0: spodziewał, pani Agnieszka Szydłowska. Czy nie wiem, czy dzieje
1: to z dwójką. Czy to oznacza, że alternatywa będzie w dwójce?
0: Nie rozumiem, co się to dzieje.
1: Ale wiesz co, to znaczy tak, wydaje mi się, że to ma swoje dwie strony. Pierwsza, ta chyba mniej podobająca się słuchaczom obecnym radiowej dwójki, to jest takie rozdrobnienie tej anteny jednak na zdecydowanie więcej gatunków muzycznych, ale druga strona to jest też takie odmłodzenie albo próba odmłodzenia tej anteny.
0: Ale w dwójce są młode osoby, jest ich kilka, także zmienia się ta redakcja, pojawiają się nowi członkowie, a jednak coś tak czuję, że fani dwójki nie będą zadowoleni, bo jednak uważają, że...
1: Że tam ma być klasyka i tyle.
0: No i jazz, mm-hmm. prawda? Jakaś elektronika taka, no ale inna jednak niż w trójce, a że miejsce na alternatywę jest w trójce. Ja myślę, że mają do tego prawo, dlatego że nie ma u nas innej porządnej stacji z muzyką klasyczną, bo RMF Classic, no to ja nie no zaliczam to nie, do no. tego, więc rozumiem ten punkt widzenia. A kto jeszcze się pojawi w dwójce? W zasadzie się już pojawił, bo w soboty o godzinie 10:00 będzie można słuchać audycji Upiór w eterze, Waldemar Malicki Show. Nie jest znany tutaj żaden opis, co dokładnie pan Waldemar Malicki zamierza w tej audycji robić.
1: Jaki show robić?
0: No ale znamy pana Waldemara z jego licznych występów telewizyjnych chociażby, więc można się domyślać, że będzie zabawnie. A kolejna audycja również dziś zadebiutowała. Dziś o godzinie 12:00 zostało wyemitowane pierwsze wydanie audycji Mazurek Słucha, prowadzonej przez Roberta Mazurka. Robert Mazurek, a on nie jest gdzieś w RMF-ie, nie prowadzi wywiadów z politykami, no, coś
1: prowadzi.
0: Takiego chyba jest.
1: Tak.
0: Za chwilę wyjaśnię, jak to wszystko jest możliwe, bo spokojnie, jeżeli są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy lubią słuchać pana Roberta o poranku, to możecie być spokojni, jego przybycie do dwójki nie oznacza, że z RMF-em się rozstaje. To jest doprawdy niespotykana sytuacja, ale za chwilę wszystko wyjaśnię. Ale po kolei, najpierw o co w ogóle w tej audycji chodzi? Otóż gospodarz zaprosi do niej gości, którzy zaproponują swoje ulubione utwory i porozmawia z nimi o muzyce. W pierwszym wydaniu gościła była szefowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz była minister kultury Joanna Wnuk-Nazarowa. Ja nie słuchałam, jeżeli ktoś z was słuchał tego dzisiejszego wydania, to już może ma jakąś opinię na ten temat. No a teraz jest jeszcze ciekawsza informacja, tego to już się w ogóle nikt nie spodziewał. Gościem w niedalekiej przyszłości będzie też Kazik Staszewski, ale jego pojawienie się w programie nie będzie miało żadnych kontekstów politycznych.
1: No nie.
0: Kazika w dwójce nie spodziewał się żodyn po prostu.
1: No, zdecydowanie.
0: Ja wiem, co się tu w ogóle dzieje. I zapowiedzi są takie, że muzyka w audycji będzie różna od klasycznej jazzu po punk rock, w zależności od tego, jakie płyty są goście. Nie no, słuchajcie, znaczy ja wiem, że już od paru lat jest ten wieczór płytowy, bo on wrócił i że to było też takie miejsce, w którym się pojawiała inna muzyka, niekoniecznie klasyczna i jazzowa, ale też między innymi rock. No ale no jedno pasmo raz w tygodniu, no to okej, czemu nie? Szczególnie, że nawiązuje do historycznych tradycji wieczoru płytowego, ale to, że takich pasm w dwójce robi się więcej i że będzie się tu nawet od czasu do czasu pojawiał punk rock, to ja już nie wiem, co ja uważam. A co ciekawe, bo jeżeli komuś się wydaje, że to jest debiut pana Mazurka na dwójkowej antenie, to tak nie do końca, bo kilka lat temu już miał audycję w dwójce. Z Jerzym Kisielewskim prowadził program Piątki z Mazurkiem i Kisielem. No właśnie, tak jak wspominałam, Robert Mazurek prowadzi poranne wywiady o tematyce politycznej na antenie RMF FM i to prowadzi je już 4 lata. No i teoretycznie go obowiązuje zakaz konkurencji. No i rzeczywiście, gdyby sobie chciał pójść, nie wiem, do Radia Z, prowadzić też wywiady, no to przecież nie może. Ale podobno było tak, że przy negocjowaniu jego umowy z nim zawieranej przez RMF FM i jej warunków zastrzegł, że chciałby sobie zostawić taką furtkę, bo czuje pewien sentyment do radiowej dwójki i nie wyklucza tego, że w przyszłości chciałby z tą anteną nawiązać współpracę, dlatego chciałby, żeby taka możliwość została mu pozostawiona i dlatego też stacja RMF FM nie ma z tym problemu. temu, bo te działalności uznaje za niekonkurujące ze sobą, no bo tutaj jednak wywiady o polityce, tutaj audycje muzyczne, więc coś całkiem innego, dlatego też no, RMF FM na to przystało bez problemu i mamy taką rzadką dość sytuację, że pana Roberta usłyszymy na dwóch antenach.
1: Chociaż z drugiej strony myślę, że RMF bardziej by się ucieszył, gdyby pan Mazurek zechciał zasilić ich stację z klasik w nazwie.
0: Tak, ale myślę, że to jednak nie ten poziom. Jak tak kojarzę Twittera pana Roberta Mazurka, na którym pisze między innymi o winie, zresztą tak się nazywa Wina Mazurka, to tam tak dość zaciekle komentował na przykład konkurs chopinowski, więc jest tak ewidentnie pasjonatem.
1: Jest mu ta muzyka bliska.
0: A w RMF Classic nie ma miejsca na taką pogłębioną refleksję, jaką myślę, że chciałby uprawiać. Natomiast co do tego, czym jeszcze się pan Robert zajmuje, to od 2018 roku publikuje po dwa felietony właśnie o winach i o sprawach społecznych dla weekendowego wydania Rzeczpospolitej pod nazwą Plus Minus i przeprowadza także wywiady dla dziennika Gazety Prawnej, także ma co robić. To tyle, jeżeli chodzi o takie nowe osoby, a co jeszcze nam przygotowało dwójka na wakacje, bo jest kilka takich pasm, kilka znanych z lat ubiegłych, ale pod innymi nazwami, o czym zaraz powiem, i kilka jeszcze nowości. Otóż cykliczne audycje o nowych tytułach Podróżnik Muzyczny, codziennie o godzinie 10 się będzie pojawiało to pasmo, i Letnia Promenada o godzinie 19 poprowadzą dziennikarze muzyczni dwójki, no czyli pewnie codziennie kto inny, prezentując wybory nagrań z własnych zbiorów, a także codzienne wieczorne koncerty z udziałem wielkich gwiazd oraz orkiestr Polskiego Radia, orkiestr polskich i zagranicznych. Po pierwsze, czy z własnych zbiorów, czy ze zbiorów radiowej dwójki, to bym tutaj z tym polemizowała. A po drugie, te pasma miały w ubiegłych latach inne nazwy w czasie wakacji, a więc było to odpowiednio rano Molo Melomana, a wieczorem... Teraz nie przypominam sobie, Letni Festiwal Muzyczny, o tak się to nazywało, więc nie wiem, czemu na dobrą sprawę zmieniono te nazwy, skoro będą to audycje w zasadzie z tym samym, co były w ubiegłych latach, ale ja się nie znam przecież. Codziennie o godzinie 13 pojawi się na antenie jeszcze jedna nowość z prywatnej kolekcji. Ulubione nagrania będą prezentować znani ludzie kultury, no więc trochę coś podobnego jak u pana Mazurka, tylko bez pana Mazurka. Ja nazwa z prywatnej kolekcji z kolei się kojarzy z prywatną kolekcją, bo taki program był nadawany w Trójce przed laty i chodziło w nim o to samo, tak na dobrą sprawę.
1: Ciekawe, czy też tu będzie punk rock.
0: No właśnie, ciekawe. Jak jeszcze tam będzie, to już w ogóle nie wiem, co się dzieje z tą dwójką. Powraca też publicystyczna audycja Dwójka na miejscu z formułą dostosowaną do sytuacji panującej w kraju. To jest ta audycja, która polega na tym, że reporterzy dwójki jeżdżą po Polsce, po różnych miastach i relacjonują, co tam się dzieje, opowiadają właśnie o tych miejscowościach. Pierwsze wizyty dziennikarzy dwójki w Sejnach, emisja już dziś, 4 lipca, Opolu 11 lipca i Białowieży 18 lipca wypełnią efekt reporterskiej pracy, nagrania, a także wideo, więc przypuszczam, że i na stronie dwójki w jej mediach społecznościowych można się jakichś materiałów spodziewać. Rozmowy, relacje i mini reportaże, które przybliżą słuchaczom i internautom odwiedzane miejscowości i życie ich mieszkańców. Każda audycja zakończy się koncertem artystów związanych z danym miejscem, którzy wystąpią specjalnie dla dwójki. Emisja tego programu w każdą sobotę od godziny 15 do 17, więc już się tak naprawdę kończy dzisiejsza audycja z wizytą w Sejnach, ale przypuszczam, że wszelkie materiały z niej można jeszcze znaleźć, tak jak wspomniałam, na stronach internetowych radiowej dwójki. A co jeszcze nas dzisiaj czeka i w ogóle w każdą sobotę i co w zasadzie mamy już od kilku tygodni? Otóż w sobotę o godzinie 19 w dalszym ciągu prezentowany będzie cykl mini koncertów z domów artystów, domówka z dwójką. To jest cykl, który został wprowadzony na pandemię, no bo nie ma koncertów, artyści siedzą w domach, publiczność też siedzi w domach, no to coś by trzeba było tutaj zrobić, żeby artyści mogli grać dla tej publiczności. Mamy taki cykl właśnie od kilku tygodni, no i jak widać, on został zachowany. No i fajnie, no bo pandemia, nie pandemia, Ale przecież nie każdy ma możliwość wybrania się na koncert, prawda? Więc nawet i taka domówka jest, myślę, fajną ofertą dla takich osób.
1: Zdecydowanie.
0: Właśnie wystartowała w kwietniu, jak wspomniałam, i występujący w niej artyści

0: od jesieni muzycy Adam Sztaba i Krzysztof Herdzin podwoją czas swoich muzycznych spotkań ze słuchaczami do 2 godzin i prowadzić będą na zmianę partytury i kalambury z partytury, tak jak to było dotychczas, ale właśnie w wersji podwojonej, a więc w niedzielne popołudnia między 17 a 19. Takie są właśnie nowości dwójki na wakacje i nie tylko, bo przypuszczam, że część z tych propozycji się utrzyma również we wrześniu. No a cóż teraz? Teraz piosenka. Nigdy nie wiadomo, co w kontekście tej dwójki grać, bo tak raczej Radio DHT i muzyka poważna to ze sobą raczej nie współgra. Chociaż mieliśmy też takie momenty, że i taka się u nas pojawiała przy różnych okazjach. Ale tym razem będzie utwór, który w zasadzie był już rok temu. Tak się jakoś dziwnie składa, że go zawsze gramy w wakacje, bo rok temu pan Robert Mazurek dostał jakąś specjalną audycję w RMF FM właśnie na okres wakacyjny. Teraz na wakacje, no i przypuszczam, że nie tylko na wakacje, zawitał do dwójki, a piosenka w ogóle jest wielkanocna, tak więc jest. To już jest niesamowite.
1: Jak ktoś ma ochotę sobie przypomnieć święta, to proszę bardzo.
0: Tak, pan Artur Andrus, związany obecnie z RMF Classic, stworzył właśnie taki utwór, w który wplecione zostały fragmenty wypowiedzi pana Roberta Mazurka, chyba z tych jego wywiadów w RMF-ie. No, panowie są w jednej grupie medialnej, stąd na pewno właśnie się pojawił pomysł na taką wielkanocną piosenkę, no bo Mazurek, Wielkanoc, rozumiecie to połączenie, a wszystko za chwilę wyjaśni wam Artur Andrus, a Robert Mazurek również co nieco dopowie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No to mieliśmy duet Mazurek-Andrus, a teraz kontynuujemy tematy wakacyjnych ramówek, ale tym razem przenosimy się już do stacji komercyjnych i tu zostaniemy przez dłuższą chwilę, bo na dobry początek zajrzymy do tych ogólnopolskich nadawców, których można usłyszeć wszędzie, i na dobry początek Radio Z. Tu coś na dobry początek zupełnie nie radiowego, bo będzie kino. W ramach przebojowego kina letniego Radia Z w kolejne soboty wakacji odbędą się pokazy filmów dla widowni w samochodach, czyli kino samochodowe, no, na czas koronawirusa to jak znalazł, i będzie można te filmy zobaczyć w Krakowie, w Czeladzi, Radomiu, Bytomiu, Łodzi, Częstochowie, Zabrzu, Markach i Poznaniu. Nadawane z nich będą również także specjalne wydania listy przebojów Radia Z Marcina Wojciechowskiego. I tu, z tego co gdzieś wyczytałem, to ta lista ma mieć w tym momencie 30 pozycji, a nie 20, bo zdaje się 20 było, a teraz będzie 30 w związku ze zbliżającymi się urodzinami 30 właśnie Radia Z. W czwartki od 9 lipca Radio Z będzie zapraszać słuchaczy do zabawy zatytułowanej Znajdź Nosela w Radiu Z. Zadaniem słuchaczy będzie odgadnięcie miejsca, w którym to ukrył się Kamil Nosel. Z kolei podczas akcji Aktywne Lato z Radiem Z do wygrania będą weekendowe pobyty w następujących miejscach: w Giżycku, Uniejowie, Pasłęku, Beskidzie Niskim, Kołobrzegu, na Roztoczu, Olsztynie, Przemyślu, Jeleniej Górze i Rzeszowie. Rodzinom mają towarzyszyć dziennikarze Radia Z, no, jak się domyślam, tym wszystkim rodzinom, które wygrają takie wakacyjne pobyty, a ich relacje, czyli relacje tych dziennikarzy, będzie można usłyszeć w niedzielę od godziny 9 do godziny 14. Jeżeli chodzi o gościa Radia Z, to będzie on obecny na antenie jeszcze w tygodniu po drugiej turze wyborów prezydenckich, po czym nastąpi wakacyjna przerwa. Jeżeli chodzi o nowości, to w ramówce nowością będzie wakacyjny niezbędnik Radia Z. O godzinie 10.47, bardzo interesująca pora.
0: Fantastyczna godzina, jak wy na to wpadliście.
1: Jak, no, Radio Z słynie z nietypowych pomysłów.
0: Ja już czuję, wiesz, te rozmowy w redakcji, o której to zrobimy. Może o 9.24?
1: I
0: nie,
1: pół?
0: Może o 11.19?
1: I 43 sekundy?
0: 10.47.
1: I 0 tak, sekund.
0: Tak, to tak jest musi to wyglądać w tym radiu.
1: No bo oni nawet jak stoją, to się poruszają.
0: Tak,
1: to nikogo nie dziwi. I w tym programie właśnie Agnieszka Kołodziejska i Robert Karpowicz podpowiedzą, gdzie warto się wybrać na krajowe wakacje. Tyle Radio Z, a teraz możemy przejść do żółto-niebieskich, czyli do RMF FM.
0: Bo oni też mają kilka propozycji na okres wakacji, no bo właśnie to cały czas mówimy o tych wakacyjnych

0: Na mówkach mam wrażenie, że niektóre stacje mają, a przynajmniej w teorii, mają więcej do zaoferowania na wakacje niż na normalny sezon, a przynajmniej tak się tym chwalą. Chociaż jeśli chodzi o RMF FM, to tych nowości bywało chyba więcej przed laty. Tutaj mamy tak naprawdę dwa nowe programy. Jeden to dyskoteka RMF FM, emitowana w piątki od 19 do północy, a w soboty godzinę później się będzie to zaczynało, czyli od 20 do północy. Co się będzie działo w dyskotece RMF FM, chyba nie trzeba nikomu mówić, wiadomo, że tam nie będzie raczej spokojnej muzyki. A druga taka nowość to program To się wytnie, emitowany w niedzielę między 20 a 22. I to ma być program ze śmiesznymi telefonami od słuchaczy. A nie to, że teraz sobie zadzwonicie i ja bym chciał coś śmiesznego powiedzieć, tylko z takimi rzekomo gromadzonymi wcześniej telefonami. A więc mają być dziwne przemyślenia, przejęzyczenia, a nawet wiersze. Jak głosi opis, teraz cała Polska się zastanawia, czy to nie mój telefon zostanie wyemitowany. Ja nigdy nie dzwoniłam do RMF FM, także na szczęście się nie muszę zastanawiać i obawiać. Ty dzwoniłeś?
1: Nie dzwoniłem, a przynajmniej nie teraz, w najbliższej, w niedalekiej przeszłości, w niedawnej przeszłości, więc też się nie mam czego obawiać.
0: I co jeszcze? Inne nowości na antenie to takie, powiedziałabym, konkursy, zabawy i tego typu atrakcje. Będzie właśnie kilka nowych interaktywnych zabaw. Jedną z nich jest Twoje 5 minut w RMF FM. Słuchacze zgłaszają się do udziału w zabawie, wysyłając piosenki z playlisty we własnym wykonaniu. Wybrane filmiki z utworami. Właśnie miałam powiedzieć, nie zgłaszaj się tam, niech cię ręka boska broni, weźcie mu napiszcie, żeby tego nie robił, bo będzie siara. Wybrane filmiki z utworami będą prezentowane na stronie RMF FM, a interpretacje, które wygrają w głosowaniu, otrzymają promocję na facebookowej stronie i Instagramie stacji. Tak nie wygrasz, więc w ogóle nie ma to sensu. A nagrodą główną jest udział w playlista live session. Nie dostaniesz tego, nie kompromituj się, nie próbuj nawet. Co jeszcze? Może coś dla ciebie znajdziemy dalej, kolejną
1: audycją. No mi to się spodobało.
0: Nie, przekonujcie go, piszcie, słuchajcie, stańcie tutaj w mojej obronie, w obronie jego czci, bo on swojej czci nie broni. Kolejną audycją tworzoną latem przez słuchaczy będzie wielkie notowanie wakacyjnego hitu wszechczasów. Spośród 100 hitów wakacyjnych wyemitowanych na antenie 27 czerwca, słuchacze wybiorą hit wszechczasów. Nic nie ma na razie o głosowaniu na przebój lata, ale no nie wiem, zawsze jest w RMF FM.
1: Może tegoroczny przebój lata będzie po prostu hitem wszechczasów.
0: Chyba tak to musi zadziałać. Najciekawsze wspomnienia związane z tymi utworami zostaną wyemitowane na antenie. Także no możesz zagłosować, możesz jakieś swoje wspomnienie
1: No i nagrać, mogę zaśpiewać. No.
0: Ale nie śpiewaj tego utworu, tam, na który zagłosujesz, dobra?
1: Ale to się pojawi wtedy, w To się wytnie.
0: W wakacyjne czwartki na antenie radia będą prezentowane urodzinowe imprezy niespodzianki. Radio w porozumieniu z przyjaciółmi słuchacza, który obchodzi tego dnia urodziny, przygotowuje takie wydarzenie. RMF FM nagra dla niego życzenia w formie piosenki lub wierszyka. Dobrze, że nie jesteś zatrudniony w stacji, bo byś jeszcze śpiewał. I przyjaciele nagrają filmiki, które zostaną opublikowane na Facebooku i w urodzinowej galerii na stronie internetowej radia. O poranku prowadzący program na żywo zadzwonią do jubilata z pobudką i życzeniami, dedykując mu piosenki i inicjując wielką imprezę urodzinową. Ja nie mam urodzin latem, ty też nie masz urodzin latem, także nic nie będzie.
1: Zastanawiam się, czy niektórzy po prostu się nie zirytują, bo wiesz, masz urodziny, to by się człowiek, i to jeszcze w wakacje, może masz urlop, i może by się człowiek chciał wyspać, a to już ci od rana dzwonią i zaczynają ci wielką imprezę urodzinową, którą planowałaś sobie na przykład na 20 dopiero.
0: No tak, i jesteś na antenie, tak no. Zaspana, albo taki zaspany, no najgorzej. Innym elementem letniej ramówki będzie piątkowa zabawa w RMF FM między 12 a 15. Teraz niech mi ktoś to wyjaśni, bo opis jest taki. Stacja zachęca słuchaczy do spontanicznych kontaktów, dzielenia się aktualnościami i ważnymi dla nich sprawami. Czym to się różni od wszystkiego innego, co jest na antenie? Nie wiem, ktoś coś wie?
1: Nie wiem.
0: Zawsze tam można dzwonić, pisać, dzielić się ważnymi sprawami.
1: Ale teraz tym bardziej.
0: czy jeszcze bardziej się dzielcie. Przebojowa firma RMF FM w wakacje rusza w Polskę. Reporterzy będą odwiedzać lokalne sklepy, restauracje, kwieciarnie czy zakłady fryzjerskie i w porozumieniu z właścicielami zapraszać na kawę, obiad, fryzjerskie metamorfozy, za które zapłaci RMF FM w ramach wakacyjnej promocji, więc się to chyba opłaca. I takie to mamy atrakcje, jeżeli chodzi o RMF FM na lata. Oprócz tego, no, RMF FM udaje trochę, że coś robi, bo zmienia nazwy pasm swoich. Mamy na przykład po południu, chyba wieczorem, pasmo Czas Letni, a w ciągu dnia pasmo pod nazwą Lato Wszędzie, no, które się nie różni pewnie za bardzo niczym od tego, co jest w zwyczajnym okresie w tym samym czasie, no poza tym, że będą te wszystkie konkursy i inne atrakcje. No a skoro
1: a potem,
0: Lato Wszędzie...
1: A potem, ale to zanim jeszcze zapowiesz piosenkę, tak, bo już domyślam się, że dobijasz do brzegu, to ja tak chciałem tylko powiedzieć, a potem dostajemy wyniki słuchalności z Radiotraka i co się okazuje? Że i tak RMF FM na pierwszym miejscu.
0: Dokładnie, choć cokolwiek by, czegokolwiek by Radio Z nie wymyśliło, inni konkurenci to nie mają co startować. To jest właśnie stała ramówka bez większych ekscesów, kombinacji, się sprawdza przez lata i to jest przepis na sukces. No i tak właśnie co roku jest, że mamy pasmo Lato Wszędzie w okresie wakacyjnym, no to cóż, my możemy teraz zagrać na formacji Nieżywych Schabów.
2: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia, Radio DHT.
1: Lato, lato wszędzie, lato też za oknami studia Radia DHT i w stacjach radiowych kolejnych również lato, tym razem w stacjach Agory.
0: To są moje ulubione stacje pod tym kątem, że zawsze tak prezentują swoje oferty na okres wakacji, okres świąt, że mają niby tyle pomysłów, które niby są ciekawe, w praktyce no chyba różnie. I chyba jakoś tak bardziej, chyba chętniej pokazują te propozycje niż często propozycje na ten okres zwyczajny. Takie odnoszę wrażenie. No ale jest to jakaś strategia. No i zaczynamy od właśnie Rok Radia, bo hasłem letniej ramówki Rok Radia jest w tym roku cały rok wakacji, ale rok taki wiecie, rock, taka muzyka jest właśnie.
1: Taka z gitarami.
0: Wrock Radio, ona jest emitowana. Wśród nowości na lato jest audycja Bezludna Wyspa, nadawana codziennie o godzinie 18.15. Goście Rock Radia, aktorzy, muzycy, celebryci opowiedzą w niej, jaką płytę zabraliby ze sobą na Bezludną Wyspę i dlaczego. Jaką płytę zabrałbyś na Bezludną Wyspę i dlaczego?
1: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Ja nie słucham płyt, ja radia
0: no właśnie,
1: słucham.
0: To i mnie twoja odpowiedź nie dziwi, bo rzeczywiście tak jest. Z kolei w programach Koncert Mojego Życia po godzinie 10 i Festiwal Rocka po godzinie 19 słuchacze będą mieli okazję przenieść się w czasie i powspominać festiwale, które przeszły do historii rocka. Nie wiem, ile można wspominać festiwale i to rzeczywiście to jest taki ciekawy temat, ale no, może się mylę. Rock Radio nadawać będzie też na żywo z centrum Warszawy, to też nie jest nowy pomysł. Plenerowe studio rozgłośni kolejny raz stanie w ogródku restauracji Hard Rock Cafe i audycji stamtąd będzie można słuchać w każdy piątek od godziny 15 do 20. Oprócz tego przez całe wakacje słuchacze Rock Radia będą mogli zmierzyć się w eliminacjach do wielkiego testu z klasyki rocka. Najlepsi powalczą o zwycięstwo w finale zaplanowanym na koniec wakacji. A poza tym redakcja Rock Radia kontynuuje też akcję nagrywania klipów ze słuchaczami. I właśnie w lipcu z okazji drugiej rocznicy śmierci Kory zespół stacji wraz z odbiorcami będzie pracować nad nową wersją utworu Cykady na Cykladach zespołu Manam. Także jeżeli się chcecie dołączyć, nagrać coś od siebie, no to pewnie trzeba słuchać Rock Radia albo na stronie internetowej stacji może znaleźć informacje, co to dokładnie trzeba zrobić, żeby w klipie wystąpić. No a z kolei wcześniej nagrywano klip do piosenki Wieża Radości, Wieża Samotności i do akcji Rock Radia włączył się zespół Sztywny Palazzi. Wcześniej nagrywano jeszcze na przykład klip do Kryzysowej Narzeczonej, także już ten pomysł przez kilka miesięcy się sprawdza. Tu już mogę zdradzić, no co prawda cykady to u nas były całkiem niedawno, dlatego tego utworu nie powtórzymy, mimo że jest bardziej wakacyjny. U nas będzie właśnie Wieża Radości, Wieża Samotności, ale to za chwilę, bo jeszcze najpierw kilka słów o innej stacji pod szyldu Agory.
1: Tak, i będą to złote przeboje, w których też to i owo się dzieje, a właściwie dziać będzie. No nie, dzieje, bo zerknąłem na datę, to się już dzieje. Od 29 czerwca do końca sierpnia każdego dnia w radiu Złote Przeboje będzie można posłuchać piosenek, które królowały niegdyś na letnich listach przebojów, a także wywiadów z artystami, będącymi u szczytu popularności w latach 80., 90. i 2000. No proszę, to już Złote Przeboje.
0: To już ten czas.
1: Tak, to już ten czas. No, latka lecą.
0: No tak.
1: Dodatkowo w soboty między 11 a 14 w audycji Odety Moro w Wakacje mojego życia swoje wspomnienia przedstawią gwiazdy. W czasie wakacji radio Złote Przeboje będzie też zachęcać swoich słuchaczy do kontaktu z redakcją i udziału w zabawach antenowych. No jakby nie robili tego przez cały rok. Od poniedziałku do piątku, aż do końca lata potrwa głosowanie na Złoty Przebój Wakacji, na Złote Przeboje PL. Jeżeli chodzi o konkurs...
0: A to ciekawe, bo oni przecież nie nadają nowości.
1: No właśnie.
0: To będzie, ale to może też będzie jakiś taki hit wszechczasów w wakacje.
1: Dokładnie.
0: Ciekawe, czy to samo wygra.
1: No, zobaczymy. Czas pokaże. Od 29 czerwca ruszył także konkurs Wakacyjna Paczka, w którym do wygrania są głośniki bezprzewodowe, koszulki radia, Złote Przeboje i zestawy radiowych gadżetów. Zabawa jest rozgrywana na antenie radia przez całe wakacje od poniedziałku do piątku. Oprócz tego Radio Złote Przeboje zaprosi słuchaczy na wyjątkowe koncerty zespołów Various Monks, Demono i Ira oraz Patrycji Markowskiej i Urszuli. Bilety na wydarzenia można będzie zdobyć na antenie Radia Złote Przeboje. I tyle, jeżeli chodzi o plany Agory na wakacje. Jakoś o Radiu Pogoda nic nie wiadomo. Tak, oni się jakoś nie chwalili przynajmniej.
0: Nie, ja też nie widziałam, jeżeli wy coś wiecie, bo wiecie, zawsze nam coś mogło umknąć, prawda? Ale jeżeli coś wiecie, co szykuje Radio Pogoda, czy też inne stacje radiowe, to dajcie znać, zawsze możemy o tym powiedzieć. Jeszcze za chwilę też w radiu będziemy, ale już innego rodzaju wam informacje przedstawimy, a tymczasem zapowiedziany utwór, czyli Sztywny Palazji, Wieża Radości, Wieża Samotności.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Cały czas słuchacie 85. wydania magazynu RTV i my dalej R, nie TV.
0: Wciąż R. Tak jak wspominałam, informacje o troszeczkę innym charakterze, ale na początek kilka takich spraw personalnych. Otóż mówiliśmy wam chyba w poprzedniej audycji, że pan Andrzej Kocjan po 23 latach rozstał się z Radiem Z. Wówczas jeszcze nie było wiadomo, co zamierza dalej robić. Teraz już wiemy, że przeszedł do radiowej jedynki, gdzie będzie prowadził oczywiście serwisy informacyjne. Taka ciekawostka, w sumie dwie ciekawostki dotyczące list przebojów. Otóż w Muzo FM, które zresztą wróciło już do ramówki normalnej, bo wcześniej też miało taką pandemiczną i rotacyjną. No i w zasadzie się w tej ramówce nic nie zmieniło względem tej dawnej jej wersji, z tą różnicą, że lista RFN, czyli Republika Fajnych Numerów, teraz ma jedno notowanie, które ma 20 utworów, a dotychczas mieliśmy takich notowań 5 od poniedziałku do piątku i było w nich 13 piosenek. I to jedno notowanie jest emitowane w piątek, natomiast od poniedziałku do czwartku prezentowane są propozycje i historie muzyczne, więc to jest taka tendencja, jaka jest chyba wszędzie zauważalna, że od tych codziennych list przebojów się odchodzi. Jeżeli w ogóle się listę przebojów zostawia, no to jedną w tygodniu.
1: Jedną, tak.
0: No i to ma sens, bo w sumie słuchanie tych samych 13 piosenek od poniedziałku do piątku, znaczy wiadomo, że one się zmieniały, prawda, ale no gdzieś tam szkielet w danym tygodniu pozostawał taki sam, no to jednak trochę takie męczące. Ja tego nigdy nie lubiłam osobiście. I co do list przebojów, kończy się podwójna gorąca dwudziestka, która była, przypomnijmy, emitowana już przez kilka lat. Mieliśmy teraz 147 notowanie i ono było ostatnim, ale to nie oznacza, że w ogóle nie będziesz listy przebojów w SC. Prowadzący Michał Sopkowski zapowiedział, że lista od teraz będzie nadawana w piątki po 19, a przypomnijmy, ta podwójna gorąca dwudziestka była w niedzielne popołudnia. I będzie to swego rodzaju taki powrót do tego, co było wcześniej, bo będzie po prostu zwyczajna, pojedyncza, że tak powiem, gorąca dwudziestka, więc będzie 20 piosenek w notowaniu, nie 40, czyli ta wersja, którą znamy jeszcze sprzed jesieni 2016 roku, kiedy właśnie postanowiono gorącą dwudziestkę podwoić. Teraz przechodzimy do informacji, które też zawsze się u nas pojawiają, czyli nowe częstotliwości i inne tego rodzaju atrakcje. No i już też mówiliśmy, że Polskie Radio 24 się wzbogaca o nowe częstotliwości. Kilka Wam podaliśmy, odsyłamy do poprzedniego wydania. Tam kilka było wymienionych, a teraz mamy nowe. I gdzie to od... już niedawna PR24 rozpoczęło nadawanie.
1: A chociażby w Skarżysku Kamiennej na częstotliwości 90,0.
0: Również w Białej Podlaskiej na 99,7.
1: W Łomży na 105,2.
0: W Świnoujściu na 93,5.
1: W Krośnie na 106,9.
0: I to na razie tyle, natomiast prawdopodobnie niedługo Wam powiemy o kolejnych częstotliwościach, bo w najbliższym czasie odbioru tej stacji mogą się spodziewać mieszkańcy m.in. Gdyni, Kamieńska, Kraśnika, Tarnobrzega i Tczewa. Także mieszkańcy tych miast mogą wypatrywać u siebie, bo no, może być tak, że nas na przykład nie będzie, bo nas pochłoną wakacje i inne urlopy i Wam nie powiemy tak od razu o tych nowych częstotliwościach, także mieszkańcy tych miast mogą już oczekiwać Polskiego Radia 24. Co do innych zmian w eterze, to zgodnie z zapowiedziami 1 lipca, kilkadziesiąt minut po północy we Wrocławiu na częstotliwości 96,8 rozpoczęło nadawanie Radio Wnet. Pierwotnie, przypomnijmy, na tej częstotliwości miało nadawać Radio Bajka, ale Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji cofnęła jednak stację koncesji jeszcze przed formalnym dopisaniem do niej owej częstotliwości. No, przypomnijmy, że ta stacja, czyli Radio Wnet, czeka jeszcze na nadawanie w kilku innych miastach, m.in. Białystok, Łódź, Bydgoszcz i chyba coś jeszcze, także o wszystkim będziemy Was na bieżąco informować. Również w środę, 1 lipca, do testowego multipleksu znanego z fal średnich Radia Andrychów dołączyły dwie nowe stacje. Są to Radio Bielsko i Radio 7. Tym samym w tej właśnie paczce znajduje się obecnie 9 programów. Oprócz wspomnianych są to Radio Andrychów, Radio Profeto, Radio Park z Kędzierzyna Koźla, Twoja Polska Stacja z Częstochowy, Radio Płońsk, Pop Radio z Pruszków, a także Trendy Radio z Krosna. Także tak się rozwija właśnie radiofonia cyfrowa. No i rzeczywiście, no dzieje się, jeżeli chodzi o tę radiofonię cyfrową, prawda? Bo są kolejne plany.
1: Tak, plany są dość ambitne i tak naprawdę wydawać by się mogło, że powinno to już zostać zrobione dawno, dawno temu i może by to kogoś przekonało, ale dopiero Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma zamiar zabrać się za to teraz, bowiem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji planuje uruchomienie ogólnopolskiego multipleksu radia cyfrowego pod nazwą MUX R1. Krajowa Rada natomiast przed publikacją konkursu na tenże multipleks oczekuje stanowiska rynku w sprawie zawartości tego multipleksu. No bo trzeba wiedzieć, jak te konkursy wszelkiego rodzaju układać, żeby wszyscy byli w miarę możliwości zadowoleni. Regulator ma kilka opcji do wyboru i tu konkretnie trzy. W pierwszym wariancie 3 spośród 12 miejsc na multipleksie mają zostać przeznaczone dla istniejących nadawców ogólnopolskich, czyli RMF, Radio Z i Radio Maryja. Kolejnych 5 slotów trafiłoby do nadawców rozgłośni ponadregionalnych, które mają w swoim zasięgu co najmniej 4,5 miliona odbiorców i to jest TOK FM, RMF Classic, Antyradio, Vox FM i Muzo. A 4 pozostałe miejsca byłyby przeznaczone dla nadawców nowych i istniejących z koncesją o charakterze uniwersalnym lub wyspecjalizowanym, albo 2, gdyby na MUX R1 zainteresowany był publiczny nadawca. Tylko ja się w ogóle zastanawiam, po co tu...
0: Ale publiczny nadawca
1: no właśnie,
0: tyle, że nie
1: ma swój multiplex, na którym może sobie działać i może sobie ten multiplex jeszcze rozwijać, dozbrajać i co tam chce robić, więc ja kompletnie nie rozumiem tego podejścia, dlaczego tu jeszcze ma pojawiać się nadawca publiczny, tym bardziej, że nadawcy komercyjni strasznie niechętni są do dabu. Lokalni, tak, to jak najbardziej, okej. Okay. Lokalni chętnie eksperymentują, bo dla nich to jest zawsze wejście na nowy rynek, to jest zawsze jakaś tam potencjalna grupa nowych słuchaczy, szczególnie, że koncesje teraz nie są nazbyt drogie. Ale nadawcy ogólnopolscy, którzy mają już ugruntowaną pozycję na rynku, to oni wcale nie są chętni. Dla nich to są duże koszty i dla nich to są wcale niepewne jakieś większe zyski. Natomiast w drugim scenariuszu 3 z 12 miejsc również przeznaczone zostałyby dla nadawców ogólnopolskich, a pozostałe 9 dla nowych lub istniejących rozgłośni uniwersalnych, ewentualnie wyspecjalizowanych, bądź 7, jeśli na multipleksie byłyby anteny Polskiego Radia, znowu się pytam, a po co? A trzeci wariant oznaczałby, że o wszystkie 12 miejsc mogliby się ubiegać nadawcy istniejących lub nowych stacji, zarówno z uniwersalnymi lub wyspecjalizowanymi koncesjami. No i liczba znowu zmniejszyłaby się do 10, jeżeli zainteresowane byłoby Polskie Radio. Regulator na głosy ze strony nadawców czeka do 20 lipca tego roku, no i potem będzie wszystko przemyślane i zobaczymy, na co się zdecydują. Ja podejrzewam, to jest taka moja tylko spekulacja, że jeżeli jakoś nadawcy się określą, to wzięty zostanie pod uwagę pierwszy lub drugi wariant. Natomiast jeżeli nie, to trzeci.
0: Tak, tak to wygląda.
1: I tyle.
0: Też tak przypuszczam.
1: No i tyle. Także w ten sposób to wygląda. Dla słuchaczy, no cóż, to wszystko zależy od tego, jak radio cyfrowe zostanie rozpromowane, bo naprawdę z tym medium jest ten problem, że po prostu nie ma promocji. Polskie Radio, które miałoby się za to zabrać i które powinno się za to zabrać i które przecież już nadaje w tam całkiem dużym obszarze Polski w DAB+, no to nie promuje absolutnie tego środka nadawania. No może w lecie z radiem teraz będą znowu do wygrania jakieś odbiorniki radia cyfrowego. Może. Kto wie, ale to nie samym...
0: Nie, no tam czasami były jakieś reklamy, ale to zdecydowanie było mało i myślę, że wiele osób dalej nie wie o tym DAB Plusie, że on istnieje.
1: Dokładnie.
0: Szczególnie jak ma radioodbiorniki starego typu, które tego nie odbierają, a nie ma powodu, żeby go wymieniać, no to już w ogóle skąd ma wiedzieć. Dobrze, to teraz piosenka. Czy coś jeszcze mamy?
1: Piosenka.
0: W tym temacie piosenka. Skoro Radio Wnet we Wrocławiu nadaje, no to teraz właśnie taka piosenka, która o Wrocławiu mówi, chociaż tytuł nie sugeruje, o czym ona jest, bo tytuł to Pod włos, a wykonuje ją zespół Micro Music.
2: DHT. DHT. Playing for you hits of three generations. The brightest man of
1: music. Ja mam tylko nadzieję, że nie usnęliście, że nie uśpiła was ta mikromuzyka, a teraz na pewno nie będziecie spać, bo my się odzywamy i my wam przedstawiamy kolejne informacje i będzie ich dość sporo w tym wejściu, a zaczynamy od tego...
0: Bo tak płynnie będzie, tak, będzie tak. Trochę radia... internetu, trochę radia i w internecie, a trochę też mediów ogólnie, no będzie tego sporo, ale rozpoczynamy.
1: Dacie radę, my też. Zaczynamy od projektu mediów publicznych, który to stworzyli były prezes TVP i były prezes Polskiego Radia, czyli panowie Janusz Daszczyński Andrzej Siedzieniewski. Opracowali oni wytyczne do konstrukcji nowych aktów prawnych regulujących sektor mediów publicznych w Polsce. I teraz tak pokrótce, bo tego jest dużo i myślę, że zdecydowanie nie chodzi o to, żeby tu wszystko przytaczać, ale najważniejsze kwestie. Projekt zakłada likwidację Rady Mediów Narodowych. Natomiast w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji ma zostać powołane ciało opiniotwórczo-doradcze, czyli tak zwana Rada Interesu publicznego. Zasiedliby tam między innymi przedstawiciele sejmików wojewódzkich, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznika praw obywatelskich oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zadaniem tej rady byłoby między innymi monitorowanie i ocena poziomu programów wszystkich nadawców. Projekt zakłada również konsolidację wszystkich ośrodków radiowych i telewizyjnych, regionalnych, głównych anten telewizji polskiej i Polskiego Radia w jedną spółkę. Czyli po prostu likwidujemy te wszystkie spółki, które teraz mamy, bo przecież każde na przykład radio regionalne to jest osobna spółka. Wszystko to wrzucamy do jednej spółki, ale za to wyodrębnione mają tu zostać cztery piony, no bo trudno, żeby wszystko realizowane było w ramach jednego. Mają być to następujące piony. Polskie Radio, Telewizja Polska, publiczne media regionalne i publiczne media internetowe. Byli prezesi Telewizji Polskiej i Polskiego Radia proponują również dwa warianty finansowania Funduszu Mediów Publicznych. Oba oznaczają likwidację opłat abonamentowych i ograniczenie czasu przeznaczonego na reklamy. I różnią się te modele i warianty przede wszystkim tym, o ile zmniejszyć ten czas reklamowy i ile procent do tego wszystkiego, jeżeli chodzi o finansowanie mediów publicznych, miałoby dołożyć państwo. Ponadto projekt zakłada ustawowe wprowadzenie kodeksu etyki dziennikarzy mediów publicznych zatrudnionych w nowej spółce. Dziennikarze mają między innymi dokładać wszelkich starań, by zachować niezależność i bezstronność oraz zachowywać równy dystans wobec polityków różnych opcji. Naruszenie tych zasad mogłoby stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy. No i nie ma się co dziwić, chociażby w kontekście tego, co się ostatnio dzieje w Wiadomościach Telewizji Polskiej. Więcej o tym projekcie można posłuchać w audycji Kuby Wątłego na antenie Halo Radia z 26 czerwca 2020 roku. Ta audycja jest w formie podcastu, więc jak sobie wejdziecie na halo.radio, to znajdziecie, albo w waszych ulubionych aplikacjach do podcastów, tam akurat Halo Radio wszystkie swoje audycje publikuje i można te audycje odnaleźć. Ja dodam jeszcze, że to nie jest ostatnia audycja na antenie Halo Radia dotycząca mediów publicznych. Panowie Daszczyński i Siedzieniewski mają się spotkać ze słuchaczami jeszcze co najmniej dwa razy, jak nie więcej, i kolejne takie spotkanie ma być za tydzień. Tak przynajmniej w swoim poprzednim programie mówił Kuba Wątły. Więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście to będzie i będzie można szczegółowo przeanalizować ten projekt. Oczywiście to jest projekt. Tu w żadnym wypadku nie ma na razie mowy o tym, żeby się cokolwiek zmieniło, bo to musiałoby się sporo władzy zmienić, żeby w ogóle cokolwiek z tego projektu doszłoby do skutku. No przecież likwidacja Rady Mediów Narodowych, tak? No to gdzie? No, nie ma szans na razie na to.
0: Nie ma możliwości, nie ma wiatru zmian, ale to jest taka opcja.
1: No jest opcja, że jeżeli coś tam się zmieni, no to po prostu będzie to w przyszłości realizowane. No właśnie, skoro jesteśmy już w temacie Halo Radia,
0: to warto powiedzieć o kilku nowościach programowych. Jednej takiej, która już zadebiutowała na antenie, i kilku innych zmianach. No i rozpoczniemy od tego, co już na antenie mamy. Bo w środę, 24 czerwca, o godzinie 23:00 wystartowała audycja profesor Moniki Płatek. Jest to, jak zapowiada nadawca, pierwszy program z cyklu Nowych Nocnych Pasm na antenie. W audycji profesor Płatek mają pojawiać się takie tematy i zagadnienia jak kwestie gender, LGBT, queer, pamięci historycznej, konwencji antyprzemocowej, feminizmu, mowy nienawiści, praw człowieka, demokracji, rasizmu, antysemityzmu, poprawności językowej, przemocy, agresji, miłości, zdrady, seksu, ciała, męskości, kobiecości czy niebinarności. Więc bardzo szeroki zakres, ale myślę, że interesujących zagadnień. Natomiast pani profesor Płatek wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest kierowniczką zakładu kryminologii, związana jest również z Gender Studies Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła aplikację sędziowską, jest współzałożycielską Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej i inicjatorką zajęć klinicznych Street Law w Polsce. Zasiada w Radzie Naukowej Niebieskiej Linii oraz w Radzie Fundacji Po Drugie. Uczestniczy w pracach Unijnego Komitetu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet. Jest wieloletnią ekspertką prawną OBWE, Rady Europy i Unii Europejskiej.
1: I teraz
0: taka lista osiągnięć was nie przekonała, to już nie wiem.
1: Ale zobacz, pamiętasz naszą rozmowę sprzed paru czy tam paru na 100 dni w kontekście tej audycji pani Płatek, że dlaczego ona tak jest późno się zastanawiałaś? No to teraz jak przeczytałaś tę listę, to jeszcze się dziwisz, że ona ma mało czasu na wszystko?
0: To że w ogóle znalazła czas, żeby poprowadzić audycję dla Halo Radia. No ale myślę, że na pewno warto słuchać mimo późnej pory.
1: Dokładnie, gdzie wcale wielkich kokosów nie ma, bo ja ostatnio w najnowszym presie czytałem, że tam za godzinę audycji to 40 zł się dostaje. Także... No, rzeczywiście to robi się zdecydowanie dla idei niż dla jakichkolwiek zysków. Natomiast to nie jest jedyna nowość na antenie Halo Radia. To jest nowość, która już jest, ale kolejne w drodze. Bo oto w poniedziałki, począwszy od 20 lipca, pomiędzy godziną 13 a 15, będzie emitowana Filozofia Życia. Będzie to autorski program Jana Hartmana. Filozofa, bioetyka, profesora nauk humanistycznych, nauczyciela akademickiego, autora 20 książek. W środy od 22 lipca między godziną 13 a 15 będzie nadawany autorski program Tomasza Jastruna, poety, eseisty, felietonisty i krytyka literackiego. Z kolei we wtorki od godziny 21 do 23 najważniejsze wydarzenia kulturalne przedstawi Gabi Andrychowicz w programie Halo Kultura. Audycja będzie mieć swoją premierę we wtorek i to będzie 7 lipca. I prowadząca będzie rozmawiać z artystkami, muzykami, filmowcami i twórcami teatralnymi. Gospodyni audycji podpowie, co przeczytać, co zobaczyć w kinie i na jaką premierę wybrać się do teatru. Więc rzeczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę na odrobinę kultury, no to można we wtorkowe wieczory sobie posłuchać Halo Radia. W poniedziałkowe poranki od 20 lipca program poprowadzi dziennikarz śledczy Radosław Gruca, który zwykle gości słuchaczy w piątkowe wieczory między godziną 21 a 23. Ja mam takie podejrzenie, że po prostu tu zainterweniował Jakub Wątły, bo on na razie spotyka się ze słuchaczami Halo Radia w poniedziałkowe poranki za Romana Kurkiewicza, który na chwilę obecną zostawił sobie tylko tę audycję wieczorną, bodajże w czwartki. Po prostu Kuba już ileś razy mówił, że on rano nie lubi wstawać i to chyba dlatego.
0: No to zrozumiałem, no spanko plus.
1: Dokładnie, no, ale ja też współczuję.
0: Są najważniejsze rzeczy.
1: Ja też współczuję następnemu, który z tego, co słyszałem, to też nie bardzo lubi wcześnie wstawać, a jednak trochę będzie musiał, chociaż troszeczkę później niż powiedzmy ten, kto przychodzi do Halo Radia na godzinę 7. I nam też trochę współczuje, bo niejednokrotnie...
0: To jest najsmutniejsza w ogóle rzecz, jaka się wydarzyła.
1: Dokładnie, bo niejednokrotnie wspominaliśmy, że bardzo lubimy program popołudniowy Wojtka Krzyżaniaka, czyli głos szczerej słowiańskiej szydery na antenie Halo Radia. No i oczywiście ten program nie znika z anteny, ale Wojciech Krzyżaniak, który zwykle komentował rzeczywistość między 15 a 17, będzie gościć na antenie od 10 do 13. No, godzinę więcej, ale nie o tej porze. No. Program emitowany będzie przez 5 dni w tygodniu, tak jak było to do tej pory. No, ale jeżeli ktoś woli spotkać się z Wojtkiem w jakiejś późniejszej porze, no to jest jeszcze program Poważnie to już było, który dziś po godzinie 21 Wojtek razem z Markiem Grabie będzie prowadził na antenie Halo Radia.
0: Tak,
1: natomiast co po godzinie 15? Po godzinie 15 od poniedziałku do piątku pasmo popołudniowe będzie prowadzić Gabi Andrychowicz, która omówi aktualności z kraju i ze świata. Czyli to będzie taka typowa popołudniówka. Ciekawe, jak sobie pani Adrychowicz
0: tak,
1: poradzi
0: jak
1: w tej roli.
0: Tak, to będzie wyglądało. Czy lepiej, czy gorzej? Posłuchamy, ocenimy.
1: Tak jest. Natomiast mamy jeszcze jedną nowość na antenie Halo Radia. We wtorki od 23 do 1 pojawi się program Halo Zbrodnia. Trochę dziwny tytuł, ale rozumiem konwencję. Program ten poprowadzi Iwo Wuko, czyli ten człowiek od książek, z którym się możecie spotykać w niedzielę między 11 a 13. Przybliży słuchaczom Halo Radia najsłynniejsze zbrodnie, rozwiązane jak i te niewyjaśnione. No i takie nowości na antenie Halo Radia, coraz więcej, coraz szerszy program, coraz więcej godzin. Docelowo program ma być emitowany od 7 do 1 w nocy, od poniedziałku do piątku. Takie jest założenie i widać, że no, jest systematycznie realizowane.
0: A teraz powiem wam kilka słów o osobie, która no właśnie w ostatnich latach związana była z internetem, no ale przecież media i internet to również w rzeczywistości jak najbardziej powiązane w ostatnich latach, ale wcześniej była związana też z mediami tradycyjnymi, a mowa o panu Jarosławie Kuźniarze. Z końcem czerwca Jarosław Kuźniar zakończył współpracę z Onetem, w którym odpowiadał za krótkie formy wideo, a także był gospodarzem Onet Rano, czyli tego cyklu, w którym jeździł samochodem po mieście ze swoimi gośćmi, nie wiadomo po co, i on to nawet robił w czasie pandemii. W ogóle największy bezsens jest taki, że goście byli w domu, a on rozmawiał z nimi jeżdżąc samochodem, to ja już nie wiem po co to robić, ale
1: I to był na tyle dobry montaż, że ludzie uwierzyli, że oni tam są w nim w tym samochodzie i to dlatego była afera całkiem spora w internecie na ten temat.
0: Ale miał wszystko po co samemu jeździć samochodem, to nie wiem, ale...
1: Może lubi.
0: Nieważne. No być może. Z Onetem Jarosław Kuźniar był związany od jesieni 2016 roku i jak powiedział, tu cytat, po prawie 30 latach pracy w mediach jedno wiem na pewno. Chcę być niezależnym producentem i narratorem, który opowiada świat różnym widzom na różnorodnych platformach. No i w komunikacie Onetu zaznaczono, że wśród najbliższych planów zawodowych Jarosława Kuźniara są niezależne projekty związane między innymi z branżą mediów. Za chwilę powiem wam, co to będzie, bo warto wspomnieć, że Onet i prowadzenie wywiadów z politykami i innymi gośćmi, no to nie jest jedyna forma działalności pana Kuźniara, bo od kilku lat prowadzi on biuro podróży pod nazwą Fabryka Rozsądku, bardzo ciekawa nazwa biura podróży, i związany z nim serwis internetowy goforward.com, a jesienią 2018 roku założył agencję komunikacji Kuźniar Media. Natomiast pod koniec 2018 roku należąca do Kuźniara firma uruchomiła serwis funwisher.com, w którym można zamówić krótkie wideo ze spersonalizowanymi życzeniami od znanych osób, m.in. Roberta Lewandowskiego, Kuby Wojewódzkiego czy Borysa Szyca. No i właśnie, jakie są dalsze plany dziennikarza? Otóż w transmisji live na Facebooku zdradził, że startuje z nową platformą pod nazwą Voice House. Będzie tam prezentował swoje treści, audio i wideo, znajdą się na niej podcasty, wideokasty, ale także galerie zdjęć i grafiki oraz dokumenty o różnych długościach i w różnych formach. Jak wynika z zapowiedzi dziennikarza, przy nowym projekcie nie wyklucza współpracy z różnymi serwisami, no, również takimi znanymi jak Gazeta Wyborcza czy WP, jeżeli akurat no, będzie to jakoś odpowiednie do tematu. Cytując samego zainteresowanego, nie zawsze będę twarzą tego, ale będę za tym stał. Tak powiedział. Dodał, że będzie rozmawiał ze swoimi gośćmi z różnych, o różnych sprawach, które są ważne, sprawach społecznych, politycznych, a także zdrowotnych. Platforma Voice House jest już właściwie gotowa, czeka na ostatnie poprawki i premierę. W serwisie swoją wiedzę pokaże wielu specjalistów. Pierwszym gościem będzie Piotr Kraśko. A jak dodał pan Jarosław Kuźniar, nie tylko on będzie prowadził rozmowy, zaprosi też do współpracy innych dziennikarzy. Kuźniar Media szuka też partnerów do realizacji tego nowego projektu, którzy pozwolą mu dotrzeć do szerszej widowni. Jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, platforma Voice House wystartuje jesienią tego roku. Taki jest plan. A jeszcze co do planów, to w tych najbliższych planach jest też budowa przestrzeni do realizowania podcastów i robienia transmisji live z publicznością.
1: Coraz więcej dziennikarzy idzie, jak to się mówi, na swoje.
0: Dokładnie, przecież Marek Czyż też z tym swoim portalem, coś takiego tam jest przecież szykowane, więc jest to jakiś taki trend, który można zaobserwować. Natomiast warto dodać, że przed pracą w Onecie Jarosław Kuźniar był przez 9 lat związany z grupą TVN, gdzie prowadził m.in. poranne pasmo Wstajesz i Wiesz w TVN24, a przez ostatni rok Dzień Dobry TVN. Wcześniej pracował m.in. w Radiu Wrocław, Radiowej Trójce i Radiu Z. Taka to jest właśnie jego historia. A skoro Voice House, to za chwilę sobie zagramy piosenkę, w której właśnie słowo voice pada. Ale jeszcze, skoro jesteśmy przy internecie, to króciutka jedna wzmianka.
1: Co tu się stało?
0: Ja nie wiem, o co chodzi. Być może pamiętacie, że w poprzednim programie mówiliśmy o kilku nowych produkcjach Playera, o programie Fame czy Shame oraz o programie Doniesienia. O ile Fame czy Shame jest emitowany i ma się dobrze, przynajmniej na razie, to Player zrezygnował z formatu Doniesienia. Wyemitowano pierwszy odcinek, raczej no, umieszczono w serwisie. On się pojawił w niedzielę 21 czerwca, bo to właśnie co niedzielę miała być emisja. Wyjątek miał być w kolejnym tygodniu, bo miał się odcinek pojawić 26 czerwca, więc jeszcze w piątek, tak żeby nie przeszkadzać w ciszy wyborczej i żadnych zasad nie naruszyć, i ten odcinek się już nie pojawił. Ekipa Playera się tam tłumaczy, że szukają interesujących projektów, jak najbardziej interesujących dla widzów, starają się rozwijać, dostosowywać do oczekiwań, czyli no, chodzi o to, że coś jednak nie zagrało, coś się nie spodobało, no i dość szybko się o tym przekonali.
1: Bo może negatywna opinia ze strony widzów po prostu się pojawiła. Dość intensywna.
0: Być może, chociaż gdyby tak było, to myślę, że takie wyjaśnienie bym znalazła w portalach medialnych, a nie było go tam, no ale też nie śledzę Facebooka ani innych mediów społecznościowych Playera, czy też innych jego projektów. No dobrze, obiecaliśmy piosenkę, prawda? No to będzie
1: tak,
0: to koniec tego długiego wejścia.
1: Tak, będzie piosenka You're the Voice, tak nam zaśpiewa John Farnham już teraz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Radio DHT cały czas gra dla was, no jak przez cały tydzień to możecie sobie posłuchać muzyki, tak? Przez weekend to możecie zdecydowanie więcej słowa usłyszeć choćby w naszym programie, w programie RTV, który cały czas trwa dla was.
0: No dobrze, był R, był internet, tego w naszej nazwie nie przewidziano, a to teraz w końcu będzie TV i to TVP. Tak, to wymyśliliśmy tak sobie. Rozpoczniemy od informacji tylko takiej króciuteńkiej, bo przecież znam, że nie chciałam przygotowywać o tej informacji, bo mam wrażenie, że sytuacja tutaj się zmienia jak w kalejdoskopie. Chodzi o tę słynną debatę prezydencką. No, mieliśmy mieć niby w tym tygodniu w TVN-ie, ale pan Duda nie chciał tam przyjść. I TVP robi debatę, no bo wyborów się nie wygrywa w Warszawie, tylko w Końskich, więc robią debatę w poniedziałek właśnie w miejscowości Końskie w województwie świętokrzyskim. No i w sumie to, czy tam będzie miał kto debatować, to znaczy, z tego co mi wiadomo, to Rafał Trzaskowski też powiedział, że tam nie pójdzie, no chyba, że jeszcze zmieni zdanie. Więc no, gdybym chciała powiedzieć nieśmieszny żart, to bym powiedziała, że będzie Andrzej debatował z Dudą, ale nie powiedziałam tego, bo to byłoby nieśmieszne. Ale debata ma być w takiej niesamowitej formie.
1: Dwa studia,
0: takiej debaty jeszcze
1: tak
0: u nas nie było, tak. Od pytania mnie od dziennikarza, chociaż no dziennikarzem, w sensie moderatorem, który to poprowadzi, będzie Michał Adamczyk.
1: Dlaczego nie pani pytania... Danusia?
0: Nie, ja płaczę. Ale pytanie może zadawać publiczność. Inaczej, te pytania są gromadzone już teraz, tak na dobrą sprawę. Jeżeli jesteście w Końskich, to jeszcze jutro, chyba między 9 a 14, możecie znaleźć TVP, pójść do nich i powiedzieć, jakie chcecie zadać pytanie. No i pewnie ono tam...
1: I jak uznają, że się nada, to...
0: Jak będzie o masturbacji dzieci, to będzie dobre. Wtedy będziecie mogli wyjść przed kamerę na debacie i zadać kandydatowi to pytanie. Ale no... I mówi się, że to taka właśnie forma nietypowa, bo no takiej debaty, jaką oni chcieli zrobić, wiadomo, z ripostami też między kandydatami, właśnie z pytaniami od publiczności, to takiej jeszcze u nas nie było. Taka to jest... Określa się jako nowatorski format. Zaczerpnięty po prostu z Ameryki, no ale wiecie, takie on amatorskie, to czytam, że w Ameryce od 50 lat są takie debaty, więc widać, że jesteśmy gdzieś tam
1: długo czerpaliśmy.
0: Daleko. Tak, długo nam zajęło czerpanie. Także zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądało, czy jednak Rafał Trzaskowski zmieni zdanie. Nie wiem, czy już ma taką możliwość, skoro odmówił wzięcia udziału.
1: Myślę, że wiesz, myślę, że nawet i na ostatnią chwilę mógłby przyjść, tylko pytanie, jak to zostanie przekazane przez TVP.
0: No, no dlaczego nie zrobi, to będzie to bardziej tak nie najlepiej dokładnie przekazane. Dlatego nie poświęcamy temu więcej czasu, bo się jeszcze okaże, że coś się wydarzyło w trakcie naszego programu i my o tym nie wiemy, bo to faktycznie taka sytuacja dość dynamiczna. Również taką dość nieoczekiwaną sytuację mieliśmy w tym tygodniu, jeżeli chodzi o pewien serial. Czyli chodzi o Echo Serca, bo to jest dość ciekawa historia, w której nie wiadomo, o co chodzi. Bo w czerwcu ekipa Echa Serca zaczęła realizować pozostałe odcinki trzeciego sezonu, który został przerwany z powodu pandemii koronawirusa. No i emisja tego cyklu medycznego miała na antenie Dwójki mieć miejsce jesienią tego roku, tych pozostałych odcinków. Prace na planie odbywały się zgodnie z zaleceniami sanitarnymi, wszystko było dobrze, ale z najnowszych informacji wynika, że Telewizja Polska po 2 dniach zdjęciowych w trybie nagłym do odwołania wstrzymała dalsze prace nad projektem i mówi się, że w praktyce oznacza to koniec serialu. Jak wynika z komentarzy aktorów, którzy w nim grali, czyli Przemysława Sadowskiego i Antoniego Pawlickiego, sami nie wiedzą, dlaczego tak się stało, czym jest podyktowana ta decyzja producenta, czyli TVP, bo serial miał bardzo dobrą oglądalność i był liderem w swoim paśmie. Wyrażają też takie spore rozgoryczenie, że w tak trudnej rzeczywistości, z jaką mamy obecnie do czynienia, TVP pozbawia pracy całą ekipę, czyli ponad 100 osób. I to tak pozwolę sobie zacytować. A za dotacje, które dostała z naszych podatków, kupuje 2 rosyjskie seriale. Wspaniała postawa, dziękujemy ci TVP. Bo istotnie nie mówiliśmy przecież o Cenie Wolności, która była emitowana przez kilka ostatnich tygodni, czyli chyba trochę taki następca Zniewolonej, i o Annie Kareninie, emitowanej w niedzielne wieczory. Więc na to jakoś były pieniądze, było wszystko, a tutaj taka nagła decyzja podjęta w ciągu kilku dni i co do produkcji takiej, która się dobrze sprawdzała, no nie wiem, o co tutaj chodzi.
1: Ja mam tylko taką nadzieję, że nam z Klanem tego nie zrobią.
0: O nie. Nie róbcie takich złych rzeczy. Natomiast seriale rosyjskie, czy też rok temu ukraińskie, jak Zniewolona, no to nie jest jedyny obszar zainteresowań TVP, bo myślę, że jeszcze bardziej się aktorzy z Echa Serca zdenerwowali, kiedy zorientowali, że zamiast kontynuować ich produkcję, to TVP teraz kupiła serial meksykański.
1: Tak, serial meksykański, słuchajcie, od wczoraj można oglądać go na antenie TVP. Właśnie w piątkowy wieczór zadebiutowała na antenie telewizyjnej Jedynki telenowela meksykańska La Bandida, która emitowana będzie codziennie o godzinie 20:35. Znaczy, z tego co zerkałem do programu telewizyjnego, to dziś nie będzie jej, ale w niedzielę będzie drugi odcinek, a potem to już dalej.
0: A w czwartki też, bo tam zawsze było Ojciec Mateusz, nawet jak była Cena Wolności, to też jej nie emitowano.
1: Wiesz co, jak sprawdzałem w programie, to w czwartki też. Aha, to w czwartki ma być. Ale to jeszcze warto sobie to wszystko oglądać, no bo tu widać, że to taka dość szybka zmiana. I teraz tak, produkcja w swoim paśmie zastąpi seriale Cena Wolności i Anna Karenina oraz czwartkowe powtórki Ojca Mateusza. Aha. Także,
0: Nie przygotowałam się, jak widać.
1: Także tutaj to właśnie tak, a nie inaczej wygląda. Serial opowiada o szefowej grupy narkotykowej znanej jako La Bandida. Produkcja została oparta na prawdziwej historii i tu pani się nazywa Graciela Olmos. Widzowie poznają jej burzliwe życie od dzieciństwa w sierocińcu poprzez burzliwy związek z rewolucjonistą, który doprowadził do tego, że zmuszona była do kradzieży, hazardu i przemytu, a dzięki swojej fortunie, którą zdobyła handlując narkotykami, stworzyła kabaret, który odwiedzali artyści, intelektualiści i przedstawiciele życia politycznego. Więc takie rzeczy będziemy oglądać na antenie TVP.
0: Fantastycznie. Będziesz oglądał?
1: Nie.
0: Aha, to możemy zagrać piosenkę. Skoro serial meksykański, to będzie piosenka o Meksyku, prawda?
1: Tak, Chingis Khan nam zaśpiewa po niemiecku Meksiko.
2: Słuchacie Radia DHT.
1: Jestem bardzo ciekaw, czy taka muzyka również towarzyszy w serialu La Bandida, gdzieś tam na początku. Na przykład.
0: Trzeba obejrzeć.
1: No chyba jednak muszę.
0: Skoro jest kabaret tam, no to pewnie też mogą być jakieś muzyczne elementy. Nawet nie na początku, tylko w odcinkach. A teraz z TVP się przenosimy do Polsatu, bo tutaj mamy kilka ciekawostek. Jedna dotyczy tego, co już dziś będzie miało miejsce, sobie wyobraźcie, bo już właśnie dziś wieczorem telewizja Polsat pokaże koncert pod nazwą Gramy dla Śląska. Twórcy wydarzenia chcą wyrazić solidarność ze Śląskiem, regionem, jak wiemy, szczególnie dotkniętym epidemią koronawirusa. Ma to być koncert optymistyczny, radosny i niosący nadzieję. Koncert będzie emitowany na żywo ze studia telewizji Polsat w Warszawie, nie na Śląsku. Wezmą w nim udział m.in. Phil, Paweł Domagała, Grzegorz Markowski, Lady Punk, Maryla Rudowicz, Ira, Mrozu, Kleo, Kamil Bednarek, Cortez, Sana, Sanach i być może jeszcze ktoś, ale no, tutaj nie wiemy, bo też z różnych źródeł gromadziłam te informacje dotyczące artystów, którzy się mają dziś zaprezentować. Także mam nadzieję, że wszystkie są wiarygodne. Koncert Gramy dla Śląska poprowadzą Krzysztof Ibisz i Robert Korulczyk, a emisja już dziś, czyli 4 lipca, to tak dla tych, którzy nas będą słuchać już później z nagrania, tudzież z podcastu, o godzinie 20 w Polsacie ten koncert będzie miał miejsce. Ale to nie jest jedyna taka rozrywkowa propozycja, którą Polsat ma dla nas na najbliższy czas.
1: Zdecydowanie nie, bo wszystkim miłośnikom kabaretów Polsat również ma coś do zaoferowania, konkretnie kabareton. W specjalnym programie z nad Polskiego Morza zobaczymy skecze kabaretów. Anim Rumru, neonówka, kabaretu skeczów męczących, kabaretu moralnego niepokoju, Smile, parannie normalni, i innych na molo, na plaży i w tawernie. Robert Korulczyk i kabaret młodych panów sprawdzą, jak Polacy radzą sobie z nową rzeczywistością. I jeżeli ktoś miałby ochotę obejrzeć właśnie te zmagania Polaków z nową rzeczywistością w krzywym zwierciadle, to warto włączyć Polsat jutro o godzinie 20:00 i za tydzień również o godzinie 20:00, też w kolejną niedzielę.
0: Jakby się ktoś chciał odstresować przed wynikami wyborów.
1: Tak jest.
0: To jest to jakiś pomysł. Polsat zrobił w te wakacje rzecz, którą ja zawsze mówiłam, że powinien zrobić TVN. A nie zrobił jeszcze, ale rzeczywiście to jest dobry pomysł, bo otóż od 4 lipca, czyli właśnie od dziś, na głównej antenie Polsatu będzie można śledzić programy i seriale z anten z kanałów tematycznych, tudzież z Polsatem powiązanych, a więc Focus TV, Polsat Cafe i Polsat Play.
1: To jest dobry pomysł, owszem.
0: Można by to na pewno było jeszcze zrobić w większym zakresie, bo od poniedziałku do piątku no całe dnie są i tak wypełnione paradokumentami, a można byłoby dać jakieś popularno-naukowe programy z Focus TV chociażby. No ale niech już i będzie ta sobota na początek. Także no dzisiejszy dzień nam niestety i wam umknął, ale no wszystkie te programy są na pewno w IPRI, a już od przyszłej soboty będziecie mogli je oglądać. I co to będzie? W każdą sobotę o 11:40 Wakacje z Bałtykiem po 2 odcinki to program z Polsat Play. O 12:40 Bogaty dom, biedny dom to program z Polsat Cafe. O 13:40 Rolnicy Podlasie, 2 odcinki tego programu. On był emitowany z Focus TV. Jak widać to 2 długie odcinki godzinne, bo o 15:45 wystartuje kolejna powtórka, to program Górale, 2 odcinki jego również będą, to program z Polsat Play także i o 16:45 mamy program Więzienie, jego również 2 odcinki i to też propozycja wcześniej obecna w Polsat Play. A o 17:45 bez zmian będzie można oglądać 2 odcinki Chłopaków do wzięcia, program z Polsat Play, no to jedyna taka sytuacja, w której mieliśmy już parę lat temu tak naprawdę takie przeniesienie, program wcześniej emitowany w Polsat Play. Play emitowany jest na głównej antenie Polsatu regularnie. No i naprawdę myślę, że to jest dobry pomysł na wakacje. TVN też powinien pójść tą drogą, bo ile można emitować ukrytą prawdę?
1: No pewnie, że tak.
0: Inne tam szpitale i kuchenne rewolucje.
1: Szczególnie, że te programy są, wystarczy po prostu po nie sięgnąć i można naprawdę zerowym kosztem stworzyć atrakcyjną wakacyjną ramówkę. Bo tak, prawdopodobnie widzowie Polsatu...
0: Inną od tego, co zawsze.
1: Dokładnie, bo widzowie Polsatu najprawdopodobniej no, nie wszyscy oglądają te programy gdzieś tam na innych antenach, więc może nawet nie mają pojęcia, że coś takiego jest.
0: Otóż to wiele osób na pewno nie ma dostępu choćby do
1: dokładnie
0: tych kanałów. Fokus to jeszcze, bo jest naziemnej telewizji cyfrowej, ale Polsat Play, Polsat Cafe, no to...
1: No, to już trzeba z platform cyfrowych korzystać
0: tak,
1: zazwyczaj.
0: Tak, każdy takie, ma taki dostęp, dokładnie, albo sięga po takie kanały. Z takich jeszcze innych informacji, od 5 lipca program Gość Wydarzeń będzie nadawany w telewizji Polsat i Polsat News również w niedzielę. Na głównej antenie zostaną też wydłużone niedzielne wydarzenia. Przypomnijmy, że Gość Wydarzeń, czyli te wywiady polityczne, są od jakiegoś czasu emitowane również w Polsacie głównym, kosztem powtórek kolejnych Świata według Kiepskich, o którym też za chwilę będzie słówko, ale no dotychczas było to od poniedziałku do soboty, teraz tak jest też w niedzielę, ale no nie bez przyczyny i to też nie będzie tak już zawsze, bo zmiany w ramówce telewizji Polsat i Polsat News mają związek z przerwą wakacyjną, na którą uda się program Państwo w Państwie, który przypomnijmy, tak normalnie można oglądać w niedzielę o 19:30. No właśnie, obiecałam, że będzie o Kiepskich, bo się pojawiły takie plotki, że Kiepskich już nie będzie.
1: To już któryś to raz chyba te plotki
0: raz
1: się pojawiają.
0: To już pierwszy raz. Ale to znowu nieprawda. Telewizja Polsat zdementowała informację o zakończeniu produkcji serialu Świat według Kiepskich, którą podał dziennik Fakt. Polsat pokaże wkrótce 12 nowych odcinków, które były nagrywane zimą tego roku. Planowane są też zdjęcia do kolejnej serii. Także jeszcze długo Kiepscy będą. Ja, jak wiadomo, Kiepskich nie oglądam. Co Michał o tym sądzi, to już też wiecie, mówiliśmy o tym, nie będziemy
1: się powtarzać.
0: I jeszcze jedna informacja.

0: emitowano tylko dwa i już podjęto decyzję o tym, żeby program zawiesić. Nie pokazano nam tych dwóch już nagranych odcinków, no bo widocznie stwierdzono, że zobaczymy, jak to dalej będzie i że wyemitują całość, jak już będzie całość nagrana. No ale tak to łatwo niestety nie ma, bo obecnie nie jest możliwy powrót ekipy do studia na dawnych zasadach. W tym programie zgodnie z formatem niezbędna jest blisko 500-osobowa publiczność, która za pomocą telefonów ze specjalną aplikacją decyduje o losach uczestników wyłonionych przez jury. Bez jej czynnego udziału nie można dokończyć nagrań show. W trosce o bezpieczeństwo gwiazd, uczestników, osób pracujących przy tworzeniu show oraz zgromadzonych w studiu gości podjęto decyzję o zakończeniu pierwszego sezonu programu na tym etapie. Wyemitowany zostanie nagrany materiał, a więc te 4 odcinki, także przypuszczam, że pokażą jeszcze raz te dwa, które już były, bo to było na początku marca i wszyscy już zapomnieli. No i te dwa, które już nagrali, czyli razem 4. Zaś w odcinku specjalnym, w zmienionej formule, bez publiczności, z zastosowaniem się do wszystkich wymogów sanitarnych, zostanie wyłoniony zwycięzca programu. Twórcy deklarują, że pracują kreatywnie, wspólnie z licencjodawcami. Sami nie mogą przecież tak o sobie pozmieniać tych reguł, skoro jest właściciel licencji, który no, wymyślił całą formułę programu, więc muszą się z nim porozumieć, żeby tutaj coś pozmieniać, ale myślę, że problemu nie będzie, bo sytuacja jest dla wszystkich oczywista. I oni właśnie wspólnie pracują nad tym, jak miałby wyglądać finałowy odcinek, a o tym, kiedy program zostanie wyemitowany w nowym kształcie, będzie się można dowiadywać na stronie Polsatu oraz nam w mediach społecznościowych stacji oraz samego programu Bitwa o sławę. Tak więc możecie śledzić, jeżeli to Was interesuje. Dodam tylko, przypomnę, że ten program był emitowany w soboty o 25 i zobaczymy, kiedy wróci, pewnie jesienią. No ale warto śledzić.
1: Poczekamy, zobaczymy. Tymczasem nie pozostaje nam nic innego, jak zagrać na koniec piosenkę. Jakąś tego wejścia oczywiście, bo jeszcze się z Wami nie żegnamy.
0: Nie, ale jeszcze dwie króciutkie informacje nam zostały. Nawiążemy do koncertu Gramy dla Śląska, ale nie będzie żaden z artystów, który w tym koncercie wystąpi, tylko będzie, proszę Państwa, zespół Dżem. Bo zespół Dżem ma w swoim repertuarze, się okazuje, taką piosenkę, która została zaśpiewana po śląsku. Tutaj co prawda mieliśmy różne typy, co tu po śląsku by Wam zagrać, tam Michał wygrzebał
1: z śląskie pierony.
0: Jakieś śląskie pierony, ale pierony sobie zostawimy na inną okazję. Dzisiaj będzie u nas właśnie Dżem.
1: Z utworem Gist.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No to sobie po śląsku piosenki posłuchaliśmy, a teraz czas na kolejne informacje. Kolejne informacje telewizyjne, ale tym sportowe. Razem dotyczące sportu. Dokładnie. Na dobry początek o programie zatytułowanym Jej Wysokość Premier League, który to no już od pewnego czasu pojawia się na antenie Canal+. Premierę ta audycja miała w poniedziałek 22 czerwca o godzinie 23. Właśnie wtedy pojawił się pierwszy odcinek magazynu Jej Wysokość Premier League. Program prowadzi Andrzej Twarowski. Audycja składa się z kilku bloków tematycznych. Najpierw omawiany jest hit ligowej kolejki wraz z bramkami ze wszystkich spotkań. W części Oh My God pojawiają się najlepsze momenty weekendu. W części zatytułowanej Small Talk jest dyskusja na tematy bliskie fanom wyspiarskiego futbolu, natomiast w części zatytułowanej Halo Brytania dziennikarze rozmawiają z zawodnikami i trenerami Premier League. Zatem jeżeli ktoś interesuje się brytyjską piłką, no to jest okazja, żeby sobie taki program obejrzeć, bo na pewno dla miłośników to jak znalazł.
0: Owszem, a teraz przenosimy się do Polsat Sport, bo ta stacja zyskała dwóch nowych komentatorów i nawet byśmy Wam może o tym nie mówili, bo byśmy to uznali za nieważne, ale myślę, że jednego z nich to nawet osoby nieinteresujące się sportem mogą kojarzyć. Już tłumaczę, w czym rzecz. Otóż Krzysztof Kosedowski Kowalski i Igor Jakubowski dołączyli do grona ekspertów pięściarskich Polsatu Sport. Krzysztof Kosedowski to brązowy medalista olimpijski w boksie z Moskwy, trener i ekspert pięściarski, ma na koncie tytuł wicemistrza Europy, 4 razy zdobył tytuł mistrza Polski. A Igor Jakubowski to również osoba doświadczona

0: na ringu, także no, mogą się dzielić panowie swoim doświadczeniem praktycznym w tym komentarzu. A co ten Igor Jakubowski, to olimpijczyk z Rio de Janeiro, ma na koncie zwycięstwo w turnieju Stamma, mistrzostwo Unii Europejskiej. W 2015 roku został też wicemistrzem Europy w kategorii średniej. No właśnie, czy nie kojarzy ci się jeszcze z czymś nazwisko? To Igor Jakubowski, bokser, coś?
1: Z Wielkim Bratem.
0: Tak jest, Igor Jakubowski jest finalistą pierwszej edycji reality show Big Brother w TVN7. I dlatego właśnie wam o tym mówimy, bo być może nawet osoby niezainteresowane sportem były, a takie, które były fanami programu Big Brother, chciałyby zobaczyć, jak sobie Igor radzi w tej nowej roli. Na pewno dobrze, bo jest taką osobą wygadaną, zawsze uśmiechniętą, ma dużo do powiedzenia, także myślę, że da radę. Obaj panowie zaliczyli już debiuty, także pierwsze koty za płot. Ty może ktoś z was oglądał i wie już, jak im poszło. No my to raczej, wiecie, to taki nie nasz temat.
1: Nie nasz temat, dokładnie. Nie nasz temat, ale informujemy, no bo przecież my nie tylko informujemy o tym, co nas interesuje, tylko po prostu o wszystkich wiadomościach, do których jesteśmy w stanie na przełomie tygodni dotrzeć. No to tak, to teraz piosenkę byśmy zagrali. Tak. Boxer, tak nam teraz zagra i zaśpiewa duet Simon i Garfunkel. THT. Nie, nic nam się nie pomyliło. Na pewno nic nam się nie pomyliło. My to celowo zagraliśmy, bo właśnie o tym teraz
0: kto
1: wam
0: zna,
1: opowiemy.
0: Ten wie.
1: Tak, kto zna, ten wie.
0: Kto dorastał w latach 90., kto się w nich urodził, to myślę, że nie jest sposób tego nie znać. I kto oglądał wówczas telewizję i kojarzy bloki.
1: RTL 7, Polonie 1, szczególnie TVN. W TVN-ie chyba też to było.
0: Też, rzeczywiście. Ja przede wszystkim stamtąd, bo jestem trochę młodsza.
1: Ja nie miałem w 90-tych latach dostępu do TVN-u, niestety. Tak, ja nie miałem, więc ja to przede wszystkim... Najpierw była Polonia 1, potem RTL 7, no i jeszcze TVN właśnie. To jest prawda, chociaż kiedyś to chyba w ogóle produkty Mango... Na samiuteńkim początku to były nawet jakoś emitowane w telewizyjnej dwójce. Kiedyś coś było, tylko nie wiem, czy to było tylko i wyłącznie w tym rozszyciu lokalnym z Gdańskiem, bo my mieliśmy program lokalny z Gdańska, czy to tak ogólnie było emitowane, ale w gdańskich programach lokalnych to było. No dlatego, że oni
0: Polska
1: z Gdyni
0: to miała TV Market przede wszystkim.
1: A to prawda? Później.
0: To inny twór.
1: Tak.
0: Ale no właśnie, były TVN, był RTL 7, a później był własny kanał, w którym te fantastyczne reklamy fantastycznych produktów były emitowane. Ludzie z Big Brothera tam zostali zaangażowani, Klaudiusz, ktoś tam jeszcze i tego, słuchajcie, już
1: była
0: nie będzie.
1: Była Danuta Rin.
0: Tak, była Danuta Rin. Kanał telezakupowy Mango24 po ponad 18 latach zakończy nadawanie. I my byśmy tego nie wiedzieli, gdyby nie to, że abonenci łódzkiej sieci kablowej Toja otrzymali taką wiadomość, że od 1 sierpnia kanał zostanie wycofany z oferty. Ale co tam, wiecie, wycofany to oni by sobie mogli wycofać. Ale jest tam dodawane, że w związku z zakończeniem emisji programu przez nadawcę. Kanał Mango 24 rozpoczął nadawanie w 2002 roku. W roku 2007 spółkę Mango Media przejął TVN i 13 milionów euro to kosztowało, a 10 lat później TVN sprzedał ją firmie Studio Moderna Polska. No jak widać, Studio Moderna postanowiła, że już tego nie będzie. Ja się muszę po prostu podzielić swoim wspomnieniem, bo...
1: No.
0: W 2002 roku Mango wystartowało, a ja gdzieś tak chyba, myślę, że to mogło być w okolicach 2003 roku. Ja miałam taki okres w swoim życiu 8-letniej dziewczynki, że lubiłam oglądać Mango i zabijcie mnie, nie wiem czemu. Znaczy ja to sobie wtedy tłumaczyłam w ten sposób, że jestem ciekawa, co ludzie wymyślają i wynajdują i jakież to nowe, atrakcyjne produkty będą okazywane. Ale te produkty to takie, wiecie sami, jak to jest. Także jakby trudno mi swoje... postępowanie jakoś uzasadnić.
1: A coś ciekawego pamiętasz z tego okresu?
0: Oj, właśnie nie zapamiętałam.
1: A widzisz, rzeczy. A to ja pamiętam parę. To mogę powiedzieć. Był na przykład, i to jest w ogóle moje pierwsze wspomnienie, takie jak przez mgłę z tymi telezakupami Mango, bo to był ten sam lektor i to wszystko, i to właśnie było na dwójce. jakiś taki mikser ręczny, że tam się wrzucało jakieś warzywa, inne rzeczy tego typu, kręciło się korbką, wystarczyło parę razy pokręcić korbką i można było uzyskać jakieś tam zmiksowane rzeczy, jakieś takie przeciery. Też były jeszcze, pamiętam, i to było bardzo intensywnie, chyba w 95 albo 96 roku reklamowane jakieś takie płytki do czyszczenia złota, czy w ogóle do czyszczenia biżuterii, coś tego typu, jakaś wieża była na przykład jeszcze, czy w ogóle jakieś kolekcje muzyczne, które też można było sobie tam cały taki zestaw na płytach kupić, jeżeli ktoś miał ochotę. I oczywiście przyrządy do ćwiczeń też były bardzo, bardzo intensywnie reklamowane. Problem w ogóle z telezakupami Mango jeszcze przed tym kanałem, Mango 24, był taki, że jak w Polonii 1, bo kiedyś ten program się oglądało, naprawdę. Ja oglądałem Polonię 1, tak.
0: Trudno wierzyć
1: w to. Tak, bo tam były dosyć ciekawe rzeczy, tam różne bajki japońskie, które były tłumaczone na włoskie, a do tego był dogrywany polski lektor i tak dalej, ale to nigdy człowiek nie wiedział, kiedy te bajki wystartują, bo wiesz, wszystko było fajnie, jak spot Telemango trwał jakieś 3 minuty. Gorzej, jak się w przerwie albo przed komuś wrzuciło jakiś spot, który trwał 20 minut. No to tak. Sama rozumiesz, że...
0: Jeszcze te spoty to tak były skonstruowane, że ciągle to samo w nich powtarzali.
1: Oczywiście, oczywiście. A te spoty to były naprawdę różne pod względem długości. Czasem można było trafić na coś krótkiego, a czasem jak się rozgadali, no to już było zdecydowanie gorzej.
0: Także taki mamy jednak, oboje wychodzi na to sentyment do
1: tak.
0: Mango.
1: I ciekawe na przykład, bo zdaje się, że Polonia 1 to jeszcze nadal to emituje, przynajmniej jakieś tam telezakupy. Pytanie, czy to jest cały czas Mango, czy coś innego. Wiem, że jakoś wieczorem to oni teraz biżuterię bardzo intensywnie sprzedają.
0: No właśnie, ale pytanie, ale czy to znaczy, że w ogóle Mango się zwija z Polski, czy zwijają się tylko z tym kanałem?
1: No. Bo tam różne rzeczy mają. Nie wiem, jaka jest jakość tego. Gdzieś tam się czyta, że raczej taka średnia, ale no to ja nie miałem okazji nigdy niczego z telezakupów Mango zanabyć i nie mogę się...
0: Nie dzwoniłeś pod numer podany na ekranie?
1: Nie, no właśnie...
0: właśnie, bo nie na ekranie go podawali.
1: I to jest w ogóle kwestia tej dostępności. To jeszcze myślę, że warto o tym wspomnieć, bo to były różne sytuacje z numerami i z ceną. Kiedyś numery były podawane. Były takie czasy, kiedy była podawana również cena. Ale dość szybko się wycwanili, bo mam wrażenie, że po prostu taniej było zmienić w filmie napis z ceną i lektor zawsze mówił, że można kupić w bardzo atrakcyjnej cenie, którą podajemy na ekranie.
0: Tak.
1: No i jaka to cena, to nie wiem.
0: No właśnie, my nie wiedzieliśmy tego. To tak właśnie, to jest moje dzieciństwo. Wiedziałam, że są te produkty, ale nie wiedziałam, ile one kosztują.
1: Ile kosztują? Ja jeszcze wiedziałem, gdzie zamówić, ale cen to też nie pamiętałem. I nie pamiętam, żebym znał przynajmniej większość tych produktów. Także no, tak to wyglądało. A teraz to już, szczerze mówiąc, nie wiem, bo nie oglądałem telewizji Mango.
0: Wielki całość 24. Tego wyglądało, ale pytanie, czy tam jest cały czas ten sam lektor, bo to był bardzo charakterystyczny lektor, którego chyba nie było nigdzie indziej.
1: Chyba już nie. Chyba nie? Tam można pana Rocha nie. Siemianowskiego usłyszeć na przykład, którego nie. Za moment u nas też usłyszycie.
0: Tak.
1: Na koniec.
0: To prawda. To smutne, bo to był taki znak rozpoznawczy. Także słuchajcie, wszystko się kończy i kończy się też 85. wydanie programu RTV. Usłyszymy się z wami w dogodnym czasie.
1: Jak nazbieramy informacje.
0: Jak nazbieramy informacje, ale możecie być pewni, że kiedykolwiek by to nie było, to na pewno się z wami podzielimy wrażeniami z początku istnienia stacji Nowy Świat. Przypomnijmy jeszcze raz, przyszły piątek, 6
1: godzina 6.
0: To
1: tak.
0: Jest ten czas.
1: Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Milena Wiśniewska.
0: I Michał Dziwisz. I na koniec jeszcze będzie tematyczna piosenka.
1: Jeszcze będzie tematyczna piosenka. Teraz, no nie powiem, że zaśpiewają, ale zarapują o telezakupach nam Banana Boys.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Słuchacie radia DHT.

0: Dziś muzycznie rozpoczęliśmy nasze kolejne spotkanie z informatyką i tyfloinformatyką. Jakby tego nie nazywać, w każdym razie wspólne to ma nazwę Tyflo Podcast, czyli pierwszy polski podcast dla niewidomych, o niewidomych i w ogóle z screenreaderem zawsze w tle albo z jakimś urządzeniem mówiącym. Michał Dziwisz, witam w dzisiejszym odcinku. Ostatnio się na Tyflo Podcaście pojawił temat oprogramowania, więc ja pośpieszam kultywować te tradycje, ale najpierw odpowiem Killerowi of God na jego pytanie dotyczące karty dźwiękowej i problemu, z jakim się spotkał przy nagrywaniu swojego pierwszego podcasta, czyli że stereomix był, a później się zmył. Więc zanim przejdę do dzisiejszego tematu, pokrótce postaram się wyjaśnić, co mogło się stać. Po prostu najprawdopodobniej gdzieś zresetowały się po drodze ustawienia karty muzycznej i stereomix What You Hear, czy jak tam nie nazywać tego urządzenia, po prostu zniknęło. Zaraz pokażę, jak je przywrócić. Już właśnie teraz podniosłem odpowiedni tłumik na mikserze, żeby Apollo był słyszalny. Jak zwykle go teraz zwolnię. No mam nadzieję, że tyle wystarczy. I wchodzimy sobie teraz do
1: menu startowe.
0: Start.
1: Programy te rozwijamy. Akcesoria rozwijamy. Gryby rozwijamy.
0: Akcesoria. Teraz
1: rozrywka. Rozwijamy. Regulacja głośności.
0: I regulacja głośności. Dobrze.
1: Menu zamknięte. Regulacja głośność. Balance 3, 2, 3, 2, 6, 4.
0: Teraz jesteśmy w odtwarzaniu.
1: Opcja rozwijamy. Właściwości.
0: Wchodzimy w opcję właściwości.
1: Menu zamknięte. Urządzenie miksujące.
0: Urządzenie miksujące jest już pięknie podświetlone. I teraz ważna rzecz. Przechodzimy sobie do
1: ustawianie głośności. Ustawianie głośności. Nagrywanie.
0: Nagrywania. I teraz po naciśnięciu klawisza Tab
1: pokaż następujące sterowniki.
0: Mamy taką fajną listę.
1: Nie wybrano obiektów. Widok listy.
0: Nie wiem, jak inne screenreadery, w każdym razie Windows nie czyta, co jest zaznaczone i co jest niezaznaczone, więc jeżeli dane urządzenie nie figuruje na liście, to musimy sobie go w tym momencie na tej liście właśnie poszukać. Ja tu mam na przykład właśnie takie rzeczy, jakaś linia telefoniczna, ciekawe w ogóle, do czego to było kiedyś. W każdym razie, jeżeli nie widzimy urządzenia w panelu głównym, na przykład w panelu nagrywania naszej karty muzycznej, to trzeba odszukać je właśnie na tej liście, bo ono tu musi być i je po prostu oznaczyć spacją. Akurat mówię, no Windows nie czyta, czy coś jest w tym okienku oznaczone, czy nieoznaczone, więc trzeba na chłopski rozum. Jeżeli czegoś nie ma w panelu, no to po prostu naciskamy spację, dajemy później OK i już się powinno to pojawić. Więc tyle tytułem wyjaśnienia problemu z nagrywaniem, bo później po wysłaniu podcasta na serwer to sobie też tak uświadomiłem, że kurczę, jeszcze o tym nie powiedziałem, a to jest ważna kwestia i powinienem o niej wspomnieć, bo ktoś może mieć taki problem. No i nie trzeba było wcale długo czekać na to, aż taki problem się pojawił. Tak w ogóle to obserwując statystyki, to widzę, że coraz większym wzięciem się cieszą kolejne odcinki Tyflo Podcasta. Fajnie, fajnie, że subskrybujecie, fajnie, że informujecie także swoich znajomych, że coś takiego istnieje, bo to w końcu jest dla was, to nie jest dla mojej satysfakcji, czy dla satysfakcji innych autorów konkretnych odcinków, bo my to wiemy. A jeżeli ktoś chce sobie posłuchać, jak my sobie z tym radzimy i jak on sobie może poradzić, no to bardzo fajnie. Mnie to osobiście cieszy, że taki Tyflo Podcast, czyli taki polski Blind Cool Tech, znalazł wasze uznanie. Dobrze, muzyczką zaczęliśmy sobie nie byle jaką dziś, bo to był oficjalny hymn Kościoła Wolnego Oprogramowania, tak to się nawet nazywa. Po raz pierwszy, o ile mnie pamięć nie myli i Wikipedia nie kłamie, to został on odśpiewany przez Richarda Stallmana kiedyś tam. Nawet można sobie poszukać w internecie zapisu dźwiękowego tego hymnu. Akurat zdecydowałem się na inną wersję, bo pan Stallman, nie ujmując mu oczywiście zasług w dziedzinie wolnego oprogramowania, no to jakoś tak ze śpiewaniem u niego w tej wersji, którą znalazłem w internecie, no nie bardzo. A poza tym jakość była średnia. Ale ja nie chciałem mówić tu o hymnach, tylko ja chciałem powiedzieć o tym, o czym dziś będziemy mówić sobie, czyli o Linuxie. O Linuxie obsługiwanym przez osobę niewidomą. Jeżeli ktoś się spodziewał, że ja tu będę omawiał jakieś Bluebuntu czy coś w tym stylu, to się rozczaruje, bo to będzie kolejne spotkanie z tym, z czego ja korzystam na co dzień, czego używam i nie wykroczę poza to, przynajmniej na razie, bo ja na razie mam pomysły na odcinki bazując na tym, z czego sam korzystam i czym sam się posługuję. Czyli będziemy sobie pracować w czystej konsoli tekstowej. I wyobraźcie sobie nawet, że będziemy pracować w takiej konsoli bez konieczności instalacji Linuxa. To myślę, że ucieszy wszystkich tych, którzy no tak nie bardzo czują się na siłach postawić drugi system, a jakoś te wszystkie Live CD, no to również nie bardzo im są potrzebne. W ogóle najpierw słów kilka o tym, co to takiego jest Linux dla tych, którzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. To jest system operacyjny. Ten system operacyjny wywodzi się z Unixa, czyli takiego systemu na duże, duże komputery, tak zwane mainframy, albo mainframy, bo to tak się powinno wymawiać. Został no, już dawno wynaleziony, Unix oczywiście, ale później, na początku lat 90. pojawił się taki człowiek w informatyce, który się nazywał Linus Torvalds. I ten człowiek postanowił, że przepisze tego Unixa na komputery typu PC. No i przepisał, stworzył kernela, czyli tak zwane jądro, no i później się wszystko zaczęło, bo okazało się, że ten system jest darmowy, jest stabilny, i można całkiem nieźle sobie na nim radzić. Początkowo Linux był traktowany jako system stricte sieciowy, czyli stawiano na nim różnego rodzaju serwery internetowe, takie jak serwery poczty, serwery grup dyskusyjnych, czyli tak zwanego Usenetu, serwery www, rzecz jasna, no i jeszcze inne różne serwery, o, FTP na przykład. Ale później okazało się, że zaczęto ten system rozwijać, pojawiały się tak zwane wersje graficzne i okazało się, że one całkiem dobrze spełniają swoją rolę. O Ubuntu to myślę, że już wielu słyszało dzięki projektowi Bluebuntu, czyli wersji Ubuntu dla niewidomych, którą można sobie wystartować z płytki i się z tym bawić. Różne opinie na ten temat słyszałem, ale sam nie miałem jeszcze okazji się pobawić w Bluebuntu. Jakoś nie chciało mi się po prostu, no co was będę oszukiwał, nie chciało mi się. Korzystam sam na co dzień z konsoli tekstowej w Linuxie. Nie powiem, żebym wykorzystywał ją jakoś namiętnie i do wielu celów, ale powiem wam szczerze, że korzystanie z konta shellowego naprawdę się przydaje. Przydaje się wtedy, kiedy chcemy mieć kontrolę nad tym, nad czym pracujemy, jeżeli chcemy odpalić jakiś program, który możemy zostawić sobie na tym serwerze i on będzie się wykonywał na przykład na zdecydowanie szybszej maszynie niż ta, jaką mamy w domu. Kiedyś jeszcze, w latach 90. i na początku XXI wieku, kiedy Polska, szczególnie Polska, korzystała z łącz dial-upowskich, czyli ze słynnego numeru 0202122 chociażby, to nawet używało się kont linuxowych, tak zwanych kont shellowych do tego, żeby można było sobie na przykład jakąś dosyć objętościową stronę zrzucić za pomocą serwera zdalnego. Później kompresowało się za pomocą programów TAR i XZIP, bo TAR to w zasadzie nie kompresuje, tylko łączy pliki w jeden plik, a XZIP dopiero później to kompresuje. No i można było sobie taką paczkę ściągnąć na lokalny dysk, zdecydowanie szybciej to schodziło i mniej impulsów tam zżerało, niż gdybyśmy musieli klikać w przeglądarce, otwierać każdy link z osobna, a później by się jeszcze okazało, że na przykład cudowny Internet Explorer nie zapisał jakiejś strony w swojej pamięci offline, no bo akurat miał taki kaprys i powiedział, że nie zapisze. I później się pokazywało słynne okienko, czy chcesz się połączyć z internetem. A jeżeli ktoś liczył każdy grosz, no to wtedy na pewno zakup takiego konta mu się zwrócił z nawiązką. Do czego jeszcze można używać konta shellowego, konta linuxowego? Z pewnością też jeszcze parę lat temu słynne było korzystanie z IRC-a, zostawianie tak zwanych sesji. Można było sobie tam postawić boty, czyli tak zwane automaty, które broniły nam danego kanału. To już jest praktycznie rzecz biorąc niestety przeszłość, bowiem IRC, czyli Internet Relay Chat, powolutku już chyli się ku upadkowi, chociaż są jeszcze kanały i są jeszcze sieci, w których coś się dzieje, więc nie jest z tym tak do końca. No ale największa sieć, przynajmniej polski wycinek, tak zwana IRCnet, czyli te wszystkie serwery, na przykład warszawa.irc.pl, lublin.irc.pl, poznań.irc.pl i podobne, no to już niestety na większości kanałów należących do tej sieci można zobaczyć boty, czyli automaty, które tam sobie są i nie wiadomo tak naprawdę po co są. Chyba po to, żeby utrzymywać dany kanał i żeby nikt nam tego kanału nie zabrał, chociaż i tak nikt tam już nie wchodzi. Serwery, oczywiście konta shellowe mogą służyć także do stawiania różnego rodzaju usług, takich jak serwery audio, jakieś serwery gier, jeżeli ktoś gra, i innych rzeczy, naprawdę jest tego wiele, wszystko zależy od naszej fantazji. A teraz będzie reklama, bowiem będę reklamował coś, z czego ja osobiście korzystam i co mogę z czystym sumieniem polecić. To jest serwer kont shellowych rootnot, rootnot.pl albo rootnot.net, jak kto woli, ale rootnot.pl jeszcze działa, także można sobie z tej domeny korzystać. Tam słyszałem, że niedługo ta domena nie będzie aktywna, ale na razie działa, więc można rootnode.pl. To jest taki serwis oferujący konta shellowe. To jest w zasadzie stowarzyszenie zwykłe, tak to się nazywa, i wstępując jakby w poczet członków tego stowarzyszenia, jesteśmy zobligowani do opłacenia składki członkowskiej w wysokości 144 zł i to jest płatne za cały rok z góry, z tym, że opłata liczy się od 20 marca, więc w zasadzie od dzisiejszego dnia nagrywania tego podcastu do 20 marca następnego roku, czyli 2009. Za te 144 zł mamy możliwość korzystania z konta shellowego o dosyć dobrych parametrach i one będą cały czas się jeszcze rozwijać, bowiem jak na razie są tam cztery serwery. Jest serwer Stallman, jest Venema, jest Torvalds i jest ESR. O, tak on się nazywa. Teraz pokrótce, o czym chciałbym opowiedzieć, to do czego te serwery służą i już przestaję zanudzać i zaraz wam powiem, co można sobie na przykład na tym koncie shellowym zdziałać, do czego ja wykorzystuję to konto. Stallman to jest serwer kont shellowych, czyli tam są obsługiwane konta użytkowników, tam są odpalane wszelkie mało zasobożerne procesy, takie jak komunikator internetowy EKG2, z którego osobiście korzystam, to jest następca eksperymentalnego klienta gadu-gadu, czyli EKG1, albo EKG, jak kto woli, bo to był komunikator, który tylko gadu-gadu wspierał, a EKG2 wspiera Jabera, wspiera Tlen i wspiera gadu-gadu. I jeszcze IRC można, ale ja akurat z IRC korzystam do IRC-a. Nie korzystam z tej wtyczki, która jest w EKG2. Czyli to jest Stallman. Torvalds to jest serwer torrentowy. Jeżeli ktoś korzysta z torrentów, to może sobie tam na przykład odpalić klienta torrentowego i za pomocą tego klienta pobierać i wysyłać torrenty. Tam łącze jest dosyć duże, chyba 20 megabitów na wysyłce i 40 na pobieraniu. Jeszcze jedna sprawa, że pozostałe serwery są, nie są, że tak powiem, ograniczone pasmowo, więc tam jest całe 100 megabitów do dyspozycji na tych serwerach. Torvalds jest ograniczony, no bo wiadomo, co by było, jakby 100 megabitów tam dać. To by się wszystko zapchało. Ale pozostałe serwery to nie są ograniczone i tam można nawet więcej niż te 100 megabitów wyciągnąć czasami, jak się coś pobiera, jak się pobiera jakiś duży plik. To był Torvalds, jest ESR, czyli to jest serwer do utrzymywania ciężkich aplikacji, takich jak na przykład Java, bo można sobie na przykład na Rootnodzie hostować różnego rodzaju serwisy oparte na Javie. Ja akurat z tego nie korzystam, bo no bo jakoś mnie nigdy nie ciągnęło, ale mam tam kilka odpalonych aplikacji na ESR, na przykład serwer audio Icecast, czyli to jest takie coś do radia internetowego. Jak sobie czasem chcę coś sprawdzić, no to odpalam sobie właśnie tam serwerek i działa. No i jest jeszcze Venema, czyli serwer dedykowany specjalnie pod konta www. Tam możemy sobie przechowywać nasze strony, a dostępnych jest naprawdę dużo rzeczy, bowiem mamy skrypty PHP do dyspozycji, mamy bazy danych, MySQL i Postgres jest także do dyspozycji, własny plik konfiguracyjny do PHP, czyli możemy wyłączyć tak zwany safe mode, czyli coś, co nie pozwala działać niektórym skryptom, które wykorzystują jakieś tam różne dziwne mechanizmy, o których szczerze mówiąc zbyt wielkiego pojęcia nie mam, bo także jakoś tam specjalnie w skryptach nie siedzę, nie jestem biegły. No ale można takie rzeczy robić, jeżeli ktoś chce się pobawić, chce skorzystać, to ja serdecznie polecam. Korzystam z tego serwisu już od listopada. No i no, skłamałbym, gdybym powiedział, że działa to niezawodnie, bo zdarza się czasem jakiś wysyp systemu, ale ekipa administracyjna jest bardzo sumienna i dosyć szybko naprawiają wszelkiego rodzaju usterki. Do komercyjnego zastosowania, czyli do hostowania tam, no nie wiem, jakichś ważnych stron, to specjalnie się nie nadaje, ale do poczty, do tego, żeby postawić tam swoją domową stronę i inne rzeczy, to jest naprawdę rozwiązanie bardzo dobre. Tym bardziej, że ograniczeń zbyt wielkich tam nie mamy, poza kwotą, no i wiadomo, że później odpalanie wszelkich zasobożernych procesów, no to jest kwestia dogadania się. Ja osobiście nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją, żeby nie dało się czegoś uruchomić, nie dało się czegoś postawić, odpalić, zainstalować. Po prostu kwestia była tylko tego, jak to zrobić, żeby nie uprzykrzać życia innym. Zatem raz jeszcze, rotnode przez dwa o, ryootynyode.pl. Jeżeli ktoś szuka jakiegoś linuxowego konta, albo zaciekawiło go to, o czym ja mówię. Można sobie oczywiście te konto także wcześniej potestować, więc to nie jest tak, że trzeba od razu płacić. Można potestować sobie przez 2 tygodnie, zdaje się. Więc tak, tyle tytułem wstępu. Zaraz się zaloguję na swoje konto i pokażę wam, jak można z tego korzystać. Ja teraz jeszcze jestem w regulacji głośności, więc tego wychodzę. Dobrze. Do połączenia się z serwerem wykorzystamy programik PuTTY. To jest klient Telnetu, SSH i jeszcze tam czegoś dla systemów Windows. Można go sobie wygooglać, znajdziecie na pewno. Wystarczy PuTTY przez dwa ty wpisać PUTTY w Google'a i na pewno znajdziecie. Ja to mam w moich dokumentach, więc teraz tam wchodzę.
1: Moje dokumenty. Eksplorator Windows, Linux, Moje, PuTTY, L, 3, 1, 5, 4, 8.
0: Mam PuTTY, teraz Enter. No właśnie, stallman.rootnode.pl to jest już, mam wpisaną tu taką sesję do Stallmana, więc nie muszę wpisywać hosta oraz portu i konfigurować innych poleceń, wystarczy teraz tylko, że nacisnę Enter.
1: Stallman.rootnode.pl.
0: I teraz jedna sprawa. Przy pierwszym połączeniu do Stallmana, czy do w ogóle jakiegokolwiek serwera SSH, pojawi nam się pytanie, czy dodać klucz do rejestru. W pierwszym mailu, jaki dostałem od administratora serwera Rootnode, dostałem dokładną informację o tym, jak powinien wyglądać ten klucz. Czyli taki szereg znaczków różnego rodzaju, które mi się powinny pokazać w tym fingerprint klucza. I to musimy sprawdzić, czy to się zgadza. Jeżeli to się zgadza, to możemy spokojnie zaakceptować, nacisnąć tak, bo czasem może się zdarzyć tak, że po prostu gdzieś tam w sieci jest jakiś wredny typ, który podaje się za taki serwer SSH i czyha na nasz login i hasło. A propos, teraz jedna uwaga, musimy poruszać się myszką, wskaźnikiem myszy po Putin. Tu nie będą działać żadne takie strzałki kursora, no bo on po prostu wyświetla linia po linii tekst, tak jakbyśmy pracowali w wierszu poleceń, bo w zasadzie Linux to jest, tak obrazowo mówiąc, teraz się narażę pewnie sporej części osób zagorzałych w Linuxie, że Linux to jest taki trochę bardziej skomplikowany DOS. No, ale dla tych wszystkich, którzy korzystają z komputerów, to tak niespecjalnie, to myślę, że jest doskonałym wytłumaczeniem. Login as, czyli tu mamy okienko, gdzie wpisujemy login. Mój login to jest MIDI. I teraz wyłączam Apollo, żebyście nie słyszeli, jakie jest moje hasło, bo muszę je wpisać. Tu ważna rzecz. Nie ma czegoś takiego jak pole z gwiazdkami. Tego hasła nie widać w tym momencie, jak ja je wprowadzam, ale Apollo by je przeczytał, bo Windows jest ustawiony tak, żeby mówił każdy znak, który wpisuje. I właśnie. I już, właśnie. Chciałbym teraz, chciałem się zalogować, ale okazało się, że jak wam to opowiadałem, to zalogowałem się zbyt wolno, więc muszę jeszcze raz się połączyć. I na to też trzeba zwracać uwagę. Login as MIDI. I teraz muszę wpisać hasło. No. I już. I tu mamy taką w kodzie ASCII takie wypisane ciekawe bzdurki, czyli no to jest ta wiadomość powitalna serwera. Sobie możemy to darować i przejść na sam dół okienka. O, MIDI Stallman. Jest informacja o tym, że jestem zalogowany jako użytkownik MIDI. Teraz mogę to najpierw nawet sprawdzić, czyli wpisujemy Who am I? Taka komenda w Linuxie. Enter. O. I wyskoczyło w drugiej linijce od dołu MIDI, czyli mój login. Ale co tak naprawdę możemy tu robić w tym Linuxie? Ktoś może mnie zapytać. A co chcecie? Możecie programy swoje własne uruchamiać, możecie korzystać z kompilatorów, z różnych rzeczy. Ja jestem takim bardzo, bardzo podstawowym użytkownikiem Linuxa, więc nie będę wam tu opowiadał cudów na kiju i nie będę wam mówił o czymś, z czego nie korzystam, ale zademonstruję, pozwólcie, kilka rzeczy. Pierwsza sprawa to jest rzecz, o której powinien wiedzieć chyba każdy, czyli o edytorze VI. To jest edytor, który daje naprawdę duże możliwości, z którego my jako niewidomi specjalnie korzystać nie możemy, przynajmniej ja nie mogę korzystać z niego za pomocą Windows'a. Jak czasem próbuję coś przeedytować, to no niestety mam problemy tu, bo po prostu nie wiem, w którym miejscu jestem. Ja już sobie nauczyłem się radzić jakoś z tym, więc no coś tam zrobię, ale tak na sam początek to jest droga przez mękę, muszę wam szczerze powiedzieć i uprzedzić, że zabawa z Linuxem pod konsolą przez program PuTTY to jest jazda dla wytrwałych. Ale jeżeli ktoś jest wytrwały i uparty, to sobie na pewno poradzi. Teraz uruchamiamy program VI od razu z plikiem, który będę chciał utworzyć, czyli wpisujemy VI testowy. Teraz naciskam Enter.
1: Testowy nowy plik 01 wszystko.
0: O, na samym dole pojawiła się taka informacja, że testowy tam nowy plik. I teraz w programie VI. To jest w ogóle ciekawy program, bo strukturę klawiszową ma naprawdę zakręconą. Teraz, żeby rozpocząć pisanie, to naciskamy literę I. I teraz przesuwamy się na samą górę, żeby sprawdzić, co tu jest. Tu mamy na razie tylko pusty plik, na samej górze jest tytuł okienka i więcej nic. Więc teraz napiszę coś, na przykład.
1: Wykrzyknik. kropka.
0: No i co ja napisałem?
1: Dzień dobry wszystkim. Tekst. Tutyflo podcast.
0: Dzień dobry wszystkim, Tutyflo podcast. I teraz załóżmy, że ja chciałbym ten plik zapisać. To naciskam Escape. Teraz dwukropek.
1: Dwukropek.
0: W. Q. I Enter. I w tym momencie dzięki temu poleceniu wychodzę z VI.
1: Mini Installment.
0: I mam znowu okienko, znowu mam czysty terminal. Teraz, gdybym chciał sobie na przykład podejrzeć ten plik bez otwierania go w edytorze, to posłużymy się komendą cat.
1: Dzień dobry wszystkim. Tutyflo podcast.
0: Komenda cat, cat się to pisze i po wpisaniu tej komendy, po naciśnięciu spacji podajemy nazwę pliku i uzyskujemy właśnie coś takiego. Dzień dobry wszystkim, Tutyflo podcast, czyli nazwa tego naszego pliku, który sobie stworzyliśmy. Teraz załóżmy, że chciałbym ten plik skasować, więc wpisuję komendę rm od remove i nazwa pliku testowy, enter. I zauważmy jedną rzecz. Linux to nie jest Windows. On nas nie zapyta, czy jesteś pewien, że chcesz usunąć plik testowy, albo jeszcze, że chcesz przenieść go do kosza. Linux twierdzi, że użytkownik jest w miarę inteligentny i że on wie, co robi. Jeżeli pisze rm spacja testowy, to znaczy, że chce usunąć ten plik testowy. No i rzeczywiście, już go usunęliśmy i nie ma opcji, żeby go przywrócić. Więc teraz to jest istotna kwestia. Co jeszcze mamy tu ciekawego w Linuxie? Oczywiście z tego konta shellowego, z tego Stallmana, możemy połączyć się teraz do innego serwera. Na przykład możemy się połączyć do serwera ESR. Zawsze mam problem, żeby to wymówić. Nie wiem. Gratulacje dla tych wszystkich, którzy wymyślali nazwę, ale okej. Żeby się połączyć z tym serwerem, teraz musimy wstukać SSH, spacja. I tu jest bardzo fajna sprawa na rootnodzie, że nie muszę pisać całego adresu, tylko wystarczy, że napiszę E i wcisnę Enter.
1: Last login to 182140200802481165140.
0: I już jestem w systemie na serwerze ESR, czyli to jest serwer do obciążających aplikacji, do aplikacji, które duże obciążenie maszyny generują. No więc teraz powiedzmy, że odpalę sobie taką aplikację i zaraz wam zaprezentuję jaką. To będzie Icecast. To będzie Icecast. Najpierw chcę zobaczyć w ogóle to, jak ten program dokładnie się nazywa, bo nie pamiętam. Więc teraz, żeby to sprawdzić, to wystarczy, że wpiszę dwie pierwsze jego litery, I, C, i teraz naciskam Tab. O, i Icecast, ikon, i tak dalej, więc już wiem, że się to nazywa Icecast. Tu musiałem nacisnąć ten tab dwa razy. Nie wiem czemu, ale pewnie dlatego, że było więcej tych wyników. Gdyby było tylko jedno, no sprawdźmy, na przykład wpiszę Icecast. O nie. A, bo źle wpisałem. Dobra. O. O, i już mam Icecast. Icecast, jest tylko Icecast. Więc teraz to skreślę, bo będę chciał wpisać sam. I wpisujemy teraz Icecast. Teraz nacisnę Enter i zobaczymy, co on mi tu ciekawego pokaże. Ja mam wyłączoną interpunkcję, ale tu zawsze są jeszcze... O. Minus, czyli to jest parametr, z jakim możemy ten program uruchomić. Mnie interesuje to i to, czyli dwa parametry. B, czyli run Icecast in the background, więc uruchom serwer w tle, i C, czyli specify a configuration file. czyli plik, który będzie nam potrzebny do tego, żeby ten serwer ruszył. Ja mam ten plik w katalogu swoim domowym, czyli to jest Home MIDI. Sprawdzę teraz, w jakim ja katalogu jestem, więc posłużę się komendą pwd. Jestem w Home MIDI. Super. To teraz odpalamy ten serwer. Wpisuję zatem Icecast spacja B, czyli tu już zaznaczam, że chcę, żeby się w tle ten serwer uruchomił. Spacja C spacja Icecast.xml. No pięknie. I serwer już jest. A teraz gdybym chciał wywalić ten serwer. Uznaję, że na przykład no, muszę zmienić coś tam w pliku konfiguracyjnym i chciałbym ten serwer po prostu wyłączyć. To posłużę się komendą kill all i wpisuję Icecast. Enter. I pięknie. I już jest. Już jest serwer, że tak powiem, zabity, bo kill all to jest po prostu komenda do zabijania. Tam jeszcze jest komenda kill, gdzie podajemy tak zwany pit procesu i można się w to bawić, ale ja zawsze używam komendy kill all. Może źle, może dobrze, nie wiem. Mi to zawsze na dobre wychodziło. Może dlatego, że nie jestem administratorem, bo gdybym był administratorem, czyli tak zwanym rootem, no to może obróciłoby się to przeciwko mnie. Więc teraz jeszcze raz uruchomimy serwer. Poszło. Więc teraz wychodzę z serwera, wychodzę z ESR, żeby się przenieść ponownie do Stallmana. Wpisuję exit. Pyk. Wyszedłem. Teraz chciałbym wam pokazać jeszcze bardzo fajne narzędzie, które nazywa się Screen. Screen to jest program, dzięki któremu możemy sobie mieć kilka otwartych programów jednocześnie i się przełączać między nimi tak, jak mamy w Windowsie okienka. No prawie. Ja mam właśnie w tym momencie odpaloną sesję mojego klienta EKG2, mam odpalonego IRCA i mam odpalone jeszcze coś tam ciekawego. Więc teraz odpalam tego screena. Screen. I teraz, jeżeli chcę przywrócić sobie tą sesję, bo ja już ją wcześniej stworzyłem, to wpisuję screen minus myślnik R.
1: 1, 1, 3, 2, 2, 4, 4, 6, 8, 8, 1, 1, 3.
0: No właśnie. Pokazało się, że tu ktoś się do mnie w okienku trzecim odezwał i że właśnie mam sesję gadu-gadu, bo powiedział mi nawet mój numer 2, 4, 4, 6, 8, 8, 9. Teraz załóżmy, że chciałbym na przykład do kogoś coś napisać. W kliencie EKG2 robi się to za pomocą funkcji query, więc slash query i teraz mam wprowadzony do swojej książki adresowej, do swoich kontaktów, tak zwany kontakt infobot GG, bo to jest akurat w sesji gadu-gadu, ten infobot to jest taki bot, który informuje nas o na przykład pogodzie, imieninach i tak dalej, i tak dalej. I znowu kłania nam się uzupełnianie tabem. Chcę na przykład odezwać się do infobota, więc wpisuję tylko info, naciskam tab i co mamy na samym dole? Infobot GG. Enter. Teraz załóżmy, w ogóle zobaczmy, co tu się pojawiło na samej górze. No i już mamy informację, co zrobić, żeby daną komendę wykonać. Wciśnij Alt G, aby ignorować, Alt K, aby zamknąć okno. Jeżeli już nie będę chciał sobie z infobotem rozmawiać, to zaraz nacisnę Alt K, żeby zakończyć naszą rozmowę. A jeszcze na samym dole
1: infobot.
0: Mamy nazwę infobota, a linijkę wyżej
1: 1, 1, 3, 4, 2, 4, 4, 6, 8, 8, 9, 5, 5, infobot, 2, 1, 7, 4, 2, 6, 8, 3.
0: No właśnie, mamy tu informację o tym, z kim rozmawiamy, mamy informację o czasie i akt to jest okno aktywne. Aktywne okno jest oznaczone numerem 3 w tym momencie, więc wygląda na to, że w tym okienku, w tej trójce coś się dzieje. Ktoś do mnie coś napisał albo ktoś zmienił status, bo jeżeli ktoś zmienia status, no to w tym momencie też tam się ta informacja o tym akt pojawia. Bardzo często pojawia się informacja, że jest aktywne okno pierwsze, bo okno pierwsze to jest tak zwane okno statusu. W tym oknie pojawiają się informacje o wszystkim. Czy ktoś zmienił status, czy ktoś coś w ogóle innego zrobił, albo na przykład, że są jakieś połączeniowe problemy z serwerem. To też się tam pojawia, chociaż akurat połączeniowe problemy z serwerem to pojawiają się nam w oknie rozmowy. Jeżeli na przykład połączenie z jakimś serwerem, z którym jesteśmy połączeni, zostanie utracone i klient będzie się próbował połączyć, no to mamy problem, bo nam będzie to zaśmiecało całe okno rozmowy. Wtedy najlepiej wpisać w ognie danej sesji disconnect i w tym momencie już poczekać, aż to się wszystko naprawi i spróbować się połączyć za chwil kilka. Ale dobrze, na razie skupmy się na infobocie. Teraz mam zadanie bojowe. Się dowiedzieć, kto dziś ma imieniny, więc wpisuję do infobota imieniny, enter. I w tym momencie, nie wiem, czy to było słychać, ale odezwał się mój PC speaker, czyli ten głośniczek, który jest w komputerze, który na przykład słyszycie, jak wam się maszyna rozgrzewa. Takie pip, a jak zrobi dłużej pip, to znaczy, że są jakieś problemy. Bo sobie tak ustawiłem PuTTY, żeby informował mnie o tym, jak ktoś po prostu do mnie coś... Właściwie nie PuTTY, bo w PuTTY to musiałem też to swoją drogą skonfigurować, ale ustawiłem najpierw w EKG2 taką informację, że jeżeli ktoś do mnie coś napisze, to ma mnie informować tym pip. Bo czasem się zdarzało tak, że po prostu no nie wiedziałem, że ktoś coś do mnie napisał. Wiadomo, kiedy pracuję na komputerze, to pracuję przy kilku albo kilkunastu niekiedy aplikacjach jednocześnie, no więc ciężko, żebym wiedział, że ktoś do mnie coś napisał, bo jak wszystko dzieje się jakby w jednym oknie. Tu nie powie, tak jak w tlenie, że ktoś tam chce zwrócić uwagę, więc muszę na to zwracać uwagę sam. Napisałem imieniny, więc teraz zobaczmy, co jest. No. O, tu jest moje. Jeszcze raz może. I teraz.
1: Infobot. Gebie 3217426. Imieniny obchodzą Eusena, Klaudia, Piwa. Jutro Benedykt, Filemon, Marzana, pierwszy dzień wiosny.
0: No właśnie, mam już informację o tym, kto świętuje. A teraz załóżmy, że chciałbym to skopiować.
1: Infobot. Gebie
0: 3217426. Przechodzimy sobie na tą linijkę. I teraz w Window.io to się robi tak, nie wiem jak w innych, ale naciskam teraz insert i lewy przycisk myszy.
1: Lewy przycisk wciśnięty. Imieniny obchodzą Eusena, Klaudia, Piwa. Jutro Benedykt, Filemon, Marzana, pierwszy dzień wiosny.
0: I teraz jeszcze tą jedną linijkę.
1: Lewy przycisk puszczony.
0: Teraz mogę sobie otworzyć notatnik.
1: Menu startowe. Te programy te rozwijamy. Akcesoria gry rozwijamy. M. Notatnik. M. Menu zamknięte. Bez tytułu notatnik. Pole edyt.
0: I wklejam.
1: Wklejono rzeszowka.
0: I zobaczmy, czy jest.
1: Infobot Gebie 3217. Imieniny obchodzą Eusena, Klaudia, Piwa. Jutro Benedykt, Filemon, Marzana, pierwszy dzień wiosny.
0: No widzicie? Jest. Udało mi się.
1: To midi esrar.
0: Znowu wracam tu. Może kogoś zastanawiać, czemu on mówi midi esrar. Wiecie co? Prawdę mówiąc, to do końca nie wiem, czemu on tak mówi. Może dlatego, że ja musiałem jeszcze wprowadzić drobne zmiany w pliku konfiguracyjnym w terminalu, bowiem EKG2 ma taką nieprzyjemną rzecz, że po prostu w domyślnej konfiguracji nie chcę właśnie korzystać z tego zaznaczenia. Jak zaznaczałem jakiś tekst, to się i tak nie kopiowało. Trzeba było wprowadzić pewną zmienną i dopiero w tym momencie, kiedy tą zmienną wpisałem i po wpisaniu jej uruchomiłem program EKG2, dopiero to zaczęło działać. Więc podejrzewam, że dlatego ta zmienna ma coś wspólnego z tym, że ten tytuł okna jest cały czas ESR. Co jeszcze? Teraz zamknę okienko z infobotem, naciskając Alt-K. O, figur. To jest człowiek, z którym rozmawiałem, który ma numerek okna o jeden mniejszy od infobota, zdaje się. No właśnie. Figurtlen.pl, czyli to jest człowiek, z którym rozmawiałem przed chwilką sobie i zostawiłem jego okienko, bo jeszcze coś od niego będę chciał. Ma okno o numerze 4, Infobot miał następne okienko. I teraz tak. W Window.io no niestety jest problem taki, że te klawisze z Altem od Alt 1 do Alt 0 to są klawisze używane do tego, żeby okna sobie odczytywać różne. Można tu sobie ustawić jakieś okienko, no i nam Window.io będzie odczytywał, co się w danym oknie dzieje. I niestety w EKG 2 problem jest tego typu, że te alty to służą do przełączania się pomiędzy oknami. Na przykład alt 1 to jest okno pierwsze, alt 2 okno drugie i tak dalej, i tak dalej. Ale można sobie poradzić bez problemu, posługując się klawiszem Escape. Escape przyciśnięty z na przykład jedynką przełączy nas do okna numer 1, czyli do okna statusu. Zobaczmy, czy się uda.
1: Jeden.
0: Właśnie nacisnąłem Escape i jedynkę.
1: Lewo.
0: O, i w pierwszej linijce nie mówi nam niczego Window.io, więc to jest to okno statusu.
1: 1140, 2446, 8, 1, 1, 3.
0: No właśnie. I już jest wszystko jasne. Teraz mamy to okienko, a teraz powiedzmy, załóżmy, że chciałbym się przełączyć na inne okno. Teraz zobaczę, czy to jest to okno, o którym myślę, że powinno być. Zaraz to sprawdzę. Tak, to jest to okienko. I teraz pokażę wam, jak w screenie można się przełączać pomiędzy oknami. Bo na przykład załóżmy, że mam odpalonych kilka programów. I bo tak teraz jest. I chciałbym się przełączyć na IRCA. To naciskam Ctrl, A i spację.
1: Odstęp.
0: Nie zrobiłem tego tak, jak chciałem.
1: 1, 1.
0: Dobra, więc jeszcze raz, bo zapomniałem się przełączyć do tego poprzedniego okna i się przełączyłem o jedno za daleko. Teraz będzie OK. Jestem w EKG 2 i teraz naciskam Ctrl, A, spację.
1: Odstęp.
0: I jestem już w okienku IRCA, czyli Root Node tu mówi, bo to jest ten kanał, na którym w tym momencie się znajduję. Teraz załóżmy, że się chcę cofnąć do EKG 2, bo na przykład coś tam ciekawego się być może dzieje, no to naciskam Ctrl, A, P. O właśnie, teraz Ctrl, A, spacja, Ctrl, A, P.
1: 1, 1, 4, 2, 2, 4.
0: Zgadza się. Trzeba czasem uważać, bo można trochę za długo przytrzymać ten Ctrl AP, tak jak na przykład ja zrobiłem przed momentem i się cofnąłem o dwa okna na przykład. I to już wtedy, no trzeba się po prostu orientować, co i gdzie jest. A teraz dajmy na to, że chciałbym odpalić sobie jeszcze jedną sesję, odpalić sobie jeszcze jedno okno, w którym będę na przykład chciał sprawdzić obciążenie. Na przykład mogę teraz zamknąć te wszystkie moje sesje, one zostaną jakby aktywne, ale ja wyjdę sobie do głównego terminala na koncie. To mogę zrobić naciskając klawisze Ctrl A, D. O właśnie. Ctrl AD. Nacisnąłem, jest. Ale po co? Mogę na przykład teraz wrócić sobie z powrotem do tej sesji, naciskając, pisząc screen R. I już jestem. I teraz chcę sobie stworzyć jeszcze jedno okno. To naciskam Ctrl A, C. O, mam puste okno. Dopiero na samej górze. O, Midi Stallman. I tu już mówi prawidłowo. I teraz dajmy na to, że chciałbym sobie sprawdzić jakąś komendę w tym oknie. Na przykład, jaki jest czas pracy serwera. Więc piszę. Uptime.
1: Midi Stallman uptime. 1, 1, 4, 4, 1, 8, 3, 1, 3, 2, 5, 3, 0, 6, 2, 3, 5, 3, 7, 2, 6, 7, 5.
0: No, i tu mam jeszcze informację o tak zwanym load average, czyli o średnim obciążeniu serwera, jeżeli kogoś to interesuje. A powinno, bo jeżeli to obciążenie jest zbyt duże, to się serwer zaczyna sypać. I

Co jeszcze? No wiadomo, no poczta, te strony, o których mówiłem i uruchamianie własnych programów. Jeżeli mam coś pod Linuxa, to nie muszę się przełączać na konsolę u siebie, nie muszę instalować Linuxa u siebie, tylko mogę po prostu sobie taki program ściągnąć na ten serwer, uruchomić, skorzystać z niego bez śmiecenia sobie w dyskach i w systemie. Bo wiadomo, że no niestety, co byśmy nie mówili, to ten Linux dla osób niewidomych to jest średnio dostępny. Żeby nie powiedzieć, że bardzo ciężko dostępny. Są oczywiście poczynane różnego rodzaju środki ku temu, żeby on był dostępny lepiej i żeby to wszystko działało sprawniej. No ale niestety to jeszcze nie jest to, czego byśmy sobie mogli życzyć. Taki przeciętny, zwykły użytkownik to chciałby, żeby ten system mu po prostu działał, żeby nie trzeba było nic tam grzebać. Widzący użytkownicy Linuxa to już praktycznie się tego doczekali. Z nami, z użytkownikami niewidomymi, no jeszcze to tak łatwo nie jest, różnego rodzaju problemy występują. Musiałbym kiedyś przyjrzeć się temu systemowi Bluebuntu, który jest, przetestować go dokładnie i zobaczyć, co właściwie on potrafi. Takie sygnały dostałem, że się na przykład dosyć często zawiesza. Poza tym jeszcze jedna rzecz, która tak osobiście dla mnie to na korzyść Linuxa niespecjalnie przemawia, no to brak dostępnych gro aplikacji. Na przykład dla mnie jako radiowca no jest trochę to problematyczne, bo jest owszem system Rivendell, który ostatnio znajomy namiętnie testuje i powiedział, że całkiem z niego jest zadowolony. No tak, ale ten Rivendell to wspiera tylko Wavy i chyba OGG. A jeżeli wrzucimy tam plik MP3 do bazy Rivendella, no to niestety on go nam zaimportuje, ale zaimportuje w ten sposób, że przerobi go na Wave'a. A taki jeden plik wave'owski to jest kilkadziesiąt megabajtów, jak nie więcej, więc to niestety nie jest to, czego byśmy sobie mogli życzyć, żeby działało prawidłowo. Też nie słyszałem o jakimś dobrym systemie rozpoznawania tekstu pod Linuxa, o jakimś OCR-ze, chociaż być może już ktoś tu coś na ten temat zaradził, a ja po prostu jestem niedoinformowany. Oczywiście wiadomo, no ja nie będę się kłócił na ten temat, że Linux jest dobry, bo jest, pewnie, że jest i ja tego wcale nie neguję, system jest naprawdę stabilny, tu na serwerach Rootnoda działa około chyba 300 użytkowników, jak nie więcej, ci użytkownicy mają swoje jakieś tam programy poodpalane, serwery, usługi i ten serwer działa. To jest już teraz kilka serwerów, o których wspominałem na początku tego podcasta i to działa. Wyobrażacie sobie coś takiego na Windowsie? 300 użytkowników, którzy odpalają programy. Jeden czasem potrafi komputer, bo na Windowsie to, no serwery też można stawiać, ale raczej to się Windowsów używa do takich domowych zastosowań. To jeden czasem potrafi takiego Windowsa wysypać. No wiadomo, że na serwerach to jest trochę inna architektura, są to komponenty stabilniejsze, przygotowane już z myślą o tym, żeby to na serwerach pracowało, ale jednak jeszcze nadal Linux to jest system serwerowy. I on na tym serwerze się naprawdę świetnie sprawdza, można z niego korzystać bardzo dobrze. A interfejs tekstowy, ja myślę, że co niektórzy przechodzili już te czasy DOS-a, więc jeżeli jeszcze coś pamiętają z tego DOS-a, to nie będą mieli problemu z korzystaniem z Linuxa. Tym bardziej, że, no mówię, do niektórych zastosowań ten system nadaje się bardzo fajnie. Można także sobie różnego rodzaju skrypty pisać, które nam zautomatyzują różnego rodzaju czynności. Jeżeli komuś to jest do czegoś potrzebne, można sobie nawet skonfigurować takie przypominanie na maila o jakichś ważnych rzeczach. To jest, do tego jest tak zwany moduł cron. I dzięki temu, właściwie to crontab teraz się nazywa, crontab, dzięki crontabowi możemy sobie napisać taki plik, który będzie nas informował o tym, że coś tam trzeba zrobić o tej porze. Albo na przykład sam to zrobi, że na przykład chcemy, żeby wykonywał, no nie wiem, kopię bezpieczeństwa. Możemy sobie w takim crontabie stworzyć w pliku tekstowym takie zadanie i zostanie ono wykonane. Więc naprawdę, jeżeli ktoś korzysta z Linuxa, jeżeli zna podstawy jego komend, potrafi się nimi posługiwać, ja nie mówię, że ja się potrafię dobrze posługiwać tymi komendami, bo używam tylko tego, co jest

mi najbardziej potrzebne. A jeżeli coś mi jest potrzebne ponad to, co znam, co umiem, no to uczę się tego, czytam dokumentację albo po prostu pytam ludzi, którzy wiedzą lepiej. Zatem polecam, jeżeli macie ochotę się zapoznać z Linuxem od tej takiej strony tekstowej, niekoniecznie graficznej, to polecam i polecam konta na rootnote.pl. Ten adres jest, myślę, że łatwy do zapamiętania. No to cóż, w dzisiejszym Tyflo Podcaście to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i może jeszcze sobie na koniec posłuchajmy raz tego hymnu wolnego oprogramowania, bo fajny jest. No to do usłyszenia. Kolejny Tyflo Podcast z moim udziałem, mam nadzieję, że wkrótce, a jeżeli wy macie jakieś sugestie, coś na przykład chcielibyście też zademonstrować, czy to z aplikacji, czy to z urządzeń, jakie ciekawe macie, to się nie krępujcie, tylko ślijcie na archiw.org, a później logujcie się na konta w systemie. Jeżeli jeszcze ich nie macie, no to zgłaszajcie się do mnie, ja wam je utworzę i wysyłajcie, publikujcie kolejne odcinki Tyflo Podcasta.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór, witam po dwutygodniowej przerwie, Aleksandra Bochusz. Na początku tradycyjnie, zanim przedstawię gościa, to metody kontaktu z nami. Tekstowo na YouTubie, Facebooku i przez kontakt.tyflopodcast.net. I zamiast Zooma mamy już od 3 chyba tygodni telefon. I to jest numer telefonu 663-883-600. Jeszcze raz, może w rozbiciu na cyfry, 663-883-600. A teraz już nasz gość. Cały czas jesteśmy od kilku tygodni, już świętujemy Dzień Nauczyciela i jesteśmy w tematach edukacyjnych. I dzisiaj bardzo interesujący, ciekawy gość. Myślę, że to naprawdę jest temat dla mnie osobiście, z mojego nauczycielskiego punktu widzenia, bardzo ciekawy, ale myślę, że nie tylko dla mnie. Dzisiaj moim gościem jest pani Daria Bizoń-Knapik, nauczycielka informatyki w zespole szkół ponadpodstawowych. Teraz pewnie dokładnie opowie jaki, bo ja tu nie chcę niczego przekręcić. Natomiast co jest najciekawsze w tym, myślę, że Daria jest osobą, która, no, która dokonała w pojęciu wielu osób, myślę, niemożliwego albo prawie niemożliwego, bo jest nauczycielką niewidomą, która uczy młodzież widzącą. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. I zanim poproszę, żebyś opowiedziała o szkole, o twoich uczniach, o twoich metodach pracy, to powiedz proszę, jaka była twoja droga do nauczycielstwa, bo to akurat taki jubileuszowy, mamy 5 lat, tak mówiłaś wczoraj, to tak prawie jubileusz. Jak się zaczęło? Czy to był przypadek, czy to było z chęci nauczania? Jak to w ogóle się zadziało?
2: To znaczy dla mnie nauczycielstwo, nauczanie to była taka alternatywa, którą sobie wybrałam. No więc ja wcześniej, jak może nie jeden słuchacz Tyfloradia wie, prowadziłam szkolenia komputerowe, ale moja przygoda ze szkołą rozpoczęła się z polecenia, bo wydaje mi się, że nie ma przypadków. Przynajmniej ja to tak wierzę, że to wszystko tak przyszło w takim czasie, kiedy miało przyjść. Firma szkoleniowa została zamknięta, w której ja pracowałam. Ja w międzyczasie, przed zamknięciem firmy, skończyłam studia podyplomowe pedagogiczne. No i żeby to wykorzystać jakoś, trafiła mi się ta praca z polecenia. Jeden z moich kursantów polecił mnie swojej znajomej pani dyrektor, która jest szefową szkoły, w której pracuję. I tak to się zaczęło i tak współpracujemy 5 lat. No, myślę, że to była taka droga.
1: Tak, no to już 5 lat, to już długo, czyli już jesteś sprawdzonym nauczycielem, tak? No ja też miałam okazję przez chwilę doświadczyć twojego talentu pedagogicznego na ECDL-u, ale to dosłownie przez chwilę, bo tam głównie panowie nas uczyli, ale chwila była taka rzeczywiście. To nie dziwię się, że kursant polecił, ale chciałabym, żebyś powiedziała teraz, jak to było, jeżeli chodzi o twoje niewidzenie. No bo nie oszukujmy się, że często pracodawcy, nie tylko w szkołach, ale mają obiekcje. I ja sama zaczęłam od niedawna uczyć, z tym, że ja uczę w szkole dla niewidomych. Natomiast nauczycielstwo było od wielu lat moim marzeniem, właściwie od skończenia studiów. I muszę powiedzieć, że próbowałam się dostać właśnie do pracy, do takiej szkoły, no nazwijmy to ogólnodostępnej, masowej. Próbowałam się dostać do liceum, które kończyłam i w którym zresztą robiłam praktyki nauczycielskie. Byłam bardzo zadowolona z tych praktyk. Wydawało się, że szkoła też była zadowolona. Natomiast jak już tam podejmowałam próbę zatrudnienia się, tym bardziej, że była taka opcja na rok na zastępstwo, to niestety się nie udało. Ze względów takich, nie chodziło nawet o to, że sobie nie poradzę, jeżeli chodzi o merytorykę czy o takie rzeczy, tylko raczej chodziło o względy bezpieczeństwa. Pani dyrektor miała taki argument, że co będzie, jeżeli uczeń na przykład na mojej lekcji postanowi, nie wiem, otworzyć okno i wyskoczyć sobie przez nie i sobie złamie nogę. I kto za niego odpowiada? No bo generalnie za ucznia na lekcji odpowiada nauczyciel, tak? No i były różne tego typu obiekcje, no i dlatego się nie udało. I jak to było u ciebie? Czy w ogóle były jakiekolwiek wątpliwości, czy ponieważ to było z polecenia, to od razu nie i wszystko poszło tak łatwo?
2: Trudno mi powiedzieć, ja chyba do końca prawdy nie znam. Teraz tak sobie uświadamiam, że muszę zapytać panią dyrektor, ale chyba nie było takich obiekcji. Może dlatego, że ona już znała Sławka, który mnie polecił i jakby w ogóle jakby kierownictwo mojej szkoły jest bardzo otwarte, bo nie tylko ja jestem osobą niepełnosprawną, to znaczy ja, u mnie to widać, jest to znaczny stopień, ale mam koleżankę, która ma problemy z nogą, jest również osobą niepełnosprawną. Natomiast ja też chyba w naturze tak mam, uważam, że należy mówić pewne rzeczy wprost. Należy mówić wprost o swoich ograniczeniach, o swoich możliwościach, o swoich problemach. I myślę, że jakieś tam obawy były, jak się zachowają nauczyciele. Natomiast ja też mam swój charakter bądź charakterek, jak zwał, tak zwał. I początkowo było tak, że przez pierwszy rok miałam tylko 4 godziny i to były przedmioty typowo zawodowe, informatyczne. To były podstawy informatyki i sieci komputerowe. I dla mojego komfortu psychicznego, ale też i dla bezpieczeństwa właśnie dla uczniów, miałam te zajęcia w pracowni, w której była kamera. Czyli u nas w ogóle w szkole w pracowniach komputerowych jest monitoring. I chyba tutaj to jakby zaważyło, że jakby tutaj mieliśmy takie poczucie bezpieczeństwa z jednej i z drugiej strony. Poza tym ustaliłyśmy z panią dyrektor, że bezwzględnie, i to ode mnie wyszło, że bezwzględnie ja po szkole poruszam się z białą laską. Nie ma w ogóle odstępstwa czegoś takiego. Ja w ogóle tak na marginesie powiem, że byłam przerażona, kiedy miałam praktyki w jednej ze szkół, moje tyflopedagogiczne praktyki w jednej ze szkół dla niewidomych i tam uczniowie niewidomi poruszali się bez białej laski. To dla mnie to było jakieś nieporozumienie, dlatego że no okej, wszyscy jakby widzą, nie widzą, lepiej, gorzej, ale mimo wszystko no komuś możesz zrobić krzywdę. I to, więc myśmy tak ustalili, że ja będę się z tą białą laską poruszała. Poza tym jest też już taka, w cudzysłowie powiem, tradycja, że 1 września, kiedy jest spotkanie z rodzicami i z uczniami pierwszych klas, wszyscy dowiadują się, że jest nauczycielka w szkole, osoba niewidoma, która się porusza z białą laską. I że ta nauczycielka na lekcji wszystko opowie klasom, które będzie uczyła. I tak się też dzieje, że na pierwszej lekcji, kiedy to są zajęcia organizacyjne, ja opowiadam o sobie, o swoim niewidzeniu, o moich ograniczeniach, i proszę uczniów, że mogą mi zadawać pytania, jakie chcą, ja na nie odpowiem. I też jakby mówię im, proszę ich, żeby mnie pytali, a nie dyskutowali po szkole. Bo po szkole na korytarzu niczego mądrego się nie dowiedzą. A poza tym zawsze ich pytam, mówię, słuchajcie, czy lubicie być obgadywani? No wszyscy mówią nie. Ja mówię, no ja też nie. Więc umawiamy się, że siebie nie obgadujemy, że się nie obgadujemy wzajem, ja was, wy mnie. I to działa, to działa.
1: Bardzo fajna metoda i no co do tego chodzenia z białą laską, to muszę powiedzieć, że ja u siebie w szkole też to widzę, że uczniowie chodzą bez białej laski i też mnie to napawa pewnym lękiem czasami, czy ktoś na przykład na mnie nie wpadnie z impetem, bo też już, no ponieważ no, chodzą już po tej szkole niektórzy kilka lat, więc chodzą dość sprawnie, ale rzeczywiście, no rzeczywiście to może stanowić pewne zagrożenie.
2: I tutaj wydaje mi się, że to jest większym, że jakby my stwarzamy większe zagrożenie sami dla siebie, niżeli jakby ci uczniowie, tylko że tutaj właśnie dużej otwartości ze strony dyrekcji, potrzeba nauczycieli, Natomiast jak mówię, takie zasady, ja też od siebie tego wymagam i nie ma dyskusji, czy ja znam drogę, a ja drogę znam, ale zawsze tą białą laskę muszę mieć ze sobą, zwłaszcza, że ja też tak tłumaczę, że no przecież tak tłumaczyłam w tej szkole, mówię, słuchaj, no ale każdy może się zagapić. Czy widzi, czy nie widzi. Ty się zasłuchasz w telefonie, widzący się zaczyta, zamyśli. No jesteśmy tylko ludźmi. I ta biała laska jednak, ona troszkę robi hałasu. Ona, no to jest twoje poczucie bezpieczeństwa. No niestety nie udało mi się. Koniec. Porażka.
1: A, ale dobrze, to się udało. I jakie były reakcje uczniów i rodziców? To znaczy, czy spotkałaś się kiedykolwiek z jakąś taką reakcją, nie wiem, negatywną, czy z jakimiś komentarzami, no, nie mówię nawet złośliwymi, ale jakimiś takimi, może nie wiem, nieprzychylnymi, czy nie było w ogóle czegoś
2: takiego? Nie, takiego czegoś nie było, ze strony rodziców tym bardziej nie. Były dwa takie zdarzenia, które... Właściwie ja się dowiedziałam o nich, o jednym z nich to się dowiedziałam już po fakcie i w ogóle jako ostatnia. I to jakby nie tyczyło się mnie bezpośrednio, tylko chłopiec nie pomyślał i chciał zrobić psikusa, czyli wszedł mi na lekcję, pokazywał coś tam śmiesznego i mi się śmiali i oni to nagrywali. Oni nie tyle mnie nagrywali, co nagrywali tego chłopca i potem wpuścili to do sieci. To było na mojej lekcji, zauważyła to inna nauczycielka, bo oni sobie to pokazywali, więc była momentalnie reakcja. Najpierw tej nauczycielki, która poszła to zgłosić, potem była momentalnie reakcja dyrekcji, w ogóle afera na całą szkołę, ale absolutnie ja się wystraszyłam, no bo no to była taka sytuacja, która mogłaby pokazać, że ja nie wiem, co się dzieje u mnie na lekcji. Ale od razu mnie dyrekcja uspokoiła, powiedziała, że absolutnie nie. Że tutaj to nie świadczy o tym, że ja nie wiem, tylko świadczy o tym, że uczniowie są oszustami i ludźmi bezmyślnymi. No i oczywiście uczniowie ponieśli sromotne konsekwencje tego zdarzenia. W przypadku ucznia, który robił te dziwne rzeczy, mama zareagowała bardzo pozytywnie. W przypadku uczennicy, która nagrywała, mama była zdziwiona, no właściwie co się stało. Ale to generalnie, rodzice generalnie tak reagują. To nie chodzi o to, czy nauczyciel widzi, czy nie widzi. Po prostu rodzice, są tacy rodzice, którym jest wstyd za to, co ich dzieci robią, a są rodzice, którzy to mają w nosie i mówią, no przecież co się stało. Jak wszyscy mają całą głowę, to nic się nikomu nie stało, nie? I to myślę, że... A drugi przypadek, to ja go wykryłam. Po prostu dziewczyna wprowadziła mi na lekcję uczniów, ja to usłyszałam. Zapytałam, kto wszedł na lekcję, wyparli się, była cisza. No ale potem drzwi się otworzyły i ktoś wyszedł, co usłyszałam. Więc zapytałam, kto wyszedł, cisza. Zapytałam trzykrotnie, w końcu powiedziałam, w takim razie wszyscy macie punkty ujemne z zachowania. No to więc była, ale proszę panią, odpowiedzialność zbiorowa. I ja mówię, nie, ja was trzy razy pytałam, wy oszukujecie mnie. I wzięłam za telefon, zadzwoniłam do sekretariatu, powiedziałam, co mi się wydawało, co się wydarzyło moim zdaniem, żeby przejrzeli monitoring. I się okazało, że ja miałam rację. No i oczywiście tutaj też konkretna kara, punkty ujemne, rodzice. No dziewczynie, która to zrobiła, nie było do śmiechu. Nie było, to były dwa takie przypadki na 5 lat. Na tyle klas, co uczę, to uważam, że no niewiele.
1: No to rzeczywiście niewiele. No bo może powiedz, bo właściwie od tego powinniśmy może zacząć. Ja tak zaczęłam ogólnie, jaka to jest szkoła i gdzie ona się mieści, jeżeli to nie tajemnica.
2: Myślę, że nie tajemnica, to może też być i reklamą, bo my no też właśnie czekamy na uczniów z dysfunkcją wzroku, ponieważ mamy tyflopedagogów. Jestem ja, jest jeszcze jedna koleżanka, a zatem jest w szkole tyflopedagog, który zna alfabet Braille'a. Bo to jest rzadkość w szkołach masowych, żeby tyflopedagog znał alfabet Braille'a. To tak troszeczkę groteskowo, no, ale niestety wszyscy, którzy kończyli tyflopedagogikę, wiedzą, jak traktuje się alfabet Braille'a na studiach podyplomowych z tyflopedagogiki. Jest to szkoła w Bielsku-Białej, zakład doskonalenia zawodowego. Mamy kilka techników, prac o profilu technicznym. Są to profile, profil informatyczny, profil fryzjerski, czyli technikum fryzjerskie połączone z wizażem. Technikum logistyczne, jest to klasa mundurowa wojskowa, technikum spedycyjne, klasa mundurowa policyjna, technikum oczywiście informatyczne z klasą e-sportową i tworzeniem gier oraz liceum ogólnokształcące, technikum realizacji nagrań i szkoła branżowa pierwszego i drugiego stopnia, logistyk, magazynier. W przypadku pierwszego stopnia to też jest klasa mundurowa, wojskowa.
1: No, bardzo ciekawe te profile niektóre, zwłaszcza to tworzenie gier, to mnie zaintrygowało, bardzo ciekawe.
2: A mnie bardziej przeraża.
1: Tak? No tak. A, że to już jest takie, się robi, już idzie za bardzo w takie...
2: Znam. Ci uczniowie wpadają do klasy i nic innego, tylko grają.
1: No tak. Myślałam, że to też, bo wczoraj słuchałam akurat o zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją. Myślałam, że to już też to. Ale tak, to granie nałogowe też jest niebezpieczne bardzo. To przejdźmy teraz myślę do merytoryki, czyli do tego, czego uczysz, to znaczy jakich przedmiotów konkretnie, no i czy ta liczba godzin się zwiększyła. Od tego pierwszego roku domyślam się, że się zwiększyła. No i pewnie porozmawiamy potem o warsztacie, bo to jest to, co też mnie bardzo interesuje i myślę też, że słuchaczy, jak sobie radzisz, bo informatyka myślę, że jest dużo trudniejsza po niewidomemu, zwłaszcza jeżeli się nie uczy innych niewidomych, tylko widzących, jest trudniejsza do nauczenia niż na przykład, nie wiem, przedmiot typu historia, czy język polski?
2: Uczę przedmiotów informatyki ogólnej, a także podstaw, jak już powiedziałam, podstaw informatyki. I do tego roku miałam jeszcze sieci komputerowe, natomiast w tym roku z przyczyn obiektywnych. Po prostu kolega ma wychowawstwo i żeby miał jakiś przedmiot ze swoją klasą, to mi zabrali jego przedmiot. Chodzi tutaj o to, żeby każdy z nas miał odpowiednią ilość godzin. Więc zabrano mi sieci komputerowe, ale obiecano, że je w przyszłym roku odzyskam. Tak, godziny mi się zwiększały sukcesywnie, bo tak jak powiedziałam na początku, najpierw miałam 4 godziny, bo sama byłam ciekawa, czy ja to ogarnę, bo to i rzutnik, i Librus, czyli dziennik elektroniczny, i właśnie moje relacje z uczniami, budowanie tych relacji, więc to było takie dla mnie nowe, to zupełnie inne niż szkolenia komputerowe. Więc na początku właśnie były to 4 godziny, później już miałam 5 godzin w drugim roku, w trzecim roku miałam godzin 15, a w czwartym i w tym roku mam już 19 godzin dydaktycznych.
1: No, czyli to już praktycznie etat, tak jest.
2: No to jest w naszym przypadku, że to jest niepubliczna taka szkoła, to jest 0,8 etatu.
1: No, też macie 20 godzin, tak?
2: Tak,
1: to my też, no właśnie. To jest. I jak to wygląda technicznie, takie nauczanie? Bo komputery, no jednak często coś tam się, nie wiem, zawiesza, zacina i tak dalej. Coś trzeba podejść, pokazać uczniowi, kliknąć. Czy to polega na tym, że masz, no bo rozumiem, że masz oczywiście swój sprzęt, na którym możesz działać, ale czy masz na przykład, nie wiem, na wszystkich komputerach zainstalowane udźwiękowienie, żeby móc w razie czego je włączyć i pomóc uczniom? Czy to jest tak, że oni mówią, co się dzieje?
2: Tak jest sprawniej i szybciej, bo pamiętajmy, że to jest tylko 45 minut. I zanim ja bym podeszła, znaczy ja podchodzę do uczniów, ale zanim ja bym słuchawki włożyła, zanim NVDA włączyło się, zanim to uciekają minuty. A pamiętajmy, że to jest 45 minut i pamiętajmy jeszcze, że klasy są liczebne. Na przykład mam klasę, która ma 28 uczniów, czy 26, czy 12, czy 17. I teraz więc najczęściej, bo to jest najsprawniej, wygląda to tak, że jak coś się dzieje niezwykłego, nie mogą zrobić, to oni mi czytają i ja mówię. Chyba, że na przykład jak coś tam w Excelu robimy, no to ja im piszę i mówię, co piszę, zresztą widzą, tylko jakby ja mówię, co chciałam napisać, o może tak to powinnam powiedzieć, a oni potwierdzają, klikamy Enter i jak zadziała, to jest OK. Więc tutaj raczej tak, oni też się uczą takiej komunikacji werbalnej ze mną. I to jest, to działa i to jest sprawne. Bo owszem, swoją drogą mam zainstalowany NVDA w mojej pracowni.
1: I komputer swój, bo masz połączony z rzutnikiem, tak? I w ten sposób
2: to znaczy
1: oni...
2: nie. Ja komputer, mój prywatny komputer nie mam połączonego z rzutnikiem. Z rzutnikiem czy z tablicą multimedialną jest połączony komputer nauczyciela. No bo niestety z rzutnikiem te nasze gadacze niekoniecznie współpracują, więc wygląda to tak, że jak ja mam prezentację, przepraszam, ale to ja mam dwa.
1: Brzmi na bardzo groźnego psa, ale pewnie nie jest.
2: Nie, bardzo straszne. Coś się wybudziła i hałasuje. W każdym razie wygląda to tak, że jak mam jakąś prezentację, to zapraszam ucznia do siebie, uczeń przesyła slajdy, przesuwa. Uczniowie je czytają po kolei, bo gdybym ja czytała slajdy, to oni by grali na komputerze. A tak jednak muszą kontrolować, co się dzieje i też staram się, żebyśmy dyskutowali, bo każdy z nas ma jakieś doświadczenia, prawda, już komputerowe, oni mają swój sprzęt w domu i to nie jest tak, że ja mam zawsze rację. A poza tym, no umówmy się, na przykład o kartach graficznych, to ja mogę ich zastosowaniu pogadać teoretycznie, natomiast jeżeli oni zajmują się grami, komputerowymi, no to oni o tych kartach graficznych wiedzą trochę więcej ode mnie. I nie ma się co, bo to są inne wymagania, inne potrzeby. I tutaj nie ma się co czarować. Ja tutaj zawsze się śmieję do uczniów i mówię, słuchajcie, lekcja jest nasza. Moja i wasza, tylko każdy z nas ma inne zadanie. Ja jestem moderatorem tej lekcji. Ale tą lekcję prowadzimy my wszyscy. I są takie zagadnienia, gdzie rzeczywiście, zwłaszcza z informatykami, gdzie rzeczywiście wspólnie prowadzimy tą lekcję.
1: No to myślę, że to ma naprawdę swoje plusy, bo oni się też właśnie to, co mówisz, aktywizują i nie rozpraszają się na inne rzeczy, bo siłą rzeczy się muszą zaktywizować i
2: ale i też oni też się czują takie troszkę dowartościowani, że jak to, kurczę, pani nam tu mówi, że my możemy coś lepiej od niej wiedzieć. To jest dla nich motywujące, że stoi przed nimi nauczyciel, który mówi, ja nie wiem.
1: A tak, są tematy, które oni właśnie ze zrozumiałych względów.
2: Tak, na przykład byli uczniowie kiedyś zaskoczeni, to w zeszłym roku mi się zdarzyło, bo ja generalnie szanuję regulamin, ale wiecie, no regulamin w szkoły jest taki, a nie inny, a czasem są sytuacje losowe, gdzie musimy ten regulamin jakoś czy nawiąć, czy po prostu no... Chodzi tutaj o korzystanie z telefonu komórkowego. Ja uważam, że jeżeli uczeń nie może korzystać na lekcji, podczas lekcji z telefonu, to ja z tego telefonu też nie powinnam korzystać. Ale czasem jest tak, że rzeczywiście, czy dzwoni pedagog, czy dyrektor, czy na przykład dzwoniłam do kliniki do Warszawy, a tam jest o określonych godzinach mogę, żeby się zarejestrować. Nie da się inaczej. I to, więc ja wstałam, zapytałam uczniów, słuchajcie, czy mogę skorzystać z telefonu, bo jest taka i taka sytuacja, muszę się dodzwonić do kliniki, a mogę to zrobić tylko i wyłącznie w tych godzinach. Oni byli, a czemu nas pani pyta? Ja mówię, no bo wam nie wolno podczas lekcji korzystać z komórki, więc ja uważam, że ja też tego robić nie powinnam. Koniec. I było takie zdziwienie. Bo nikt ich tego nie zapytał.
1: Tak, no ja
2: to jest
1: czasem
2: takie budowanie też... moje relacje z uczniami. Tak samo jak i mówię uczniowie, niestety młodzież, ja nie wiem, czy to u ciebie w szkole też tak jest, ale młodzież strasznie rzuca wulgaryzmami. Po prostu ja też chodziłam do szkoły i też miałam taką fazę, że zdarzało mi się tam pocisnąć. Ale to, co się teraz dzieje, to jest tak nagminne. Ja generalnie jest tak, że powinnam dawać im punkty ujemne za wulgaryzmy. Rzadko mi się zdarza, ja w ogóle rzadko daję punkty ujemne, chyba że to już jest naprawdę, że złapię kogoś na oszustwie. Natomiast ja się umówiłam z moimi uczniami tak, że mówię, słuchajcie, jeżeli usłyszycie, że ja przeklinam, że ja jestem wulgarna, to będziecie mogli takich słów używać u mnie na lekcji. Ale warunek jest taki, że musicie usłyszeć, że ja to mówię. Jeżeli ja tego nie mówię, to wam też nie wolno przy mnie tego używać. No, no i tak. Koniec. Bo to jest najgorsze. Oni też nie są głupi. Oni wiedzą, no jak stoją nauczyciele i tam w kąciku i palą papierosy i jadą z koksem i ci uczniowie to słyszą, to nie mówią, no jak to? Ten może, a ja nie mogę? To jest zawsze argument, kontrargument. Nie? A w moim przypadku oni nie mają takich argumentów, bo oni nie usłyszą, jak ja rzucam przysłowiowym miechem.
1: No u mnie jakoś tak aż nie jest. Nie wiem, z czego to do końca wynika. Ostatnio się zdarzyło, że dziewczyna się wyrwała z jakimś tam tekstem takim, ale to już od razu została, znaczy najpierw się sama zdyscyplinowała, a potem koleżanka ją zdyscyplinowała. Nawet się za bardzo nie musiałam odezwać, chociaż no, też było blisko tego, ale no właśnie, to są takie takie momenty, że jakoś trzeba reagować. A czy jak jest z ocenianiem i ze sprawdzaniem w ogóle ich efektów pracy, czyli sprawdziany, czy nie wiem, czy nie masz na przykład obaw, czy jakichś podejrzeń, że oni oszukują, czy oni tego próbują? Jak w ogóle wyglądają sprawdziany i różne zaliczenia na twoich lekcjach?
2: Oni mi wysyłają sprawdziany, czy kartkówki, czy zadania drogą mailową. A i owszem, mam świadomość tego, że mogą mnie robić w jajo, ale też złapałam już kilka razy na oszustwie, bo jak to mówi moja mama, kłamstwo musi mieć podłoże prawdy, a poza tym oszukiwać trzeba umieć. I opowiem o takich trzech spektakularnych oszustwach. Pierwsze to było takie, że mieli uczniowie sporządzić tak zwane, takie zadanie było notatkę internetową. Mieli 26 tematów, mieli sobie wybrać 3 z nich i na te 3 tematy mieli znaleźć informacje w internecie i zrobić normalnie copy and play. Przy czym trudność polegała na tym, że pod każdym mieli po pierwsze stworzyć tytuł do notatki, czyli na przykład jak było informacje o planecie Ziemia, to na przykład tytułem notatki było Planeta Ziemia. I pod notatką mieli się podpisać imię i nazwiska. No i jedna dziewczyna wybrała sobie tematy związane z branżą, której się uczyła, czyli fryzjerstwo, i napisała tę notatkę swoimi własnymi słowami. No i wszystko okej, ja to doceniłam i przyjęłam to, bo temat był, podpis był, tylko to było nie kopiuj klej, a własnymi słowami. No ale dostaję od jej kolegi pracę i to było, on zrobił z kolei kopiuj klej, ale z jej maila, bo nawet nie zmienił podmiotu. Czyli wysłał mi pracę jako dziewczyna. No, więc to było takie, wezwałam ich do siebie. Zresztą uwielbiam tę klasę, strasznie sympatyczni uczniowie, ale nauczyli się już i to był jeden taki ich wybryk i muszę powiedzieć, że ta dziewczyna to jej tak, bo ta dziewczyna później, ona nawet nie trzeba było jej powiedzieć, ale ktokolwiek mi zaglądał do klasy, ktokolwiek przyszedł czy coś, ona mnie zawsze o tym informowała. Zawsze mówiła, proszę panią, bo ten i ten zajrzał tu, proszę panią, bo ona... I nikt jej tego nie podpowiadał, nikt jej tego nie uczył. Więc to była jedna taka sytuacja. Druga sytuacja była taka, że robili taki duży test z Worda i były dwa takie zadania. Pierwsze, jedno z zadań to było, że w nagłówku należało wpisać swoje imię i nazwisko, czyli trzeba było wstawić nagłówek, wpisać swoje imię i nazwisko, a kolejne zadanie to było, była tam tabelka i trzeba było wstawić podpis tabeli, gdzie w podpisie należało wpisać dane personalne, frazę, dane personalne. No i wszystko w porządku, dziewczyna zrobiła pierwsze zadanie, w drugim zadaniu za bardzo nie zrozumiała polecenia, bo zamiast frazy dane personalne napisała swoje imię i nazwisko, no i wszystko okej. Dostała pół punktu za to, że wygenerowała podpis tabeli, natomiast dostałam pracę od jej kumpla, który, no wszystko było pięknie, ładnie, ale nie wpisał swojego imienia i nazwiska, tylko mi wysłał z jej podpisami. No więc to jest takie głupie ściąganie, bo ja im to pokazałam. Inni uczniowie, no wzięli to, śmiali się ze mnie, czy pani musi tak dokładnie tę pracę sprawdzać. Natomiast chłopak się zorientował, zaczął się tłumaczyć i bardzo mnie prosił, żebym koleżance nie dawała punktów ujemnych. Ja mówię, nie. No co ja mówię, no oszustwo jest oszustwem. Koniec. Mogła pomyśleć. Musi ponieść konsekwencje, bo ona oszukała. Koniec, kropka. No, no tak. Więc jakby oni jeszcze oprócz tego, że ja mam świadomość tego, że ściągają, natomiast oni jeszcze muszą myśleć przy tym, a to już jest trudniejsze. Druga trzecia sytuacja była, że dziewczyna, ja jak odpisuję uczniom, jak sprawdzam ich kartkówkę czy sprawdzian, to piszę do nich imiennie, na przykład dzień dobry Olu. I na przykład różnie, albo pisze słowo brak, jak czegoś nie ma, albo okej. Okay. No, w każdym razie piszę do nich imiennie komentarze. I wysłała mi dziewczyna sprawdzian, no i ja ją wzywam do siebie. A ona z takim uśmieszkiem do mnie, ja mówię, słuchaj, no policz do 10, żebyś miała dobre argumenty, jak będziesz ze mną rozmawiać. No i jeszcze ona do mnie mówi, a mam liczyć od przodu czy od tyłu? Ja mówię, wiesz co, ten uśmieszek to ci za chwilkę zgaśnie, więc w tym momencie zrobiła się idealna cisza w klasie. Ja jej pokazuję i mówię, co mi wysłałaś? No sprawdzian. Ja mówię, no dobrze, wszystko się zgadza. Czytaj pytanie czwarte. Ona czyta mi to pytanie czwarte i ja mówię, przeczytaj pod spodem. No i ona dalej, ja mówię, słuchaj, no brniesz, udajesz głupa, a mówię, popatrz się, wysłałaś mi sprawdzian, który dostałaś od kogoś, i ja mówię, nawet nie wymazałaś moich komentarzy. No więc jak to, mam świadomość tego, ale moje widzące koleżanki też mówią, że uczniowie ściągają. No więc jakby nie czuję się jakoś gorsza, że staram się też przygotowywać te sprawdziany tak, żeby oni mieli, jakby, żebym ja też mogła się zorientować, czy zżynają, czy nie, czy od kogoś biorą. Na przykład przygotowuję systemy pozycyjne, czyli systemy liczbowe. No i teraz właśnie, zanim się połączyliśmy, sprawdzałam sprawdzian i przygotowałam, słuchajcie, 14 grup. Więc tak naprawdę, jeśli kolega koledze by chciał zrobić, to musiałby, no ciężko mu by było, żeby w całości zrobić za kolegę.
1: Tak, bo musiałby zrobić dwa sprawdziany, jego i swój.
2: Dokładnie. No więc jej uczciwie mówią, pani się tak chce. A jak kartkówkę zrobiłam, bo to na sprawdzianie jest 5 zadań, a na kartkówce 2, to miałam 26, że tak powiem, zestawów. Żeby każdy miał swój.
1: Tak, ja robię dokładnie to samo. Ostatnio dwie klasy, mam trzecią liceum i trzecią technikum, które idą prawie równo z tematami. Tam tylko, że trzecia liceum jest jakby, no lekcje mniej tam mieli, są temat później są. No więc zrobiłam im sprawdzian i nie dość, że dla klasy pięcioosobowej zrobiłam 3 grupy, to jeszcze potem dziewczyna mnie pyta słabowidząca, czy może zrobić zdjęcie tego sprawdzianu. No ja już jakby domyśliłam się, w jakim celu. Ja mówię, a ta druga klasa miała za 3 dni. Ja mówię, proszę bardzo, i tak trzecia liceum będzie miała inne pytania. Że też się pani chce to układać. No. Także to jest właśnie to. A prace domowe jakieś mają? To pewnie też mailowo nie. Wszystko, bo to tym
2: ale
1: bardziej.
2: Raczej nie daję prac domowych. Uważam, że po pierwsze, no, mają co robić, a po drugie, potem to jest tak, ja zadam pracę domową, a proszę panią, a ja nie mam komputera w domu, a ja nie mam tego, a ja nie mam Office'a, a ja nie, więc jak ja mam tego wysłuchać, to powiem szczerze, nie chce mi się, więc raczej daję takie zadania na lekcji, które muszą zrobić obowiązkowo i koniec, kropka.
1: No tak, bo to jeszcze tutaj dochodzą te narzędzia techniczne, które tak, trzeba mieć.
2: No więc, a oni też kombinują, to nie jest tak, że zresztą jak myśmy chodzili do szkoły, też kombinowaliśmy.
1: No oczywiście.
2: Ja to zawsze im powtarzam, wiesz, słuchajcie, ja też kiedyś chodziłam do szkoły.
1: Tak, no mnie się dwa razy zdarzyło już, że uczniowie mnie przechytrzyli w taki no, pozytywny sposób. Jeden mnie przechytrzył, bo powiedziałam mu, że nie wysłał pracy domowej, ale okazało się, że wysłał 5 minut przed lekcją, ale jednak wysłał, tylko że ja już nie spojrzałam na maila przed, no właśnie jak się lekcja zaczęła. No co oczywiście uznałam, no bo ja zresztą chyba sama lekcję wcześniej powiedziałam, że do dzwonka to się liczy, no więc się wyrobił. Natomiast drugi uczeń przechytrzył mnie też bardzo w ten sposób i jeszcze dostał pół punkta nawet dodatkowego za to na sprawdzianie, bo zapytał mu o jakąś tam datę, to znaczy, żeby napisać, co się zdarzyło w danym roku i chodziło mi o konkretne wydarzenie. On tego nie napisał, natomiast napisał inne wydarzenie, które też się zdarzyło w tym roku, w ogóle w związku z czymś innym, ale też było rzeczywiście w tym roku i ja też o tym mówiłam, także oczywiście też uznałam, no bo jednak była...
2: Tak, ja się też staram nie czepiać. Na przykład robiłam sprawdzian z tych systemów pozycyjnych. Te systemy są potrzebne po to, że zwłaszcza w klasie informatycznej, że na przykład będą uczyć się obliczać MAC adres IP odczytywać. I to jest bardzo potrzebne. I ja też nie mam takiej satysfakcji wystawiania im jedynek, a poza tym im więcej jedynek wstawię, tym później oni będą za mną chodzić, żeby to poprawiać. Więc to wcale nie jest w moim interesie też, żeby te jedynki wstawiać. Natomiast też ja bym chciała, żeby oni to umieli. I była na przykład taka sytuacja podczas sprawdzianu, że dziewczyna mi wysłała sprawdzian już po 20 minutach. Ja mówię, ty już Marta? No tak, tak, tak. I zaczęłam to sprawdzać, mówię, chodź tutaj. No i jej tłumaczę, mówię, popatrz się na to, tu, ojejku, zagapiłam się, mówię, po co się śpieszysz? Ja mówię, poprawiaj to. No i ona poprawiała, ja tam to wyrzuciłam. No i zaraz potem, proszę panią, to niech nam pani też zajrzy, przynajmniej coś tam. I jakomu mi się udało, to pozaglądałam i mówię, poprawcie tutaj to, o to mi chodzi, o tamto mi chodzi. I oni też jakby, bo to nie jest sztuka postawić jedynkę. No i co mi to da, że ja mu postawię jedynkę? Dla mnie większą satysfakcją będzie to, że on to będzie umiał, a nie, że ja mu postawię jedynkę.
1: No pewnie, zwłaszcza, że to są umiejętności praktyczne takie, które no potem oni będą wykorzystywać w swojej pracy albo no przynajmniej w jakiś...
2: Ale egzamin będą z tego zdawać.
1: A, no właśnie. A jak to powiedz jeszcze, jakie profile uczysz? Ty, czy wszystkie te, które wymieniałaś, masz
2: wszystkie.
1: Klas
2: wszystkie.
1: W ogóle?
2: Wszystkie. Ja mam wszystkie. Po prostu nie mam w tym roku klasy branżowej, bo już powiedziałam, że chciałam sobie troszkę odpocząć od branżowej klasy, ale mam wszystkie profile. Moja koleżanka pedagog się śmieje, mówi, ty uczysz pół szkoły. Bo ja w tej chwili w zeszłym roku na 570 uczniów miałam uczniów no prawie 300, a w tym roku mam ich troszkę mniej, około 240, a jest ponad 600. Ale mówię, ty to pół szkoły po prostu uczysz i się śmiejemy.
1: Jaka jest najliczniejsza klasa?
2: 28 osób.
1: I w ogóle z racji tego, że to techników są w większości panowie, czy niekoniecznie?
2: Nie, różnie. Na przykład w technikum realizacji nagrań, w technikum fryzjerskim na przykład w klasie pierwszej jest dwóch panów w klasie pierwszej, w drugiej jest dwóch panów, a w trzeciej klasie jest jeden pan, w czwartej dwóch panów, a w piątej jeden pan.
1: No tak, zależy od profilu.
2: W klasie spedycyjnej na przykład jest tak mniej więcej pół na pół, W klasie logistycznej rzeczywiście tych panów jest więcej, informatycznej też, w liceum jest dużo dziewczyn. Też tak bym powiedziała pół na pół.
1: To skoro już mówiliśmy o ocenach, to jeszcze powiedz o dzienniku, no bo już wiem, że macie Librusa i jak, czy jest obsługiwalny po niewidomemu w pełni, albo przynajmniej w jakimś większym stopniu?
2: To znaczy
1: stopniu?
2: Tak, w większym stopniu tak, ja sobie radzę. Jak mam z czymś tam problem, to zwracam się do moich kolegów, więc przychodzą i pokazują, ale ja to się staram zapamiętywać, żeby nie być jakby takim, w cudzysłowie powiem, obciążeniem dla nich, że muszą coś. Kiedyś się spotkałam podczas studiów moich podyplomowych z czymś takim, że osoby niepełnosprawne, no pani miała takie doświadczenie, że pracowała z niewidomym masażystą i byli wkurzeni na tego pana, bo musieli za niego to robić, tamto robić i jeszcze wiele rzeczy robić. No i ja i takie dziewczyny, które przygotowywały referat a propos pedagogiki osób niepełnosprawnych, tłumaczymy je, że to jest kwestia, że nie można wszystkich do jednego worka wrzucić, bo to nie jest kwestia tego, że oni za niego robią, bo on jest niepełnosprawny, tylko po pierwsze pracodawca powinien się tym zainteresować, skoro go zatrudnił, po drugie, no widocznie on jest tak nauczony, że ma podstawę roszczeniową i w ten sposób się zachowuje. Natomiast do dziewczyny to nie docierało, więc w końcu ja jej zapytałam. Mówię, słuchaj, 3 miesiące już razem studiujemy, więc powiedz mi, co za mnie zrobiłaś.
1: No właśnie.
2: To no jest... nic, cisza. Ja mówię, no i o to chodzi, nie? Że mówię, no ona potem mnie przepraszała i tak dalej. Ja mówię, no ale tak nie można robić. A dziewczyny bardzo fajny referat na ten temat przygotowały. Bardzo ciekawy, rzeczowy. I to właśnie, więc postępuję, więc ja staram się naprawdę, nawet się śmiałam ostatnio, bo byłam na ocenie u dyrekcji, bo każdy nauczyciel musi być poddany ocenie merytorycznej swojej pracy i tak się zastanawiałam, mówię, kurka, jakby tak przyszedł po mnie jakiś niewidomy, to tak naprawdę, mówiąc nieskromnie, ale postawiłam mu niezłą poprzeczkę.
3: A tymczasem pojawiło się pytanie od Grzegorza. Grzegorz napisał do nas tak. Cześć wam, jak zapatrujecie się na używanie czata GPT przez uczniów, czy to podczas lekcji, czy w pracach domowych? Tego typu oszustwa są trudne do wykrycia.
2: Mieliśmy takie szkolenie ostatnio w szkole u nas i to wcale nie jest trudne do wykrycia, dlatego że to znaczy, wszystko zależy, jak będzie, że tak powiem, używany ten czat GPT. Bo jeżeli to będzie taka stricte kopia z tego czatu, to można się zorientować. Poza tym takiego ucznia można wziąć do odpowiedzi. Ja na przykład nie potrzebuję czatu GPT, bo ja na przykład wiem, jak moi uczniowie się wypowiadają, ja z nimi rozmawiam podczas lekcji. Więc jeżeli nagle na sprawdzianie czy na kartkówce, gdzie wiem, że on coś ma zrobić własnymi słowami, a on mi rzuca nie wiadomo jakimi zwrotami naukowymi czy takimi, no aż które odbiegają od jego w ogóle wypowiedzi, to ja już wiem, że to jest, zresztą ja często piszę, niezła kopia. Niezła kopia, bo ja wiem, jak ja z tymi uczniami rozmawiam i to wcale nie jest trudne do wykrycia, tylko to wymaga jakby od nauczyciela pewnego zaangażowania, czy jemu się chce udowodnić, że uczeń to ściągnął, czy jemu się tego nie chce. Poza tym w wielu szkołach są już programy plagiat i pewne rzeczy też mogą być jakby wykryte. No i jest jeszcze jedno. ChatGPT może każdy kij ma dwa końce. I to nie jest tak, że tylko uczniowie korzystają z czatu GPT, ale właśnie nam pokazywano, jak nauczyciel może z tego czatu GPT korzystać. I to zwłaszcza w przedmiotach humanistycznych. Czyli Ola dla ciebie.
1: O, to coś dla mnie.
2: Tak, gdzie może po prostu ChatGPT przygotować scenariusze lekcji nauczycielom. Więc to kij ma dwa końce. To nie jest tak, że tylko jakby tutaj uczniowie są, że tak powiem, reprecyzowani, ale też my, nauczyciele, też z tego możemy korzystać. Poza tym mój mąż zrobił kiedyś takie doświadczenie, że pobrał jakieś wypracowanie, nie, napisał do czatu GPT, żeby mu tam napisał jakieś tam wypracowanie na dany temat, a potem mu zadał zadanie, wkleił to wypracowanie, które dostał jako wynik, i mówi: zmień to na inną treść. No i zmienił mu. Więc to kij ma dwa końce, nie? No.
1: Tak, to wróćmy na chwileczkę do Librusa, czyli wszystkie listy obecności i tak dalej.
2: Powiem tak, listy obecności bez problemu, oceny bez problemu, wysyłanie wiadomości bez problemu, terminarz, czyli ustalanie sprawdzianu, wpisywanie zadań, kartkówek bez problemu. Problem jest ze statystyką, czyli żeby sobie sprawdzić statystykę uczniów, prawda, frekwencje, bo to jest wszystko jakby graficznie na wykresie pokazane. I tutaj może to stanowić taki problem. Ale ja też nie jestem wychowawcą klasy, więc jakby nie emocjonuję się tym, że tego nie mogę zrobić.
1: No tak, bo to przede wszystkim tak, wychowawcy.
2: Tak, tutaj to już wychowawcy klas, oni pewne rzeczy muszą mieć.
1: Trudno się ocenia? To znaczy, czy na początku zwłaszcza, czy było ci trudno ocenić, żeby to, czy są, no, może informatyka jest bardziej ścisłym przedmiotem, to jest, są może bardziej jakieś określone kryteria, czy...
2: Z jednej strony jest ścisłym, ale z drugiej strony, zgodnie z przepisami o edukacji, to nie jest takie proste, bo z jednej strony mamy pewne ramy, jak oceniamy, zresztą musieliśmy przygotować taki dokument PSO, on musiał być zjednolicony, dla różnych przedmiotów, gdzie trzeba jakby wskazać rodzicom, w jaki sposób będą wyglądały oceny. Natomiast też no, gro uczniów ma opinie z poradni pedagogiczno-psychologicznych, czy też orzeczenia o kształceniu, o potrzebach specjalnych. I tutaj już no, trzeba troszeczkę inaczej takiego ucznia ocenić. I to jakby wtedy ten szablon nasz trzeba zweryfikować, więc ja też staram się podchodzić do tego, jakby do każdego ucznia indywidualnie, pomimo, że mam ich znacznie więcej w klasie niż ty. To mimo wszystko no różnie jest. Poza tym podam przykład. Mam dziewczynę w klasie trójwierskiej, która ma 100% frekwencji. Po prostu. Ja nie wiem, czy ona choruje, czy nie. U mnie jest 100% na zajęciach, jest zawsze do zajęć przygotowana. Jak mają zadane, że ma mieć pendrive'a, że mam pobrane pliki, które ja wysłałam, to ja wiem, że ona to będzie miała. I ona to zawsze ma. Ale, jest jedno ale, informatyka nie jest jej, to nie jest jej dziedzina. To jest w ogóle, ona zupełnie koło informatyki nie stoi. To jest dla niej męczarnia. I, ale za jej postawę, w stosunku do mnie, do przedmiotu, no bo przecież mogłaby uciekać, chodzić na wagary z tego przedmiotu. Ona nigdy, ona jest zawsze, nawet jak jej koleżankom nie chciało się przychodzić, bo mieli zastępstwa, albo mieli tylko moją lekcję, a później byli zwolnieni, ona zawsze była. I za tą postawę i do mnie, i do przedmiotu, no oczywiście ja jej pomogłam i dostała pozytywną ocenę. I to nie dopuszczające, tylko wyżej.
1: Tak, bo to no ja też już tak staram się patrzeć, bo to się wiele rzeczy składa na tą ocenę jednak.
2: Tak, to w ogóle, jak to mówią też, ocena jest subiektywną opinią nauczyciela. To nie zawsze, bardzo często to nie jest w ogóle obiektywne.
1: Czy dużo czasu ci zajmuje, to takie troszkę mam pytanie może od siebie, ale czy dużo czasu ci zajmuje poza takim tym czasem spędzanym w szkole, jeszcze przygotowanie do zajęć i no w ogóle wszystko to, co związane z pracą, i czy to się jakby zmieniło na przestrzeni lat pracy, czy jakby teraz ci tego czasu mniej to zajmuje wszystko niż na początku?
2: Z pewnych przedmiotów tak, to zależy od działu, jaki robię, bo na przykład tak jak robię systemy pozycyjne, no to to się nie zmienia, mogę jedynie zmienić zestaw zadań, ale tu ja już, że tak powiem, na przykład pomieszam sobie te zestawy, ale tutaj jakby ta teoria się nie zmieni w tym zakresie, więc tutaj są takie działki, które się nie zmieniają, czy formuły, funkcje w Excelu, one się nie zmieniają, więc są takie rzeczy, które się nie zmieniają, a są takie, które się zmieniają i to trudno powiedzieć. No, kiedyś miałam mniej tych przedmiotów, znaczy tych klas. Teraz mam ich więcej. Myślę, że najwięcej czasu to mi zajmuje sprawdzanie sprawdzianów. Zwłaszcza tych takich matematycznych, gdzie muszę się pochylić nad tym, czy dobrze policzyli, czy dobrze rozpisali, jak to zrobili. Natomiast no, jakby samo przygotowanie nie.
1: To pocieszające dla mnie. To jeszcze zmieni. Na pewno. Chociaż ja to lubię też, no ale to na sprawdzianach też się zawsze koncentruję, żeby komuś nie zrobić krzywdy, więc czasami to 2-3 razy przeliczam. No. Żeby było no, nie ze szkodą dla ucznia, no chyba, że naprawdę już się inaczej nie da. Bo czasem się nie da. Co najbardziej lubisz w swojej pracy nauczycielskiej, a czego może nie lubisz? Bardzo.
2: Ja nie wiem, czego ja nie lubię. Ja lubię moją pracę, nawet powiedziałabym, bardzo ją lubię. Bardzo lubię uczniów. Nie przesiaduję w pokoju nauczycielskim. To jest jedyna rzecz. I nie wiem, czy ja to lubię, czy nie lubię. Po prostu moja przyjaciółka, kiedy się zastanawiałam, czy brać tę pracę, powiedziała mi tak, weź tą pracę, tylko pamiętaj, nie przesiaduj w pokoju nauczycielskim. Więc ja posłuchałam jej, nie przesiaduję w pokoju nauczycielskim i naprawdę jestem zdrowsza.
1: Mam dokładnie to samo i nawet ostatnio sobie myślałam, tak mówię, może to ja źle robię, może jestem jakimś odludkiem, że się izoluję czy coś, ale jakby... No nie. A jeszcze pytanie, chociaż chyba to gdzieś wyniknęło z twojej wypowiedzi którejś, ale chciałam dopracować. Cały czas masz w tej samej pracowni zajęcia? Czy uczniowie przychodzą do ciebie, czy ty chodzisz do nich, do różnych
2: to
1: klas?
2: To znaczy w tym roku akurat mam w jednej. W większości mam w tej samej, ale był taki rok, gdzie przechodziłam. Ale to tylko na jedne zajęcia. Nie stanowi to dla mnie jakiegoś tam problemu, zwłaszcza jak są czas matur, to muszę przejść, bo jest potrzebna pracownia do zdawania egzaminów, więc tutaj muszę przechodzić. No to i czasem się śmieję, bo mamy strzelnicę w szkole i kiedyś mnie właśnie wysłali na lekcje z uczniami do strzelnicy, więc się zapytałam, czy będzie broń. No więc, ale ja mam dyrekcję z poczuciem, dużym poczuciem humoru, więc...

0: stanowi to jakiś tam problemów. Tutaj jeden z tych uczniów rzeczywiście źle tam pomagałam przy robieniu mu IPET-u, taki jeden uczeń. Mamy dziewczynkę, która ma wady słuchu, ale dużo jest dzieci, jeden chyba uczeń ruchowy, który ma tam problem z niepełnosprawność ruchową, ale jest bardzo dużo dzieci, uczniów z zespołem Aspergera czy autystycznych.
1: Na jakich profilach są uczniowie z dysfunkcją wzroku czy słabowidzący?
0: Oni są akurat w liceum. Jeden jest w liceum, a drugi chyba jest w realizacji nagrań. Wydaje mi się, że...
1: No właśnie, bo to taki kierunek z tych, które wymieniałaś, najbardziej kojarzący się, powiedzmy. Tak.
0: No bo jest w Krakowie, prawda? Taka szkoła, więc może dlatego się kojarzy.
1: Zmieniłabyś pracę, czy nie? Pewnie nie, z tego, co słyszę, jak oni.
0: Myślę, że zawsze chciałam być lekarzem albo pielęgniarką, więc może gdyby mi ktoś zaproponował pracę w szpitalu, to kto wie? Kto wie? Natomiast generalnie na inną nie. Gdzieś tam w jakimś biurze, gdzieś nie.
1: A z powrotem na szkolenia dorosłych zamieniłabyś młodzież?
0: Nie. Też nie. Nie, nie. To jest zupełnie inny świat. To jest jakby my się lubimy z uczniami, przynajmniej tak mi się wydaje. Ja sobie z nimi pożartuję. Oni nawet wiedzą, że ja mam, zresztą jak podczas oceny się okazało, tam jednym z punktów tej oceny nauczyciela jest, czy nauczyciel ma dystans do siebie. Ja tutaj dostałam ocenę wyróżniającą, bo właśnie jestem tak oceniana, że mam bardzo duży dystans do siebie i potrafię się z siebie śmiać i jakby, no więc uczniowie wiedzą o tym i wiedzą, na ile sobie mogą pozwolić, ale też wiedzą, że jak się zdenerwuje, to się zdenerwuje, że istnieją też granice pewnego dobrego smaku. Wiedzą też uczniowie, że nie lubię plotek, intryg. No, więc oni znają moje zasady. Jak mówię, słuchajcie, jak będziemy stosować zasady, które ustalimy na naszej lekcji, no to wszystko będzie okej.
1: Tak, to jest ważne. Ja też na początku ustaliłam i w jednej klasie to nawet tak akurat wyszło z przypadku, ale nawet im napisałam mailowo, bo tam części osób nie było, więc myślałam, że mamy już prawie spisany kontrakt. I zawsze mówię też moim uczniom, rozmawiajmy przede wszystkim ze sobą, bo wszystkie nieporozumienia się biorą z braku rozmów.
0: Tak, także. dokładnie, tak. No, więc nie mam takich naprawdę, gdybym miała jakoś tam narzekać, fajna jest młodzież. I oni są otwarci. Mam na przykład takiego ucznia, uwielbiam go po prostu, takiego, zawsze proszą nauczyciele, wychowawcy, że jak kończymy lekcję, żeby jednak porządek klasy po sobie zostawiały. No, że ja nie widzę, więc za bardzo nie mogę tego tak, no musiałabym przejść i macać po całej klasie stoliki, czy coś leży, czy nie, prawda, czy nawet po podłodze, no bez sensu w ogóle. Więc zostawiłam właśnie w pierwszej klasie informatycznej, zostawiłam sobie trójkę klasową, bo nie mieli dyżurnych. No i przeleciał taki chłopiec po całej klasie, nie mówię spoko, mówi do mnie, a ten papierek to co tu pod biurkiem robi? A ja mówię, jaki papierek? Się okazało, podał mi do ręki, się okazało, że to była moja chusteczka, którą wyciągnęłam, po prostu wypadła mi druga. Czysta chusteczka wypadła mi, nie zwróciłam uwagi, wpadła pod biurko, nie? Ja mówię, no popatrz się pani naśmieciła, nie? A on mówi, żeby mi to było pora zostać. No, ja mówię, dobrze, ja mówię, dziękuję, że do Librusa mi punktów ujemnych nie wpiszesz.
1: To ponieważ pytałam cię na początku o to, czy były jakieś takie nieprzyjemne sytuacje, to teraz cię zapytam, czy były przyjemne, to znaczy może zapytam cię o to, czy masz wrażenie, że z powodu tego, że jesteś niewidoma, uczniowie właśnie może mają jakiś większy respekt, większy taki...
0: Może nie tyle respekt, co taki szacunek, że oni widzą, że kurczę, ja pomimo swoich ograniczeń, to sobie radzę i przekraczam naprawdę wiele barier, Oni byli, ponieważ ja jestem od tego roku w ogóle koordynatorem ICDL-a.

0: bo teraz od tego roku to już jest ICDL, a nie ECDL, więc ja jestem koordynatorem u mnie w szkole tego ICDL-a. Ja w zeszłym roku zorganizowałam egzamin dla ponad 100 osób, 135 osób tak miało być wstępnie. I ja to wszystko ogarnęłam sobie, więc oni byli pod wrażeniem. Jeden z uczniów mi napisał, pani ma największe jaja w tej szkole. No, to jest takie miłe.
1: No tak, to są takie właśnie super komplementy w stylu młodzieżowym, jak moja siostra kiedyś usłyszała, że jest cooli trendy od uczniów i przyszła taka zadowolona, ja mówię, co się stało, bo uczniowie z techniką powiedzieli, że jestem cool i trendy. Ja mówię, no to faktycznie, jakby, no, jak no. Uczniowie z techniką powiedzieli. Tak, a to było w kontekście tego, że o jakimś filmie takim nowym rozmawiali, no ona też się jakoś tam wypowiadała o tym filmie, oni tak, wow, to pani to oglądała, to pani jest cool i trendy, no.
0: Ja nie wiem, czy ja jestem trendy, czy nie, bo tak ja jestem, ale ja im mówię prawdę, że na przykład coś mnie nie interesuje, na przykład klasa e-sportowa. Ja mówię, słuchajcie, ja w ogóle nie czuję tego waszego grania. Ja tego w ogóle nie rozumiem, jak można tyle czasu spędzać przed komputerem, gdzie ja też spędzam dużo czasu przy komputerze, bo i ze względu na pracę i też jednak ten komputer dla mnie jako osoby niewidzącej, on daje mi możliwości przeczytania czegoś, prawda, napisania, więc ja przy tym komputerze spędzam dużo czasu, ale no, to nie jest tak, że ja poza komputerem nie mam nic. Ja czytam książki, ja muzyką się zajmuję, ja robię wiele, chodzę po górach, więc ja robię mnóstwo innych rzeczy, a oni po prostu wpadają do klasy niektórzy, to jakby po prostu komputera przez tydzień nie widzieli.
1: No tak, albo to jest ulubiona lekcja wtedy, bo jest komputer.
0: Albo mieli głód. No ale ja kiedyś zabrałam im myszki. Miałam właśnie taką klasę, w tej chwili to jest druga liceum w pierwszej klasie. No jednak jak między innymi po ruchu myszką, po częstotliwości klikania wiem, że grają. I pozabierałam im wszystkim myszki.
1: O, to super. To... A zrobiłaś im kiedyś właśnie zabawę, żeby się pouczyli trochę obsługi bezmyszkowej i bezwzrokowej?
0: To znaczy aż tak nie, natomiast jak uczę, jest ich za dużo. I jak mówię, te 45 minut tak naprawdę, to jest mało czasu. I tak nie, natomiast jak uczę Worda czy Excela, to mówię im skróty klawiszowe i naprawdę gro uczniów korzysta z tego.
1: O, to fajnie.
0: A już Ctrl S to już w ogóle jest.
1: Tak, no nie zapomnę, jak kiedyś mój znajomy opowiadał, który jest niewidomy. I jego córka, która widzi, przyszła do niego kiedyś prawie z płaczem, bo mówi, tato, nie mogę, coś, on mówi, co się stało? Nie mogę komputera wyłączyć, bo coś z myszką się stało, czy tam bateria nie przestała działać, czy no coś nie działało, w każdym razie, że ta myszka nie działa. I co ja mam teraz robić? On mówi, no to z klawiatury wyłącz, a to mówi, ale jak? I po prostu to było takie zabawne dla niego, bo ona była też dziewczyna, która ogólnie z komputerów, jakby komputer jej nie był obcy, no ale jak już nie miała tej myszki.
0: Ale to jest takie właśnie, to jest wina troszeczkę, wydaje mi się, ludzi, którzy nie mieli do czynienia na co dzień z komputerami, czyli dziadków, rodziców, w zależności od wieku tego dziecka, że oni jakby wpoili temu dziecku, ty jesteś informatykiem, bo ty wszystko klikniesz. No po pierwsze to jest bardzo daleko do informatyki, a po drugie właśnie przestaje działać myszka i jest amen. Koniec. Nie ma. On nie wie, co ma zrobić.
1: Niestety.
0: I wtedy już przestaje być dobrym informatykiem.
1: To jeszcze takie pytanie, może już pod koniec, ale pytanie takie, czy masz takie w ogóle sytuacje w swojej pracy, kiedy potrzebujesz zawsze pomocy osoby drugiej? To znaczy, czy na przykład, nie wiem, bo nie masz takiej sytuacji, że oddają ci sprawdziany na kartkach, rozumiem, takich?
0: Nie,
1: ale czy w ogóle jest coś takiego, w czym potrzebujesz pomocy tak... na stałe, no ewentualnie doraźnie, no, poza tymi sytuacjami, o których już mówiłyśmy, że uczniowie współpracują na lekcji, tak? I oni czytają slajdy.
0: Raczej nie. Może przy tym rzutniku. że jednak, żeby pokazywał uczeń te slajdy, przerzucał. To tak, ale tak to...
1: O właśnie, bo o to cię nie zapytałam, a to myślę, że ważne. Jak jest z przygotowaniem takich slajdów? Bo to jest, czy to gdzieś sobie w internecie wyszukujesz, czy...
0: Nie. Ja to przygotowuję sama, natomiast moja koleżanka, moja przyjaciółka, ja tego nie robię w PowerPoincie. Ja to robię w Wordzie, robię stronę poziomą i potem to konwertuję do PDF-a. I moja przyjaciółka mówi, Daria, to jest to samo, ponieważ slajdy, które przedstawiamy uczniom, tego nas uczono też na studiach, że one powinny być jak najskromniejsze, czyli tekst i to albo czarny na białym, albo czarny na żółtym, albo odwrotnie. I nic więcej, ewentualnie jakieś rysunki czy grafika, ale żadne ozdobne czcionki, żadne jakieś takie, absolutnie nie. Więc to jest najprostszy tekst. Czasem muszę tam jakieś schematy wrzucić, ale jakby robię to sama i potem właśnie z Worda konwertuję do PDF-u.
1: No właśnie, bo najgorsze to są te rzeczy takie graficzne, prawda? Ale to dobrze też, że mówisz, bo mnie się slajd zawsze kojarzył głównie z grafiką. Znaczy oczywiście wiedziałam, że tam są teksty, ale zawsze mi się to kojarzyło, że to jest głównie graficzne, a jednak nie.
0: Nie. W slajdzie, jak się tworzy w slajd w PowerPoincie, to właśnie też jest jakby pola tekstowe są i tam wpisujesz tekst, natomiast no robi się to, dłużej to zajmuje. Jakby dla mnie jest o tyle niekomfortowo, że no nie mam tak do końca nad tym takiej kontroli. Natomiast w Wordzie mam niemal nad wszystkim kontrolę, więc mogę to zrobić bez żadnego problemu, potem skonwertować. Więc moja przyjaciółka, która sprawdza czasem, poproszę ją, żeby rzuciła okiem. Na przykład robiłam taką prezentację z arytmetyki i elektroniki, więc tam chodziło o przedstawienie na przykład bramek logicznych czy tablicy prawdy. I no tutaj chciałam, żeby to ktoś w cudzysłowie rzucił na to okiem, jak to wygląda, więc pokazałam mojej przyjaciółce, ona na to zerknęła i no ja sobie wtedy to wrzuciłam przez konwerter i mam takiego fajnego PDF-a.
1: Super. To jeszcze na koniec może jakieś przesłanie dla tych, którzy tak jak ja marzyli przez lata o nauczaniu. No i moje marzenie się też spełniło, ale może dla osób niewidomych, które chciałyby uczyć, a myślą, że to jest niewykonalne.
0: To jest takie slogany, nie poddawaj się, bo nie udawajmy, tak jak powiedziałaś na samym początku. Ciężko jest, żeby nam ktoś zaufał. Ja akurat miałam szczęście, więc uwierzcie w to, że też może szczęście czeka na was za rogiem. To taki frazes troszkę, ale chyba coś w tym jest, że nigdy nie wiemy, co się zdarzy i kto na nas czeka za rogiem. Naprawdę ta praca, jak mówię, spłynęła na mnie w takim czasie, że inaczej być nie mogło.
1: Tak, ja też uważam, że nie ma przypadków. Moja praca też długo na nią czekałam i długo bardzo o nią i zabiegałam i aktywnie, i modlitewnie, i na różne sposoby, a kiedy trochę odpuściłam, to wtedy przyszła. Więc to czasem jest tak, że czegoś bardzo chcemy i na to czekamy i to przychodzi do nas, ale wcale właśnie niekoniecznie może w tym momencie, w którym chcemy, ale potem się okazuje, że to jest najlepszy moment.
0: Ja powiem szczerze, że ja nawet nie modliłam się o tą pracę, bo po prostu pracowałam w firmie szkoleniowej. Ona się, że tak powiem, zamknęła. No i co dalej? Skończyłam tą podyplomówkę w lutym akurat. W maju się firma zamknęła i co dalej? Co ja z tymi studiami mam zrobić? No i tak potem rok jeszcze pracowałam w innej firmie szkoleniowej. No i się stało, jak się stało, że po roku się okazało, że ja mam pracę.
1: No tak, to właśnie, to wszystko przychodzi zawsze w odpowiednim momencie, najlepszym, chociaż czasem właśnie wcale o to nie prosimy, albo prosimy kiedy indziej. Czy jeszcze chciałabyś coś powiedzieć słuchaczom?
0: Nie wiem.
1: To w takim razie bardzo, bardzo Ci dziękuję. To była wielka przyjemność z Tobą rozmawiać. Znaczy zawsze jest wielką przyjemnością z Tobą rozmawiać, ale było wielką przyjemność się dowiedzieć o Twojej pracy, bo mnie już to od dawna intrygowało. Cieszę się, że się udało tak, że oprócz mnie się dowiedzieli też inni. No i muszę powiedzieć, że dałaś mi takiego pozytywnego kopa na moją dalszą pracę nauczycielską, także osobiście też jestem bardzo zadowolona z tego.
0: Dziękuję bardzo. Ja się też cieszę, że no, po pierwsze ja bardzo lubię z Tobą rozmawiać, to taka kurtuazja troszkę, ale to naprawdę nie jest kurtuazyjne, bo my się z Olą naprawdę bardzo lubimy.
1: Tak, a rzadko mamy okazję rozmawiać, bo te wszystkie obowiązki zawodowe tak, i to tak. całe zabieganie.
0: A poznałyśmy się też w niezwykłych okolicznościach, bo Ola najpierw znała mojego brata, a później mnie. Więc tutaj żadnej jakiejś takiej kurtuazji i wazeliniarstwa nie ma. Natomiast ja mam taką nadzieję, że osoby niewidome, zwłaszcza te, które jakby nie wierzą jeszcze w swoje możliwości, dzięki naszej rozmowie, naszej dyskusji, no bo ty, Ola, też pracujesz zawodowo, zgodnie ze swoim wykształceniem, zatem mam nadzieję, że uwierzycie w to, że może nie od razu, ale można pracować w wyuczonym przez siebie zawodzie. I to niekoniecznie jako masażysta czy realizator dźwięku, ale również właśnie na przykład jako nauczyciel historii czy nauczyciel informatyki w szkole ogólnodostępnej.
2: No i tu jeszcze mamy pytanie pod koniec naszej audycji od Mateusza. Czy prowadzisz zajęcia o programach udźwiękawiających i sprzęcie specjalistycznym w ramach tematów dodatkowych? Czy uczniów w szkole masowej to ciekawi?
0: Generalnie typowo o takich urządzeniach nie, natomiast w programie nauczania jest obowiązek, aby uczniowie zwłaszcza klasy informatycznych, mieli zajęcia z dostępności cyfrowej. I tutaj, kiedy już omawiam procedury w CAK, to opowiadam im o tych możliwościach dla osób z dysfunkcją wzroku, dla osób głuchych, dla osób intelektualnie niepełnosprawnych, czyli uczniowie, na przykład w zeszłym roku robiliśmy audiodeskrypcję. Jak mamy zajęcia z Worda czy z internetu, to uczniowie uczą się tworzyć tekst alternatywny, czy sprawdzają trudność języka pisanego, prawda, zdań przez aplikację, żeby ten język był prosty i zrozumiały. To jest wszystko związane z dostępnością cyfrową. Natomiast generalnie o takim sprzęcie nie mówię, bo na to po prostu no za bardzo nie ma też czasu. Nie ma kiedy tego zrobić, bo to jest tak, że teoretycznie jest 30 godzin, załóżmy, jeżeli mam jedną godzinę tylko tygodniowo, to jest 30 godzin na rok. Ale pamiętajmy, że jeszcze z tych 30 godzin to na przykład może wypaść kilka, bo na przykład jest dzień nauczyciela, to jest wolne, albo na przykład ktoś się rozchoruje, czy ja, czy uczniowie, albo uczniowie jadą na wycieczkę i wtedy już te zajęcia przepadają. I często jest, no nie ma na coś takiego czasu, ale jak udaje mi się coś tam przemycić, czasem robię takie lekcje o jakby komunikacji alternatywnej i wtedy na przykład oni też są ciekawi, jak ja coś tam robię. Zdarzają się takie pytania, a skąd pani wie, co jest na ekranie komputera? Więc ja im wtedy pokazuję. Albo na przykład uczniowie widzą mój telefon komórkowy, jak ja coś tam robię. Więc z taką cierpliwością do tego podchodzą. Oni są naprawdę otwarci.
1: Tak, bo bardzo, bardzo to było ciekawe pytanie rzeczywiście, bo dla uczniów to jest na pewno ciekawe i oni jako młodzi ludzie tacy zainteresowani wszystkim, to na pewno też ich interesuje.
0: Ja na pewnych lekcjach już nawet przestałam słuchawki zakładać, tylko ten komputer, słuchajcie, kiedyś nawet nie tyle nie wkładam, ale zapomniałam słuchawek, mówię, słuchajcie, przepraszam was, ale im już to w ogóle przestało przeszkadzać, że mi ten komputer gada. Oni, bo widzieli, że mam iPhone'a gadającego, więc jakby ten komputer, oni już przestali na to reagować.
1: Tak,
0: są tacy uczniowie, także oni po prostu mają to w nosie, no gada to gada. i tyle.
1: Tak, to już się staje takie zwyczajne potem. To życzę ci dużo, dużo powodzenia w pracy, dużo sił, powodzenia. Cierpliwości do uczniów myślę, że ci nie życzę, bo wydaje mi się, że masz, także...
0: Tak.
1: No, ale przede wszystkim zdrowia i dobrego głosu, żeby już żadne choroby się nie pojawiały, żeby głos nie szwankował. No i dużo sił i mam nadzieję, że Bielsko i Warszawa mają osobną ferię i że może się wreszcie uda spotkać.
0: Ja nawet nie wiem, kiedy
1: ja
0: mają.
1: Też nie wiem, ale trzeba to sprawdzić.
0: Nie za dnia ani godziny.
1: Tak, no właśnie. Jak będzie, może być też nie w ferie, ale także coś mówiłaś w jakimś szkoleniu w Warszawie, także zapraszam, bardzo dziękuję. Daria Bizoń-Knapik, nauczycielka informatyki, niewidoma nauczycielka informatyki w Szkole Ogólnodostępnej w Bielsku-Białej. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo.
0: Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego wszystkim słuchaczom. Serdecznie pozdrawiam.
1: Dziękujemy bardzo. I Michał Dziwisz jako nasz niezawodny realizator oczywiście i Aleksandra Bohusz. Spokojnej nocy i do usłyszenia za tydzień.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Ala Witek. Mam przyjemność gościć dziś Państwa Stanisława i Helenę Jakubowskich. Witam Państwa serdecznie.
5: Dobry wieczór. Na razie jestem sam przy mikrofonie. Żona się później przywita.
4: Pan Stanisław jest sam. Panie Stanisławie, korzystając z okazji, chciałam na początku bardzo serdecznie pogratulować nagrody, jaką przyznało Panu Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Za szeroko pojęte propagowanie dostępności. Bardzo serdecznie gratuluję raz jeszcze i tym bardziej cieszę się, że mogę gościć Pana w Tyflo Podcaście.
5: Dziękuję bardzo. Właśnie wczoraj odebrałem tę nagrodę na konferencji, która była zorganizowana w Warszawie z udziałem pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych i wielu znaczących osób z naszego środowiska i nie tylko, bo było reprezentowane również środowisko niesłyszących osób, którzy mają nieco inne problemy, ale też bardzo wielu z nich jest poza światem cyfrowym. Jest do nich trudniej nawet dotrzeć, mimo sprzętu. Potrzebują ogromnej pomocy w zakresie specjalistycznego oprogramowania.
4: Jasne. Tak jak mówiłam, ogromnie się cieszę, mając Pana tak znamienitego gościa dziś w podcaście, ale dziś nie będziemy rozmawiać o dostępności cyfrowej. Będziemy za to rozmawiać o Braille'u w kontekście tego, jak Braille ma się na dziś, czy ma się dobrze, czy ma się źle, czy warto tego Braille'a się uczyć. Porozmawiamy o tym, jak powinniśmy się uczyć, z jakich metod korzystać i także z tego porozmawiamy także o tym, jakiego rodzaju wydawnictwa i zapisy brajlowskie są dziś dostępne i udostępniane. Jeśli będą Państwo mieli w trakcie naszego podcastu jakieś pytania do naszego gościa lub do naszych gości, bo później, tak jak już mówiliśmy, również małżonka Pana Stanisława dołączy do nas. Można się kontaktować z nami na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także przez stacjonarny numer telefonu 123 834 835. A zatem myślę, że możemy już przejść do konkretów związanych z tematem dzisiejszej naszej audycji. Chciałabym zapytać Pana o taką rzecz. Oczywiście żyjemy w dobie niebywałego postępu technicznego, coraz to nowe rozwiązania, coraz bardziej dostępna cyberprzestrzeń i wszelkiego rodzaju informacje pozyskujemy raczej drogą elektroniczną. Chciałabym zapytać o powody, dla których Pana zdaniem nadal warto uczyć się Braille'a, nadal osobom niewidomym Braille jest potrzebne. Jakie to powody?
5: Ja może nawiążę do początków komputeryzacji drukarni. Wprawdzie o tym już mówiłem na Tyflo podcaście. Te początki zaczęły się w Polskim Związku Niewidomych. Niewielka grupa osób kierowana przeze mnie w roku 1988-1989 udało się przeprowadzić taką komputeryzację w mini skali najpierw, to znaczy opracować oprogramowanie i uruchomić na drukarce papierowej drukowanie cyfrowe, opracowanie tekstu cyfrowe i drukowanie cyfrowe, a potem na drukarce, która drukowała już na większe nakłady, to znaczy na blachach cynkowych. Dlaczego o tym wspominam? Bo od tego zaczęła się właśnie komputeryzacja środowiska niewidomych. To był impuls, który właściwie uruchomił tę lawinę, albo otworzył puszkę Pandory, jak kto woli. Równolegle, nieomal, kończyły się prace nad mową syntetyczną. To był pan Konrad Łukaszewicz, który kończył opracowywać w Polskiej Akademii Nauk jeden syntezator mowy, a drugi syntezator przygotowała grupa osób prywatnych, właśnie tandem osób prywatnych, pan Jan Grębecki z panem Markiem Kalbarczykiem. I ta mowa syntetyczna ukazała się, o ile dobrze pamiętam, już na początku 90 roku, ale właśnie impulsem do przyspieszenia tych prac i do skonkretyzowania była właśnie komputeryzacja drukarni. I tak mniej więcej wyglądało w wielu krajach, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, gdzie w latach 80. jako pierwsze osiągnięcie w dziedzinie komputeryzacji niewidomych zanotowano właśnie komputerowe drukowanie systemem Braille'a. Było takie troszeczkę zachłyśnięcie się, powstało sporo wydawnictw, drukarki niemieckie, norweskie, szwedzkie były znakomite, również amerykańskie i stosowano je do wydawnictw przygotowywanych właśnie na komputerze, również pozyskiwanych z tak zwanych taśm fotoskładowych. To były taśmy czy nośniki, nazwijmy poligraficzne, które konwertowane na system Braille'a za pomocą specjalnych programów pozwalały przygotować taki oryginał cyfrowy brajlowski, z którego potem drukarka powielała to w wielu, wielu egzemplarzach. I tak mniej więcej wyglądało, że właśnie Braille zyskał ogromnie na komputeryzacji. Nie miał na razie konkurenta. Jednak dosłownie w parę lat później, 2-3 lata później, w tych krajach, o których mówiłem, również w Polsce, pojawiły się nie tylko mowa syntetyczna, ale również programy dostępu do ekranu. To było bardzo istotne, żeby za pomocą programu czytającego ekran można było wyłowić konkretną informację, która się wyświetla. Oczywiście to wszystko było jeszcze w systemie DOS, a więc użytkownicy, którzy chcieli pracować na komputerze, musieli umieć przynajmniej kilkanaście komend w języku angielskim. Nie było to tak jak teraz, że mieliśmy wszystko, że mamy wszystko wyświetlane za pomocą słów polskich w polskim języku, ale trzeba było wiedzieć, że jak ktoś chce skopiować na przykład informację na dyskietkę, to trzeba nadać copy po angielsku, prawda? Jak ktoś chce wyświetlić zawartość foldera, to dawniej się mówiło jednak katalogu, to się pisało komendę dir od słowa directory i takich komend było kilkadziesiąt, ale oczywiście najbardziej popularnych było kilkanaście. Natomiast co się pojawiło jeszcze, jeśli chodzi o Braille? Oprócz tego, że drukowano sprawnie na papierze, pojawiły się urządzenia, które popularnie nazywamy dzisiaj linijkami brajlowskimi, a ja raczej lansuję termin monitor brajlowski, dlatego że wprawdzie jest jedna linijka, która wyświetla tekst 20-znakowa, czy tam 40, niektórzy mają 80-znakowe, ale pamiętany jest cały ekran. Po prostu za pomocą poszczególnych klawiszy w tym urządzeniu możemy wyświetlać dowolny wiersz. Gdyby nie musimy go przesuwać koniecznie, tylko możemy wybrać konkretny numer wiersza. Oczywiście teraz wraz z doskonaleniem się czytników ekranu mamy sytuację jeszcze lepszą, bo czytniki ekranu takie jak Windows, czy JAWS, czy NVDA przejęły również wiele funkcji potrzebnych do sprawnego posługiwania się pismem Braille'a. I pytanie, jaka jest teraz pozycja, właśnie pozycja Braille'a wobec mowy syntetycznej, wobec urządzeń, które potrafią czytać za pomocą mowy syntetycznej? Uważam, że ta pozycja nie jest tak silna jak kiedyś, bo w latach 70. pismo Braille'a było w zasadzie jedynym nośnikiem, za pomocą którego mogli niewidomi czytać książki. Może przesadziłem, bo jeszcze była przecież książka mówiona, więc ją zastąpiła książka, w dużej mierze zastąpiła książka tekstowa, którą możemy odtwarzać za pomocą właśnie urządzeń czytających, urządzeń lektorskich, bo zasoby książek tekstowych są wielokrotnie większe, myślę, że no co najmniej dziesięciokrotnie większe, jeśli nie kilkudziesięciokrotnie większe w stosunku do tego, co nam nagrywają lektorzy. Więc mamy do dyspozycji książkę mówioną, nagraną przez lektorów, mamy książki tekstowe, które odtwarzamy za pomocą urządzeń czytających, właśnie takich jak Milestone na przykład, czy jak wiele innych.
4: Jasne, to wiemy, tylko ja chciałabym zapytać, tutaj pozwoli pan, że doprecyzuję moje pytanie. W kontekście tej wartości Braille'a na dzień dzisiejszy, mimo tej dostępności i książek, i wszelkiego rodzaju programów, jak wygląda ta jakby wartość Braille'a sama w sobie? Dlaczego osoba niewidoma, mając również do wyboru wszystkie te zdobycze techniki, nazwijmy to ogólnie, powinna uczyć się Braille'a?
5: Nie powiedziałbym, że wszyscy muszą się uczyć pisma Braille'a, bo sądzę, że osoby starsze, które mają raczej małe szanse na wyćwiczenie dotyku, mogą darować sobie ten wysiłek, mogą ograniczyć się do właśnie komunikacji z komputerem za pomocą głosu i klawiatury. Natomiast bezwzględnie jestem za tym, aby robili to ludzie młodzi, nawet ludzie nowo ociemniali, którzy są w wieku niezaawansowanym, bo oprócz tego, że Braille'a możemy drukować na papierze, pismo Braille'a, to jego podstawowa rola jest przy komputerze, jeśli się ma monitor brajlowski, jeśli się ma linijkę brajlowską. Ona szalenie ułatwia pracę, przyspiesza bardzo często dotarcie do informacji, no, ułatwia opanowanie ortografii, zarówno w języku polskim, a zwłaszcza w językach obcych. Myślę, że bardzo często mamy kłopoty, jak słuchamy książek naukowych, z pisownią danego nazwiska, bo czy Buksens, czy też Milestone przeinaczają słowa obce. One są przystosowane do polskiej syntezy mowy. Natomiast jak napotkają jakiś wyraz, który się nie inaczej, że tak powiem, wymawia, niż to wynikało z ortografii polskiej, no to go przeinaczają. I wtedy często nie wiemy, jak dany wyraz napisać. Oczywiście posiadanie i korzystanie z linijki brajlowskiej ułatwia nam poprawne przygotowanie tekstu, bo bardzo często syntezator, znaczy pisząc na klawiaturze, możemy rozerwać dane słowo ze spacją, jak na przykład słowo czytanie, możemy napisać czyta i spacja nie, prawda? Tego program ortograficzny nam nie wykryje. Bardzo często przecinka nie postawimy. Są również słowa w języku polskim bardzo liczne, które brzmią identycznie, a pisane są inaczej. Myślę, że to jest dla humanistów wystarczający powód, żeby mieć, zwalczyć i starać się o monitor brajlowski. Wiele osób poza tym ma pamięć dotykową. I łatwiej zapamiętuje fragmenty tekstu, jeśli je stanie, przeczyta sobie po prostu na linijce brajlowskiej. Często zapamiętuje miejsce, w którym to było, czy po lewej stronie ekranu, czy po prawej. I to przy czytaniu tekstów trudniejszych, zwłaszcza podręczników, znacznie lepiej jest, jeśli mamy uruchomione dwa kanały, słuchowy i dotykowy. Jeszcze jedna sprawa jest to, że Braille na linijce nie jest tak gęsto drukowany jak na papierze. Jest tylko do dyspozycji właśnie jedna linia tekstu, nie zgubimy jej. Punkty, o ile linijka jest dobrze utrzymana, nie zamazują się. Odległości między punktami są nieco większe niż na papierze, same punkty są większe. Ja w swojej praktyce uczenia na komputerze osób nowo ociemniałych zauważyłem, że bardzo szybko się uczą Braille'a, pisma Braille'a, o wiele szybciej niż by to było możliwe na papierze. Z dwóch powodów. Jeden to, o tym mówiłem właśnie, o mniejszym skomplikowaniu, mniejszym zagęszczeniu punktów, ale drugi istotny powód jest to, że słyszą również to, co syntezator mówi, więc mogą same sobie korygować, sprawdzać, czy rzeczywiście dobrze odczytały dany tekst. I sądzę, że doskonałą sprawą byłoby, gdyby powstał wreszcie podręcznik do nauki pisma Braille'a multimedialny, gdzie uczeń mógłby sam w oparciu o mowę syntetyczną i właśnie linijkę brajlowską uczyć się Braille'a w konsultacji może z instruktorem na odległość. To jest taka ogólna, że tak powiem, ogólne spostrzeżenie. Co jeszcze jest istotne? No jest to ktoś, kto zna więcej języków na przykład niż polski, może bardzo łatwo sobie przedstawić notację, że tak powiem, brajlowską, czyli taką tablicę właściwie Braille'a na inny język. Ja na przykład mam w JOS-ie możliwość, i sądzę, że każdy by mógł mieć, czy Windowsie, Penpaldoa, na język rosyjski, na język czeski i jeszcze kilka innych języków. O tyle jest to ważne, że języki, które mają dużo znaków diakrytycznych albo pismo niełacińskie, takim językiem jest rosyjski oparty na, jak wiemy, na piśmie greckim, w Braille'u mają zupełnie inne znaki niż w języku polskim. I wówczas jest trudno za pomocą tylko mowy syntetycznej nauczyć się ortografii, sprawdzić dany tekst, czy nawet korzystać ze słownika. Myślę, że jest potężną trudnością jest korzystanie ze słownika polsko-czeskiego czy polsko-rosyjskiego, gdzie mamy do czynienia z dwoma językami i syntezator nie jest w stanie nam tego dokładnie przekazać, bo po lewej stronie kolumna jest w języku na przykład rosyjskim pół wiersza, następnie po myślniku jest polskie, że tak powiem, słowo, tłumaczenie. Identycznie byłoby w języku czeskim czy francuskim, gdzie tych znaków diakrytycznych jest dużo i syntezator bardzo zniekształca takie słowa. Myślę, że angielski czy niemiecki język jest łatwiejszy do zrozumienia, jeśli go czyta syntezator polski nieprzestawiony na dany język, bo nie ma tych znaków zbyt wiele. W niemieckim raptem 4, w angielskim nie mamy żadnego znaku modyfikowanego. To jest bardzo istotna sprawa. No cóż, jest poza tym inne, że tak powiem, dziedziny działalności ludzkiej, pisarskiej, jak teory matematyczne. Tam, no nie powiem, wzór mówiony przez lektora, czy czytany przez syntezator trwa bardzo długo. W Braille'u jesteśmy go w stanie kilkakrotnie szybciej przeczytać, przenieść się o linijkę wyżej, niżej, na nową stronę. Więc to jest dla osób, które potrzebują korzystania ze wzorów matematycznych, niewątpliwie pismo Braille'a jest ogromnym ułatwieniem, czy możemy sobie wydrukować ten fragment na papierze, wziąć ze sobą, żeby go łatwiej opanować. Same wzory z danego podręcznika można wydrukować, a słuchać tylko omówień tych wzorów. Więc to jest bardzo istotna sprawa. Jeszcze muszę powiedzieć, że ważną dziedziną w naukach ścisłych jest rysunek wypukły. Nie tylko właśnie te litery, nie tylko znaki, ale możliwość pokazania osobie niewidomej, jak wygląda funkcja, jak wygląda hiperbola, jak wygląda parabola, jak wyglądają różne krzywe, które się nakładają właśnie w fizyce czy matematyce, odzwierciedlając ruch jednostajny, przyspieszony. To są znakomite efekty można uzyskać, bo drukarki, które obecnie są już na świecie i w Polsce, potrafią nam nawet oddawać nie tylko dokładny kształt, dokładniejszy niż dawniej to robiono za pomocą punktów, ale linii ciągłych, prawda, bardzo drobnych punktów. Potrafią również odzwierciedlać właściwie kolor. Linie czarne są bardziej wypukle drukowane, unoszone, że tak powiem, na papierze. Linie mniej ciemne są niższe. Jeśli chodzi teraz o kolejny zapis specjalny, no to jest również informatyka. Ja sobie nie wyobrażam, żeby efektywnie, szybko programować, będąc niewidomym, nie mając pisma Braille'a, gdzie każdy znak jest istotny. Mało tego, niektóre języki programowania wymagają, aby pisać dane formuły w odpowiedniej kolumnie. Nie od początku wiersza, tylko powiedzmy od szóstej albo jeszcze. Wymagają z tego, żeby mieścić tekst programu na przykład między 7 a 72 kolumną. Nie dalej, nie bardziej w lewo, nie bardziej w prawo. Więc to są argumenty, które przemawiają za tym, że jeśli chcemy się uczyć niehumanistycznych zastosowań, to znaczy dziedzinek ścisłych zwłaszcza, Braille dla osób niewidomych jest niezbędny, żeby osiągnąć poziom zadowalający w opanowaniu tego rodzaju materiału, wiedzy, można powiedzieć.
4: Myślę, że też z takich sytuacji codziennych, niekoniecznie związanych jakoś z pogłębianiem wiedzy, przede wszystkim dostępne notatniki, które pozwalają zapisywać różnego rodzaju informacje w piśmie Braille'a, pozwalają na szybkie i dyskretne robienie notatek, a z kolei właśnie te urządzenia, które służą do odczytywania, jak choćby właśnie linijka brajlowska, pozwalają dyskretnie i sprawnie z tych notatek korzystać. Więc
5: zgadzam się z Panią. Rzeczywiście takie urządzenia, które mają klawiaturę brajlowską, ona jest jakby łatwiejsza do opanowania, ale wolniejsza jednak niż zwykła klawiatura, więc dla mnie najlepszym rozwiązaniem jest mały laptop z klawiaturą normalną, do którego mam podłączoną też niewielką linijkę brajlowską i wtedy ona pozwala mi szybko i dyskretnie notować. Można mieć wyłączoną mowę syntetyczną, natomiast wszystko kontrolować ten zapis w Braille'u. Zwłaszcza jeśli to jest jednak język obcy, ale powiem więcej, że nawet wykład, który jest dobrze zanotowany, potem szybciej się czyta własne notatki, niż jeszcze raz te półtorej godziny z nagrania przesiedzieć i ponownie go przesłuchiwać. Jest to duża oszczędność czasu, żeby zrobić dobre i szybkie notatki.
4: Jasne, dziękuję bardzo za tak szeroką wypowiedź i powiem wszechstronną w kontekście różnych poszczególnych zapisów dotyczących właśnie pisma Braille'a. To zanim zaczniemy się uczyć, czy są jakieś ćwiczenia, techniki sensoryczne, które mogą przygotować osobę niewidomą czy też ociemniałą do nauki Braille'a, tak aby ta nauka, zapoznawanie się z pismem Braille'a było po prostu łatwiejsze i postęp był w nauce szybszy?
5: Tutaj nie czuję się ekspertem w tej dziedzinie, ponieważ słyszałem tylko o pewnych rozwiązaniach stosowanych w Stanach Zjednoczonych, ale z własnego doświadczenia wiem, że podręczniki brajlowskie, zanim wprowadzają poszczególne znaki, to wprowadzają różne kształty, które trzeba rozpoznać za pomocą dotyku, potem sześciopunkt, powiedzieć, którego punktu brakuje. No oczywiście trzeba zaczynać od sześciopunktów powiększonych, drukowanych większymi, znaczy modeli najlepiej właśnie, bo są takie modele sześciopunktu, czy różnych układanek, ćwiczyć ten dotyk. To dotyczy osób nowociemniałych zwłaszcza, bo osoby, które nie widzą od dzieciństwa, mają wystarczająco dużo czasu, żeby w swoim życiu udoskonalić ten dotyk i w zasadzie jakichś wielkich przygotowań nie potrzebują, żeby usiąść do czytania podręcznika do nauki alfabetu. Tak to sobie mniej więcej wyobrażam.
4: Ja tutaj z tego, czego dowiedziałam się od osób uczących Braille'a, to z takich ćwiczeń to dobrym są na przykład liczenie ziaren przez materiał i zaczyna się od jakichś dużych ziaren, takich jak fasola, garoch, czy też jakieś większe takie okrągłe kamyczki czy kulki draże. Później coraz mniejsze jakby coraz mniejsze te ziarna wsypuje się do tych woreczków i właśnie w ten sposób też to jest takie jakby najbardziej podstawowe i taką najbardziej, najszerzej dostępną metodą ćwiczenie sensoryczne właśnie prowadzone przed rozpoczęciem nauki Braille'a. Więc tutaj z moich, że tak powiem, źródeł tyle udało mi się tyle jakoś tutaj dowiedzieć. To teraz, jeśli pan pozwoli, chciałabym przez chwileczkę porozmawiać o nauce Braille'a u osób dorosłych, dzieci, osób widzących. To zacznijmy może chronologicznie. Jaka metoda nauczania Braille'a sprawdza się w nauczaniu dzieci i jaki jest ten optymalny wiek, w którym dziecko powinno już rozpocząć naukę Braille'a? Oczywiście mówimy o dziecku niewidomym.
5: Ja mam większe doświadczenie w nauczaniu dorosłych, prawdę mówiąc, bo tutaj wiele osób nauczyłem skutecznie. Natomiast z tego, co zaobserwowałem i w innych szkołach i z własnych doświadczeń, uważam, że wiek rozpoczęcia nauki czytania dla osób niewidomych właśnie za pomocą dotyku można porównać do czytania za pomocą wzroku u dzieci widzących. Uważam, że jeśli dziecko jest sprawne intelektualnie, myślę tutaj o dziecku niewidomym, no to nie ma powodu, żeby czekać aż do klasy, do siódmego roku życia. Można to zacząć 2-3 lata wcześniej poprzez zabawę, poprzez uczenie poszczególnych literek i to właściwie równolegle, bo trzeba by uczyć literek wypukłych pisma ludzi widzących, które to się bardzo, bardzo przydaje, bo często są porównania różnych zjawisk, różnych efektów do liter zwykłych, czarnodrukowych powiedzmy. I wtedy dzieci nie bardzo są w stanie odebrać taką informację. Równolegle można uczyć właśnie pisma punktowego, jak to się często nazywa, pismo brajlowskie. I stopniowo komplikując oczywiście układ tych punktów. Jestem absolutnie zwolennikiem, żeby uczyć czytania za pomocą obydwu rąk. Mało tego, czytać nie tylko palcami wskazującymi, ale trzema palcami prawej i trzema palcami lewej ręki. Ja specjalnie ćwiczyłem, potem już będąc prawie dojrzałym człowiekiem, prawą rękę, żeby czytać samodzielnie teksty, po to, żeby ona nie pełniła tylko roli pomocniczej, tylko nieomal taką samą jak dłoń lewa, dzięki czemu uzyskałem znaczną poprawę szybkości Braille'a. W swojej karierze, że tak powiem, spotkałem osoby, nawet w Polsce kilka osób za granicą, które czytały tak szybko jak osoby widzące pismo Braille'a właśnie dzięki temu, że zwiększyły powierzchnię odbierania impulsów dotykowych poprzez przesuwanie obydwu dłoni. Lewa dłoń obsługiwała półlinijki tekstu, lewe półlinijki, prawą półlinijki, prawda? I nie traciły czasu na ten powrót obydwu dłoni do początku wiersza. To takie mam doświadczenia, może trochę rewolucyjne, ale uważam je za słuszne i jeśli nie uczy się właśnie dzieci w ten sposób czytać, to jest to wielka szkoda, bo można uzyskać znacznie lepsze efekty. Mówię o czytaniu na papierze, gdyż jeśli mówimy o czytaniu na komputerze, to powrót do linijki się osiąga w inny sposób. Można to zrobić albo poprzez naciskanie strzałki w dół na komputerze, albo ustawić, jest taka możliwość, tekstu do czytania ciągłego, niezbyt szybkiego, wtedy, że tak powiem, Braille przesuwa się pod naszymi palcami samoczynnie. Niektóre urządzenia mają taką możliwość, no i myślę, że niektóre programy też można by tak przystosować.
6: 19:30.
4: To dziękuję bardzo. To zapytam jeszcze w kwestii uczenia najmłodszych. Jakie narzędzia uważa Pan za najbardziej takie odpowiednie do uczenia dzieci? Czy to powinno być rzeczywiście tym schematem takim tabliczka, maszyna, linijka, czy tutaj powinno się zwracać uwagę albo na indywidualne predyspozycje, albo zaczynać od tych form elektronicznych?
5: Myślę, że mamy podobną sytuację jak osoby widzące, to znaczy osoby widzące lubią czytać książki na papierze i wiele z nich niechętnie czyta na ekranach czy na różnych wyświetlaczach i podobnie dotyczy to moje spostrzeżenie osób niewidomych. Szybkości, takiej biegłości w czytaniu można nabrać jednak na papierze, bo mamy tam całą przestrzeń, prawda, i możemy szybko czytać. Natomiast czytać w sposób wybiórczy, wspomagany za mową syntetyczną i dokładny, prawda, już zważając na rozmieszczenie i dokładną pisownię danego fragmentu, bardzo dobrze jest czytać na monitorze brajlowskim. Oczywiście monitor brajlowski jest kapitalny i technika komputerowa do edycji, do przygotowania tego tekstu, własnego tekstu na przykład, albo do sporządzania notatek, jest tutaj niezastąpiona. Sądzę, że rysik i maszyna brajlowska, no to tak demonstrujące powinny być wprowadzane. Rysik brajlowski się przydaje zawsze, bo są w użyciu takie malutkie tabliczki, które można ze sobą brać i coś ze sobie zanotować po prostu, albo nawet na taśmie, tak zwane dajmo, podpisywać dane przedmioty na taśmie i potem naklejać po prostu na segregatorach, czy na kasetach, opakowaniach różnych. Tabliczka się do tego bardzo przydaje. Oczywiście niezależnie od różnych penfriendów, bo jednak nie zawsze mamy taką możliwość, żeby mieć penfrienda i wystarczającą ilość etykiet. Co Braille, to Braille, muszę powiedzieć, o wiele szybciej się tutaj dociera do informacji. Także jestem za uczeniem pisania na tabliczką po to, żeby opanować wyobraźnia sobie, wyćwiczyć ucznia, jak wygląda sześciopunkt, jak te literki powstają. Również na maszynie, ale dlaczego na maszynie? Dlatego, że potem urządzenie, najczęściej urządzenia właśnie, o których mówiliśmy wcześniej, notatniki jak Braillite mają klawiaturę brajlowską. Niektóre programy nawet są komputerowe takie, że zapisujemy za pomocą sześciu punktów. Na przykład matematykę moim zdaniem jest łatwiej zapisać właśnie używając takiej klawiatury maszyny do pisania, nawet na komputerze właśnie symulowanej klawiatury brajlowskiej. Dlatego trzeba uwzględniać po prostu metody nauczania do sytuacji, jaka ma miejsce. No niewątpliwie książka brajlowska ustępuje miejsca, drukowana na papierze, ustępuje miejsca, jest coraz mniej tych wydawnictw, ale pozostają właśnie podręczniki, do języków obcych, podręczniki matematyczne, których w Polsce jest absolutnie za mało, zwłaszcza jeśli chodzi o wyższą matematykę, o fizykę. Tego naprawdę potrzeba. Uważam, że wiele osób o zdolnościach ścisłych, z konieczności studiuje dyscypliny humanistyczne, dlatego że no właśnie brakuje tych materiałów w Braille'u, brakuje metod łatwych do przyswajania informacji. Oni wolą sobie skanować dany tekst z socjologii, czy historii, czy jeszcze innych dyscyplin humanistycznych, niż męczyć się na wykładzie matematycznym, na którym wykładowca nie mówi wszystkiego, tylko smaruje kredą po tablicy. Gdyby powstały materiały właśnie nawet elektronicznie możliwe do odczytywania na monitorach brajlowskich, takie próby były robione w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim i są również zaawansowane na Politechnice Wrocławskiej, żeby elektroniczne podręczniki brajlowskie przygotowywać właśnie z dziedzin ścisłych.
4: Dziękuję bardzo. To kolejne pytanie, właściwie część tego pytania chciałabym zadać odnośnie tego, jak powinniśmy uczyć Braille'a osoby widzące. Czy Pan kiedyś uczył, ma Pan jakieś doświadczenie, bo dziś czy to rodzice dzieci niewidomych uczących się Braille'a, czy też osoby chcące pracować jako tyflopedagodzy czy nauczyciele osób niewidomych, powinny jednak tego Braille'a znać i właśnie w związku z tym chciałabym zapytać, jakie tutaj metody i narzędzia są najbardziej pomocne, jakie metody są najbardziej skuteczne.
5: No, jak powiedziałem właśnie, że moja działalność raczej ogranicza do uczenia osób dorosłych, do spraw związanych z komputeryzacją, natomiast nie mogę autorytetnie się wypowiadać co do uczenia małych dzieci w szkołach. Uważam tylko, czego się powinno uczyć, a jak, no to już trochę powiedziałem, żeby właśnie obydwoma dłońmi czytać, trzema palcami w każdej dłoni i stopniować trudności, ćwicząc zmysł dotyku, dając ten materiał wypukły, coraz bardziej skomplikowany. Ale jeśli chodzi o osoby widzące, no to taka potrzeba dotyczy chyba tylko w sytuacji specjalnych, to znaczy właśnie pracowników szkół specjalnych, tyflopedagogów, którzy wspierają osobę, znaczy dziecko uczące się w szkołach integracyjnych, no oraz rodziców, którzy chcą w jakiś sposób uczestniczyć w procesie edukacji osób niewidomych. To grono rzeczywiście potrzebuje tej znajomości i tutaj sprawa jest dosyć prosta, bo właściwie wszystko, co zostaje napisane na papierze czy pokazane na monitorze brajlowskim, jest widoczne za pomocą oczu, prawda? I nie trzeba specjalnie męczyć tych osób, o których mówiłem, żeby koniecznie czytały to pismo Braille'a palcami, aczkolwiek są takie przypadki, znam osoby widzące, które sprawnie czytają za pomocą palców właśnie z papieru zadrukowanego Braille'em.
2: Ja proponuję, żebyśmy teraz może odebrali telefon, bo mamy słuchacza na linii, konkretnie dodzwonił się do nas Rajmund.
7: Dobry wieczór, witam wszystkich. Witam Alu, witam Michał, witam Stasiu.
5: No to chyba, jest mój kolega, tak.
7: I chyba Helenka też tam.
4: No, jeszcze nie, ale będzie, zapowiada się, że będzie.
7: No ja tylko chciałem z wami trochę pobyć i podyskutować, ewentualnie może coś tam dodać z tego, co ja pamiętam. A akurat jest pytanie co do tego, jak uczyć dzieci małe, jak uczyć Braille'a. No więc ja przede wszystkim może wspomnę o czymś bardzo, bardzo archaicznej metodzie, na której ja sam się uczyłem Braille'a, jeszcze w Laskach, ale to dla mnie bardzo przemówiło i zastanawiam się, w tej chwili już chyba nie są produkowane takie urządzenia, a to wyglądało tak. To była taka linijka drewniana, tej linijce było tam kilkanaście czy kilkadziesiąt sześciopunktów, to znaczy sześciopunkty z dziurkami, w które wkładało się takie kołeczki, w zależności od tego, jaką literę chciało się pokazać. No, tam A, pierwszy punkt po lewej u góry, B i tak dalej. To było bardzo, bardzo wydajne moim zdaniem i dzieci bardzo chętnie się tego uczyły. I przede wszystkim nawet dzieci widzące, to znaczy słabo widzące, raczej stosowały palce.

0: Jednocześnie jest tam jeszcze Braille, ale Braille jest też w dwóch wydaniach. Jest w reliefie, czyli wypukłości są, punkty, ale są też bardzo kontrastowe punkty, punkty kolorowe. To znaczy na przykład na białym tle są czarne kropki, które są poustawiane w litery.
1: I ale to wszystko... one już nie są wypukłe.
0: Nie, to jeszcze są wypukłe.
1: Aha, okay.
0: Ale do tego są wypukłe. Tu chodzi o to, żeby dzieci z dysfunkcją, które jeszcze trochę widzą, mogły sobie to porównać. A jednocześnie mogły sobie też potem porównać przy pomocy rączek, jak to wygląda w reliefie. Ta metoda moim zdaniem jest bardzo... Oczywiście rysunki też tam są i rysunki są również pokazywane w reliefie, żeby dzieci jakoś przekonać i przyzwyczaić do tego, że może być czy dana figura, czy w ogóle dany tekst pokazany w bardzo różny sposób. To tak na szybko, co mi się przypomniało akurat teraz.
1: A bardzo dziękujemy za informację.
2: A jeśli można zapytać, jak wygląda sytuacja zaopatrzenia osób, dzieci niewidomych i osób dorosłych, użytkowników Braille'a w monitory brajlowskie, w te tak zwane linijki brajlowskie? Czy każdy, kto
0: każdy, jest w stanie... kto tego potrzebuje, to dostaje to.
2: I nie mówi się, że pismo Braille jest przeżytkiem, jakimś archaicznym środkiem dostępu do informacji?
0: Nie, nie. To znaczy trochę się podnosi tutaj niepokój, że tych ludzi, którzy chcą się uczyć Braille'a, zarówno dzieci, jak i dorosłych, jest coraz mniej. W tej chwili, o ile pamiętam dane z chyba stycznia albo lutego, to w sumie tak zwanych ludzi, którzy czytają Braille'a w pierwszej kolejności, to znaczy, którzy się posługują przede wszystkim Braille'em, to jest niecałe 600 osób. Ludzie, którzy... Szwecja. W całym kraju, ale Szwecja ma 8 milionów, prawda?
2: Czyli no 9. właśnie.
0: Ludzi, którzy czytają Braille'a jako swoją drugą umiejętność, to znaczy posługują się zarówno powiększalnikami i jakimś czarnym drukiem w jakikolwiek sposób, czy elektroniczny, czy też przez lupę, jest gdzieś około chyba 2000, o ile pamiętam dobrze. Także no nie jest wielu, a to się zmniejszyło już od przynajmniej 20 lat, to jest tendencja cała tendencja jest spadkowa.
2: No, o ile to jest to paradoksalnie trochę przebiega, ponieważ Szwecja i Norwegia obok Stanów Zjednoczonych to są kraje, gdzie powstawały znakomite drukarki brajlowskie. Przecież pamiętamy całą serię drukarek Index, prawda? Czy Brajlo norweski.
0: Prawda, oczywiście. No i Niemcy też produkowały
2: też, i produkują. Tila zwłaszcza, tak. Tila drukarki są.
0: To jest paradoks pewien, ale z drugiej strony ja jestem w stanie to zrozumieć, bo sporo ludzi już nawet zaczyna uczyć się. Chociaż tutaj jest nowy paradoks moim zdaniem, ponieważ każdy ma dostęp, każdy kto tego potrzebuje ma dostęp do czytników Braille'a elektronicznych, linijek, BookSense i tak dalej, to po prostu ludzie już pomijają tę naukę taką podstawową Braille'a, tylko próbują się sami uczyć przy pomocy właśnie tych czytników elektronicznych. I wtedy po prostu oni nawet się nie zgłaszają, no niestety zdarzają się sytuacje, że ludzie, którzy tego Braille'a nie znają, starają się o te linijki, o te pomoce takie. Chociaż właściwie nie powinni tego robić. No ale to są marginalne przypadki. Z tym, że chodzi o to, że po prostu coraz mniej ludzi uczęszcza, bo są w dalszym ciągu organizowane kursy nauki, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. No a z drugiej strony dzieci są też bardziej zainteresowane komputerami i tą taką nauką elektroniczną. Także no zmniejsza się jakby przynajmniej według związku i tego używać.

0: urzędu, bo tutaj jest cały urząd stworzony do techniki informacji brajlowskiej. Według ich statystyk to się zmniejsza ta ilość ludzi.
1: Jasne.
2: A jak z podręcznikami z dziedzin ścisłych sytuacja wygląda? Czy takie osoby, które chcą studiować na Politechnice na przykład, albo matematykę czy fizykę, mogą się spodziewać, że taki podręcznik ktoś dla nich przygotuje na przykład? Jest jakaś instytucja, która to robi? Bo to zwykle może być w bardzo małym nakładzie. No, może być to dla jednej czy dwóch osób potrzebne, prawda?
0: To jest
2: w małym kraju.
0: Tak. A to nie ma nawet znaczenia większego, bo jest taka instytucja według wewnątrz tego urzędu do podstawowej dostępnej informacji. To ten urząd się tak nazywa. Urząd do dostępnej informacji. I tam jest oddział, gdzie jeżeli się zgłosi ktokolwiek, kto potrzebuje, począwszy od wydrukowania w brajlu jakiegoś artykułu z gazety, jakiegoś przepisu kulinarnego, jakiegoś opisu jakiegoś urządzenia, powiedzmy. Począwszy od tego, a skończywszy na całej literaturze potrzebnej do danych studiów, to otrzymuje to bez żadnych problemów, no chyba że taki podręcznik trzeba sprowadzić, no to może trwać, powiedzmy, do 2 miesięcy, nie dłużej. I to można zrobić w każdym języku, w jakim to jest potrzebne. A ponieważ specja ma tych emigrantów bardzo dużo, to nawet w językach arabskich czy swahili nawet można coś takiego dostać, czy japońskim, czy chińskim.
2: Tak, no to niewątpliwie, ale jeszcze ja pytałem o te nieszczęsne wzory matematyczne. Podręczniki z dziedzin ścisłych, one trudno jest konwertować od razu. Ja nie słyszałem o programie, który by świetnie to robił. Raczej są to programy w trakcie jeszcze opracowania niż zaawansowane.
0: No więc nie tylko to. Są też zatrudnieni ludzie, którzy to robią ręcznie. Konwertują, wpisują to w komputer i potem to drukują już po konwersji. Oczywiście nie wszystkie programy albo niewiele programów jest w stanie to opanować, ale aż tak głębokiej wiedzy na ten temat to ja nie mam, nie wiem jak to wygląda. Wiem tylko, że wszystko praktycznie co dany student, bo mówimy w tej chwili o ścisłych naukach, to coś takiego potrzebuje, to jest to w stanie otrzymać.
1: Rozumiem. Jasne. Bardzo dziękujemy za telefon i miło, że chciałeś z nami pobyć i też opowiedzieć nam, jak wygląda to w Szwecji. Ja jeszcze tutaj, panie Stanisławie, jeśli pan pozwoli.
2: Ja też bardzo dziękuję Raymondowi za
0: dziękuję, taką Stasiu, i
2: kompetentną wypowiedź. Słyszymy, no właśnie, na pewno tak.
0: Ja będę was słuchał dalej, jeżeli będzie jakieś pytanie, na które będę w stanie odpowiedzieć, albo Stasiu, będziesz potrzebował pomocy czy podparcia się, to ja zadzwonię jeszcze raz.
2: Dziękuję.
1: Jasne,
2: bardzo.
1: Serdecznie zapraszamy. Ja tutaj na marginesie jeszcze pozwolę sobie w kwestii adaptacji tych materiałów dla studentów kierunków ścisłych dopowiedzieć, że również w tym podcaście gościł przedstawiciel BON-u krakowskiej AGH i właśnie też tutaj rozmawialiśmy na temat tego, na temat szans, możliwości studiowania przez osoby niewidome właśnie tych kierunków, które proponuje AGH i oni, oczywiście trudno jest mi mówić o zakresie, bo nie jestem dobrze zorientowana co do konkretnych jakichś materiałów, ani do tego, jaki zakres wiedzy te materiały przez nich adaptowane obejmują, natomiast właśnie opowiadał Pan o tym, że też bardzo dużo wysiłku wkładają w to, żeby studentom wszelkiego rodzaju właśnie rysunki, podręczniki, jakieś materiały przydatne do ćwiczeń przygotowywać właśnie w tych dostępnych formach dla nich.
2: No to miła wiadomość, ale dobrze byłoby, żeby uczelnie techniczne jakby zjednoczyły się w tym wysiłku, bo wiem, że Wrocław, czyli Politechnika Wrocławska też takie podręczniki przygotowuje własnych, że tak powiem, pracowników. Nie słyszałem, żeby powstała jakaś taka wspólna inicjatywa. Poza tym powstaje program, chyba już nawet jest gotowy, który przekłada pismo, znaczy zapis edytora matematycznego LaTeX na pismo Braille'a. To pod egidą firmy Altix. Już od kilku lat taki program jest przygotowywany. Nie wiem, na ile on jest gotowy, ale problem w tym, że program jest, który z LaTeX-a przekłada, natomiast tych podręczników jakoś nie widać w LaTeX-u, które miałyby być przygotowane przez autorów. Tego ja w swojej działalności rzadko bardzo mi się udaje coś takiego znaleźć czy słyszeć o takim zapisie.
1: Dobrze, to może teraz porozmawiajmy o tych takich aspektach Braille'a praktycznych już w konkretnym stosowaniu, ale jednak bardziej zaawansowanych. Chciałabym zapytać właściwie o takie tłumaczenie z polskiego na nasze. Gdyby miał Pan zwykłemu użytkownikowi Braille'a wytłumaczyć kilka pojęć takich i zasad, na przykład może na początek, czym jest konterakcja w Braille'u?
2: Może Pani powtórzyć, bo ja chyba nie wiem, co to jest. Konteracja.
1: Kontrakcja.
2: A, kontrakcja. Kontrakcja, no tak, no to jest takie tłumaczenie angielskiego słowa contraction, czyli skrót brajlowski. To są skróty brajlowskie, które powstały w językach europejskich, najpierw w języku angielskim, prawie równolegle we francuskim i niemieckim. Niemcy na to nazywają Kurzschriften, Francuzi Abrege. I te skróty to jest cały system, który skraca najczęściej spotykane w danym języku pisanym zbiegi literowe. Powiedzmy w polskim byłoby to CH, RZ, SZ, prawda? W niemieckim by to było UNG na przykład, po angielsku by to było THE albo powiedzmy SH. No, po francusku byłoby to na przykład EAU albo OU, no to zależy od języka oczywiście.
1: Czyli to są zbiegi konkretnych liter, nie to są wpisywane skrótem słowa, tylko
2: Nie tylko. To jest pierwsza grupa skrótów. Druga grupa skrótów, która odzwierciedla część słów, nie tylko te najczęstsze, ale na przykład po polsku by to było na przykład gdy i można by to zastosować do słowa nigdy, prawda, czy gdykolwiek. Natomiast trzecia grupa skrótów to jest taka, która potrafi skrócić całe wyrazy, często spotykane w danym języku, no i w języku polskim niewątpliwie takimi częstymi słowami, no to jest ale, prawda, więc, no tam jeszcze się bardzo często i na, pod, przyimki, prawda, zaimki. Więc w ślad za tym powstały skróty w języku, dla języka polskiego. Były opracowane w dwóch ośrodkach właściwie, w Bydgoszczy i w Laskach, ale te w Laskach są o wiele bardziej popularne, były popularne bardzo. Powstały jeszcze przed II wojną światową, bodajże prace zostały zakończone w 1932 roku. Ja sam w szkole podstawowej, czy też na dalszych etapach edukacji używałem bez przerwy tych skrótów właśnie, bo pisałem na tablicy, o wiele szybciej było pisać, ale co ciekawe, mówi się wyraźnie osoby, które mają do czynienia z pismem skróconym, a znam takie właśnie w Niemczech czy w Anglii, mówią, że szybciej się czyta. Po jakimś okresie takim opanowania wstępnym, potem się osiąga o wiele nieomal o 1/3 większą szybkość w czytaniu skrótami niż w czytaniu normalnego pisma, nieskróconego, tak zwanego integralnego pisma.
1: To ja tutaj, jeśli mogę, jeszcze jedną rzecz chciałam dopytać. Jeśli na przykład są skracane jakieś konkretne słowa albo konkretne fragmenty słów, to to się zapisuje jakimś jednym znakiem, czy to są ciągi znaków, ale inne? Jak to wygląda? Gdyby był Pan uprzejmy na przykład, żeby zobrazować słuchaczom i mnie, opisać jakiś taki przykładowy skrót od jakiegoś słowa, jak to wygląda?
2: Skróty laskowskie były takie, że właściwie były jednoznakowe, te pierwszego stopnia, bo może literka E to oznaczała ale, powiedzmy znak równa się oznaczał na, no, czy no, punkt trzeci to było pod, no ale było też próby rozwinięcia tego systemu i na przykład już skróty, które powstały na bazie skrótów laskowskich opracowanych przez pana Józefowicza były już dwuznakowe, stosowały do tego celu takie klucze tak zwane, czyli punkty, które się używa rzadko w Braille'u, to są zwykle punkty właśnie, tak zwane punkty prawostronne w kartce, bo Braille jest taką macierzą, gdzie trzy punkty się zapisuje po lewej stronie, 1, 2, 3, a po prawej stronie 4, 5, 6 się numeruje, tak, no i punkt trzeci jest obok punktu szóstego na samym dole, drugi obok punktu piątego, a pierwszy obok punktu czwartego na samej górze. No i te punkty właśnie czwarty, piąty, szósty oraz czwarty, szósty, piąty, szósty były często używane w różnych językach, są używane właśnie w polskim też ostatnio w tych nowych wersjach skrótów jako tak zwane klucze, więc one oznaczały właśnie wstawiane przed daną literką oznaczały właśnie poszczególne różne słowa. Najczęściej ta literka występuje, na przykład punkt piąty, jeśli ja dobrze pamiętam, z literą S oznaczał społeczny. No, ale społeczny, część słowa społeczeństwo, społeczne, prawda, potem się dopisywała tę końcówkę. No, ale teraz jest pytanie nad sensem używania skrótów. No, to jest dylemat, którego ja nie potrafię rozstrzygnąć po prostu. Wydaje mi się, że czas niestosowania w języku polskim skrótów, który wynosi już no, 30 lat, myślę, może 40 powiedzmy, oduczył większość ludzi, znaczy nie przyzwyczaił młodzieży następnego pokolenia do tego, żeby skrótów używać. A poza tym jakby potrzeba troszkę zniknęła tego szybkiego pisania, bo jednak mając klawiaturę komputerową pisze się szybciej niż skrótami brajlowskimi nawet. Jedynie pozostaje sprawa czytania i miejsca drukowanego materiału na papierze. Tutaj można przyspieszyć to czytanie pod warunkiem, że ktoś ma do czynienia z danymi skrótami no, w ładnych kilka lat, może osiągnąć tę wprawę. No i zmniejszyć pojemność materiału drukowanego na papierze, jak już powiedziałem. No cóż, jak powiedziałem, nie jestem w stanie się ustosunkować do tego. Myślę, że jest możliwa polityka indywidualizacji. Jeśli ktoś chciałby mieć skrótami dany podręcznik, to program na komputerze potrafi to przełożyć na wersję skróconą. A jeśli ktoś woli mieć dany tekst napisany integramem, to się drukuje po prostu bez konwersji. Chyba takie podejście indywidualne by trzeba zastosować.
1: Myślę, że tak, że to dobre rozwiązanie. Wcześniej wspominał Pan też o tym, że ludzie używający Braille'a w krajach zachodnich szybciej czytają, mówią, że szybciej czytają przez to właśnie, że używają skrótów.
2: Tak,
1: też tutaj przygotowując się do podcastu uzyskałam takie informacje, że nie pamiętam już dokładnie, które to konkretnie były kraje, ale uczy się osoby niewidome najpierw tego pisma skrótowego, a później jest ono tak jakby dopiero uzupełniane, rozwijane o tą pisownię taką zasadniczą. Czy może z tego bierze się ta wprawa właśnie w czytaniu tymi skrótami i czytania Braille'a szybciej niż
2: tak, ja spotkałem taką metodę będąc w Stanach Zjednoczonych, właśnie we środku Hadley School for the Blind i tam mówiono, że u nich uczy się od razu osoby czytające, dzieci właśnie z pisma skróconego, tych właśnie contractions, czyli pisma skrótowego, dlatego że jest to zachęta wielka dla osoby, która przeczyta jeden znak albo dwa znaki, już ma cały wyraz, prawda? Nie musi się specjalnie trudzić, żeby przeczytać na przykład taki for, gdzie jest zapisany zamiast trzech znaków tylko jeden, to w dodatku sześciopunkt, bardzo ładny. Ona ma for, czyli dla, nie cztery liczba, i ma od razu jakby szybciej zaliczone słowo, czy słowo end napisane za pomocą jednego znaku i wiele, wiele innych. A w angielskim rzeczywiście jest bardzo dużo skrótów jednoznakowych, które całe słowa oddają, nawet dosyć długie. I to może być powód, o którym pani mówi, świetnego opanowania skrótów przez dzieci. Tam się prawie nic nie drukuje integralnym pismem. Wszystkie materiały, czasopisma spotykałem wyłącznie skrótami. I nawet osoby widzące umieją te skróty. Ja poprosiłem kiedyś o adres, jak dotrzeć w Chicago do danej instytucji, to widząca nauczycielka orientacji przestrzennej usiadła do maszyny do pisania, to było jeszcze dawno, 30 lat temu, i mało tego, że mi napisała Braille'em, to jeszcze skrótami polskimi, nie pytając, czy ja, obcokrajowiec, znam te skróty. Tak, ta, no tak. Taka duża popularność tam właśnie w Stanach była skrótów, ale no, czasy się zmieniają, prawda, i myślę, że no, to trochę zależy właśnie od możliwości danej osoby. Myślę, że obecna technika i zwłaszcza informatyczna technika pozwala na indywidualizację podejścia i metod nauczania bardzo wysoką.
1: A cóż, u nas mimo niewątpliwej wygody, jaką niesie ze sobą korzystanie ze skrótów, takie formy się nie przyjęły. Czy to dobrze, czy źle, to już chyba tylko osoby, które potrafią korzystać i z tej formy skróconej, i z tej bardziej rozbudowanej mogłyby rozstrzygnąć. To moje pytanie do pana dziś, ostatnie. Chciałabym porozmawiać przez chwilę o czymś, co z całą pewnością jest najbliższe tym dziedzinom, którymi pan zajmuje się w kontekście Braille'a i nie tylko Braille'a. Chciałabym, żeby też w taki obrazowy sposób, przystępny dla zwykłego zjadacza chleba, opowiedział pan, podobnie jak o skrótach brajlowskich, o tym, jak wygląda i jakimi prawami rządzi się brajlowski zapis informatyczny. Co poszczególne znaki jakby obrazują, czy komendy, czy jakieś innego rodzaju zapisy. Tutaj myślę, że nie tylko ja, ale też wiele osób zaciekawionych może nie tyle akurat zapisami brajlowskimi, co też samą informatyką, pewnie będzie zaciekawionych sposobami, w jaki w Braille'u wszelkiego rodzaju zapisy informatyczne są prowadzone.
2: No, no ile mogę się wypowiedzieć, ja już no, jestem, że tak powiem, starej daty programistą, już na co dzień nie programuję, jeszcze sporo piszę rzeczy w HTML-u, prowadząc witrynę Towarzystwa Muzycznego. To jest taki język skryptowy, który osobie niewidomej pozwala przygotować stronę i nanosić różne zmiany. Natomiast wcześniej programowałem w Pascalu, w Fortranie. To są jeszcze niskiego poziomu języków, tak zwanym planie. To on jest takim basiciem, powiedzmy, podobny do współczesnego basica. No, języki programowania nie dysponują takim bogatym repertuarem jak języki mówione, czy języki pisane, powiedzmy, używane w poszczególnych krajach. Oparte są jednak na alfabecie języka angielskiego, łacińskim alfabecie, gdzie używane jest te 26 dużych i małych liter i mniej więcej podobna ilość znaków dodatkowych, znaczy oczywiście cyfry. No są różne znaki, kreska pozioma, slash, backslash, zwany ukośnikiem, no tylda, prawda, w niektórych językach jest ważna. Znak większości, znak mniejszości oczywiście jest bardzo istotny. No, to wszystko można zapisać za pomocą pisma Braille'a. Ta notacja się różni od notacji matematycznej głównie tym, że symbole są zdecydowanie jednokratkowe. To znaczy, o ile znak większości w piśmie matematycznym to są dwa znaki, to jest pierwszy, trzeci, piąty i drugi, prawda? skierowany tym otwartym pyszczkiem, moglibyśmy powiedzieć, do symbolu o większej wartości, to tutaj zapisujemy znak większości za pomocą punktu 4-5 w obecnie przyjętej notacji informatycznej. A znak mniejszości to z kolei za pomocą punktu 5-6. Oczywiście w wielu językach ma znaczenie również procent, który zapisujemy za pomocą sześciopunktu. A w Braille'u normalnym procent zapisuje się za pomocą trzech znaków. Znaku liczbowego, potem górnego zera i dolnego zera. Więc to jest podstawowa różnica, że właśnie notacja informatyczna jest znak do znaku. A to z tego powodu, żeby była dokładność stuprocentowa, że tak powiem, do pisma czarnodrukowego, tego co na ekranie, żeby niewidomy miał możliwość zapisania dokładnie tego samego, co powinno być na ekranie, żeby miał odpowiedniość w Braille'u i na wydruku brajlowskim. To jest podstawowa różnica.
1: Myślę, że tutaj też to, o czym Pan mówił, że jeśli musi się zgadzać liczba kolumn, wymagania
2: właśnie,
1: co do kolumn.
2: Właśnie, to jest istotne. Nie tylko ilość, ale rozmieszczenie musi się zgadzać, bo są właśnie takie języki, które wymagają tego. Niestety właśnie COBOL, w którym się u nas w Polsce nie programuje, ale również są inne języki, gdzie nie tylko właśnie wartość, nie dane słowo, powiedzmy, bo język programowania to są właściwie mieszanina słów takich z języka potocznego. Bardzo często występują jak begin na przykład, to jest rozpocznij, end, skończ na przykład go to, bardzo prawie w każdym języku programowania coś takiego jest, to znaczy skocz, przejść, prawda? I to są te jakby dosyć popularne słowa if, jeśli, o to jest chyba najczęstsze słowo w programowaniu, to jest to if, jeśli, bo dany warunek zostanie logicznie spełniony, to potem należy druga część instrukcji mówi, co należy zrobić. Więc to jest jakby pierwsza sprawa, a drugie to są symbole, właśnie symbole, no w zasadzie matematyczne, można by powiedzieć, literowe, które dotyczą wielkości pewnych i każą, że tak powiem, komputerowi działać w różny sposób, w zależności od wartości odczytanych. I to, co do normalnych słów, to nie ma problemu. Zapisuje się bez znaków dużych liter, bo jeśli to są duże czy małe litery, no to spokojnie można zapisać to w Braille'u małymi literami. Jeśli to są duże litery, no to na monitorze brajlowskim trzeba pisać. I jest tutaj dodatkowa sprawa, dodaje się punkt 7. Znaczy to robi oczywiście sama linijka brajlowska, bo taką ma możliwość. Właśnie ten Braille został rozszerzony niby do 8 punktów, zwłaszcza informatyczny, poprzez dodanie punktu 7 pod punktem 3, punktu 8 pod punktem 6, ale praktycznie się tego 8 punktu nie używa z powodu kursora, bo trzeba zarezerwować ten 8 punkt dla kursora, no i zwykle się używa właśnie ten zapis 7-punktowy i nie wszystkie kombinacje oczywiście, bo niektóre są bardzo trudno czytelne. Trudno jest odróżnić dotykiem na przykład punkt 6-4 od punktu 7-4 od takiego zapisu. No to są duże odległości, więc stosuje się tylko cząstkę, tylko niektóre symbole z tego repertuaru poszerzonego Braille'a. To jest jakby druga cecha, która wyróżnia Braille'a komputerowego od Braille'a drukowanego, znaczy stosowanego w matematyce. I chyba bym powiedział, że najważniejsza. No, przypominam o elastyczności tego, możliwości zapisu dzięki komputerowi, monitorowi brajlowskiemu. Ten Braille można modyfikować wielokrotnie. Nie jest on taki pojemny, bo w gruncie rzeczy to jest zapis cyfrowy, który się mieści na dysku czy na jakimś nośniku, a Braille jest tylko reprezentacją tego zapisu. Nie jest zapisem w sensie fizycznym taki, jaki mieliśmy właśnie na papierze drukowanym w książkach. To chyba tyle bym miał do powiedzenia o samym Braille'u komputerowym. Ja sobie nie wyobrażam nawet pisania właśnie HTML-u teraz czy wcześniej, gdybym nie miał monitora brajlowskiego, nie wyobrażam sobie programowania komputerów, bo to jest zbyt skomplikowane i to każdy znaczek, dosłownie każda kropka, każdy przecinek ma istotne znaczenie. Można cały program, że tak powiem, sknocić Tak, jeśli się pominie, na przykład jeśli danej kropki się nie napisze albo niepotrzebnie jest, tak spacji się stawi.
3: A to jeszcze wszystko, taka wiadomość od Raimonda, który napisał, że cyfr nie zapiszemy bez ósmego punktu.
2: To jest u nas przyjęta pewnego rodzaju wieloznaczność. Mianowicie notacji, która się nazywa Pelvin, jest dodany punkt szósty do liter brajlowskich. Jest pewna zbieżność litery on z jedynką, ły z dwójką i tak dalej, ale w tekstach informatycznych nie ma prawa być żadnej litery on, eu, ci, dlatego że ona dysponuje repertuarem znaków angielskich tylko. Więc tam nie ma miejsca w ogóle w programowaniu na, no chyba że jakiś komentarz, drukujemy specjalne znaki. No ale to inteligentny użytkownik się zorientuje. Ale rzeczywiście tak w zasadzie jest, jak Raimund mówi, że trudno, że w sposób jednoznaczny jest niemożliwe, żeby zapisywać cyfry bez punktu ósmego. Można jeszcze wymyśleć inną tablicę, żeby obniżone cyfry pisać za pomocą punktu drugi, piąty i w dół, powiedzmy tam, te cyfry, prawda, że no, ale to jest trudno czytelne, to każda cyfra musiała być mieć sąsiada, że tak powiem, żeby osoba czytająca palcami mogła odróżnić. To jest to rzeczywiście problem. Ja stosuję notację Pelvina, ale to też powiem, że można w tych programach, które czytają, formują właśnie zapis na linijce brajlowskiej, można również indywidualizować notację. Jeśli ktoś woli inną notację niż Pelvin, na przykład, bo są takie, może sobie wybrać właśnie cyfry z punktem ósmym. Tutaj nie ma problemu.
1: Jasne. Ślicznie panu dziękuję za
2: odpowiedzi
1: na wszystkie pytania. Bardzo miło było mi gościć pana w podcaście. Jeszcze raz gratuluję nagrody. Uważam, że jak najbardziej zasłużona. Oczywiście nie mnie o tym sądzić, ale przyłączam się do wszystkich świadomych pana zaangażowania i dokonań w kwestii właśnie dostępności cyfrowej. I tutaj mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miała przyjemność gościć pana w Tyflo Podcaście.
2: To bardzo dziękuję, mam nadzieję, że nie zanudziłem słuchaczy. Pozdrawiam i zapraszam na drugą część, którą będzie miała okazję pani prowadzić z moją żoną, a ona
1: tak,
2: ma
1: zaraz
2: zupełnie
1: po krótkiej przerwie
2: inne
1: zapraszamy
2: rzeczy do powiedzenia, państwo. Niezwykle ciekawe, na które ja się tak dobrze nie znam. Bardzo pozdrawiam i dziękuję pięknie za możliwość uczestniczenia w audycji.
1: Bardzo dziękujemy i tak jak mówił pan Stanisław, już po krótkiej przerwie spotkamy się z panią Heleną, by kontynuować naszą rozmowę o powiedzmy różnych odmianach Braille'a, tak? Różnych odmianach zapisów.
2: Będzie głównie mówiła, myślę, ale to zobaczymy, co ona zrobi. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Po krótkiej przerwie witam w kolejnej części podcastu dotyczącego wielorakich zapisów brajlowskich i nauki Braila jako takiego. W drugiej części mam przyjemność gościć panią Helenę Jakubowską. Witam serdecznie.
4: Dobry wieczór państwu.
1: Witam.
4: Jestem żoną Stanisława Jakubowskiego, który bardzo wyczerpująco tutaj państwu opowiadał o Brailu, o zastosowaniach Braila. Ale ja też spróbuję może tak praktycznie kilka rzeczy powiedzieć. Ja jestem zwolenniczką Braila, jak najbardziej. Jestem entuzjastką wręcz Braila i wydaje mi się, że nie, to, że Braille, jak to się ostatnio mówi, staje się przeżytkiem, to jest bardzo, bardzo niedobry sygnał. I jeżeli wszyscy się postarają, to ta tendencja powinna się na świecie odwrócić, dlatego że warunki techniczne właściwie sprzyjają zastosowaniom Braille'a i wcale ich nie wykluczają. Jeszcze wracając do nauczania Braille'a, to muszę powiedzieć, że ja sama też kiedyś uczyłam metodami tradycyjnymi różne osoby pisma brajlowskiego. Nawet prowadziłam kursy, kiedyś taki długi, dwutygodniowy w Spale, gdzie uczyły się osoby z różnym skutkiem i w różnym wieku, ale niektóre się nauczyły. I rzeczywiście urządzenia, te przyrządy, które mieliśmy do dyspozycji, były zupełnie inne i może warto jeszcze raz podkreślić to, co powiedział mój mąż, że w tej chwili, mając do dyspozycji linijkę brajlowską, można liczyć na lepsze efekty w uczeniu, no, przede wszystkim osób nowoociemniałych. Niedawno mieliśmy takie doświadczenie, że spotkaliśmy młodą osobę, która straciła wzrok, była osobą słabowidzącą i nie znała Braille'a, straciła wzrok i chciała nauczyć się Braille'a. Okazało się, że ona bardzo chętnie siadała tutaj przy komputerze i właśnie czytała na monitorze brajlowskim, bo było jej wygodniej. Ojej, ale zapomniałam, że miałam Państwu powiedzieć przede wszystkim, skąd do Państwa mówimy, gdzie znajdujemy się w tej chwili. Otóż jesteśmy w siedzibie takiej niewielkiej organizacji pozarządowej, która nazywa się Towarzystwo Muzyczne imienia Edwina Kowalika. Jest to pomieszczenie, które pierwotnie było przeznaczone na garaż, a stało się siedzibą towarzystwa i jest właściwie wydawnictwem, takim brajlowskim wydawnictwem. Nie tylko pozycji muzycznych, ale powiedzmy głównie jednak muzycznych. I mamy tutaj dwa komputery, dwie drukarki brajlowskie i dużo, dużo brajlowskich tomów. Tak. Więc właśnie.
1: To jeśli w miejscu związanym z wydawaniem pozycji muzycznych znajduje się Pani obecnie, to chciałabym przez chwilę porozmawiać, może właśnie zaczniemy od tego zapisu muzycznego. Chciałabym zapytać, jak, bo rozmawialiśmy o tym zapisie informatycznym, teraz chciałabym zapytać, jakie tutaj zasady rządzą zapisem muzycznym. I taką rzecz, która mnie ciekawi, czy tutaj ten zapis muzyczny jest jednolity na całym świecie, czy też są jakieś różne jego wersje, odrębne, stosowane w różnych krajach. Jak to wygląda?
4: Zapis muzyczny zaplanował sam Ludwik Braille, ponieważ grał, był jednocześnie trochę muzykiem. Pomyślał o tym, żeby osobom niewidomym dać możliwość zapisywania nut. I w zasadzie zapis nut jest międzynarodowy. No chyba najbardziej międzynarodowy, bo nie ma oddzielnych alfabetów dla poszczególnych krajów. Mogą występować niewielkie różnice pomiędzy krajami, ale one raczej są takimi różnicami wynikającymi z pewnych praktyk albo ze sposobów zapisywania nut. Ale w każdym razie jest to notacja międzynarodowa i jest to notacja pełna, jednoznaczna. Ja wiem, że wiele młodych osób uważa, że nie ma sensu uczyć się zapisu muzyki systemem Braille'a, bo jest przecież tyle możliwości nagrania sobie rzeczy, odtworzenia z formatów różnych, jak MIDI. Ale to nie do końca tak jest. Dlatego, że takie korzystanie z muzyki tylko w postaci nagrania albo nawet opisu nut, bo również przy uczeniu dzieci stosuje się taką metodę, że nauczyciel nagrywa i oraz daje taki opis werbalny różnych elementów, to jednak ten zapis, taka prezentacja nut nie jest jednak pełna. No, można by podać wiele przykładów dlaczego. Oprócz nut w utworze jest wiele innych elementów. No, na przykład są to łuki, akcenty, znaki dynamiczne, przeróżne, drobne oznaczenia, które jeżeli ktoś chce wykonywać utwór, chce się go nauczyć, są jednak bardzo ważne. I taki dokładny zapis daje tylko konotacja brajlowska. Nie twierdzę, że jest to bardzo łatwe. Przede wszystkim dlatego, że w odróżnieniu od zapisu na pięciolinii jest to zapis liniowy i żeby przeczytać jakiś fragment, trzeba właściwie przeczytać przynajmniej pobieżnie wszystkie znaki, znak po znaku. Nie można spojrzeć, tak jak to robią ludzie widzący, po prostu spojrzeć na pięciolinię i tak mniej więcej powiedzieć, co to jest. Aha, to jest gamma, a to jest kilka jakichś akordów. Nie. Trzeba, to możemy powiedzieć dopiero, jak przeczytamy jedną czy dwie linijki nut. Ale wszystko tam jest zakodowane. Wszystko, ten zapis znak po znaku, wszystko jednak zawiera każdy element. I dlatego, jeżeli ktoś chce studiować muzykę, jeżeli chce być samodzielny, bo niekoniecznie studiować, jeżeli chce być samodzielny, to dobrze, żeby nauczył się notacji brajlowskiej. Nie jest to niemożliwe. Wydaje mi się, że kiedyś więcej osób niewidomych zajmujących się muzyką znało notację, brajlowską notację muzyczną. Przy czym oni wkładali bardzo dużo pracy w to, żeby sobie zapisać samodzielnie utwory. Do nas trafiały utwory przepisane przez różnych ludzi. Oni na przykład, bo wiemy to stąd, że taki utwór, taki rękopis, były rękopisy przecież, był podpisany i było napisane, kiedy ten utwór został przez kogoś przepisany. No i oczywiście to wymagało od tych ludzi dużo pracy, dużo samozaparcia, ale znali notację brajlowską. A w tej chwili jest tak, że niektórzy odrzucają tę męczącą czynność nauczenia się nut brajlowskich, ale nie wszyscy. Towarzystwo muzyczne ma kontakt z wieloma osobami jednak, które muzykują lub uczą się muzyki. I niektóre młode osoby w ogóle nie wyobrażają sobie swoich studiów muzycznych bez
5: godzina 20:30
4: bez zapisu brajlowskiego. I te osoby zgłaszają się do nas, zamawiają sobie nuty, bo przecież niewiele tylko utworów można znaleźć w bibliotekach. W ogóle wydawanie takich pozycji muzycznych jest też o tyle trudne i o tyle skomplikowany jest sam proces zdobywania na to środków, że właściwie niekiedy będzie on służył tylko kilku osobom, a może nawet czasem jednym, no bo wyobraźmy sobie, że ktoś chce akurat mnie albo musi na egzamin zdobyć koncert, no powiedzmy, mamy ostatnio taki przypadek, koncert Haydna, koncert fortepianowy. I być może w przeciągu najbliższych lat nikt inny nie będzie chciał tego, albo nie będzie musiał tego zagrać. Mimo to jest to bardzo potrzebne, bo zapewnia takim osobom samodzielność.
1: Jasne.
4: I właśnie w tym samym czasie, kiedy komputeryzowała się drukarnia brajlowska w Polsce, właściwie narodził się pomysł, że można by również zapisywać za pomocą komputera nuty oraz je potem drukować, czyli że będzie można je kopiować w dowolnej liczbie egzemplarzy na żądanie, prawda? No bo
1: oczywiście.
4: Dawne pozycje po prostu są w kilku egzemplarzach albo w pojedynczym egzemplarzu, czasem w jakiejś bibliotece. Po jakimś czasie się właściwie zużywają, są wyczytane i już się do niczego nie nadają. Zwłaszcza nuty, gdzie każdy znak jest bardzo ważny. I właśnie to były nasze pierwsze kroki, przy czym to były kroki takie właściwie podyktowane chwilą, potrzebą chwili. Ponieważ kiedy włączyłam się najpierw sama, potem również mąż do chóru niewidomych, który istniał tutaj, jeszcze trochę istnieje w Warszawie, zobaczyliśmy, że ludzie uczą się wszystkiego na pamięć i że właściwie to jest taka trochę syzyfowa praca, no bo jeżeli spotykali się co tydzień, to część materiału zapominali i to jest takie trochę uczenie się, takie trochę jak w przedszkolu, prawda? I wtedy postanowiliśmy, najpierw zapisywałam te nuty dawnym sposobem, czyli ręcznie. Ale kiedy pojawiła się ta możliwość i właściwie pod DOS-em jeszcze, to zaczęłam je pisać na komputerze i pierwsze nuty w Polsce drukowane z komputera, to zostały wydrukowane właśnie przez nas. I doszło do tego, że osoby śpiewające tak bardzo polubiły ten system, no bo muzyka wokalna to jest właściwie jedyna taka dziedzina muzyczna, która nie wymaga w ogóle użycia rąk, prawda? Żadna ręka nie jest potrzebna do śpiewania. I dlatego można czytać nuty, jednocześnie śpiewając. To zostało absolutnie przez wszystkich tych, którzy umieli nuty albo się ich nauczyli, zostało przez nich kupione, jak się to mówi. I ten zespół, który jeszcze pozostał z dawnego chóru, posługuje się wyłącznie nutami. Ludzie przestali chcieć inaczej się uczyć. Nawet z nagrania. Po prostu wolą do dziś mieć zapis, dokładny zapis nut, mają również zapisany tekst, ale to, co kto w danym momencie woli sobie czytać, czy tekst, czy muzykę, no to należy, to jest wybór danego człowieka śpiewającego, to jest wybór śpiewaka, prawda?
1: Jasne, to myślę, że w kwestii tego stricte zapisu nutowego kwestie jakoś tam z grubsza mamy omówione, natomiast chciałabym Panią zapytać o takie kwestie bardziej współczesne. Czy są jakieś programy pozwalające na ułatwienie tego zapisu nutowego? Bo wspominała Pani, że na początku było to zapisywane metodą ręczną. Czy dziś przy pomocy komputera są programy, które pozwalają właśnie tworzyć jakieś zapisy w tym, tworzyć jakieś dokumenty właśnie wykorzystując ten zapis nutowy?
4: Tak, oczywiście. Również tutaj obserwujemy rozwój i komputeryzację. I to są takie dwie możliwości, bo przy pomocy komputera można zapisywać nuty w takiej formie tekstowej, tak jak tekst, prawda? Bo piszemy znak po znaku i oczywiście nuty mieszczą się w ramach, każdy znak mieści się w ramach sześciopunktu, więc jest to możliwe, tylko że wtedy piszemy sobie znaki i dopiero kiedy je czytamy, możemy je zagrać i usłyszeć, prawda? Zagrać, zaśpiewać i potem usłyszeć. Ale rozwijają się programy, które pozwalają pisać, właściwie pisać wykorzystując zapis brajlowski, czyli pisać nuty brajlowskie, a jednocześnie je słyszeć, bo komputer je jednocześnie gra i jednocześnie może mową opisywać to, co zostało napisane, czyli nazwać znak, który został napisany, powiedzieć, czy to jest nuta, czy to jest oznaczenie oktawy, czy to jest jakiś interwał. I właśnie niedawno skończył się projekt europejski, w którym uczestniczyliśmy. Projekt pod nazwą Music for VIP, czyli muzyka, to for wprawdzie pisze się jak czwórka, ale to znaczy w tym wypadku dla, a VIP to nie są VIP-owie, tylko visually impaired people, czyli ludzie z dysfunkcją wzroku, czyli niewidomi. I ten projekt Music for VIP lansuje czy przybliża osobom niewidomym takie oprogramowanie, które rozwija się na bazie już wcześniejszych projektów europejskich. I jest to przede wszystkim edytor nut brajlowskich, który pozwala na napisanie nut i modyfikowanie ich i słyszenie ich, wybieranie sobie fragmentów, które chcemy usłyszeć.
1: Czy jest tak? Chciałam zapytać, czy jest możliwość jakiejś przez Panią demonstracji tego, jak ten program działa?
4: Tak, za chwilę zademonstrujemy. Mhm. I jeszcze drugi program, który ten drugi to jest już bezpłatny program. On pozwala głównie na odczytywanie już zapisanego w tym wcześniej wymienionym edytorze nut pliku i modyfikowanie go na własne potrzeby, natomiast nie pozwala na zapisywanie, na wprowadzanie zmian w samych nutach. No i dlatego on jest bezpłatny, że nie na wszystko pozwala. W każdym razie z takich bardziej zainteresowanych zachęcam do skontaktowania się z nami, z Towarzystwem Muzycznym imienia Edwina Kowalika, albo do wejścia na stronę do projektu właśnie Music for VIP, Music przez Music, prawda, przez C na końcu, czwórka vip.org. Taka jest strona internetowa. Tak, ja zaraz spróbuję Państwu zademonstrować tenże program.
6: Ctrl D, stacja, pauza, przycisk.
4: To jest jeden z mazurków Chopina. Słychać go trochę?
1: Tak.
4: Napisany właśnie w tym programie. Z tego widzimy, że można zapisać nawet skomplikowaną muzykę, używając tego programu, prawda? Żeby Państwo mogli mi uwierzyć, że można pisać te nuty, to zaraz może coś napiszemy. Ja już wyłączę mazurka.
6: Escape. Pole edycyjne. Pisz tekst.
4: Otworzymy sobie
6: Kontrol D, M, E, 2, 1, pole edycji.
4: I tak. Nuty brajlowskie to właściwie wyglądają tak jak wszystkie znaki brajlowskie, czyli właściwie jak litery. Niektóre z nich to są po prostu litery. Ale gdybyśmy zaczęli pisać same litery, to nic by z tego nie wyszło, bo program nie zrozumiałby tych znaków jako nuty. No dlatego przynajmniej taką podstawową rzeczą, którą trzeba zrobić, to trzeba pokazać, że to będą nuty. No, możemy na przykład napisać oznaczenie oktawy jakiejś, czyli na jakiej wysokości będzie to nuta. Jeżeli ja prowadzę taki znak oktawy, to wtedy już te literki będą inaczej interpretowane. Zaraz się o tym przekonamy. Chcę tylko właśnie jeszcze powiedzieć o tym, w jaki sposób to można pisać. W pierwszej części dyskusji była mowa o tym, że w komputerze można posługiwać się taką symulacją klawiatury brajlowskiej, tej sześciopunktowej. Rzeczy samej można, ale im nowsze klawiatury, im nowsze komputery, tym jest to bardziej zawodne. Głównie dlatego, że naciskanie kilku klawiszy naraz powoduje czasem zupełnie niepożądane efekty i no i po prostu klawiatura przestaje działać, tylko na przykład włącza się jakiś skrót w Windowsach i coś tam się zaczyna dziać, czego nie chcemy. To tylko tak mówię z doświadczenia, bo z doświadczeń właśnie w kilku krajach. To był jeden z problemów poruszanych w trakcie trwania tego projektu. Bo wiadomo, że łatwiej jest może osobom niektórym pisać właśnie za pomocą tylko tych sześciu klawiszy. Ja natomiast zawsze nuty również piszę z klawiatury normalnej komputerowej, czyli po prostu wiem, gdzie na klawiaturze mam poszczególne znaki, bo nie tylko litery będą mi potrzebne, ale wszelkie znaki, różne. I jeżeli opanuje się dobrze tę klawiaturę i wie się, co należy wpisać, to jest to jednak kilkakrotnie szybszy sposób. Więc ten edytor daje możliwość pisania albo właśnie tą klawiaturą brajlowską, sześciopunktową, albo również brajlowską, ale taką jakby arpeggiowaną, czyli po kolei wszystkie punkty, ale potem po danym znaku trzeba wcisnąć spację, żeby było wiadomo, że to jest następny znak, więc to jeszcze dłużej będzie trwało. Albo z normalnej klawiatury komputerowej i wtedy posługujemy się tablicą translacji. No i tu oczywiście trzeba trochę to przystosować do tablicy w danym kraju. No to jest trochę... To jest
1: ale taka... myślę, że aż w takie szczegóły tutaj
4: nie będziemy wchodzić.
1: Tak.
4: Ja tylko myślę, że to jest jednak bardzo niedobrze, że wiele rzeczy, które mogłyby być pomiędzy krajami odnośnie Braille'a zunifikowanych, to niestety nie jest i te praktyki nawet w tych dziedzinach takich jak humanistyczne albo takich dziedzinach jak matematyka nawet, no niestety są różnice. To oczywiście utrudnia współpracę i wymianę materiałów, prawda?
7: Tak.
4: No dobrze, ale co my możemy napisać? No możemy spróbować napisać gamę albo laskotek, co sobie Państwo życzą, albo nie wiem, bije kuba.
1: No myślę, że gama będzie okej.
4: Okay. Gama będzie okej, okay. No to spróbujmy.
6: 5. 1, 4, 5, 6.
4: Ja mam...
6: 1, 5, 6. 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 5, 2, 4, 6.
4: Państwo pewnie 2, 4, słyszą, 5, 6. Że ja w tej chwili mam ustawiony taki poziom gadania, że on mówi, jakie punkty są pisane. Natomiast można było tak zrobić, żeby komputer nam mówił, co to zostało napisane, że to była C, ćwierćnuta i tak dalej. ale posłuchamy, czy się udało napisać gamę.
6: Ctrl B, stacja.
4: No właśnie, ale zapewniam, że można napisać wszystko. Można napisać również muzykę chóralną, nawet podpisując słowa.

0: chce pokazać to światu, to nie musi tego już nikomu dyktować, tylko eksportuje właśnie do formatu muzyki XML i osoba widząca przez siebie używanym edytorze otwiera ten plik i widzi na pięciolinii zapisany utwór.
1: I może to sobie zagrać.
0: Może to sobie zagrać. Również student, który musi na przykład przygotować jakąś pracę i dać ją do kontroli, może tak samo zrobić. Warunek jest taki, że musi mieć oprogramowanie ten komputer i naprawdę koniecznie, prawie koniecznie linijkę brajlowską.
1: I oczywiście dogłębną znajomość tego brajlowskiego zapisu wobec tego.
0: Tak, również zapisu. I ja niekiedy w czasie demonstracji, jeżeli nie mogę z sobą zabrać wielu urządzeń, no to pokazuję bez brajla te programy, ale i wtedy słyszymy tylko mowę, ale jeżeli cokolwiek robię, a dużo piszę w tym programie minut, to właśnie posługuję się linijką brajlowską jak najbardziej, bo właśnie na niej mam zapisane nuty tak, jak kiedyś miałam zapisane ręcznie, prawda? Albo na maszynie brajlowskiej, albo na tabliczce, albo przynajmniej wydrukowane, wcześniej zapisane w trybie tekstowym.
1: No oczywiście.
0: I takie to w tej chwili mamy możliwości, coraz większe jednak. Ważne, żeby jednak młodzież chciała się uczyć tej notacji. Ja dzisiaj już na ten temat rozmawiałam z kimś zupełnie niespodziewanie i niezależnie od dzisiejszej audycji. Mianowicie przyszła do mnie studentka, która ma pisać pracę licencjacką na temat trudności niewidomych w posługiwaniu się notacją muzyczną. Ja jej między innymi opowiadałam o tym oprogramowaniu oraz w ogóle o notacji. I ona powiedziała mi, że ona jest dosyć zdziwiona, bo ona już rozmawiała z osobami młodymi, które zupełnie inny pogląd wyrażały, to znaczy raczej uważały, że ta notacja brajlowska no to jest naprawdę trudna i chyba niekoniecznie potrzebna w dzisiejszych czasach niewidomemu muzykowi. Ja myślę, że to jednak jest, to ma krótkie nogi, dlatego że po pierwsze uczenie się ze słuchu, bo to mówi się, że się uczy człowiek ze słuchu, oczywiście jest możliwe i jest to sprawa indywidualna i ja nie twierdzę, że nie trzeba sobie pomagać nagraniami, przeróżnymi nowoczesnymi technikami, ale powtarzam, że żadna prezentacja taka nie brajlowska nut nie będzie taka dokładna. No, chociażby żadne nagranie nie pokaże czegoś takiego, co się czasem zdarza, że pianista ma skrzyżowane ręce i gra prawą ręką w basie na chwilę, a lewą w violinie. Bo skądże niby miałby się tego dowiedzieć, prawda? Zupełnie nie do wykrycia z nagrania ta sprawa. No tak. I to chyba o muzyce tyle.
1: Tak, ja tutaj...
0: Na naszej stronie jest spis wszelkich podręczników i utworów, których adaptacji na system Braille'a dokonaliśmy.
1: To jeśli mogę poprosić o adres tej strony.
0: Adres strony jest dosyć długi, www.idn.org.pl/Tovmus. Tovmus to jest od Towarzystwo Muzyczne, czyli Teresa, Olga, Władysław, Maria, Urszula, Zygmunt.
1: A, to nie taki znowu długi. To ja tutaj chcę jakby w ostatniej części naszego spotkania

0: zapytać panią o coś, co, z czym wiele osób niewidomych ma problem, to znaczy o kwestię pomocy brajlowskich przy uczeniu się języków, różnego rodzaju wydawnictw lingwistycznych, bo wiem, że tym również państwa, a w szczególności pani się zajmuje i tutaj jakby problem jest tego typu, że po pierwsze osoby niewidome bardzo chętnie uczą się języków, po drugie uczą się z dużą łatwością, no, że tak to nazwę kolokwialnie, z pamięci, ze słuchu, czy też nie mają problemów większych z nabywaniem właściwego akcentowania w językach. Natomiast duży problem stanowi i pisownia. Tutaj jakby oczywiście można też korzystać z tych wydawnictw elektronicznych, natomiast jakby tych takich stricte dostępnych dla nas przy użyciu programów powiększających jest no, stosunkowo niewiele i jakby właśnie tutaj ta nauka pisowni w konkretnych językach przez to też jest dla nas utrudniona. Chciałabym zapytać panią tutaj o państwa dokonania, że tak to nazwę, na tym polu. Jakiego rodzaju publikacje powstają pod państwa nadzorem? Jakie państwo przygotowaliście wydawnictwa? Chodzi mi konkretnie o wydawnictwa do nauki jakich języków? I ostatnie pytanie, gdzie ewentualnie takie wydawnictwa można nabyć?
1: No tak, wydawnictw tak dużo nie możemy państwu zaproponować, ale od początku. Myślę, że jeżeli chcemy się poważnie uczyć języka obcego, to znowu, to zupełnie tak jak z muzyką. To uczenie się bez dotknięcia zapisanego tekstu jest właściwie niepełne takie, takie mało skuteczne. Ja wiem, że możemy się nauczyć rozmawiać i że są osoby, które mają do tego, mają taką dużą łatwość, mają duże zdolności i dobrze. I to jest takie zastosowanie turystyczne języka, czy jakieś takie konwersacyjne, prawda? Natomiast język może stanowić zawód, może być, może dać osobie niewidomej pracę. Ja w swoim życiu bardzo dużo tłumaczyłam, mam wykształcenie lingwistyczne i muszę powiedzieć, że zarówno w czasie studiów bardzo dużo notowałam, no wtedy jeszcze metodą tradycyjną, wtedy dopiero w ogóle nawet wchodziły w życie takie niewielkie magnetofony, które można by przynieść na zajęcia i coś sobie nagrać, bo właściwie istniały te takie bardzo duże, takie jak tonetka 10-kilogramowa albo jeszcze większe. I dlatego ja bardzo dużo pisałam zawsze, bardzo dużo notowałam. I moje notatki były bardzo dobre, bardzo często ucząc się z widzącymi studentami, posługiwaliśmy się moimi notatkami. Jakoś, i to chyba rzeczywiście dzięki tym skrótom, o których była też mowa, dzięki angielskim skrótom. Angielski rzeczywiście jest tym językiem, w którym skróty są powszechnie używane i dobrze. To są to skróty ortograficzne, to nie ma mowy, żeby to było pisanie nieortograficzne. Są to skróty ortograficzne, polskie też te, które były używane, czy tam przez niektórych są skrótami ortograficznymi. I to przyspieszało oczywiście pisanie, jak najbardziej przyspiesza również czytanie. No ale nie idę tak daleko, żeby polecać drukowanie podręczników do języków obcych skrótami, nie. Tutaj byłabym za pismem pełnym. Integralnym, pełnym pismem. Ja, zanim jeszcze istniało tutaj to nasze małe wydawnictwo, dokonywałam adaptacji podręczników na przykład do angielskiego, no, dla różnych instytucji, a to dla Polskiego Związku Niewidomych, który jeszcze wtedy miał wydawnictwo i wydawał takie rzeczy, nawet dla ośrodka w Laskach. Różne takie rzeczy robiłam. A dlaczego ja mówię o adaptacji? No dlatego, że podręcznik oprócz tekstu zawiera, i to coraz więcej, elementów graficznych. No, nie tylko obrazków. Obrazki zwykle trzeba było opisywać. Teraz coraz więcej jest rozsypanek, strzałek, rozrzuconego tekstu. Dlatego jakkolwiek inny tekst humanistyczny można skanować i od razu jest prawie gotowy do użytku, to tekst podręczników do nauki języków wymaga takiej obróbki, żeby osoba niewidoma mogła z tego korzystać. Oprócz tego, że trzeba w jakiś sposób zaadaptować ćwiczenia, które są niedostępne, to trzeba w jakiś sposób to też poukładać, żeby na kartce było to, żeby były odpowiednie odstępy, żeby były akapity. Tak niewiele właściwie wyróżnień można zrobić w piśmie brajlowskim, ale te, które się udaje robić, to są bardzo cenne, tym bardziej są cenne. No nawet jakieś podkreślanie stosujemy nasze wydawnictwo różnymi kreskami, takimi pełnymi czy przerywanymi jakichś podrozdziałów. To jest jakaś informacja, prawda? Albo drukowanie stopek na dole strony, żeby przyspieszyć orientację w książce osobie niewidomej. I to jest jeden problem. A drugi problem to jest problem języków, które mają właśnie swój alfabet i ze swoimi znakami diakrytycznymi. Do takich należą niewątpliwie też hiszpański i włoski. I my przygotowaliśmy właśnie podręcznik do języka hiszpańskiego. W tej chwili opracowywana jest druga część, a pierwsza część jest już dostępna. I do języka włoskiego, czyli jest to podręcznik oraz taki drugi podręcznik, właściwie przez jedną z autorek tego głównego podręcznika, przygotowany we współpracy z nami, specjalnie dla niewidomych właśnie są to ćwiczenia. To jest taka gramatyka w ćwiczeniach, no pozbawiona właśnie rysunków, pozbawiona elementów graficznych i taka bardzo dostępna dla osób niewidomych. No bo właściwie nauka języka to nie wymaga tak za dużo tego pisma obrazkowego i za dużo grafiki. Wymaga oczywiście nagrań oprócz Braille'a. I to jest też ważne, żeby wybierać podręcznik, który ma, to, któremu towarzyszą nagrania na płytach, ale w tej chwili to jest chyba dosyć powszechne, więc z tym chyba nie ma wielkiego problemu. I wszystkie te pozycje, które przygotowaliśmy, są umieszczone w spisie na naszej stronie, w spisie, który obejmuje również nuty i podręczniki muzyczne.
0: Czyli ten sam adres, który wcześniej pani podawała.
1: Oczywiście.
0: Tak?
1: Wszelkie publikacje przygotowane przez nasze małe wydawnictwo są tam zawsze wprowadzane w tym katalogu na bieżąco. Zresztą przez mojego męża, który dba o ten katalog i o tę stronę. I zapraszamy, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, chętnie wydrukujemy na życzenie. Również biblioteka, to znaczy dział dla niewidomych, tak? Zbiór dla niewidomych, który w tej chwili mieści się przy Głównej Bibliotece Ministerstwa Pracy i Zabezpieczenia Socjalnego, to zwykle posiada nasze podręczniki. Jeżeli czegoś nie ma, no to, to u nas można dostać.
0: Jasne. Ślicznie Pani dziękuję w takim razie za przyjęcie zaproszenia do Tyflo Podcastu i za to, że opowiadała Pani. Mnie również. Bardzo dziękuję za to, że opowiadała Pani nam tutaj bardzo obrazowo i przy pomocy, że tak powiem, małej demonstracji programu o zapisie notowym i o wydawnictwach lingwistycznych. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i życzę powodzenia w dalszej działalności zarówno zespołu, jak i wydawnictwa prowadzonego przez Państwa.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Miejmy nadzieję, że Braille jednak nie umrze.
0: Ja też mam taką nadzieję, aczkolwiek oczywiście przemawiają do mnie argumenty tych, którzy mówią, że no jakkolwiek byłaby taka zasmucająca ta, powiedzmy w cudzysłowie, śmierć Braille'a, no to jest to jednak śmierć naturalna, taka przez naturalnym sposobem po prostu zostaje Braille wyparty przez wszelkiego rodzaju zdobycze techniki i chyba myślę, że po prostu tylko w tych dziedzinach, gdzie właśnie sam zapis, poznawanie zapisu i stosowanie jego prawideł ma fundamentalne znaczenie dla czytelności tego zapisu, Braille zawsze będzie stał na takiej mocnej pozycji, więc...
1: Ale pozwoli Pani, że się do końca nie zgodzę. A podpisywanie lekarstw, które w tej chwili realizują firmy i które jest wielkim dobrodziejstwem, no i jakże te osoby, które tak myślą, wyobrażają sobie odczytanie tego, jeśli nie będą znały pisma Braille'a?
0: To znaczy, ja myślę, że to rozwiązują te programy OCR, które ludzie po prostu robią sobie zdjęcia jakichś tam konkretnych rzeczy.
1: I jak to długo trwa i nie zawsze się udaje.
0: Tak, tak. Ja tutaj nie chcę dyskutować jakby o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Po prostu jakby też trudno dyskutować z rzeczywistością, gdyby też było tak, że generalnie byłby Braille łatwiejszy, dostępniejszy i tak dalej, to myślę, że większość osób by przy nim po prostu do tej pory została. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że są pewne dziedziny, w których po prostu osoba chcąca korzystać rzetelnie się uczyć, rzetelnie pracować, no właśnie, nie będzie w stanie odejść od Braille'a, więc tutaj...
1: No, czy wierzy Pani, ja... myśmy tutaj przez 8 lat wydawali czasopismo, nowy magazyn muzyczny. I ja, dostając od autorów teksty, od niewidomych autorów teksty napisane na komputerze, zwykle wiedziałam, czy ta osoba posługuje się Braille'em, czy tylko mowy. Naprawdę wygląd tego tekstu zwykle na to wskazywał.
0: Rozumiem. Ja też myślę, że tak samo to też pewnie ma odzwierciedlenie w ortografii i ogólnie w sposobie jakiegoś konstruowania tekstu jako całości. Cóż, jeszcze raz bardzo dziękuję. Życzę miłego wieczoru i Państwu, i naszym słuchaczom. Dziękuję bardzo. I w imieniu swoim oraz realizującego dzisiejszą naszą audycję Michała Dziwisza zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Było mi niezmiernie miło spotkać się z Państwem. Teraz już kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Z 13 sierpnia 2019 pierwsza audycja z cyklu, no właśnie, z cyklu Tyflo Przegląd, my to sobie na razie nazwaliśmy, ale możliwe, że ta nazwa się zmieni, zresztą o tym też będzie tutaj w tej audycji. Nowa audycja na antenie Tyflo Radia dzisiaj ja, czyli Tomek Bilecki jako prowadzący, aczkolwiek dzisiaj, no nie tylko dzisiaj, w ogóle razem ze mną w studiu będzie kilka osób tutaj znanych raczej Państwu. Na pewno znany jest Michał Dziwisz, na pewno znany jest Mikołaj Hołysz. Witam. Ma być jeszcze dzisiaj Robert Mobęcki i mam nadzieję, że będzie.
4: Robert przyjdzie za chwilę, tak nie... przynajmniej zeznał.
3: Tak. Tak, przynajmniej zesnął, no, może korki wieczorne, nie wiem. W każdym razie to nie jest jeszcze cała nasza ekipa, która jakby w tym całym interesie będzie. Jeszcze będzie tutaj z nami Paweł Masaczyk, ale nie dzisiaj. I jeszcze ma być Katarzyna Ślipek, która się tutaj kilka razy w Tyflo Podcaście pojawiła. No i cóż, mogę powiedzieć, to taka... eksperymentalny pierwszy odcinek audycji cyklicznej na temat nowości, które się wydarzyły w ostatnim, no właśnie zobaczymy, w ostatnim tygodniu, może ostatnich, tutaj do przedsionka naszego studia podchodzi Robert, za chwilę go mam nadzieję powitamy, już tu się zbliża do studia. I co? No zobaczymy, co jakiś czas ta audycja będzie emitowana.
4: W każdym razie chodzi nam o to... Czy co tydzień, czy co dwa, czy co miesiąc? No zobaczymy, ile tematów uda nam się uzbierać w zależności od tego, jak to wszystko będzie wyglądało.
3: Jest Robert,
4: witamy Roberta na antenie.
5: Dobry wieczór Państwu.
4: Dobry wieczór.
3: Tak oficjalnie.
4: A jest.
3: Audycja taka troszkę luźniejsza na tematy właśnie takie około, no nie tylko technologiczne, na tematy, które... Może inaczej, nowości, które się pojawiły w ostatnim czasie i które mogą słuchaczy Tyfloradia interesować.
4: A o których niekoniecznie jest sens, by robić oddzielny odcinek, no bo nie o wszystkim Dokładnie. Da się powiedzieć jakoś tak dłużej, a też i nie ma sensu często coś takiego. A warto, żebyście Dokładnie, wiedzieli, bo... jeżeli nas słuchacie, co się w ogóle dzieje w świecie technologii.
3: Dokładnie.
4: Nas
3: otworzyliśmy nawet maila naszego redakcyjnego, naszego audycjowego, jakby tak rzec. Na tego maila można już sobie pisać tyfloprzeglad@gmail.com, czyli gmail.com. Prawda? I tutaj już ogłaszamy pierwszy konkurs. Oczywiście konkurs bez nagród, ewentualnie z wirtualnym uściskiem dłoni.
4: No właśnie, i w tym momencie prowadzący kolega Tomek nam się tu chyba wykruszył chwilowo z sieci. Ale
5: a czy bez nagród? Na razie bez nagród, ale może się coś postaramy.
4: Tak, może w przyszłości tak powiem, jakieś będą. A chodzi generalnie o konkurs na nazwę tego programu. No bo my tak sobie na razie roboczo wymyśliliśmy kwestię tej nazwy, Tyflo Przegląd, ale oczywiście jeżeli wy macie jakiś lepszy pomysł, to jesteśmy otwarci na wasze sugestie. tyfloprzeglad@gmail.com. Jak wam się ta nazwa podoba, no to może zostać, a jak nie, to jak macie jakiś lepszy pomysł, to bardzo chętnie się z wami skonsultujemy w tej kwestii. Natomiast, no tak, Tomka nie ma, to przynajmniej na moment ja będę czynił honory tego, kto prowadzi ten program. I słów kilka o tym, o czym dziś w naszym programie będzie. A dziś między innymi porozmawiamy sobie o kodach CAPTCHA w Inteligo i generalnie o tym, co dzieje się, jeżeli chodzi o banki, bo banki się przygotowują do zmian i porozmawiamy sobie o tym, co w ogóle się dziać będzie, jeżeli chodzi o te zmiany i jaki one mogą mieć wpływ na nas, na użytkowników niewidomych, różnego rodzaju technologii. Porozmawiamy sobie o dotykowych terminalach, które to są no, mało przyjemnym rozwiązaniem dla nas, szczególnie szczególnie jeżeli te dotykowe terminale nie mają różnego rodzaju zwrotnej informacji głosowej. Porozmawiamy sobie także na przykład o tym, jak to wygląda z asystą na dworcach i że okazuje się, że wcale nie jest tak różowo i kolorowo. Porozmawiamy sobie o tym, jakież to opinie krążą na temat Polskiego Związku Niewidomych. Porozmawiamy sobie także o tym, co nowego w technologiach mobilnych, chociażby o aplikacji AudioDelik, czy na przykład o mobilnych powiadomieniach na nie tyle mobilnych powiadomieniach, co aplikacji do czytania tych mobilnych powiadomień, aplikacji do czytania powiadomień z Androida. No dobrze, proszę Państwa, to zaczynamy, myślę, już konkretnie. To co na pierwszy temat? To może na pierwszy temat informacja z dziś, z dosłownie przed kilku godzin, bo wyobraźcie sobie, że ja dostałem takiego maila, zresztą myślę, że i wszyscy klienci Inteligo go dostali. Mianowicie dostałem informację o tym, że nasz bank wprowadza zabezpieczenia, nowe zabezpieczenia i już od jutra wasze konta bankowe, dostęp do waszych kont bankowych będzie chroniony dodatkowym zabezpieczeniem, zabezpieczeniem typu CAPTCHA. No i w tym momencie zapala się już gdzieś tam w głowie jakaś taka alarmowa lampka, bo może być źle. To rozwiązanie typu CAPTCHA wiadomo, że nie jest niczym przyjemnym. Ci wszyscy, którzy korzystają regularnie ze stron internetowych, dobrze wiedzą. Kody z obrazka tak zwane. To już nie tylko są jakieś literki czy cyferki, które należy odpowiednio powpisywać, ale też bywa tak i będzie tak w przypadku Inteligo. Dlatego ja mam tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie to rozwiązanie oparte o CAPTCHA Google'a. Bo trzeba będzie na przykład wybrać spośród iluś rysunków, na przykład jakieś, nie wiem, zwierzęta, domy, mosty i tak dalej, i tak dalej.
5: Autobusy, tak. Samochody.
4: A zdaje się, że właśnie tym charakteryzuje się...
0: Wydaje mi się, że CAPTCHA Google to właśnie nie ma tych zwierzątków, znaczy może czasem ma.
4: No właśnie...
6: CAPTCHA Google
5: ma te zwierzątka, ma autobusy, ma samochody.
6: Działa... Na w ogóle ale trochę innej zasadzie tylko? Niż większość innych CAPTCH. Bo CAPTCHA Google na podstawie różnych czynników, między innymi tego, czy używamy przeglądarki Google, systemu Google i czy jesteśmy zalogowani do konta Google.
4: Mikołaju, i właśnie o tym też chcę powiedzieć, bo w mailu od Inteligo dostałem też informację, że nie zawsze będziesz proszony o podanie, o rozwiązanie tej CAPTCHY. Że poprosimy cię tylko w przypadkach, kiedy będziemy mieć wątpliwości, że ty to ty.
6: No... Czyli Google też właśnie ocenia i teraz właśnie kilka miesięcy temu wyszedł ten system reCAPTCHA, bo tak nazywa się CAPTCHA Google w wersji 3 i ta właśnie wersja 3 nie wymaga w niektórych momentach absolutnie żadnych działań ze strony użytkownika. Jest w 100% transparentna, nie wymaga niczego. Jeżeli jest jakieś podejrzenie, że użytkownik może być botem, może nie być tym, za kogo się podaje. W tym momencie może to być słynne pole wyboru nie jestem robotem, może to być kod z obrazka, może to być kod typu zaznacz wszystkie znaki drogowe na obrazkach. Takie kody mają najczęściej opcję kodu dźwiękowego. Przy czym tutaj niestety musimy znać angielski, bo ten kod jest najczęściej albo serią cyfr, albo słowami z jakiejś telewizji, czy
4: zazwyczaj to są jakieś nagrania z telewizji, tak zauważyłem, czy z radia, jakieś wypowiedzi. Mhm.
6: Jakieś dwa angielskie słowa, jeżeli języka nie znamy, no to mamy naprawdę problem, bo musimy te słowa po prostu...
4: Jesteś.
6: Czyżby... Słowa musimy po prostu przepisać. Tutaj ponownie problemy z siecią. I po przepisaniu tych słów powinniśmy teoretycznie być wpuszczeni, ale zdarza się niestety czasem tak, że jesteśmy uznani za bardzo wysoki poziom ryzyka. Jeżeli na przykład kilkukrotnie wprowadzimy źle taki kod, No i wtedy niestety jedynym rozwiązaniem jest poproszenie osoby widzącej i pobawienie się w obrazki. Bo z racji, że kapcza dźwiękowa jest łatwiejsza do rozpoznania dla botów, jeżeli nasz poziom ryzyka w oczach Google przekroczy
4: pewien próg.
6: Konkretny próg, tak, to kapcza dźwiękowa jest wyłączana dla nas.
4: Natomiast
6: nie mamy możliwości niestety jej użyć.
4: Wracając jeszcze do kwestii takich typowych dla IntelliGo, czyli o tym, co nas czeka już od jutra, to jeszcze bardzo ważna rzecz jest taka i bardzo ważna informacja jest taka, że no, jesteśmy... mamy taką możliwość, żeby wyłączyć sobie te kapcze. Natomiast druga rzecz, która już działa, a która zdaje się, że zostanie w ogóle wymuszona od września, to jest podwójne uwierzytelnienie w momencie logowania się do serwisu transakcyjnego IntelliGo na stronie internetowej. Otóż oprócz hasła będziemy także musieli się zautoryzować za pomocą kodu z naszej aplikacji IKO. Więc no, takie podwójne zabezpieczenie, że jeżeli nie mamy danego urządzenia, nie mamy tego urządzenia, które jest przy nas, bo ktoś na przykład poznał nasz login i hasło, no to w tym momencie jesteśmy w stanie bez... To nie jesteśmy w stanie zalogować się do serwisu www.intelligo. Także to jest taka rzecz. Ja sobie to włączyłem, słuchajcie, dziś tak testowo, no bo chciałbym wiedzieć, co mnie czeka w przyszłości i muszę powiedzieć, że wszystko bez problemu działa. To znaczy, kod bez problemu przechodzi po zalogowaniu się na stronę IntelliGo, dostaje tam taką jakąś informację. W tym samym momencie wyrzuca mi alert aplikacja IKO i po prostu muszę to zautoryzować, podając swój kod PIN. Także działa to, nie ma się czego obawiać, będzie to wszystko działało. I tak generalnie to jest w ogóle, my mówimy o IntelliGo, no bo ja akurat z tego konta korzystam, natomiast prawda jest taka, i to trzeba uczulić wszystkich użytkowników, którzy mają konta bankowe gdziekolwiek bądź, żebyście zwracali uwagę na to, jakie maile przychodzą na wasze skrzynki, bo generalnie no teraz wchodzą przepisy zaostrzające wymogi wobec banków, jeżeli chodzi o uwierzytelnianie użytkowników. Więc trzeba mieć tego świadomość, że banki mogą różnych zabezpieczeń zacząć się imać i mogą chcieć od was różnych rzeczy, w tym też takich, jakich nie do końca będziecie sobie życzyli. Także trzeba na to pilnie zwracać uwagę i śledzić te komunikaty, jakie podają banki, żeby się nie okazało, że za jakiś czas po prostu do konta nie będziecie w stanie się dostać.
6: Ale też, bo to... Warto o tym powiedzieć, to jest wszystko wynik przepisów, które teraz wchodzą w Unii Europejskiej i będą się właśnie dotyczyć wszystkich banków, które zmuszają między innymi do wycofania pewnych metod autoryzacji i metod, dodajmy, dla nas bardzo nieprzyjaznych. Chodzi tu mianowicie o karty zdrabki, o tak zwane listy kodów, o tokeny USB wyświetlające na jakimś ekraniku kod. Wszystkie te metody muszą zostać wycofane. Teraz głównymi dwoma metodami, z których będziemy korzystać, będą kody SMS i będzie aplikacja mobilna i tak zwana autoryzacja mobilna.
4: Tak.
5: No i oby te kody SMS zostały.
4: No właśnie,
5: powiem szczerze,
4: bo ty, Robercie, ja już na naszej gdzieś tam wewnętrznej grupie, jak przygotowywaliśmy się do wymiany poglądów na różne tematy, to ja już gdzieś tu tak przygotowując się do wejścia na antenę, słyszałem twoje obiekcje na temat aplikacji mobilnej. To słuchamy, bo to też myślę, że ważny głos.
5: Oczywiście, że mam obiekcje, ponieważ jest dużo ludzi i powiem wcale nie tak mało. Ja dlaczego o tym mówię? Dlatego, że naszym podcaście sam recenzowałem telefon BlindShare dla niewidomych, pod którym mnóstwo komentarzy się pojawiło pod tym podcastem. I wiem też od dystrybutora, że zainteresowanie tym telefonem było, czy jest, dość duże i wiem też, że są ludzie, którzy z technologiami dotykowymi się nie oswoją nigdy. Nawet są ludzie, którzy kupili iPhone'a i to u nich leży, trochę tego poużywali, ale to nie jest to, to się im nie podoba, to jedno. A druga rzecz to jest taka, że pamiętajmy, że smartfony są rzeczami też, które ulegają jakimś zepsuciom. No choćby nawet sprawa zwykłej wymiany baterii w iPhone'ie, tak, od czasu do czasu i odesłania go gdzieś tam. I wszystko jest fajnie, jak nie musimy nic zrobić, żadnych przelewów i nam to zrobią szybko, w 3 dni nam odeślą, zrobią. Zapłacimy te swoje pieniądze. Natomiast problem się robi taki, gdy telefony jakoś nam nie odsyłają albo odeślą, a telefon idzie na przykład, nie wiem, z Krakowa do Białegostoku przez Australię albo jakoś tak, bo ktoś tam gdzieś się pomylił i wrzucił do nie tego sortera, co trzeba i się wydłuża nam brak tego telefonu. No i w tym momencie jest problem, jak chcemy się dostać do swojego konta, zrobić transakcję. Oczywiście wiadomo, że można zrobić transakcję przez telefon, tak? Zwykły, ale to
4: pytanie,
5: kosztuje.
4: Pytanie, czy będzie można? Pytanie, czy będzie można i jak to będzie rozwiązane w przypadku na przykład autoryzacji za pomocą telefonu, za pomocą serwisów tych tak zwanych wdzwanianych? Jak to będzie wyglądało?
5: No nie wiem, dzisiaj korzystałem z wdzwanianego serwisu, choćby nawet po to, żeby sprawdzić te informacje, o które prosiłeś i nie było żadnych zmian, że tak powiem, więc na razie nic tam się nie zmieniło, a banki, przynajmniej Inteligo, zarabia na tym serwisie wdzwanianym i to dość sporo. Każda operacja robiona przez konsultanta, szczególnie przelewy, no to jest koszt jakiś, a te przelewy internetowe są za darmo. Ale wracając, mówię, że SMS odczytamy na każdym telefonie, który jakoś mówi, czy to będzie Blindshell, czy to iPhone, czy to Android. Także uważam, że on jest uniwersalny, natomiast takiego ICO na przykład póki co na Blindshellu na przykład nie zainstalujemy.
3: Natomiast ja się zastanawiam nad jeszcze jedną kwestią. Ile osób będą korzystały z bankowości elektronicznej i nie będą korzystały ze smartfonów?
4: No właśnie.
3: Bo to myślę, że to też jest jakieś pytanie i ja się wcale nie zdziwię, jak to nie będzie dużo. Ale to jest w sumie ciekawy pomysł. To można by nawet zadzwonić na infolinię i zapytać, co będzie w momencie, kiedy zgubimy telefon. Ja tak się zastanawiam, może byśmy spróbowali do przyszłej audycji zadzwonić
4: na kilka tych infolinii. To jest dobry pomysł.
3: I zobaczymy.
4: Bo zresztą wiecie, tak naprawdę to wszystko jeszcze nie weszło. Ja się zastanawiam, czy to będzie rzeczywiście tak bardzo wymuszone, czy na przykład będzie możliwość, żeby przynajmniej na jakiś czas, no tak jak Robert powiedział, chociażby telefon odsyłamy do naprawy, żeby sobie przełączyć jakoś ten system autoryzacji, na przykład na te SMS-y. Jeżeli na przykład mamy zapasowy telefon taki, który nie jest smart, i nie mamy tam możliwości zainstalowania aplikacji. No przecież to nie jest kwestia i domena tylko niewidomych, że na przykład nie mają dwóch smartfonów. Mogą mieć osoby nawet i widzące jakiś zapasowy telefon, taki po prostu stareńki w szufladzie.
3: Dokładnie, bo to może zgubić każdy tak takiego smartfona. I w zasadzie no oczywiście niektóre serwisy dają jakiś telefon zastępczy, ale nie wszystkie.
4: Natomiast
5: ja nie tylko powiem o smartfonie, ja powiem, że na przykład jak zajdziemy do pierwszego lepszego sklepu z elektroniką i chcemy kupić telefon komórkowy, taki niedrogi, jest dużo telefonów komórkowych z klawiaturą na własnym systemie, na który nic się nie da zainstalować. Znaczy, i dobra, naprawdę to one się sprzedają, bo żeby się nie sprzedawały, to by nie było ich na półkach.
3: To trzeba po prostu sprawdzić, jak to będzie wyglądało.
4: Tak, natomiast jeszcze taka jedna ciekawostka, ja powiem szczerze, a propos i tego używania i korzystania z bankowości. Ja się do aplikacji IKO tak przyzwyczaiłem, że ostatnio to zablokowałem sobie dostęp do konta w serwisie webowym, bo zapomniałem, jakie tam jest hasło.
3: fajnie.
4: No, tak dawno nie używałem. No i miałem takie hasło, że zastanawiam się, czy tu duża litera, czy tu mała litera, czy to tak było, czy to tak było. No i się okazało, że jednak było nie tak. Już tak dawno nie korzystałem z tego webowego serwisu. Tyle wszystkich rzeczy robiłem za pomocą IKO, więc no, naprawdę musiałem dokonać tego resetu.
3: Ale tak, ja też kiedyś musiałem dokonać resetu. I mało tego, musiałem go dokonać przez telefon.
4: Oczywiście.
3: I przez telefon to już w ogóle nie pamiętałem, jakie tam są dane.
4: A to ja też.
3: W mBanku. No tylko, ja że tak ja nie w IKO, tylko że w mBanku. I fajne w sumie jest to, że to się jednak da zrobić.
4: Da się, oczywiście. Oczywiście.
3: I mało, i jeszcze, żeby było ciekawiej, ja to robiłem, można powiedzieć, akurat no gdzieś tam na jakimś tam serwisie aukcyjnym, zdaje się, kupowałem jakiś tam syntezator czy coś. I to nie ze sklepu, tylko od kogoś, więc wiecie, jestem w domu u kogoś i tutaj się szarpię z bankiem, żeby mi konto odblokowali, bo muszę zapłacić w tej chwili.
4: No, ale to się także da, oczywiście to banki mają takie zestawy pytań, tylko warto, powiem tyle, warto gdzieś mieć albo zapisane, albo pamiętać swój PESEL. To jest ważne, to jest
3: to
4: jedna z podstawowych...
3: Czy w ogóle PESEL warto pamiętać, bo to się przydaje.
4: To jest jedna z podstawowych danych autoryzacyjnych w wielu miejscach. Natomiast Mikołaju, ty jeszcze coś chciałeś dodać?
6: Tak, chciałem powiedzieć a propos tego resetu i przełączania tej autoryzacji. Z tego, co ja czytałem na przykład odnośnie mBanku, że problemu jako tako nie ma z przełączeniem się na SMS-y, jeżeli wiemy, co nas czeka. To znaczy, jeżeli, nie wiem, wiemy, że nam iPhone się psuje, będziemy go oddawać do serwisu i będziemy korzystać z jakiegoś innego telefonu, to da się to zrobić. Ale jeżeli iPhone nam się zepsuje w tym momencie, albo nie wiem, kupimy sobie nowego smartfona i już wyczyścimy całkowicie ustawienia tego, który mamy obecnie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to niestety przy próbie dodania nowego urządzenia, jednym z kroków, jaki będzie weryfikowany, jednym z kroków weryfikacji klienta będzie autoryzacja mobilna na urządzeniu poprzednim.
3: Ja to jeżeli... na pewno się będę pytał. Ja mam też konto w mBanku, spytam się, jak to wygląda. I na następną audycję mamy, można powiedzieć, kolejny...
4: Mamy kolejny temat, żeby go rozszerzyć.
3: Czyli weryfikacja tego wszystkiego.
4: Bo to coraz bliżej nas czeka i jeżeli wy również macie jakieś informacje na temat banków, to dajcie nam też znać, bo to myślę, że się przyda.
3: Dokładnie. Czy w komentarzu, czy nawet na tym mailu tyfloprzegląd@gmail.com. Jeszcze tylko tak na koniec przypomnę, że no nie wynika z widzimisię banków, tylko to jest po prostu nowa dyrektywa, która nakazuje bankom dwuetapowe logowanie. Od września zdaje się, czy od połowy września, w każdym razie no to już banki się na to przygotowują po swojemu. To chyba tyle o bankach, ale to nie koniec newsów, to dopiero początek newsów. Kolejny news tutaj nasz kierownik redakcyjny wynalazł na temat Chroma.
4: Tak, na temat Chroma. No to okej, okay. myślałem, że teraz na przykład ty o czymś opowiesz, ale dobrze, mogę opowiedzieć na temat Chroma. To jest rzecz, która znana jest już od jakiegoś czasu, ale od pewnego momentu mamy ją... w wersji stabilnej i niektórzy zgłaszają, że można już sobie nawet ją bez problemu używać w tej wersji stabilnej. Ja tego niestety potwierdzić nie mogę, dlatego że sprawdzałem to dziś, zainstalowałem sobie Chroma stabilnego na maszynie wirtualnej z systemem Windows 10 i tam niestety ta opcja domyślnie nie jest włączona. Trzeba zrobić pewną sztuczkę. Sztuczka jest bardzo prosta, bo wystarczy sobie w pasku adresu wpisać about:flags. Wchodzimy sobie na tę stronę about:flags. Teraz mamy pole edycji, które się nazywa search:flags. Wpisujemy sobie accessibility. Tak sobie wpisujemy. Znajdujemy coś takiego, co się nazywa Accessibility Image Descriptions.
3: Imagę Descriptions.
4: Tak, Imagę Descriptions i sobie to przełączamy, bo to będzie ustawione na default, przełączamy sobie to na Enabled, a następnie używamy przycisku Relaunch, czy tam Relaunch Now, Relaunch Now. I w momencie, kiedy zresetuje nam się Chrome, przerestartuje nam się ta przeglądarka, to kiedy wejdziemy sobie na jakąś stronę internetową, która będzie miała grafikę, to w menu kontekstowym będziemy mieli coś takiego, zresztą to zawsze będziemy mieli, pobieraj opisy obrazów z Google. I teraz możemy sobie tej opcji użyć raz, a możemy sobie ją włączyć na stałe. To będzie w menu kontekstowym. Ja polecam włączyć to na stałe. Oczywiście dostaniemy ostrzeżenie, że to tam wysyłane jest na serwery, bla, bla, bla. I czy na pewno, czy jesteśmy w 100% tego pewni, świadomi, co robimy. No, klikamy, że jesteśmy pewni, co robimy i co się dzieje. Otóż w momencie, gdy mamy te obrazki jakieś, które są bez tekstów alternatywnych. Teksty alternatywne, tłumacząc na ludzki język, to są po prostu te elementy w kodzie strony internetowej, które służą do opisywania tych grafik. To jest tak zwany znacznik alt. Jeżeli tego znacznika nie ma, a no jest to w ogóle wymagane przez specyfikacje odpowiednie, jest wymagane, żeby był ten znacznik, no ale niektórzy autorzy stron tego nie respektują.
3: Stwierdzają, że nie tak. Ma.
4: I tu jest pewien paradoks, ale o nim za chwilę. No to jeżeli mamy ten znacznik alt niewypełniony, jeżeli tego znacznika brak, to w tym momencie Google się robi inteligentny, Google Chrome, i rozpoznaje nam ten obrazek. Zazwyczaj...
3: W zasadzie tekst tak, na obrazku.
4: Właśnie.
3: Bo na początku jeszcze było tak, że on próbował rozpoznać również obiekty na obrazie, ale to zostało jakoś wycofane.
4: Zostało to wycofane, tak. A szkoda, że to zostało wycofane. Przypuszczam, że to jakieś kwestie ochrony czegoś tam, jakaś prywatność.
3: Albo ochrony, albo jakości.
4: Albo jakości. Może to włączą kiedyś.
3: Że to jeszcze nie jest na tyle dobre, że to jest.
6: Procesingu i wymaganej mocy obliczeniowej do tego, żeby tylu użytkownikom po prostu taką usługę zapewnić. No bo co by nie mówić, rozpoznawanie obrazów, zwłaszcza wszystkich obrazków na stronie, bez kliknięcia wcześniej, no to nie jest tania sprawa i trochę by to Google kosztowało.
4: Tylko słuchajcie, mamy tu pewien paradoks w tym momencie.
3: Tak.
4: Bo załóżmy, że jest sobie jakiś gorliwy webmaster, który uzupełnia pieczołowicie wszystkie teksty na stronie internetowej. Ale na przykład uzupełnia te teksty tak, żeby one po prostu były. I wpisuje
3: tak,
4: na przykład...
3: Tak, a to się niestety zdarza. Się.
4: Zdarza.
3: To nie jest tak, że to się...
4: Tak, to się bardzo często zdarza. I teraz tak. Wpisuje sobie ten webmaster jakiś tam tekst w rodzaju grafika. Wszędzie grafika, grafika. Inna rzecz, że wytyczne do spraw dostępności mówią o tym, żeby grafika, jeżeli już jest opisywana, to była opisywana ta istotna. Jeżeli grafika jest na przykład ozdobna, to żeby sobie to darować i wstawiać tak zwany pusty alt. Ale żeby ten alt był. Tylko to ma być pusty znacznik. No ale dobrze, załóżmy, że ktoś opisuje jakąś istotną grafikę, bo na przykład coś tam jest na tym obrazku, jest jakiś tekst. Inna rzecz, że ten tekst nie powinien być obrazkiem, ale w świecie Facebooka to już tak jest, że bardzo często tak się zdarza. No i...
3: Ja zaraz o tym opowiem, tak, co mi się tak zdarzyło a propos tak testowania właśnie tej...
4: Dokładnie, bo to jest interesująca sytuacja. Natomiast wracając do tematu. Otóż jeżeli ten webmaster wpisze właśnie taki byle jaki tekst, a tam na tym obrazku będzie tekst zdecydowanie ważniejszy, no to niestety z tej opcji nie skorzystamy. Skorzysta nam czytnik ekranu i przeglądarka z tego tekstu alternatywnego, który został wpisany przez webmastera. Ja żałuję, że nie można wymusić. Ponoć
3: dokładnie,
4: takie pogłoski słyszałem, że ma to zostać kiedyś wprowadzone, że da się wymusić mimo altu.
6: A to się czasem da zrobić, to nie jest proste, ale trikiem, który tu gdzieś można ewentualnie zastosować i który czasem działa, to jest przywołanie myszki, fizycznej myszki, skrótem insert bodajże numeryczny slash. Nie wiem, jak to jest do układu.
3: Ten klawisz koło numloka w każdym razie.
6: Tak, nie wiem jak to jest w układzie laptop, to trzeba
3: nie,
6: byłoby
3: nie
6: sprawdzić
3: M, czy
6: w podręczniku.
3: Znaczy NVDA Shift M, czy jakoś. No i dobra, to i tak zależy od screenera.
4: Kto wie, ten znajdzie.
6: Po wykonaniu tego gestu, oczywiście ustawiamy się na grafice, przywołujemy sobie myszkę, też myszką używamy prawego przycisku, przycisku menu kontekstowe, ale nie klawisza menu kontekstowe na klawiaturze, tylko prawego przycisku myszki. W NVDA na układzie desktop to jest numeryczna gwiazdka, na układzie laptop to kiedyś było coś ze strzałkami, nie wiem jak to się
3: no dobrze,
6: teraz
3: to też,
6: robi.
3: No,
6: tak, tam. I tam powinniśmy przynajmniej, bo ona nie zawsze jest, bo to nie zawsze złapie do końca tak jak powinno. Ale powinniśmy mieć taką opcję bodajże jak otwórz obraz w nowej karcie, czy coś takiego.
3: A tak,
6: jeżeli
3: i to rzeczywiście.
6: To zrobimy, to nam się otworzy obrazek w nowej karcie, musimy nacisnąć Ctrl-Tab, przejdziemy do tego obrazka i on no etykietki już nie będzie wtedy miał, bo to będzie otwarty sam obrazek bez otaczającego go kodu strony. I
4: też zostanie rozpoznany.
6: W typu Alt. Tak, i zostanie rozpoznany. Dodajmy, bo właśnie ja tę metodę stosowałem do Facebooka i do obrazków z tekstem w środku, których Facebook nie zawsze chce czytać, a Google już owszem, ale jest na to prostszy sposób. Jeżeli korzystamy ze strony mBasic, bądź to. No, mBasic, tak, bo to mówimy tu o przeglądarce Chrome, więc słynna, wykorzystywana przez niewidomych strona mobilna jest w niej dostępna pod adresem mbasic.facebook.com.
3: Mbasic, czyli mbasic, tak? Mbasic.
6: Tak. Oczywiście to po kliknięciu na obrazek raz, czasem trzeba w niego potem kliknąć jeszcze raz, powinniśmy mieć opcję bodajże zobacz pełen rozmiar. Musimy w to kliknąć i efekt będzie podobny. Wyświetli nam się sam obrazek bez otaczającego go HTML-a, bez otaczającej go strony. Nie będzie miał etykietki. Google się bardzo szybko zorientuje, że tej etykietki nie ma i zacznie nam rozpoznawać obraz.
3: Tekst na obrazku. No i właśnie ja skorzystałem z czegoś takiego, dokładnie z tej strony, żeby przetestować właśnie tę funkcjonalność jakiś tam czas temu, kiedy to jeszcze nie było domyślnie włączone. No i sprawdziłem, o tutaj jakiś tam jeden z tam jakiś tam znajomych na Facebooku zaktualizował zdjęcie profilowe. Super, dobrze, wchodzę w zdjęcie profilowe, otwieram, patrzę, Google rozpoznał tekst. Strefa wolna od LGBT.
4: Tak, bo, można sobie zdjęcia na Facebooku ozdabiać różnego rodzaju nakładkami i ktoś najprawdopodobniej właśnie użył takiej nakładki. Przy okazji taka moja refleksja. To zresztą było, Tobek, o tyle jeszcze zabawniejsze, że my przed dosłownie kilka minut wcześniej rozmawialiśmy o moich wnioskach.
3: Tak.
4: Tak w ogóle. Odkąd zacząłem rozpoznawać zdjęcia na Facebooku, to stwierdziłem, ile tam właśnie w grafikach jest takiego raz, że głupoty, a dwa takiego po prostu czystego hejtu. Tego się aż tak nie dostrzega, jeżeli przegląda się wpisy tekstowe. Tego jest zdecydowanie mniej, a zdecydowanie więcej jest różnego rodzaju powielanych treści o podłożu niekoniecznie sympatycznym, a zdecydowanie bardziej takim różnego rodzaju
3: znaczy,
4: złe
3: ja
4: emocje przekazującym
3: sposób, bo to
4: za
3: bo
4: pomocą
3: to za
4: obrazku.
3: Się nam zrobiło. W komentarzach zaczną ludzie komentować te strefy wolne LGBT, więc ja bym prosto powiedział tylko tyle, że po prostu w obrazkach często na Facebooku jest tekst i mając to narzędzie, można mieć do tego tekstu w końcu.
4: To znaczy, wiesz, ja już abstrahuję od tego, ja bardziej mówię po prostu, że i z jednej i z drugiej strony, tak, ale że dużo takich rzeczy mało sympatycznych się po prostu pojawia na tych obrazkach, tak po prostu.
5: Mhm. Natomiast co do domyślności tego, to powiem tak, u mnie na przykład to jest domyślnie włączone, nie wiem, samo się zrobiło,
6: u mnie także.
5: Ale, ale ty mi dziś mówisz, że to u ciebie nie było domyślnie.
4: Nie, więc nie, na wiem, świeżej instalacji, bo chciałem sprawdzić, wiecie, chciałem to sprawdzić na świeżej instalacji Chroma, żeby po prostu nie mieć jakichś tam zaszłości z przeszłości, że tak powiem, więc na maszynie wirtualnej to sprawdzałem.
3: W takim razie kolejne odezwa do użytkowników, ci, którzy nie mają Chroma,
4: działa?
3: Możecie to... Tak, dokładnie. I też sobie podsumujemy najwyżej w następnej audycji, czy to rzeczywiście działa, czy też nie.
5: Tyflo
3: i kolejny temat.
5: tyfloprzegląd@gmail.com.
3: Tak, tyfloprzegląd@gmail.com. Kolejny temat.
6: Ja podejrzewam jeszcze, że to może być po prostu na razie wypuszczenie tego do jakiejś konkretnej grupy użytkowników. Jeżeli nie będzie to powodować jakiegoś dziwnego zachowania przeglądarki, wysypywania się i innych podobnych błędów, no to będzie to stopniowo do coraz większej grupy wypuszczane. Jeszcze dodam tylko a propos grafik i ich rozpoznawania, że to narzędzie to jest czasem trochę miecz obosieczny, bo miałem do czynienia kilka dni temu, bo ja mam to ustawione na automatycznie, miałem do czynienia ze stroną, jakimś artykułem takim dość technicznym, opis po prostu jak zrobić coś, jak coś skonfigurować, i w artykule poza opisem były także screenshoty, tak zwane zrzuty ekranu, czyli po prostu obraz ekranu danej całej strony z podświetlonym na przykład w kółko jakimś przyciskiem, który mamy kliknąć. Jeżeli było napisane kliknij ustawienia, to była strona i podświetlony przycisk ustawienia. No i dla Google'a niestety, no z racji, że na takich screenshotach jest mnóstwo tekstu, cały ten tekst był
3: został odczytany, oczywiście.
6: Tak.
3: No ale to wiadomo, to zawsze, tak, to zawsze będzie jakiś, zawsze będą z tym jakieś problemy z tekstem podświetlanym.
6: Te grafiki,
3: ale ja się nie zdziwię.
6: 10 linii.
3: Ale ja się nie zdziwię, jak za parę lat będzie jakaś inteligentne wykrywanie tekstu, nie wiem, powiedzmy jakiegoś tam szczególnie ważnego, czy coś, no podświetlonego w każdym razie. Kolejny temat. AdVision AI, aplikacja do rozpoznawania tekstu, do rozpoznawania scen, ale z kolei na iOS i na Androida, ma promocję. Zdaje się, że przez cały sierpień, ale to jest do sprawdzenia. I ta aplikacja jest zasadniczo płatna, to znaczy to jest w modelu subskrypcyjnym, czyli to są opłaty miesięczne, roczne, ewentualnie jest jedna opłata na stałe.
4: Tylko taka jakaś i... bardzo duża, prawda?
3: No właśnie, ona jest zazwyczaj bardzo duża, bo ona zdaje się niecały 1000 zł zdaje się wynosiła. Natomiast w sierpniu to jest na iOS-a zdaje się jakoś trochę ponad 100 zł, na Androida jakoś ponad 200 zł. Żeby było ciekawiej, opłaty miesięczne i roczne na Androidzie są niższe niż na iOS-ie. Czyli jakby na Androidzie jest niższe opłaty są licencyjne, znaczy subskrypcyjne, natomiast na iOS-ie niższa jest opłata jednorazowa. Ciekawe.
4: Ciekawe.
3: Ale
4: no,
3: tak już jest. Także jakby ktoś był ciekawy, no to może sobie to wykupić. Na iOS-a myślę, że ta oferta nie jest aż tak bardzo ciekawa ze względu na obecność Microsoft AI, bo przecież to jest ten sam silnik rozpoznawania.
4: Sync AI
3: od Microsoftu. Na Androidzie Microsoft na razie się nie spieszy z aplikacją, dlatego szczególnie myślę użytkowników tego systemu cieszy ta wiadomość. A rzeczywiście algorytm Microsoftu jest bardzo dobry w rozpoznawaniu i już powoli zbieram się do audycji kolejnej porównawczej, jak kiedyś robiłem porównanie Google'a i KNFB Reader. Teraz spróbować Google'a, KNFB Reader, Google'a, ten algorytm taki, który jest w telefonach wbudowany i właśnie Microsoft, bo w końcu mam wykupiony ten AdVision AI i to rzeczywiście działa i jest całkiem fajną aplikacją po polsku, choć nie wszystko jest po polsku. Ale no rzeczywiście, jeżeli ktoś jest, powiedzmy, albo sam, albo nie ma osób widzących, warto, zwłaszcza w przypadku, tak jak mówię, użytkowników Androida, te aplikacje posiadać.
6: Z ciekawości, testowałeś, jak się ten Microsoft, bo właśnie wiem, że AdVision to potrafi, bo to ostatnio testowałem.
3: sens.
4: O, już. Mały problem nam się zrobił, ale już jesteśmy.
3: Miki się pytał, znaczy Mikołaj Kołysz się pytał, czy aplikacja NVIDIA AI nie ma problemu z rozpoznawaniem polskich liter. Nie zauważyłem, polskie u mnie litery były całkiem nieźle rozpoznawane, ale jeszcze to... Nie no, wydaje mi się, że jest okej. Także tak to działa.
4: Ja myślę, że warto jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, że skoro my jesteśmy na żywo, to można do nas dzwonić. Na razie tak do nas nie dzwonicie, ale gdyby ktoś chciał, to można. 123 tak. 800

0: się przyda, czy to rzeczywiście ta, audycja, ta promocja jeszcze jest, czy może jej już jednak nie ma. Ale
1: i na
0: mi się,
1: ile w ogóle też to jest ciekawe, bo ja szczerze mówiąc z takich aplikacji bardzo dużo korzystam, z Sync AI akurat, ale jestem bardzo ciekaw, na ile takie aplikacje są wam przydatne. Czy rzeczywiście używacie tego dużo, a może na przykład, nie wiem, nie macie cierpliwości do tego, a może za mało dokładne, a może coś, to jest zawsze też warto poznać opinię.
0: Kolejna informacja, też raczej taka krótka. Komunikator Telegram, który zdobywa coraz większą popularność na system iOS, doczekał się dla nas ciekawej nowości, a mianowicie została podwyższona jakość wiadomości głosowych i w tej chwili naprawdę już nie brzmi to źle. Nie wiem, czy ty, Michał, jesteś w stanie pokazać jakąś wiadomość.
1: Wiesz co, w tym momencie...
0: Bo ja będę się musiał
1: pognastykować. Mogę coś na szybko nagrać.
2: Możesz mi nawet wysłać, to ja będę, myślę, w stanie...
1: Dobrze.
0: Tylko chodzi o to, żeby to tworzyć tak fajnie, bo ja to mogę otworzyć, ale z głośnika smartfona.
1: No ja właśnie też
0: ja
1: z głośnika,
0: mam od
1: ciebie
0: bo nie mam
1: tu bezpośrednio.
0: Dobrze,
1: podpiętego.
0: To ja mam od ciebie wiadomość, to zaraz mogę sobie tutaj włączyć Telegrama, co to w Androidzie, natomiast no w Androidzie jakby odtwarzanie działa tych wiadomości w lepszej jakości. Zaraz tutaj spróbuję uruchomić tego Telegrama i pokazać, jak to wygląda. Telegram, tutaj teraz szukam sobie...
2: Ja w tym czasie dodam, że z interesujących nowości doszła też opcja wysyłania komuś wiadomości tak, żeby nie otrzymał powiadomienia, a raczej nie otrzymał dźwięku powiadomienia, czyli powiedzmy, pytamy kogoś, czy śpi, to mu możemy napisać, śpisz,
0: tak.
2: Przytrzymać przycisk wyślij, i wiadomość mu dojdzie, ale.
0: Ale
2: on
0: nie będzie dźwięku, więc
2: się
0: jeżeli nie będzie miał trybu nie przeszkadzać, no to też się nie obudzi. Tak. No dobrze. Odtwarzam wiadomość od Michała. Nie to.
3: Tak, na razie jest po staremu, to prawda, ale ty mnie słyszysz w lepszej jakości, czy takiej jak było.
0: Tylko że ja mam jeszcze ustawione odtwarzanie dwa razy szybciej. Mogę to wyłączyć. Ale myślę, że nawet bez tego...
1: To słychać. Myślę, że słychać, że po prostu...
0: Jest lepsze. Nawet wyłączyłem.
3: Kiedyś? To jest pierwsze pytanie. No i drugie. Czy ostatnimi czasy była jakaś aktualizacja Androida?
0: Tak. Na Androidzie takiej jakoś jeszcze nie ma. Wiadomości z Androida brzmią w ten sposób.
4: Nie, ja cię słyszę.
0: Nie,
1: to jest z komputera akurat.
0: Tak, z komputera też jest ciekawe, że z komputera też jest dobry dźwięk.
4: Z telefonu. To jest nagrane, czyli normalnie w 48 kHz. Na Androidzie jest chyba niestety po staremu.
1: O!
4: Ale dobrze, że na iOS jest podniesiona.
1: Dokładnie.
0: Tak, i tak mniej więcej, tak na razie brzmi. Żeby było ciekawie, jeżeli dzwonię do kogoś, to jakość połączenia głosowego jest też dobra. Troszkę podobna jak jakość tych wiadomości. Chociaż też to różnie brzmi, bo Telegram jest dość jakby mało odporny na różnego rodzaju zniekształcenia, ale...
1: On się tak trochę zachowuje jak stary Skype, mam wrażenie, jeżeli chodzi o te kwestie
0: on sobie
1: zachowania
0: lubi popływać
1: parametrów.
0: Z jakością, tak, ale potrafi być nawet na Androidzie naprawdę dobra jakość tych połączeń głosowych, więc nie wiem czemu te wiadomości zostały tutaj jakoś zróżnicowane. Także tak.
2: W ogóle o Telegramie to by warto w pewnym momencie podcast zrobić. Bo to
1: taki ponowny, bo kiedyś ponowny, już był. Tak, kiedyś już był, ale wtedy to bardziej był pokazany ten komunikator alternatywny dla Telegrama na Androida. Nie pamiętam teraz jego nazwy, ale...
0: Telelight.
1: Bo zarówno aplikacja na Androida, jak i na iOS-a kiedyś no dostępnością nie grzeszyły. Powiedzmy sobie to szczerze.
0: Teraz to się zmieniło. Zwłaszcza w przypadku Androida. Naprawdę na Androida ta aplikacja jest bliska ideału. No, brakuje tu jeszcze dosłownie kilku rzeczy, ale to już naprawdę jest bardzo dobry komunikator.
2: No, na iOS-ie trochę by jeszcze można poprawić, ale jest to całkiem ładne. No a tych aplikacji w ogóle trochę jest, bo jest aplikacja na iOS-a, jest aplikacja na Androida, jest ten kosztujący swoje i dostępny w App Store rosyjski komunikator Bright Guide, który też działa z Telegramem,

0: który działa dziwnie, ale działa. Jest przecież strona webtelegram.org, która też jest dostępna. Jest Unigram dla Windowsa 10, specjalny klient, w którym też jakiś tam nacisk na tę dostępność położono. Więc, no więc mamy tych możliwości trochę. I warto by kiedyś.
1: A sam Telegram jest o tyle fajny, że tak jak WhatsApp ma i czaty, i grupy, nawet ma coś takiego jak kanały, czyli jedna osoba nadaje, reszta słucha, i różne tego typu wynalazki, jakieś szyfrowane czaty. No tam są różne
2: jakoś rzeczy. Powiem o szczerze, warto będzie zrobić. Na Telegramie, na iOS-a na przykład, nie bardzo jestem w stanie odnaleźć jakiekolwiek właśnie te grupy czy kanały. Mogę stworzyć, ale jakoś znaleźć coś to coś nie...
1: Ja nie próbowałem u siebie na Androidzie, ale no to jest...
0: On nie ma jako tako chyba w sobie feature'a jakiejś funkcjonalności służącej do szukania, i nie ma jakiejś takiej głównej listy.
2: Aha,
0: będzie,
2: czyli po prostu trzeba to od kogoś jakiś link dostać, tak, albo coś tego typu.
0: Tak. Mhm.
2: Czyli tak jak WhatsApp.
0: Nick. Najlepiej tak, najlepiej nick znać. A bo tu jest właśnie ważne, nie musimy podawać numeru telefonu, mamy niki, mamy nazwy, mamy grupy publiczne, t.me bodajże ukośnik, nazwa grupy, to nie są te takie linki WhatsAppowe, które wygasają po 30 dniach, czy tam po ilu. One mogą działać w nieskończoność. W ogóle Telegram z grupami to tam bardzo, bardzo intensywnie on w te grupy idzie, bo bodajże obecnie limit osób w grupie to jest 200 tysięcy.
1: Chyba tak, jest strasznie dużo.
2: To niezły ruch tam można wygenerować.
0: Tak.
1: To się zgadza. Tam w ogóle są bardzo ciekawe teraz jakieś nowości, że można na przykład jakieś tam rankingi w grupach. Można ograniczyć ilość wiadomości głosowych na dla poszczególnych osób. No tam różne są rzeczy i rzeczywiście ten Telegram te grupy dość mocno chyba promuje.
0: No i jedna rzecz fajna. W czatach, w grupach, wszędzie możemy wysyłać pliki do 1,5 giga.
1: Wow.
2: Nieźle.
1: Grubo.
2: To o tym nie wiedziałem, przyznam szczerze.
1: Kolejna nowość. Tu już teraz tym razem nasz kolega redakcyjny Mikołaj znalazł dostępną grę wideo.
0: Dostępną jak dostępną, sam tytuł mnie jakoś szczerze nie zainteresował, bo zdecydowanie nie mój styl, ale zainteresował mnie trend. O co chodzi? Chodzi o produkcję Sequence Storm. Nie wiem tak naprawdę kto to stworzył, nie pamiętam teraz dewelopera. Ale jeżeli wpiszemy w Google Sequence Storm, to bez problemu w internecie to znajdziemy. Ale co jest w tym tak naprawdę niezwykłego? To jest gra wideo stworzona dla generalnie osób widzących, ale wynaleźli to jacyś niewidomi, bo jest to gra rytmiczna, czyli generalnie gatunek, który niewidomi, przynajmniej niektórzy niewidomi lubią i często dostępny, więc poprosili dewelopera, bo deweloper jest jakimś takim niewielkim studiem, czy nie można by przystosować i przygotować gry dla osób niewidomych. No i okazało się, że można, że jak najbardziej można i się da, i zostało to wykonane. Przynajmniej w jakiejś części, bo tam z tego co wiem jeszcze prace trwają, ale generalnie jest to zrobione. Grę możemy pobrać z serwisu Steam. Jest to serwis dla osób widzących. Tam większość, tak naprawdę znaczna większość popularnych gier wideo się znajduje. I teraz krótko tak tylko powiem, jak się w ogóle za sprawę zabrać. Należy, bo to nie jest takie proste i tam z dostępnością samego Steama jest
2: są jeszcze problemy.
0: Mało fajnie. Tak. Należy założyć konto. Konto należy założyć ze strony Steam. podajemy tam maila, akceptujemy regulamin, klikamy bodajże kontynuuj, zostawiamy, to ważne, zostawiamy otwarte okno przeglądarki.
2: Jeszcze, Mikołaju, jeszcze jedna ważna rzecz a propos tej rejestracji, bo ja ostatnio przez to przechodziłem, to tak ci tylko wejdę w słowo. Jeżeli będziecie tworzyć sobie nazwę użytkownika, do czego Mikołaj zaraz właśnie przejdzie, to nie używajcie w nazwie użytkownika kropki. Ja chciałem stworzyć nazwę użytkownika z kropką i po prostu cały czas wywalał mi błąd, że to przepraszam, nawet nie błąd, po prostu nie przepuszczał mnie dalej. Albo pojawiał się komunikat, że nie takie hasło, że coś mu się tam nie podobało. Nie było wskazanej informacji o tym, że jest nazwa użytkownika nieprawidłowa, tylko po prostu czepiał się hasła, a okazało się, że winny jest user.
0: No to dobrze wiedzieć. W każdym razie weryfikujemy najpierw maila, potem wracamy do poprzedniego okna przeglądarki. Wyświetli nam się w tym momencie formularz. Tam ustalamy hasło, nazwę użytkownika. Potem instalujemy klienta na desktop. I tu, co ważne, jest coś, co powinniśmy zrobić. Bierzemy nasz skrót na pulpicie. Wchodzimy w właściwości. I tam w pierwszym polu, w którym będziemy domyślnie ustawieni, czyli element docelowy, po ostatnim cudzysłowie, na samym końcu dopisujemy spację, myślnik no, myślnik dwrite, minus no, minus dwrite, spacja, myślnik login, spacja, nazwę użytkownika, spacja, hasło.
2: I to spowoduje, że się zalogujemy automatycznie.
0: Tak, te parametry spowodują a, że nasz interfejs zostanie zamieniony na trochę dostępniejszą wersję, to jest właśnie to notwrite, a drugi parametr login spowoduje, że zostaniemy automatycznie zalogowani, nie będziemy się musieli bawić w te formularze, które są serio bardzo trudne w obsłudze i ciężko dostępne. Mi się
1: tylko
0: szczerze nie udało.
1: Trzeba pamiętać, że wtedy ten login i hasło będzie widoczny, jeżeli
2: skrócie.
1: Ktoś z nas przyjdzie.
2: Tak, tak. Jak sobie wyświetli właściwości skrótu, no to odkryje nasze dane.
1: Także o tym trzeba pamiętać.
0: No niestety.
2: Tymczasem, słuchajcie, mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali. Halo, kogo witamy?
3: Witam bardzo serdecznie, Patryk Mojsiewicz z tej strony.
2: Cześć, Patryku.
3: Ja chciałem właśnie to powiedzieć, bo oczywiście poruszyliście temat, który jest jeden z moich ulubionych tematów, czyli gry, rzecz jasna. Nie byłbym sobą, gdybym tej gry nie znał i gdybym o tej grze nie słyszał. Tutaj jeszcze w ogóle wypadałoby powiedzieć, że ta gra to jest gra rytmiczna, ale w zasadzie gdzie ścigamy się samochodem, bo to jest tak naprawdę wyścigówka rytmiczna, bo to nie zostało o tym powiedziane.
2: I nie jest to na łatwą grą.
0: Tak,
3: o tak, to nie jest to na łatwą grą, ale co jest dobre, można sobie pobrać wersję demonstracyjną, która i tak, muszę powiedzieć, że jak na wersję demonstracyjną sporo nam oferuje, natomiast pełna wersja kosztuje 50 parę złotych chyba, tak mi się wydaje. No jakoś tak, bo to niedawno to z tego co sprawdzałem. I jest jeszcze jedna rzecz a propos Steama, o której tutaj warto powiedzieć, która może okazać się problemem dla użytkowników screenreaderów, jeżeli chodzi o klienta Steam. A mianowicie, jeżeli chcemy na przykład, zrobimy sobie format komputera i będziemy chcieli się zalogować na Steam z innego komputera, to skoczy nam coś takiego jak Steam Guard. Czyli, że będziemy musieli wpisać kod, który dostaniemy mailem do klienta Steam. Co niestety nie jest, jeżeli mamy OCR, no to sobie jakby poradzimy, natomiast bez OCR-a też sobie poradzimy. Ja swego czasu na Eltenie, chyba bodajże wczoraj, tak się akurat wpasowało w to wszystko, napisałem swego rodzaju poradnik, jak to wszystko obsłużyć. Ja mogę jakoś, jeżeli ta audycja ukaże się pod w Tyflopodcaście.
2: Tak, ja oczywiście będzie w Tyflopodcaście.
3: Tak, to ja mogę spróbować w komentarzu, znaczy nie spróbować, tylko to zrobię, w komentarzu umieszczę ten poradnik, gdzie po prostu również opisałem, jak się pobiera grę ze Steama, bo to też jest procedura dość istotna, jak się potem obsługuje bibliotekę Steam. Także ja to wszystko tutaj, ja to wszystko bardzo dokładnie opisałem, także umieszczę taki poradnik pod podcastem.
2: Dobrze. No to w porządku, Patryku. To bardzo ci dziękujemy za to uzupełnienie, to znaczy, bo myślę, że przydatne ono jest.
3: Mm-hmm. Ja jeszcze chciałem się zapytać a propos Telegrama, bo co ostatnio, z czym ja miałem problem, czy coś z tym zostało zrobione, ale czy wiecie może to... kiedyś była taka sytuacja, że nie można było odsłuchiwać wiadomości, na które... ktoś nam odpowiedział, w sensie na wiadomość głosową. Można było sobie klikać z voiceoverem w te wiadomości, na które ktoś nam odpowiedział i nie dało się.
2: Tego nie sprawdzałem, wiem na pewno, że nie da się odsłuchiwać z voiceoverem wiadomości, które ktoś nam przesłał. Z tym jest na pewno problem, więc przypuszczam, że i z tymi odpowiedziami może być problem, ale tego nie testowałem, więc no nie powiem. Ty, Mikołaju, może testowałeś?
0: Nie testowałem.
2: Okej.
0: Okay. Szczerze mówiąc.
3: Tak jeszcze a propos takich też rzeczy, jeżeli chodzi o gry, to ja chciałem tylko powiedzieć, że od czwartku chińska gra Dreamland wkracza na system iOS, bo jak na razie jest ona dostępna na Windows i na Androida, natomiast od czwartku ma wejść na system iOS. Swoją drogą bardzo jestem ciekawy, w jaki sposób oni to chcą obejść, dlatego że ta produkcja ma mikropłatności i te mikropłatności odbywają się przez ich tam jakiś system, ich sklep, a wiemy, wytyczne Apple'a są takie, że wszystkie mikropłatności muszą przechodzić przez Apple'a bezpośrednio. Także nie wiem, w jaki sposób to chcą zrobić, ale no piszą, że w czwartek będzie. Także no,
1: jestem ciekaw innej rzeczy, to... bo ta gra na Windowsa to z tłumaczeniem to różnie to chyba wygląda i to tak czasami różnie
3: tego,
1: to z tym
3: co wiem,
1: jest.
3: Tłumaczenie jest cały czas robione, bo ja ostatnio gdzieś tam pisałem do deweloperów.
1: Tak, tylko chodzi o to, że na Windowsa można to sobie przetłumaczyć jakąś wtyczką ten VDA, na Apple już tak nie ma i albo mamy tłumaczenie stworzone przez dewelopera, albo w ogóle.
3: Wiesz co, ale to akurat powiem ci tak, nieprzetłumaczone są tylko zadania fabularne, jeżeli chodzi o tą grę. No z tym jest akurat dużo roboty, bo oni chcą to razem z voice actingiem zrobić, ale wszystko inne w tej grze jest przetłumaczone, także no tutaj nie powinno być z tym problemu.
1: To o tyle dobrze. Mhm.
2: Dobrze, no to Patryku, dobrze. To dziękujemy ci bardzo za telefon, pozdrawiamy serdecznie.
3: Dziękuję.
2: I do usłyszenia. No dobrze.
4: Jeszcze tylko chciałem uzupełnić, bo Mikołaj powiedział ze strony Steam, steampowered.com, to jest strona Steama, jakby ktoś nie wiedział.
2: Steampowered, tak?
4: Dokładnie, razem pisane, .com.
0: Tak, dodajmy jeszcze a propos... gry i Sequence Storma, tam zastosowano jedną ciekawą mechanikę, z którą się bardzo rzadko spotyka w grach. Mianowicie swego rodzaju, nie wiem, można by to nazwać audiodeskrypcję, bo ogólnie mamy tam coś takiego jak story, czyli jakiś pojawiający się tekst na ekranie, który przewijamy sobie enterem. I mamy tam takie opisy, ja szczerze mówiąc nie wiem, czy widzący też widzi ten opis, czy widzący widzi scenę na ekranie. Ja mam duże podejrzenie, że widzący widzi scenę na ekranie, a my widzimy opis. I mamy
1: byłoby
0: to podobno,
1: to logiczne,
0: że ktoś tam siedzi przed terminalem, to wygląda tak, tak i tak. Na ekranie terminala pojawiają się wiadomości, bo to ogólnie dzieje się w czasach takich przyszłość, cyberpunk i... te klimaty, że tam pojawia się napis taki, taki, taki, potem się pojawia taki napis.
4: Ale z tego co wiem, ma jakby... być podcast na temat tej gry. Może się nie rozdrobniajmy na temat tej gry, bo można o niej mówić naprawdę długo, a już jest 21. Już po 21 nawet.
1: Okay. A mamy jeszcze sporo newsów.
4: A mamy jeszcze sporo newsów do skomentowania.
0: Co jeszcze bym tylko dodał, to jest wpisywanie się w trend, bo ostatnio o dostępności gier wideo to zaczynają mówić duże studia, EA wydając Madden NFL, grę typowo wideo, mówi coś o jakiejś dostępności, że mówiące menu, że jakaś pomoc w samej grze dla osób niewidomych, no, że
1: słynny Mortal Kombat też przecież tam coś jakoś w najnowszej wersji.
0: No też Microsoft też gdzieś przy swoich tytułach, na przykład nawet sam Minecraft na razie dostał mówiące menu i nic więcej, ale już same mówiące menu to...
2: No właśnie, wiecie co, ja sobie kupiłem nawet jakiś czas temu tego Minecrafta na iOS-a, ale go potem zwróciłem, bo była informacja o accessibility, natomiast w opisie gdzieś tam wyczytałem, że niby i na Windowsa, i na iOS-a, i na wszystko, no wszystko okej. Okay. Być może to accessibility trzeba było jakoś gdzieś włączyć, ale żadnego opisu, żadnej informacji nie było, jak to włączyć, więc ja, no mimo najszczerszych chęci, ja chciałem sobie zobaczyć, jak to będzie z tym Minecraftem, czy mi się uda coś zdziałać na iOS-ie, no i się niestety nie udało.
1: No tak. No dobra, tyle o grach. Kolejny news. Obawiam się, że też będzie raczej mocno dyskusyjny, bo na Tyflosie też od jakiegoś czasu tygodnia z kawałeczkiem.
2: Czyli na takiej liście dyskusyjnej mailowej, dodajmy, bo może nie tak, wszyscy wiedzą, czym jest Tyflos.
1: Choć podejrzewam, że większość słuchaczy wie, ale może i nie. W każdym razie trwa dyskusja, teraz już mniej. Ale jeszcze niedawno bardzo żywo dyskutowano na temat dotykowych terminali, domofonów i innych jakby urządzeń, z którymi spotykamy się na co dzień w różnych sytuacjach. Oczywiście dyskusja się rozdrobniła na różne poddyskusje, tu nie ma co tego wszystkiego streszczać, ale najważniejsze jest to, że no, problem rzeczywiście istnieje, i że te dotykowe terminale mogą stanowić problem. I teraz oczywiście taka rzecz może się zdarzyć, że trafimy na terminal płatniczy, w którym PIN trzeba będzie wpisać na ekranie dotykowym. Tutaj akurat górą są użytkownicy iOS-a i Apple Pay'a, dlatego że oni jakby nie muszą, z tego co wiem, to jakby poprawcie mnie, jeśli coś, bo ja jestem użytkownikiem Androida. Z tego co wiem, można wtedy, znaczy no wtedy Apple i
2: bez
1: tak
2: bez względu na
1: u siebie
2: transakcje, tak? Na wysokość transakcji.
1: Autoryzacji. Natomiast no...
0: Już są jakieś terminale, które proszą o PIN, bo nie są do końca skonfigurowane, ale nie powinny, ogólnie nie powinny.
1: W każdym razie tak czy tak mogą się zdarzyć tego typu terminale i na to warto uważać, zwłaszcza w jakichś mniejszych instytucjach. Znaczy instytucjach, jakichś firmkach takich jednoosobowych, różnych działalnościach, bo to z tego co wiem, to raczej tam jest stosowane. I ja z ciekawości już jakiś czas temu nawet napisałem, no oczywiście jako zwykły, przeciętny Kowalski, no ja nie mam żadnej mocy sprawczej większej, no co mam zrobić jako osoba niewidoma, jeżeli trafię na taki terminal, po prostu wyszukałem sobie firmy takich producentów takich terminale. Odpowiedział mi jeden producent, napisałem to kilku, że no jeżeli jestem przedsiębiorcą, to mogę zamówić nakładkę brajlowską. No pisze, ale dobrze, a jeżeli nie jestem przedsiębiorcą, tylko klientem, to on mi znowu napisali, że jeżeli jestem przedsiębiorcą, to mogę zamówić. No to już nie chciało mi się trzeci raz pisać, no bo jeżeli oni napisali dwa razy, to i trzeci raz napiszą to samo, ale w każdym razie problem z producenci nie bardzo sobie chyba zdają sprawę z tego, że problem istnieje, a nawet jeżeli zdają sobie sprawę, to jak w jakiś taki dziwny sposób zamiatają problem pod dywan. Trochę inaczej jest w przypadku domofonów. Dlatego, że domofony jako takie, to znaczy tak, najpopularniejszą u nas w Polsce firmą od domofonów jest firma Proel. I większość tych domofonów, które nie są obrajlowione, albo są obrajlowione na życzenie, czyli jest przyklejona tylko taka nakładka, taka folijka z brajlem, to jest najprawdopodobniej model KD1803. To jest model dość stary i co najważniejsze, nie jest już produkowany. od tamtego czasu po pierwsze powstał model 18.05, który już jest nie tylko obrajlowiony, ale dobrze obrajlowiony. To znaczy, że jeżeli delikatnie sobie ten domofon, że tak powiem, macamy, to nie ma, jakby to nie wciśniemy żadnego przycisku. Można sobie spokojnie sprawdzić, która jest cyfra i no, trzeba odrobinkę mocniej docisnąć palec, żeby to się wszystko wpisało. A potem powstał jeszcze kolejny model 1905. Teraz jest 1905M. I jest jeszcze druga seria, 3100, chyba 5000. Tych domofonów jeszcze nie widziałem, ale prawdopodobnie w najbliższej przyszłości zobaczę ten model 3100 i będę mógł go w następnej audycji opisać, jak wygląda. W każdym razie te domofony mają Braille'a w standardzie i nawet producent o tym na swojej stronie wyraźnie pisze, że te domofony wyposażone są w Braille'a. W przeciwieństwie do producentów domofonów, znaczy terminali płatniczych na tych domofonach, znaczy na stronie Proela, taka informacja widnieje bardzo wyraźnie. Nie trzeba nigdzie się dokopywać, co mnie nawet trochę zdziwiło, dość pozytywnie. Oczywiście problem jest czasami z administracją, żeby administracja łaskawie
2: akurat
1: zgodziła
2: ten domofon
1: się wymienić.
2: Zamontowała.
1: Wymienić domofony na nowe. I rzeczywiście tu może być problem, bo tych domofonów w serii 1803 są potężne ilości. I to jest to, co mi się udało do tej pory ustalić. Jeżeli oczywiście ktoś ze słuchaczy ma jakieś dokładniejsze informacje, no to oczywiście prosimy o jakieś info albo w komentarzu, albo w mailu. Tyfloprzegląd oczywiście, @gmail.com. I w ogóle z tymi terminalami dzieją się rzeczy ciekawe, bo jak tutaj znowu nasz kolega rejestracyjny Mikołaj znalazł, Mikołaj i Michał chyba, w zasadzie obaj chyba znaleźliście taką informację, że Amerykańska Federacja dla Niewidomych wytoczyła proces sądowy KFC albo McDonald'owi, wszystko jedno.
0: McDonald'owi.
1: Właśnie o stosowanie niedostępnych dla niewidomych terminali tych takich zakupowych, których się kupuje. U nas w Polsce też takie terminale powoli wchodzą do użytku i one są totalnie
4: kioski,
1: niedostępne dla niewidomych.
4: To są takie kioski. To jest taka budka taka budka oszklona, mała.
1: No takie małe rzeczywiście coś. I tam się zamawia, potem się odbiera zamówienie jakby już rzeczywiście u pracownika. I teraz z reguły oczywiście są pracownicy, którzy mogą pomóc jakby nam w procesie tego zakupu. Zresztą to jest jedno. W sklepach samoobsługowych tych dużych też są przecież kasy.
2: Kasy, te dotykowe.
1: One są nawet udźwiękowione, aczkolwiek konia z rzędem temu, komu się uda to obsłużyć. No inna rzecz, że mało kto chyba chodzi sam po takich sklepach dużych. No w każdym razie tak czy tak jest to jakiś problem, te terminale. No i może słucha nas ktoś, kto ma troszkę większą siłę sprawczą ode mnie i może mógłby gdzieś coś komuś powiedzieć, żeby się tym zajął, bo o ile mi wiadomo, ale może mam błędne informacje, nie ma u nas żadnych planów dotyczących tych terminali, a trochę szkoda, bo to by się przydało. Podobno ma być jakaś znowu dyrektywa unijna, żeby to zostało jakoś tam uporządkowane. Nie wiem, czy będzie, nie wiem, kiedy będzie, ponoć ma być. I jak tu też rozmawialiśmy sobie wcześniej, też nasz kolega tutaj Mikołaj mówił, że ponoć na zachodzie to są w ogóle ciekawe domofony, które na przykład mają listę lokatorów w formie ekranu dotykowego i przewijanej listy, jak na smartfonach. Z boku jest maseczek, którym sobie przewijamy listę i stukamy palcem w imię, nazwisko lokatora.
2: To już w ogóle jest dla nas. Czytnik ekranu tak naprawdę powinien tam być jakiś.
0: To są raczej pojedyncze wynalazki, to bardziej jakieś, bardziej podejrzewam, że luksusowe budynki, jakieś biura i inne takie.
1: Właśnie myślę, że biura, bo tak to RODO chyba nie pozwalałoby na coś takiego.
2: No w Stanach to wiesz, w Stanach nas, nie ma RODO.
1: No w Stanach RODO nie ma.
0: U nas w Polsce to metodą najczęściej jest przyklejenie listy obok, która też jest notabene niedostępna, a tam ktoś po prostu jedno z drugim zintegrował. I Przewijamy,
1: ale tak czy tak jest to problem.
2: Ale wiecie co, ja się tak zastanawiam. Kiedy jakiś producent domofonów wpadnie na to, być może już takie są rozwiązania, a po prostu o nich jeszcze nie wiemy, a chyba są nawet, żeby można było jakoś ten domofon oprócz jakiegoś, wiadomo, kodu czy innego, nawet chociażby dla nas, jako dla mieszkańca, autoryzować się za pomocą na przykład naszego własnego smartfona.
1: Smartfona to nie wiem, ale na pewno są chipy tak. Przecież takie w formie takich pestek, czy jak to różnie to mówią, kółka, pestki tam różnie. W każdym razie taki kawałeczek plastiku, który się przykłada w odpowiednie miejsce, no i otwierają się drzwi.
2: Najgorzej ma gość, jest, który nie widzi.
1: Najgorzej ma gość, który nie widzi, nie ma tej pestki. To ale taka jest firma, problem.
0: Taka firma, która się chwaliła właśnie dostępnymi rozwiązaniami Smart Dom i właśnie dostępnymi na zasadzie aplikacji, to gdzieś się pojawiła przy okazji konferencji Recha for the Blind ostatniej. Ja co prawda nie dotarłem, nie wiem czy w ogóle było, do stanowiska, ale gdzieś miałem okazję w korytarzu, w przejściu usłyszeć, jak pan wystawca jakiemuś innemu zwiedzającemu tłumaczył i tylko złapałem po prostu fragment konwersacji, że no może pan tutaj mieć aplikację, może pan do domu sobie normalnie wejść przez smartfona, odciskiem palca się pan autoryzuje, a jak pan czynszu nie zapłaci, to panu aplikację zablokują i pan nie wejdzie.
2: Broń obosieczna.
1: Tak. No jak już tak jesteśmy trochę poza domem z tymi terminalami, no to aplikacja Portal Pasażera już jakiś czas temu się pojawiła w App Store i w Play Store, czyli dla Androida i na
0: iOS-a. Jeszcze testujcie chyba?
2: Chyba
1: nie, już jest Portal Pasażera z tego co wiem normalnie do pobrania, ale może mi się wydaje.
2: A to zaraz sprawdzimy.
1: Na pewno w sklepie Play ten Portal Pasażera jest normalnie do pobrania. I podobno tutaj państwo z PKP, nie pamiętam czy to z PKP Intercity czy PLK, w każdym razie aplikacja podobno nawet tam się chwali, że używa któregoś tam z poziomu WCAG ostatnio. Sprawdzałem na Androidzie, ta aplikacja jest w miarę dostępna, podobno bardzo fajna dla osób słabowidzących, ale tu w ogóle coś się ruszyło na kolei, dlatego że też się niedawno pojawiła kolejna aplikacja Rozkład Kolejowy czy Rozkład PKP. I z kolei moim zdaniem dla niewidomych ta aplikacja jest lepsza od Portalu Pasażera, to znaczy tam jest mniej ikonek, mniej flikania, jakoś no jest takie bardziej przyjemne, ale kto co woli, kto co lubi, znam osoby niewidome, które lubią Portal Pasażera. W każdym razie tak czy tak, obie te aplikacje warto przejrzeć, jeżeli ktoś jeździ pociągami, i sobie sprawdzić, przynajmniej na Androida, nie wiem jak to jest na iOS-a, ale chyba też są te dwie aplikacje. Generalnie no Rozkład Kolejowy...
0: Jest też Skycash, który też ma, to, poza kupowaniem biletów, też ma to wyszukiwanie pociągów, też sobie można to przejrzeć, też wygląda to moim zdaniem
1: jest i Skycash, i Koleo, to jest kilka tych aplikacji. Ja mówię o tym, co się okazało ostatnio. Ostatnio też się okazało, że się Bilkom, kolejna tam druga wersja, znaczy Bilkom Beta to się teraz nazywa. I to nawet też jest dostępne. I generalnie z dwóch aplikacji nie bardzo, przynajmniej na Androida, Beacon był niedostępny, bo tam data była niedostępna. Natomiast na iOS-a to chyba nawet było całkiem fajnie dostępne. Na Androida była druga aplikacja Rozkład Kolejowy. No była jakoś dostępna, ale nie było zbyt wygodna.
2: Ja się
1: no to
2: właśnie
1: teraz
2: przeklikałem,
1: ten nowy rozkład.
2: Ja się właśnie przeklikałem przez App Store'a i nie ma ani jednej, ani drugiej. A w aplikacji Rozkład Kolejowy, zdaje się, jest informacja, że informujemy, to jest informacja sprzed 2 miesięcy, że informujemy, że niedługo ta aplikacja zostanie usunięta, a zostanie zastąpiona. Tak. Ale portalu pasażera też nie widzę w App Store, niestety. Więc to chyba na razie
0: jest
2: cała
0: no to jest gdzieś link
2: testowa.
1: No to
0: dostępny.
1: W Androidzie w Play Store jest jedno i drugie. To ma niby status bety, ale mam wrażenie, że PKP stwierdziło, dobra, beta, nie beta, to już
2: No tak, tylko że chyba jest chyba że jest jakaś ograniczona ilość użytkowników tego Test Flighta. Mam takie wrażenie i przecież na Test Flightie, jak są aplikacje wypuszczane, to one mają jakiś czasowy limit, tam jest kilkadziesiąt dni i później aplikacja wygasa, więc to takie chyba jednak mam nadzieję, że doraźne rozwiązanie, że nas PKP nie skaże na to.
0: Aktualizacja resetuje ten licznik.
2: No tak, ale wiesz, ale to trzeba robić aktualizację i ktoś musi o tym pamiętać i żeby jednak. I chyba jest jeszcze też tak, że nawet do Test Flighta to ta aplikacja jakiś test taki bardzo wstępny, review musi jednak mimo wszystko przejść po stronie Apple'a, że to nie jest tak, że tam wszystko można wpuścić do Test Flighta.
1: Tak. No i jeszcze a propos podróży, tym razem jeszcze dalszych, bo lotniczych, mam tym razem nieco mniej wesołą wiadomość. To znaczy, to nie jest info do końca sprawdzone, choć wiem to od osoby, która dość dobrze temat zna. Też niedawno na Tyflosie była dyskusja na temat sadzania niewidomych w samolotach. Gdzie, kiedy i dlaczego? Przy oknie albo nie przy oknie, albo jakoś. I teraz ja słyszałem coś takiego i też jestem ciekaw tutaj komentarzy, bo może ktoś mnie jakoś wyprostuje, a może właśnie nie, może potwierdzi, że niewidomych zazwyczaj sadza się przy oknie w samolotach. To jest raz, a dwa, że w czasie ewakuacji, ciekawe kto zgadnie, jesteśmy wypuszczani na początku czy na końcu?
2: Oczywiście, że na końcu i mnie to wcale tak niestety jest. Nie dziwi. I to jest, no przykro mówić, ale jest to gdzieś tam, powiedzmy, że uzasadnione, bo po prostu chodzi ten przepis...
1: Chodzi o bezpieczeństwo wszystkich.
2: Przepis jest taki, że na ewakuację mamy naprawdę niewiele czasu, bo zwykle jeżeli dochodzi
1: do tej
2: ewakuacji...
1: To jest chyba 90 sekund, staje się.
2: Tak.
1: W czasie 90 sekund tam jakaś określony procent, i to nie mały procent pasażerów, musi być poza samolotem, więc wszyscy... którzy mają problemy jakiekolwiek,
2: są na końcu.
1: Dzieci, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, więc niewidomy, jesteśmy na końcu. I to jest może brutalne, może smutne, ale najprawdopodobniej jest to prawdziwe.
2: Tak. Ja to już też słyszałem z kilku źródeł i jeszcze taka jedna bardzo ważna rzecz i to jest kwestia, na którą zwraca uwagę kilku autorów, nawet chyba książek poświęconych lataniu i generalnie samolotom i spotkałem się z iloma wypowiedziami tego typu, że jeżeli naprawdę już dochodzi do jakiejś takiej ewakuacji, to żeby się mimo wszystko powstrzymać od chęci zabierania ze sobą bagażu.
1: Czegokolwiek.
2: Tak, po prostu uciekać stamtąd jak tylko najszybciej się da, zostawić to wszystko, bo to naprawdę może za moment skończyć się źle.
1: I to niestety z białą laską włącznie.
2: Tak, niestety.
1: Będą ręce potrzebne przy różnych innych kwestiach.
2: Dokładnie.
1: Także no niestety to taki trochę smutny akcent. No i niestety drugi niewesoły akcent, jakoś tak tam to się pozbierało, no ale no podróżę to podróżę. Ostatnio też głównie na liście, ale nie tylko na liście, również na grupach WhatsAppowych kilka osób mówi, że generalnie asysta kolejowa z kolei na dworcach
2: no i na Facebooku
1: no
2: też
1: jest najlepsza. A na Facebooku też, to jakiś temat, który się ostatnio jakoś podniósł. Generalnie uwaga na asystę kolejową, bo teoretycznie, kiedy zamawiamy asystę, podajemy wszelkie informacje. Godzinę odjazdu, godzinę przyjazdu, wagon, miejsce, peron, wszystko. A mimo to zdarza się, że asystentem jest najczęściej ochroniarz, przyjdzie nie w to miejsce, zaprowadzi i każe wsiąść do innego pociągu.
2: Tak, to też
1: i generalnie
2: taka sytuacja
1: są z tym
2: była.
1: Naprawdę niezłe problemy i zasadniczo naprawdę warto uważać na asystę. Co nie, znaczy ja nie twierdzę, że ta asysta jest zawsze wszędzie zła, ale jakby warto
2: mieć
1: warto
2: to na uwadze.
1: Gdzieś tam trzymać rękę na pulsie w momencie, gdy się wsiada do pociągu z asystą. To nie jest tak po prostu, zamawiamy asystę i zapominamy o wszystkim. Czasami niestety nie. I warto gdzieś nam niestety troszeczkę się dopytać.
2: Też ileś takich przypadków było dość przykrych, gdzie po prostu ta asysta traktowała tych pasażerów niewidomych jako osoby, które stanowią duży kłopot, bo to dodatkowe zadanie, dodatkowe działanie i po prostu ci ludzie byli ewidentnie niemili. To kilka takich przypadków też było. To już nie teraz, tylko jakiś czas temu. Ale no cóż, po prostu jeżeli coś jest nie tak, to mimo wszystko chyba najlepszym rozwiązaniem i może ktoś w końcu weźmie to sobie do serca, trzeba po prostu najzwyczajniej w świecie zgłaszać takie rzeczy i tyle. Zgłaszać, jeżeli coś jest nie tak, jeżeli ta usługa nie jest świadczona na odpowiednim poziomie, bo inaczej chyba niczego po prostu nie wskuramy. Tymczasem mamy kolejny telefon. Halo?
5: Dobry wieczór, witam wszystkich. Maciek Walczak się kłania.
2: Dobry wieczór, Maćku.
1: Dobry.
5: Ja tak odnośnie na szybko jeszcze tak pozwolę sobie wrócić gdzieś tak do początków i wspomnieć o tych...
2: Będzie o bankach.
5: ...opisach Google'a a propos...
2: A,
5: jeszcze raz?
2: Już myślałem, że o bankach będziesz mówił.
5: To chyba też, tak króciutko chyba wspomnę a propos autoryzacji mobilnej i wyboru możliwości przełączania się na autoryzację SMS, to wiem, że w ING zdaje się zaraz tak. W ING coś takiego jest możliwe, a że jeżeli akurat nie mamy pod ręką aplikacji mobilnej, bo coś tam, to możemy skorzystać wtedy z autoryzacji SMS-owej i wiem, że to przechodzi. To tak.
1: To ale czy to nie zostanie wyłączone za jakiś czas?
5: Szczerze mówiąc,
1: bo teraz
5: nie wiem.
1: Banki się tego
5: pozbywają. Szczerze mówiąc, ja nie wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc, bo ja tak
1: bo
5: pamiętam,
1: tu właśnie o to
5: że
1: chodzi, że
5: tam było to potrzebne kiedyś, dość niedawno temu i wiem, że akurat to jeszcze działało. Ja wiem?
1: Tak, bo to jeszcze działa. I...
2: Tak, ale te wszystkie przepisy i typu... to wchodzi od września.
1: Dokładnie, niektóre banki już w tej chwili
5: właśnie,
1: to zmieniają.
5: Tego chyba, tak.
1: Niektóre od września, więc należy uważać, co się będzie działo do września i warto tu się spytać banku, czy ta autoryzacja zostanie SMS-owa.
2: Tak, no bo wiecie, jak w przypadku Inteligo, wyobraźcie sobie sytuację w Inteligo. No okej, okay, oni mają świadomość tego, że z tą kapczą mogą być problemy, tam jest informacja, że będzie sobie to można wyłączyć i tak dalej, ale wyobraźcie sobie bank, który ma świadomość zupełnie inną od nich, taki bank, który tak naprawdę no nie wie za bardzo, jak z tymi niewidomymi użytkownikami postępować, bo być może mało było, być może nikt nie zgłaszał nigdy problemów. I teraz tak, wysyłają maila jednego dnia, dziś mamy w kalendarzu 13 dzień sierpnia, włączają to 14. No kurczę, to...
5: No, jest piękny.
2: A rachunki do popłacenia na przykład.
5: No, tak, dokładnie, to akurat w tym... A tak a propos kapczy właśnie jeszcze, bo... A ta kapcza... Dziwne, bo ty Mikołaju mówiłeś, że ona tak transparentna będzie, że tak, znaczy generalnie dla nas powiedzmy niewidoczna, jeżeli Google sobie stwierdzi, że my to na pewno my i ona teoretycznie będzie tak, ale że...
0: W sensie nie wiem, czy akurat w tym konkretnym miejscu i czy tę konkretną zaimplementują,
5: znaczy, tak, ale taki wariant
0: Google...
5: też jest, tak?
0: Tak, Google wprowadził kilka miesięcy temu. Oczywiście wiadomo, ona nie zawsze będzie transparentna,
5: mówiąc,
0: ona może nie być, ale...
5: Bo szczerze mówiąc, ja jeszcze powiedzmy, nie wiem, i to też jakoś tak zbiegło nieszczęśliwie z aktualizacją, macOS-a do Mojave, to jeszcze w tamtym roku było i to znaczy wcześniej jeszcze przed aktualizacją miałem coś takiego, że po zaznaczeniu pola wyboru nie jestem robotem, to elegancko byłem weryfikowany tak naprawdę i żadnego w tym problemu nie było. Natomiast później, po aktualizacji, no to też jest związane z tymi obostrzeniami, tak, że te rozszerzenia z zewnątrz i tak dalej, ta Safari też taka, wow, bezpieczniejsza i w ogóle. No niestety musiałem się weryfikować za pomocą tych audio, tych nagrań, prawda? Swoją drogą tak wyraźnych, że naprawdę po prostu. W każdym razie chodzi mi o to, że miałem tak dość długi czas, aczkolwiek... Od niedawna znowu, nie wiem, miesiąca może, znowu jestem normalnie weryfikowany, więc nie wiem tak naprawdę co, tak nie muszę tak naprawdę tych nagrań tak naprawdę tam się weryfikować, więc no nie wiem, dziwne rzeczy się z tą kapczą dzieją.
2: Po prostu Google się ciebie nauczył.
5: No, być może. Być może. No i jeszcze odnośnie tego Google Chroma i pobierania obrazów. U mnie to działa. Na Chromie, na Macu działa to. To znaczy tak, no, tekstu jako takiego, znaczy inaczej, obiektów tak naprawdę rzeczywiście nie chcę rozpoznawać. Aczkolwiek no, na tekstach jeszcze, bo teraz w międzyczasie jak was słuchałem, sobie to na szybko sprawdziłem. I rzeczywiście nawet w tym About Accessibility wszystkie tam te opcje dotyczące rozpoznawania obrazów, wszystkie mam wyszarzone, to znaczy nie da się z tym nic zrobić. Ale jak wszedłem sobie w menu kontekstowe, to rzeczywiście to teoretycznie jest. I nawet jak sobie rzeczywiście otworzę obraz w nowej karcie, informuje mnie elegancko, że aby uzyskać brakujący opis, tam udaj się do menu kontekstowego, czy jakoś tak. No także teoretycznie opcja jest, jak najbardziej.
2: No to super, to bardzo fajnie, że to wieloplatformowo działa. Ja osobiście jeszcze chciałbym, żeby to na mobilnych Chromach też się pokazało. Na razie tego nie widziałem.
5: A szczerze mówiąc, chyba się poświęcę, nawet zainstaluję też Chroma i sobie sprawdzę na iOSie, zobaczę w ogóle, czy to...
2: No ja właśnie, sprawdzałem, ja właśnie szukałem tego, ale nie tak? znalazłem. Być może za jakiś czas i tego się doczekamy.
1: Możliwe, no, nie ja bym mógł na Androidzie, ale nie wiem, czy dam radę w czasie audycji.
0: A ja bym szczerze mówiąc ciekaw, prędzej tak wierzę jeszcze... w to, że pojawi się to prędzej na Androidzie, bo dodajmy, no tak, że Apple wymaga od... Nie, nawet nie o to chodzi. Apple wymaga od twórców przeglądarek, że nieważne jakby w co ta przeglądarka jest, że tak powiem, ubrana i jaki ona ma interfejs, silnik do wyświetlania stron i do prezentacji stron, to jest silnik tak naprawdę WebKit, czyli silnik Safari. I nie wiem, w jakim stopniu i na jakim poziomie przeglądarka może tak naprawdę ingerować w to, co się w tym silniku Safari dzieje. Mhm. I podejrzewam, że jeżeli już coś, to prędzej Apple samo w sobie, bo przecież ono ma tą technologię rozpoznawania zdjęć na urządzeniu, przecież to w zdjęciach, w aparacie na przykład no tak. działa. Podejrzewam, że prędzej Apple samo w sobie przy okazji iOS-a 14 na przykład wprowadzi to do rozpoznawania grafik na stronę w Safari.
2: A swoją drogą, tak a propos tego,
5: no nie byłoby to głupie,
2: to ja wam sprzedam ciekawy patent na zdjęcia na Facebooku, jak bardzo chcecie rozpoznawać sobie teksty ze zdjęć. Ja przynajmniej sobie tak często radzę. Jeżeli rzeczywiście jakieś zdjęcie mnie interesuje, zapisuję je sobie w galerię, a następnie Sync AI-em przeglądam tę galerię i sprawdzam, co jest na tym zdjęciu.
1: A to tak samo w Androidzie można, no bo w Androidzie też jest system udostępniania i można na przykład Envision to udostępnić.
2: Dokładnie.
1: Albo ID, albo tam jeszcze tam kilka programów do tego.
5: A tak swoją drogą no ciekawi mnie jeszcze, tak już kończąc rzeczywiście, żeby nie przedłużać, tak już przedłużyłem, ale chodzi o to, ciekawe właśnie jak się ma, bo wśród różnych tych przepisów, co to mają od 14 września, jeżeli chodzi o te zaostrzenia tam wymogów o transakcje, jest tam między innymi taki przepis, że nawet te transakcje, które będą poniżej 50 zł, czyli tego limitu na płatności zbliżeniowe, że po kilku transakcjach z rzędu tak czy siak będzie wymagany PIN. I teraz,
2: Ciekaw, jak to...
5: No dokładnie, właśnie. Skoro Apple Pay tak naprawdę jest i tak się odbywa, samo w sobie autoryzacja...
0: Mówię, że autoryzacja i tak się odbywa, tylko odbywa się na urządzeniu odciskiem palca, więc teoretycznie nie powinien to nic.
5: Więc teoretycznie nie powinien być wymagany PIN, no właśnie, ale też zakładając, że tam jak są, zdarzają się jeszcze takie niedobitki terminali, to nie są zbytnio skonfigurowane i tak czy siak ten PIN jest wymagany. Więc no też jest ciekawe, ja o to szczerze mówiąc też swojego banku dopytam i też zobaczymy.
1: Odpowiedzą, nie?
5: Dokładnie. Dobra, słuchajcie, ja już nie przeszkadzam, dzięki, że mogłem aż tyle z wami tutaj sobie.
2: Dzięki, Maćku. Do usłyszenia, pozdrawiamy.
1: Ty, Michale, się zastanawiałeś, czy coś na tą asystę spróbuję poradzić.
2: No.
1: Może nie wiem, czy na asystę, ale generalnie teraz po Facebooku od jakiegoś czasu zaczęła krążyć odezwa do narodu.
2: Aha.
1: I ja to sobie przekleiłem, słuchajcie. Nie czytałe będę czytał, bo to jest dość długie. U mnie to się zaczynało mniej więcej tak. Info o PZN, Okręg Mazowiecki. PZN, nie tylko prezesi zarządu głównego, ale wszyscy członkowie powinni to przeczytać. Informacja do wiadomości zarządów okręgów Polskiego Związku Niewidomych. Kolejny raz staramy się dotrzeć do świadomości prezesów i zarządów okręgów Polskiego Związku Niewidomych i nie tylko, a przede wszystkim do tych, od których zależy przyszłość naszej organizacji. Tu mi się takie echo przydało, jak na tych przemówieniach
2: tak,
1: plenarnych.
2: Tak, tak.
1: Od której zależy los tysięcy osób niewidomych i słabowidzących. Każdy, komu leży na sercu dobro naszego środowiska, nie powinien przejść do porządku dziennego nad tym, co wcześniej, a w szczególności obecnie, dzieje się w zarządzie głównym naszej organizacji. Od 20 lat obserwuję działania nie tylko naszej organizacji, ale całego środowiska osób niepełnosprawnych. I z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że na terenie innych organizacji w szybkim tempie, na tle innych organizacji w szybkim tempie zbliżamy się do krawędzi być albo nie być. Z chwilą, gdzie inne organizacje rozwijają się przede wszystkim w terenie, dając swoim beneficjentom wszystko to, co powinno być, aby osoby niepełnosprawne od chwili narodzin przez pełną rehabilitację, prawidłową edukację, aż do zdobycia pracy na otwartym rynku pracy, żeby nie być gołosłownym, tak jest. I tak dalej, i tak dalej. Generalnie odezwa
2: po prostu, że w PZN-ie mało się dzieje.
1: Źle się dzieje i zasadniczo zróbmy coś, bo możemy. I teraz tak się zastanawiam, to znaczy no też taka trochę teraz moja, nie wiem czy odezwa, ale prośba do słuchaczy. Gdyby ktoś był u siebie właśnie w jakimś kole PZN, mógł się dowiedzieć, co się w tej chwili w tych PZN-ach dzieje? Ja spróbuję na następną audycję też do kilku PZN-ów może nie pójść, ale zadzwonić przynajmniej w różnych miejscach. I no w sumie ciekaw jestem, co się teraz dzieje w tych PZN-ach, bo słyszy się różnie, a jestem ciekaw, jak to wygląda w praktyce.
2: To może ja teraz myślę, że tu kolega Robert się może wypowiedzieć, bo on tam od czasu do czasu ma kontakt ze swoim lokalnym PZN-em. To
4: skoro mnie zapytajmy o źródła. To ja mogę powiedzieć tak, bo u nas jest... W ogóle mamy 16 okręgów PZN-u, tyle ile jest województw w Polsce. Tak, dobrze, mam nadzieję, że 16. 16 chyba jest.
1: 16.
4: Tak. I teraz o ile okręgi są, że tak powiem, otwarte cały czas, znaczy od poniedziałku do piątku i to w takich godzinach dość konkretnych, na przykład między tam 8 a 17 albo 10 a 17, tak koła są otwarte jakieś 2 godziny w tygodniu albo jak
1: tak,
4: takie bardziej...
1: W tygodniu.
4: Tak, w tygodniu, tak. Albo 4 godziny w tygodniu. Jak są bardziej prężne. I teraz przykładem naszego koła w Suwałkach. To koło działa naprawdę, ja uważam, że dość prężnie, jak na koło. Natomiast należy pamiętać o tym, że koła są pozbawione osobowości prawnej, koła PZN-u. Co za tym idzie, nie bardzo mogą gromadzić swoje środki. Znaczy te środki są gromadzone, gdzieś od sponsorów dostaną, ale jakby na koncie, na subkoncie w PZN-ie w okręgu. Tak de facto. I teraz koła mają też ograniczoną możliwość działania. Nie mogą działać w pewnych kwestiach. Ja to odbieram na zasadzie, że koła mogą organizować jakieś wycieczki, jakieś tam rzeczy projektowe, które są robione przez okręgi, jakieś orientacje, coś, bo tak, Natomiast no, cała jakby reszta, no to jest, no dla przykładu, u nas na przykład, z takich interesujących rzeczy, znaczy interesujących, na przykład są organizowane paczki na Wielkanoc, na Dzień Białej Laski i na Boże Narodzenie. To są paczki różne, i żywnościowe, i tam. W innych kołach tego na przykład nie ma. Są organizowane wycieczki. Teraz na przykład będzie taka wycieczka czterodniowa. No wiem, ktoś tam się tu śmieje. Ale zaraz powiem do... Przejdę do clou. Są spotkania tych ludzi, które generalnie to są osoby słabowidzące i to są osoby starsze, żeby nie było. Ale w czym rzecz? I teraz przejdę do clou. Co z tego, że są organizowane wycieczki, jak nie masz swojego przewodnika i to jeszcze przewodnika z naszych, to nawet nie masz co tam jechać. Ponieważ jakby harmonogram tej wycieczki jest tak zrobiony, że jeżeli nic nie widzisz, to no bo po prostu masakra.
2: I tu tak chyba powiem. Dochodzimy do takiego ważnego problemu, mianowicie, że bardzo dużą część...
4: Mało tego!
2: Bardzo dużą część związku stanowią osoby
4: słabowidzące.
1: To znaczy nie tylko związku.
4: I nie tylko, co są też osoby, które mają pierwszą grupę na wzrok i jeżdżą samochodem, tak? Więc tak też mogę powiedzieć. I to też nie jest ich tak malutko.
1: Znaczy, żeby nie... Słuchajcie, moment. Bo nie tylko związku, ale niestety, znaczy niestety, w pewnym sensie stety. Przeglądałem sobie statystyki jakiś czas temu, znaczy to też właśnie kwestia tygodnia może. Statystyki dotyczące uczniów z tą, jak to się nazywa, którzy mają mieć to kształcenie specjalne.
2: Specjalne.
1: Jak to się nazywa?
2: Po potrzebie dotyczące... kształcenia specjalnego.
1: Tak, po potrzebie kształcenia specjalnego. I są statystyki właśnie tych uczniów z potrzebą, zaznaczoną tą potrzebą kształcenia specjalnego, są podzielone na niepełnosprawności, województwa, typy szkół i tak dalej, i tak dalej, itd. I gdy na przykład osób słabowidzących tam było, znaje się 8 tysięcy, czyli uczniów jakby od przedszkola do powiedzmy szkół średnich jest właśnie około 8 tysięcy słabowidzących, to niewidomych w tym samym wieku, wiecie ilu jest? To nie no pamiętam dokładnie. W 2018 roku to było osób 291, czyli 5% wszystkich dzieci, które mają jakiekolwiek problemy ze wzrokiem, to są niewidomi. Reszta to są słabowidzący. Dodawszy do tego fakt, że co najmniej połowa, jak mniej więcej, niepełnosprawności robi się w starszym wieku, to mamy to, co mamy. Po prostu większość osób w ogóle niepełnosprawnych na wzrok to są osoby słabowidzące. Osoby przed 50 niewidome to jest ułamek wszystkich osób, które kwalifikują się do Związku Niewidomych. No bo po prostu tak jest, to wynika
4: z... To jest 6%, dokładnie według tego, co powiedział Zbigniew Terpiłowski z ośrodka Homer z Bydgoszczy. Swego czasu w wywiadzie, który gdzieś tam mogłem usłyszeć w jakimś środku masowego przekazu.
1: Czyli no niestety, ale stanowiliśmy i będziemy stanowili naprawdę mikroskopijny ułamek w PZN, jeżeli PZN będzie też dla osób słabowidzących, więc albo stworzymy organizację dla niewidomych, albo po prostu no, będziemy ułamkiem
2: z drugiej
1: w PZN.
2: Strony,
1: trudno.
2: Z drugiej strony warto by się też zastanowić, słuchajcie, jak dużą siłę przebicia miałaby organizacja składająca się typowo z osób niewidomych i tylko i wyłącznie działająca na rzecz osób niewidomych. No,
1: siła przebicia to chyba jest kwestia ludzi, mam wrażenie.
2: Też.
1: I to jest, chyba w ogóle...
0: Siła przebicia, ale organizacja organizacją. Można by po prostu tworzyć jakieś aktywności kierowane jednak na rzecz osób niewidomych, a nie na rzecz głównie słabowidzących, a niewidomy to jak już się przyplączy, to już mu jakoś pomożemy, ale w sumie to lepiej, żeby nie.
2: Ale wiecie, taką aktywnością tak naprawdę w dużej mierze, bo Tyflo Podcast jest oczywiście dla wszystkich, ale audycje w większości, które tu prezentujemy i sprzęt, jeżeli go w jakiś sposób pokazujemy, to jest on prezentowany jednak mimo wszystko z perspektywy osoby niewidomej. Oczywiście osoba słabowidząca to spokojnie skorzysta z tego, natomiast no, zawsze mimo wszystko jednak staramy się opowiadać o tym tak, żeby ta osoba, która jest najbardziej poszkodowana na wzroku, również z danego urządzenia, programu, rozwiązania czy technologii była w stanie skorzystać.
1: Tak, no zresztą wydaje mi się, że już powstało kilka organizacji, powiedzmy, które

0: prowadzić go po czymś tam w ramach wycieczki.
1: Nie, jest w stanie zrobić na dzień dzisiejszy naukę Braille'a i naukę orientacji, ale, i teraz jest ale, musi ta osoba się zgłosić na początku roku, bo wtedy jest pisany jakiś tam specjalny projekt, który pozwala na wygospodarowanie odpowiedniego budżetu, bo przecież temu nauczycielowi orientacji, tudzież brailiście, chociaż tam brailiście, to jak się nie mogę, ale orientacji, tak, no to trzeba zapłacić, to też nie tak mało. Bo o ile powiedzmy, że do Braille'a mam stosunek ja ambiwalentny, to o tyle orientacja jest już taka, taką bardziej zaawansowaną jednak sztuką. No i tutaj wymagane są większe jakby środki. Natomiast no, mogę powiedzieć, że na pewno naukę orientacji i naukę Braille'a. Nie wiem, czy też nie były czynności dnia codziennego od czasu do czasu, ale na pewno wiem o tych dwóch.
0: Ale komputera nikt nie nauczy.
1: Nie, na razie nie.
2: Jeśli
1: chodzi o komputer, to tutaj wchodzi w grę ten aktywny samorząd i tutaj generalnie, żeby sobie ludzie wykupywali te szkolenia w zakresie zakupionego sprzętu. To na razie tak to śmiesznie się odbywa.
2: Ja co do orientacji to potwierdzam, bo ja się ostatnio sam tematem interesowałem na własne potrzeby i koło, okręg właściwie, do którego ja należę, też mi mówił, że oni w tym roku to budżetu nie mają. Do miejsca, w którym za czas jakiś mieszkać będę, też dzwoniłem i mówili mi, że mam się kontaktować z nimi w przyszłym roku koło marca.
1: Tak, to tak mniej więcej wygląda. Znaczy,
2: więc
1: owszem, od stycznia
2: to mogę potwierdzić.
1: Zgłosić i wtedy można dostać, o ile wiem, 30 godzin orientacji. Nie wiem, czy to dużo, czy to nie. 30 godzin orientacji przestrzennej.
0: Można więcej, nauki. Można mniej. No dobre, że te 30 godzin jest tak, dobre i tyle, a może tak.
1: Ale no i jak jest jakieś fajne miasto, to może jeszcze zakupić... Na przykład u nas tak jest w kole, że może zakupić białą laskę dla osoby niewidomej za free. O. Co też ma niebagatelne znaczenie, bo to jest ponad stówka. Jakby nie patrzeć.
0: Tak.
2: W każdym razie NFZ załatwia.
1: NFZ-em, a miasto miastem. NFZ w zależności. Ja próbowałem z tym walczyć. Ale powiedzmy sobie szczerze, owszem, NFZ dofinansowuje takie rzeczy, ale...
2: Mi się też udało.
1: Laski kiepskiej jakości, że tak powiem, oferowały te punkty, które... Bo to trzeba przez te punkty NFZ-owskie...
0: Tak, przez punkty rzeczywiście. No,
1: bo niestety firma ta główna, nasza, znaczy nie nasza, tylko...
0: Znaczy, firmy tyfloinformatyczne nie mają podpisanej umowy, bo to trzeba mieć sklep rehabilitacyjny i z tym jest rzeczywiście problem. Na pewno w Warszawie jest sklep na Karmielickiej w przychodni PZT-nowej. Jeżeli ktoś może, to sobie podobno może stamtąd zamówić większość tych lasek. Tam się chyba 10 czy 20 zł dopłaca, ale można kupić. No i większość firm, te firmy tyflo, które sprzedają laski, też często gęsto mają informacje, skąd można wziąć ich laskę, jeżeli chciałby się dostać dofinansowanie z NFZ-u. To jeszcze może przypomnę tą drogę, którą trzeba przejść, żeby dostać taką laskę. Najpierw trzeba do lekarza pierwszego kontaktu pójść, albo do okulisty. Lekarz może wypisać odpowiednie zaświadczenie zgodne z blankiecikiem. Z tym czymś idziemy sobie albo wysyłamy do NFZ, no oni to muszą podstemplować i dopiero potem możemy sobie iść po laskę i NFZ dopłaca 100 zł, my dopłacamy resztę. Do niedawna było jeszcze tak, że, poniekąd teraz jak jest, ale nie do końca, że można brać laskę co pół roku, natomiast teraz się zmieniło, że jeżeli lekarz uzna to za jakoś nam potrzebne, czy konieczne, czy jakoś, to można brać tych lasek do oporu. Znaczy nie ma nie ma określonego limitu, ale to już musi lekarz zdecydować, czy aby na pewno rzeczywiście ta laska nam jest potrzebna wcześniej.

0: Jeżeli jest, to może lekarz takie coś wypisać. Tak. No dobrze, to...
1: To teraz może, jeżeli chodzi o taką rzecz, która też jest dosyć irytująca tym razem dla wszystkich użytkowników Facebooka, którzy korzystają... No czasem sami nie wiedzą czemu, ale to zaraz wszystko wyjaśnimy. Którzy korzystają po prostu z Facebooka i nagle, ni stąd, ni zowąd, pojawia im się komunikat, że twoje konto zostało zablokowane. I to jest pół biedy, jeżeli na przykład mamy możliwość, bo tych procedur odblokowania konta jest ileś.
0: Jest sporo.
1: Tak, i to jest tak trochę jak z bankiem. Mi to się kojarzy z bankiem. Tak, to moje wspomnienia są świeże, jak sobie odblokowywałem to konto ostatnio, no to...
0: Tylko jest jedna różnica. Do banku można jeszcze zadzwonić, do Facebooka.
1: Do Facebooka średnio. Nie bardzo, tak. Ale wiesz co, kojarzy mi się z tą procedurą, że ona za każdym razem jest troszeczkę inna. Ona ma pewne cechy wspólne, ale tak. Zadają ci różne pytania. I na Facebooku jest podobnie, bo najłagodniejsza procedura to jest taka, ktoś zablokował ci konto, teraz przejdziemy przez procedurę, bla, bla, bla, która tam pozwoli odzyskać kontrolę nad kontem. No i zmieniamy hasło, sprawdzamy komentarze, polubienia, ostatnio dodanych znajomych i tak dalej, klikamy, że gotowe i jest faktycznie gotowe i to jest ok. Natomiast no, może stać się też tak, że zostaniemy poproszeni o dodatkową weryfikację i tu zaczynają się schody. Bo jeżeli ktoś na przykład nie ma wypełnionych pewnych danych w profilu, to jedyną opcją, jaka mu pozostanie do wyboru, może być na przykład odblokowanie swojego konta poprzez identyfikację znajomych na zdjęciach. I to jest nie lada problem dla nas, no bo nawet jeżeli zdarzyłoby się tak, a nie każdy ma taką możliwość, że poprosimy kogoś, czy z rodziny, czy znajomych i tak dalej,
0: to niekoniecznie musi znać.
1: A poza tym jeszcze pamiętajmy o jednej rzeczy. Nasi znajomi to też często są osoby niewidome. Nie wiadomo, że różnie to bywa, ale jest większe prawdopodobieństwo. I na przykład może być tak, są tacy ludzie, którzy na przykład nie wiedząc, co sobie wstawić, to wstawiają sobie jakieś tam, nie wiem, czarne kwadraty w zdjęcia profilowe, bo po prostu tak. I jak nam wyświetli się kilka takich zdjęć, co statystycznie jest bardziej prawdopodobne w tym przypadku, no to zaczyna się robić jakiś dodatkowy problem. Także i teraz do czego ja zmierzam w tym całym wywodzie? Co jest przyczyną tego stanu rzeczy? Proszę Państwa, Miranda NG. Jeżeli ktoś korzysta jeszcze z tego komunikatora, ponoć co niektórzy już zapominają o nim, ale jeżeli ktoś używa, no to warto rozważyć, czy rzeczywiście chcecie z niego korzystać nadal, czy jednak dać sobie z nim spokój, bo jeżeli nie używacie Mirandy NG, to zasadniczo problemu nie ma, Facebook się nie czepia zbytnio, chyba że rzeczywiście jest to jakiś tam nagły alert bezpieczeństwa i zaczynacie coś dodatkowo kombinować. Natomiast jeżeli używacie Mirandy NG, no to możecie być pewni, że prędzej czy później was dopadnie fala blokad. Mi się zdarzyło w zeszły piątek, że mnie zablokowało dwa razy i dwa razy w jednym dniu musiałem zmieniać hasło.
0: Mi się zdarzyło to samo. I tu też dobrze ująłeś, prędzej czy później, dlatego że słyszałem o takich wypadkach już rok temu, ponad rok temu. A niektórzy do tej pory korzystają z Mirandy i mają święty spokój. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie weryfikacja.
2: A ja chciałem powiedzieć, że Państwo, że tak samo, bo były wiadomości na grupie, że ludzie, którzy nie używają w ogóle Mirandy, mają ten sam problem. W ogóle nie używają Mirandy, tylko logują się po stronie.
1: Tak.
2: To chyba nie jest tak do
1: końca. To znaczy, wiesz, Robert, są różne... Facebook ma jakiś swój system detekcji i oczywiście my tego systemu detekcji nigdy nie poznamy, bo nie chodzi o to, żebyśmy poznali go i poznali wagi różnych czynników, natomiast z obserwacji można wywnioskować, że używanie Mirandy jest generalnie czynnikiem powodującym to, że prawdopodobieństwo tej weryfikacji diametralnie realnie wzrasta. Oczywiście to nie jest jeden czynnik. Jeżeli na przykład nagle się zalogujemy przez jakiegoś innego dostawcę, zupełnie odległego, o setki kilometrów od naszej lokalizacji, w której obecnie się znajdujemy, to też Facebook podniesie alarm. Także chociażby kwestie VPN-ów, które jutro będziemy poruszać z Mikołajem na antenie Tyfloradia. No to są rzeczy, które też mogą być jakimś tam czynnikiem ryzyka. I tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście nie twierdzę, że tylko Miranda, ale Miranda w znacznym stopniu.
3: Ale ja mam też tutaj podejrzenie, że to strona mBasic, która jest najmniej taka inwigilująca użytkowników, najbardziej prymitywna i najstarsza, też tu może mieć w jakim stopniu zwiększać to ryzyko.
0: Coś może być na rzeczy, bo mnie się zdarzyło właśnie, że z mFacebooka, znaczy z mBasica zdarzyło mi się coś takiego, także coś na rzeczy może być.
3: A co by nie mówić, i to się o tym kiedyś słyszałem, że właśnie z tej najprostszej mobilnej strony wszyscy hakerzy i inne ataki różnego typu bardzo często są przeprowadzane, bo to jest, mówię, najprostsza, najłatwiejsza i zresztą Miranda sama w sobie pod maską to tej właśnie strony używała do komunikacji z Facebookiem i trochę wylano dziecko z kąpielą, kto wie zresztą czy nie celowo, bo jeżeli nie używamy, jeżeli używamy Mirandy, to wiadomo, nie wyświetlamy reklam, które na Facebooku są, a to się Facebookowi zdecydowanie nie podoba. Jest to zresztą niezgodne z regulaminem, więc nawet gdyby nam zablokowali za to konto, to nie możemy się absolutnie na nich jakoś irytować, bo mają do tego pełne prawo.
1: Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz jeszcze. Facebook już od dawna przestał być miejscem tylko i wyłącznie rozrywki, a jest miejscem, na którym sporo też kontaktów zawodowych utrzymujemy. Bardzo często jest tak, że z ludźmi, z którymi na przykład współpracujemy, kontakt mamy tylko i wyłącznie za pomocą Facebooka. Zdarza się tak, że Facebook wykorzystujemy w pracy, na przykład administrując jakimiś fanpage'ami, jeżeli ktoś gdzieś tam pracuje w mediach elektronicznych. Także to nie jest tak, że jeżeli tracimy dostęp do Facebooka, to tracimy dostęp do zdjęć kotków, albo śmiesznych jakichś tam dowcipów, albo grup ewentualnie, na których się po prostu nic tylko wygłupiamy. Facebook tak naprawdę w dzisiejszych czasach to jest olbrzymia baza także i wiedzy różnego rodzaju i wymiany różnego rodzaju opinii czy informacji, chociażby grupy. Bo naprawdę grupy facebookowe to jest bardzo fajne narzędzie. Ja się z grup facebookowych, do których należy, wielu ciekawych rzeczy dla siebie dowiedziałem. Także to nie
0: to się
1: jest...
0: zgadza.
1: Tak.
0: Z drugiej strony coraz więcej osób jakoś tego Facebooka zaczyna jakoś tam próbować tego Facebooka jakoś wywalać ze swojego życia. I co jakiś czas następuje jakieś takie masowe kasowania kont z Facebooka, więc zobaczymy, co się stanie. Może uda się Facebooka zmusić do czegoś. Nie wiadomo gdzie, kiedy i czy w ogóle. Ale no, zobaczymy. W każdym razie na razie jest jak jest. Facebook się zmienia, ludzie się zmieniają. Zobaczymy, co będzie dalej.
1: Dokładnie.
3: Ale też, co warto powiedzieć, bo okej, Mirandy mamy nie używać, ale co dalej? Bo mi właśnie dzisiaj zostało zadane takie pytanie. Znajoma właśnie miała taki przypadek, zablokowano jej konto, musiała otworzyć nowe i informowała wszystkich wszem i wobec, że no ma problem. I właśnie poinformowałem, że Mirandy lepiej nie używać, że to najprawdopodobniej to jest przyczyną. No i zostałem zapytany, no i co? Czym to zastąpić? Przecież nic sensownego nie ma.
1: A czy Mirandy nie używać? Ja powiem tak, ja nadal używam, mimo tego, że mi się gdzieś ileś razy ten Facebook zablokował, tylko po prostu trzeba liczyć się z konsekwencjami. Ten klient nie został zbanowany tak do końca, więc myślę, że tu spokojnie, tylko po prostu trzeba wiedzieć, że można mieć z tego powodu jakieś tam problemy na Facebooku. Także
0: i
1: coś
0: mało
1: zawsze.
0: Tego, trzeba też... I trzeba pamiętać o tym, że zmieniając hasło, nie możemy zmienić hasło na takie, którego kiedykolwiek używaliśmy.
1: Dokładnie.
0: Więc czasami tych haseł to trzeba już wymyślać ilości potworne.
3: Mnie w tym wszystkim nawet nie chodzi o zmianę haseł, bo zmiana haseł to ja mogę wykonać. Większym problemem dla mnie jest to, że wylogowuje nas automatycznie z wszystkich
1: Wszystkich
3: innych urządzeń.
1: Tak. To jest irytujące.
3: Miałem raz bardzo nieprzyjemną sytuację, że ktoś się potrzebował ze mną w trybie dość pilnym skontaktować, a akurat nie miał do mnie nic poza Messengerem, bo to w tych czasach to już czasem tak bywa, że się nawet numerów telefonów nie podaje do siebie, bo przecież Messenger jest i Messenger działa. No i przez pół dnia ja się akurat nie zorientowałem, że byłem na Facebooku zwyczajnie niedostępny, nie było mnie. A potem no już było niestety za późno i okazało się, że pewna informacja, która musiała zostać mi przekazana, nie została mi przekazana i nie było to absolutnie fajne. Trzeba się było potem tłumaczyć, o co chodziło. W każdym razie, wracając do problemu z Facebookiem, warto używać strony messenger.com koniecznie w zmaksymalizowanej przeglądarce, bo dopiero wtedy ona się staje jakkolwiek dostępna i to jest, jak dla mnie, dobra alternatywa dla Mirandy, fajna, dostępna, ładnie to działa, działa w czasie rzeczywistym, czyli nie musimy odświeżać strony, jak nowe wiadomości przyjdą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz, którą warto zrobić, warto raz chociaż wejść na główną, niemobilną, tą taką owianą złą sławą stronę Facebooka, która swoją drogą nie jest taka niedostępna, bo z niej się da korzystać. Jak my na nią wejdziemy, od razu powinniśmy dostać okienko z naszej przeglądarki, czy chcesz, aby Facebook wysyłał ci powiadomienia. Zgadzamy się na to i wtedy nawet jeżeli nie jesteśmy na Facebooku, jeżeli mamy tylko uruchomioną w tle przeglądarkę, to te powiadomienia będziemy dostawać. Więc można sobie Mirandę w ten sposób zastąpić.
1: Natomiast jest jeszcze jedno rozwiązanie. Ja go osobiście nie testowałem, ale tu nasz redakcyjny kolega Edwin Tarka ponoć to testował i również sobie jakoś tam chwalił, mówił, że to nie jest co prawda to samo co Miranda, ale spróbować można, no i ponoć nie wywala. Caprine, tak nazywa się ten klient, Caprine.
0: Testowałem, to się ostatnio zmieniło.
1: Na gorsze?
0: I to już nie jest takie jak to było kiedyś.
1: Aha.
0: Teraz są strona webowa i w zasadzie ja już wolę wejść na stronę, bo to będzie to samo, tylko że nie mam aplikacji.
1: Tylko że nie masz aplikacji.
0: Nie instaluję.
1: Aha. Czyli wychodzi to, na jedno to, tak to. Naprawdę.
0: Tak, to kiedyś było no fajne, teraz jest jakby mniej fajne.
3: Jest też ten Messenger for Desktop. Jeżeli ktoś ma na przykład Windowsa 10 i chce mieć te powiadomienia tam w centrum, w tym centrum akcji, czy jak ono tam się nazywa, Windowsie 10, to może sobie zainstalować Messengera for Desktop. On gdzieś tam będzie w zasobniku systemowym sobie wisiał. Powiadomienia nam będzie odbierał. I
0: ja chcę napisać z Messengera coś? Tego for Desktop.
3: No to gdzieś go klikamy, chyba z zasobnika albo z ikonki.
0: Natomiast poza wszystkim Messenger na smartfon jest naprawdę dobrze dostępny. Przynajmniej na Androida. Tu też rekomenduję Messenger Lite. Na iPhone'a nie ma czegoś takiego. Messenger Lite to jest wersja taka lekka na takie tańsze smartfony. Ona jest naprawdę całkiem fajnie dostępna. Bardzo przyjemnie się z tego korzysta i generalnie nie ma z tym problemów.
3: No na iOSie to jest dostępny, ale niewygodny. Bo po pierwsze na przykład nie działa gest wróć, po drugie
1: tak.
3: U mnie przynajmniej nie u wszystkich.
1: I ten fokus jakoś tak pływa.
3: Bardzo często, fokus fokusem, ale u mnie na przykład, a nie u wszystkich i to nawet reinstalacje nie pomagają, nic nie pomaga. Bardzo często mówi łączenie, połączony,
1: tak, potwierdzam,
3: łączenie, połączony.
1: Potwierdzam.
3: I to nie, to wiadomości typu hej, to się da nim przeczytać.
1: Ale jakieś dłuższe konwersacje to...
3: Półtora minuty. To już jest problem.
0: To nie, to na Androidzie nie zauważyłem jakichś specjalnych błędów. To znaczy w starszej wersji, przejęte tylko Messenger Lite, w standardowym tego problemu nie było. był problem z odczytaniem ostatniej wiadomości od użytkownika. Natomiast to zostało naprawione i w tym momencie naprawdę całkiem sympatycznie to działa. Natomiast tak czy tak, mimo wszystko, jeżeli to jest możliwe, polecamy alternatywny komunikator, jak chociażby wspomniany Telegram, bo to naprawdę nie działa źle, ewentualnie WhatsApp, bo WhatsApp też tych użytkowników ma dość sporo. Nie tyle może, ile Messenger, ale to po prostu działa i tu nie ma problemu, że coś łączy, coś sprawdza. Inna rzecz, że Telegram jest na tyle fajniejszy, że to na IDA, PC, przynajmniej na Windowsa 10 przez Unigrama, albo przez przeglądarkę, albo te klienty na smartfony, no nie ma żadnych problemów, że coś łączy, coś tam się z tym dzieje. To po prostu działa.
1: Tak, a Telegram jeszcze ma to do siebie, bo tym no gdzieś tam pokazywałeś to przy okazji, ale ja to naprawdę bardzo cenię, bo mam niektórych takich znajomych, którzy lubią wysyłać wiadomości trwające po kilkanaście, zdarza się, że kilkadziesiąt minut. Ja sobie bardzo cenię te opcje przyspieszenia odtwarzania wiadomości. Naprawdę bardzo.
0: To znaczy, jeżeli chodzi o WhatsAppa, to na Androidzie, jako że WhatsApp wszystkie wiadomości, audio przynajmniej, zapisuje w swoim folderze, to ja na przykład mam na to patent, też żeby to po pierwsze słuchać tego na przyspieszonych obrotach, no w przyspieszonym tempie. Po drugie, na Androidzie w WhatsAppie jest jakaś przedziwna sprawa. Uwaga, uwaga, z włączonym talkbackiem nie działa przesłuchiwanie wiadomości ciągiem jedna po drugiej. Trzeba tę wiadomość odtwarzać samemu. Czemu? Bladego pojęcia nie mam. Ale tak sobie WhatsApp wymyślił. Masz talkbacka, nie będziesz słuchał wiadomości. Słucham wiadomości.
3: To działa bez problemu.
1: Owszem.
0: Wiem.
3: I działa to na tyle dobrze, że nawet jeżeli przeskakuję do następnej wiadomości, to voiceover bez gadania, co najważniejsze, przenosi nam automatycznie fokus tam, gdzie trzeba.
0: To tutaj to nic takiego nie ma, po prostu nie odtwarza się. W Telegramie tego problemu nie ma, tu się wszystko odtwarza. Natomiast w WhatsAppie zainstalowałem Smart Audiobook Player, program do czytania książek audio. On kosztuje chyba 7 zł. I po prostu wchodzę w folder WhatsApp Media, WhatsApp Media. Potem są foldery jakby rok plus numer tygodnia w roku, na przykład 2019-01 to będzie pierwszy tydzień roku 2019 i tak dalej, i tak dalej. I po prostu mam wiadomości jako pliki opus, one są zczytywane. Tylko oczywiście wtedy nie ma możliwości słuchania pojedynczej grupy. Odtwarza nam wszystkie grupy, wszystkie czaty, jak leci po prostu wiadomości głosowe, więc też tutaj nie ma wiadomości tekstowych i tak dalej. Ale no, jakby czasami mimo wszystko coś takiego się może komuś przydać. I wtedy można otwierać i zmieniać tempo, i fajne przewijanie, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wtedy działa. I na zablokowanym ekranie, i w przyspieszonym tempie. Wszystko jest.
1: Jak sobie chcemy.
0: Jak sobie chcemy. Także tak. Natomiast a propos, może chociaż w sumie tempo nie było takie złe w porównaniu z innymi tego typu rzeczami. Prezydent Rzeczpospolitej naszej polskiej podpisał ustawę 500+ dla niepełnosprawnych.
1: Tak, zdaje się w zeszły piątek.
0: Chyba tak, więc no też jest taka dość nowa informacja.
2: Już podpisał? Ja myślałem, że jeszcze
1: podpisał. Tak, już podpisał.
0: Prezydent podpisał.
1: Prezydent podpisał.
0: Więc klamka zapadła najprawdopodobniej.
2: Więc no tutaj też jest sytuacja bardzo dyskusyjna. Na pomoc zasłużą osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, natomiast jest dużo osób z pierwszą grupą, które nie mają tego wpisu. No i tutaj oni zachęcają, żeby się orzekać w ZUS. Jak wiecie, ZUS uzdrawia. Ja znam parę osób i wy też znacie te osoby. Całkowicie niewidomi są i nie zapowiada się, żeby owidzieli z żadnego powodu. I muszą jeździć co 5 lat na komisję. No ja będę nazwiskami tutaj operował. Może do wiadomości tylko redakcji. ale tak niestety jest. I to jest bardzo dyskusyjne, to 500 plus, znaczy to 500 właśnie.
1: 500, a w przyszłym roku to zdaje się, że nawet nie będzie 500, bo po waloryzacji rent to z tego, co czytałem, to ma być jeszcze mniej. Tam to wyrównanie, tak? To 400 ileś tam złotych.
3: Ale czy próg nie jest ustalony na jakby na rentę, czy na konkretną kwotę?
1: Jak dobrze pamiętam, to na konkretną kwotę.
3: Aha.
1: To jest na konkretną kwotę, która w tym roku jest, no wszystko się zgadza, tak? Ale wiadomo, że jeszcze każdego roku coś takiego jest jak waloryzacja, więc mogą być z tym problemy.
2: Natomiast nie wiecie, czy już można wnioski składać, czy coś, czy to...
4: Od października zdaje się.
1: Od września.
4: To może od września, już nie pamiętam. Może? Tak? No w każdym razie tak czy tak, no...
1: Jest.
4: Coś jest. Coś jest, a jak to będzie działać, to zobaczymy.
2: Ja mam mieszane uczucia, mówię...
4: Inaczej. Ja bym nie chciał tu się wgłębiać, czy to jest jakby słuszne, czy nie, ten cały 500 dla niepełnosprawnych, bo znając życie na ten temat by...
1: Ile osób, tyle komentarzy. Opinii, tak.
2: Nie, chodzi mi o te orzekania w ZUS, wiesz, o to mi bardziej chodzi, nie czy tam słuszne, czy
4: tak, ale to o tym też podejrzewam, powstanie milion komentarzy bardzo różnych, a chyba chciałbym trochę tego uniknąć.
1: Bo już na ten temat przetoczyło się tyle dyskusji, że naprawdę i każdy...
4: Każdy
2: jest po... No tylko, że przed podpisem swoje... prezydenta, natomiast jeszcze nie było dyskusji.
1: No ale to nie ma znaczenia.
4: W każdym razie, ale no tak czy tak jakby zostało to wprowadzone i już. I jakby niech kto robi, co chce, to po prostu jest.
1: Dokładnie.
4: I tyle. Tymczasem coś dla mieszkańców Śląska. W roku 2018 grupa nieformalna zrealizowała projekt Nie taki niepełnosprawny straszny, jak go malują. Współfinansowany z FIO Śląskie lokalnie.
2: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Województwa Śląskiego.
4: Lokalnie. Częścią projektu było wypracowanie rekomendacji dla prokuratur, policji i straży miejskiej dotyczące kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami oraz propozycji zmian w przepisach. Kontynuacją działania jest projekt Wzajemne Oswajanie, również współfinansowany z FIO Śląskie lokalnie. W jego ramach 17 czerwca w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbyło się spotkanie i tak dalej. Jak ktoś chce, może sobie przeczytać nasze sprawy.krop.eu/prawo/osoby-niepełnosprawne-wymiar-sprawiedliwości-konsultacje.
1: Ja myślę, że jednak na nasze sprawy.eu lepiej wejść, bo...
3: Albo umieścimy ich w komentarzu.
1: Dokładnie.
2: A poza tym myślę, że kolejne pieniądze poszły i kolejny projekt się odbył, z którego nic nie wynika, ale to takie moje...
1: Wiesz co?
4: Możliwe w każdym razie.
1: Wiesz co, no ja bym tu się Robert kłócił co do tego, bo myślę, że ludzie z różnych miejsc... Teoretycznie wiadomo, że po prostu każdy powinien być człowiekiem względem każdego, ale takie szkolenia świadomościowe to jednak coś dają, tylko ja się obawiam, jak bardzo będzie to wszystko zapamiętane, chociażby ze względu na to, że jednak podejrzewam, że osób niepełnosprawnych mających kontakt z wymiarem sprawiedliwości jest mało, ale zdarza się, że te osoby kontakt z wymiarem sprawiedliwości mają, bo jesteśmy obywatelami tak jak wszyscy inni przecież i obowiązuje nas takie samo
4: prawo. Czy może się zdarzyć po prostu. Jakby...
1: Więc
4: dobrze, że ktoś się nie zdarzają, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: Więc dlaczego nie pokazywać?
3: Po stronie przestępcy, bo przecież po stronie
1: oczywiście.
3: ofiary również możemy się znaleźć.
1: Oczywiście.
4: Także no jest jakieś takie coś. Jak ktoś lubi takie rzeczy, może sobie zajrzeć, sprawdzić. Aplikacje tymczasem. Możemy sobie przejść do kilku aplikacji, bo pojawiło się kilka aplikacji. Może nie to, że pojawiło się, ale pojawiło się kilka informacji o aplikacji. O aplikacjach. Ja ich w zasadzie nie znam. Może ktoś z was tutaj coś próbował zrobić. Audiodelic to się pisze.
2: I tutaj mam mieszane uczucia, ponieważ w biuletynie PZN-u powiedziano, że aplikacja jest bezpłatna i żeby uzyskać w pełnej wersji, trzeba napisać na adres jakub@audiodelic.pl czy .com, jeszcze nie pamiętam, no i wtedy dostaniemy tą aplikację, czy tam nie wiem, jak to tam jest.
4: To może najpierw powiedzmy, co to jest
1: w ogóle. To...
4: Mhm. Audiodelic to jest aplikacja, która jakby do czytania czasopism, ale nie w formie tekstu, tylko siedzi sobie człowiek i czyta. Podobno profesjonalni lektorzy, czyli gazety czytane przez lektorów, innymi słowy.
1: Ja tę aplikację testowałem dawno, dawno, dawno temu, kiedy ona się ukazała w ogóle. I tam jedyne, co za darmo można było poczytać, to jakąś chyba, nie wiem, jakąś dawną literaturę, bo to były takie sample, żeby to zobaczyć. Zdaje się, że pierwszy raz o tej aplikacji czytałem na Spiders Webie, czy innym takim portalu. I powiem szczerze, bardzo pierwsze wrażenie było bardzo negatywne, bo po zainstalowaniu aplikacji dostałem komunikat o błędzie. Chyba ludzie, którzy stworzyli tę aplikację, nie przewidzieli, że tyle osób będzie chciało z niej skorzystać. I no potem to już jakoś tam działało, więc już było lepiej, ale jakoś przynajmniej na tamte czasy najzwyczajniej w świecie nie miała niczego ciekawego, jeżeli chodzi o treści dla mnie do zaoferowania. Więc no tu ciężko mi się wypowiedzieć jakoś bardzo. Nie wiem, czy ktoś z was używał tak praktycznie?
3: Nie, ja nie używałem, nie testowałem. Audio.
4: Ja w ogóle jakoś nie lubię audio takich treści, ja raczej...
1: Bo się w pracy nasłuchasz.
2: Znaczy w ogóle... Ja słyszałem od człowieka, że aplikacja jest płatna, że ponoć pisał do niniejszego Jakuba i nic z tego nie wyszło. Ponoć nie przysłali mu ani pełnej aplikacji, ani
4: koda. A ile ta aplikacja kosztuje?
1: To znaczy nie, no aplikacja... Nie za chwilę, zaraz.
2: Aplikacja nie kosztuje.
1: Aplikacja
2: nie,
1: jest darmowa. Trzeba mieć dostęp po prostu tam do tych gazet. Dokładnie.
4: A wiesz, ile to kosztuje tak mniej więcej? Jakiego rzędu to są koszty?
1: Nie pamiętam szczerze.
2: Nie wiem.
4: No w każdym razie jest ponoć takie coś i ostatnio też info o tym było. Drugą aplikacją, która już była jakiś czas temu już jakby dostępna od dość dawna, zresztą ona ma już chyba coraz więcej konkurencji, można powiedzieć. Ale jest jeszcze aplikacja Trono na telefony z Androidem i opis tej aplikacji wygląda mniej więcej tak. Czasami dobrze jest zostawić telefon w oddali, zwłaszcza kiedy jesteśmy zajęci pracą przy komputerze. Zamiast jednak później go szukać, można zainstalować aplikację Trono, która łączy smartfon z PC-tem, dzięki czemu możliwe jest wyświetlanie powiadomień z poziomu Google Chrome. To oczywiście najbardziej bazowa funkcjonalność, ale nie jedyna. Na otrzymanie wiadomości możemy w błyskawiczny sposób odpisywać. Jeśli zaszukamy telefonu w pokoju, możemy sprawdzić, by zadzwonił. Ciekawą funkcją jest również możliwość błyskawicznego przesyłania plików do 25 MB na nasz smartfon. No jest oczywiście link do aplikacji, tylko nie będziemy podawać, bo linki do tych aplikacji są dość trudne.
1: Skomplikowane są, tak.
4: Do sprawdzenia... Aha, dobra. I tyle, tak? Także...
3: Ale z podobnym rozwiązaniem był swojego czasu Push Bullet. Nie wiem w ogóle, jak był dostępny, bo ja go nie testowałem. Ja to w ogóle z Androidem nie mam wiele wspólnego, ale gdzieś od widzących słyszałem, że taka aplikacja jest i że podobno działa dość fajnie.
1: Tak, tych aplikacji jest troszkę różnych.
4: teraz nawet Microsoft ten cały asyst, jak to, twój telefon.
1: Twój telefon, tak. To pokazywaliśmy swego czasu.
4: To też jakoś działa, chociaż zalogować się tam, zarejestrować, to jest trochę droga przez mękę, no ale jak to się uda, to już nie jest tak źle. Także do tego już jest coraz więcej. W sumie no dobrze, że jest, no ale... No ale... I jeszcze jedna aplikacja pojawia się rzeczywiście chyba w ostatnim tygodniu. Computer MIDI Keyboard to się nazywa. To jest aplikacja płatna. Ona kosztuje, zdaje się, $15, ale nie pamiętam. Jest jakby darmowa wersja i zaawansowana. I no tak, i tam to... No, no, płatna i darmowa wersja. I zasadniczo chodzi o to, żeby na klawiaturze QWERTY, czyli klawiaturze komputerowej, grać na MIDI. Jest kilka programów, które mają taką funkcjonalność. To jest osobny program, który jakby służy tylko do tego. I podobno ta wersja zaawansowana rzeczywiście ma dość dużo różnych opcji. Jakieś tam kontrolery mieli tak zwany pitch bender, czyli takie kółko do zmiany wysokości dźwięku. No różne ponoć tam tych opcji jest troszeczkę. Od razu mówię, że chciałbym zrobić o tym audycję. Mam nadzieję, że mi się uda. Aplikacja jest stworzona dla niewidomych, przez niewidomych, więc na pewno jest dostępna. No także takie info dla muzyków gdzieś tam.
2: Podobno ale to jest do komputera, czy to jest do telefonu?
4: Do komputera, na PC, na Windowsa.
2: Na PC. O, to
4: aplikacja ponoć rozwijała się przez 2 lata, w końcu została opublikowana. No i...
1: I działa.
4: Tak, właśnie, strony nie podałem. Mason, bez odstępu, pages/cmk.php. Developer znany w audio, jakby wśród audiogier. Niektórzy twierdzą, że kontrowersyjny, ale to jakby zupełnie na inną audycję temat. W każdym razie popełnił takie coś. No już.
3: Takich jeszcze wynalazków gdzieś młodych, ambitnych Amerykanów, niewidomych dla niewidomych. To już kilka tygodni temu aplikacja już w wersji 2.0 Luna RSS, czytnik RSS-ów i podcast player, odtwarza do podcastów na PC.
1: To ja muszę zajrzeć na to.
3: Jeden była całkiem fajna, ale ze sporą ilością błędów. Wersja 2 podobno ma te błędy poprawić. Może jak się tym jakoś bliżej zajmę i bliżej temu przyjrzę, to nawet jakiś podcast popełnię.
1: To fajnie by było, bo ja pamiętam, że ja Luną RSS się bawiłem, ale totalnie mi ten program nie przypadł do gustu. Coś tam było w nim zdecydowanie nie tak. Coś nie działało w ten sposób jak... A już wiem, czego on nie miał. On nie miał struktury folderów na kanały RSS. To na pewno było coś,
3: Chyba nie miał.
1: Mi się zdecydowanie nie podobało, bo ja zwykle jak ładuję sobie tych kanałów RSS do czytnika, to jednak jest ich troszkę i to mi zdecydowanie przeszkadzało. I jak rozumiem, w wersji 2 nie ma nadal.
3: Nic nie wiem o tym, żeby miał. O.
1: Ten interfejs był jakiś taki bardzo, że tak go określę, Windowsowo, dziesiątkowo ustawieniowy. Z tym takim przyciskiem zawsze do powrotu. Taki był specyficzny. Taki dość... Dla kogoś, kto na przykład na co dzień pracuje na Windows 10, to myślę, że nie jakiś bardzo nietypowy. Natomiast dla mnie, jako jeszcze dla kogoś, kogo bazowym systemem jest 7, jednak trochę dziwny. Ale to tak tylko na marginesie. No przede wszystkim ten brak folderów doskwierał bardzo w przypadku Luny RSS.
3: Ale jaki czytnik to ma właściwie?
1: No na przykład SharpReader, którego swego czasu pokazywałem. No on to już jest old school totalny i on ma wiele, wiele lat i jest nieaktualizowany. Ale na przykład ten francuski Wisu RSS. Zresztą, no Mikołaj, każdy... ujmę to w ten sposób. Każdy szanujący się czytnik RSS ma czy strukturę folderów, bo zazwyczaj tych kanałów RSS masz tyle, no, że nie chciałbyś mieć połączonego, nie wiem, jakichś artykułów politycznych z technologią, z czymś tam jeszcze, bo zapanuje ci tam totalny chaos. Jeszcze dodaj sobie na przykład do tego RSS z wykopu. No to powodzenia. Także nie, to dla mnie to jest jedna z podstawowych rzeczy, którą czytnik RSS powinien mieć. Jak nie ma, to nie bardzo.
4: No tak. No i ostatni chyba dzisiaj news. Tym razem sprzętowy, ale też dla niewidomych. Pojawiło się dość ciekawe urządzenie. Monitor brajlowski, rzeczywiście monitor. Nie linijka, tylko monitor, który nazywa się Graffiti. Zostało to sprzedane przez niejaki Orbit Research. Graffiti to się pisze. I zasadniczo urządzenie jest dość ciekawie się przed niej zapowiada. No oczywiście ma jeden problem, jak zwykle, cena. Rzecz ciekawa, że Orbit nie podaje tej ceny, tylko jest napisane, że napisz do nas e-maila i wtedy pogadamy. Parę osób napisało maila, no i dowiedziało się, że kosztuje skromne 15 tysięcy dolarów. Oj. Urządzenie ma 60 na 40 punktów. Chyba 15 na 7 centymetrów, nie, więcej trochę, przepraszam. Więcej niż 15 na 7, to ma chyba, to jest wielkości zdaje się jakiegoś monitora typu 15 albo trochę mniejszy. Połączony jest przez HDMI, ma jakieś tam przyciski sterujące, a co ważne, ten ekran, na którym są punkty, jest ekranem dotykowym. Teoretycznie obsługuje jakieś gesty, że tam można robić jakiś zoom, nie zoom, klikać chyba w te elementy na ekranie i w ten sposób można w jakiś sposób interaktować, że tak powiem, z zawartością. I ciekawe jest to, że punkty na tym monitorze to nie są tylko na zasadzie widać, nie widać, ale one mogą się wysuwać na różną wysokość. W związku z czym teoretycznie można na przykład nie wiem, stworzyć rysunek, nie wiem, ulica, powiedzmy jakaś trochę bardziej wysunięta, chodnik bardziej wysunięty i tak dalej, i tak dalej. I robić całe takie makiety, które są jakoś tam zróżnicowane pod względem faktury, wysokości tych punktów, czyli no, oczywiście to ma jakiś tam swój protokół, są teraz jakieś przeprowadzane rozmowy z jakimiś tam deweloperami, żeby gdzieś jakoś to było przez coś wspierane. Oczywiście prawdopodobnie będzie to w jakichś instytucjach oświatowych, no bo wątpię, że normalny człowiek będzie w stanie kupić urządzenie za 50 tysięcy złotych.
1: No domu? Nie mam wolnych 15 tysięcy dolarów niestety.
3: Czy ja podejrzewam, że jeśli już, to się bardzo dobrze sprawdzi na przykład w ośrodkach dla niewidomych. Przecież te drukarki na przykład brajlowskie, które ośrodki mają, to też nie jest tani sprzęt.
4: Nie, no
3: i
4: tak.
3: Do nauczania w edukacji to jest bardzo dobra.
1: Oczywiście.
4: Podejrzewam, że tak.
3: Bardzo, bardzo ciekawe.
4: Podejrzewam, że tak. I też myślę, że to głównie w tego typu miejscach będzie. No w każdym razie tak czy tak powstało coś takiego. Zobaczymy, czy inne firmy podejmą wezwanie i jak będzie ten rynek rozwijał.
3: Czy w ogóle kwestia Braille'a i jakichś ciekawych zmian w Braille'u to jest ostatnio trend? Bo przecież ta sama firma Orbit Research wydała ostatnio Orbit Readera, ten tani, kosztujący na nasze to chyba około 4000
1: czytnik
3: monitor brajlowski,
1: książek, 12, tak?
3: To tak, czytnik książek, monitor brajlowski 12-znakowy z odświeżaniem takim sporym.
4: Dość wolnym.
3: Spory jest ten czas, tak. Ja to widziałem na konferencji Reha for the Blind w tym roku i dla mnie jako osoby, która no, nie czyta tym brajlem za szybko, szczerze mówiąc, jest to zdecydowanie wystarczająca prędkość. No, czy dla osoby czytającej szybciej by była, tego nie wiem, ale też wiem na przykład często jacyś, nie wiem czy to ty Michale, czy to kolega redakcyjny Patryk Waliszewski kiedyś wspominał, że na przykład przy okazji radia ktoś używa monitora Braille'owskiego w taki sposób, że ma po prostu wyświetlony czas.
1: Na przykład czas,
3: do
1: oczywiście.
3: Kolejnego wejścia.
1: Oczywiście.
3: Tak. I on się odświeża na bieżąco co chwilkę. No to tego już w takim Orbit Readerze no nie zrobimy niestety. Z innych takich newsów Braille'owsko-wyświetlaczowych też brytyjska firma Canute. Właściwie nie firma, bo to jakaś grupa taka ludzi z Bristolu, tak zwany hackerspace, gdzieś stworzył urządzenie o nazwie Canute, które gdzieś wchodzi teraz do prywatnych testów w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Urządzenie ma być w miarę tanim, bo to ma być też chyba kilka tysięcy, wyświetlaczem brajlowskim do wyświetlania strony tekstu.
1: Czyli to bardziej nawet czytnik książek nie, tak. niż to poprzednie. Mhm.
3: Tak. To ma być czytnik, typowo czytnik książek, bo Graffiti też swego czasu o tym urządzeniu czytałem. Urządzenie ewidentnie kierowane na rynek edukacyjny. Urządzenie typowo do wyświetlania rysunków, wykresów, figur geometrycznych i podobnych. To za to urządzenie kierowane, no do szkół też, ale do osób prywatnych, żeby mogły sobie po prostu czytać książki i tyle.
1: Tylko swoją zdaje drogą, się, jeżeli... że to urządzenie, jak dobrze, popraw mnie Mikołaju, jeżeli się mylę, ale czy to urządzenie jest w jakikolwiek sposób przenośne, czy ono jest podłączane do prądu i tylko zasilane ze ściany?
3: Ono ma chyba być.
1: Bo na razie chyba
3: ono
1: tak to działa.
3: Ma chyba być. Bardzo możliwe. Dla osób też, które jakoś znają język angielski i technicznie też się jednak gdzieś tam orientują, jest na YouTubie taki filmik, on już parę dobrych lat ma, więc podejrzewam, że te informacje to nie są zbyt aktualne, ale wypowiadał się na jakiejś konferencji elektroników jeden z twórców tego urządzenia, bardzo ciekawy wykład prowadził, opowiadał o tym, jakie trudności napotkano podczas tworzenia tego urządzenia. Opowiadał o designie wewnętrznym, o tym, jak to działa. I co ważne, to urządzenie ma być dewelopowane i tworzone w modelu open source. Całe oprogramowanie i całe schematy, specyfikacje i wszystkie instrukcje służące do tworzenia, modele do drukarek 3D i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To będzie wszystko dostępne w internecie. Celem ma być to, żeby każdy, oczywiście posiadający jakieś odpowiednie narzędzia i zasoby, mógł sobie takie urządzenie stworzyć, żeby nie trzeba było robić jednej wielkiej dystrybucji, bo to też na przykład chodziło tu o kraje trzeciego świata, żeby nie trzeba było tego po prostu dystrybuować, żeby każdy chętny mógł sobie otworzyć własną, powiedzmy, fabrykę i urządzenie produkować. Więc no jest to zdecydowanie ciekawy news. Ja chętnie bardzo bym zobaczył takie właśnie urządzenie. No kto wie, czy nie będzie takiej szansy w jakiejś najbliższej przyszłości. Może
4: jeszcze
3: jakaś konferencja
4: newsów,
3: typu Reha for the Blind.
4: Jeszcze z takich newsów, ale też jakiś czas temu też ktoś z naszych, z Polaków zrobił jakiś, tylko że to był aparat fotograficzny w połączeniu z jakimś tego typu wyświetlaczem, który miał robić zdjęcia i to zdjęcie potem miało być konwertowane na właśnie brajlowski odpowiednik. I niektórzy też jakieś głosy dawali, żeby można było podłączyć do komputera w jakiś sposób grafikę na to robić. Natomiast to wyszło poza laboratorium, tego nie wiem, ale było parę osób, które to testowały. Jakoś, co najmniej jeden egzemplarz działający tego urządzenia był. To
3: przecież
4: też tak.
3: Coś podobnego, nie wiem czy nie to samo, pod nazwą Blind Touch było prezentowane na Resze. Ja to
4: właśnie
3: widziałem.
4: Chyba o to chodziło.
1: No tylko pytanie, co z tym dalej?
3: To nie był w tym momencie aparat fotograficzny. To, co ja widziałem, to była taka
4: chyba
3: solidnej wielkości metalowa skrzynka z wyświetlaczem wielkości No, trochę mniejsze od iPhone'a SE, z tego co pamiętam. I to miało tam ileś tych punktów. Odświeżanie to miało bardzo wolne, tak, z pół minuty. Tak, nawet to jeszcze było tego typu prototyp, że jak się tam za mocno przycisnęło palcem, to te punkty zostały w środku i trzeba było ręcznie wywołać procedurę, żeby odświeżało i wybiło je tam z powrotem. Ale no, koncepcje są. Ten aparat ma być aparatem znacznie tańszym. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy.
0: Zobaczymy. No i to chyba wszystko w tym naszym dzisiejszym pierwszym odcinku.
2: No i jeszcze Bawa Kane, biała laska, mądra, inteligentna niby.
0: Właśnie ja zawsze jakoś mam, a propos tych lasek, jakieś takie też ambiwalentne mam stosunek do takich lasek, dlatego że no wszystko fajnie, ale laski mają to do siebie, że no nie są jakoś za specjalnie trwałe i oczywiście są ludzie, którym takie laski wytrzymują 4 lata, ale są ludzie, którym te laski wytrzymują rok albo pół, albo jeszcze krócej.
1: Co innego?
0: Bo przecież...
1: Co innego nakładki na te laski.
2: Chronić przed przeszkodami, które znajdują się powyżej kolan, czyli te wszystkie jakieś gałęzie, dziwne rzeczy, na które można się natknąć. I tam dzięki tonom i mamy mieć kamerkę i tak dalej. Można o tym sobie poczytać na stronie bawa.tech. Są w tej chwili beta testy i można się zgłosić na beta test. Nie wiem, czy prześlą taką laskę, czy jak, ale można, jak ktoś chyba zainteresowany bardzo i uparty, no bo przypomnę, że to sprawdzić. Meksykański chyba wynalazek jest.
0: No, aczkolwiek takich lasek już było dość dużo i chyba żadna się nie przyjęła na dłuższą będę, więc obawiam się, że to
2: nie,
0: jest
2: no, są, raczej... Nie, są sprzedawane te jakieś takie okularki, ale to nie jest laska, tylko to jest...
0: Okularki, znaczy nie, no jest kilka rzeczy, które są sprzedawane, tylko że one nie są kupowane jakoś za specjalnie często. Poza tym słyszałem, że te okularki, no powiedzmy, nie wyglądają zbyt reprezentacyjnie podobno, także to
2: ja, jest... Ja nie pamiętam, jak to już się nazywa, ale to...
0: Ale chyba wiem, o co ci chodzi, ja to widziałem.
2: To chyba R&B, czy inna firma.
0: To nawet fajnie działa, to nie jest jakoś za specjalnie drogie, bo to nawet... U nas w Polsce dystrybuowane kosztuje jakoś kilkaset złotych, zdaje się 700
2: złotych.
0: A jeżeli to kupować, zdaje się, w jakimś koboldzie czy w jakimś takim sklepie, to jest to koszt rzędu chyba 400 czy 500 złotych, więc mniejszy. No w każdym razie tak czy tak, no stać na to można ewentualnie zwykłego człowieka, także no powiedzmy, że jest to w zasięgu możliwości. Testowałem to przez chwilę, miałem no, to rzeczywiście są takie plastikowe, bardzo grube oprawy, więc i podobno rzeczywiście niestety nie wygląda to za ciekawie, ale no rzeczywiście to chyba nawet jakoś nam działa, na tyle, że można wykryć jakieś drzwi czy coś, ale no nie wiem, no chyba najlepszym tego egzaminem jest to, że jest no niby sprzedawane, a ja nie wiem, czy znam. Chyba nie znam nikogo osobiście, kto by czegoś takiego używał.
3: No. Ja chyba też nie. Nawet na zachodzie jakoś, gdzie teoretycznie powinien być większy dostęp do tego typu wynalazków, to ciągle się o tym mówi, ale żeby ktoś tego użył, to...
0: To jeszcze chyba jest za mało praktyczne. No dobrze, i tym akcentem, nie wiem czy optymistycznym, ale zawsze jakimś, no chyba skończymy dzisiejszą audycję. Już nam się newsy wyczerpały. Myślę, że jak na... No w zasadzie to są newsy z tygodnia, dwóch. To i tak jest spora audycja, przecież trwała
1: dwie godziny, 40 minut prawie.
0: To jest, no jest naprawdę dużo.
1: Dzieje się no, sporo. Albo my mamy takie słowo.
0: Dzieje się. Albo my mamy takie słowo, to też jest możliwe. No w każdym razie... No, może i nawet starczy nam materiału na cotygodniowe tego typu audycje. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tego typu formie w tym podcaście.
4: No i cóż, do usłyszenia w następnej audycji. Zobaczymy, kiedy będzie. Chciałbym, żeby było za tydzień, ale zobaczymy, czy uda nam się zgromadzić odpowiednią ilość materiału. Jeżeli będzie audycja, no to będzie we wtorek o 20. A czy to będzie za tydzień, czy za dwa, czy nie wiem jeszcze kiedy, to cóż, czas pokaże.
1: Testujemy po prostu, testujemy nowy format.
4: Testujemy nowy format, zobaczymy, co się wydarzy. Na razie nas w redakcji jest kilkoro. Nie wszyscy dzisiaj mogli być, ale generalnie sześć osób, żeby nie mogło znaleźć jakichś newsów, to chyba się uda. Tymczasem na razie osób dzisiaj było nie sześć, tylko cztery. Robert Mobęcki, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz, no i cóż, no ja, czyli Tomek Bilecki dzisiaj w roli prowadzącego zamiast Michała Dziwisza, co nie ukrywam, jest jakimś egzaminem. Może jakoś wyszło. No w każdym razie wszyscy dziękujemy, kłaniamy się i do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Ja chciałem powiedzieć, że ja ten utwór znalazłem zupełnie przez przypadek. Szukałem czegoś innego, a w naszych zbiorach takie nagranie również się pojawiło. To był utwór, który jest piosenką promującą kanał dotyczący technologii nadający z Bangladeszu. Digi Bangla 24. To gdyby ktoś nie zauważył, o co tam chodziło w tym nagraniu.
7: To fajnie. Cieszymy się, że nasz program edukuje również muzycznie i medialnie, jeżeli chodzi o media w innych zakątkach świata.
1: Czyli co? Czyli co? RTV bawi, uczy, wychowuje, tak?
7: No może tak, może coś w tym jest. Natomiast możemy już wam obiecać, że teraz to już będzie u nas narodowo, jakkolwiek to zabrzmiało, ale w każdym razie skupimy się na tym, co w Polsce się dzieje w mediach, w telewizji, jak i w radiofonii.
1: Dokładnie, dokładnie. Bangladesz sobie zostawiamy. No może jeszcze kiedyś do niego wrócimy albo do jakichś innych egzotycznych państw. W każdym razie rozpoczynamy teraz 63. wydanie programu RTV. Dziś mniej więcej godzinne. Milena Wiśniewska.
7: I Michał Dziwisz.
1: Zapraszamy was bardzo serdecznie, a rozpoczynamy od programu, którego już dwa odcinki, można powiedzieć, przegapiliście, bo...
7: No właśnie, ja to się muszę do tego odnieść, bo kiedy pojawiła się informacja o tym, że ten program będzie, no to tak się o tym dosyć dużo mówiło, nic zresztą dziwnego, zaraz się dowiecie, dlaczego akurat ta informacja była tak głośna we wszelkich portalach medialnych, a kiedy on już się pojawił,
1: to cisza.
7: Jakoś nie mówiło się o tym za dużo i ja myślałam, że po prostu to jeszcze nie czas. Byłam pewna, że to jeszcze jakieś informacje się będą pojawiały w mediach, w różnych innych serwisach. A tu się okazało, że ten program już jest nadawany, więc jakoś tak po cichu wkroczył. Dlatego też przepraszam, że te dwa odcinki wam uciekły.
1: Ja się zorientowałem tydzień temu, tylko szkoda, że nie w momencie, kiedy był emitowany program RTV. No. Więc ja się zorientowałem tydzień temu w okolicach godziny 19:00. Na przykład.
7: Tak było. Jakoś, nie, ja chyba jakoś wcześniej znalazłam tę informację, że to już, ale tak właśnie nie mogłam uwierzyć, zaczęłam szukać i rzeczywiście się okazało, że program Gra Muzyka, bo to już możemy powiedzieć, że o nim rozmawiamy, jest już emitowany, więc prosimy o wybaczenie, że te dwa odcinki wam przepadły, ale myślę, że jeszcze nic straconego, wiele muzycznych emocji jeszcze przed wami w tym programie. Na pewno jesteście ciekawi, co to jest za program, gdzie można go zobaczyć i kto go prowadzi, czego dotyczy, to wam teraz Michał wszystko opowie.
1: Proszę. Proszę bardzo, znalazłem informację na temat tego programu, więc pozwolę sobie ją wam zaprezentować. Otóż program Gra Muzyka łączy w sobie znakomitą rozrywkę, wielkie emocje i rywalizację o nagrody. Zasady oparte są na regułach popularnej gry w kółko i krzyżyk. Ale to nie tylko o to chodzi, że grają sobie tam w kółko i krzyżyk, bo w programie liczy się przede wszystkim wiedza. Aby dojść do finału i wygrać główną nagrodę, uczestnicy muszą znać odpowiedzi na pytania o wykonawców, teksty piosenek,

0: A będą to Doda, Piotr Cugowski, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. No i będą też zespoły Weekend, Kombi, Future Folk, Various Bank, Spectus oraz Phil. Uzupełnieniem programu jest także wspaniała oprawa choreograficzna, a nad wszystkim czuwa, no właśnie, któż by inny, Robert Janowski, który oprócz tego, że egzaminuje uczestników programu z wiedzy muzycznej, to także egzaminuje gwiazdy, to znaczy rozmawia z nimi i przeprowadza wywiady w ramach tego programu. No i teraz, kiedy można sobie program Gra Muzyka obejrzeć? Ano, można sobie obejrzeć trzeci odcinek, będzie już dziś po godzinie 19, jeżeli ktoś miałby ochotę. A warto się spieszyć, bo przynajmniej na razie zaplanowanych jest tylko 10 odcinków. Trochę mało, ale to taki pewnie balon próbny.
1: Tak, myślę, że to się ma szansę sprawdzić, chociaż wiemy, jak było z innymi propozycjami Telewizji Puls, choćby z teleturniejem Następny Proszę,
0: właśnie,
1: który był emitowany w niedzielne wieczory, a potem przeniesiono go na niedzielne, ale poranki, no tutaj na razie nie podjęto takich decyzji, więc może oglądalność jest lepsza, wszak osobowość Roberta Janowskiego i fakt, że znowu prowadzi on program muzyczny z elementami rywalizacji muzycznej, no to może to rzeczywiście widzów przyciąga. Dodam tylko, że jeżeli wam umknie ta dzisiejsza emisja, to możecie liczyć na powtórkę w piątek po godzinie 17. Ja wczoraj właśnie z tej możliwości skorzystałam.
0: No i właśnie, jak wrażenia?
1: Obejrzałam. I jeszcze dodam, że są chyba jeszcze emisje w stacji Puls 2, więc jeżeli żadne z tych godzin wam nie pasują, to rozejrzyjcie się po ramówce stacji Puls 2 i tam jeszcze jakieś powtórki wypatrzycie. No jak mi się podobało, no cóż, rzeczywiście kółko i krzyżyk jest tutaj elementem dominującym, jeżeli chodzi o rywalizację. Najpierw drużyny dwuosobowe ze sobą w to grają, potem drużyna, która przechodzi do drugiej rundy, jej członkowie rywalizują ze sobą również w oparciu o zasady gry kółko i krzyżyka i w finale osoba, która do tego finału dociera, musi tam linię odpowiednią ułożyć, aby pieniądze przewidziane jako nagroda otrzymać. I cóż powiedzieć, rzeczywiście nie jest to dokładnie tak, jak to było w programie Jaka to melodia, w tym sensie, że trzeba czasem jakąś wiedzę mieć, z jakiego filmu pochodzi dany utwór. Te występy, które są, niekoniecznie nawet udają, że są na żywo, bo na przykład zaczyna śpiewać Aneta Figiel, znana z programu Jaka to melodia, bo tam część ekipy przecież przeszła i występu nawet nie poprzedzają brawa, tak? No więc normalne jest, że jeżeli by ktoś wchodził na scenę, no to publiczność oklaskiwałaby tego artystę, prawda? Więc można byłoby to chociaż udać i te brawa tutaj wmontować, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale
0: no raczej.
1: Już tak się czepiam szczegółów, ale występy gwiazd są chyba nagrywane specjalnie na potrzeby tego programu, w tym sensie, że przypuszczam, że są po prostu nagrane wcześniej, bo w Jakiej to melodii czasem mieliśmy tak, że przyjeżdżał zespół Fun Factory i co z tego, jak tam po prostu było opuszczone jego studyjne wykonanie, oni udawali, że śpiewają. A tutaj, kiedy Kasia Stankiewicz śpiewała Ruchome piaski, to rzeczywiście była to wersja trochę inaczej zaśpiewana niż oryginał, więc po prostu ją pewnie przed programem w studiu nagrała specjalnie na potrzeby tego odcinka. No i w odcinku pojawia się kilka gwiazd, tak jak wczoraj był to zespół Future Folk, zespół Kombi, które po prostu śpiewają, ale zespół Pectus był tą taką główną gwiazdą, który nie dość, że ten zespół zaprezentował się wokalnie, to jeszcze właśnie w takiej rozmowie z prowadzącym. I to wszystko trwa godzinę
0: tak
1: mniej więcej.
0: I to trzeba przyznać, że no to jest jakaś nowość w ramówce Pulsu i być może to przyciągnie widzów, bo tak szczerze powiedziawszy, jak ostatnio zerknąłem na przewodnik i na program telewizji Puls, to muszę powiedzieć, że popołudnie to jest na przemian Rodzinny Interes albo Lombard Życie pod zastaw i w weekendy jest podobnie, więc telewizja Puls, mam wrażenie, i widzowie tej telewizji żyją tymi produkcjami. Także pytanie, jaka jest oglądalność w ogóle programu Gra Muzyka?
1: Myślę, że się jeszcze pojawią jakieś statystyki. które na pewno przesądzą o tym, co będzie się działo z tym programem później, no ale wiesz, ale przynajmniej są jakieś nowości, bo był taki czas, że w tym Pulsie to nie było ich zbyt wiele.
0: Ale istotnie to też myślę, że taki dość duży błąd i niewykorzystanie potencjału, że ta promocja jakaś taka,

0: A była mała, no bo my, skoro gdzieś tam się jednak interesujemy tymi mediami, jakoś to przegapiliśmy, to co dopiero spora rzesza widzów, która mogła być zainteresowana tym programem. Poza fanami...
1: Dokładnie tak, a potencjał...
0: Poza miłośnikami, po prostu wielbicielami Roberta Janowskiego i programu Jaka to Melodia. A tak nawiasem mówiąc, a propos jakiej to melodii, oglądałem ostatnio kilka odcinków z Rafałem Brzozowskim i muszę powiedzieć, że moim zdaniem to ten człowiek zdecydowanie bardziej pasuje do tego programu niż Norbi.
1: Nie oglądałam jeszcze do tej pory, więc się nie odniosę, ani Koła Fortuny w nowym wydaniu też nie
0: oglądałam. Koła Fortuny to akurat ja też nie oglądałem, ale tak po prostu, wiesz, tak przed klanem sobie parę razy rzuciłem.
1: Przed klanem,
0: tak, rzuciłem sobie okiem na program Jaka to Melodia i tak sobie pomyślałem, kurczę, no ten Brzozowski to do tego programu akurat pasuje. Do Koła Fortuny jakoś mi nie pasował, ale pytanie, co z Norbim. Norbi jest taki bardziej showmański jednak. Rafał mniej, no tak. Mam wrażenie, jednak.
1: No tak, jeżeli macie opinie na temat tej zamiany, na temat jej efektów, jak sobie panowie radzą, facebook.com/radio DHT, tam możecie napisać o naszej stronie, możecie również wiadomość zostawić, jeżeli oglądaliście program Gra Muzyka i chcecie się podzielić swoją opinią, to również zachęcamy, chętnie zacytujemy. No a co, teraz wypada zagrać utwór.
0: Fajną piosenkę.
1: Zaśpiewa nam teraz główny bohater, czyli pan Robert Janowski, bo on się udzielał w różnych muzycznych projektach.
0: W oddziale zamkniętym między innymi.
1: Tak, później miał jakiś solowy projekt, tam była taka piosenka przecież Mury Jerycha na przykład, prawda? No to też było jego, śpiewał w musicalu Metro, ale było coś jeszcze.
0: Tak, było coś jeszcze, był taki zespół Zoo i my sobie tego zespołu Zoo posłuchamy. To jest piosenka, którą możecie znaleźć na naszej antenie, jeżeli słuchacie kanału głównego Radia DHT. Zresztą my dwie piosenki zespołu Zoo gramy, a dziś będziemy się bujać na drzewie.
2: Słuchacie Radia DHT.
0: To takie trochę zapomniane oblicze Roberta Janowskiego, ale da się go poznać po głosie, oj da.
1: Da, owszem, jak najbardziej, ale on myślę, że też, nie no, on pamięta oczywiście ten projekt, nawet wspominał o nim w wywiadzie z Maciejem Orłosiem, którego słuchaliśmy na YouTubie, ale to nie jest chyba coś, z czego w swoim życiu jest najbardziej dumny, on
0: wiesz
1: tam teraz śpiewa najpiękniejsze melodie.
0: I poza tym, jeżeli już jest mowa o Zoo, to bardziej o utworze Romantyczna Gra, bo no to tak. Jest chyba ich bardziej znane nagranie, a jakoś tak ta piosenka Na drzewie, to tak chyba już w ogóle Robert Janowski chciałby o tym zapomnieć, a my złośliwi przypominamy po prostu cały czas, bo to jest dobry
1: utwór. Ale romantyczną
0: utwór.
1: Grę też
0: też gramy, owszem, owszem. Było. Ale mi się osobiście Na drzewie bardziej podoba.
1: Mnie też. Nie gramy natomiast w pierwszym kanale DHT muzyki Disco Polo. Taka muzyka obecna jest w drugim kanale naszego radia. Tam Kazimierz Parzych na dniu czuwa i nad innymi gatunkami muzyki tanecznej. I właśnie teraz o muzyce tanecznej, muzyce Disco Polo będzie mowa, bo drodzy fani The Voice of Poland, dzisiaj nie będzie tego programu. Przypuszczam, że to właśnie dlatego dwa tygodnie temu i tydzień temu były aż trzy odcinki emitowane, żeby nadrobić to, że dziś program nie będzie emitowany, ponieważ już po raz kolejny będzie można zobaczyć imprezę pod nazwą Roztańczony PGE Narodowy. I na pewno jesteście bardzo ciekawi, kto zaśpiewa. Kto wystąpi? Ja wystąpię przed bracia Golec, tudzież nazywani braćmi inaczej. Wystąpi też Kleo, wystąpi Dawid Kwiatkowski, wystąpi Sławomir, wystąpi zespół Boys, Akcent, już tutaj widziałam w TVP Info, już miał wejście, już tam śpiewał Zenek Martyniuk, że los chce ze mną grać w pokera. Weekend, Michał Wiśniewski, Top Girls, Miły Pan, Ekstazy, Mik, Gromi, Łobuzy, Daj to głośniej, Excited, Brave, After Party, Dave, Long and Junior, Defis, Kama Sutra i News. Takie będą zespoły i tacy będą wykonawcy. Już wspomniałam, że w TVP Info można było co nieco dziś o tym usłyszeć. Zresztą od paru dni można. Mnie tak naprawdę tydzień temu przypomniano o tym, że ta impreza będzie, bo już tydzień temu w sobotę pani Danusia Cholecka poinformowała o tym w wiadomościach. To jest, wiecie, taki teraz schemat w wiadomościach. Najpierw, że partia rządząca jest fajna, potem, że partie opozycyjne są niefajne, a potem, że Telewizja Polska jest najlepsza i cóż ma nam do zaprezentowania. I właśnie dzięki temu widzowie to na pewno nie zapomną, że taka impreza dziś będzie emitowana. W telewizyjnej dwójce po godzinie 25 się rozpocznie. No to na mnie pozostaje nic innego, jak zagrać teraz jakiś utwór któregoś z wykonawców, którego będzie można usłyszeć.
0: I zagramy utwór zespołu, który nawet, no, myślę, że warto się tym pochwalić, pojawił się na żywo na antenie Radia DHT kilka tygodni temu.
1: Tak było, transmitowaliśmy pewien festiwal Disco Polo i tamten zespół wystąpił, a dzisiaj wystąpi na PGE Narodowym. To jest, przyznam, takie moje trochę guilty pleasure, bo gdyby ta piosenka miała nieco inną aranżację, to już w ogóle myślę, że byłaby bardzo fajną piosenką w moich kategoriach, ale myślę, że wielu osobom tak czy inaczej może się spodobać i możecie ją potem nucić, wszak ma taki ludowy sznyt, a takie często w głowę zapadają.
0: Będzie, jest laj, laj, laj.
1: Daj to głośniej. Tak, jest laj, laj, laj, jest taka ludowo brzmiąca melodia i taki tekst, również nawiązujący poniekąd do tych wzorów. Nie przedłużając, będzie to zespół Daj to głośniej i utwór Mama ostrzegała.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Daj to głośniej, Mama ostrzegała. Rzeczywiście piosenka taka pod nóżkę i myślę, że to, szczerze powiedziawszy, tak nie bardzo śledzę te najczęściej odtwarzane piosenki w internecie, ale są takie zestawienia i tam bardzo często pojawiają się różnego rodzaju nagrania disco polo. Także myślę, że to już gdzieś tam może być, a jeżeli nawet jeszcze nie, to będzie już niedługo. Ale teraz...
1: Ale mamy takich słuchaczy, którzy bardzo nie lubią tej piosenki, pozdrawiam. Mamy Adriana, jeżeli nas słucha, to mam nadzieję, że tam wybaczy.
0: Tak, to w końcu tylko jakieś tam 3 minutki z hakiem i już jesteśmy i nie będziemy grać już disco polo, będziemy grać inne piosenki. Teraz przechodzimy do programu Pierwszego Polskiego Radia i zatrzymamy się w ogóle na dłuższą chwilę przy stacjach publicznych, bo...
1: No właśnie, bo w końcu mamy wiadomości na temat nowości w Polskim Radiu. Narzekaliśmy już chyba od 3 tygodni, że Polskie Radio nas
0: jakoś się nie chwali.
1: I rzeczywiście trochę z opóźnieniem informują, bo część tych audycji, o których powiemy, to już się pojawiła w eterze na początku września, część owszem gdzieś tam dopiero w połowie, więc to rozumiemy, że te informacje się pojawiają później. Niemniej, no, Polskie Radio trochę tutaj kuleje w tym roku, mamy wrażenie, jeżeli chodzi o tę informacyjną stronę, mamy na myśli informowanie słuchaczy o tym, czego się mogło na antenie spodziewać, ale już wiemy, więc może z pewnym opóźnieniem, ale wam przedstawimy, co w jedynce, co w dwójce i co w trójce, no i oczywiście zaczniemy od jedynki.
0: Tak, bo tu Polskie Radio, program pierwszy, zawsze pierwszy. Takie kiedyś mieli hasło. Tak. Więc zacznijmy od jedynki. Po wakacyjnej przerwie powracają na antenę jedynki radiowej Sygnały Dnia. Program W Samo Południe również powraca. I tu ciekawostka, nową prowadzącą programu W Samo Południe będzie Magdalena Ogórek. Niegdyś kandydatka na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia SLD. No.
1: Ale czy do niej będą przychodzić ci goście, którzy przychodzą do jej programu Studio Polska? Ten pan Marek Kubala, będący ofiarą prawa polskiego, Jacek Ozdoba, oni tam wszyscy będą też?
0: Nie wiem.
1: Pani Bogusia niepełnosprawna, ona ich tam będzie ciągnąć za sobą z tego Studia Polska?
0: Nie wiem.
1: Oby nie.
0: Nie wiem, zobaczymy. Wszystko się okaże.
1: Studio Polska dzisiaj 21:50, jak ktoś ma tyle samo zaparcia, to polecamy.
0: Ja tego do dziś nie oglądałem, ale ty mi to bardzo...
1: A to możesz sobie zrobić dzisiaj też.
0: Ty mi to bardzo polecałaś, więc okej, trzeba będzie nadrobić. Ja na razie to od czasu do czasu, jak mam chwilę i chcę się odmurzyć, to oglądam w telewizji. To na razie tyle z tego typu programów. Ale cóż jeszcze, Ekspres Jedynki powraca również. Jedyne takie miejsce od 9 9 do 12 w soboty, a w weekendy emitowane będą także słuchowiska Teatru Polskiego Radia o godzinie 21 oraz perły reportażu w niedzielę o godzinie 17. Stacja przygotowała także nowe propozycje. Od 7 września na antenie można usłyszeć w soboty z muzyką po kresach o godzinie 18, czyli oni nam czasami konkurencję robią, jak się zasiedzimy. Ale może dziś tak nie będzie. Na pewno Grzegorzowi robią konkurencję, ale dziś Grzegorza to raczej nie będzie. To tak już nawiasem mówiąc. Program prowadzą dziennikarze Radiowego Centrum Kultury Ludowej w parach Aleksandra Tykarska i Piotr Kędziorek oraz Kuba Borysiak i Marianna Krill. W tym programie poruszane są tematy związane z dawnymi kresami wschodnimi. Jego celem ma być odwiedzanie ważnych miejsc dla polskiej kultury. Słuchacze mogą się też dzielić swoimi historiami i wspomnieniami oraz promować zagadnienia, które uważają za najistotniejsze z punktu widzenia społeczności polskiej żyjącej na kresach. Nowym programem na antenie radiowej Jedynki jest także Radio Gra. Pojawiła się od 3 września po godzinie 23.05. Prowadzący Ula Kaczyńska i Marcin Kusy we wtorkowe wieczory zaproponują grę w skojarzenia. Gospodarze wybiorą kategorie i piosenki, a słuchacze mają za zadanie odgadnąć hasło. Podpowiedziami będą znane utwory, które na stałe zapisały się w popkulturze. Zwycięzcami radiogry zostanie ten, kto jako pierwszy odgadnie obie kategorie zaproponowane przez prezenterów. Nowością jest również rozszczepienie emisji rozmów w sygnałach dnia. Ich kontynuacja będzie odbywać się w internecie. Coraz częstsza praktyka, mam wrażenie. Czyżby to tak chodziło o to, żeby mniej tego gadania było na głównej antenie i po prostu przerzucać tych wszystkich, którzy są zainteresowani tą sferą mówioną do sieci? No ja bym się tego bardziej spodziewał po stacjach pokroju RMF-u, ale nie Jedynki, szczerze mówiąc.
1: No oni chyba tak robią, prawda? RMF to nie wiem, ale Radio Z to chyba ma tak z tymi rozmowami porannymi.
0: No RMF też teraz z tymi programami wyborczymi, tak?
1: A tak, owszem. Nie wiem, jak jest z porannym wywiadem Roberta Mazurka, czy tutaj jest podobna strategia, więc to nie wiem, no być może jest tak, jak mówisz, nawet jest to bardzo prawdopodobne, ale tak czy inaczej jest to po prostu pójście śladem konkurencji. Owszem. Konkurencji w postaci stacji komercyjnych, bo one już to zrobiły dawno.
0: Zgadza się. A jeszcze co do sygnałów, to dyrektor programowy Superstacji dołączył do grona gospodarzy sygnałów dnia. Mowa o Grzegorzu Jankowskim. Oczywiście. W programie pierwszym Polskiego Radia prowadzi rozmowy w ramach sygnałów i ma być gospodarzem tego programu co środę, tych rozmów. Z kolei co czwartki Henryka Szrubarza z Jedynki w tej roli zastąpił Krzysztof Świątek, szef publicystyki Polskiego Radia 24, a z gośćmi w ramach tej audycji w pozostałe dni tygodnia rozmawiają Katarzyna Gujska i Piotr Gociek. Jednocześnie, i tu jeszcze taka właśnie ciekawostka, bo jednocześnie jesienią w Radiowej Jedynce nie będzie już emitowana audycja Muzyczna Podróż po Polsce. Jej autor Adam Struk nie zgodził się na zmianę godziny emisji z 11.45 na 5.30. No jeżeli ona miałaby być na żywo, to ja się wcale nie dziwię. Jeżeli miałaby być nagrywana, to no dobra, ale no też taka jednak, no nie jest to na pewno docenienie.
1: No nie, ja nawet myślę, że to mogło wcale nie być na żywo. Nie słuchałam tej audycji, nie wiem, jaką miała formę, tak czy inaczej myślę, że głównym powodem była właśnie
0: nieatrakcyjna pora.
1: Słuchalności no. I atrakcyjności, dokładnie, godziny emisji, więc to się właściwie nie dziwię, że pan się obraził. A to przecież nie jest pierwszy raz, kiedy osoby właśnie związane z muzyką ludową gdzieś tam próbuje się na antenie Polskiego Radia deprecjonować. Przecież już tam z Dwójki miały zniknąć audycje Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Ostatecznie oni się uchowali. Więc jakoś tak...
0: Ale z drugiej strony zobacz...
1: Przekonany.
0: Z drugiej strony zobacz, mamy audycję o kresach.
1: Ale mamy audycję o kresach. No tak. I właśnie sobie teraz posłuchamy takiej piosenki związanej z tymi klimatami, która nam jako pierwsza przyszła do głowy, jeżeli o to chodzi.
0: Dokładnie. Będzie piosenka o Lwowie z takiego polskiego filmu z lat 30., który nazywał się Włóczęgi. Only the best music on DHT Radio. Piosenka ze starej płyty nam zabrzmiała, a teraz przechodzimy do kolejnego programu Polskiego Radia, do radiowej dwójki.
1: Tak będzie, przechodzimy do nowości i nie tylko, bo powiemy też sobie o programach, których już nie będzie na antenie. Ale od nowości zaczniemy i pierwsza taka nowość to audycja Znacie to, posłuchajcie, która pojawia się od poniedziałku do piątku między 10 a 11. Program prowadzą muzycy. W pierwszych odcinkach są to m.in. Łukasz Borowicz, wiolonczelista Marcin Zdulnik oraz tenor Ryszard Karczykowski. Artyści będą przedstawiać wybrane przez siebie utwory, które powinno się znać. Także jeżeli ktoś na przykład chce się zapoznać z muzyką klasyczną, a może tam nie tylko klasyczna będzie, zobaczymy, chce taki elementarz tego, co powinno się znać z muzyki klasycznej poznać, no to jak najbardziej jest to audycja dla niego, czyli do ciebie mówię w tym momencie, możesz spróbować i z rekomendacjami tych sławnych muzyków się zapoznać. Mm-hmm. Oczekuję jakiejś reakcji twojej.
0: Była.
1: Teraz.
0: Ona właśnie. Aha. Teraz.
1: Kolejne pasmo od poniedziałku do piątku między 22 a 23 nazywa się Muzyczny Wieczór. Jest to cykl złożony z 5 audycji. Fortepianiści, Nowa Polska, Opera, Beethoven 2020 oraz Kaprysy i Ekstrawagancje. I treść tych programów ma się odnosić do ważnych wydarzeń i rocznic. To tyle nowości, jeżeli chodzi o to, co w dni powszednie, ale w weekendy się również trochę będzie działo. No właśnie, i możemy powiedzieć o takiej zmianie, którą wielu ocenia dość negatywnie i nie ma się co dziwić. Otóż znika program Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego. Prowadzącą jego, przypomnijmy, była Hanna Maria Giza, wcześniej obecny w Trójce, potem w Dwójce w sobotnie popołudnia program. Podobno to było tak, że z dziennikarką nikt wcześniej nie rozmawiał o tym, że są takie plany i dowiedziała się o tym dopiero od innych dziennikarzy na kolegium redakcyjnym. Jakoś
0: to
1: tak zawsze
0: bardzo nieładnie.
1: Te odejścia, te rezygnacje z programów, szczególnie takich lubianych, odbywają się w nie do końca miłej atmosferze i nie do końca we właściwy sposób.
0: Owszem, chociaż jeżeli chodzi o Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego, ja muszę powiedzieć, że ja słuchałem kilku wydań tej audycji emitowanych na antenie radiowej dwójki i powiem szczerze, absolutnie no, nie podoba mi się to, w jaki sposób zostało to z panią Gizą rozwiązane, ta sprawa, ale muszę powiedzieć, że zdecydowanie bardziej przemawiała do mnie ta forma, która kiedyś była emitowana na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ona była dla mnie jakaś taka zdecydowanie bardziej strawna. Natomiast ja doskonale rozumiem, że i te audycje miały rzesze zwolenników, bo po prostu no, ludzie ciekawi wszystkiego byli, są i będą.
1: Dokładnie, mam nawet taką anegdotę, że moja grupa na studiach, grupa z mojego roku była tak nazywana przez jedną z pań profesor właśnie mianem Ludzi Ciekawych Wszystkiego, bo mieliśmy takich kolegów, którzy zadawali bardzo dużo pytań, więc właśnie zostaliśmy okrzyknięci Klubem Ludzi Ciekawych Wszystkiego, więc też o tyle mam sentyment nawet również do tej nazwy, bo to gdzieś tam towarzyszyło do końca studiów. No ale, że jak to zwykle bywa, życie nie znosi próżni, coś musi się pojawić w zastępstwie i w zastępstwie pojawia się program Dwójka na Miejscu. Jest to audycja plenerowa z udziałem publiczności, która już była obecna w wakacje, no ale w wakacje to był no, taki format odpowiedni do pory roku, a więc wizyty w różnych ciekawych miejscach w Polsce. A tutaj też będzie mieć wizyty w różnych miejscach, ale będą to muzea, filharmonie, galerie sztuki, szkoły artystyczne i teatry w całym kraju. I na przykład pierwszymi miejscami, które odwiedzą dziennikarze Dwójki, a właściwie odwiedzili je, bo to dziś była ta audycja już emitowana, więc pierwszymi miejscami był zespół szkół muzycznych Miodowa oraz Akademia Teatralna w Warszawie. I ten program obecnie jest co drugą sobotę między 15 a 17, więc tak troszeczkę się z audycją RTV pokrywa, jeżeli pojawiamy się o czasie. A teraz przechodzimy do nowości niedzielnych i pierwsza nowość to program Stare i Nowe Filmy Kinowe. Program Beaty Kwiatkowskiej, którego można słuchać między 9.30 a 10.00 właśnie w niedzielę. I w tym programie poruszane będą zagadnienia związane z aktualnościami ze świata filmu. Będą pojawiały się recenzje, reportaże oraz relacje z ważnych wydarzeń dla fanów kina. Kolejna nowość, a właściwie dwie nowości, będą się pojawiały po godzinie 15.00. Będą to autorskie audycje dwóch wybitnych muzyków, muzyków bardziej związanych z muzyką rozrywkową, a mianowicie po godzinie 15.00 wymiennie będziemy mogli usłyszeć audycję Adama Sztaby zatytułowaną Party Tour, a co drugą niedzielę o tej samej porze obecna będzie audycja Krzysztofa Herdzina zatytułowana Kalambury z partytury. Więc to taka również ciekawostka dla tych, którzy może muzyką rozrywkową się bardziej interesują. Ale wcześniej, również w niedzielę, będziemy mogli również posłuchać tego, co mają do powiedzenia wybitne osobowości związane z muzyką klasyczną, bowiem kolejna nowość to program Cafe Muza, który będzie polegał na tym, że w każdą niedzielę między 10 a 11 przy kawie lub herbacie będziemy spotykać się na żywo z najciekawszymi postaciami polskiej muzyki. Pierwszym gościem kawiarenki został maestro Andrzej Borejko, nowy dyrektor artystyczny Filharmonii Narodowej, z którym rozmawiać będzie Andrzej Sułek. Usłyszymy również między innymi skrzypka Krzysztofa Jakowicza oraz Marka Mosia, dyrygenta i dyrektora orkiestry kameralnej AUKSO. To od razu taka uwaga, że warto jednak chyba polegać na tych informacjach, które pojawiają się bezpośrednio na stronach, czy też w profilach na portalach społecznościowych, stacji radiowych, bo na przykład portal Wirtualny Media informował, że to na przykład pan Borejko, pan Moś i pan Jakowicz będą prowadzić ten program, a oni są tutaj gośćmi, a wywiady będzie przeprowadzał Andrzej Sułek, jak już wspomniałam, więc to taka mała nieścisłość, która się pojawiła i która wydała mi się nieco nielogiczna, kiedy na te informacje napotkałam, ale ją zweryfikowałam. No i jak już wspomniałam, oprócz tego, że znika Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego, to nie jest jedyna propozycja Dwójki ciesząca się sporą popularnością, której na antenie już nie usłyszymy, ponieważ nie usłyszymy już Kleszczowiska, ostatniego wydania zostało wyemitowane tydzień temu, no bo pan Kleszcz po prostu przychodzi na emeryturę, no tak. kiedyś trzeba. No dokładnie. Oprócz tego znikają również rozmowy Jerzego Kisielewskiego oraz wariacje z muzyką, program Małgorzaty Pęcińskiej, również zasłużonej dla Polskiego Radia, ale nie mówi się nic o tym, żeby pani Małgorzata miała się z Polskim Radiem żegnać, więc mam nadzieję, że ją w jakimś jeszcze innym paśmie usłyszymy, bo to bardzo kompetentna osoba, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną. Zawsze mamy pewien dylemat, co by wam tu zagrać, kiedy mówimy właśnie o tym, co się dzieje w Dwójce, bo raczej muzyka klasyczna nie jest u nas obecna, ale tak sobie pomyślałam, że skoro Cafe Muza, skoro będą te rozmowy przy kawie, przy herbacie, no to możemy się właśnie przenieść do kawiarenki Sułtan. Kiedyś ten utwór śpiewała Kalina Jędrusik, a my sobie posłuchamy interpretacji Grzegorza Turnała.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. No to skoro była Dwójka, to teraz będzie Trójka.
1: Tak, trójka, twoje pierwsze radio, skoro już jesteśmy przy tych dawnych hasłach. I tutaj skupimy się na nowościach, ale właśnie trudno te programy nazywać nowościami, ponieważ to są takie programy, które pojawiły się w letniej ramówce, ale no przyznamy jakoś, wiecie, wakacje, leżing, plażing, byliśmy tutaj tak raz na miesiąc, średnio nam to umknęło. Zatem one się pojawiły w wakacyjnej ramówce, ale tak testowo. I sprawdzono, że nadają się do tego, aby zaistnieć w ramówce na dłużej, a więc zaistnieją i my wam teraz o nich powiemy. I pierwszy taki program, który w wakacje został przetestowany i ten test wypadł pozytywnie, to jest program Adamski Seryjny, autorstwa krytyka filmowego Łukasza Adamskiego. Tego programu można słuchać we wtorki o godzinie 11:30. Autor recenzuje w tym programie najpopularniejsze seriale dostępne na platformach VOD. No teraz większość ludzi ogląda coś na Netflixie, my jakoś cały czas nie oglądamy, ale no wiemy, że ta platforma, jak i inne są szalenie popularne, to też nie ma się co dziwić i ta audycja na pewno znajdzie swoich odbiorców. Kolejny program to program obyczajowy. Autorstwa Anny Popek, emitowany w soboty o 6:50, no to wymarzona pora rzeczywiście, no. Zwłaszcza w sobotę. Wcześniej było ciut lepiej, bo to było 8:10, no to ja to jeszcze rozumiem w miarę, ale 6:50. Prowadząca w tym programie uczy stosowania w praktyce zasad savoir-vivre. Tak więc jeżeli chcecie wiedzieć, jak tutaj dobrze się zachowywać, co będzie świadczyło o waszych dobrych manierach, to musicie wstać w sobotę o 6:50. No nie ma lekko. I kolejny program nazywa się W 80 podróży dookoła świata Marcina Wolskiego. Emitowany on jest w piątki od 13:15 do 14:00, a przed nim można posłuchać 10-minutowej Akademii Rozrywki. Akademii Rozrywki, która wcześniej była godzinna, w dawnych czasach ona była od poniedziałku do piątku, potem została tylko w piątek, a teraz skróciła do 10 minut, więc sądzę, że nie będzie miała wiele wspólnego ze swoją dawną formułą.
0: Bo się po prostu nie da.
1: Skoro Akademię Rozrywki to były nie tylko skecze, ale również wywiady, no to przecież nie jest możliwe, żeby to upchnąć w 10 minut.
0: No właśnie.
1: I aby gość, aby kabaryciarz przyszedł tam na 10 minut do studia, więc myślę, że po prostu będzie to jakaś nowa odsłona pod starą nazwą. W ramówce pozostaje również obecna w wakacje satyryczna audycja Zupełnie inne popołudnie Michała Migały, przy czym latem nadawana była codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 13:30-14:00, a teraz będzie można jej posłuchać tylko raz w tygodniu w poniedziałki, ale między godziną 13:05-13:30 i znika wówczas nadawane w tym paśmie wydanie powtórki z rozrywki, ale to nie jest całkiem tak, że powtórka z rozrywki w ogóle znika, bo od września nadawana jest od wtorku do czwartku w godzinach 13:05 do 13:30.
0: Ale to nie wszystko, bo jeszcze mamy dla was informacje na temat zupełnej premiery na antenie radiowej Trójki. Otóż program trzeci Polskiego Radia rozpoczął emisję słuchowiska w odcinkach Rodzina Średnickich Mały Świat 21. No i to kojarzy się jednoznacznie z rodziną Poszeprzyńskich, ze słuchowiskiem, które bardzo, bardzo lubiłem i byłem bardzo niepocieszony, kiedy zaprzestano jego produkcji. Ale czy to rzeczywiście do końca tak? No cóż, chyba jednak nie. W tym familijnym komediodramacie radiowym napisanym i wyreżyserowanym przez Krzysztofa Jaroszyńskiego główne role grają Hanna Śleszyńska, Paweł Wawrzecki i Marian Opania. Pierwszy odcinek pojawił się w czwartek, 19 września, tuż po godzinie 13, czyli to w ramach właśnie powtórki z rozrywki.
1: Powtórki
0: na to by
1: rozrywki
0: wyglądało. A teraz kilka słów o tym, no co właściwie w tym słuchowisku chodzi. Głównymi bohaterami opowieści są Dorota i Andrzej Średnicy, w tych rolach Hanna Śleszyńska i Paweł Wawrzecki. Ona prowadzi niewielki, ale pełen plotek gabinet kosmetyczny. On zaś już jako emeryt i ma się rozmaitych zajęć. Ich stałym gościem jest sąsiad Emil, w tej roli Marian Opania. Sąsiad to prawdziwy oryginał, człowiek, po którym można się spodziewać najbardziej ekscentrycznych pomysłów. Średnicy mają również dwoje dzieci. Córkę Magdę, w tej roli Karolina Bacia, i syna Łukasza, w tej roli Mateusz Weber. Córka wprawdzie jeszcze studiuje, ale ma już męża Radka, w tej roli Krzysztof Szczepaniak, a Radek to największe zmartwienie rodziny. Jest on pozbawionym zahamowań, karierowiczem. Sukces chce osiągnąć najtańszym kosztem i bez wysiłku. Z kolei Łukasz Średnicki jest przeciętnym chłopakiem, pełnym kompleksów, wykorzystywanym przez przełożonych i kolegów w korporacji. Może być ciekawie, chętnie sobie posłucham rodziny Średnickich, bo rzeczywiście, jak zresztą czytałem też na ten temat, to ma być tak coś pomiędzy Poszeprzyńskimi a Matysiakami na przykład, więc to nie będzie do końca aż tak bardzo satyrycznie i śmiesznie jak w Poszeprzyńskich, no ale z drugiej strony to też nie będzie radiopowieść pokroju Matysiaków, więc ma być takie coś pomiędzy i na pewno, jak zapowiadał scenarzysta, nie będzie tam chwytów poniżej pasa, cokolwiek miałoby to oznaczać.
1: No na pewno warto posłuchać, bo czemu właściwie nie? Też myślę, że posłucham jakiegoś jednego z najbliższych odcinków, no a teraz sobie zagramy piosenkę, tak odniesiemy się do tego wątku, że pani Anna Popek będzie uczyła nas dobrych manier w sobotnie poranki, prawda?
0: Oczywiście, o dobrych manierach, w ogóle o manierach i o tym, że jak się do kogoś przychodzi, to warto się przywitać podając rękę, zaśpiewają emigranci.
2: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.
0: Emigranci pośpiewali, a tymczasem minęła godzina 18. No tak, gdyby był tu Grzegorz Przystupa, to mógłby do nas posiadać pretensje, że przewalamy i że on ma mniej czasu dla siebie, ale go dziś tu nie ma, więc możemy sobie tu jeszcze posiedzieć.
1: Możemy tu siedzieć i do rana, tylko kto by to wytrzymał, więc mamy dla was...
0: Ani my, ani wy.
1: Jeszcze... Tak, mamy dla was jeszcze dwie informacje. Ta informacja, którą przedstawię wam teraz, jest związana z radiem i z radiem, o którym mówiliśmy już niedawno, konkretnie o jego jesiennych propozycjach. Mam na myśli radio Złote Przeboje, ale pojawiły się jeszcze pewne dodatkowe informacje odnośnie tych jesiennych nowości, które myślę, że warto przedstawić, ponieważ na antenie się będą pojawiały osoby, które mogą, myślę, wzbudzić zainteresowanie wielu słuchaczy, a przynajmniej miejsca w internecie, serwisy, które te osoby reprezentują, są dość popularne i tak jest przede wszystkim w pierwszym przypadku, bo Radio Złote Przeboje zaczęło współpracę z aż dziennikiem. Nie mylić z naszym dziennikiem, bo są tacy, którzy nie wiedzą, czym różni się jedno od drugiego, ale myślę, że jednak większość naszych słuchaczy kojarzy aż dziennik, czyli to miejsce, w którym można odnaleźć informacje, które odnoszą się do panującej wokół nas rzeczywistości, ale najczęściej nie... będące.
0: Najczęściej są zmyślone, aczkolwiek nie zawsze.
1: Dokładnie, zawsze możemy znaleźć taką adnotację, a bywa również adnotacja, to jest aż dziennik, ale to prawda. I Marta Nowak z tego serwisu komentować będzie najbardziej absurdalne wydarzenia zmieniającego tygodnia. A swoje historie opowiadać będzie także w weekendy znany z Facebooka Mateusz Sieradzan, którego możecie kojarzyć pod mianem Pan Pielęgniarka. I on dzielić się będzie ze słuchaczami historiami ze swoich dyżurów. I obu tych nowych programów można będzie słuchać w ramach audycji Mamy Czas w Radiu Złote Przeboje, nadawanej w soboty i niedzielę w godzinach 14-19.
0: No tak, ja ostatnio nawet pana pielęgniarkę polubiłem na Facebooku i to tak się złożyło chyba z tym, że przygotowywał się do swojej nowej roli, oprócz roli zawodowej, także jako człowieka w radiu, jako pana z radia, bo pisał na Facebooku, że teraz będzie trochę trochę mniej wpisów, bo właśnie do czegoś nowego się przygotowuje. No to już wiadomo do czego. Aczkolwiek trochę szkoda, że ta społeczność facebookowa na tym ucierpi, bo będzie w tym momencie mniej historii. No ale za to będzie można ich sobie posłuchać w radiu.
1: No ale czy z drugiej strony ta obecność w radiu w weekendy, pewnie w takich krótkich wejściach, to aż to
0: no wiesz, przy założeniu
1: pisanie wpisów z taką częstotliwością jak poprzednio?
0: Przy założeniu, że istotnie pracuje w służbie zdrowia, to może to mieć wpływ na to, bo jeszcze miej tu jakieś życie prywatne.
1: Nie no, zadbaj o to, i dotychczas.
0: Zadbaj o to, żeby napisać posty na fejsa, no i jeszcze zadbaj o nagranie tego wszystkiego, jeżeli na przykład nie miałaś nigdy wcześniej, bo tego nie wiemy, więc myślę, że można to spokojnie założyć, że pan pielęgniarka nie miał nigdy wcześniej do czynienia na przykład z mikrofonem, więc to też może nie być wszystko takie proste dla niego.
1: No mógł nie mieć, istotnie jest zajętym człowiekiem na pewno, więc jeżeli kogoś z was zainteresowały te dwie nowe propozycje, to zapraszamy do Radia Złote Przeboje, a my sobie właśnie zagramy utwór, który będzie się odnosił do pielęgniarki.
0: Tak, będzie to piosenka pielęgniarki w wykonaniu Marysi Sadowskiej.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No i tak powoli dzisiejsze 63. wydanie programu RTV zbliża się do końca, ale zanim się z wami pożegnamy, to jeszcze mamy dla was dwie informacje. Na dobry początek informacja dla wszystkich tych, którzy są miłośnikami nowych technologii i Polsatu przy okazji, bo od wczoraj mamy testy. Konkretnie w Warszawie, Katowicach, Poznaniu oraz Trójmieście uruchomiono dodatkowy sygnał kanału Polsat News w technologii DVB-T i NTC DVB-T2 będą również takie testy. Dodatkowo też będą testy tak zwanej telewizji hybrydowej, a przy okazji jako taki bonus w ramach czwartego multiplexu uruchomiono dla wszystkich niekodowany kanał Polsat News. Nie wiadomo na jak długo, nie ma na razie żadnych informacji na ten temat, no ale całkiem możliwe, że trochę się będzie można nim pocieszyć. Takie spekulacje słyszałem, że to po wyborach mają wyłączyć, ale ile w tym prawdy, to ciężko stwierdzić. Jest taka szansa, ale pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie jeszcze ta telewizja hybrydowa będzie również testowana na antenie głównej anteny, na głównej antenie Polsatu. O, tak powiem. Czyli telewizja hybrydowa to tak krótko mówiąc połączenie tej tradycyjnej telewizji z internetem. Dodatkowe treści będzie można do głównego programu emitowanego dociągać sobie przez internet albo z tego internetu korzystać w taki interaktywny sposób, jeżeli na przykład będą czy jakieś konkursy, czy inne rzeczy tego typu. Także przyznasz, że to technologia dość ciekawa, natomiast wszystko zależy tak od tego, jak zostanie ona wykorzystana.
1: Owszem.
0: Tak. To jest pierwsza informacja. A druga informacja to uzupełnienie tego, o czym mówiliśmy jakiś czas temu, czyli też poniekąd związanego z Polsatem, a konkretnie z Superstacją, bo tam się czystki zrobiły w ramach redakcji tego programu. No i jeden z dziennikarzy Superstacji już od jakiegoś czasu, nawet jeszcze pracując tam, informował o tworzeniu tak zwanego medium obywatelskiego, czyli mowa tu o Kubie Wątłym. No i cóż, i już wiadomo nieco więcej na ten temat. Jak będzie się nazywać stacja radiowa, internetowa, która zostanie uruchomiona? To będzie Halo Radio. Dostępna już jest taka strona, zaślepka halo.radio. Wszystko ma ruszyć z takim wstępnym programem od 1 października, od godziny 7. Dostępna jest już także aplikacja mobilna dla systemów iOS i Android. Ja pobawiłem się aplikacją na iOS-a i muszę powiedzieć, że taki wzór dostępności to nie jest, ale wynika to z tego, że ta aplikacja była generowana tak naprawdę na trzy platformy, bo ona jest dostępna dla na Androida, na przeglądarkę i to całkiem możliwe, że to w ogóle będzie strona docelowa Halo Radia. Tak właśnie wyglądała jak ta aplikacja mobilna, bo też jest dostępna na przeglądarkę, można tam wejść. No i na iOS-a, więc problemy dostępnościowe to taka informacja dla naszych niewidomych słuchaczy, jakieś są, natomiast no można z niej korzystać. Na razie tam jeszcze nic nie ma, tam są podczepione takie testowe rzeczy, jakiś film w ramach wizji z YouTube'a Kuby Wątłego, coś tam jest, jakiś Mixcloud podczepiony pod audio, to na razie to jest jeden wielki chaos, zresztą w siedzibie Halo Radia też jest jeden wielki chaos i tam cały czas są tworzone zręby tego studia, jakieś logo jest wieszane, meble są skręcane, no ogólnie praca w re i wszystko po to, żeby można było się cieszyć, jak to sam zresztą autor projektu mówi, to będzie medium lewicowe. To będzie medium lewicowe, on się nie kryje z tym, że będą tam głównie przedstawiane poglądy właśnie z tej strony sceny politycznej, ale tak na dobrą sprawę, no to jak tak się przyjrzeć, to lewica nie miała swojego medium do tej pory.
1: No nie ma i to jest tak naprawdę problem, bo próżno szukać lewicowych polityków, na przykład na antenie TVN24 nie ma ich zbyt wielu.
0: Co ciekawe, można ich częściej zobaczyć w TVP Info chyba nawet.
1: No z SLD to jeszcze jakoś się zdarza, że kogoś zaproszą. Natomiast no, z wiosny, no to jeżeli pan Biedroń jest w Polsce, to też przyjdzie do tego TVN24. Ale żeby wypromować tych nieznanych polityków wiosny albo ludzi z partii Razem, no to z partii Razem tylko przychodzi do TVN24 Zandberg. Ostatnio był Maciej Toniczny chyba, to był wyjątek.
0: Tak, natomiast...
1: Więc jakby no, nie było możliwości ich wypromowania.
0: Natomiast jedna rzecz, to ma być radio bez polityków. Więc tam,
1: bez polityków.
0: Tak, bez polityków ma być tam jakby myśl ta jak najbardziej lewicowa, obywatelska, ale bez polityków. Więc tam się politycy też nie popromują. Może i z drugiej strony to może i dobrze, bo w sumie po co niby polityków jest wszędzie pełno, a tu bardziej właśnie ma być to taka platforma do skupiania takich właśnie ruchów obywatelskich. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oby.
1: Nie, no, na pewno dobrze by było, żeby powstało jeszcze takie medium, które będzie zapraszało polityków lewicy na równi z politykami centrum i prawicy, natomiast nie kwestionuję absolutnie idei Halo Radia i to, że ono akurat będzie miało taki kształt, to też dobrze, więc myślę, że i jedno i drugie tak naprawdę jest potrzebne, więc liczymy, że powstanie jeszcze takie medium, albo że TVN24 albo inne stacje informacyjne nieco zmienią swoje podejście i wtedy też nie będzie tak naprawdę potrzeby tworzenia czegoś nowego, a Halo Radio spełni inne potrzeby, jako to, w którym ci politycy się nie pojawiają. Czekamy na informacje dotyczące tego, kto ma być w projekt zaangażowany. Miała być zaangażowana w niego pani Klaudia Jachira.
0: Ale nie będzie i dobrze.
1: Ale zmieniła zdanie, tak naprawdę chyba dość niepoważnie się obeszła z panem Wątłym, bo już tam byli niemal na coś umówieni, już mieli dogadać się co do szczegółów tego jej programu, a tu nagle ona się pojawiła na listach koalicji do Sejmu. I chyba biorąc pod uwagę to, jakie informacje wypływają w ostatnich dniach odnośnie treści jej już archiwalnych filmów, to pan Kuba chyba się jednak cieszy, że nie zdecydował się na współpracę z panią Klaudią, raczej ona nie zdecydowała się na współpracę z nim.
0: Tak, on to również zresztą napisał na Facebooku, że dobrze, że tak się stało, że w tej współpracy nie będzie.
1: Również jakiś czas temu powiedział pan Kuba, że swój program będzie miał Jan Śpiewak. To jest osoba, która startowała na prezydenta Warszawy, związana z lewicą, ale się trochę tam nie dogadał z tą lewicą. Stwierdził, że nie podoba mu się kształt obecnych list do parlamentu i że nie wystartuje do parlamentu tym razem. I pan Kuba zaproponował mu, że jeżeli na pewno nie zaangażuje się w politykę, to będzie mógł poprowadzić audycję audycję w Halo Radio, więc czekamy na ten jego program. I kolejna osoba, która dzisiaj na w swoim Facebooku napisała, że w Halo Radio się pojawi, to jest Piotr Szumlewicz, również lewicowy komentator związany z tak zwaną związkową alternatywą. Tak się nazywa ta organizacja. A kto jeszcze, tego dowiemy się. Myślę, że w przyszłym tygodniu, być może jeszcze na nadchodzącym czasie będą się pojawiały informacje, kogoż to od października będzie można usłyszeć na antenie Halo Radio. A skoro już jesteśmy przy radiu, to jeszcze takie dwie informacje odnośnie tego, co naziemnie, ponieważ wiemy już, że we Wrocławiu za jakiś czas będzie można usłyszeć radio wNet. A więc tak, nie tylko już Warszawa i Kraków, ale także będą musieli się pozbyć. Będą musieli się pozbyć hasła Radio Dwóch Stolic, bo już im się zdezaktualizowało w tym kontekście. Czekamy jeszcze na decyzje dotyczące Białegostoku i Szczecina, bo tam Radio Wnet aplikowało i ponoć nie jest takie pewne, czy dostaną częstotliwości w obu tych miastach, czy tylko w jednym. No, myślałam, że w obu, ale no, skoro jeszcze trwają dyskusje, to zobaczymy, jak to będzie. Na pewno wam powiemy. I ostatnia już informacja dotyczy tego, co się dzieje w Puławach, bo tam nie nadaje już Radio Puławy 24.
0: Ale Radio Impuls.
1: Tam nadaje już Radio Impuls. To wszystko na skutek zmian dokonanych przez pana Dobrowolskiego, który z radiem zaczął współpracować, zaczął tam wprowadzać swoje pomysły charakterystyczne dla siebie, jeżeli chodzi o muzykę. Wprowadził oczywiście słynny dżingiel, ale pogoda, bo to jest znak rozpoznawczy przecież pana Dobrowolskiego. I również te zmiany w tym przypadku wiązały się właśnie ze zmianą nazwy, a więc to już nie Puławy 24, a Impuls. Chyba słuchacze nie są aż tak bardzo zadowoleni z tych nowości, przynajmniej na razie. Tak dowodzi lektura Facebooka stacji, ale oni oczywiście kasują te niepochlebne komentarze. Niemniej tam, gdzie pojawia się pan Dobrowolski, no to zawsze pojawia się sukces, jeżeli chodzi o radio, więc być może ci, którym się to nie podoba, to jeszcze nie wiedzą, że im się to podoba, a może po prostu tych, którym się to będzie podobało, będzie więcej.
0: Ci, którym się to nie podoba,
1: jeżeli chodzi o radio.
0: Ci, którym się to nie podoba, zostaną wymienieni na nowych słuchaczy po prostu, którzy zdecydowanie lubią taką muzykę, jaka jest serwowana. Mam wrażenie, że tak będzie, no ale to pokażą najbliższe miesiące i tak zwane słupki, czyli po prostu wyniki słuchalności.
1: Tak, tak dokładnie będzie, a my już się z wami żegnamy i powinniśmy się tutaj pojawić za tydzień, o ile nic się nie zmieni, i już wam możemy obiecać, że zajmiemy się propozycjami, które mają dla nas kanały tematyczne. Już sobie trochę o tym mówiliśmy w poprzednich audycjach, ale skupiliśmy się na tych programach, które miały mieć premierę we wrześniu, a teraz opowiemy wam o tym, co na październik nam szykują te kanały tematyczne, a co jeszcze będzie za tydzień, tego nie wiemy. Zobaczymy, cóż nam przyniosą media, stacje radiowe i telewizyjne.
0: Będziemy śledzić po prostu to, co się dzieje.
1: Oczywiście, zawsze śledzimy.
0: Tak, oczywiście. I na bieżąco będziemy was o tym wszystkim informować w kolejnym wydaniu programu RTV, który już za tydzień na naszej antenie się pojawi. Już za moment ostatnia piosenka w dzisiejszej audycji. Skoro o internecie była mowa w obu tych informacjach, które wam przekazaliśmy przed chwilą, to teraz będzie piosenka o internecie, takim trochę starszym internecie niż ten obecny, bo tam będzie można usłyszeć słynne wybieranie modemu na 02021222. Tom i Jerry, Jestem w internecie. Taka piosenka zakończy dzisiejsze wydanie programu RTV. Od nas to już tyle. Dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz, a dodam jeszcze tylko tyle na pożegnanie, że jeżeli czekacie na jakieś nasze podsumowanie dotyczące tego, co w najnowszej edycji Big Brothera ma miejsce, to tym tematem również zajmiemy się za tydzień. Chcemy sobie dać jeszcze więcej czasu, więcej poobserwować, żeby mieć wam jeszcze więcej do powiedzenia. Więc wszystkich fanów Big Brothera albo tych, którzy są po prostu ciekawi, zachęcamy, żeby być z nami w przyszłym tygodniu.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale?
3: Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. DHT. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dziewiętnasta minęła, w kalendarzu mamy piątek, to jest 13 dzień listopada 2015 roku. No cóż, można by sobie zadać proste pytanie. Co dziś się nie uda? A ja naiwnie wierzę, że uda się wszystko. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Spotykamy się zawsze, nie zawsze na żywo, ale zawsze kilka razy w tygodniu po to, aby poopowiadać wam o różnych ciekawych rzeczach z różnych dziedzin, ale przede wszystkim z perspektywy osób niewidomych czy też słabowidzących. Temu właśnie dedykowane jest Tyflo Radio, temu także dedykowany jest Tyflo Podcast, czyli pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Znajdziecie nas na www.tyflopodcast.net, piszemy www.tyflopodcast.net. Dużo audycji, a będzie ich jeszcze naprawdę sporo. Zatem zachęcam do odwiedzania, przeglądania naszego przepastnego archiwum, a teraz zachęcam do słuchania dzisiejszej audycji, która będzie poświęcona programowi tak zwanemu z gatunku must have, przynajmniej dla mnie. Must have, czyli program obowiązkowy, bez którego naprawdę ciężko sobie radzić w życiu. I rzeczywiście, ja wychodzę z tego założenia. Aplikacja Everything to jest narzędzie, które jest w zasadzie jednym z pierwszych, jakie instaluję na swoich komputerach, które użytkuję. Bez tego narzędzia ciężko by mi było zapanować nad chaosem plików, jakie posiadam na dysku twardym swoich komputerów. Ktoś mógłby zapytać, ale właściwie po co? Przecież system Windows ma wyszukiwanie i całkiem dobrze sobie to wyszukiwanie radzi z odnajdywaniem różnego rodzaju plików, a nawet z wersji na wersję lepiej. Rzeczywiście można tak do tego podchodzić i rzeczywiście wyszukiwanie systemu Windows ma swoje plusy. Jednym z nich jest bez wątpienia to, że także system Windows pozwala nam na szukanie wewnątrz plików. Everything jest inny. Everything działa bardzo szybko, ale niestety nie pozwoli nam na odnalezienie dokumentów, jeżeli znamy ich fragment zawartości. Musimy wiedzieć, jak dany plik nazwaliśmy, albo przynajmniej mniej więcej pamiętać, jak nazwaliśmy dany plik. Bez tego niestety aplikacja Everything okaże się bezużyteczna, zatem każdemu według potrzeb. Są osoby, które nie wyobrażają sobie pracy z Everythingiem, bo wolą szukanie za pomocą mechanizmów systemu Windows, za pomocą narzędzi, które pozwalają na wyszukiwanie treści wewnątrz plików. No i rzeczywiście można w ten sposób sobie radzić. Ja jednak zdecydowanie wolę narzędzie Everything, przede wszystkim za jego szybkość działania. W systemie Windows to wyszukiwanie działa niestety dość opieszale i po wprowadzeniu frazy w wyszukiwarkę musimy chwilę poczekać, żeby nam się ten wynik pokazał. Tu działa to błyskawicznie i tak samo błyskawicznie działa indeksowanie. Tak naprawdę trwa to sekundy, niekiedy trwa to minuty, ale to już jest w przypadku bardzo dużych zbiorów danych. Everything ma także jeszcze kilka innych ciekawych funkcji, o których dziś postaram się przynajmniej opowiedzieć. Nie będę omawiał tej całej aplikacji, bo szczerze mówiąc, ja całej aplikacji tak dogłębnie nie znam. Aplikacja oferuje naprawdę potężne możliwości przeszukiwania, umożliwia stosowanie wyrażeń regularnych, umożliwia wyszukiwanie różnego rodzaju, pozwala na decydowanie, jak chcemy szukać, gdzie chcemy szukać, czego chcemy szukać, więc możliwości, a możliwości. Dzisiejsza audycja, ja tylko jeszcze dodam, dla tych, którzy słuchają nas 13 listopada 2015 roku, ma formę interaktywną, więc jeżeli macie ochotę zadzwonić do mnie tu na żywo do studia, proszę bardzo, 123 834 835, to jest telefon tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype. Zapraszam serdecznie, na Skype'ie można także do mnie pisać, jeżeli ktoś woli tę formę komunikacji. A teraz już nie przedłużając tego i tak już przydługawego wstępu, zaczynamy prezentację aplikacji Everything. Na dobry początek podstawowe pytanie, skąd można ten program pobrać? Oczywiście, jak zawsze, z internetu. A będąc nieco bardziej szczegółowym, możemy pobrać ten program z następującego adresu. http://voidtools.com. I taki jest adres. Trochę jest ten adres mylący, bo no, można by się spodziewać jakiegoś, nie wiem, na przykład everything.com albo czegoś tego typu. Nie. Tu jest coś takiego, thevoidtools.com, adres internetowy, z którego pobieramy program Everything. Mam to już wpisane w pasku adresu. Enter. Zatem... Tak, Everything Search Engine. Download to jest jeden z linków. Link. Co my tu jeszcze w ogóle mamy? Przejdźmy sobie tabem może po tych elementach. FAQ, czyli Frequently Asked Questions, najczęściej zadawane pytania. Support, tu mamy dokumentację.
6: Forums link.
0: Forum dyskusyjne.
6: Donate link.
0: Możemy także wesprzeć autora.
6: Contact link.
0: Lub się z nim skontaktować.
6: Edycji, pusta, everything, grafika, link.
0: Tak. I tu mamy jeszcze jakieś elementy. More, co mamy w tym polu? Tak, możemy, zdaje się, szukać po prostu. Ale nas interesuje przede wszystkim sekcja
6: Downloads.
0: Aby pobrać aplikację Everything, nagłówków tu nie ma, więc sobie przejdziemy strzałką w dół.

0: Link multilingual. 907 KB. Link everything 1.3.4.686.x64.multilingualsetup.exe. A nas interesuje ten plik, bo jak dobrze pamiętam, na tym komputerze jest 64-bitowy system operacyjny. No chyba, że nie. No to wtedy pobierzemy wersję x86, ale zaufam swojej pamięci, pozwólcie i spróbuję pobrać tę wersję.
1: Ostrzeżenie, tekst, paska, powiadomień, czy chcesz zapisać?
0: Tak, standardowe tekst, pytanie przeglądarki, zapisz, zapisujemy ten plik. Poszukajmy sobie w menedżerze pobierania tego pliku. Zdaje się, że pobrał już, bo to jest maleńki pliczek. Naciskam Enter, czy nam się uda to zainstalować? Wygląda, że tak. Proszę wybrać język instalacji. To jest pytanie, które zostanie nam zadane na pierwszym ekranie instalatora aplikacji Everything. Wybieram oczywiście język polski i wybór akceptujemy klawiszem OK.
1: Instalator programu Dialog System.
0: I co?
1: 64.
0: I właśnie.
1: Tak,
0: nie, no, nie chcę. Pomyliłem się niestety. Okazuje się, że to ma być wersja x86. No, x86. Pobieramy zatem tę wersję. Tak, tak to jest, jak się ma ileś tam systemów. Byłem święcie przekonany, że tu też mam x64, a tu się okazuje, że jednak nie. Dobrze, więc szukamy sobie tego pliku. x86. Tak, jesteśmy znowu pytani o język, wybieramy język polski, zresztą on jest domyślnie podświetlony, akceptuję to klikając OK. Umowa licencyjna, to już pozostawiam każdemu z was do przeczytania, drodzy państwo. Wybieram zgadzam się. I cóż my tu mamy teraz? To jest standardowe okno, w którym wybieramy lokalizację instalacji naszego programu. C, program Files, Everything, to jest domyślna ścieżka, w jakiej program będzie zainstalowany i ja tego zmieniać nie będę, tylko wybieram przycisk dalej.
1: Ustawienia lokalizacji danych grupa, procent data, procent Everything, przycisk opcji oznaczone.
0: Tu pojawia się kolejne pytanie, mianowicie gdzie chcemy zapisywać dane programu. Program ma trochę tych danych, no bo w końcu gdzieś te indeksy i inne rzeczy tego typu musi gromadzić, więc wybieramy rzecz następującą. Albo możemy przechowywać te dane w naszym profilu użytkownika, albo możemy przechowywać wszystko w jednym miejscu, czyli w folderze instalacyjnym programu. Wtedy nam się robi taka prawie, że wersja przenośna. Natomiast ja wybieram instalację standardową, czyli instalację w folderze użytkownika, gdyż nie mam jakichś specjalnych powodów, żeby zrobić inaczej. Zainstaluj usługę Everything. Tak, chcę, żeby NTFS było indeksowane, a do tego wymagana jest ta usługa, żeby działało to w czasie rzeczywistym. Poza tym usługi systemowe mają to do siebie, że uruchamiają się nieco wcześniej niż zwykłe procesy, więc taka instalacja takiej usługi na pewno wyjdzie nam na dobre. Wybieram opcję pozwalającą na instalację tej usługi. Tu mamy jeszcze port, który możemy pozostawić domyślnie. Everything może aktualizować się przy starcie. Kiedyś odradzałbym używanie tej opcji, natomiast w tym momencie myślę, że spokojnie mogę polecić jej uaktywnienie. A dlaczego bym to odradzał? Był taki czas, przynajmniej ze swojej perspektywy, kiedy używałem programu Windowise, no i tam niestety z Windowise'em najlepiej działała jakaś starsza wersja programu Everything. Natomiast w przypadku programu NVDA bardzo fajnie działa wersja najnowsza, możemy jej używać, spokojnie wyniki są odczytywane z jednym małym wyjątkiem, o którym za chwileczkę powiem. Zaznaczam póki co to pole, żeby aktualizował się i sprawdzał aktualizację w momencie uruchamiania programu Everything. To jest kolejna rzecz tu domyślnie zaznaczona i polecam to pozostawić zaznaczone. Dzięki temu poleceniu zawsze nam się Everything załaduje w momencie uruchamiania systemu. W pamięci zajmuje niewiele, więc myślę, że nie ucierpimy na tym, a zyskamy tylko fajne narzędzie do wyszukiwania plików.

0: wyboru nieoznaczone.
1: Zainstaluj menu kontekstowe folderu. Tak, pod prawym przyciskiem myszy mamy kilka dodatkowych opcji. Ja to również polecam zaznaczyć.
0: Zainstaluj skrót menu start, pole wyboru oznaczone.
1: Zainstaluj skrót menu start.
0: Zainstaluj skrót na pulpicie, pole wyboru nieoznaczone.
1: Nie, myślę, że tego nie musimy zaznaczać, bo w końcu po co? Program uruchomi nam się wraz ze startem systemu, a jeżeli będziemy mieli jakiś racjonalny powód, żeby go zamknąć, no to w każdej chwili będziemy mogli go przywołać z menu start, więc to pozostawiam nieoznaczone, niepotrzebny nam skrót na pulpicie.
0: Zainstaluj skrót szybkiego uruchamiania, pole wyboru nieoznaczone.
1: W naszym przypadku, w przypadku użytkowników szczególnie niewidomych, bo nie wiem jak jest z osobami słabowidzącymi, rzadko korzystamy z tego typu rozwiązań jak pasek szybkiego uruchamiania, więc tym bardziej nie chcemy umieszczać tu skrótu.
0: Protokół SUML, pole wyboru nieoznaczone.
1: Tak, tu możemy sobie zrobić takie skojarzenia do protokołu aplikacji Everything. Myślę, że warto to zaznaczyć. Tak samo to skojarzenie też warto, żeby pozostało oznaczone. Dzięki temu od razu po zainstalowaniu aplikacji rozpocznie się indeksowanie woluminu NTFS, czyli naszych dysków twardych. Myślę, że warto, żeby pozostało to oznaczone. I teraz możemy już przejść do dzieła, czyli po prostu nacisnąć przycisk zainstaluj.
0: Dalej, niedostępne. Pokaż szczegóły, przycisk Alt plus S. Karta właściwości kończenia pracy instalatora Everything. Everything został pomyślnie zainstalowany na twoim komputerze.
1: Tak, ten program tak szybko się zainstalował.
0: Uruchom program.
1: A ja naprawdę nie mam tu jakiegoś szybkiego komputera. Uruchom program, to jest domyślnie oznaczone. Myślę, że to dobra decyzja.
0: Everything, pole edycji, pusta.
1: I cóż my tu właściwie teraz mamy? Mamy pole edycji i listę.
0: 70357 obiektów.
1: Ja nacisnąłem teraz Insert i klawisz End.
0: 70357 obiektów.
1: Jak widać, ta dana się nie zmienia, więc tyle mamy w sumie plików i folderów na naszym dysku twardym. I proszę Państwa, ja teraz tylko coś pokażę, bo za chwileczkę jeszcze pokażę, jak wykonać jedną opcję, która nam się bardzo przyda. Ale teraz nacisnę Tab.
0: Lista V, szare, dolar, red.nf.nf, font, cache, system, font, cache, font, abfc.
1: Tu są wszystkie pliki z naszego dysku twardego. Jak działa wyszukiwanie w programie Everything? Domyślnie ładowana jest do okna lista wszystkich naszych plików. Spokojnie, to nie jest jakieś wybitnie obciążające, nawet nasz program odczytu ekranu, on sobie spokojnie z taką listą poradzi. Nie wiem, jak twórca to zrobił, ale naprawdę to działa. Przy czym teraz jedna rzecz. Wyszukiwanie po prostu tę listę ogranicza. Dajmy na to, że będę chciał wyszukać wszystkie pliki o rozszerzeniu TXT, więc wpisuję
0: gwiazdka,
1: kropka, TXT.
0: Lista 0fr4zj02m5.txt yhm5ma0yx8bzdn.x8z1kf0f1bn1a1.help.boutassignmentoperators.help.txt.
1: Tak, i tu są wszystkie pliki TXT, jakie mam zlokalizowane na dysku twardym mojego komputera. Tu są dziwne pliki, bo po prostu najzwyczajniej w świecie on szuka nawet w jakichś katalogach tymczasowych i tego typu miejscach. Jak zawęzić nieco sobie wyszukiwanie, to ja o tym powiem za chwileczkę. Natomiast teraz jeszcze chciałbym pokazać jedną bardzo istotną rzecz. Mianowicie to, w jaki sposób możemy sobie usprawnić przywoływanie aplikacji Everything. Bo w tym momencie, jeżeli ja nacisnę Escape, to nam program zniknie. Po prostu się schowa do paska zadań. Natomiast jeżeli będzie tam schowany, no to nie będzie wcale tak łatwo go stamtąd podnieść. Ja spoglądam na naszego radiowego Skype'a i sprawdzam, czy coś tu ciekawego się pojawiło, jakieś wiadomości. Nie, na chwilę obecną nie ma żadnych pytań, więc w takim razie, skoro pytań nie ma, to ja przechodzę dalej. A przypominam, że dziś na antenie Tyfloradia opowiadam o aplikacji Everything, czyli o narzędziu pozwalającym na błyskawiczne wyszukiwanie plików i folderów na dysku twardym naszego komputera. 123 834 835 to telefon. telefon tyflopodcast.net to nasz radiowy Skype. Zapraszam, jeżeli ktoś miałby ochotę się skontaktować ze mną w tym momencie na żywo. Teraz będziemy przechodzić od razu do narzędzi i do opcji.
0: Opcje Everything Dialog Język. Lista rozwijana polski domyślny użytkownik zwinięte Alt plus J.
1: Czy teraz pokazać opcję, czy też nie? Tu mam taki dylemat. Ja myślę, że pokażę, bo skoro już tu się zapędziłem, to trzeba o tym co nieco opowiedzieć, jak to wszystko wygląda. A przy okazji, a propos tych opcji, to jeszcze pokażę dwie rzeczy, które później jeszcze nieco bardziej dodatkowo omówię. Więc tak, mamy pierwszą gałąź, bo opcje są na takim drzewku. Pierwsza rzecz to są ogólne. Tu mamy język, możemy sobie za pomocą przycisku pobieranie pobrać dodatkowe pliki językowe, jeżeli nie zainstalowaliśmy aplikacji w wersji wielojęzycznej, a na przykład wersję angielską, ale uznaliśmy, że no jednak wolelibyśmy język polski, to możemy tu to zmodyfikować.
0: Pole wyboru oznaczone.
1: Tak, to jest zaznaczone, dlatego że tu w tym momencie wybrałem to w trakcie instalacji. Jeżeli bym to odznaczył, no to przeniosą nam się dane do katalogu instalacyjnego, czyli C, Program Files, Everything. Także kolejna rzecz, o której decydowałem w momencie instalacji. I kolejna rzecz.
0: Pole wyboru oznaczone, alt, uruchom jako administrator, pole wyboru nieoznaczone, alt, plus U.
1: Nieoznaczone. Nie zauważyłem, żeby dawało to jakieś szczególne różnice. Jeżeli kiedyś pojawiłyby nam się jakieś komunikaty programu, że brak uprawnień albo podobne rzeczy, warto sobie te opcje zaznaczyć i mieć to gdzieś w pamięci, że może być to rozwiązanie problemów tego typu. Tak, zdecydowałem się na uruchomienie usługi Everything, więc to pole jest zaznaczone. Tu mamy port usługi, czyli to samo, co było w instalatorze.
0: Włącz menu kontekstowe eksploratora Windows, pole wyboru oznaczone.
1: I kolejna rzecz, którą konfigurowaliśmy w trakcie instalacji.
0: Skróty menu start, pole wyboru oznaczone.
1: Kolejna,
0: pulpicie, pole wyboru,
1: kolejna i kolejna rzecz z instalatora. Kolejna rzecz z instalatora i kolejna. Czy będzie tu coś nowego? Nie. Cała opcja, cała gałąź ogólne to tak naprawdę jest to samo, co ustawialiśmy w trakcie instalacji. Ale być może byśmy się tam w trakcie użytkowania programu na temat jakiejś opcji rozmyślili, no to możemy w każdej chwili wszystko tu pozmieniać, nie ma problemu.
0: Poziom 1, interfejs 1 z 8.
1: Tu mamy teraz interfejs.
0: Karta właściwości piksele i uruchom w tle pole wyboru oznaczone Alt plus U.
1: Tak, uruchom w tle.
0: Pokaż ikonę w traju pole wyboru oznaczone Alt plus E.
1: Tu dotyczy to wszystko rzeczy wizualnych i szczerze mówiąc nie wszystko wiem.
0: Otwórz pojedynczym kliknięciem ikony w traju pole wyboru nieoznaczone Alt plus U.
1: Tak, to zależy od bardziej, jeżeli chodzi o korzystanie z myszki.
0: Zezwalaj na wiele okien aplikacji pole wyboru nieoznaczone Alt plus U.
1: Zezwalaj na wiele okien aplikacji. Tak, możemy sobie zażyczyć, żeby Everything otwierał nam się w kilku instancjach. Dajmy na to, w jednej instancji mamy jedno wyszukiwanie, jedną kwerendę, w innej mamy coś zupełnie innego i się przełączamy między tymi Everythingami. Możemy mieć ich tak naprawdę bardzo dużą ilość, jeżeli byłoby nam to potrzebne. Ja to odznaczyłem, bo z doświadczenia własnego wiem, że zwykle jest mi potrzebny tak naprawdę tylko jeden Everything, a więcej komplikuje najzwyczajniej sprawę, bo później zapominam pozamykać te okna. I to tylko kłopot.
0: Przyciągaj do krawędzi pulpitu pole wyboru nieoznaczone.
1: To jest typowo wizualne zachowanie.
0: Pole edycji zaznaczone 10.
1: Tu nie wiem, co tak naprawdę o co tu chodzi
0: szukaj
1: w tej opcji. Tak, szukaj podczas wpisywania, czyli domyślne zachowanie. W przeciwnym wypadku to szukanie byłoby opóźnione. Ale my wolimy to, żeby pozostało tak, jak jest.
0: Wybierz wyszukiwania kliknięciem myszy pole wyboru oznaczone Alt plus W.
1: Kolejna opcja nie dla nas.
0: Podświetl wyszukiwania w aktywnym oknie pole wyboru nieoznaczone Alt plus E.
1: Nie zauważyłem, żeby to stwarzało jakąś różnicę.
0: Przywróć domyślne przy OK.
1: I to jest wszystko w tej gałęzi.
0: Opcje wyszukiwania.
1: Opcje wyszukiwania.
0: Uwzględniaj wielkość liter. Lista rozwijana użyj ostatniej wartości zwinięte Alt plus U.
1: I tu ma mamy coś takiego, co później także jest dostępne w menu. Możemy sobie te parametry przełączać, czyli czy everything ma zwracać uwagę na wielkość liter i możemy ustawić domyślne zachowanie tego parametru. Standardowo jest to wszystko poustawiane na użyj ostatniej wartości, a mamy następujące opcje.
0: Włączone.
1: Włączone?
0: Wyłączone.
1: Wyłączone. Więc mamy trzy opcje. Tu trzeba metodą prób i błędów dostosować sobie tego typu parametry do własnych potrzeb.
0: Uwzględniaj całe wyrazy. Lista rozwijana użyj ostatniej wartości zwinięte alt plusu.
1: Tak, uwzględnianie całych wyrazów.
0: Ścieżkę. Użyj ostatniej wartości zwinięte alt plusu.
1: Tak naprawdę uwzględnianie ścieżki to działa i tak, ja za chwileczkę pokażę w jaki sposób.
0: Uwzględniaj znaki diakrytyczne. Lista rozwijana użyj ostatniej wartości zwinięte alt plusu.
1: Znaki narodowe.
0: Uwzględniaj wyrażenia regularne. Lista rozwijana użyj ostatniej wartości.
1: To wyrażenie regularne. Jeżeli ktoś chciałby dokonać jakiegoś naprawdę złożonego przeszukiwania, może z tego korzystać. Powiem szczerze i uczciwie, ja nie miałem powodu jeszcze nigdy stosować żadnych bardziej wymyślnych operatorów poza gwiazdką, czyli symbolem wieloznacznym odpowiadającym za dowolną ilość znaków i znakiem zapytania, czyli symbolem odpowiadającym za konkretnie jeden znak. Jak to działa? To przy okazji wyjaśnię dla tych, którzy nie wiedzą. Dajmy na to, że szukamy plików TXT. Na razie przynajmniej na tym się może skupmy. Dajmy na to, że wpiszemy sobie test i teraz gwiazdka.txt. W tym momencie aplikacja wynajdzie nam wszystkie pliki, które zaczynają się na test. Więc mogą być to pliki testowy, testy, testujemy, jakie by tam nie były te pliki. Natomiast, jeżeli wpiszemy test znak zapytania kropka txt, to w tym momencie tylko jeden znak będzie tym znakiem wieloznacznym, więc na przykład może być to plik testy.txt, testa.txt, test.txt i tak dalej. Na tym polega ta różnica między znakiem zapytania a gwiazdką.
0: Wyszukaj. Lista rozwijana niestandardowe zwinięte alt plus.
1: Wyszukaj niestandardowe, a co my tu możemy zmienić?
0: Użyj ostatniej wartości niestandard. Użyj
1: No właśnie, tylko tyle.
0: Pole edycji pusta. Filtr. Lista rozwijana użyj ostatniej wartości zwinięte alt plus.
1: Tu możemy sobie jeszcze definiować dodatkowe zaawansowane filtry.
0: Lista rozwijana użyj ostatniej wartości.
1: Możemy sobie posortować według nazwy.
0: Ścieżka rosnąca. Ścieżka malejąca. Rozmiar rosnąca. Rozmiar malejąca. Rozszerzenie rosnące. Rozszerzenie malejąca. Typ rosnąca. Typ malejąca. Data modyfikacji. Rozdata modyfikacji malejąca.
1: To też bardzo przydatna rzecz.
0: Data utworzenia. Data utworzenia malejąca. Czas ostatnie. Dostępu, czas ostatniego dostępu, atrybuty rosnąco, atrybuty malejąco, ostatnio zmieniona data malejąco, uruchom licznik rosnąco.
1: Właśnie, Everything ma jeszcze coś takiego, co dotyczy liczby uruchomień. Możemy sobie również wyszukiwać na przykład pliki, które były uruchamiane określoną ilość razy.
0: Uruchom licznik malejąco, data uruchomienia male, lista nazw pliku rosnąco, lista nazw pliku malejąco.
1: Tak, więc ja to pozostawiam tak jak jest. Lokalna baza danych, czyli to, co nam się indeksuje. Jest jeszcze coś takiego jak lista plików, bo Everything może wyszukiwać według na przykład tylko określonej listy plików. Dajmy na to, chcemy, żeby ten program miał dostęp tylko do jakichś konkretnych rzeczy. Więc tworzymy sobie taką listę plików. Ja za chwileczkę pokażę, jak to zrobić. Niestety to nie jest zbyt dostępny obszar. Natomiast da się to przy odrobinie dobrej woli wykonać. Ja chcę, żeby wyszukiwał wszędzie, więc lokalna baza danych to będzie najlepsza opcja. Dobrze, przechodzimy dalej. Tu mamy wyszukiwanie. Tak, chcemy, żeby wyszukiwał w znakach ASCII. To może być problem, jeżeli chodzi o znaki narodowe, tylko tyle dodam.
0: Separator pole wyboru oznaczone Alt plusu.
1: Tak, uwzględniaj ścieżkę.
0: Dopasuj całą nazwę pliku przy użyciu symboli wieloznacznych pole wyboru oznaczone Alt plus.
1: O właśnie, to jest to, co nam się też przydaje i co jest domyślnie zaznaczone i dlaczego nam działają te gwiazdki i znaki zapytania, więc tego też nie radziłbym zmieniać.
0: Zezwalaj na używanie operatorów pole wyboru nieoznaczone Alt plus.
1: Operatory, czyli wszelkiego rodzaju, już nam się tu logika kłania, więc ja może w to nie będę wchodził, bo to już takie bardziej zaawansowane kwestie są, ale możemy tu korzystać z operatorów. Lista tych operatorów i to, w jaki sposób możemy z tego korzystać, to wszystko jest, proszę Państwa, w dokumentacji. Więc jeżeli komuś będzie coś takiego potrzebne, to z pewnością będzie mógł sobie to doczytać. Dokumentacja niestety jest po angielsku, ale myślę, że no jeżeli już ktoś tak daleko pójdzie i zabrnie, to sobie poradzi z dokumentacją.
0: Umożliw grupowania na nawiasie okrągłym pole wyboru nieoznaczone Alt plus.
1: Tak, umożliwianie grupowań zapytań, czyli to już takie bardziej rozszerzone kwestie składni.
0: Rozwiń zmienne środowiskowe pole wyboru nieoznaczone Alt.
1: Szczerze mówiąc, nie wiem do czego. Rozwiń zmienne środowiskowe, czyli jeżeli chcielibyśmy wyszukiwać za pomocą na przykład procent, updata, procent, backslash, coś tam, to jest do tego.
0: Zastąp zwykły ukośnik backslashem pole wyboru nieoznaczone Alt plus.
1: Nie, tego nie będziemy używać.
0: Zastosuj przycisk. Widok jet, wyniki 4.8.1. Ukryj wyniki wyszukiwania, gdy nic nie wpisano pole wyboru nieoznaczone Alt plus.
1: No tak, czyli jak ma domyślnie zachowywać się program? Domyślnie to jest nieoznaczone, czyli pojawia nam się pełna lista plików.
0: Wyczyść wybór wyszukiwania pole wyboru oznaczone Alt plus. Zamknij okno po wykonaniu pole wyboru nieoznaczone Alt plus.
1: Tak, jeżeli chcielibyśmy natychmiastowo zamykać okno po wydaniu jakiejś komendy, dajmy na to uruchomieniu pliku.
0: Otwórz ścieżkę podwójnym kliknięciem pole wyboru nieoznaczone Alt plus.
1: Domyślnie naciśnięcie klawisza Enter na danym pliku powoduje uruchomienie tego, a tu możemy to zmienić.
0: Automatyczne przewijanie widoku pole wyboru nieoznaczone Alt plus.
1: Nie zauważyłem, żeby nam to coś zmieniało.
0: Kopiuj ścieżkę oraz cudzysłów pole wyboru nieoznaczone Alt plus. Nie zaznaczaj rozszerzenia przy zmianie nazwy pole wyboru nieoznaczone Alt plusem.
1: No to tak, to taka edycyjna, korekcyjna funkcja.
0: Sortuj malejąco według daty pole wyboru oznaczone Alt pluses. Sortuj malejąco według rozmiaru pole wyboru oznaczone Alt.
1: Tak, a tu sobie domyślne parametry ustawiamy, jeżeli chodzi o sortowanie wyników wyszukiwania.
0: Podświetl listę wyników. Lista rozwijana, klamra zwinięte Alt plusem.
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, o co chodzi w tym, w tej opcji.
0: Lista rozwijana, normalny, zwinięte.
1: Tak. Priorytet ładowania ikon, czyli jak bardzo procesor ma zajmować się wczytywaniem graficznych interpretacji obrazków dotyczących tych plików. W obecnych czasach to już myślę nie jest jakiś zasadniczy problem, natomiast kiedyś mógł to być problem większy, ale myślę, że już obecnie możemy to pozostawić tak, jak jest. I jeszcze... Także kolejna rzecz, czyli jakieś rozszerzone informacje, które natomiast no, nie są za specjalnie odczytywane przez programy odczytu ekranu. Przynajmniej przez NVDA. To muszę powiedzieć od razu uczciwie. Tu mamy jeszcze widok.
0: Podwójne buforowanie pole wyboru oznaczone Alt, alternatywny kolor pierwszy pole wyboru.
1: Czyli kolejne
0: pole wyboru nieoznaczone Alt plus.
1: Czyli kolejne rzeczy wizualne.
0: Pokaż wyszukiwaną frazę pole wyboru oznaczone Alt plus. Pokaż zaznaczony element na pasku stanu pole wyboru nieoznaczone Alt plus. Pokaż liczbę wyników z liczbą wybranych pole wyboru nieoznaczone Alt plus. Pokaż podpowiedzi pole wyboru oznaczone Alt plus. Odśwież widok natychmiast po przewinięciu pole wyboru nieoznaczone Alt plus. Format rozmiaru. Lista rozwijana. KB zwinięte Alt plus F.
1: Tak, tu możemy sobie jeszcze ustawić domyślność, domyślne jednostki, jeżeli chodzi o rozmiar, jeżeli komuś byłyby jakieś inne potrzebne. Natomiast, no, tak jak mówię, ja te opcje pokazuję, ale to są już na tyle zaawansowane rzeczy, że tak naprawdę everything wystarczy, że poznamy jego tak naprawdę jeden skrót i możemy z tej wyszukiwarki korzystać, ale ja to bardziej chcę pokazać możliwości tego programu, bo być może ktoś, kto będzie słuchał tej audycji, no to się tak zastanowi, no dobrze, ale co to mi daje więcej? Jak widać, tu daje to dużo więcej, nie wszystko dla nas ma znaczenie, bo tak jak teraz przechodzę przez jakieś opcje wizualne, to nie zauważyłem, żeby to nam cokolwiek zmieniało, bawiąc się tymi opcjami, tam kiedyś testując je, ale być może osobom słabowidzącym w jakiś sposób przydadzą się różnego rodzaju parametry tego typu. No ale to już trzeba wytestować własnym sumptem.
0: Prostokąt ma znaczenia. Lista rozwijana domyślny systemu zwinięte Alt plus.
1: No właśnie, możemy sobie nawet to zdefiniować.
0: Maska przezroczysta. Maska XOR. Maska domyślny.
1: Tak.
0: Przywróć domyśl, OK, anul, zastosuj, przycisk, widok, menu kontekstowe, sześć.
1: Tu mamy menu kontekstowe.
0: Elementy menu kontekstowego, lista, otwórz foldery.
1: I cóż my tu mamy właśnie w elementach menu kontekstowego? To jest dodatkowa rzecz, jaką Everything pozwala zrobić z danym plikiem, z danym wynikiem wyszukiwania. Bo to może być plik i folder.
0: Otwórz pliki, otwórz ścieżkę, przeglądaj. Przeglądaj ścieżkę, skopuj ścieżkę do szowka, skopuj pełną nazwę do szowka. Otwórz folder.
1: To są jeszcze dodatkowe rzeczy.
0: Otwórz foldery, grupa, polecenia, pole edycji Alt plus E, zaznaczone dolar %, 1.
1: Tak, i tu mamy polecenia konkretne wpisane, dzięki którym wykonują się te akcje. Czcionki i kolory to ja może pominę.
0: Klawiatura 8, 8.
1: I tu jest ważna rzecz, klawiatura.
0: Klawisz skrótu nowe okno, pole edycji Alt plus K, pusta.
1: Tu definiujemy sobie klawisz skrótu nowego okna. Kiedyś definiowało się w starszych wersjach Everything to zupełnie inaczej, bo wybieraliśmy tak naprawdę klawisze z takich list rozwijalnych, ale to nie było zbyt przyjemne i dobrze w sumie, że autor to zmienił, bo było to bardzo mylące, bo było kilka klawiszy nazwanych podobnie i ciężko było się rozeznać, co tak naprawdę mamy wybrać.
0: Klawisz skrótu pokaż okno.
1: I to jest bardzo ważna rzecz. Naciskam teraz klawisz skrótu pokazujący okno programu Everything. Ja sobie zawsze już tak z przyzwyczajenia wybieram kombinację Windows i literkę A. Więc wciskam te kombinacje. Program się nie odezwał w żaden sposób, ale...
0: Klawisz skrótu pokaż okno. Pole edycji Alt plus K, zaznaczone Win plusa.
1: Proszę bardzo, jest. I to tak naprawdę jest najważniejsza rzecz, jaką powinniśmy w tej aplikacji zmodyfikować.
0: Klawisz skrótu, przełącz okno, pole edycji Alt plus K, pusta.
1: Tak, możemy tu
0: pokaż
1: jeszcze sobie tego typu
0: pole edycji, pusta.
1: Rzeczy
0: lista,
1: zmieniać.
0: Okno,
1: a tu możemy sobie modyfikować wszystkie polecenia Everything i dopisywać do nich skróty.
0: Plik nowe okno wyszukiwania grupa, plik nowe okno wyszukiwania lista, Ctrl plus N ogólne.
1: Tak.
0: Dodaj, edytuj, usuń przycisk, przywróć domyśl, OK, czy anuluj, zastosuj przycisk. Spacja.
1: Zastosuj, bo tu nam się to przyda.
0: Poziom 0, historia, maskęć.
1: Tu jest historia wyszukiwania, co możemy z tym robić?
0: Historia wyszukiwania grupa. Włącz historię wyszukiwania, pole wyboru nieoznaczone.
1: Ona domyślnie nie jest zaznaczona. I myślę, że to chyba nawet lepiej, bo możemy sobie stosować tak zwane zakładki. Jak te zakładki działają, to ja pokażę za moment.
0: Wyczyść przycisk, uruchom historię grupa. Włącz historię, pole wyboru oznacz. Trzymaj historię dla pole edycji.
1: Tak, tu możemy sobie definiować, jak ta historia ma się zachowywać.
0: Indeks.
1: I tu już przechodzimy do ważnych rzeczy.
0: Lokalizacja bazy danych. Pole edycji Alt plus L, pusta.
1: Lokalizacja bazy danych, ta baza danych tu jest nie wpisana, dlatego że to wszystko bazuje na parametrach domyślnych. Gdybyśmy z jakichś powodów chcieli tę bazę umieścić w innej, zupełnie innej lokalizacji, no to możemy to tu wpisać.
0: Przeglądaj. Nazwa pliku bazy danych dla wielu użytkowników, pole wyboru nieoznaczone Alt plus.
1: Tak, jeżeli z komputera korzysta wielu użytkowników, to mogą mieć wspólną bazę.
0: Kompresuj bazę danych, pole wyboru nieoznaczone Alt plus K. Wymuś przebudowę, przycisk Alt plus B.
1: Możemy wymusić przebudowę bazy.
0: Przywróć domyślne OK, anul widok G.
1: I tyle.
0: Poziom 1 NTFS 1.4.
1: Tu mamy NTFS, karta, czyli indeksowanie NTFS.
0: Automatycznie uwzględni nowe woluminy stałe, pole wyboru oznaczone Alt plus A.
1: Tak, automatycznie uwzględni woluminy stałe, czyli dyski, tak na najogólniej rzecz biorąc, w naszym komputerze. Możemy wybierać konkretne lokalizacje, które chcemy, żeby były indeksowane wtedy, byśmy po prostu to odznaczali, ale jeżeli chcemy, żeby Everything indeksował nam po prostu wszystko automatycznie i nie chcemy się o to martwić, to ma działać zawsze na wszystkich plikach, to sobie to po prostu zaznaczamy. Konsekwencją tego jest śmietnik w plikach. Jeżeli na przykład będziemy szukać w całym dysku plików gwiazdka.txt chociażby, no ja pokazywałem to przed momentem, więc sami doskonale słyszeliście, jakie tam dziwne rzeczy były.
0: Automatycznie uwzględni nowe woluminy wymienne, pole wyboru nieoznaczone.
1: Woluminy wymienne to są wszelkiego rodzaju pendrive'y i tego typu dyski, czy nawet dyski optyczne. Jeżeli coś takiego podłączymy do naszego komputera albo włożymy płytkę, Everything tego nie będzie domyślnie indeksował, ale możemy zdecydować, że będzie inaczej.
0: Lokalne woluminy NTFS, lista, dysk lokalny C.
1: Tak, dysk lokalny C to jest wolumin, który jest w tym momencie indeksowany.
0: Ustawienia dla dysk lokalny C, grupa, włącz zapisywania dziennika USN, pole wyboru oznaczone Alt plus B.
1: Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co to jest. To jest kolejna bardzo jakaś zaawansowana opcja programu.
0: Maksymalny rozmiar, pole edycji Alt plus M, zaznaczone 32768.
1: Tak, to zdaje się rozmiar indeksu.
0: Przydział rozmiaru, pole edycji Alt plus P, zaznaczone 4096. Uwzględnij w bazie danych pole wyboru oznaczone Alt plus.
1: Tak, i wybieramy, czy ma uwzględniać ten dysk w bazie, czy też nie. Jest zaznaczone, no bo chciałem, żeby tak to wszystko automatycznie fajnie działało.
0: Dołącz ostatnie zmiany do dziennika USN, pole wyboru nieoznaczone Alt plus
1: Dziennik
0: D.
1: USN.
0: Dołącz tylko pole edycji Alt plus D. Ustaw monitoruj zmiany, pole wyboru oznaczone Alt plus
1: Monitoruj M. zmiany, tak, czyli program będzie na bieżąco sprawdzał, co tam się właściwie na tym dysku dzieje.
0: Okej, przycisk, anuluj widok G, foldery 2-4 poziom.
1: Tu są foldery. Jeżeli na przykład nie chcielibyśmy, żeby nam indeksował Everything wszystko, to mamy tutaj listę folderów, które możemy sobie dodawać.
0: Aktualizuj wszystko, przycisk Alt plus.
1: Możemy wymusić aktualizację indeksowania tych folderów.
0: Okej, przycisk.
1: I tak naprawdę to jest wszystko. Możemy sobie dodać jakiś folder. Dajmy na to, że indeksujemy dysk D, bo mamy w komputerze dysk D, ale życzylibyśmy sobie, żeby jeszcze jakiś tam jeden folder z dysku C był również indeksowany. Więc możemy to tu zrobić, możemy sobie taki folder dodać. Listy plików to jest coś, czym szczerze mówiąc wybitnie się nie bawiłem i tak naprawdę zastanawiam się, do czego to może tak na dłuższą metę się przydać. Wyobrażam sobie scenariusz, w którym możemy stworzyć sobie listę plików konkretną z folderami, plikami, bo możemy tam wszystko dodawać i tylko w jej obrębie Everything będzie szukał. To bardzo specyficzne zastosowanie, ale nie mówię, że nieprzydatne, po prostu nie było przydatne mi, ale jeżeli komuś by było przydatne, to można coś takiego zrobić. Taka lista to jest nic innego jak plik w formacie CSV, który możemy sobie nawet wyeksportować i zaczytać w Excelu. Tam są trochę dziwne parametry, jeżeli chodzi o datę na przykład, datę modyfikacji czy datę utworzenia, bo dziwnie to Excel interpretuje, nawet gdy zmienimy tam wartość, na sformatujemy komórki na powiedzmy datę, więc nie ma się spodziewać jakichś tam cudów, a nie wyczytałem w dokumentacji, jaki dokładnie jest format tej daty, bo być może trzeba by było zdefiniować jakiś konkretny. Podejrzewam, że to może być na jakiś, nie wiem, czas w sekundach od 1970 roku, tak? Od 1 stycznia 1970 roku, bo tak często komputery obliczają datę, więc może to w ten sposób działa. W każdym razie to są listy plików i możemy sobie coś takiego utworzyć, możemy zarządzać tymi listami i możemy programowi kazać, tak jak pokazywałem to w jednej z wcześniejszych opcji, żeby po prostu szukał w obrębie tej danej listy, a w obrębie niczego innego.
0: Listy plików. Lista nieznane.
1: I tu możemy sobie dodawać te listy plików. Możemy wywołać edytor listy plików. Ja pokażę za chwileczkę ten edytor. Niestety to jest najmniej dostępna część programu. Wykluczenia. Czyli tu możemy sobie zdefiniować, jakich typów plików i jakich folderów ma program nie uwzględniać w trakcie wyszukiwania. Możemy na przykład sobie zażyczyć, że ukrytych nie. Jeżeli one są ukryte wizualnie, to nie chcemy, żeby w ogóle program ich dotykał i szukał.
0: Wyklucz systemowe pliki i foldery, pole wyboru nieoznaczone.
1: Też możemy sobie włączyć taką opcję. Ona jest domyślnie nieoznaczona.
0: Pliki i foldery, pole wyboru nieoznaczone, alt plus wy.
1: Myślę, że to akurat, jeżeli ktoś jest mniej doświadczonym użytkownikiem, dobrze byłoby, żeby sobie te dwie opcje zaznaczył, bo po prostu, no, lepiej nie grzebać w tego typu plikach, jeżeli dokładnie nie wiemy, po co to robimy.
0: Włącz listę wykluczeń, pole wyboru oznaczone alt plus.
1: Włącz listę wykluczeń.
0: Wyklucz foldery, lista nieznane.
1: Tak, i możemy sobie wykluczyć konkretne foldery, w których to nie życzymy sobie, żeby program indeksował, grzebał, szukał.
0: Dodaj folder, dodaj filtr.
1: Możemy dodać też filtr, czyli zdefiniować sobie, czego my tak naprawdę nie chcemy.
0: Dołącz tylko pliki, pole edycji alt plus b, pusta.
1: Dołącz pliki.
0: Wyklucz pliki, pole edycji alt plus b, pusta. OK, przycisk.
1: Możemy tu sobie wpisać, jakich plików nie chcemy, żeby program szukał. No, parametry, jak widać, są potężne tego narzędzia i naprawdę myślę, że autor i jeszcze kilku użytkowników wszystkie te opcje zna i dokładnie wie, o co w nich chodzi, jak z nich korzystać. To wszystko tak naprawdę według potrzeb, tak? Jeżeli ktoś ma bardzo rozbudowane potrzeby, to będzie z tych różnych rzeczy korzystał. ETP to jest rzecz, która mi niestety nie zadziałała. To jest serwer FTP, który możemy sobie włączyć i możemy sobie po prostu połączyć się za pomocą dowolnego klienta FTP do naszego komputera i pobrać pliki, albo za pomocą programu Everything też możemy to zrobić zdalnie. Ale to zadziałało i ja to włączę, bo pokażę za chwileczkę, jak to wygląda. Włączamy.
0: Włącz serwer HTTP, pole wyboru oznaczone, tak. Powiąż z interfejsami, pole edycji alt plus e, pusta.
1: Powiąż z interfejsami, czyli wybieramy sobie, tu możemy wybrać, z jakim interfejsem sieciowym ma to być powiązane, na przykład tylko z jednego albo z drugiego, jeżeli byśmy korzystali z kilku kart sieciowych.
0: Port serwera HTTP.
1: Zwykle to jest ustawione po prostu na domyślnie. Tu mamy port serwera HTTP, port 80. Czy ja coś mam na porcie 80? Zdaje się, że nie.
0: Nazwa użytkownika, pole edycji alt plus n, pusta.
1: Nazwa użytkownika, no bo tu jest ważna rzecz. Jeżeli ktoś nam się połączy z tym serwerem i będzie znał naszą nazwę użytkownika i hasło, to w tym momencie będzie na pewno mógł przeglądać te pliki, będzie mógł także je pobierać, jeżeli zaznaczymy jedną opcję, o której za moment. Więc użytkownik wpisuje sobie
0: MIBZI, hasło do serwera HTTP, pole edycji zabezpieczone, pusta, gwiazdka.
1: Wpisuję dość proste hasło, dlatego że ten komputer i tak nie jest wystawiony na świat, jeżeli chodzi o port HTTP. Natomiast nie mam tu także żadnych ważnych plików. To jest inna sprawa.
0: Włącz napis logu serwera HTTP, pole wyboru oznaczone.
1: Tak, domyślnie jest włączone. Możemy sobie później przejrzeć logi, kto co robił.
0: Plik logu serwera HTTP, pole edycji alt plus e, pusta.
1: Plik będzie, jeżeli nie wpiszemy innej nazwy, to będzie pod jakąś domyślną nazwą.
0: Wybierz przycisk alt plus wy.
1: Możemy sobie tu wybrać.
0: Max rozmiar. Pole
1: ustawić maksymalny rozmiar.
0: Zaznaczone 4096. Folder ładowania plików. Pole edycji alt plus f. Pusta.
1: Folder ładowania plików. W instrukcji, w dokumentacji programu Everything jest szczegółowo opisane, co możemy zrobić, jeżeli życzylibyśmy sobie, żeby nasz serwer serwował inne pliki niż domyślne. To jest fajna rzecz. Jeżeli ktoś chciałby sobie bardzo mocno to zmodyfikować pod swoje potrzeby, jak najbardziej jest to możliwe, może to zrobić. Odsyłam do dokumentacji.
0: przeglądaj. Przycisk Alt plus R, strona domyślna, pole edycji Alt plus S, pusta.
1: Tak, tu strona domyślna, też możemy sobie to wybrać.
0: Zezwól na pobieranie plików z HTTP, pole wyboru oznaczone.
1: Zezwól na pobieranie plików z HTTP.
0: Zezwól na pobieranie plików z HTTP, pole wyboru oznaczone.
1: Jest to zaznaczone. Jeżeli to odznaczymy, to będziemy mogli tylko i wyłącznie przeglądać te pliki.
0: Przywróć domyślne, OK, anuluj, zastosuj,
1: zastosuję.
0: Wciśnięty, karta właściwa, widok, widok.
1: I to jest wszystko. Przebrnęliśmy anuluj, okay, przez wszystko.
0: Gwiazdka.
1: Więc teraz, zanim przejdę do prezentacji menu, pokażę, jak w prosty sposób wyszukiwać.
0: Wyświetlanie plików do pom-
1: Zamknę może alert, Internet Explorera,
0: pomocy,
1: przynajmniej na razie. I chyba się pospieszyłem, bo... powinienem zezwolić zaporze na port HTTP. No ale to się będziemy tym martwić za chwileczkę. Zamknęło jedno okno za dużo, ale to za chwilę jakoś to naprawimy. A teraz pokażę, jak wyszukiwać. Po pierwsze, wywołujemy okno programu Everything. Stworzyłem sobie skrót, więc naciskam Windows A. I właśnie, pojawia nam się tu okienko do wprowadzenia danych. Ja sobie może utworzę na dysku C nowy folder testowy.
0: Potwierdź zamianę folderu dialog.
1: A, tu już jest folder testowy, tak?
0: Widok elementów i dolar.
1: No to zrobimy sobie.
0: Nowy rozwija folder dysk lokalny C. Widok
1: testy.
0: Testy 21.
1: O, jest nowy folder. Więc teraz
0: Emerysing.
1: Powiedzmy, będę chciał wyszukiwać w obrębie tego folderu. Więc naciskam Windows A. I wpisuję testy.
0: Lista testy.
1: Tak. Znalazł mi od razu folder testy. Co ja mogę teraz z tym folderem zrobić? Ano, przyjrzyjmy się menu kontekstowemu.
0: Kontekst otwórz o. Otwórz ścieżkę. Skopuj pełną nazwę do szowka S. Ustawiania uruchamiania licznika. Wyszukaj wszystko. Udostępnij rozwijane o. Przywróć poprzednik udostępnij.
1: Tak, udostępnij to już jest. To już jest kwestia.
0: Przywróć poprzednie wersje
1: systemowa. I tu już są kolejne opcje bardziej systemowe. Natomiast bardzo fajna rzecz to jest skopiowanie nazwy pliku do schowka. Szczególnie myślę dla nas, ale i nie tylko. Ja zaraz pokażę dlaczego. Załóżmy, otwieram sobie tacnik. Tworzę sobie jakiś plik testowy.
0: Komputer
1: testowy. I zrobimy sobie plik notatka. Kropka. A, domyślnie się zapisze. Notatka. Zamykam. I teraz. Chcę ten plik odnaleźć. Naciskam w tym celu Windows A. Notatka.
0: Lista notatka.
1: Jak widać, jest ta notatka.
0: Notatka.
1: O, a nawet. Tak, a nawet dwie formy, bo. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że. Program Everything indeksuje wszystko, więc indeksuje także pliki skrótów, a skrót do notatka TXT został automatycznie utworzony przez system gdzieś tam na potrzeby systemu Windows, aby był tam gdzieś skrót po prostu umieszczony. Więc ja teraz spróbuję wyszukać tylko i wyłącznie notatka.txt. Ciekawe, czy znajdzie mi dwa pliki? Tak, znajdzie mi dwa pliki, jeżeli chodzi o o Everything, więc trzeba by tu było jeszcze zapewne już posłużyć się bardziej jakimś wyrażeniem regularnym, żeby on tego nie wyszukiwał tego właśnie na końcu. Więc niestety pliki LNK będzie nam wyszukiwał, tu trzeba by było się nieco bardziej nabiedzić, jeżeli chodzi o jakąś bardziej zaawansowaną rzecz. Natomiast, no mamy ten plik notatka.txt. O, A teraz pokażę, jak można zawęzić wyniki poszukiwania, bo ja zwykle stosuję coś takiego. Załóżmy, że chcę wyszukać wszystkie pliki w folderze, wszystkie pliki TXT w folderze testowy. I w tym momencie się pozbędę tego pliku LNK. Wpisuję. Wpisuję takie zapytanie.
0: Lista notatka.
1: I mam tylko jeden plik, tak? Notatka.txt. Więc w ten sposób sobie poradziłem, bo pamiętałem, gdzie jest ten plik. Akurat ja mam tak, że zazwyczaj pamiętam tak mniej więcej, gdzie to jest zlokalizowane, więc można sobie z tym jakoś poradzić. A jeszcze spróbujmy zapytać programu Everything w ten sposób. Tak. Proszę zobaczyć na składnie tego zapytania. Użyłem tu dwóch gwiazdek, czyli szukaj w folderze, który zaczyna się na TES, czyli folder testowy spełnia to kryterium. I szukaj pliku dowolnego w obrębie tego folderu, który ma rozszerzenie TXT. Prawda? Znaleźliśmy bardzo szybko i bardzo fajnie ten interesujący nas plik. Ja chciałem jeszcze pokazać jedną fajną funkcję, jeżeli chodzi o program Everything. W tym momencie akurat będzie to przykład bardzo naciągany, jeżeli chodzi o dokument tekstowy, ale w przypadku innych plików może się to okazać zdecydowanie bardziej przydatne. No, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Mamy w menu kontekstowym coś takiego jak skopiuj pełną nazwę do schowka. Kopiuję. I teraz załóżmy, że chcę to otworzyć w innym programie niż domyślny, tak? Więc na przykład WordPad.
0: Uruchom WORDPAD. Pulpit list dokument WordPad. Okno tekstu sformatowanego pole edycji wielomierz.
1: No powiedzmy akurat mam taką potrzebę, żeby dokument tekstowy otwierać w WordPadzie. Ctrl O.
0: Otwórz dialog biblioteka do pliki nazwa pliku.
1: I Ctrl V.
0: T.
1: I proszę zobaczyć, co tu mamy.
0: C. Testowy notatka.txt.
1: Enter.
0: Notatka.txt WordPad. Okno tekstu sformatowanego pod to jest test.
1: I w WordPadzie otworzył mi się ten plik. To jest bardzo fajne w sytuacji, kiedy na przykład potrzebujemy uruchomić wyszukany plik w innym programie, który już mamy uruchomiony. Tak, ja wiem, że to dość skomplikowanie zabrzmiało, ale mi to na przykład przydaje się szczególnie w sytuacji prowadzenia jakichś programów radiowych. Muszę wyszukać plik, który jest jakimś tam zbiorem, jakąś MP3. No ale program emisyjny jest już uruchomiony, więc nie mogę nacisnąć po prostu na nim klawisza Enter albo wybrać polecenia otwórz za pomocą, no bo mi to po prostu nie zadziała. Uruchomi mi drugą kopię programu z tym plikiem. A ja chcę, żeby dany program, dany plik był otwarty w tym programie, który teraz już jest uruchomiony. Więc po prostu korzystam z tego polecenia, kopiuję sobie ścieżkę z programu Everything do tego programu, właściwie tak, ścieżkę z Everything do schowka i po prostu w programie emisyjnym, na przykład Station Playlist, wybieram sobie wstawienie pliku, naciskam wtedy Ctrl V, aby wkleić nazwę tego pliku pełną z całą ścieżką i po prostu to mi działa i plik jest wstawiony na playlistę. Teraz może przyjrzyjmy się menu programu Everything. Pod Altem, cóż my tu mamy ciekawego?
0: Okno tekstu z polski.
1: Wyjdźmy może z WordPada.
0: Plik rozwijane, alt, nowe okno wyszukiwania, Ctrl plus NN.
1: Tak, możemy wywołać sobie nowe okno wyszukiwania, jeżeli mielibyśmy taką potrzebę, ale to by nam chyba nawet nie za wiele dało, bo w tym momencie może być tylko jedno okno.
0: Otwórz listę plików.
1: Otwórz listę plików.
0: Zamknij listę plików.
1: Zamknij listę plików.
0: Zamknij Ctrl plus
1: i zamknij program. Możemy też wyeksportować sobie naszą bazę.
0: Control plus nowe okno, control plus X.
1: Tu mamy rzeczy edycyjne, bo w Everythingu działa edycja. Jeżeli na przykład naciśniemy, ja to zresztą może pokażę, więc... Znowu.
0: Pole edyt, coś... ten gwiazdka, kropka.
1: No właśnie, coś nam tu nie
0: lista
1: zadziałało w tym momencie. A właśnie, już wiem dlaczego. Jest, bo tam była notatka TXT, a nie test TXT. Ale mam plik notatka TXT. I co ja mogę z tym plikiem zrobić? Przede wszystkim mogę go na przykład Ctrl-C. Przechodzę na pulpit, Ctrl-V. Pojawia nam się na pulpicie. Skasuję go z pulpitu. I załóżmy, że będę chciał skasować go także w ogóle z dysku naszego komputera, również w przypadku wyszukiwania w programie Everything. Wybieram sobie zatem ten plik. Tak, on jest podświetlony w programie Everything. Shift Delete.
0: Usuń plik dialog, czy na pewno chcesz trwale usunąć ten plik. Notatka.txt typ dokument.
1: I mógłbym ten plik usunąć. Zostawię go, bo jeszcze może się przyda.
0: C, test gwiazd.
1: Plik. Więc
0: edycja.
1: Cóż mamy w menu edycja?
0: Wytnij kontrol, kopiuj kontrol, wklej kontrol, zaznacz wszystko, odwróć, zaznacz, wytnij kontrol.
1: Myślę, że to nie potrzebuje jakichś wielkich wyjaśnień.
0: Widok rozwijane.
1: Menu widok.
0: Filtr F. Pasek stanu,
1: tu mamy filtry, pasek stanu,
0: rozmiar okna,
1: powiększenie, sortu, powiększenie
0: według,
1: możemy sobie wybrać sortowanie według.
0: Kontrol plus 1 oznacza ścieżka, kontrol plus 2 hip, rozmiar kontrol plus 3, rozszerzenie kontrol plus 4, typ kontrol plus 5 T.
1: Proszę zauważyć, że są też skróty klawiszowe.
0: Data modyfikacji kontrol plus 6, data utworzenia kontrol plus 7, czas ostatniego dostępu C. Atrybuty kontrol plus 8.
1: Do tego już nie ma.
0: Ostatnio zmieniona data kontrol plus 9. Uruchom liczniku. Data uruchomienia D. Lista nazw pliku L. Rosnąco oznaczone R.
1: Tak. Możemy według tych parametrów sortować, jeżeli byłoby to nam potrzebne.
0: Sortu idź do rozwijane.
1: Możemy sobie przejść.
0: Opcje wyszukiwania Alt plus Home.
1: Opcje wyszukiwania. Jeżeli użyjemy tego skrótu, czyści nam się to zapytanie, które wprowadziliśmy do Everythinga, no i po prostu pojawia nam się lista wszystkich plików.
0: Idź do odświeżenia wcięcia.
1: Możemy odświeżyć.
0: Zawsze na wierzchu rozwijane.
1: Zawsze na wierzchu, nie polecam tego zmieniać.
0: Filtr F.
1: No i tu mamy jeszcze zaawansowane filtry.
0: Uwzględniaj wielkość liter kontrol.
1: Tu jest menu wyszukaj.
0: Uwzględniaj wielkość liter kontrol plus U. Uwzględniaj całe wyrazy kontrol plus B. Uwzględniaj ścieżkę kontrol plus U.
1: To są te same rzeczy, o których mówiłem w ustawieniach programu, tylko tu mamy je jakby na wierzchu. Jeżeli potrzebowalibyśmy dokonać jakiejś jednorazowej, tymczasowej zmiany, no to możemy sobie to poprzestawiać.
0: Uwzględniaj znaki diakrytyczne, włącz wyrażenia regularne kontrol plus R, dodaj do filtrów, organizuj filtry, everything
1: tak.
0: Oznaczone R.
1: Everything, czyli wszystko. To nie zostało przetłumaczone, bo być może po prostu jedna fraza była użyta w kilku miejscach, a to jest też nazwa programu. Tak jak wszystko, everything. Więc dlatego to akurat nie jest zlokalizowane na język polski.
0: Wyszukaj zakładki rozwijane.
1: Zakładki.
0: Dodaj do zakładek.
1: I to jest bardzo fajna rzecz. Załóżmy, że to nasze wyszukiwanie, które w tym momencie mamy, ta kwerenda, będzie używana przez nas więcej niż ten jeden, jedyny raz. Jeżeli tak, a byłaby ona jakaś bardziej skomplikowana, bo tam wklepalibyśmy jakieś wyrażenia regularne i tak dalej, no to możemy w tym momencie nacisnąć tu opcję dodaj do zakładek, albo użyć skrótu Ctrl D.
0: Nowa zakładka, dialog, nazwa. Pole edycji Alt plus N, zaznaczone C, test gwiazdka, gwiazdka, kropka, txt, C, zaznacz.
1: Ja sobie zmienię nazwę na szukanie testowe.
0: Pamiętaj wielkość liter, pole wyboru oznaczone
1: Alt. Tak, i tu jeszcze mamy dodatkowe rzeczy.
0: Wielkie litery, pole wyboru, nie rozpamiętaj całe wyrazy, pole wyboru oznaczone C. całe wyrazy.
1: Łącznie z tym,
0: pole wyboru oznaczone, ścieżka, pole wyboru.
1: Jak to wszystko ma się zachowywać, jeżeli chodzi o parametryzację?
0: Pole wyboru oznaczone, znaki diakrytyczne, pole wyboru nie oznaczone. Pamiętaj, wyrażeń, szukaj.
1: I przechodzimy, pole, przechodzimy.
0: Pole, lista,
1: bo tu są jeszcze filtry.
0: Pamiętaj, sort, lista, pamiętaj, lokalna, makro. Pole, ryby, lokalna, baza danych, przycisk, opcji, oznaczone, alt.
1: Możemy wybrać, czego ma szukać.
0: Makro. Pole edycji alt plus M, pusta, skrót klawiszowy, pole edycji alt plus S,
1: tak,
0: pusta.
1: Możemy wywołać tę zakładkę skrótem klawiszowym jeszcze nawet dodatkowo.
0: OK, przycisk.
1: I możemy po prostu kliknąć OK. Ja nie pokazuję wszystkich jakby możliwości tego programu, bo tylko sygnalizuję o części, a gdybym chciał pokazać tak naprawdę wszystko, to myślę, że ta audycja trwałaby, no, kilka ładnych godzin, a i tak już trwa ponad godzinę. Więc teraz najprościej jak się da, pokazuję zakładki i mamy rzecz szukanie testowe. Ja zamknę Everythinga, żeby nam się to zresetowało i teraz otwieram zakładki, szukanie testowe, naciskam na tym Enter. I proszę zobaczyć, jest już od razu wpisane to, czego chcemy szukać, jest wpisana ta kwerenda, jaką chcemy odnaleźć. Po prostu. Możemy sobie takie rzeczy w tych zakładkach zapisywać, jeżeli byłoby to jakieś bardziej skomplikowane wyszukiwanie, albo takie, które chcemy mieć naprawdę błyskawicznie, no to jest to opcja, jak znalazł. Narzędzia. To jest połączenie z tym serwerem ETP. Tak jak wspomniałem, nie chciało mi to niestety działać. Edytor listy plików.
0: Bez tytułu edytor listy plików Everything, pusta.
1: Spróbujmy coś tu pokazać. Edytor listy plików to jest narzędzie właśnie do tworzenia tej listy plików. I możemy sobie stworzyć taką listę, w której dodamy sobie tylko jakieś konkretne rzeczy. Dajmy na to, tu jest akurat dotyczące pliku, który koniec końców nam się stworzy. Tu mamy edycję. Dodaj folder. Dodaj pliki. Możemy także sobie zażyczyć, żeby odczytał więcej jakichś informacji po załadowaniu plików, bo to dopiero wtedy działa. Więc tak tylko testowo pokażę, jak dodać, jak dodać tę naszą notatkę, komputer, dysk lokalny C. Jaki to był testowy, nie testy. To był ten folder.
0: Folder, utwórz, OK, 3, bez tytułu, edytor listy plików, Everything, pusta.
1: Tak, i teraz niestety problem jest taki, że chodząc strzałkami lewo, prawo, góra, dół, nic
0: ma
1: nie jest czytane.
0: 7.
1: Tak, ale za pomocą nawigacji obiektowej.
0: Pusta, 1, wybra, pusta. Testy folder plików 2015, 11, 13, 19, 50, 2015.
1: Możemy sobie odczytać różne rzeczy. Więc możemy w ten sposób zarządzać tą listą, jak się bardzo uprzemy.
0: Przegląd obiektu, pusta.
1: Bo teraz, powiedzmy, możemy sobie tu kliknąć, użyć prawo menu kontekstowego i możemy skasować, możemy dodać, możemy zaznaczyć wszystko i tak dalej. Więc jest to jakaś opcja, nie jest to niestety najwygodniejsze rozwiązanie, dlatego jakoś tu no nie mam zbyt wielkiego doświadczenia też i takiego praktycznego, jeżeli chodzi o otworzenie tej listy plików. Ale jest to możliwe dla chcącego nic trudnego. Ja po prostu nie miałem takich potrzeb. Nie chcę zapisywać listy plików. I to jest tak naprawdę wszystko, bo ostatnia pozycja to są opcje. Cóż ja mogę jeszcze pokazać? Myślę, że spróbuję teraz pokazać ten serwer. Mam nadzieję, że nam to zadziała. Tak, zadziałało. Prawdopodobnie nie zadziałałoby to na zewnątrz, no ale nie jest mi to potrzebne. Więc loguję się teraz na ten serwer.
0: MIP.NET.I. Hasło pole. Gwiazdka. Emerysing Internet Explorer. Emerysing. Odmieniony link grafika. Emerysing. Pusta.
1: I cóż my tu mamy?
0: Pusta. Odmieniony link grafika. Emerysing.
1: Jest po prostu strona internetowa.
0: Pusta. Pole. Index. Slash. Link nazwa, link rozmiar, link data modyfikacji.
1: Tu możemy sobie sortować, jak taki standardowy indeksow, który myślę, że część z was zna.
0: Pusta, link C. Pusta, tmaty,
1: tak, link C. C to jest po prostu link, w który możemy sobie wejść, żeby rozwinąć nasz dysk twardy.
0: C, emerys.
1: Naciskam Enter.
0: Pusta, pusta, pole edyt, in, od, nie, do,
1: mamy
0: index,
1: pole do wyszukiwania, edyt, oczywiście.
0: Link nazwa, link linku, link do pusta, tmaty, link config.si.
1: I tak dalej, i tak dalej. Ale możemy także za pomocą tego narzędzia wyszukiwać. Więc ja sobie przywołam, jeżeli pozwolicie, z zakładek to zapytanie. Szukanie testowe. I zobaczymy, czy nam się uda wyszukać.
0: Wyszukaj wszystko pole.
1: Naciskam tutaj Enter. Na polu wyszukaj wszystko. Wklejam. I cóż? Na razie nic. Ale może trzeba wcisnąć Enter.
0: Ostrzeżenie, tekst, paska, powiadomień, czy chcesz, aby funkcja auto uzupełnił.

0: Oczywiście tu takie jedno zastrzeżenie, że ja nie rekomenduję i nie zalecam jakoś bardzo mocno korzystać z tego serwera. Ciężko mi powiedzieć, na ile jest to serwer bezpieczny, na ile jest on podatny na różnego rodzaju ataki. Nie przeprowadzałem tu żadnych takich intensywniejszych testów, a no, everything przy domyślnej konfiguracji skanuje u nas wszystko. Więc proszę to mieć na uwadze. Jeżeli chcecie udostępniać pewne rzeczy za pomocą tego serwera, no to wtedy już chyba rzeczywiście lepiej tam pogrzebać w opcjach, skonfigurować sobie odpowiednie listy plików i wtedy dopiero za pomocą tego pracować na everythingu. Bo w innym przypadku może być to po prostu no niezbyt bezpieczne dla naszego komputera w przypadku jakiejś niepożądanej ingerencji kogoś z zewnątrz. A wiadomo, różnych złośliwców w sieci nie brakuje, więc na to uczulam. Jest oczywiście tu autoryzacja. Jak pokazywałem, możemy wpisać hasło użytkownika, ale czy nie ma tam jakiegoś błędu, który pozwoli na nieautoryzowane wejście, tego zagwarantować nie mogę. Co jeszcze a propos Everything? Program jest oczywiście darmowy. Można go wykorzystywać nieodpłatnie, jak tylko sobie życzymy, jak tylko chcemy, a jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo przydatna wyszukiwarka. Serdecznie polecam, jeżeli ktoś wyszukuje pliki na dysku, a wystarcza mu nazwa pliku, jeżeli nie potrzebuje szukać w zawartości, bo tak jak wspomniałem, Everything nie jest w stanie wyszukiwać w treści. Nie jest w stanie na przykład wyszukać maila, jeżeli ten mail nie jest jakimś konkretnym plikiem o jakiejś nazwie, bo wiadomo, no, poczta może być zapisywana na przykład w postaci plików typu ML, czyli wiadomości pocztowe w pojedynczych plikach. Wtedy Everything sobie poradzi, ale jeżeli jest to jakiś inny format, no to już wtedy niestety nie. Wtedy nam to nie zadziała, więc coś za coś. Szybkość, bo ten program jest bardzo szybki, ale za możliwość szukania bardzo dokładnego i bardzo precyzyjnego, jeżeli znamy te różne operatory i różne możliwości tego programu, ale tylko w nazwach plików. Więc decyzję pozostawiam wam, drodzy słuchacze. Na koniec tej naszej dzisiejszej audycji przejrzę jeszcze naszego czata. Cóż my tu mamy? Prośba od Sławka. Hej Michał, podsumuj trochę, bo włączyłem kilkanaście minut temu i trudno się domyśleć, do czego ten program służy. No Sławku, cóż ja poradzę, trzeba było nas słuchać od samego początku, ale dla ciebie jeszcze informacja, że program służy do wyszukiwania. Wyszukiwania w nazwach plików przede wszystkim, tak jak już mówiłem, za pomocą różnych parametrów, wielu symboli i bardzo rozbudowanych rzeczy, które no fakt faktem trzeba znać, gdzieś tam te różne operatory logiczne i inne tego typu kwestie, ale można bardzo precyzyjnie szukać, a tak naprawdę na co dzień wystarczy nam znajomość tych dwóch operatorów, o których mówiłem wcześniej, czyli gwiazdki i znaku zapytania. Gwiazdka, wiele znaków, znak zapytania, jeden konkretny znak. Stare czasy, notabene DOS-a, to są jeszcze wtedy używało się tego typu symboli przy szukaniu. Jak się okazuje, no dobrze jest je pamiętać. voidtools.com, voidtools.com to jest adres internetowy, z którego za darmo można pobrać program Everything. Przypominam, program jest w języku polskim, jest dostępny w wersji zarówno x86, jak i x64, więc będzie nam funkcjonował zarówno na tych systemach 32-bitowych, jak i 64-bitowych, więc do wyboru, do koloru. A ja dziękuję pięknie za uwagę. Jak się okazuje, nic złego się w ten piątek 13 nie stało. Przynajmniej mam taką nadzieję. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji.

0: rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: No to powiedz mi, czy jesteś szczęśliwa tym razem?
2: No ładne było takie pianinko, tak klimatycznie się zrobiło, więc powiem ci, że jeszcze nie tracę nadziei. Jest szansa dla ciebie, dla tego programu, dla nas tutaj, że po prostu nie będę już nerwowym człowiekiem, kiedy będziemy zaczynać nasze kolejne odcinki.
1: Tak jest, zaczynamy kolejny odcinek. To jest odcinek numer 223 i tak jak napisałem dziś na naszym radiowym Facebooku, tego jest tyle, tego w sensie informacji, jakie dla was przygotowaliśmy, że naprawdę no, tu trzeba zrobić dwa programy, jeden po drugim.
2: Ale to nie jest chyba zaskakujące, bo wiemy, z czym się kojarzy wrzesień, no z tym się też kojarzy marzec, czyli nadejście nowych sezonów, nowych ramówek, ale z reguły właśnie bardziej ten wrzesień, bo wtedy też stacje radiowe wprowadzają jakieś zmiany na wiosnę już mniej chętnie, więc trochę wtedy się tego więcej właśnie jesienią pojawi i w ogóle jakoś tak no rzeczywiście się tego zbiera, chociaż przyznam szczerze, że myślałam pierwotnie, iż w tym roku nie będzie konieczne podtrzymywanie tej naszej tradycji z prowadzeniem dwóch wydań, tak jak powiedziałeś, jedno po drugim, a w zasadzie nie to, że jedno się skończy, a drugie się zacznie.
1: Nie, tylko, tego wam nie będziemy robić.
2: Tylko, tylko przypadną one na kolejne dni weekendu, więc sądziłam, że w tym roku nie będzie trzeba, bowiem stacje telewizyjne tak postanowiły właśnie trochę nas obłaskawić i część tych nowości będą wprowadzać stopniowo, nawet do połowy września. No to sobie pomyślałam, jeżeli nie wszystko się zebrało na ten rzeczywiście początek tego miesiąca, na pierwsze dni, no to nie będzie tak tłoczno, jeżeli chodzi o te wieści. Ale mimo to jednak tłoczno się zrobiło, więc jesteśmy dzisiaj, będziemy jutro o tej samej porze, co dziś, czyli o 16:00. Będziemy też na pewno za tydzień, bo nasz folder z notatkami, możemy to chyba Michale zdradzić, staramy się też tak w miarę na bieżąco przygotowywać i nawet już mieć materiały nie tylko na tę najbliższą audycję, ale również na kolejne, bo to wiecie, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy w życiu, może nie będzie możliwości, żeby przygotowywać, żeby popracować, dlatego staramy się już nawet z pewnym wyprzedzeniem przygotowywać materiały, jeżeli już wiemy o jakichś nowościach, w związku z czym nasz folder w oczekiwaniu na wrzesień pęka w szwach.
1: To prawda, jest tych notatek bardzo dużo, więc będziemy mieli o czym dziś wam opowiadać. Jutro zresztą też fani audycji That Thing with Rich Appel, no cóż, będą musieli zadowolić się dwiema godzinami zamiast trzech, chociaż może sobie potem Richa jeszcze będziecie mieli okazję posłuchać. Postaram się tak zrobić, żeby po naszej audycji jeszcze się do was odezwał i pograł wam trochę fajnej muzyki. Natomiast no my myślę, że możemy rozpoczynać. Pozdrawiamy serdecznie tych wszystkich, którzy są z nami na żywo. Dawid między innymi do nas na Facebooku napisał, że tam nawet jakiś taki wierszyk ułożył. Nie mam teraz tego pod ręką, ale bardzo ładnie nam tu, Dawidzie, zarymowałeś. Dziękujemy ci serdecznie. No i cóż, właśnie, skoro jesteśmy na żywo, to możecie oczywiście do nas pisać i komentować to, o czym będziemy wam dziś opowiadać w 223. wydaniu magazynu RTV. A witają was bardzo serdecznie Milena Wiśniewska.
2: I Michał Dziwisz, ja nawet nie zdążyłam przeczytać tego komentarza Dawida, ale rozumiecie, że teraz poprzeczka jest wysoko zawieszona, skoro kolega już tutaj rozpoczął poetycko. Tak my jest. Natomiast nie będziemy rymować, a przynajmniej niecelowo, nie wiadomo jednak w którą stronę nas te wszystkie medialne informacje zaprowadzą. Jeszcze może się pojawić takie pytanie z waszej strony, no okej, skoro dzielicie te informacje na dwie porcje, dwa wydania, to jak długo zamierzacie tutaj dzisiaj z nami posiedzieć i ile spędzić czasu i przez ile czasu opowiadać. Otóż sami chcielibyśmy to wiedzieć. Jak wyjdzie, tak będzie. Mamy tutaj jakieś wstępne plany, ale zobaczymy, jak będzie z realizacją. To co pewne, no to to, że dziś i jutro, jak te wydania sobie zsumujecie, no to będziecie wiedzieć o wszystkich tych informacjach, które nam się udało zebrać. Wierzymy, że niczego nie pominęliśmy, dotyczących telewizji i radia w najbliższym czasie, ale właśnie dzisiaj no nie sądzimy, żeby radio się jednak znalazło w tym wydaniu, żeby starczyło danie czasu. Stąd też zaczęliśmy piosenką telewizji, ale radio będzie na pewno jutro. Tymczasem telewizja i nowości. Wy zapewne możecie przypuszczać, że, no bo tak z reguły było, prawda? Jest jakiś taki stały wzorzec postępowania, że naszą prezentację nowości w stacjach telewizyjnych rozpoczniemy no, od Wielkiej Czwórki, to prawdopodobne, a przede wszystkim rozpoczniemy od Telewizji Polskiej. No ale już wiele razy mówiliśmy o tym, że my jesteśmy tacy na opak i dziś będzie inaczej. Telewizja Polska pojawi się w innym momencie, tak to może powiedzmy na teraz, ponieważ między innymi taki jest tego powód, że Telewizja Polska właśnie należy do tych nadawców, którzy tak pomalutku, pewnymi mniejszymi kroczkami wprowadza te swoje nowości, powraca z produkcjami już widzom znanymi, tak więc będzie ona u nas wracała i to nie jest tak, że mamy tutaj do opowiedzenia o jakichś nowościach z ich strony, a to te nowości są z naszej perspektywy chyba najbardziej istotne, bo tam, że wraca na dobre i na złe, no to wiecie, raczej większość z nas się może tego spodziewać, więc więcej czasu jak zawsze poświęcamy nowościom. Jesteśmy jednak winni tylko jedno takie nawiązanie dotyczące Telewizji Polskiej, gdyby się zdarzyło tak, że już dzisiaj w naszym wydaniu do Telewizji Polskiej nie nawiążemy. No bo ten obecny sezon to są w dużej mierze zmiany dotyczące formatów obecnych w ostatnich latach i nie tylko w ostatnich latach zresztą na antenach TVP, ale mamy tutaj do czynienia albo ze zmianami w gronie gospodarzy, tak jak to będzie miało miejsce z Kołem Fortuny, o czym będzie jeszcze okazja, żeby powiedzieć, ale też mamy taki przypadek, w którym będzie mieć miejsce powrót gospodarza kojarzonego przez lata z pewnym formatem. I tak oto tego kluczowego pytania, jaka to melodia, nie będzie już zadawał Rafał Brzozowski. Tylko ten, co do którego przypuszczano, że to się tak skończy, ponieważ pojawiła się jakiś czas temu informacja, że już nie będzie jurorem w programie Twoja Twarz. Brzmi znajomo ten program, też dzisiaj będzie jednym z naszych tematów. No więc skoro się pojawiła taka informacja, że Robert Janowski już nie będzie jurorował w Polsacie, no to że jego planem jest powrót do TVP, do TVP1 i do zadawania oprócz tego, że pytania jaka to melodia, no to jeszcze pytania po ilu nutkach chcesz rozpoznać utwór i dlaczego po jednej. I dlaczego mówię o tym akurat teraz, skoro wątek TVP na razie sobie zostawiamy? Ano dlatego, że ten powrót Roberta Janowskiego będzie miał miejsce już dziś. Tak, wiemy, że jest jeszcze sierpień, no ale jaka to melodia jest emitowana codziennie i oni postanowili pierwsze wydanie z jego udziałem nadać właśnie w sobotę, 31 sierpnia i będzie to miało miejsce o 18.40. Może do tego czasu skończymy, może nie, to zależy jak się rozkręcimy, niczego nie możemy obiecać. Natomiast jeżeli dla kogoś to jest istotne, żeby zobaczyć pierwsze wydanie z Robertem Janowskim po przerwie, żeby może posłuchać, czy jakoś nawiąże do tej właśnie sytuacji, że go przez kilka lat nie było, czy jakby nigdy nic będzie to prowadził, tak jakby tej przerwy tutaj nie było, no to polecamy, żeby sobie zerknąć, a jako taka TVP w szerszym kontekście u nas, tak jak powiedziałam, zagości jeszcze, teraz jednak inny nadawca, czyli tak szerzej mówiąc grupa Polsat, też w pewnej części, bo sobie podzielimy tematy dotyczące grupy Polsat na też pewne porcje, ale zaczniemy od grupy Polsat w kontekście informacji, co do której obiecałam pewne uzupełnienie, bo tydzień temu wspominałam Wam o tym, że to właśnie grupa Polsat ma licencję na transmitowanie igrzysk, które odbywają się teraz w Paryżu, no bo skończyła się olimpiada, no ale mamy teraz igrzyska dla osób z niepełnosprawnościami. Dlaczego ja tak kluczę i nie mówię głównej nazwy tych igrzysk, no bo jednak ona raczej jest kojarzona z tym, co rzeczywiście znaczy,
1: że
2: chodzi o igrzyska dla osób z niepełnosprawnościami, bo tu jest, słuchajcie, pewien problem. Tydzień temu, jak o tym informowałam, to używałam, zdaje się, takich nazw jak paraolimpiada albo igrzyska paraolimpijskie. I kiedy w tym tygodniu się natknęłam na poszerzenie informacji o tych transmisjach z igrzysk, a to poszerzenie Wam obiecałam, no to stwierdziłam, ok, muszę tutaj przygotować informacje dla słuchaczy, to zobaczyłam, że w informacji opublikowanej na portalu medialnym kilkukrotnie pada słowo igrzyska paralimpijskie, taki zwrot. I sobie myślę, oni nie umieją pisać? Co się tu dzieje? Dlaczego? Że raz się może zdarzyć literówka, że o im skasowało? No bywa, ale tutaj tego o nie ma już ileś razy, ale później się zorientowałam, że fanpage, który obserwuję na Facebooku, czyli Polski Komitet Paraolimpijski, już właśnie nie jest paraolimpijski, tylko jest paralimpijski. Widziałam relacje dotyczące samej chociażby ceremonii otwarcia w serwisie 19.30 i tam też była mowa o igrzyskach paralimpijskich, więc się zorientowałam, że no to rzeczywiście nie jest kwestia taka, że wszyscy globalnie popełniają literówki, tylko zaistniała zmiana, więc zaistniała zmiana, moi drodzy, oficjalnie mamy teraz igrzyska paralimpijskie, nie paraolimpijskie, więc nie ma już takiego odpowiednika, rzeczownika, no bo była paraolimpiada, no to nie ma paralimpiady chyba, są igrzyska paralimpijskie. I skąd w takim razie taka zmiana, moglibyście się zastanawiać? Teraz niektórzy, jest jakiś taki trend, że we wszelkich tego typu zmianach niektórzy się doszukują wpływów jakiegoś oszalałego lewactwa, które zapobiega jakimś wszelkim przejawom potencjalnej dyskryminacji, która zdaniem niektórych dyskryminacją nie jest. Czy to jest ten przypadek, Michale, czy oszalałe lewactwo zabrało tam oczy ktoś inny?
1: Nie, zabrał je MKOL, czyli Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który nakazał właśnie wszystkim krajom, aby rzeczywiście tutaj używać tego słowa paralimpijskie albo odpowiedników. Oni to jakoś tam uzasadniali, że w języku angielskim mamy paralympic, nie paraolympic.
2: Tak, tam nie ma o.
1: Tak, i że to po prostu chodzi o ujednoznacznienie i żeby wszędzie brzmiało to tak samo. Ja mam osobiście z tym problem i bardziej to mam takie odczucia, zresztą rozmawiając gdzieś tam ze znajomym, pozdrawiam Wojtka w tym momencie serdecznie, to mam takie odczucia, że to jednak tu chodzi o to, żeby zdecydowanie rozgraniczyć te igrzyska, które działy się wcześniej, od tych igrzysk, które mają miejsce teraz i żeby, żeby osób pełnosprawnych nie mieszać z osobami z niepełnosprawnością. To mi się tak jakoś nie bardzo podoba, powiem szczerze, takie rozgraniczanie. W przypadku języka polskiego no to jest ewidentnie na siłę, no byliśmy tu zdecydowanie przyzwyczajeni do paraolimpiady, chociaż wszędzie zawsze mówi się, że olimpiady na przykład nie ma, są igrzyska, więc co para igrzyska powinny być.
2: No ale to też jest takie dyskusyjne, bo,
1: no tak,
2: bo z jednej strony rzeczywiście olimpiada to ten okres w Grecji był pomiędzy igrzyskami, ale też to słowo było używane w kontekście jako takich igrzysk, więc
1: chociaż
2: chyba nie
1: wiesz,
2: należy się upierać przy
1: tak,
2: tym.
1: Tak w ogóle, jeżeli by rozbić to słowo na czynniki pierwsze, już tu dobra, para olimpiada, tak, no to ten przedrostek para, to tak w ogóle to się za dobrze nie kojarzy, tak, bo masz nie wiem,
2: parabank,
1: paramedycynę, paranaukę, zjawiska paranormalne, czyli wszystko to, co no jest takie jakieś gorsze, nie do końca udokumentowane, co niesie ze sobą jakieś negatywne konsekwencje.
2: No ale paralimpijskie to jakiś potworek jest,
1: no
2: dla odmiany,
1: tak,
2: który w takim razie jakoś ma zaburzoną tę etymologię, bo wywalili tam tę literkę O, więc można to jakoś może było inaczej zmienić, żeby też nie miało takiego wydźwięku, jak to ten przedrostek para. Może już nikt go w tym kontekście negatywnie nie postrzegał, ale no rzeczywiście skojarzenie jest takie, jak mówisz. Piszcie, co wy o tym sądzicie, jeżeli tutaj macie jakąś opinię. My jednak przejdziemy do kwestii takich medialnych, bo wspominałam wam ostatnio, że takim kanałem, który będzie to i owo pokazywał, jeżeli chodzi o igrzyska paralimpijskie, musimy się przyzwyczaić. Jest, Michale, który kanał?
1: Super Polsat.
2: Jest Super Polsat. No ale wspominałam też, że grupa Polsat jako taka ma docelowo pokazywać strasznie dużo, bo nawet do 300 godzin z tych igrzysk, no to przecież sam Super Polsat by tego nie obsłużył. Więc się okazuje, że nie tylko w Super Polsacie są relacje z igrzysk, ale także w 6 kanałach Polsat Sport oraz w 4 serwisach premium PPV, którymi gdzieś tam Polsat dysponuje. Właśnie one pokazują te igrzyska paralimpijskie w Paryżu. I teraz jak to wygląda, jeżeli chodzi o same relacje i o jakieś takie zbiorcze materiały o podsumowania relacji, bo ostatnio wspominałam, że ma być jakiś taki magazyn, ale nie znalazłam go w ramówkach Super Polsatu, to sobie myślę, nie wstawili go tam, a to była jakaś taka nieprecyzyjna informacja przekazana przez portale medialne. Ten magazyn nie w Super Polsacie, moi drodzy, bo dwugodzinny magazyn paralimpijski Paryż 2024 emitowany jest w Polsat Sport 1 i faktycznie sprawdziłam, że on tam jest. Rozpoczyna się codziennie o godzinie 20:00 Ale to nie wszystko, bo towarzyszyć mu będą także dwa magazyny prezentujące skróty najatrakcyjniejszych wydarzeń danego dnia. Pierwszy o godzinie 19, a drugi o 23, chociaż chyba niekoniecznie, bo na przykład dzisiaj Polsat Sport 1 po południu transmituje jakieś tam inne wydarzenie, niezwiązane z igrzyskami, jakiś memoriał kogoś tam, no to wtedy nie pokażą o 19 tego takiego skrótowego magazynu, ale jakoś tam sobie to inaczej poprzestawiają. Natomiast jak nie będą mieli jakichś innych sportowych atrakcji, no bo przecież nie tylko igrzyskami paralimpijskimi teraz świat sportu żyje, no to pokażą to właśnie w takim układzie, jakim powiedziałam. Czyli 19, 23 te skróty, a o 20 taki główny magazyn. Ponadto, począwszy od 30 sierpnia, czyli od wczoraj, widzowie Super Polsatu otrzymają aż 4-godzinny blok tematyczny poświęcony Igrzyskom Paralimpijskim. Przy czym, no właśnie, Polsat Sport 1 nam pokazuje te rzeczy wieczorem, o których powiedziałam, a Super Polsat poranny blok w swojej ramówce poświęca na relacje z Igrzysk, bo ten blok jest od 8 do 12. Nie rozumiem tylko, czemu nie zaczęli tego jakoś tak od razu, no bo ceremonia była w środę, a oni zaczęli to w piątek. Ten blok w Super Polsacie, czemu już w czwartek nie było można?
1: No właśnie.
2: Okej. Może uznali, że muszą trochę materiałów nazbierać przez ten pierwszy dzień, żeby mieć co tam pokazywać. Wśród twórców magazynów znaleźli się Jerzy Mielewski, Przemysław Iwańczyk, Aleksandra Schuttenberg. Nie wiem, czy ty pamiętasz panią Aleksandrę Schuttenberg? Wiem, że nie jesteśmy fanami sportu.
1: Coś mi jej imię i nazwisko mówi. Ona nie była związana przypadkiem z Telewizją Polską?
2: Nie kojarzę tego epizodu, ale nie wiem, czy pamiętasz taki wspaniały czas, kiedy Taniec z Gwiazdami miał audiodeskrypcję z uwagi na udział Joanny Mazur w tymże. No to właśnie panią Aleksandrę Schuttenberg zaangażowano do tego, żeby przygotowywała tę audiodeskrypcję na żywo.
1: Ojej, to zupełnie wyleciało mi to z głowy.
2: To taka ciekawostka. No, skończył się udział niewidomej uczestniczki w Tańcu z Gwiazdami. To i nie ma audiodeskrypcji do kolejnych sezonów, bo niewidomi tylko oglądają, jak biorą udział niewidomi, potem już ich to nie obchodzi. Tak naprawdę to
1: tak.
2: Kontynuując te osoby, które są zaangażowane w tworzenie tych programów, no to Paulina Czarnota-Bojarska, Agnieszka Łapacz oraz Iwona Niedźwiedź. Wraz ze startem Igrzysk Paralimpijskich ekipę Polsat Sport wzmacnia także osoba, o której dołączeniu do Polsatu mówiliśmy, ale w kontekście tej śniadaniówki, co od wczoraj już jest emitowana, Halo tu Polsat, dzisiaj właśnie prowadził ową śniadaniówkę ze swoją życiową partnerką, czyli Maciej Kurzopek, Kurzajewski, przecież zaczynał od sportu, więc to nie jest tak, że w Polsacie się będzie zajmował tylko rozrywką, ale również przy okazji jakichś sportowych atrakcji wykorzysta swoje doświadczenie, no i właśnie pierwszą z tych okazji są Igrzyska Paralimpijskie. A wśród komentatorów usłyszymy głosy m.in. Adama Kszczota, Artura Partyki i Michała Krogulca, a także Dawida Olejniczaka, Tomasza Lorka, Pawła Wyrobka, Adriana Brzozowskiego, Adama Łuczki, Tomasza Włodarczyka czy Szymona Rojka. W Paryżu obecne będą także reporterki Bożena Pieczko oraz Paulina Malinowska-Kowalczyk. Chyba pani Paulina nie tylko sportem się zajmuje w kontekście niepełnosprawności, bo jakoś tak kojarzę to nazwisko z innych rzeczy, jakichś wystąpień gdzieś tam w PFRON-ie czy coś. A ceremonię otwarcia skomentowali i ceremonię zamknięcia igrzysk skomentują w kanale Polsat Sport 1 oraz w Super Polsacie Przemysław Iwańczyk i Artur Partyka. Tak więc, no rzeczywiście już jest tego więcej, już to lepiej wygląda wszystko. Pozostaje jedynie, no jednak w pewnym sensie ubolewać, bo spotkałam się z takimi głosami, czemu tutaj Telewizja Polska w ogóle no nie ma żadnej licencji, sublicencji, czemu ceremonii otwarcia nie pokazała. Jakieś tam, wiecie, materiały są, chociażby tak jak powiedziałam w serwisie 19.30, ale jednak w przypadku Igrzysk Olimpijskich, znalazła się litera O, te relacje były, no bo była sublicencja, więc one mogły być w zakresie takim całkiem zadowalającym. Nie takie to były relacje jak w Maxie czy w kanałach Eurosportu, ale jednak były. No tutaj
1: były,
2: oddali
1: tak.
2: Pole temu Polsatowi, Super Polsatowi. Piszcie, czy w ogóle oglądacie Igrzyska. No dzisiaj w tym magazynie wieczornym w Polsat Sport 1, przypominam jeszcze raz, o 20:00, to będą się mieli czym zajmować, no bo są kontrowersje, są głośne tematy, nie wiem, czy ty słyszałeś, ale już mieliśmy, znaczy, złoty medal to już polska reprezentacja zdobyła chyba w pierwszym dniu, zdaje się, w pływaniu, ale pojawił się kolejny złoty medal dla Róży Kozakowskiej w rzucie maczugą. No, tylko że niestety został on jej odebrany, a Róża została zdyskwalifikowana.
1: Coś o tym słyszałem, natomiast nie znam kompletnie szczegółów, bo czy to igrzyska takie tradycyjne, czy paralimpijskie, ja nimi interesuję się podobnie.
2: No ja też, ale akurat tutaj mi się sporo wyświetlało na Facebooku, nawet w jakichś takich grupach poświęconych właśnie niepełnosprawności, bo tam chodziło o delegację brazylijską, która stwierdziła, że Róża miała jakąś nie taką poduszkę. Nie pytajcie mnie, o co z tym chodzi i jaki poduszka ma związek z tą dyscypliną, no ale w każdym razie poduszka nie taka, więc ich zdaniem to było niesprawiedliwe i odebrano jej złoty medal i rekord i... No ta, tak przykre. To właśnie jakoś jest przykre. Nie rozumiem, dlaczego takie rzeczy nie mogą być wcześniej weryfikowane. Czy na pewno wszyscy mają odpowiedni sprzęt, nie ma jakichś nieprawidłowości. No bo nawet wtedy, gdyby delegacja złożyła im na jakiś protest, no to by im powiedziano, wszystko było zweryfikowane i uznane wcześniej, że jest okej, więc wasz protest jest bezpodstawny. A tutaj, skoro tak nie powiedziano, no to znaczy jednak, że nie było tej weryfikacji. Także na pewno w magazynie paralimpijskim w Polsat Sport 1 o 20 zanalizują to jeszcze bardziej szczegółowo niż my i powiedzą, że może jednak to było słuszne. No wiecie, my się znamy na sporcie, czy to właśnie olimpijskim, czy paralimpijskim na podobnym poziomie i niepełnosprawność nie daje nam tutaj żadnych dodatkowych kompetencji w kontekście sportu paralimpijskiego, więc pozostaje słuchać w tej kwestii ekspertów. Opuszczamy temat, na którym się nie znamy i wędrujemy do tematów kolejnych, na których znamy się mniej lub bardziej. Na telewizji się mamy znać przede wszystkim, no o to chyba chodzi, po to tutaj siedzimy. Zaczęłam od tematów związanych z grupą Polsat, no i teraz ten Polsat, że tak powiem, właściwy, główny Polsat i jego nowości na jesień. Nie przedstawimy dziś wszystkich, ponieważ nie wszystkie pojawią się w tym tygodniu, ale całkiem sporą liczbą zajmiemy się już teraz. Ot na przykład taki Taniec z Gwiazdami wystartuje dopiero 15 września, więc nie jutro w niedzielę, nie w kolejną niedzielę, ale jeszcze w następną. Także my to w ogóle chyba nim się zajmiemy za jakieś 2 tygodnie. Jeszcze będzie więcej takich wyjątków, no ale takie codzienne pozycje stałe w ramówce Polsatu startują jak najbardziej już teraz, już od 2 września. I do jednej z tych propozycji jeszcze nawiążemy, bo wraca jak najbardziej taki serial jak Na ratunek 112. Tutaj będą pewne zmiany, bo nie tylko w Polsacie on będzie pokazywany premierowo, w innej stacji, o której później. Natomiast zaczniemy od tego, co takie typowe dla Polsatu, na co część naszych słuchaczy czeka, czyli na gliniarzy, moi drodzy, którzy wracają i to w wielkim stylu, bo będą świętować aż 1000 odcinek produkcji. No i co my tutaj o tych gliniarzach wiemy w tym sezonie? No nie za wiele, więc żeby nie było wątpliwości i pytań, a co się wydarzy w nowych gliniarzach? Tyle, ile nam się udało dowiedzieć, tyle informacji dla Was mamy, a chyba i tak całkiem sporo. A zatem w tym jubileuszowym odcinku atrakcja będzie taka, że na ekranie spotkają się wszystkie pary detektywów, czyli to są Natalia i Kuba, Olgierd i Krystian oraz Adam i Olga. Policjanci będą musieli stawiać czoła niespodziewanemu aktowi terroru i podjąć wyścig z czasem, aby uratować życie niewinnych ludzi. Więc brzmi to bardzo tutaj emocjonująco. Będą też nowe osoby w obsadzie, czyli Edyta Folwarska, Patrycja Franczak, Jędrzej Fulara i Katarzyna Lipka. Emisja niezmiennie od poniedziałku do piątku o godzinie 17, począwszy od 2 września. Tyle wiemy o gliniarzach. No a co po nich się dzieje w Polsacie o godzinie 18? Nadchodzi, no, od 20 lat ona wciąż jest pierwszą. Nie wiem, czy 20 lat, nie pamiętam, kiedy była premiera pierwszej miłości, ale już po prostu tyle lat, tyle odcinków, a miłość wciąż jest pierwsza, przynajmniej w tytule. Wątpię, żeby w przypadku wszystkich bohaterów była ona pierwsza, bo jak tutaj możemy przeczytać w opisie, jesienią czeka widzów prawdziwy roller coaster emocji. Będą śluby, powroty, intrygi, łzy, szczęścia i smutku.
1: No to jak powroty, to już na pewno nie pierwsza.
2: No okej, ale może ten ktoś powie, ta moja poprzednia relacja jakaś tam wcześniejsza, zanim wróciliśmy do siebie, to nie była na przykład miłość, teraz dopiero ona się między nami pojawiła. I to jest miłość. Nie wiem, nie wiem.
1: Zobaczymy.
2: Niezbadane są kolejne i dla nas w ogóle są niezbadane, bo tego życie nie oglądaliśmy. W każdym razie różne perypetie zaprowadzą bohaterów aż do słonecznej Italii. Och, wraca u nas ta Italia bardzo intensywnie w naszych programach. Tak powiedzą sobie Kalina i Oskar, w czym zaskakującą rolę odegra, tutaj jest taki przymiotnik, demoniczna Sandra. Nie wiem, co trzeba zrobić, żeby zostać uznanym za osobę demoniczną. Nie wiem, czy Michale, my tacy jesteśmy. Mam nadzieję, że nie. Sandra jest. Widzowie będą śledzić walkę o życie Karola Wexlera, który doznał zawału po tym, jak odkrył romans żony Ewy ze swoim zaufanym pracownikiem Michałem. No to się nawet nie dziwię.
1: Się dzieje.
2: Płomienny romans połączy też Piotrka i Melkę. Marysia, która wreszcie odzyskała miłość Kacpra, odzyskała, no tak, może to jej pierwsza miłość, będzie musiała ruszyć na ratunek córce zadłużonej w dużo starszym od siebie influencerze. No to w przypadku tej córki to jest prawdopodobne, że to rzeczywiście będzie pierwsza miłość. No i widać, że oni rzeczywiście próbują tak nadążać za rzeczywistością, skoro wplatają wątek influencera, prawda? To jest teraz na czasie, że młode osoby się fascynują influencerami, no i pewnie rzeczywiście bywa i tak, że takie fascynacje przekraczają ramę takich właśnie tradycyjnych fascynacji i osoby młode poczują coś tam więcej. Nie wiemy, nie znamy się, my nawet nie ogarniamy świata influencerów. Emisja pierwszej miłości od poniedziałku do piątku o 18:00 od najbliższego poniedziałku, czyli od 2 września. Jak się skończy pierwsza miłość, no to będą wydarzenia i będzie za chwilę pasmo wieczorne, w którym też pewne modyfikacje, jeżeli chodzi o momenty rozpoczynania się poszczególnych produkcji, ale tutaj jesteśmy Wam winni pewne wyjaśnienia, bowiem pojawiły się informacje w portalach medialnych jakiś czas temu dotyczące kształtu tych ramówek jesiennych i pierwotnie ujawniono, że od poniedziałku do czwartku będziemy mieć nowość o godzinie 19:50, że będzie to serial Malanowski Nowe Rozdanie. Wiem, że nowość jak nowość, bo nazwisko Malanowski już się pojawiało w Polsacie, no ale z nieco innym zakończeniem tego tytułu, ale o tym zaraz Wam więcej Michał opowie. Więc, że Malanowski Nowe Rozdanie to będzie o 19:50 i że dzięki temu się stworzy nowe pasmo serialowe. No a co w takim razie z tymi produkcjami, które zawsze kojarzyliśmy z wieczornym pasmem? No bo z reguły dotychczas Polsat rozpoczynał emisję tych wieczornych rzeczy o której? No o 20:00.
1: 20:10 czasem.
2: No coś tam z minutami, ale nie później, prawda? Tam TVN zaczyna później to swoje na wspólnej. Telewizji na Jedynka też, no bo tam mają te wiadomości, znaczy 19:30 Sport Pogodę, a oni rzeczywiście zaczynali tak w okolicach tej 20:00, nie później, też nie wcześniej. Natomiast według tych pierwotnych założeń kolejne pozycje miały się zaczynać o godzinie 20:20 aż, czyli 19:50 Malanowski, 20:20 cała reszta, tam te filmy w poniedziałki i inne nowości, o których później Wam opowiemy, Nasz Nowy Dom w czwartki, wszystko to miało być o 20:20. Natomiast słuchajcie, ledwo co oni o tym napisali, minęło kilka dni, aż tu nagle pojawiły się korekty w ramówkach i mnie to trochę zastanawia, czy nie można pewnych rzeczy od razu dobrze przemyśleć. To nie jest taka moja wątpliwość tylko jeżeli chodzi o Polsat, bo inne stacje też takich korekt dokonują, jak TVP na przykład, ale czy nie można tego od razu dobrze przemyśleć, jak to wszystko ułożyć, tylko trzeba właśnie korygować i wprowadzać zamęt. No nie wiem, nie zarządzałam nigdy taką potężną stacją, nie jestem Edwardem Miszczakiem. Dlatego też odnotowujemy to, co oni ogłosili wcześniej i to, jak to będzie teraz, bo może na przykład natknęliście się wcześniej na te artykuły, że Malanowski będzie o tej 19:50, a inne będą o 20:20. Dlatego też dajemy Wam znać, że będzie inaczej, bo Polsat zmienił godzinę emisji wieczornych pozycji i z ostatecznej ramówki wynika, że serial Malanowski Nowe Rozdanie będzie się zaczynać kwadrans wcześniej, czyli o godzinie 19:35, a pasmo premier planowane na 20:20 ruszać będzie o godzinie 20:10. Czyli ta zmiana nie jest aż taka duża, w zasadzie jest podobnie jak było, no bo pamiętam takie czasy, że na przykład o 19:30 Polsat dawał jakieś archiwalne odcinki Świata Według Kiepskich czy inne rzeczy, a o 20:00 faktycznie się zaczynały nowości, także tutaj mamy jakieś takie, no niewielkie przesunięcie. Myślę, że planowali trochę większą tę rewolucję. rewolucję. Tylko jeszcze takie, tak warto odnotować, jak to rzeczywiście będzie wyglądało. No mamy te wydarzenia o 18.50 i co dalej? Polsat pokaże kilkuminutowy początek gościa wydarzeń, który rusza o godzinie 19.20. Cały program oczywiście się znajdzie na antenie Polsat News i w wydarzeniach 24. Dotąd w Polsacie emitowano pierwszą rozmowę z tego programu, z tego gościa wydarzeń, więc wynika stąd, że tutaj się nawet cała pierwsza rozmowa nie zmieści, tylko jej fragment. O 19.25 pojawi się sport, a o 19.30 pogoda. W czwartki nie będzie gościa wydarzeń, no tylko wraca po wakacjach Dorota Gawryluk i Lepsza Polska, także po prostu będzie fragment tej Lepszej Polski i potem będzie Malanowski. Natomiast w piątki nie będzie Malanowskiego. Od poniedziałku do czwartku ten serial będzie można oglądać, to się nie zmienia. Po sporcie i pogodzie będzie się rozpoczynała 21. seria programu Twoja twarz brzmi znajomo. Program ten, o którym, tak jak powiedziałam, jeszcze wspomnimy, dzisiaj będzie ruszał o 19.55, czyli jednak ciut wcześniej niż to było dotychczas, więc warto to odnotować, bo Polsat chyba przed 20 nie zaczynał nigdy rzeczy, a teraz zaczyna, więc jak się nie chcecie spóźniać, no to trzeba o 5 minut wcześniej włączyć telewizor. Ale to, co po 20, czy tam przed 20, no to o tym sobie powiemy więcej w dalszej części programu. Teraz ten, co go tak najbardziej przesuwano. Najpierw miał być 19.50, potem 19.35. Moje pytanie, Michale, Malanowski. Malanowski i partnerzy, taki tytuł był obecny w Polsacie przez kilka lat, zresztą dalej jest obecny w pasmach powtórkowych. Czy ty w ogóle oglądałeś to kiedyś?
1: Tak, oglądałem i powiem ci szczerze, że to był jeden z tych seriali kryminalnych Polsatu, który naprawdę, no mi się bardzo przyjemnie oglądało. Może właśnie za sprawą pana Bronisława Cieślaka, którego możemy chociaż aby kojarzyć, jeżeli chodzi o antenę Polsatu, no to z programu Telewizyjne Biuro Śledcze. Oczywiście wiadomo, że z wcześniejszych produkcji też, ale przede wszystkim jako prowadzący to Telewizyjne Biuro Śledcze, taki program kryminalny emitowany w latach 90. No a potem Bronisław Cieślak jako detektyw Malanowski, prowadzący swoje biuro, zatrudniający różne osoby, no i wspólnie tropiący różne rodzaju przestępstwa. No a teraz mamy Malanowskiego, ale nowe rozdanie. To tytuł serialu będącego wznowieniem produkcji właśnie Malanowski i partnerzy po śmierci grającego główną rolę Bronisława Cieślaka. Schedę po jego postaci przejmie i tu uwaga, uwaga, Andrzej Malanowski, a w tej...
2: No właśnie, tamten był... Tak. To jest nieprzypadkowe z tymi imionami, prawda? Tak. Bo Bronisław Cieślak grał Bronisława Malanowskiego. Więc skoro mamy Andrzeja Malanowskiego, to też spodziewamy się jakiegoś aktora imieniem Andrzej i tak też będzie.
1: Tak jest, bo w tej roli pojawi się Andrzej Grabowski.
2: No nie ma przypadków, słuchajcie, skończyła się praca dla pana Fertka przy Świecie według Kiepskich, to mu zapewnili co innego.
1: No jak będzie tak podchodził do pracy jak w Kiepskich, to ja słabo widzę karierę tego biura, ale miejmy nadzieję, że tu się jednak zdecydowanie bardziej weźmie do roboty. A pan Andrzej Malanowski to jest brat Bronisława, więc no tutaj tak. Taka ciekawa sprawa. Andrzej zostaje właścicielem biura detektywistycznego i zaczyna oficjalnie nim kierować. Serial kryminalny Malanowski, nowe rozdanie, to opowieść o grupie detektywów mierzącej się w swojej codziennej pracy z tajemniczymi sprawami, które pełne są nieoczekiwanych zwrotów akcji i niejasnych okoliczności, a prawda ukryta jest gdzieś pod płaszczykiem pozornie oczywistych faktów. Choć niektóre historie wydają się trywialne, ukrywają w sobie tragiczne i złożone ludzkie dramaty. W rozwiązywaniu zagadek Andrzejowi Malanowskiemu będą towarzyszyć dwa duety detektywów. W tych rolach zobaczymy Annę Lucińską i Wacława Warchoła, a także Marka Krupskiego oraz Magdalenę Dwużyńską. Zdjęcia do serialu realizowano między innymi w Hiszpanii, no więc gdzieś tam jakieś zagraniczne wojaże ich chyba czekają, a z tym serialem będziemy mogli się spotykać od poniedziałku do czwartku o godzinie 19.35.
2: Nie 19.50, dementujemy te wcześniej ujawnione informacje. No to co, mówisz, że oglądałeś Malanowskiego z partnerami, z Bronisławem Cieślakiem w roli głównej, to czy szykujesz się, żeby zobaczyć, jak sobie Ferdek, znaczy Andrzej Grabowski tutaj poradzi?
1: No kurde, no z miłą chęcią. Ale naprawdę ciężko mi się będzie przestawić. Ja oczywiście wiem, że pan Andrzej to jest aktor utalentowany i że ta rola Ferdka Kiepskiego, on ją no momentami to pewnie sam przeklinał, ale kiedy się pojawi w tym serialu, no to naprawdę, to aż będę czekał, aż po prostu powie coś tym takim bardzo charakterystycznym głosem Ferdka.
2: No chyba się będzie musiał przestawić na trochę inny tryb. Mnie to są obce produkcje, nie oglądałam tamtej poprzedniej odsłony, tak więc nawet nie miałabym porównania i gdzieś tam nie jest to w obszarze moich zainteresowań, ale jeżeli w obszarze waszych jest i czekacie, to się podzielcie tymi oczekiwaniami chociażby na naszym Facebooku. Natomiast pan Andrzej, no właśnie, tak jak powiedziałeś, jest aktorem ról wielu i utalentowanym. To nie jest tak, że w życiu tylko zagrał Ferdka, ale też na przykład trochę pośpiewał, nie wiem czy wszyscy o tym wiedzą.
1: Tak jest.
2: I właśnie dziś usłyszymy go w takiej wokalnej, takiej może nieco zblazowanej wersji. Będzie nas próbował przekonywać o tym, że jest jak motyl.
1: Zgadza się, a ja jeszcze w międzyczasie znalazłem ten wierszowany komentarz Dawida, więc na koniec tego wejścia pozwolę go sobie przeczytać. Michał i Milena zapraszają. Tyle informacji dla nas dziś i jutro mają. Tako rzeczę Dawid, a teraz...
2: A teraz piosenkę włączają.
1: Tak.
3: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: To jest cały czas Radio DHT i cały czas program RTV na naszej antenie. My kontynuujemy tematykę telewizyjną. Dziś chyba w ogóle będzie telewizja.
2: No przecież już powiedziałam o tym, że radio to się nie warto spodziewać, dlatego zaczęliśmy od piosenki telewizyjnej. Tak naprawdę nie tylko dlatego, bo staramy się przeplatać. Nie wiem, czy ktoś zauważył, że jest telewizyjna w jednym wydaniu, potem radiowa.
1: I czasem
2: telewizyjna, drugim radiowa. A zatem domyślcie się, że skoro dzisiaj była telewizyjna, to od piosenki na jaki temat planujemy rozpocząć jutro. A już moja w tym głowa, żeby była ta piosenka w innym stylu niż ten, który Michał wymienił. Już tutaj właśnie pewne próby poczyniłam, żeby coś innego podrzucić. W każdym razie zostajemy w grupie Polsat, tak jak powiedzieliśmy, i ich wieczorne pasmo. Co to się miało? Zaczyna się o 20.20, będzie o 20.10. I co w tym paśmie? No w poniedziałki jak zawsze mega hit, czyli filmy, a we wtorki byśmy się spodziewali, bo tak było przez kilka dobrych lat, programu Ninja Warrior Polska. No nie należy się go spodziewać jak na razie, o czym też Michał wam powie. No to w takim razie czego mamy oczekiwać, jak włączymy Polsat we wtorek wieczorem?
1: Otóż możemy oczekiwać programu Siły Specjalne Polska. To polska wersja brytyjskiego formatu. W reality show grupa byłych żołnierzy sił specjalnych poddaje 18-osobową grupę cywilów serii testów fizycznych i psychologicznych. Są to osoby wybrane w castingu. Uczestnicy są odcięci od świata zewnętrznego, bywają też pozbawiani snu i uczestniczą w testach wytrzymałościowych. W programie nie będzie eliminacji. To uczestnicy zdecydują, gdzie jest granica ich wytrzymałości i kiedy zechcą zakończyć rywalizację. Dzięki temu nic nie będzie pewne, oprócz emocji. Tak przynajmniej zapowiadają twórcy. No i teraz kto będzie za to wszystko odpowiadał? Otóż szefem instruktorów jest Wojciech Zacharków, były oficer jednostki wojskowej Agat, uczestnik misji bojowych w Iraku, Czadzie i Afganistanie. Oprócz niego uczestników trenować będą Marek Włóczyki Stan, były operator jednostki wojskowej Grom, uczestnik misji kontyngentu bojowego w Afganistanie, Piotr Gniady Hajkowski, to z kolei były operator jednostki wojskowej Formoza, uczestnik misji w rejonie Zatoki Perskiej i Afganistanie, oraz Piotr Sojer Sojka, były operator jednostki wojskowej komandosów, uczestnik misji bojowych w Afganistanie i ponad 200 operacji specjalnych. Program składający się z 8 odcinków będzie emitowany we wtorkowe wieczory o godzinie 20.10, począwszy od najbliższego wtorku, czyli od 3 września. Zastąpi w ramówce Ninja Warrior, który ma wrócić wiosną, więc jeszcze sobie trochę rzeczywiście na niego poczekacie.
2: Także to pojawienie się sił specjalnych nie oznacza, że Ninja Warrior to już jest format zawieszony, on będzie, tylko właśnie postanowiono zrobić tutaj taką przerwę. Czy przekonujecie ten opis? Zerkniesz?
1: Wiesz co, no opis wydaje się nawet, opis wydaje się dosyć interesujący. Zastanawiam się tylko, ile my będziemy w stanie z tego wynieść, bo mam wrażenie, że wiesz, no dużo może być tam po prostu jakiejś muzyczki, ewentualnie jakichś okrzyków i podobnych rzeczy, więc ja nie wiem, czy będę miał do tego cierpliwość. Tak się nie nastawiam jakoś specjalnie pozytywnie do tego.
2: Piszcie, czy wy będziecie mieć cierpliwość, czy chcecie, czy zerkniecie. Dla mnie, jak Ninja Warrior nie było, to też nie będzie, no ale przynajmniej będę miała więcej czasu na inne rzeczy, ile można z tym telewizorem też. No to jak muzycznie spuentujemy siły specjalne?
1: No skoro tu instruktorami będą żołnierze doświadczeni w różnych misjach zagranicznych, no to my sobie posłuchajmy wcale nie takiej wesołej historii o jednym z takich żołnierzy. Zespół Big Cyc w piosence Mówi Bagdad. Radio. No to Bagdad przemówił, a teraz przemawiamy my.
2: Przemówię konkretnie ja, ponieważ przeniesiemy się z wtorku na środę, jeżeli chodzi o wieczorne pasmo w Polsacie, które nie zaczyna się o 20.20, tylko o 20.10. I tutaj mamy kolejną nowość, no bo jakoś to tak jest, że te propozycje z tych pasm w ostatnim czasie nie mogą zagrać dłużej miejsca i są pewnymi, no nazywajmy rzeczy po imieniu, niewypałami, no to i się szuka nowych pomysłów. I takim nowym pomysłem ma być program pod nazwą Moja Mama i Twój Tata. I jak czytamy w opisie, no nie, zresztą nie trudno zgadnąć, że to program randkowy, prawda? Jest on natomiast oparty na brytyjskiej licencji, więc znów nie polski pomysł, natomiast został on stworzony dla serwisu HBO Max, jak jeszcze ten serwis istniał pod tą nazwą. Nie wiem, może to jest jakimś znakiem jakości, ale trudno orzec. No i w tym programie bohaterami są dojrzali single po przejściach poszukujący miłości. Każda z tych osób ma inne doświadczenia życiowe, inną historię. Rodzice będą szukać miłości z pomocą tych, którzy znają ich najlepiej, czyli oczywiście własnych dzieci. Dorośli zamieszkają w mazurskiej willi, całkowicie odcięci od świata zewnętrznego. Natomiast no, zdecydują, by tam przez kilka tygodni poznawać i odkrywać siebie nawzajem, budować relacje i zaskakiwać w zupełnie nowych okolicznościach. No i będą też właśnie te ich dzieci, które zamieszkają w drugim domu. Gdzieś tam z jakiegoś zwiastunu wynikało, że ci rodzice o tym nie wiedzą, że te dzieci tam mieszkają, co w życiu nie uwierzę, bo przecież idąc do programu rodzinka cała chyba wie, na co się pisze. No i w tym drugim domu na bieżąco będą śledzić i komentować poczynania rodziców. No i to właśnie dzieci będą miały największy wpływ na życie swoich matek i ojców. Wreszcie inaczej niż w życiu, to dzieci ostatecznie dadzą, muszę zacytować tak, jak to jest tutaj napisane, bo wiecie, że bardzo lubię taką mowę, niekoniecznie po polsku, chociaż sama jej nie używam. A zatem dzieci dadzą akcept rodzącym się uczuciom. Musiałam to tutaj zostawić, skoro tak było w informacji prasowej. Można to by było jakoś bardziej po polsku, ale dadzą akcept. Nie powiedział tak nikt nigdy. No ale już zostawiając polszczyznę, no to wiecie, jak to jest. No na przykład rodzic by się skłaniał jakiejś tam osobie z jakiegoś powodu. Osoba ta się nie spodoba dziecku, no i dziecko podejmie decyzję, nie będziesz z nim, ale z drugiej strony, wiecie, to jest decyzja na gruncie oficjalnym.
1: A program ponieważ... się skończy i...
2: Właśnie, te osoby są dorosłe, po programie sobie mogą uczynić co chcą i wtedy dziecko nie będzie tutaj miało zbyt wiele do gadania. No ale na potrzeby show tutaj jakieś takie ustalenia będą poczynione. Uczestnicy programu to doświadczeni przez życie 40 i 50-latkowie, a więc rozumiem, że nie możemy się spodziewać jakichś starszych jeszcze singli, także to nie jest takie sanatorium miłości do końca. Ich historie staną się bliskie niejednemu widzowi. Moja mama i twój tata to również program o pięknych emocjach, relacjach z najbliższymi, ale także o trudach codzienności. I już mówiąc tym tonem, trochę się wczułam w tę osobę, która będzie to prowadzić, bo ona zawsze taka jest. Znaczy, może nie aż taka, ale ma w sobie dużo takiej łagodności. Katarzyna Kurzopek, Cichopek, która wróciła do Polsatu, w maju poprowadziła jakiś tam koncert w Sopocie, teraz współprowadzi śniadaniówkę, oprócz tego właśnie dostała swój program, czyli Moja Mama i Twój Tata. Program liczący 10 odcinków, a emisja będzie się odbywała, tak jak powiedziałam, w środę o godzinie 20:20, premiera 4 września. Wiecie, oglądam te wszystkie programy randkowe, Sanatorium Miłości też, bo tam są czasami lepsze dramy niż w tych programach dla młodzieniaszków, że się tak wyrażę, więc może tutaj też jakieś będą. Nie wiem jeszcze, czy chcę to sprawdzać. Być może, jeżeli znajdę czas, to sprawdzę. No powiedziałam, co prawda, że ten program nie będzie takim sanatorium miłości, więc być może część uczestników by się nieco obraziła na piosenkę, którą tutaj zagramy, bo by powiedziała, jakie stare lata, jakie stare lata. No ale... no, jakoś tak nam to tutaj pasowało, ten wydźwięk tego utworu. On się już u nas zresztą pojawił przy okazji wspomnianego Sanatorium Miłości, a że Łucja Prus go pięknie śpiewa, no to w ramach komentarza pojawi się jeszcze raz Umówmy się na stare lata.
3: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Tak się spokojnie zrobiło, to teraz chyba czas zakrzyknąć coś, prawda?
2: Za moment zakrzykniemy. Dodam jeszcze tylko tyle, że w naszej prezentacji informacji pominiemy teraz jeden dzień, jeżeli chodzi o wieczory w Polsacie, bo byliśmy przy środzie, kiedy będzie Moja Mama i Twój Tata, no to teraz by się przydał czwartek i Ela Romanowska, co wyremontuje dom, i następnie Przyjaciółki. Natomiast z powodu, którego nie rozumiem, Przyjaciółki nie startują w najbliższym tygodniu, ani Nasz Nowy Dom, tylko te czwartkowe nowości pojawią się dopiero w czwartek 12 września. I przyznam, że kiedy przeczytałam te informacje, to pomyślałam, że coś tego 5 września, tydzień wcześniej, będzie w Polsacie. Może jakaś transmisja sportowa, muzyczna, coś o czym nie wiem. Natomiast sprawdziłam to dziś rano i w ramówce na 5 września, na czwartek, na 20 jest wpisany film Nigdy w życiu. Więc absolutnie nie rozumiem, dlaczego nie mogli tego zacząć wcześniej. Być może były plany jakiejś transmisji, coś im nie wyszło i potem już nie chcieli tego zmieniać, aczkolwiek przecież już nie takie roszady w ramówce się zdarzały, no więc właśnie. Można to było przyspieszyć. Dlatego celowo zostawiamy dzisiaj Przyjaciółki i to, co w nowym sezonie, a mamy takie informacje, więc one się u nas pojawią w przyszłym tygodniu, nie jutro, no bo to nie ma sensu, tylko za tydzień, a teraz rzeczywiście możemy przejść do piątku, bo piątkowe rzeczy sobie wejdą wtedy, kiedy mają wejść, czyli 6 września, wejdą jak to zwykle z okrzykiem, a ten okrzyk brzmi Twoja twarz!
1: Brzmi znajomo!
2: I przypominam, że wejdą o 5 minut wcześniej, bo o godzinie 19:55. No i poprzednia edycja była taka jubileuszowa, Twoja twarz brzmi znajomo najlepsi, a teraz już wracamy do uczestników, którzy jeszcze się w programie nie pojawiali. No to w takim razie, kto się w nim zmierzy? Oni tutaj zrezygnowali, to już mogę zdradzić, nie ma czegoś takiego jak w poprzednich sezonach, że jeden uczestnik niebędący celebrytą, który właśnie został wyłoniony w jakimś castingu. Tutaj wszystkie osoby mniej lub bardziej mają być z czegoś znane. No a kto to jest i z czego oni są znani?
1: A no na przykład jest to aktorka i piosenkarka Patrycja Cazadi.
2: No chyba kojarzymy, nie pamiętam, kiedy ostatnio w czymś widziałam, no ale jest, istnieje. Będzie też no, piosenkarka, której przedstawiać nie trzeba, zakręcona taka z niej dziewczyna, też wiecie o kim mowa, o Renie Jusis.
1: Były wokalista zespołu Just Five, Bartek Wrona, także będzie.
2: No, bo to jest jakiś taki powrót grany z tego, co widać. To Just Five na jakimś tam koncercie się gdzieś pojawiło w telewizji, czy ma się pojawić. Sporo się o tym mówi, że oni gdzieś tam by chcieli się zreaktywować, czy się reaktywują, coś tam się dzieje i się więcej mówi o tym Bartku Wronie i o samym Just Five niż się mówiło dotychczas, więc mam wrażenie, że to jest taki element tej promocji. Czy pamiętasz taki serial, który się nazywał Majka?
1: Coś mi świta.
2: Taki serial z bardzo abstrakcyjnym wątkiem, że dziewczyna poszła na jakieś badania ginekologiczne, a pomylono ją z inną pacjentką, zrobiono jej inseminację i ona zaszła w ciążę. Potem się okazało, zaczęła pracować w firmie, zakochała się w swoim szefie, okazało się, że dziwnym trafem ona właśnie z nim jest w ciąży, a on wtedy się starał o dziecko z tą swoją żoną, z którą jednak jakoś tak mu się za dobrze nie układało. To strasznie dziwne rzeczy. Oglądałam to, żeby się odmurzyć w jakimś 2010 roku, więc dawno temu. I teraz wraca do nas odtwórczyni roli Majki, czyli aktorka Joanna Osyda.
1: Będziemy mieć też aktora Damiana Kreta, chociażby grającego w serialu Bracia.
2: Nie oglądałam Braci. To nie kojarzę. grono aktorskie poszerzy też Barbara Wypych, przy której w oficjalnych informacjach nie wymieniono żadnej produkcji, w której grała, więc może wy kojarzycie z czego jest znana i nam możecie napisać.
1: No i następny aktor, Kuba Szyperski.
2: Też ale chyba jeszcze
1: nie ma grał?
2: Musiał mieć. Wydaje mi się, że to jest młoda osoba i kojarzę, że był w którymś talent show Polsatu chłopak, który się tak nazywał, w Must Be The Music. Wydaje mi się, że to był on, że śpiewał, więc być może jak był młody, to śpiewał, potem się zajął aktorstwem, więc jakoś może połączą to jego pojawienie się ze wspomnieniem programu. Ale może to jest w ogóle inna osoba, która na przykład się tak samo nazywa, albo ja coś tutaj mylę. No i słuchajcie, transfer do Polsatu z TVP, już o tym mówiliśmy, w Halo tu Polsat, kącik show biznesowy, no a tutaj będzie śpiewał, tańczył, nie wiedziałam nawet, że ma takie talenty. Aleksander Sikora, moi drodzy, zamyka tę stawkę uczestników. Natomiast my nie zamykamy omówienia kwestii związanych z twoją twarzą brzmiącą znajomo, bo tutaj są też istotne wątki związane ze składem jurorskim, który się zmienia. On kiedyś był czteroosobowy, potem zmniejszono to do trzech i teraz znowu będą cztery osoby, bo tak, mamy dwóch nowych jurorów. Piosenkarkę, która do niedawna była w zasadzie nie jurorką, tylko trenerką w innym programie, w innej stacji, czyli w The Voice of Poland. A teraz będzie właśnie tutaj jurorować, czyli Justyna Steczkowska. No co by o pani Justynie nie powiedzieć, to ona, no nie zawsze, ale potrafi rzeczywiście ocenić tak niekoniecznie, wiecie, przesycając tę swoją wypowiedź cukierkowością, tylko istotnie powiedzieć, jak było nieczysto, to ona to powie. Więc liczymy tutaj, że się dołączy do pani Walewskiej, której zdarza się zwracać uwagę faktycznie na aspekty czystości, aspekty techniczne, chociaż no, skoro my słyszymy te występy jakoś tam podrasowane już, no to nie do końca możemy się odnieść do tego, o czym one mówią, bo mam wrażenie często, że one słyszą coś innego niż my, bo już słyszymy te występy po jakichś tam drobnych przeróbkach. No ale no, czegoś tam się o wokalu przynajmniej będziemy mogli dowiedzieć. Będzie także tancerz i aktor, który widzą programu jest znany, bo 10 lat temu wygrał jego trzecią edycję. Mam na myśli Stefano Terracino. No więc ma tutaj wiedzę od kuchni, jak w tym programie działać. To już kolejna taka sytuacja, kiedy były uczestnik trafia do grona jurorskiego. No i w jury pozostają Małgorzata Walewska i Piotr Gąsowski. Tak jak powiedziałam, nie będzie w nim Roberta Janowskiego. No i jeżeli chodzi o gospodarzy, no to Maciej Rok będzie tutaj dalej, natomiast towarzyszył mu w ostatnich sezonach Maciej Dowbor, po tym jak Piotr Gąsowski przestał to prowadzić, opuścił program, potem trafił do składu jurorskiego właśnie, no ale Dowbor był prowadzącym, no ale teraz rozstał się z Polsatem, poszedł do Dzień Dobry TVN, w którym już chyba nawet zaliczył debiut, no to stwierdzono, że nie może być pan Maciej Rok sam, kogoś mu tam dadzą i tak oto program będzie po raz pierwszy w historii współprowadzić kobieta, będzie nią Agnieszka Chyży, to taki duet Rok i Chyży, który będzie się sprawdzał, tak jak mówiłam ostatnio, zarówno rano w Halo tu Polsat, jak i w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Co do Halo tu Polsat, może liczycie na jakąś recenzję? Trochę zerkałam na wydanie wczorajsze i dzisiejsze, ale no co ja śniadaniówki nie widziałam, no nie mam jakichś zaawansowanych spostrzeżeń. No jest ta publiczność, czasami pobije brawo, jedzeniem się może poczęstować, co tam Mateusz Gessler je zrobi. No i tyle. Fajnie, że na przykład wczoraj był jakiś taki segment naukowy z jakimiś doświadczeniami, no to akurat jest spoko. Michał lubi takie naukowe tematy, czego to zainteresuje, że nie tylko nie to wiem, celebryctwo.
1: Nie wiem, czy na tyle lubię, żeby aż wstawać, aczkolwiek no może to, no fajnie, że tego typu tematy pojawiają się w śniadaniówkach.
2: Owszem. A wracając do twojej twarzy, no to tak jak powiedziałam, będą to piątki, tak jak nas do tego przyzwyczajono. Ktoś pamięta, że to jeszcze w soboty kiedyś leciało? Dawno to było. Wydawało się, że się nie przyzwyczajemy do piątków, a jednak w piątek to jest. Tylko się musimy przyzwyczaić, że o 19.55, a nie o 20.00, od piątku 6 września. To nie jest koniec propozycji Polsatu na wieczory piątkowe. Kolejną zajmiemy się w następnym wejściu. No a teraz jak zawsze muzyczna puenta, którą którą nam zapewni jedna z uczestniczek mających swój muzyczny repertuar na koncie. Nie będzie to tym razem Bartek Wrona, te kolorowe sny kusiły, bardzo kusiły, ale o innej pani sobie pomyśleliśmy, tej zakręconej. No ale zakręconej też u nas nie będzie, tylko wyrazimy taką nadzieję, że jak uczestnicy będą kreować te poszczególne postaci, oczywiście no będzie zawsze wiadomo, kogo kreują, tutaj nie ma żadnych zagadek, ale że będą sobie radzić z tym na tyle dobrze, że nie będzie tutaj konieczne takie pytanie, jakie Reniusis zadaje w tytule, czyli zgadnij, kim jestem. DHT. DHT. Playing for you hits of three
1: generations. The brightest blend of music. To była Reniusis, a teraz będą Grzechy sąsiadów. Taki tytuł. No,
2: tak brzmi groźnie. Czy wy coś wiecie o tym, że wasi sąsiedzi mają na koncie grzechy? No tutaj no, zobaczymy, jakie grzechy będą, chociaż można już wiedzieć, jakie to są grzechy, bowiem produkcja to nie jest taka stricte premierowa, bo już była dystrybuowana dla posiadaczy pakietu Polsat Box Go Premium.
1: Tak, a teraz będą mogli obejrzeć ją wszyscy. A co to za produkcja? Jest to serial, to adaptacja bestsellerowego thrillera holenderskiej autorki kryminałów. Młode małżeństwo Ewa i Piotr w tej roli i w tych rolach właściwie Marianna Zydek i Michał Żurawski podejmuje decyzję o przeprowadzce ze względu na zapowiadające się powiększenie rodziny. Sielankę burzy przedwczesny poród i śmierć dziecka. Nowy, atrakcyjny duży dom miał być przepełniony szczęściem, a zamienia się w mroczne miejsce. Para próbuje poradzić sobie z tragedią, znajdując wsparcie w nowych sąsiadach. Judyta i Szczepan w tych rolach, Marta Żmuda-Trzebiatowska i Sebastian Fabijański

0: i Kacper w tej, w tych rolach Jowita Budnik i Mirosław Baka, więc tutaj jak widać mamy sporo różnych możliwych konfiguracji. Grzechy sąsiadów to wybuchowa mieszanka gatunków. Oprócz wątku kryminalnego jest tu skomplikowana i kontrowersyjna historia obyczajowa, dlatego serial emitowany jest po godzinie 22. Grzechy sąsiadów, tak jak już wspomniałaś, miały premierę na platformie Polsat Box Go, a serial liczy 10 odcinków. No i kiedy to wszystko? Kiedy poznamy te grzechy sąsiadów? Ano w piątek zaczniemy je poznawać, w najbliższy piątek, 6 września po godzinie 22.05.
1: Nie wiem, czy jestem gotowa na poznanie grzechów sąsiadów,
0: no, to
1: i na
0: erotyczną
1: fascynację
0: ciekawe.
1: Sąsiadów wzajemną. Jeżeli oglądaliście to w Polsat Box Go Premium i coś już wiecie więcej, to dawajcie znać, czy waszym zdaniem warto. No cóż możemy więcej rzec, skoro my tego nie widzieliśmy. No jak zawsze muzyczny komentarz. Na początku myśleliśmy, czy on jest adekwatny, no bo mieliśmy trochę pomysłów piosenek o sąsiadach, czasami bardzo dziwnych. Bardzo mi dziwne rzeczy Michał wysyłał wczoraj.
0: Co masz, przepraszam bardzo, do zespołu Lej Mi Pół i utworu Sąsiad?
1: Sporo, dlatego nie pojawi się on tutaj u nas. Możecie wyszukać, bo nie uraczy
0: was. To jest bardzo fajny refren.
1: Tym pięknym refrenem. On może by tutaj nawet pasował. No może nawet jakim oczywistym wyborem była ta piosenka, że nie da ci tego ojciec i matka, co ci da sąsiadka. Natomiast no jak przynajmniej ja, ponieważ jestem starszą panią, jak myślę o piosence o sąsiadach, to nie przychodzi mi do głowy disco polo w pierwszej kolejności. Tylko piosenka pani Halina Aliny Kunickiej. No i tak jak sobie Oli na początku pomyśleliśmy, to że może tutaj ona nie pasuje, takie beztroskie stwierdzenie, że jak dobrze mieć sąsiada w kontekście tych grzechów, ale z drugiej strony, no dlaczego nie pasuje? No ten sąsiad dopomoże przy węglu, przy koksie i sama nie wiesz kiedy ułoży wam roksie i może przy czymś tam jeszcze pomoże.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Był Polsat, to teraz będzie TVN.
1: Tak, do jako takiej grupy Polsat wrócimy w naszym, jak sądzę, jutrzejszym programie, chociaż może jeszcze dzisiaj, nie wiadomo jak się to wszystko potoczy, a do samego Polsatu, tak jak powiedziałam, w przyszłym tygodniu, chociażby z uwagi na Przyjaciółki, w jeszcze kolejnym tygodniu z uwagi na Taniec z Gwiazdami i serial Teściowie, i konkretnie jego drugi sezon, bo obie te rzeczy pojawią się 15 września, jeszcze w kolejnym tygodniu nas czeka powrót Kabaretu, tak, Kabarety wracają do Polsatu, ale to będzie w przyszłą sobotę, tak więc odkładamy sobie to teraz. Znacie już nas, że my, żeby tutaj się w tym wszystkim nie pogubić, was informujemy o tym, co takie najbardziej aktualne, czyli o powrotach, o nowościach z najbliższego tygodnia. No i idąc właśnie tym tropem, w ubiegłym tygodniu wam powiedzieliśmy o nowości TVN-u, która trochę wyszła przed szereg, rozpoczynając się nie we wrześniu, a w ostatnim tygodniu sierpnia, czyli o programie B&B Love, i byliśmy trochę zafrapowani, czytając dość dziwny opis tego programu, z którego wynikało, że osoby prowadzące obiekty Bed and Breakfast będące singlami i w ogóle jeszcze takie jest obostrzenie, że osoby mieszkające poza Polską będą przyjmować gości w tych swoich obiektach, a i ci goście tam jadą z takim nastawieniem niekoniecznie, żeby sobie odpocząć, jak ktoś zawsze jedzie do takiego obiektu, tylko żeby nawiązać jakąś relację z osobą prowadzącą niniejszy obiekt. No i czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy, więc stwierdziliśmy, że musimy zobaczyć. Zobaczyliśmy. Michał, dwa odcinki z wyemitowanych czterech?
0: No w sumie niecałe nawet cztery. Dwa.
1: Aha. I co myślisz o tym? Jak ten format się przedstawia w praktyce?
0: Wiesz co, no przede wszystkim całkiem przyjemnie się to ogląda, o tyle, że dla nas, jako dla osób niewidomych, tam sporo jest dialogów, przynajmniej tak to odczuwam. No, no oczywiście wiadomo, jak to TVN, to tam o deskrypcji to sobie można pomarzyć, więc tutaj też musimy bazować na tym, co po prostu wysłyszymy. Natomiast no i tak jest dialogów dość dużo, więc można wywnioskować sporo z tego, co się dzieje. Znaczy tak, ci singlowie, którzy i singielki, którzy przyjeżdżają do właścicieli hoteli B&B, ja mam wrażenie, że tam są dwie grupy. Takich trochę nijakich bohaterów, a z drugiej strony bardzo charakterystycznych, którzy ci charakterystyczni to mnie, szczerze mówiąc, prędzej irytują niż jakąś sympatię wzbudzają, ale może to się wszystko zmieni.
1: No tak, Michała już bardzo irytuje tam jedna pani, która...

0: Dla tych, którzy oglądali, ta pani, która przyjechała do tego pana prowadzącego obiekt w Gruzji.
1: Tak, pani Klaudia.
0: Tak. Tak, bo ogólnie jesteśmy w kilku lokalizacjach. Dwie są na Zanzibarze, dwie są we Włoszech, jeśli się nie mylę, no i ten jeden pan jest w Gruzji. W jednym odcinku, w tym pierwszym, poznaliśmy dwóch właścicieli, co za tym idzie dwie osoby, które tam przyjechały, w następnym trzech właścicieli. No i potem wracamy do tych kolejnych właścicieli. Powiem wam tyle, że jak dla mnie główną wadą tego programu jest to, że on się szybciej kończy niż zaczyna.
1: Tak,
0: to znaczy,
1: tak.
0: Te odcinki są bardzo krótkie, a wiesz, ty jeszcze mądry jesteś, bo ty to oglądałeś z playera.
1: No tak.
0: Ja drugi odcinek też obejrzałam z playera, ponieważ kiedy była emisja premierowa, to co innego robiłam. Ty wiesz akurat, co robiłam we wtorek. Koło 21, że tego nie mogłam oglądać.
1: I słuchacze Tyflo Podcastu też wiedzą, Tyflo Radia właściwie.
0: Też wiedzą, jeżeli nie wiecie, jeżeli nie sądziliście, że w Tyflo Podcaście mogą pojawić się rozmowy wokół takich artykułów jak brokuły na przykład, albo inne pieczarki w innym kontekście niż audycje kulinarne,
1: polecamy.
0: To tak. Mogą, byłam tam, ale jeszcze tej audycji nie ma na stronie Tyflo Podcastu chyba, więc jak będzie...
1: Jeszcze nie ma, ale spokojnie w tym tygodniu się pojawi.
0: To sobie posłuchacie, że nie tylko o telewizji gadam, ale też gadałam o czym innym i dlatego nie obejrzałam B&B Love. I od razu jak obejrzałam to w playerze, to mój komfort był inny, to znaczy dalej odebrałam ten odcinek jako krótki, ale jak to oglądasz w telewizji, to jeszcze masz w środku te reklamy, więc już w ogóle masz takie wrażenie, że nic z tego nie zostało, bo jest troszkę przed reklamami, reklamy się ciągną, no bo zawsze tak odbieramy i po reklamach troszeczkę. Więc jak dla mnie to lepiej by się ten format sprawdzał, gdybyśmy liczbę tych emisji zmienili na dwie w tygodniu i robili po 2-godzinne odcinki, takie, gdzie rzeczywiście byłaby szansa, żeby się w to wciągnąć, żeby jakaś dramaturgia narosła, niż te 4 takie malutkie, króciutkie. No na razie na początku tam się nie działo jakoś szczególnie dużo, ale w tych odcinkach, których Michał nie widział, to ja, tam już się dramy pojawiły, już tam się ktoś bardzo mocno zdenerwował i powiedział do tego singla, że masz sobie w ogóle stąd jechać i do widzenia. Także jakieś tam dramy będą, wiadomo, że dramy zawsze najbardziej lubimy, a nie to, że tam sobie gadają, wiecie, o niczym i o tym, że ładnie słoneczko świeci. No i zobaczymy też, jak to się będzie rozwijało, kiedy będą do tych singli trafiały kolejne osoby, kolejne goście i oni wtedy będą jakichś tam wyborów dokonywali, bo na razie tylko u jednego prowadzącego obiekt się pojawiła kolejna klientka i tutaj już on może jakieś porównanie sobie zrobić. W kolejnym tygodniu ma się to rozwijać w przypadku właśnie pozostałych obiektów. A więc jeszcze na taką bardziej wyczerpującą opinię, no to myślę, że jest za wcześnie, no bo jak poznamy taki pełen kształt tego formatu, jak to właśnie będzie przebiegać, jak będzie więcej gości niż jeden. Także no zachwycona nie jestem, jakiś tam potencjał jest, ale przede wszystkim właśnie bardzo mnie męczy podzielenie tego na te takie 4 małe odcinki, bo tam po prostu prawie się nic nie zdąży wydarzyć.
1: No, czyli rzeczywiście warto mieć playera, jeżeli was zaciekawił ten format.
0: A właśnie, bo my nie powiedzieliśmy o najważniejszym, bo w ostatnim programie tak trochę wyszliśmy z taką przestrogą, prawda, że część z tych produkcji TVN-owskich trafiać będzie do serwisu Max, nie wszystkie, bo na przykład Ukryta Prawda nie, ona tylko do playera i trochę nie widzieliśmy, co z tym playerem, czy tam już nic nie będzie trafiało prawie poza Ukrytą Prawdą i czy w ogóle się opłaca jeszcze płacić za playera, a zatem informuję was, iż zarówno Hotel Paradise, bo to sprawdzałam, jak i B&B Love, bo to sprawdzałam, w playerze normalnie są, w Maxie pewnie też, ale w playerze także, no tylko nie mają tych prapremierowych emisji, o czym ostatnio mówiliśmy i pewnie mieć nie będą, żeby nie było, że do playera coś tam trafia wcześniej niż do Maxa, także pewnie Ślub od pierwszego wejrzenia też nie będzie jej miał, no ale jest, przed terminem nie można obejrzeć, ale po terminie można obejrzeć, czego jestem przykładem, bo B&B Love oglądałam, także spokojnie jeszcze tam się opłaca po coś tego playera mieć, oni go nie wygaszają w tym momencie. No i na pewno do playera trafią produkcje, o których sobie powiemy teraz, bo TVN już zaczyna z wprowadzaniem nowości weekendowych do wieczornego pasma, tutaj też będą istotne zmiany, ale najpierw co to takiego za propozycje? Ano wracający, świetnie znany widzom i tak oto dzisiaj wraca Azja Express, czyli typ programu, który z kolei zupełnie mnie nie kręci, ale może kręci was, a może jeszcze bardziej was zakręci, jak się dowiecie, jacy tutaj uczestnicy tym razem się udadzą w tę podróż. Przypomnijmy, że to zawsze jest tak, że to jest jakaś znana osoba, z kimś tam kogo zaprasza, z przyjaciółką, partnerką, żoną, matką, siostrą, czy tam kimś, kto nie jest koniecznie celebrytą. I tak oto mamy Piotra Głowackiego, aktora, który zaprosił swoją żonę Agnieszkę Głowacką.
1: Mamy też tancerkę, między innymi.
0: Może by tylko.
1: Tak, Martę Wiśniewską z córką Fabienne.
0: Wy już wiecie, jak nawet usłyszeliście Marta Wiśniewska i nie skojarzyliście, tak jak usłyszeliście Fabienne, to już chyba wiecie, z jaką rodziną mamy do czynienia, prawda? A jak ktoś dalej nie wie, to zamiast Marta Wiśniewska można powiedzieć Mandaryna. Tak, Mandaryna i jej córka wspólna z Michałem Wiśniewskim, bo w tej rodzinie był najpierw Xavier, potem była Fabienne, no i już potem kolejne dzieci były rzeczywiście z innymi kobietami, ale właśnie Fabienne jest córką Mandaryny i Michała. Ona chyba nie poszła w śpiewanie, no bo tam Etienette na przykład, czyli córka z Anią Świątczak, to coś śpiewa, nawet występuje z ojcem na scenie. Vivien też, nawet Xavier coś tam chyba rapował, a Fabienne chyba poszła w jakieś takie sztuki plastyczne bardziej. No a tutaj będzie coś jeszcze innego robiła. Będzie także zawodnik MMA Jan Błachowicz z przyjacielem Józefem Gąsienicą Gładczanym.
1: Pojawi się też prezenterka Gabi Drzewiecka z przyjaciółką Jagną Niedzielską.
0: A także, no, takie chyba celebryckie klimaty mocno, wiecie, fame na Instagramie i inne takie sprawy. Modelka Jessica Mercedes Kirchner z bratem, no, jak się nazywa dziecko Jessica, to ogólnie jest, nie ma dużo opcji, jak się może nazywać drugie dziecko płci męskiej. Mogłoby być albo Brianem, tak klasycznie, ale jest też inna opcja, którą tutaj wybrano, więc brat Jessica ma na imię Justin.
1: No i skoro mowa o osobach zajmujących się modelingiem, to mamy modela Jacka Jelonka z partnerem Oliwierem Kubiakiem.
0: Oliwerem, bo on tam nie ma i... Ale wiesz, kto to jest? Kojarzysz taki program w Playerze emitowany
1: Prince
0: kiedyś?
1: Charming, tak?
0: Prince Charming, tak. Więc to jest polski Prince Charming ze swoim partnerem, bo ta relacja trwała, jak widać. I to jest spoko. Mieliśmy tylko jedną edycję jednego tego księcia, a to tam działa dalej. No i super. No i piosenkarz Wiktor Dyduła z siostrą Anną Chrzanowską.
1: I mamy na koniec aktorkę Aleksandrę
0: Adamską,
1: tak, z siostrą Eweliną Porczyk.
0: Tak jest. Co do samej formuły programu, to uczestnicy wyruszą wyspiarskim szlakiem przez Filipiny do Tajwanu. Będą musieli przebyć wyznaczoną trasę, co jest chyba taką tradycją w tym programie, mając do dyspozycji tylko $1 na osobę dziennie. Prowadząca program się nie zmienia, będzie to Daria Ładocha znów. No, będzie emitowany, tak jak powiedziałam, w soboty, pierwszy odcinek dziś, 31 sierpnia, ale uwaga, moi drodzy, istotna zmiana. Bo jest tutaj takie rzeczywiście widoczne kombinowanie wśród tych stacji, jeżeli chodzi o to, kiedy zaczynać to wieczorne pasmo. No Polsat trochę bardziej chciał pokombinować, trochę z tego zeszli. No a TVN kombinuje, jeżeli chodzi o weekendy. No bo od poniedziałku do piątku premierowe rzeczy w TVN się zaczynały zawsze o 20.15, bo na wspólnej. No a w soboty to zaczynali, o ile pamiętam, tak koło tej 20.00 faktycznie, nawet bez jakichś tam, że 5 czy 10, faktycznie po 20.00 się zaczynały rzeczy typu MasterChef, Mam Talent i inne takie. A teraz uwaga, jeżeli chcecie dziś oglądać Asia Express, czyli nie jesteście mną i chcecie to oglądać, to musicie włączyć telewizor aż o pół godziny wcześniej, czyli o 19.30. I tak też będzie spoiler, powiem o tym za chwilę, z niedzielą. Nie zmienia się ten początek, jeżeli chodzi o dni robocze, ale w niedzielę i w sobotę mamy właśnie 19.30. Oni to tak tłumaczą, że chcą wcześniej zatrzymać tego widza, no bo faktycznie, jeżeli kogoś nie interesują programy informacyjne, które będą w tym czasie na przykład w TVP1, Polsat jeszcze będzie kończył to pasmo informacyjne, a ktoś już chce rozrywkę, no to może włączy ten TVN i faktycznie zostanie. I też jest takie wytłumaczenie, że po tych programach typu Asia Express będą szły filmy. No i dzięki temu te filmy nie będą wymagały zarywania nocy w weekend, tylko jakoś tak się skończą o racjonalnej porze, dzięki czemu rodzinnie będzie można je oglądać. Piszcie, co sądzicie o tej zmianie, czy jest ona dobrą zmianą, później powiem, z czym się jeszcze wiąże. No ale właśnie w sobotę o 19.30 mamy Azję Express, z kolei w niedzielne wieczory MasterChef oczywiście, też o tej samej porze. I tutaj kulinarnego talentu w nowej odsłonie programu będą poszukiwać niezmiennie Magda Gessler i Michel Moron, ale do dwójki mistrzów kuchni dołączy nowy juror, czyli Przemysław Klima. No to jeszcze chyba nam niezbyt znane nazwisko, ale będzie znane, jak się pojawi w tym gronie jurorów, może zostanie celebrytą, ale na ten moment to jest szef kuchni i współwłaściciel pierwszej i jedynej w Polsce restauracji restauracji odznaczonej 2 gwiazdkami w prestiżowym przewodniku Michelin Guide. No więc... No zna się chłop, no co by nie mówić. W premierze sezonu poznamy 22 kucharzy amatorów, ale tylko 18 z nich otrzyma fartuch z imieniem gwarantujący udział w dalszej części programu, no a cała reszta usłyszy wiadomo co, oddaj fartucha. Na zwycięzcę czeka nowa i dwukrotnie wyższa nagroda niż to było wcześniej, a mianowicie będzie ona wynosić 200 tysięcy złotych, czyli łatwo sobie policzyć, ile było wcześniej. Tak więc dziś Azja, jutro Masterchef, wszystko o 19.30. No ale właśnie, ta zmiana musi pociągać ze sobą jakieś kolejne zmiany, prawda? No bo i będzie to emitowane wcześniej, no to coś w takim razie trzeba usunąć, coś przesunąć. A no słuchajcie, moi drodzy, no też sądzę, że istotna kwestia, bo mamy, przypominam, zachowane to odwrócenie, które już w wakacje testowano, że sport i pogoda są przed faktami, czyli mamy sport, pogodę, potem fakty, no i potem zawsze co było? No uwaga była. No a w weekendy uwagi nie będzie i dlatego też te rzeczy można umieścić w ramówce o godzinie 19.30. Z tego to właśnie wynika. W pozostałe dni od poniedziałku do piątku uwaga będzie emitowana jak najbardziej bez zmian. No i to tyle możemy Wam, jak sądzę, powiedzieć o tych weekendowych propozycjach TVN-u. Więcej o TVN-ie w kolejnym naszym wyjściu. No a teraz muzycznie skomentujemy nie azjatycko tym razem, bo jakoś nie jesteśmy biegli w tych klimatach, a jeszcze by się to tak skończyło, żebyśmy zagrali Chinkę czy Kulinkę. Tylko jedna z uczestniczek Azji Express się nam tutaj objawi. Podpisana jako tancerka, czyżby jakoś chciano wyprzeć ten jej epizod wokalny, choć może przecież wracała na sceny później, tak więc może jednak wciąż tu pamiętaj, co jakiś czas będzie próbowała. To przede wszystkim z czego zasłynęła, no to jest występ na pewnym festiwalu. W przyszłym roku minie 20 lat od tego wydarzenia i widziałam taki komentarz w kontekście tegorocznego festiwalu w Sopocie, że absolutnie powinni pozwolić jej to powtórzyć za rok w Sopocie. Skoro miała 20 lat, to ona powinna wyjść i to zaśpiewać. Absolutnie też sądzę, że to powinno się wydarzyć. Jeżeli to się wydarzy i będzie w planie, no to będzie trzeba wrócić do tego utworu, nie będzie innego wyjścia, no ale może jednak się będą obawiali, żeby to zrobić, żeby nie powtórzyć tamtego efektu. A zatem będzie u nas teraz. Zrobię to tak, jak ona to wtedy przed laty zrobiła, żebyście się wczuli w klimat. A zatem przed nami ta, która wybiera się do Azji z córką, Marta Mandryna Wiśniewska, która przed laty w Sopocie, zanim zaśpiewała, nie do końca jej wyszło, to zadała takie pytanie i krzyknęła: znacie Every Night? To do góry!
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT.
1: Tyle było o Polsacie, ale o TVN-ie też jeszcze nie skończyliśmy.
0: Ależ oczywiście, że nie. I teraz dni powszednie w stacji TVN i to, co oni będą wprowadzać w najbliższym tygodniu. Już zresztą co nieco wprowadzili, bo mówiłam w poprzedniej audycji, że Detektywi to jest serial, który ruszył już od tego tygodnia, który trwa i też zaczyna się nieco wcześniej, czyli o 17.40, nie o 18.00, w związku z tym, że właśnie później trzeba wyemitować sport i pogodę przed faktami. I podobne przesunięcie dotknęło kolejnego serialu paradokumentalnego, który z kolei wraca od tego tygodnia. Mowa o Ukrytej Prawdzie, bo ona wcześniej startowała o 17, a teraz startować będzie o 16.35. Ale już rzeczywiście, jeżeli chodzi o jej start, o pierwszy odcinek nowego sezonu, to będzie on miał miejsce w najbliższy poniedziałek. A co do pasma wieczornego, które no tutaj o stałej porze, czyli po B&B Love o 21.35, w poniedziałki mamy totalne remonty szelongowskiej, więc program, który często się pojawiał jakoś tak w późniejszych fazach tych ramówek, jak tam się co innego skończyło, to dawali te totalne remonty, ale teraz właśnie mamy już je od początku, od 2 września. O tym, co będzie potem, to Michał Wam powie, bo to jeszcze nie jest koniec atrakcji na poniedziałki. We wtorek oczywiście znany nam Ślub od pierwszego wejrzenia i Kuba Wojewódzki po nim, także czekam już na ślub bardzo, bardzo mocno. mocno. W środę z kolei mamy, no, można powiedzieć, że powrót do tego pasma, bo program Top Model przez lata był emitowany właśnie w środę po 21:30. Potem chyba w ostatnim sezonie spróbowano taki eksperyment wprowadzić, że pokazywano to w soboty po 20:00, ale jednak stwierdzono, że ta środa tutaj jakoś bardziej pasuje, więc tak, oto w środę po 21:35 będziemy mieć Top Model, konkretnie 13 jego sezon. I tutaj taka istotna zmiana, że rozszerza nam się ekipa tworząca ten program. Do niej dołącza Sofia Konecka-Meneskal. Być może kojarzycie tę panią, jeżeli oglądacie Top Model, bo to jest finalistka ubiegłej edycji. No a teraz, jak widać, nie będzie się sprawdzać jako modelka, tylko będzie wspierać uczestników w trakcie trwania programu.
1: Można powiedzieć, że awansowała.
0: Można powiedzieć, że tak, chociaż pytanie, czy o to jej chodziło. No, z drugiej strony ten program niejednokrotnie kreuje bardziej celebrytów niż modeli. Dość powiedzieć o Claudii El Dursi, prowadzącej Hotel Paradise, czy o Mariannie Schreiber, no bo tam ona się pojawiła po raz pierwszy, a potem już ta kula śniegowa się potoczyła. Więc niekoniecznie ci uczestnicy mają warunki, żeby być modelami, ale właśnie nieraz im po prostu chodzi o bycie jakimś celebrytą, o followy i inne tam takie rzeczy w mediach społecznościowych. Natomiast jeżeli chodzi o sam program, o tę edycję, to wśród gości specjalnych pojawią się m.in. Anna Lewandowska, Mary z Polski, Żabson czy Helena Englert. A jeżeli chodzi o atrakcje, jakie przygotowano dla uczestników, żeby te sesje zdjęciowe były coraz dziwniejsze, no to chociażby będzie wybieg na kładce. Pierwszy od 19 lat pokaz Arkadiusa. Nie wiem, kim jest Arkadius, ale skoro o tym napisano i skoro to takie ważne, że podkreślono to, że to jest pierwszy podcast od tylu lat, no to widocznie to jest rzeczywiście istotne. I podwodna sesja zdjęciowa. To są podobno tylko niektóre atrakcje czekające na widzów nowego sezonu i przede wszystkim na jego uczestników, którzy z tym wszystkim się muszą zmierzyć. Natomiast warto jeszcze dodać, że stacja TVN przygotowała dla fanów Top Model nowy format. Jesienią widzowie będą mogli zajrzeć za kulisy show dla modelek w programie Top Model Crash, dostępnym w serwisie Player. Zadebiutuje on w streamingu w środę 4 września, tuż po tym, kiedy się skończy pierwszy odcinek nowego sezonu. Także takie to właśnie kulisy dostępne w internecie, w Playerze dla tych, którzy za niego płacą. Co w czwartki, to nie trzeba o tym mówić chyba. Gdyby Magda Gessler odchodziła z TVN-u, to w ogóle byłby tutaj nasz news czołowy, pierwszy news, bo tego się tutaj nikt nie spodziewa. Wciąż są, jak widać, restauracje, które trzeba rewolucjonizować. W piątki nie mamy tutaj nowości, bo mamy filmy, do czego nas też przyzwyczajono. Natomiast w niektóre dni TVN nie będzie kończył takiego swojego właśnie hitowego pasma tylko na tych produkcjach emitowanych o 21:35. No bo we wtorek potem jest Kuba Wojewódzki, do czego nas przyzwyczajono, ale oprócz tego pewne rzeczy będą też w poniedziałek i w środę. Będą to seriale, które mogą być znane widzom i są znane z serwisów streamingowych. Przy czym w przypadku pierwszego, o którym ty powiesz, to jest pewne zaskoczenie. No bo my byśmy się spodziewali w TVN-ie seriali z Playera, czy też z Maxa, jak teraz jest ta współpraca. Ale jest jeszcze ten taki serwis, który wychodzi z tej Polski i wyjść nie może, prawda?
1: Tak jest, dokładnie. Więc i teraz mamy tutaj taki serial. Serial Morderczynie. Morderczynie to serial oparty na prawdziwych historiach kobiet opisanych przez Katarzynę Bondę w zbiorze reportaży pod tytułem Polskie Morderczynie. Bohaterką serii jest ambitna dzielnicowa z warszawskiej komendy, która poszukuje śladów zaginionego przed rokiem ojca. Równocześnie rozpoczyna śledztwo w pozornie zwykłej sprawie zabójstwa w pijackiej Melinie i nawiązuje niebezpieczną relację z nastoletnią podejrzaną. Tropiąc sprawców zabójstwa, nieoczekiwanie sama będzie musiała ubrudzić sobie ręce krwią. W produkcji występują m.in. Maja Pankiewicz, Izabela Kuna, Eliza Rycembel czy Tomasz Szuchart. Ta produkcja liczy 6 odcinków i do tej pory dostępna była, tak jak wspomniałaś, na platformie Viaplay.
0: Gdzie... Ta platforma, co wychodzi.
1: Tak, co ją tam Canal Plus gdzieś tam wykupił, przynajmniej część część udziałów, ale oni tak na razie są jeszcze wśród nas. I tam właśnie zadebiutowała jesienią zeszłego roku. No a kiedy będziemy mogli oglądać Morderczynię na antenie TVN? Ano w poniedziałki o godzinie 22:35. To już od najbliższego poniedziałku po totalnych remontach szelongowskiej.
0: Powiedziałam o poniedziałkach, we wtorki, tak jak powiedziałam, nie serial Kuba Wojewódzki, ale w środę coś jeszcze się wydarzy, przy czym porą późną, bo te odcinki Top Model są długie, one mają z półtorej godziny, więc tutaj przygotowano nam coś na pasmo późne. Takie rzeczy po 23:00, no to rzeczywiście się rzadko zdarza, żeby w tym paśmie umieszczać jakieś premierowe propozycje, no premierowe w kontekście dystrybucji telewizyjnej, bo tutaj będzie mowa o serialu, który w playerze już jest. Być może chodzi o to, że tam się pojawiają jakieś sceny zbliżeń czy czegoś w tym rodzaju i po prostu nie można tego wcześniej pokazać, podobnie jak z tymi Grzechami sąsiadów. A mowa o serialu z imieniem w tle. Owo imię to Klara. Mówiliśmy już o tym serialu, kiedy trafił do playera, no ale nie każdy tam sobie może obejrzeć, a może ktoś będzie chciał właśnie nieco później pójść spać w nocy ze środy na czwartek i zobaczyć ten 8-odcinkowy serial, który jest ekranizacją debiutanckiej powieści Izabeli Kuny, o której też mówiłeś przed momentem, w Morderczyniach także gra, a tutaj ma rolę jeszcze istotniejszą, co zaraz przypomnę. Serial wiosną zadebiutował na playerze i opowiada o dojrzałej kobiecie. No i właśnie tytułową rolę tutaj gra ta, która napisała powieść, czyli pani Izabela Kuna, i oprócz tego, jakby jej mało było roboty, jaką sobie nałożyła, to jeszcze jest producentką kreatywną, także no wszystko jest tutaj tak naprawdę jej.
1: Skoro tę powieść napisała, no to też i ma sporo do powiedzenia zapewne,
0: no pewnie,
1: więc dlatego
0: ona wie najlepiej.
1: Tak.
0: No tak naprawdę i potrójna, jakby liczyć to, że jest właśnie autorką powieści i producentką i odtwórczynią głównej roli.
1: Też.
0: No a sama Klara, którą tutaj gra, jest z dużego miasta i ma duży osobisty bagaż doświadczeń. Nieudane małżeństwo, toksyczna matka w tej roli Iwona Bielska i życie w miłosnym trójkącie z żonatym mężczyzną, którego gra Adam Wolonowicz, to główne wątki produkcji. Na ekranie występują także Katarzyna Warnka jako Wronka, to jej przyjaciółka, Piotr Adamczyk jako Wojtek, to taki typowy kolega gej. Wiecie, jest taki wzorzec w popkulturze, prawda, że hetero dziewczyna ma kolegę geja. To się zdarza w produkcjach często. Taka jestem mądra, bo parę odcinków obejrzałam. Eryk
1: ja
0: Kulm...
1: też obejrzałem i naprawdę śmieszny jest ten serial. Taki naprawdę
0: to zaraz sobie pogadamy.
1: Dobra.
0: To... Zaraz sobie pogadamy, tylko obsadę przedstawię do końca, żebym jej nie zagubiła. Jest Eryk Kulm i tutaj was może zaskoczyć jako kot Gerard, ale jak ty oglądałeś, to nie zaskakuje, bo wiesz,
1: nie,
0: że tam rzeczywiście jest kot, który gada.
1: Tak. I Janusz... Bez wątpienia jest jedna z tych pozytywnych elementów dla mnie.
0: A
1: jako
0: dlaczego
1: miłośnika
0: ci się
1: kotów
0: podoba?
1: No widzisz, no, jestem prosty człowiek, łatwo mi rozgryźć.
0: Janusz Habyr jako Darek, Jerzy Szejbal jako Tadeusz, czy Marian Dziędziel jako Kozłowski. Premiera serialu Klara odbędzie się w najbliższą środę, 4 września. Będzie on emitowany w środy, o później, tak jak powiedziałam, godzinie 23:05 i 23:40, czyli po kolejnych odcinkach Top Model i po 2 odcinki. No nie jest zaskakujące, że w tym paśmie dotąd TVN nie pokazywał seriali. Jezu, to już by dawali po jednym odcinku co tydzień, żeby ci biedni ludzie nie musieli tego oglądać przed północą, przecież ludzie w czwartek idą spać. Znaczy idą do pracy, więc muszą się wyspać. A jakby to skończyli jednym odcinkiem o 23:30, no to myślę, że byłoby lepiej. A co tam
1: i na dłużej by wystarczyło.
0: Do roboty. I dokładnie na dłużej by wystarczyło. No chyba, no, no co macie lepszego do roboty? Pokazywać jakieś filmy? Przecież zawsze je można pokazać kiedyś tam indziej. No właśnie, oglądałeś Klarę i mówisz, że ci się podobała? Cały sezon obejrzałeś?
1: Tak, cały sezon.
0: Ja przyznam parę odcinków. Było to zabawne momentami, chociaż... Rzeczywiście, no aż tak bardzo mnie nie przyciągnęło, żebym obejrzała całość. Trochę, no właśnie może ja tak reaguję alergicznie na te wątki takie abstrakcyjne. Jak ona już gadała z tym kotem, to było to dla
1: no
0: mnie.
1: Fajnie, że
0: może trochę
1: kot
0: za dużo. Boże, wiem, ale jakby gadał pies, to ty byś tego nie obejrzał do końca, bo ciebie tylko interesuje, że to był kot. Jakby to świnka morska gadała, to byś powiedział, że nudne. Więc weźcie na niego poprawkę, bo docenia przez ten
1: pryzmat. Ja miałem podobnie z gadającymi komputerami. Jak w serialu był gadający komputer, to to musiałem obejrzeć.
0: Wiem, już. Tak, bo tak rzeczywiście jest, że Klara po prostu rozmawia z jakimś takim swoim wyobrażeniem i ten kod do niej przemawia, dzieląc się jakimiś takimi refleksjami, spostrzeżeniami odnośnie do tego, co tam widzi wokół niej, w tej relacji z tym panem, co Woronowi, czy go gra. No, jest to nietypowe, to na pewno, czy dla każdego, no sami sobie ocencie, ale późno rzeczywiście to jest emitowane. Tak więc tyle chyba o TVN-ie na teraz i wydaje mi się, że nie będziemy już w najbliższym czasie do niego wracać, choć jesienią będziemy, bo tam się szykują takie rzeczy jak Lego Masters w nowej odsłonie i jeszcze dwa jakieś inne formaty, taką późniejszą jesienią, nie wiemy, kiedy ich premiery nastąpią, także nie spodziewajcie się na razie powrotów do TVN-u. Zostaniemy jeszcze w grupie TVN na momencik w kolejnym wejściu, natomiast jak tutaj muzycznie, no nie mamy piosenki o morderczyniach, wybaczcie, nie mamy piosenki z imieniem Klara, też wybaczcie, ale w ogóle chyba, no właśnie, jak oglądałeś, to możesz potwierdzić, że w tej ścieżce dźwiękowej w Klarze te brzmienia muzyczne to nie są jakieś takie nowe utwory, prawda? O, to no tak nie. Jakoś właśnie sugeruje, że ta bohaterka, że oni się obracają w takich piosenkach nieco starszych, to też widziałam jako taką uwagę krytyczną w recenzji na wirtualnych mediach, pamiętam, że te piosenki są takie z lat 80., a przecież ci bohaterowie, no to mają z tych 40 lat, więc czy to jest takie wiarygodne, to by sugerowało, że oni są starsi niż są w rzeczywistości. No ale może po prostu takie brzmienia lubią i takie lubiła pani Kuna i takie tam wrzuciła. I chyba w samym serialu też, ale na pewno w jego zwiastunie pojawia się piosenka, którą tutaj wam zagramy. Chyba jeszcze u nas się nie pojawiła nigdy, więc to dobry pretekst, żeby ją zagrać. Happy End i Jak się masz?
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: To cały czas program RTV, ale przynajmniej na dziś to my powoli zbliżać się będziemy do jego końca.
0: Tak, nie możemy wam obiecać, że jutrzejszy program będzie podobnej długości, w tym sensie, że może wyjdzie dłuższy, ale trudno nam to jest przewidzieć, więc w zasadzie doszliśmy do punktu, do którego sobie zaplanowaliśmy, że dojść musimy, za chwilę wyjaśnię dlaczego, a tak się złożyło, że jest już praktycznie godzina 18, więc mniej więcej się wyrabiamy w tym czasie, jaki jest przewidziany u nas w ramówce, a jak to wyjdzie jutro i czy może rzeczywiście ten program wyjdzie bardziej obszerny, to się okaże, więc wybaczcie ewentualną asymetrię. Natomiast dlaczego zaplanowaliśmy dojście do tego miejsca, do tego tematu? Bo na moment jeszcze zostajemy w grupie TVN, w której będziemy też jutro, ale tak może nietypowo, bo w pierwszej kolejności się zajmiemy nowością z kanału TTV. On u nas z reguły jakoś tak był na dalszym planie. Dlaczego on będzie u nas teraz? Z uwagi na to, że premiera, którą mają dla nas, będzie miała miejsce jutro. I to się wydarzy przed naszym wydaniem, tym o godzinie 16, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany tą nowością, no to przed RTV będzie mógł sobie na nią zerknąć i dlatego jesteśmy zobowiązani wam o niej powiedzieć dzisiaj. Tak samo jak powiedzieliśmy o tym, z czym TVN dzisiaj startuje, czyli o Azji Express, o tym, że Robert Janowski wróci już za jakieś 40 minut z hakiem do jakiej to melodii. No i o tym, że TTV zaprasza na program o sporcie, co może być zaskakujące, bo tego jeszcze nie było. Zwykle słyszeliśmy o przyjaciołach z boiska, prawda? O przyjaciołach płci męskiej. To w ogóle nie jest zaskakujące, jakby zrobili program o piłkarzach, ale oni robią program o paniach, które zdecydowały się na to, żeby się parać tą dyscypliną sportu i nazwali go Piłkarki, dziewczyny z boiska. Konkretniej określają to jako serial dokumentalny, który pokaże rozgrywki piłkarskie oraz codzienne życie 8 kobiecych amatorskich drużyn z całej Polski. Bohaterki nowej produkcji TTV walczą o zwycięstwo w rozgrywkach, za które najlepsza drużyna otrzyma niebagatelną w amatorskim sporcie nagrodę, czyli 100 tysięcy złotych. Bohaterkami programu będą matki, urzędniczki, nauczycielki. Mówicie, że jest jeszcze dla mnie nadzieja, żebym się zajęła sportem amatorskim. Nie, tak naprawdę nie ma nadziei. Kosmetyczki, studentki, kierowniczki małych i średnich firm czy instagramerki. Na co dzień pełnią wiele różnych funkcji, ale to na boisku piłkarskim dają ujście swoim emocjom. Przez cykl Piłkarki, dziewczyny z boiska TTV chce pokazać, że w sporcie zdominowanym przez męskie drużyny piłkarskie jest miejsce dla kobiecej waleczności, pasji i determinacji. Widzowie poza samymi meczami i kobiecą piłką od kuchni zobaczą także codzienne sytuacje z życia bohaterek programu. Wyzwania, z którymi drużyny drużyny muszą się zmierzyć nie tylko na boisku, ale również poza nim. W trakcie całego sezonu zostanie rozegranych 27 spotkań, które na bieżąco będą komentowali Weronika Morzejko, specjalistka od kobiecej piłki nożnej, oraz Andrzej Niedzielan, były zawodnik narodowej piłkarskiej reprezentacji Polski. Wszystkie mecze będzie sędziowała zawodowa para arbitrów, i to rzeczywiście para, bo są to Karolina Bojar-Stefańska i Daniel Stefański. Program Piłkarki Dziewczyny z Boiska będzie nadawany od 1 września w niedzielę o godzinie 15:10. Także już rozumiecie, że musieliśmy Wam o tym z pewnością dziś powiedzieć, bo jutro przed 16:00 zdążycie sobie na to popatrzeć, chociaż nie zdążycie zobaczyć wszystkiego, bowiem TTV będzie pokazywać w każdą niedzielę 3 odcinki programu i 3 różne mecze. Konkretniej właśnie tak to będzie wyglądało, czyli no, sądzę, że to potrwa trochę na tej antenie, a mecz finałowy, czyli ten, w którym będzie można rywalizować o 100 000 zł dla najlepszej kobiecej amatorskiej drużyny piłki nożnej, będzie można go zobaczyć 27 października. Także no przez tyle niedziel jeszcze ten czas z programem będzie można spędzać, więc jutro coś tam zdążycie zobaczyć i będziecie nam mogli napisać, czy warto, czy ciekawe, a najwyżej sobie dokończycie to jakoś tam inaczej przy pomocy playera. No i TTV chyba tak ogólnie nie stawia na nowości tej jesieni, muszę Wam powiedzieć, bardziej na wracające formaty, więc skoro już przy nich jesteśmy, no to powiem, że do stałego pasma od poniedziałku do czwartku o godzinie 25 trafi Zakup w ciemno. Już w poniedziałek będziemy mieć pierwszy odcinek nowej serii. W zasadzie to takie powroty, fala powrotów to już się zaczęła, bo 26 sierpnia wrócił program Gogglebox, czyli już mieliśmy jeden odcinek w miniony poniedziałek, w którym ekipa programu świętowała 10 lat na antenie. To już naprawdę jest spory staż i na pewno to odmieniło ich życie, że już przez tyle lat komentują te programy na kanapie i stali się celebrytami, co to dużo kryć. Bez zmian godzina 22 poniedziałki. W czwartki z kolei nadal będzie emitowany program Życie na kredycie, też o 22. Od 5 września, z kolei od 6 września w piątki, także o 22, bo to jest takie właśnie ich pasmo, gdzie wprowadzają te swoje flagowe propozycje, więc w piątki nadawany będzie nowy sezon Dam i Wieśniaczek.pl, przeniesiony z też godziny 22, ale ze środy. Być może stwierdzili, że w piątek przy weekendzie to się będzie lepiej oglądało. Sobotnie pasmo o 22 zachowa program Nasi w mundurach, przy czym premiera nie dziś jeszcze, a za tydzień, czyli 7 września, a w niedzielę o tej samej porze nadal będzie można śledzić prowadzone wiosną Żony Podlasia, a w zasadzie czas przyszły tutaj jest nieadekwatny, teraźniejszy byłby lepszy. Można już oglądać Żony Podlasia, bo pierwszy odcinek nowego sezonu był w minioną niedzielę, czyli 1 września. No, tak więc piszcie do nas, czy to piłkarki, czy jakieś inne propozycje dziś przez nas opisane zaskarbiły sobie Waszą uwagę i ciekawość, czy będziecie je oglądać, a z całą resztą wrócimy do Was jutro po godzinie 16:00. Może tylko wspomnę w kilku słowach, o czym będziemy mówić, żebyście wiedzieli, na co czekać. Więc oczywiście planujemy zanurzyć się w odmętach ramówki stacji TV4, bo nasi słuchacze by nam tego nie wybaczyli, gdybyśmy to pominęli, tak więc będą policjantki, policjanci i sprawiedliwi i uroczysko i też nowość w ramówce. Zajrzymy także do TVN7, gdzie tak jak wspominałam, Hotel Paradise i mówię Wam, to nie są jedyne propozycje na jesień, będzie też pewna nowość, więc tam będziemy. Będziemy nawet w kanale Widok TV, co jest strasznie dziwne, ale to się wydarzy. A poza tym, no wreszcie dokona się to, co się rzeczywiście musi dokonać, czyli zajrzymy jednak do tego TVP, zobaczymy, co tam oni robią i jak pomalutku wprowadzają jednak pewne zmiany, ale TVP będzie u nas wracać w kolejnych wydaniach. Będzie, słuchajcie, o nowej stacji telewizyjnej, bo szykuje się nowa stacja i to jaka, powiemy Wam, Michał też jest bardzo podekscytowany.
1: Ja ręce zacieram już po prostu.
0: Oj tak, stacja kierowana raczej do osób o prawicowych preferencjach politycznych, politycznych i przy tej okazji powiemy sobie też o innych stacjach, dla widzów o podobnych poglądach, w których to stacjach też się pewne rzeczy dzieją i rozwój następuje. No i będzie też segment radiowy, powiemy sobie o pewnej stacji, która podkręca tempo, a co za tym idzie, zmienia swój format muzyczny, o nowościach na jesień innych stacji, zarówno emitowanych tradycyjnie, jak na przykład RMF FM, jak i dostępnych internetowo, jak Radio 357. A co się jeszcze urodzi do jutra, no to wiecie, tego nawet najstarsi górale nie wiedzą.
1: Pożyjemy, zobaczymy. Ktoś może sobie w bingo zakreślić właśnie,
0: Właśnie, ale nie powiedziałeś chyba dzisiaj na dobry początek, więc na dobry koniec tym razem będzie akcent muzyczny, który będzie naprawdę bardzo dobrym końcem. Wczoraj napisałam do Michała, ale piosenki o kobietach grających w piłkę, to nie znajdziesz, no nie? I sobie jeszcze myślałam, dobra, będzie trzeba zagrać jakąś zwykłą piosenkę taką o piłce. Zagramy na przykład futbol Maryli Rodowicz. Powiemy, że co prawda to nie jest stricte o kobiecej piłce nożnej, ale kobieta chociaż zaśpiewa.
1: No to wiecie, potrzymaj mi wodę.
0: No właśnie, no, to coś w tym rodzaju powiedzieć, tak. Z reguły w tym miejscu się mówi potrzymaj mi, tutaj pada nazwa jakiegoś trudku, ale ponieważ jest wcześniej, to Michał prosi, żebym mu podtrzymała wodę, no to trzymam, a ty mów, jak to się stało, co znalazłeś i w ogóle o co chodzi.
1: Znalazłem taki zespół w naszej bazie, nie wiem kto to przyniósł, pojęcia nie mam, ale
0: ja nie podejrzewam.
1: Tak, ale rzeczywiście mamy płytkę zespołu, który nazywa się Romance and Vacancies i to jest zespół, wyobraźcie sobie, japoński. No ale oprócz tego, że jest zespołem japońskim, to jeszcze w dodatku gra punka. I ma tytuł piosenki po angielsku. Parę słów gdzieś tam chyba też po angielsku w tym utworze się pojawia. No, ale cały tekst jest po japońsku. Co on oznacza? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale że w tytule było Football Girl, no to pasuje do tego wejścia jak ulał.
0: Tak, mam nadzieję, że oni tam nie obrażają tych piłkarek i że śpiewają o nich w samych superlatywach, bo to rzeczywiście waleczne dziewczyny, które na pochybę tej dominacji mężczyzn w tym sporcie próbują coś tam robić, a zwłaszcza w tym programie będą pokazane te amatorki w tym obszarze, które łączą to z innymi działaniami w życiu, więc to w ogóle godne podziwu. Nie wiem, czy my byśmy mieli na to aż siłę, żeby jeszcze pracować w życiu i zajmować się sportem amatorsko, ale jednak walczyć o jakieś tam nagrody. To trzeba dużo siły, samozaparcia. Nie wiem, czy my tyle mamy, ale mamy siłę, żeby do was mówić. Mieliśmy siłę, żeby mówić dziś przez 2 godziny i jutro będziemy mieć siłę, żeby mówić tyle, ile będzie trzeba. My, czyli Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia, do jutra. Przypominamy, spotykamy się o 16:00.
2: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. 3 pokolenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry. Witam serdecznie słuchaczy Tyflo Radia. W dzisiejszej audycji Babie Lato witam serdecznie. Ja nazywam się Ala Witek. Jest to pierwsza audycja z nowego cyklu na antenie Tyflo Radia. Tak jak już mówiłam, Babie Lato. I będę prowadziła audycję o tematyce społecznej, z pogranicza tyflo tematyki i różnego rodzaju zagadnień, które są udziałem indywidualnego człowieka i społeczeństwa w sytuacjach codziennych. Będziemy rozmawiać o tym, co jest dla nas ważne i istotne zarówno w edukacji, w naszej pracy, w tym, co dotyczy naszego zdrowia, relacji międzyludzkich. Mam nadzieję, że wszystkie nasze audycje znajdą chętnych odbiorców i że będą miały dobrą tematykę, w której każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Dzisiejsza audycja będzie poświęcona terapii widzenia oraz edukacji dzieci i młodzieży zarówno w ośrodkach specjalnych, jak i w klasach integracyjnych szkół masowych. Gościem mojego dzisiejszego programu będzie Bożena Słowik. Witam Cię, Bożeno, serdecznie.
5: Witam serdecznie.
4: Bożena jest tyflopedagogiem, terapeutą widzenia, obecnie nauczycielem wspierającym w klasie integracyjnej w jednej z szkół masowych. W takim razie ja jeszcze tylko nadmienię, że możecie się Państwo kontaktować z nami przez Twittera, wpisując dużymi literami jednym ciągiem Radio Babielato, a także dzwoniąc do nas na przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a telefon do naszego studia to 123 834 835. I przechodzę do tematu naszej dzisiejszej audycji, czyli do terapii widzenia. Bożeno, gdybyś miała osobie zupełnie niezorientowanej, takiej jaką na przykład jestem ja, opowiedzieć, czym jest terapia widzenia, bo najogólniej mówiąc jest to jedna z dziedzin tyflopedagogiki, tak?
5: Tak, tak, oczywiście. Jest takie oddziaływanie rewalidacyjne, czyli takim celem terapii widzenia jest oddziaływanie, zwiększenie skuteczności wykorzystywania widzenia, czyli wykorzystywania osłabionego wzroku, a także po prostu przyzwyczajenie, no i takiego nauczenia funkcjonowania w społeczeństwie, prawda? Takim podstawowym działaniem, które obejmuje usprawnianie widzenia, to jest stymulacja do patrzenia, stymulacja do widzenia, jest rozwijanie potrzebnych sprawności wzrokowych, które są niezbędne w funkcjonowaniu. Później, prawda, poprzez przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej. To jest wygląda na takiej zasadzie, że ja jako terapeuta widzenia, jeżeli przychodzi do mnie osoba słabowidząca z dokumentacją medyczną, ja tłumaczę tą dokumentację, że tak powiem, muszę ją odczytać, jak ten pacjent, jak ta osoba po prostu funkcjonuje, prawda? I teraz tutaj chciałam nadmienić bardzo ważną rzecz, ponieważ bardzo często ludzie mylą takie dwa pojęcia, co to jest wada wzroku, a co to jest schorzenie, prawda? To jest w ogóle osoba słabowidząca. Ponieważ tak często się mówi, a nosi okulary, to pewnie jest słabowidzący. I nie każdy, który nosi, no, jest osobą słabowidzącą. Ponieważ tak naprawdę ta słabowzroczność to jest coś takiego bardzo indywidualnego tak naprawdę. Ponieważ każdy z nas no jednak potrzebuje innych wrażeń wzrokowych i po prostu inaczej po prostu spostrzega świat. Więc tutaj chciałam nadmienić, że jeżeli słuchają nas jacyś rodzice, bo tak bardzo często jest właśnie, że o, wada wzroku, no to już jest wszystko do jednego worka. To nie jest tak, bo wada wzroku tak naprawdę to polega na tym, że jeżeli ktoś ma po prostu nieprawidłowo ukształtowaną gałkę oczną. Czyli to tak naprawdę każdy może urodzić się na przykład z jakimś deficytem gałki ocznej, nie może być za duża, za mała, może być soczewka za mała czy za duża.
4: I wtedy te promienie świetlne... okulary wystarczą jako korekcja?
5: Tak, wystarczą tylko okulary, tak. Nie ma, tak, oczywiście, zwykłe zabiegi na laserem, czy nawet nie, nawet pierwszą rzecz, która oczywiście jest, są okulary korekcyjne i jest wszystko dobrze. Ta osoba ma pełną ostrość widzenia prawidłową. W sytuacji już słabowzroczności jest to zupełnie inna bajka, ponieważ tutaj chodzi o schorzenia układu wzrokowego, czyli o schorzenia narządów, w których są wewnątrz gałki ocznej, typu uszkodzenia siatkówki, prawda, czy tam bramki żółtej, czy uszkodzenia soczewki, a więc tutaj już jest troszkę grubsza sprawa. I tak naprawdę ten słabowidzący to jest taka osoba, która mimo tego, że ma okulary korekcyjne, chociaż nie każde schorzenie takich okularów jest potrzeba, mimo tych okularów, tak naprawdę ta osoba funkcjonuje cały czas tak samo. Ona może mieć troszeczkę lepiej wyrazisty obraz, ale tak naprawdę wykonuje nadal te wszystkie swoje funkcje życiowe no, słabiej, prawda? I pewne rzeczy po prostu się musi troszkę inaczej nauczyć. Oczywiście może przy wykorzystaniu różnych pomocy optycznych, nieoptycznych, czy właśnie dostosowaniu otoczenia osoby słabowidzącej, czy nauczenia się po prostu funkcjonowania w orientacji, no to wtedy ta osoba osiąga też wysokie cele, wiadomo, wszyscy oczywiście o tym wiemy. No ale to są takie ważne rzeczy, żeby rodzice też, bo tak często spotykam się w swojej pracy z tym właśnie, że wada wzroku to nie jest słabowzroczność, to są zupełnie dwie inne rzeczy.
4: i z wadą wzroku na terapię widzenia nie musimy
5: Nie, raczej nie. No chyba, że po prostu jest to na przykład już sytuacja, że jest tak zwane sprzężenie, czyli nakładają się, na przykład może być, bo wady wzroku jest nadwzroczność, krótkowzroczność i astygmatyzm, prawda? Może na przykład wystąpić astygmatyzm z nadwzroczny i na przykład jeszcze zes. To wtedy można pokierować na terapię widzenia taką osobę, ale raczej takie zajęcia, takie ćwiczenia wykonuje się w poradniach okulistycznych, na przykład w poradni dla dzieci z zezem, wykonuje się ćwiczenia specjalistyczne w tym kierunku. Znowu już bardziej terapia widzenia jest dla osób słabowidzących, stricte słabowidzących, które potrzebują no, takiego troszkę poprawienia swojego no, funkcjonalnego widzenia.
4: Rozumiem. A dla kogo jest ta terapia widzenia? Czy to jest tylko dla dzieci, czy również na przykład dla osób dorosłych, które były osobami zupełnie dobrze widzącymi, a z jakichś powodów mają choroby wzroku, schorzenia wzroku nabyte? I jeśli na przykład zaczynają może nie to, że tracić wzrok, ale powiedzmy na przykład z wiekiem wzrok im się pogarsza. Czy te osoby również mogą korzystać z terapii?
5: Tak, przede wszystkim terapia widzenia jest, tak jak powiedziałam wcześniej, dla osób słabowidzących. Te osoby, które mają już po prostu poważniejsze, które mają już schorzenie układu wzrokowego, prawda? Więc przede wszystkim to są tacy klienci. To są osoby, zaczyna się od dzieci, przede wszystkim dzieci są, to jest bardzo ważne, żeby od samego początku, tak naprawdę już od pierwszych dni, od momentu, kiedy znamy diagnozę i wiemy, że występują problemy, to po prostu należy stymulować. Naprawdę należy stymulować, taka tendencja do stymulowania widzenia. Poza tym dzieci szkolne, wszystkie osoby dorosłe jak najbardziej, ponieważ w momencie, kiedy nagle ktoś na przykład po jakiejś operacji, czy jakichś innych zabiegach, czy uraza, dochodzi do jakiegoś tam uszkodzenia układu wzrokowego, no to w tym momencie wiadomo, no, do widzenia jest gorsze. Przede wszystkim terapia widzenia ma też takie swoje znaczenie terapeutyczne. Ta osoba, która prowadzi tego typu zajęcia, musi po prostu wzmacniać, prawda? Wzmacniać słabe strony takiej osoby. Więc też na pewno powinna trafić osoba dorosła także. Często po jakichś zabiegach, gdzie na przykład mięśnie gałki ocznej są osłabione, są na przykład czy jakieś porażenia, prawda? Powinny być wykonywane ćwiczenia.
4: Rozumiem. To w takim razie jeszcze jedno krótkie pytanie, zanim przejdę do dłuższego. Kto może być terapeutą wzroku, aby ta terapia była skuteczna? Czy to jest kwestia, nie wiem, kursów jakichś, czy jednak tutaj studia ukończone są gwarancją tego, że nasz terapeuta, ten, do którego się zwrócimy, będzie prowadził terapię właściwie, będzie umiał nas należycie zdiagnozować i przeprowadzić ćwiczenia w taki sposób, aby miało to sens i żeby przynosiło dobre rezultaty.
5: Znaczy tak, przede wszystkim musi być ta osoba, która no, ukończyła, wiadomo, studia w zakresie tyfla pedagogiki, ponieważ jak wcześniej powiedzieliśmy, że jest to jedna z oddziaływań terapeutycznych, rewalidacyjnych z tej dziedziny tyflo. Dlatego na pewno raczej nie słyszałam o kursach, raczej jest to kwestia no, studiów wyższych, ponieważ liczba godzin, zatem liczba praktyk, które są przy szpitalach klinicznych, przy poradniach okulistycznych, taka osoba no, musi to przejść, ponieważ my musimy, osoba, która chce być terapeutem widzenia, to nie jest tylko taka zwykła teoria, prawda, przeczytanie wszystkich książek okulistycznych i nauczenia się łacińskich nazw, tylko to jest tak naprawdę troszkę zderzenie się właśnie z tym klinicznym obrazem, a przetłumaczenie to na, no, na nasz język, prawda, na funkcjonowanie, czyli musi poznać tak naprawdę następstwa funkcjonalne każdej choroby oczu, każdego schorzenia układu wzrokowego. I to przygotowują właśnie uczelnie, przede wszystkim Uczelnia Warszawska, Akademia Pedagogii Specjalnej Marii Grzegorzewskiej. Przygotowuje już w ramach studiów dziennych, znaczy takich studiów już nawet nie wiem, czy na licencjacie, ale pewnie też już obejmują, są zajęcia z terapii widzenia lub studia podyplomowe, prawda, które są też rzadkie, kiedy są rzuty, że tak powiem, takich kursów, ale raczej są to studia wyższe, nie kończy się żadnych kursów, ponieważ wiąże się to niestety, są zajęcia z lekarzami, z Akademii Medycznej. To są takie już studia specjalistyczne.
4: Rozumiem. A w takim razie bardzo wydaje mi się ważna i istotna kwestia, jakie symptomy powinny zwrócić naszą uwagę w funkcjonowaniu naszego dziecka, żebyśmy mogli nabrać podejrzeń, że jakieś braki w widzeniu czy jakieś schorzenia wzroku dziecko ma. Co powinno nas zaniepokoić? Prosiłabym cię o kilka takich przykładów, które po prostu no, powinny nas nakłonić do udania się do okulisty, czy zasięgnięcia rady ewentualnie lekarza, pediatry w przypadku dziecka.
5: Znaczy tak, pierwsze co, ważne, jak dziecko się rodzi, to tak naprawdę wiadomo, każdy z nas nie widzi od razu dobrze ostro, nie ma ostrego obrazu prawidłowego. Dopiero tak po 6 tygodniach zaczyna dziecko się uśmiechać, zaczyna reagować na bodźce. I w momencie, kiedy rodzic zauważa, że mimo jakiegoś bliskiego kontaktu z dzieckiem, wzrokowym, bliskim kontaktem wzrokowym z dzieckiem, nie ma reakcji na bodziec, czyli nie ma żadnego kaprysu twarzy, nie ma uśmiechu. Praktycznie czasem jest tak, że mówi się tak często, że wzrok jest taki błędny, że gdzieś tam ucieka. Często przy takim właśnie wpatrywaniu się w jeden punkt. Tutaj już bym sugerowała, że trzeba po prostu skonsultować. Znaczy, wiadomo, 6 tygodni jest to jeszcze bardzo wczesny etap, ale już tak naprawdę na przykład 3-miesięczne dziecko, no to powinno wodzić, śledzić obiekt wzrokiem, prawda, przerzucać już głowę, odwracać w kierunku na przykład poruszającego się obiektu, prawda? Więc jeżeli tych rzeczy nie wykonuje, więc wtedy należałoby po prostu już zaczerpnąć konsultacji lekarza, albo też lekarzowi pediatrze, nawet pierwszy, w ogóle pierwszą osobą, z którą tak naprawdę powinniśmy o tym porozmawiać, to jest lekarz pediatra. I lekarz pediatra powinien nas w tym momencie wesprzeć i powiedzieć po prostu, gdzie należy się udać, prawda, co należy wykonać.
4: Potem
5: później jak dzieci już są troszkę starsze, w sensie, no nie wiem, powyżej roku.
4: No tak, bo przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale 3-miesięcznego dziecka chyba nie sposób poddawać jeszcze jakimś stymulacjom i tak dalej.
5: Jest to trudne. Na pewno jest to trudne, w ogóle jest trudne badanie okulistyczne 3-miesięcznego dziecka, ponieważ tak naprawdę nasze oczy kształtują się aż do 7-8 roku życia. Gałka oczna ma prawo się ukształtować. Więc te wszystkie zmiany są tak naprawdę ciągle mogą być wątpliwe, prawda? Tak. Chyba po prostu jest wiadoma sytuacja już od razu po urodzeniu, bo czasami się tak robi, jeżeli jest jakieś podejrzenie po urodzeniu, że na przykład jest jakaś, nie wiem, w rodzinie, jest jakaś sytuacja genetyczna, czy na przykład wiemy już, lekarz pediatra przy pierwszym badaniu zauważa, że dziecko na przykład, nie wiem, jakoś zachowuje się dziwnie, inaczej niż zwykle, więc to też jest pierwszym symptomem do diagnozy i to się po prostu sprawdza.
4: Dobrze.
5: Etapem kolejnym, kiedy dzieci na przykład manipulują jakimiś zabawkami, zaczynają bawić się rączkami, na przykład dziecko nie zaczyna się bawić własnymi rączkami, to też jest taki symptom, że byłoby to niepokojące, że dlaczego coś też jest nie tak, prawda? Że dlaczego nie reaguje, nie zachęca do opatrzenia. Jeżeli, tak powiedziałem, nie odwraca głowy, bo starsze już takim kilkumiesięcznym dzieci, to odwracają główkę w kierunku zabawek, osób, czy właśnie bawią się rączkami, przekładają sobie z rączki do rączki, takie już kiedy już potem, nie wiem, dziecko, które siedzi, prawda, siedzące też, więc tu należy naprawdę obserwować, jeżeli dzieci takie już starsze, chodzące, jeżeli za blisko podchodzą obiektów, za blisko przykładają sobie do oka pewne rzeczy, pewne przedmioty, nie wiem, zabawki, czy podchodzą do telewizora. Dzieci, które na przykład płaczą bardzo często, tak jest, że dziecko ciągle płacze w ciągu dnia, że dlaczego płacze. A też wypadałoby to sprawdzić, ponieważ troszkę, czy nie ma jakichś właśnie schorzeń związanych ze światłowcem, czy to nie ma właśnie jakichś uszkodzeń, które powodują silny światłowcem. Dziecko po prostu w jasnych pomieszczeniach, w jasnym, nie wiem, wyjdzie na podwórko w wózku i po prostu potrafi ciągle płakać. Więc to też są takie symptomy, które no, mogą nas niepokoić. Ale tak naprawdę powiem szczerze z własnego doświadczenia, że jeżeli dziecko rodzi się od razu z jakimś schorzeniem, z jakąś chorobą układu wzrokowego, no to po prostu rodzice to widzą od razu. To jest jakieś takie, no i lekarze powinni zresztą, lekarze powinni, że tak powiem, być pierwszym takim, że tak powiem, kierownikiem i pokierować. Ale rodzice potem dostrzegają, myślę, takie rzeczy. Bo z własnego doświadczenia wiem, jak powiem taki przykład, no ja też jestem osobą słabowidzącą od urodzenia, I gdy urodziły się moje dziewczyny, moje córki, to no, moja mama na przykład powiedziała od razu, one są zdrowe, bo one zachowują się zupełnie inaczej niż ty się zachowałaś, gdy byłaś mała, prawda? Mhm. Więc dlatego to jest, no, to rodzice, jeżeli rodzic jest no, dobrym obserwatorem, to na pewno zauważy wiele takich symptomów niepokojących.
4: A powiedz mi, jaki jest w takim razie wiek dziecka, w którym należałoby taką terapię rozpocząć, żeby dziecka nie męczyć na próżno, a żeby zaczynało to już przynosić jakieś wymierne korzyści?
5: To znaczy, ja znam przypadki ze swojej pracy takie, że już dziecko 3-miesięczne było stymulowane, ponieważ było urodzone zaćmą wrodzoną, jest po operacji, więc żeby wzmocnić gałkę oczną, żeby wzmocnić właśnie soczewkę, znaczy brak tej soczewki tak naprawdę, to po prostu już się stymulowało przez światło, przede wszystkim przez wszystkie zabawki świetlne, zabawy ze światłem, już się stymulowało. Znam już przypadki od 3 miesiąca. Przeważnie trafiają dzieci półroczne, roczne, to już jest takie typowe, bo ponieważ tak naprawdę po roku robi się taką też czystą diagnozę.
4: Aha, i to jest ta wczesna interwencja, tak?
5: Tak, to jest wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju. To jest często przy ośrodkach, właśnie tych naszych specjalistycznych ośrodkach dla osób słabowidzących, niewidomych. Są też osobne, że tak powiem, fundacje ku temu też przy wszelkiego rodzaju przedszkolach, przy poradniach specjalistycznych są tworzone takie, że tak powiem, takie komórki jak oddziały no, wczesnego wspomagania, czyli wczesnej interwencji. I tam powinien być lekarz pediatra, powinien być lekarz specjalista okulista, dziecięcy, powinni być specjaliści, właśnie też terapeuta widzenia, tyflopedagog, psycholog, rehabilitant ruchu, bardzo ważna rzecz, bardzo ważna osoba, logopeda.

0: powinna zareagować na nasze niepokojące symptomy, to jest lekarz pediatra, to już wcześniej powiedziałam. I często jest tak, i to jest takie przykre, że u nas w Polsce niestety nie ma przekazu informacji. Poradnie dziecięce nie znają takiego pojęcia jak terapia widzenia, czy w ogóle jakichkolwiek poradniach takich, może nie czy stricte medycznych, ale takich właśnie funkcjonalnych, które wspierają rozwój funkcjonalny dziecka. Nie ma przekazu. Jest
1: Czyli jak to się odbywa? Przeważnie pediatra kieruje do okulisty i okulista tak dopiero, tak?
0: Najlepiej to rodzice sobie przekazują takie informacje. A na wszelkiego rodzaju, nie wiem, w poradni okulistycznej, na przykład siedząc na korytarzu, prawda, a moje dziecko ma to, a to, no i taka jest rozmowa między mamą jedną a drugą. Że taka ktoś już trafi gdzieś tam do ośrodka, czy przy przedszkolu gdzieś, czy właśnie czy przy poradni. Jest punkt wczesnego wspomagania, czy przez fundację jakąkolwiek, to wtedy też osoby te trafiają. No lekarz okulista powinien, ale też się zdarza, że lekarze okulisty, tacy już bardziej specjaliści, takim naprawdę już stricte w takich klinicznych szpitalach, to powinni informować rodziców o takiej możliwości. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w każdym mieście jest taka poradnia, więc też powinny informować.
1: I możemy się tam zgłosić sami, nie?
0: Tak, oczywiście, możemy się tam zgłosić. Jest tam taki punkt wczesnego wspomagania i są osoby, które tym się zajmują się rozwojem dzieci od 0 do 6 roku życia.
1: Rozumiem. To jeszcze jedno pytanie Ci zadam. Wspomniałaś o diagnozie funkcjonalnej. Chciałabym, żebyś nieco przybliżyła, jak to wygląda od strony praktycznej. Trafia do Ciebie na przykład dziecko tam w obojętnie jakim wieku. Jak to wygląda? Ty otrzymujesz dokumentację od okulisty, tak? Rodzice Ci ją dostarczają.
0: Tak, oczywiście. No i ja na pewno muszę sobie przetłumaczyć tą, że tak powiem, z języka medycznego na mój funkcjonalny, że tak powiem, no co to znaczy, że dziecko ma zaćmę, w jakim jest zabiegu, na przykład co zostało zrobione, prawda? Mhm. Czy ma soczewkę, czy nie ma soczewki, czy jest wszczepiona, czy nie, czy no różne, czy jest dziecko w jakichś laserach, na przykład jeżeli siatkówka była tam jakoś ratowana, czy jest właśnie jakimś laserem, zabieg był wykonywany. Później, no wiadomo, wywiad z rodzicami, to wszystko pyta
1: tak,
0: się
1: tak, i zabieg, ale i to, ta, co...
0: Wywiad,
1: tak,
0: i później, czy są testy, które się wykonują.
1: O właśnie, o to chciałam zapytać, testy, bo w różnym stopniu rozwoju, że tak powiem, tak, te dzieci
0: oczywiście
1: są, tak?
0: Nie będę opowiadała całego wykładu na temat praktycznie rozwoju całego układu wzrokowego, ponieważ no, będzie tam bardzo dużo, to nie jest potrzebne. Tak naprawdę są testy do wykonywania takiej diagnozy funkcjonalnej, są to testy Lea Pivainen, to jest taka pani, która skupiła się właśnie na tych sprawnościach wzrokowych, na umiejętności widzenia małych dzieci. Są to po prostu takie, pokazuje się różnego rodzaju takie plansze z paseczkami, z buziami, to są testy czarno-białe. No i one praktycznie służą na takie nasze diagnozy, więc tutaj specjalista już wie, że dziecko reaguje, czy nie, czy jest zatrzymanie się spojrzenia, czy jest fiksacja, czy śledzi, czy wodzi. Takie też podstawowe rzeczy ze światłem się robi, prawda? Czy jest reakcja źrenic, chociaż nie zawsze reakcja źrenic jest, że tak powiem, sygnałem, którym mogę powiedzieć, że jest w porządku, jest reakcja na bodziec. To nie jest, to jest błędna rzecz, ponieważ może być tak naprawdę reakcja na bodziec też przy osoby, która na przykład nie ma w ogóle widzenia, a taka reakcja może nastąpić. Takie podstawowe umiejętności, no właśnie, czy przerzuca, czy śledzi obiekt, czy nie, czy wodzi. Więc takie pierwsze operacje się wykonuje. Najpierw ze światełkiem, później właśnie te testy, jeżeli dziecko już siedzi, wiadomo, robi się to, wszelkie działania we wczesnym wspomaganiu robi się zawsze w obecności rodziców. Zawsze rodzice powinni być, przy tym widzieć, jak to się wszystko wykonuje. Powinna być często rozmowa, praktycznie, no, powinno się pokazywać różnego rodzaju ćwiczenia, jak już później dochodzimy do tego, że wiemy, co jest, że tak powiem, jakie pod jakim kątem należy stymulować to widzenie u dziecka, więc wtedy pokazujemy rodzicom, jak na przykład przygotować
1: się. Tak, tak. Toczenie. O tym będę chciała jeszcze szerzej, że tak powiem, dobrze porozmawiać.
0: Czy o tych testach nie chcę mówić za dużo, ponieważ jest to takie no dość specjalistyczne.
1: Tak, o testach nie, natomiast
0: ale
1: myślę,
0: ale są takie narzędzia do diagnozy, wykonuje się różne. Mhm. Są tablice, są właśnie nawet w trójwymiarze jakieś klocki, puzzle, gdzie się po prostu pokazuje. To są takie naprawdę bardzo proste obrazki, bardzo proste kształty, które po prostu dziecko powinno. No, specjalista w tym momencie już wie, kiedy nastąpiło, nie wiem, zatrzymanie spojrzenia, kiedy jak się układa na przykład właśnie jaki jest błysk w oku, prawda? To są takie specjalizacje.

0: fantastyczne już tutaj badanie, ale to terapeuta widzenia wie doskonale, wie jak wygląda prawidłowe, a wie jak może być niesymetryczne tam spojrzenie, prawda, czy uciekające oczko, to specjalista w tym momencie to dostrzega.
1: Wie. Rozumiem. W takim razie po krótkim muzycznym przerywniku wrócimy do naszej rozmowy. Ja zapraszam do kontaktu z nami przez Skype na tyflopodcast.net lub pod numerem telefonu 123 834 835. Zapraszam też do zaglądania na nasz Twitter. Piszemy dużymi literami Radio Babie Lato jednym ciągiem. Do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, tyflopedagogiem Bożeną Słowik. Wracamy po przerwie.
2: To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
1: Ponownie witam na antenie Tyflo Radia, Babie Lato, Ala Witek z tej strony. Ponownie witam też mojego gościa, Bożenę Słowik, tyflopedagoga.
0: Witam serdecznie, witam ponownie.
1: Tak, więc kontynuujemy naszą bardzo ciekawą opowieść o terapii widzenia. Teraz chciałabym zapytać Ciebie, Bożeno, jak sama terapia wygląda w praktyce? Chciałabym, abyś opowiedziała mi nieco o tym, jak pracujesz ty z małym pacjentem w gabinecie. Czy to, co ty zalecasz, twoje jakieś tam rekomendacje co do pomocy szkolnych i tak dalej, mają przełożenie na pracę dziecka w szkole? I, przepraszam, ostatnia kwestia to, jak rodzice mogą zaangażować się w terapię, na ile to się sprawdza i jakie tutaj dajesz zalecenia?
0: Tak więc może na pierwsze pytanie odpowiem, jak wygląda moja praca. Przede wszystkim jest to praca bardzo, że tak powiem, na efekty czeka się bardzo, bardzo długo. Jest to praca mrówcza, bo pracując z małym dzieckiem, tak naprawdę nie wiem na ile poprzez na przykład, nie wiem, po pół roku czy roku, też czasem jest to już widoczne, ale jeżeli to jest taka tendencja niestety, to jest takie przykre, że dzieci słabowidzące rodzą się często z jakimiś dodatkowymi sprzężeniami, z jakimiś zaburzeniami rozwojowymi. I w tym momencie, że nałożą mi się takie dwie sprawy, no to w tym momencie naprawdę czasami trudno jest ocenić tak naprawdę, kiedy nastąpiła jakakolwiek poprawa. Ale jak wcześniej mówiłam, chodzi o głównie o stymulację, no stymulację widzenia, prawda? Stymulację patrzenia, stymulację też tych zdolności wzrokowych. Więc zaczynam od różnych zabawek, jeżeli ocenię sobie dziecko, na ile ono widzi, na ile spostrzega bodźce.
1: Przepraszam, że jeszcze zanim umknie mi, czy jest taki jakiś, powiedzmy, sposób oceniania tego, że przy widzeniu tak bardzo ograniczonym, jeśli to widzenie jest tak bardzo ograniczone, że to znaczy tak, czy zdarzają się takie sytuacje, że widzenie dziecka jest na tyle ograniczone albo na tyle niewielkie, że terapia widzenia nie przyniesie żadnych rezultatów i właściwie nie warto jej zaczynać?
0: Znaczy ja jestem raczej zwolennikiem, żeby mimo wszystko, jeżeli jest nawet tam minimalne widzenie i jest możliwość, że dziecko reaguje na bodźce świetlne, żeby, że tak powiem, stymulować, żeby wzmacniać przede wszystkim głównie mięśnie gałki ocznej, prawda? Żeby też nasze, że tak powiem, oczy, nasz narząd zachowywał się też prawidłowo. Dlatego z doświadczenia zauważyłam, że często lekarz okulista napisze mi brak reakcji, prawda? Bo to jest tylko takie chwilowe, ale ja po iluś seansach, po iluś, że tak powiem, na przykład konsultacji, czy właśnie dzieci przyjeżdżały do mnie do środka i robiło się stymulację światłem, to po pewnym momencie, po, nie wiem, po iluś tam razach, to po prostu widziałam, że dziecko nagle zatrzymało, prawda? Spojrzenie, coś było coś innego. I dla mnie jest to sygnał, że jest jakaś reakcja. Nie wiem, na ile jeszcze jest reakcja, czy ono zauważyło bodziec. Raczej się tak zdarza, że tak, że wtedy zaczyna dziecko zatrzymuje wzrok, albo nagle wyciąga rączkę, prawda? Albo nie wiem, zareaguje jakimś uśmiechem, albo oddechem, albo zachwytem jakimś i w tym momencie ja jestem zwolennikiem tego, że należy od początku stymulować, jeżeli jest to możliwe i jeżeli te wszystkie kliniczne, kliniczne wszystkie zagadnienia są, że tak powiem, rozumiane i że można po prostu to stymulować, to należy, naprawdę należy stymulować. Na czym polega ta moja praca? Tak jak powiedziałam, na tej całej stymulacji. Bawię się różnymi światełkami, bawię się gabinet takiego terapeuty widzenia tak naprawdę na pierwszy rzut oka powinien być jak najmniej bodźców, powinno być wszystko pozakrywane, schowane w szafach, w szafeczkach, niewidoczne.
1: Żeby
0: nie rozpraszało, tak oczywiście, żeby dziecko nie rozglądało się dookoła i już to wszystkim było zachwycone. Dlatego najczęściej bardzo taką mądrą rzeczą jest do stymulacji z roku sala doświadczania świata, gdzie tam mamy bardzo dużo świetlnych wrażeń, bardzo dużo różnego rodzaju i fluorescencyjnych, i jakichś lampeczek, światełeczek, jakichś tuneli świetnych i światłowodów, które tak naprawdę możemy nawet takiego małego malucha otoczyć takimi światłowodami dookoła, obwiązać go i wtedy też nagle on dostrzega, że ma ręce, ma nogi, ma nie wiem, brzuszek. Praktycznie, prawda? Więc.
1: Aha, bo może się okazać, że dziecko w jednym świetle nie widzi nic albo prawie nic, a w drugim jest w stanie dostrzec nawet szczegóły, tak?
0: Tak. To też jest taka, też trudna, takich maluchów jest na razie trudne do oceny tak naprawdę. To jest tak potem już w wieku przedszkolnym, prawda? My sobie oceniamy, jak ono funkcjonuje lepiej w świetle, nie wiem, dodatkowym oświetleniem, czy właśnie będzie krzyczało, czy będzie potrzebowało mniej oświetlenia. Bo tak naprawdę, co bardzo ważne, to jest, też nie powiedziałam na początku, że na początku ustala się taki indywidualny program. Każde dziecko funkcjonuje inaczej, prawda? Więc ja dopasowuję się do potrzeb tego dziecka i do możliwości wzrokowych tego dziecka, więc każda pomoc, każda zabawka, każdy bodziec, nie wiem, każde ćwiczenie jest indywidualną sprawą. Jedno dziecko będzie funkcjonowało już na poziomie, nie wiem, kredki i papieru, a drugi będzie funkcjonowało tylko na zasadzie na przykład trójwymiaru, czyli jakichś klocków, które są namacalne, które są, nie wiem, przestrzenne do przenoszenia, do składania jedno w drugie. Mogą być to elementy duże, mogą być osoby, które będą potrzebowały tylko w ograniczonym polu widzenia, które będą, też jest bardzo ważne, trzeba ocenić u dzieci małych zapotrzebowanie na kontrast, jakie jest, prawda? Że na przykład często jest tak, że mamy łóżeczko, ładna pościel jaśniutka, jasne prześcieradełko i tak naprawdę dziecko słabowidzące nie powinno być w takim środowisku. Powinno mieć skontrastowane, że jeżeli na przykład jest jasna poduszeczka czy jasna kołderka, to powinno być ciemne prześcieradełko. Czy jak się bawi na przykład, to też powinno być nie za dużo tych bodźców znowu takich, bo czasami rodzice często też przesadzają, naprawdę jest tak kolorowo w tych pokojach, jest tak w sytuacji, kiedy nawet wiedzą, że wow, muszę stymulować, muszę prawda, jak najwięcej bodźców wzrokowych dla dziecka dostarczać, ale to tak nie jest do końca, ponieważ to się robi bardzo stopniowo, ale to otoczenie pierwsze, podstawowe, warto jest sobie też sprawdzić, jaki kontrast, jakie podłoże, na przykład nie wiem, na dywaniku jakim, żeby nie było, lepsze są jednolite, w jakimś kolorze, nie takie tam wzorzyste, pstrokate, bo też na przykład może często przy dzieciach, które mają oczopląs, mogą mieć problemy potem właśnie w takim funkcjonowaniu, czy poruszaniu się nawet, ponieważ pewne obrazy będą się tworzyły w dwóch wymiarach, więc też w tym momencie to też nie jest wskazane. Korzystam ze światełek, zabawek, korzystam z, są też wiadomo, jak powiedziałam już wcześniej o testach, są później programy do rozwijania umiejętności widzenia, które też wiadomo rozwijają kolejno etapy tej percepcji wzrokowej, więc też z tego się korzysta. Są to różnego rodzaju ćwiczenia grafomotoryczne, ale to są w takich dzieci już bardziej przedszkolnych, prawda, które potrafią utrzymać. Wszystkie zabawy manipulacyjne, wszystkie rozwijające małą, dużą motorykę, wszystkie gniecenia.
1: Ale bardziej szczegółowo może poproszę.
0: Znaczy, mała motoryka to są właśnie rączki, prawda? A duża motoryka to już jest poruszanie się, nogi.
1: Tak, ale te grafomotoryczne.
0: Grafomotoryczne tak? Rzeczy, to są takie rzeczy.
1: To jest rysowanie na przykład?
0: Nie, pisanie? To jest grafomotoryka, to jest pisanie, rysowanie, to są takie rzeczy, malowanie. Zaczyna się często od paluszków, prawda? Teraz jest bardzo dużo takich możliwości. Są farby do malowania. Można na przykład wykorzystać piankę do golenia, którą tata wykorzystuje też do zabawy. Wszelkiego rodzaju wrażenia takie dotykowe, ale też z wykorzystaniem właśnie wzroku, żeby dziecko podążało swoim oczkami, swoim wzrokiem za swoją rączką, prawda? Żeby obserwowało, co się dzieje, co się robi. I warto w tym momencie też, jeżeli bawimy się na przykład w jakieś tam mazania, na przykład na jakiejś tacy, no to w tym momencie też zwracamy uwagę na kontrast, żeby to, co dziecko wykonuje, żeby było widoczne, żeby widziało, żeby się cieszyło, o, to są moje tam, nie wiem, jakieś tam mazy, prawda, moje szlaczki.
1: Jasna sprawa. Często to, bardzo to motoryka mała.
0: Tak, to jest mała motoryka, tak. Duża motoryka to są właśnie już bardziej takie ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia z podchodzeniem, chodzeniem, no... Już to uaktywniamy nogi, więc to jest duża motoryka, ale chodzi o tą małą motorykę, może bardziej się skupiam, bo jest potrzebna bardziej później w przedszkolu, w szkole i tak dalej. Jeżeli nie ma oczywiście żadnych dodatkowych jakichś zaburzeń rozwojowych, prawda, deficytów rozwojowych, to wtedy skupiamy się tylko na tej koordynacji wzrokowo-ruchowej, prawda? Wszystkie, tak naprawdę, no tak jak powiedziałam, jest to praca bardzo, bardzo mrówcza i co powinno się rodzicom zalecać? No rzeczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, tak jak we wczesnym wspomaganiu, rodzic powinien być obecny przy każdych ćwiczeniach. To są w ogóle ćwiczenia krótkie, to są około 20 minut, dziecko więcej nie da rady ćwiczyć. Później starsze tak, później się to wydłuża ten czas. No, szkolne dziecko to wytrzymuje nawet i 40 minut, ale to też jest sprawa bardzo indywidualna. Tak naprawdę, bo no bo wiadomo, też w zależności od tego zmęczenia, pora dnia jest bardzo ważna u takich dzieci, czy dziecko jest na jakichś lekach, czy nie, czy jest w jakiejś chorobie, czy jest po szczepieniu na przykład. To są bardzo ważne też takie sytuacje, które też warto, żeby terapeuta o takich rzeczach wiedział i żeby też czasem zapytał rodziców, prawda, w jakiej formie jest dziecko dzisiaj, czy przed zajęciami, taka luźna rozmowa. I najlepiej zaczynać wszystkie zajęcia w takiej formie jakiejś zabawy. I od takich stałych punktów, od powitania się, prawda, od nie wiem, jakichś tam sobie ustalonych znaków, sygnałów, których się witamy, czy powiedzenie.
1: Aha, żeby dziecko oswoić, tak, i oswoić, żeby czuło się naturalnie, tak, tak, bezpiecznie.
0: Ale zawsze, tak, powinien być rodzic, zawsze powinien być rodzic. To inna sprawa później, jeżeli dziecko jest w przedszkolu, czy już w szkole na przykład, ale to wtedy wiadomo, no to już wtedy nie... angażujemy rodziców, tak, nie mówię, że tutaj odstawiamy, tylko bardziej w takiej zasadzie konsultacji, prawda, że ja wzywam, poproszę rodziców o spotkanie i tłumaczę, na czym polega to stworzenie, omawiamy sobie wszystko i potem na przykład proszę o dostosowanie, na przykład na przybiórku, czy jeżeli...
1: No właśnie, jest, o to chciałam zapytać.
0: Czy potrzebne jest dodatkowe oświetlenie, to wtedy jakie, prawda, jakie, z której strony, ile tego oświetlenia. Później, czy właśnie jest potrzebne jakieś zachowanie jakiegoś kontrastu, czy są potrzebne pomoce, bo to też terapeuta ustala, czy są potrzebne pomoce optyczne, czy jakieś nieoptyczne, czy takie właśnie ułatwiające widzenie, typu takie folie kolorowe, które się nakłada na obrazki, gdzie na przykład żółty kolor wypukla, bardziej wyostrza kolor czarny, na przykład kontury czarnych, które są takie obrazki i wtedy kontury tego obrazka są bardziej widoczne, czy tekst na przykład nawet czytany.
1: Czyli przekładamy do białej kartki żółtą folię i wtedy tekst ten czarny jest lepiej,
0: tak,
1: widoczny.
0: Jest bardziej wyrazisty, tak, jest bardziej kontrastowany. Wszystkiego rodzaju pomoce takie nieoptyczne, czyli te wszystkie grube mazaki, kredki, też zeszyty z pogrubioną linią, kratką, ale to są bardziej pod kątem dzieci szkolnych, którą się kierowała.
1: Tak, ja właśnie sama pamiętam, jak w czasie, kiedy może jeszcze takich pomocy nie było, nie można było ich kupić, nie wiem nawet, czy teraz można, bo szczerze mówiąc jest to jakoś poza orbitą moich zainteresowań, ale pamiętam, że na następny, że tak powiem, tydzień
0: teraz
1: do szkoły...
0: rynek jest bardzo bogaty.
1: Aha, tak, tak, no to świetnie, bo ja właśnie pamiętam, że moi rodzice na następny tydzień do szkoły rysowali mi albo duże kratki w zeszytach do matematyki,
0: nie, teraz
1: albo czarne i czerwone linie do pisania, więc... I mówisz, takie rzeczy są dostępne, tak? Jak zeszyty,
0: tak, są dostępne. Przede wszystkim w sklepach medycznych, w dobrych sklepach medycznych zaopatrzonych w naszych miastach. Spotkałam się z tym, że moi uczniowie nie mają problemów z zeszytami, z pogrubioną linią czy z pogrubioną...
1: A jak to wygląda, powiedz, od strony, że tak powiem, handlowej? One są w jakiś sposób refundowane?
0: Nie, raczej nie, niestety. Sprzęt optyczny, tak, jest refundowany co 5 lat. tylko lekarz okulista, tylko też tu musi być lekarz, który ma podpisany z Funduszem Zdrowia taką, że tak powiem, opcję, ofertę, że może wypisywać wnioski o refundację takiej pomocy optycznej do dali lub bliży, czyli np. jakiejś lupy lub monookularu, to możemy sobie u lekarza okulisty prosić, bo tylko na przykład warto jest też, że tak powiem, bo nie każdy lekarz okulista potrafi dobrać tego typu pomocy, więc często się zdarza tak, że okuliści współpracują z optykami, z zakładem optycznym, gdzie oni tak naprawdę zajmują się właśnie takim dopasowaniem pomocy, albo czy właśnie przy ośrodkach, gdzie są terapeuci widzenia, oni też współpracują z gabinetami okulistycznymi i zajmują się taką właśnie diagnozą pod kątem dobierania pomocy optycznej, prawda?
1: Jasne.
0: Tak? Na Śląsku jest tak na przykład w Chorzowie taki ośrodek, przy fundacji dla niewidomych, dzieci niewidomych i przy ośrodku bodajże na Hajduckiej w Chorzowie jest możliwość właśnie, że są ludzie, są specjaliści, którzy zajmują się dopasowaniem pomocy optycznej dla dzieci szkolnych, już od szkoły podstawowej począwszy.
1: Rozumiem. A powiedz mi, jak to jest, bo w sumie gładko przeszliśmy do byłego drugiego, obecnie trzeciego pytania. Jak to wygląda z tymi zaleceniami twoimi w szkole? Bo część dzieci korzystających z tych z terapii uczęszcza do szkół masowych, część dzieci uczęszcza do ośrodków specjalnych i na jakiej zasadzie to się później odbywa, bo powiedzmy, że jednak mam wrażenie, nie wiem czy słuszne, tak, zgodne z rzeczywistością, w ośrodkach większą mamy możliwość korzystania z tego typu pomocy, bo niejako one po prostu, część z nich tam jest,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak.
1: Natomiast czy w szkołach masowych te zalecenia są jakoś respektowane? Powiedzmy kolokwialnie, ktoś przynosi od ciebie jakiś papier, że dziecko powinno to, to i to i robić w taki albo w taki sposób. Czy jest możliwość, czy też chęć, nie wiem, kadry pedagogicznej, dyrekcji szkół do współpracy na tej zasadzie, że są w stanie na przykład zwracać uwagę na to, żeby dzieci, które potrzebują więcej światła, na przykład czytając, siedziały bliżej okien, albo te, które potrzebują mniej, żeby w jakimś miejscu bardziej od światła osłoniętym, czy nie ma problemu z wykorzystywaniem tych pomocy w szkole i tak dalej? Jak to wygląda?
0: Znaczy tak, wiadomo, w ośrodkach zdecydowanie tak powiedziałaś, Alu, jest to sytuacja, że tak powiem, no, wzorowa, że tak powiem, ponieważ te pomoce są na wyciągnięcie ręki. W każdej klasie tak naprawdę w szkole, przy ośrodku dla dzieci samowidzących czy niewidomych, te pomoce są dostępne na wyciągnięcie ręki dla takiego ucznia, prawda? To też wiadomo, ustala terapeuta widzenia, on informuje rodziców, informuje nauczycieli, jaką pomoc potrzebuje. To terapeuta widzenia na początku ćwiczy z tym z uczniem, wykorzystując tą pomoc, a następnie później już praktycznie funkcjonuje prawidłowo i dobrze na lekcjach. Zdecydowanie łatwiej jest na pewno, jeśli chodzi o ośrodek. Jak to wygląda w szkole masowej? No ja mam takie szczęście, że w momencie, kiedy podjęłam się pracy w szkole ogólnodostępnej, tak naprawdę, no, powiedziałam otwarcie i mówiłam bardzo dużo o gronu pedagogicznemu o tym, że tego typu niepełnosprawność nie jest jakąś tam przeszkodą do zdobywania edukacji, prawda, do podnoszenia swoich kompetencji. Dlatego, że też taki, to też zależy, no, pierwsza sprawa, zależy wszystko od ludzi. Ja akurat trafiłam na bardzo otwarte grono, otwartą panią dyrektor, która tak naprawdę bardzo chętnie współpracuje i chce i cały czas prosi, pani Bożena, proszę o rozpisanie tego typu, co jest potrzebne, prawda, o jakiejś pomocy. Staramy się ciągle o jakieś środki, żeby nasza szkoła masowa miała tego typu pomocy, no i ma, bierzemy udział w różnych rodzajach projektach unijnych, w których możemy też właśnie w tym momencie wykorzystywać środki na zakup tego typu sprzętu. No i tak powiem, ważne, że tak powiem, no, w szkołach masowych ważna rzecz jest tak, że jeżeli dziecko trafia do szkoły masowej, czy w ogóle do ośrodka, to trafia na podstawie orzeczenia o potrzeby kształcenia specjalnego z tytułu słabego widzenia. I tam już to poradnia psychologiczna, pedagogiczna, tam powinien być tyflopedagog, który on zaleca, jak powinno być przygotowane stanowisko pracy dla takiego ucznia. I szkoła powinna, naprawdę, proszę Państwa, powinna Niestety do tych zaleceń się dostrzegać. Przy tej dobie teraz, której jest tak dużo się mówi o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ja wiem, że czasem po prostu pewne realia życiowe są takie, a nie inne, że to też się wiąże z funduszami, jednak powinno się przynajmniej te najprostsze rzeczy naprawdę dokonać, ponieważ dajemy tym ludziom szansę, ona powinna być równa, prawda? To, że ktoś potrzebuje, nie wiem, dodatkowego oświetlenia albo potrzebuje kontrastu na ławce, to nie znaczy, że on jest jakiś tam gorszy czy inny, tylko po prostu potrzebuje takiego dostosowania otoczenia.
1: To są rzeczy, które takie w miarę własnym sumptem można
0: tak,
1: zrobić.
0: Oczywiście, tak, można wykonać. Na przykład w mojej szkole są oznakowane stopnie, są oznakowane kanty w ścianach, są oznakowane, są duże numery, zrobiliśmy sal, duże wywieszki na drzwiach. Są w klasach, które są dzieci słabowidzące, jest dodatkowe oświetlenie, poza tym górne oświetlenie jest dobre. Wiadomo, dzieci siedzą też w ławkach z kontrastem, że na przykład jeżeli dzieci mają przy swoim miejscu podkładkę ciemniejszą albo jaśniejszą, to w zależności od indywidualnych potrzeb, w tym momencie, że na przykład do oglądania obrazku, prawda? W klasach młodszych to się ogląda jakieś tam obrazki, nie wiem, układa się figury, dzieci się bawią na jakichś patyczkach, matematyce, więc ja na tych kontrastach, na tych podkładach to układam. Czy takie proste rzeczy, podstawka pod książkę na przykład, że dziecko nie musi się tak pochylać, to wtedy siedzi wyprostowany, prawda, i czyta. Czy potrzebuje dodatkowego oświetlenia, ma lampkę na stoliku. To są takie, wydawało mi się, proste rzeczy, ale są do wykonania. Bardzo ważną rzeczą, którą naprawdę mi się udało i chylę czoła przed moimi nauczycielami, że to, co piszą na tablicy, mówią, ponieważ osoby słabowidzące doskonale wiemy wszyscy.
1: Tak, to jest bardzo ważne.
0: To jest, wiemy, że mamy, no, jeżeli jest uszkodzony wzrok, więc inne w tym momencie zmysły są bardziej, że tak powiem, rozwinięte i kompensujemy sobie, na przykład słuchem, ten trochę osłabiony nasz wzrok.
1: Samo sadzanie bliżej tablicy jakby nie każdemu wystarczy.
0: Nie każdemu, tak. Ja w klasie, w mojej klasie akurat oni siedzą, no jeden siedzi w pierwszej ławce, drugi chłopak siedzi w drugiej ławce, ale nie ma to tak naprawdę znaczenia, ponieważ mimo, że mój uczeń siedzi w pierwszej ławce, tak nie widzi tego, co pani przy tablicy, musi podchodzić, ale ma tą możliwość podchodzenia, ale dlatego, że i tak nie mam nauczyciela wspomagającego na lekcji, więc o tyle jest dobrze, że ja mu piszę na przykład na takiej tabliczce, takiej zwykłej tablicy ścieralnej, takiej mniejszej, albo na kartce papieru piszę mazakiem, co to jest na tablicy, ale teraz doszliśmy już do takiej wprawy, że praktycznie uczeń sobie wszystko zapamiętuje, to co po prostu nauczyciel pisze.
1: Aha,
0: i ma naprawdę, i ma tempo niezłe, powiedziałabym nawet nie lepsze niż osoby widzące zdrowe, które są na zesji.
1: Czyli nauczyciel mówi, uczeń zapamiętuje i przepisuje z pamięci, tak?
0: Tak, ale to jest bardzo ważne, żeby nauczyciele się tego też nauczyli, bo często jest tak, że nie mówię, nauczyciele w szkołach masowych, praktycznie niby nie ma takiej potrzeby, prawda? Ale jest to też wygodne dla wszystkich dzieci, bo nie każdy praktycznie jest wzrokowcem, nie są słuchowcami, więc zapamiętuję pewne rzeczy słuchem, więc w tym momencie też to jest nie tylko ułatwienie dla osoby słabowidzącej, ale także dla całej reszty, wydaje mi się. Na pewno trudniej jest o takie pomocy, o takie dostosowanie, o takie przekonanie tak naprawdę społeczności, tam na przykład tak jak w szkolnej czy w przedszkolu, do tego, że ta osoba ma jakieś problemy, prawda? Że pracuje swoim tempem, że nie wiem, potrzebuje wykorzystać jakąś lupę, na przykład do czytania, czy jakiejś innej pomocy, czy powiększalnika, czy teraz są takie małe, fajne urządzenia elektroniczne, lupy przenośne i tak dalej, czy powiększalnik właśnie przenośny.
1: Sama korzystam.
0: No, więc dlatego właśnie mówię, że jeżeli takie coś jest, nawet po indywidualnie osoby to prawda mogą mieć dofinansowane i ze środków PFRON-u i tam z właśnie tak te pomocy optyczne z Funduszu Zdrowia. Więc moi uczniowie przynoszą do szkoły, ale ja mam ten właśnie znowu plus, że ja mam te pomoce w szkole. Więc oni jedną mają swoją w domu, a drugą mają w szkole, ta, którą wykorzystujemy.
1: O, to rzeczywiście komfortowa sytuacja. Jeszcze krótko, nim skończymy odnośnie terapii widzenia, bo chciałabym jeszcze chwilę porozmawiać z tobą na temat edukacji. Powiedz mi, czy jest taki moment, kiedy przychodzi do ciebie dziecko, powiedzmy, już w wieku szkolnym, albo osoba praktycznie dorosła, w sensie już z wykształconym narządem wzroku, i ty mówisz, że oczywiście po przeprowadzeniu testu i po zapoznaniu się z diagnozą lekarską, że na terapię już jest za późno, że ty po prostu nie pomożesz, bo przyzwyczajenia, nawyki i tak dalej są już tak, że tak powiem, zakorzenione, że terapią trudno cokolwiek w widzeniu poprawić.
0: To znaczy tak, na pewno jest to trudne, jest to trudna sprawa, ponieważ często to jest taki nastolatek, prawda, który ma już pewne swoje nawyki i przyzwyczajenia, mu towarzyszą, no to w tym momencie tak naprawdę, jeżeli ma dopasowaną pomoc optyczną i biegle czyta, pisze, praktycznie korzysta z niej naprawdę już bardzo dobrze, na bardzo wysokim poziomie, więc w tym momencie moja praca tak naprawdę no, tylko ewentualnie w takim wspieraniu, żeby było lepiej. Także powtarzałam swoim uczniom, tak na przykład gimnazjalnym, jak pracowałam jeszcze w ośrodku z tymi słabowidzącymi, mówiłam, że pamiętajcie, zawsze musicie być lepsi. Lepsi od... No bo trzeba się mieć sprzedać, prawda? To jest bardzo ważna cecha, że mimo jakichś tam naszych ograniczeń, no to praktycznie to, że coś zrobimy inaczej, ale możemy też zrobić lepiej. Dlatego tutaj pod tym kątem jest takie może warte wspieranie. No i takie też, żeby się nie wstydziły, młodzież się nie wstydziła wyciągania tego typu urządzeń. Teraz ta technologia naprawdę komputerowa jest tak już wysoko, że tak powiem, wyspecjalizowana i tyle jest tych różnych urządzeń i rynek jest bogaty w tego typu pomocy, tylko no wiadomo, zawsze jest problem z dofinansowaniem, wiadomo, z tymi funduszami, z nakładem finansowym na te rzeczy. Ale tak naprawdę, jak powiedziałaś, Alu, że tak naprawdę, znaczy nigdy nie mówię nie, zawsze zapraszam, jak już pracowałam na przykład z dzieciakami, no to tam zawsze tam, nie wiem, ich we dwóch, trzech, bo praktycznie to jest takie wyższe sprawności wzrokowe, ta pamięć wzrokowa, prawda, uwaga wzrokowa, koncentracja, to są takie już troszkę inne ćwiczenia, które tak naprawdę no, też są potrzebne, a często to są troszkę zaniedbane.
1: Tak, rozumiem. Dobrze, w takim razie po przerywniku muzycznym zajmiemy się edukacją w ośrodkach specjalnych i szkołach ogólnodostępnych. Ja przypominam, że mogą Państwo zadawać pytania naszemu gościowi przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, także pod numerem telefonu 123 834 835. My wracamy za chwilę. Dziękuję.
2: To jest Tyflo Podcast.
1: Witam ponownie na antenie Tyflo Radia. Ala Witek wraz z moim dzisiejszym gościem Bożeną Słowik, tyflopedagogiem. Rozmawiamy o zagadnieniach tyflopedagogicznych z zakresu terapii widzenia. Teraz chciałabym, żebyśmy porozmawiały chwilkę o edukacji w kontekście uczenia się dzieci w szkołach ogólnodostępnych, w klasach integracyjnych z nauczycielem wspomagającym oraz uczęszczaniem dzieci do ośrodków specjalnych. I na początek chciałabym, żebyś odpowiedziała mi na takie pytanie, kto powinien zdecydować, kierować i jakimi kryteriami oceny kierują się osoby w poradniach czy też lekarze, jeśli zalecają pierwsze czy drugie rozwiązanie rodzicom?
0: Tutaj też właśnie oczywiście nawiążę do tej indywidualnych sytuacji. Znaczy tendencja jest taka już teraz, ponieważ kiedyś nie było możliwości tak naprawdę nauczania dzieci słabowidzących czy nawet niewidomych w szkołach ogólnodostępnych, prawda? Znaczy zdarzały się naprawdę i chylę czoła przed takimi osobami. Ale no jest, był taki temat tabu, wiadomo, od razu było takie przeszufladkowanie, że trzeba do ośrodka, bo tam tylko się na tym znają i tak dalej. Teraz troszkę już się wszystko zmienia, ponieważ bardzo modne jest nauczanie włączające, czyli że dziecko w swoim naturalnym środowisku może praktycznie no, kontynuować swoją edukację, prawda? Może się rozwijać, może zdobywać wykształcenie. Kto kieruje? Tak już wcześniej powiedziałam, bo tam przy którymś rozmowie jakiejś mówiłam o poradni psychologiczno-pedagogicznej w mieście, więc tutaj prawda, poradnia ma swoje, że tak powiem, no, pole, że tak powiem, skierowania i nakierowania rodziców. Też przedszkola, które prowadzą właśnie punkty czasowo wspomagane, czy nawet dziecko, które jest w przedszkolu masowym, a następnie teraz rodzice stoją przed problemem, czy zdecydować się na nauczanie dziecka w szkole ogólnodostępnej, czy w ośrodku specjalistycznym, ośrodku specjalnym dla dzieci niewidomych, słabowidzących. Tak naprawdę powiem Państwu, że no, jest to trudny dylemat. Wydaje mi się, że jest to trudny, ponieważ przy na pewno każde działanie na dobro rzecz dziecka no, jest dobre. Tylko teraz to wszystko zależy właśnie od ludzi, od tej stymulacji, przede wszystkim też w domu. Czyli jakie jest zaangażowanie rodziców, czy ten rodzic, czy dzieci będą mogły liczyć na rodziców tak naprawdę w 100% w kwestii takiej, szczególnie w tym starcie, tym na samym początku, prawda? Bo często też zdarza się tak w rozmowach, że rodzice od razu mówią, że nie damy rady, nie podejmujemy się tego typu działania, że nie podejmujemy się, żeby dziecko poszło do nas do szkoły masowej na terenie naszego miasta czy naszego osiedla, ponieważ no, my nie damy rady, nie mamy czasu na to, prawda, lepiej, że w ośrodku, ponieważ tam są specjaliści.
1: To jest też podejście, które ma swoje uzasadnienia, tak? Bo jeśli, że tak powiem, mamy do czynienia z człowiekiem, dorastającym człowiekiem, powiedzmy, nie możemy się pomylić, prawda? Bo to będzie rzecz już nie do naprawienia, jeśli podejmiemy tą decyzję nietrafną, prawda?
0: Znaczy ja uważam, że co za czym ośrodek plusem, jakim jest ośrodek?
1: Tak. Ja jakby nie wypowiadam się po którejkolwiek ze stron, tylko mówię, że ja też raczej... nie można potępiać rodziców
0: za absolutnie, nie można, bo każde, tak powiedziałam, każde działanie na rzecz, musi być dobro dziecka, jest najważniejsze w tym momencie, prawda? Jeżeli rodzice trafią na szkołę ogólnodostępną, czy właśnie integracyjną, w której jest tyflopedagog, w której jest w której jest nauczyciel specjalista, wystarczy tak naprawdę jeden nauczyciel, który to pociągnie, który będzie miał na tyle siły w sobie i takiego siły przebicia, że to dziecko naprawdę będzie osiągało na pewno jakieś tam swoje cele, no to wtedy wiadomo, decyduje się taki rodzic na szkołę masową. Jeżeli widzi, że to dziecko się prawidłowo rozwija, są relacje społeczne prawidłowe, nie ma żadnych tam, prawda, jakichś tam potknięć, więc nie widzę w tym przeżył, ale co na przykład w ośrodku? W ośrodku na pewno zdecydowanie, bo to wcześniej mówiliśmy o tym wachlarzu pomocy, który po prostu ośrodek jest przygotowany. Ten start życiowy tak naprawdę osoba samowidząca no ma na pewno dużo lepszy, zdecydowanie bym powiedziała. Jedyną tylko taki no, minus to, co się zawsze mówi, to naturalne środowisko, prawda? Jednak te emocjonalne, te więzi rodzinne później też jakoś troszkę się zaciera przez to, że to dziecko no, praktycznie, jeżeli jest możliwość, że może być dowożone do domu, to mieszka w domu z rodzicami, jest dowożone, już teraz są takie możliwości, że jest dowożone przez miasto do danego ośrodka, no to wtedy no, to jest naprawdę sprawa indywidualna. Więc tak trudno mówić, sugerować rodzicom, jest to trudne, bardzo trudne. Są rodzice od razu zdecydowani, że chcą w ośrodku, tak, nie widzimy innego rozwiązania, chcemy, to jest nasza decyzja, a są rodzice, którzy chcą szkolnictwo ogólnodostępne, nie wyobrażają sobie dziecka, żeby gdzieś tam było, nie wiem, czy w internacie, czy właśnie długo dowożone, bo te dowozy też wiadomo...
1: Trwają,
0: tak, to jest okres, czasem dziecko musi wstać, wyjechać już o 6 rano ze swojego miasta, żeby dojechać na 8 rano do szkoły, prawda?
1: No jasne.
0: Do ośrodka.
1: Dlatego... Mocną stroną też szkół tych ogólnodostępnych z nauczycielem wspierającym jest to, że wydaje mi się, że dziecko niejako funkcjonując w domu, oczywiście przypuszczam, że piłeczka jest po stronie rodziców, na zasadzie tego, na ile oni potrafią temu dziecku stawiać jakieś wymagania, bo wszyscy wiemy, że są sytuacje takie, które oczywiście też wynikają z jak najlepszej woli rodziców i pewnie może po części z nieświadomości, że są sytuacje takie, kiedy rodzice dziecko we wszystkim wyręczają. Wyręczają rodzice, wyręcza rodzeństwo, wyręcza babcia, dziadek i prowadzi to do takiej sytuacji, kiedy nie ma tej samodzielności, tego funkcjonowania, ale jak wydaje mi się, w prawidłowo funkcjonującym domu, przy właściwych relacjach z rodzicami, rodzeństwem i tak dalej.
0: To jest bardzo ważne, przepraszam za taką przerwę, jeżeli dziecko trafia do szkoły, tak jak w moim przypadku, ja pracuję w szkole, gdzie są klasy integracyjne, u nas naprawdę rodzice ze strony naszej, jako nauczycieli wspomagających, czy w ogóle wychowawcy klasy, jest wsparcie, naprawdę jest wsparcie.
1: Tak, ale...
0: grupę wsparcia na przykład dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, dlatego, żeby tak pomóc tym rodzicom odnaleźć się w tej sytuacji i też właśnie zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że nie wyręczać, żeby nie traktować tak tak naprawdę naturalnie, normalnie, prawda? Tak
1: właśnie, chodzi mi o tą naturalność, dzięki której dzieci nabywają właściwych nawyków. Dlatego, że z kolei takim dużym w moim odczuciu minusem ośrodków jest coś takiego, że jest jakby swego rodzaju taki schemat funkcjonowania, tak? Dzieci będące powiedzmy tygodniami w internacie, bywające w domu tylko na weekend, są poniekąd w domu traktowane jako gość. Nie są zachęcane do wspólnego wykonywania, to znaczy rzadko bywają.
0: Jakichś właśnie, że rodzice bywają w tym naturalnym środowisku, prawda?
1: Wspólnych prac, tak. A tutaj mieszkając w domu, po prostu przy właśnie, tak jak mówisz, świadomych rodzicach wspierających, dziecko ma możliwość nabycia właściwych nawyków później w samodzielnym funkcjonowaniu, jeśli chodzi o samodzielne prowadzenie domu, wykonywanie czynności dnia codziennego i tak dalej, i tak dalej. I nie mówię, że tego w ośrodku nie ma, tylko po prostu tam w ośrodkach są inne schematy. Inaczej funkcjonuje dom, a inaczej funkcjonuje internat i tego chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć.
0: No, więc. Oczywiście. To znaczy ja jeszcze powiem z takiego mojego doświadczenia, z mojej pracy zawodowej, w której pracuję, to czy to jest bardzo ważne, czego doświadczyłam, że tak naprawdę często i też rodzicom staram się przez te wszystkie spotkania, przez te wszystkie rozmowy pokazać obraz ich dziecka praktycznie, prawda, niepełnosprawnego, no bo jest to bezwzględna niepełnosprawność, żeby nie patrzeć przez niepełnosprawność, tylko patrzeć przez takie normalne dziecko, które ma takie same potrzeby, ma troszkę, no wiadomo, inne możliwości, ale w kwestii takiej, żeby, bo ja na przykład jako pedagog specjalny, jako tyflopedagog, nigdy nie patrzę na swoich uczniów z pozycji jako niepełnosprawnych. I to na przykład na pewno jest w ośrodkach. Na pewno, ponieważ tam są wszyscy, że tak powiem, przygotowani i tam patrzy się przez możliwości. Jakie on ma możliwości i teraz ja wzmacniam to, prawda? A tak. W szkole ogólnodostępnej dzieci przebywają w środowisku takim naturalnym, co też ma plus, że uczą się takich prawidłowych zachowań, żyją w tym środowisku takim rzeczywistym, takim jakim jest, prawda, wśród swoich rówieśników.
1: Tak, tak, to właśnie miałam na myśli.
0: Nabywają takich wzorców prawidłowych zachowania, prawidłowych, nie wiem, mówienia nawet czasem. Więc tu na pewno to jest ważne, ale przede wszystkim trzeba naprawdę w szkołach masowych, w szkołach ogólnodostępnych trzeba czegoś takiego nauczyć właśnie, żeby nie patrzeć na osobę, która ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z pozycji osoby niepełnosprawnej. Nie patrzeć, on jest niepełnosprawny, traktuje go inaczej. Nie, traktuje go tak samo. Tak samo wpisuje uwagę, tak samo wiadomo przy ocenianiu zwraca się uwagę bardziej na jaki wkład został włożony, jaki wysiłek, jakie są te możliwości, prawda? Dostosowujemy pewne metody pracy, pewne formy, ale tak naprawdę ja na przykład moim uczniom też stawiam uwagi, nie wiem, skarżę rodzicom, że zachowują się niegrzecznie, że coś tam, więc dlatego, że traktuję ich po prostu tak jak każdego innego ucznia, więc tylko uważam. Tak naprawdę to jest trudna decyzja, Alu, na pewno to jest bardzo trudna decyzja, ja też jestem mamą i też mam dwie córki, więc w tym momencie każda decyzja, czy nie wiem, na jakiekolwiek zajęcia, czy zapisać, czy nie, czy gdzieś tam, nie wiem, jakiś wyjazd zdecydować, to są trudne rzeczy, trudne.
1: Ale ty masz ten komfort, że twoje panny są
0: tak,
1: zdrowe.
0: Tak, moje są zdrowe, tak, to jest komfort, bo rzeczywiście trudno jest w sytuacji rodziców, którzy no, mają dzieci niepełnosprawne, na pewno, ale należy ich wspierać, należy wspierać mocno, pokazywać przede wszystkim mocne strony. Ja na przykład zawsze na jakichkolwiek, nie wiem, czy szkoleniach, czy konferencjach, czy właśnie zaraz pracując ze studentami, to zawsze staram się pokazywać tym przyszłym specjalistom, że trzeba wyjść zawsze z pozycji tej dobrej, prawda, że trzeba znaleźć, nie można od razu ucznia na przykład jakiekolwiek ma deficyty rozwojowe, czy to nawet nie chodzi o niepełnosprawność, tylko w ogóle jakiekolwiek zaburzenia, że on tylko będzie, nie wiem, za kimś tam, prawda, z niemocą, ale trzeba znaleźć po prostu jakiś naprawdę dobry punkt, dobrą stronę i od tego się zaczyna. I od tego się zaczyna każda rozmowa z rodzicami. Państwa dziecko jest w tym dobre, w tym. Później, prawda, można tam sobie przejść między zdaniami po prostu, że z czym trzeba należy popracować, w jaki sposób, co można zrobić, że małymi kroczkami. Dużo takich rozmów się przeprowadza, bardzo dużo i to właśnie w klasach integracyjnych no, jest bardzo, bardzo potrzebne. Tych rodziców trzeba ciągle wspierać. Zawsze też powtarzam, że jak moim uczniom, moim rodzicom powtarzałam na początku, że tak naprawdę oni muszą pokonać takie trzy duże, że tak powiem, przeszkody, prawda? Najpierw no, otoczenie, z tą całą tutaj, prawda, czy ja się odnajdę w tym otoczeniu, czy mi to będzie dobrze, że się o coś nie będę obijać, bo to otoczenie fizyczne, później tą społeczną sferę, prawda? No i też rodzice taki strach, taki lęk też muszą pokonać, nie? Ale już praktycznie pracuję 3 lata w klasie integracyjnej i naprawdę już widzę sukces, jestem zadowolona, teraz wypuszczam tą swoją klasę dalej na dalsze szczeble, na wyższy poziom, że tak powiem, na wyższy szczebel edukacji, wyższy trochę 4-6, więc no zobaczymy, co będzie dalej. Prawda?
1: To powiedz mi jeszcze króciutko, bo już czas nam się kończy, jak wygląda ta sfera społeczna? Jak wygląda kwestia akceptacji przez dzieci zdrowe tych osób korzystających z tego nauczyciela wspierającego? Bo dzieci przez nieświadomość czasem bywają, delikatnie mówiąc, okrutne po prostu.
0: I znaczy, ja powiem szczerze, tak. Każdy z nas, kto... Czy trafiłam na taki zespół klasowy, naprawdę... Znaczy, moja przygoda z integracją zaczęła się od tego, że ja przenosząc się do szkoły masowej, tak naprawdę na początku przeprowadzałam szereg warsztatów dla nauczycieli, wiadomo, dla rodziców, dla klas poszczególnych.
1: No tak, ale to są osoby już dorosłe, które mają powiedzmy takie właściwe dojrzałym ludziom wyczucie.
0: Chcę powiedzieć o dzieciach, które tak naprawdę przeprowadzając warsztaty, ale takie typowo takie praktyczne, nie na jakichś teorii, po prostu totalnie założyłam symulatory, nie wiem, założyłam przesłonki na oczy, kazałam przejść te same korytarze, które biegają, przejście przez schody. Tak naprawdę była to lekcja pokory dla tych dzieci, na pewno zdecydowanie. I przez to, że przez taki cały rok wałkowania tego tematu, pokazywania i takiego troszkę zmieniania szkoły pod kątem, no udało mi się, nie wiem, trafiłam chyba na taki po prostu zespół ludzi i zespół dzieci, na przykład w mojej klasie, ja nie potrzebowałam jako tako takiego naprowadzenia, prawda? Czasem są takie indywidualne rozmowy, bo też nie z każdym można taką rozmowę przeprowadzić. Ja w ogóle wychodzę z założenia, że za dużo się nie tłumaczy, samo wychodzi. Dzieci potrafią same między sobą się tak naprawdę dogadać. Bardzo dobrze wychodzi na przykład integracja w przedszkolach, bardzo mi się podoba. Są przedszkola, które znam przedszkola, które naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Bardzo naturalnie, bo dzieci same do siebie docierają. Dziecko nie widzi inności, później ten starszy. Z wiekiem przychodzi nam takie coś, że zaczynamy dostrzegać, czy ktoś jest inny. Ale jeżeli od początku, że tak powiem, ja w klasie, że tak powiem, mam taki no, na przykład wspomagający, jest takim motorem pokazywania właśnie tych mocnych stron u tej osoby słabszej, mimo wszystko, ale takiego na przykład, taka prosta sytuacja, że moje dzieci nauczyły się, że wiadomo, na przykład dzieci, na przykład przy jakichś tam, nie potrafią, na przykład nie wiem, wolniej przeczytają coś, tam wolniej coś wykonają, jakieś tam ćwiczenie, ale na przykład pięknie nauczą się recytacji wiersza, prawda? I na przykład wtedy moja klasa nagradza takie dzieci takimi no brawami na przykład, nie? I to jest takie, owszem, pewnie jest to pewnego rodzaju mój motor, mój taki sygnał, że tak trzeba wzmocnić, ale tak naturalnie dzieci wchodzą w to tak naprawdę. No ja tak mam szczęście, trafiłam naprawdę fantastyczny zespół klasowy.
1: Ja myślę, że to zespół klasowy ma ogromne szczęście, że trafił na tak zaangażowaną, świetnie wykwalifikowaną osobę jak ty, mogącą współpracować i z dziećmi zdrowymi, i z dziećmi z upośledzeniem wzroku.
0: Znaczy nie mam problemów, mówię pewne rzeczy wprost, wyjaśniam. Powiem szczerze, że w tym roku naprawdę nareszcie nie było takiej sytuacji, że ktoś ich komuś dokucza, czy w jakiejś tam łazience, że ktoś tam otwiera komuś kabinę. To są dzieci. Dzieci zawsze inność, no też się mogą traktować, no różnie. To też się wynosi z różnych, nie wiem, środowisk, z domu, nie wiem, z takich sytuacji, w jakich przebywają. No, jak są same traktowane, bo jeżeli są akceptowane, każde dziecko, które jest akceptowane, więc też inne będzie akceptowało, nie będzie dostrzegało tej inności, prawda? Dlatego też wydaje mi się, no to takie nasze pozytywne musi być też obraz tego wszystkiego na pewno przedstawiony i taki pokazywania tym dzieciom, że można, że się da, że popatrzcie, że mimo na przykład jakichś tam trudności osiągamy cele. Więc to też od małego warto, że tak powiem, to też wzmacniać u dzieci. I też rodziców. Rodzicom przede wszystkim współpracować z rodzicami. To jest bardzo ważne. Od pierwszych dni tak naprawdę.
1: Rozumiem. W takim razie bardzo dziękuję Ci za wiele pozytywnych wzorców, takich bardzo cennych i niezwykle pożytecznych informacji, zarówno dla mnie, jak i dla naszych słuchaczy. Bardzo cieszę się, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do mojej pierwszej audycji.
0: Bardzo
1: proszę. Życzę Ci sukcesów na wszystkich polach, nie tylko tych zawodowych, a Państwa zapraszam do wysłuchania mojej następnej audycji w czwartek za 2 tygodnie. Jeśli dobrze kojarzę, to jest 23 maj. W takim razie dziękuję już za uwagę. Było mi miło gościć Bożenę Słowik, tyflopedagoga w mojej audycji. Państwu życzę przyjemnego wieczoru i spotykamy się za 2 tygodnie. Kłaniam się, Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, nazywam się Czesio i uczęszczam do klasy do drugiej chodziłem kiedyś, potem była trzecia, to jej nie było, więc teraz jest... Kurde, bejca! Buja! Buja!
4: Z takim nietypowym podkładem i z nietypową czołówką przywitaliśmy Was w 220, czekaj, muszę się zastanowić, 6 wydaniu programu RTV.
5: Tak, chyba nie pomyliliśmy tych cyferek. No to może od początku, utwór, od którego zaczęliśmy, chyba miał przygotować grunt pod to, co się wydarzy w dalszej części programu, więc tak. Osoby o co wrażliwszych uszach, no nie prosimy o oddalenie się, bo jednak chcemy, żebyście z nami zostali, ale uprzedzamy, że tutaj pewne treści mogą być no dyskusyjne dla niektórych osób, ale mimo to oczywiście z wielką chęcią je omówimy. No i rzecz kolejna, czy my się w zasadzie musimy w tym momencie witać? Bo przecież ten ktoś, kto się przed chwilą odezwał, uczynił to za nas.
3: Dzień dobry!
5: No właśnie miałam powiedzieć, bo widziałam taki komentarz w jakimś tam filmie o serialu, o którym teraz będziemy mówić, że każdy uczeń w swojej klasie, ale rozumiem też, że szerzej to można powiedzieć, że wiele osób w swoim otoczeniu miało osoby, które... próbowały przekonywać wszystkich, że umieją udawać Czesia i rozumiem, że w twoim własnym otoczeniu byłeś to ty.
4: Tak. Żebyś wiedziała, że to właśnie tak było. No ja przynajmniej próbowałem. Z różnym skutkiem, z różnym efektem. Może to nie jest taki 100% Czesio, ale każde radio ma takiego Czesia, na jakiego sobie zasługuje.
5: No, ja siłą rzeczy miałam mniejsze predyspozycje do udawania Czesia. Coś tam może próbowałam, dopóki koledzy z klasy wprost powiedzieli, nie umiesz.
4: A na przykład Angelę umiesz udawać?
5: Musiałabym poćwiczyć, bo tak ogólnie to lubię od czasu do czasu coś tam pokombinować z tym głosem i powcierać się w jakieś role, ale czy akurat ta byłaby mi przeznaczoną, no...
4: No chyba, że wolisz Karolinę.
5: To wbrew pozorom chyba nie będzie aż takie trudne, chociaż osobą, z którą jakoś, do której mi jest teraz najbliżej z oczywistych powodów, jeżeli chodzi o bohaterów serialu, to wiesz kto.
4: No wiem, pani frau, tylko na panią frau to jesteś jeszcze za młoda.
5: Ale rozumiesz, że to, co ona mówi, to niejednokrotnie rzeczywiście ciśnie mi się na usta, tylko że gdyby w prawdziwym życiu ktoś dzieci nazywał gangrenami albo mądziołami, to byłaby z tego sroga afera.
4: Ale zawsze możesz powiedzieć apokalipsa.
5: O, to powiem ci, że niejednokrotnie. Apokalipsa z Belzebubią, tak było nawet w którymś odcinku. I apokalipsa z Belzebubią, mamy nadzieję, że to nie będzie hasło, które będzie przyświecało temu wydaniu, bo może byśmy w ogóle powiedzieli o tym, że wydanie się zaczyna, że to takie nietypowe wydanie jest, bo niedzielne. Może ktoś tego słucha za 5 lat i nie wie o tym, że my tutaj już drugi weekend z rzędu, co jest zdarzeniem historycznym, prowadzimy 2 wydania w... ten sam weekend, dzień po dniu, chociaż to tak też nie do końca, bo to wydanie jest historyczne też i z tego powodu, że dla nas prowadzących to wydanie, jest to drugie wydanie w ciągu tego samego dnia, tak, bowiem tak, tak naprawdę nagrywamy je w sobotę wieczorem, w tym momencie u nas 8 minut do godziny 22, a u was 16 z minutami.
4: No, wy jako słuchacze byście tego chyba raczej nie znieśli, my jako prowadzący jak najbardziej.
5: No, nie ma wyboru, a jak się okaże, że tego nie zniesiemy, no to faktycznie będzie apokalipsa z Belzebubią, za którą odpowiedzialni będą Michał Dziwisz
4: i Milena Wiśniewska.
5: No dobrze, już tutaj zagaliliśmy ten temat, od którego zaczynamy, co obiecaliśmy, temat kluczowy, ale zanim właśnie powiemy, dlaczego my w ogóle teraz ten temat poruszamy, no to chyba przydałby się taki nostalgiczny wątek, bo też wiemy, że takie lubicie. Serial Władcy Much, musi wreszcie paść ten tytuł, tak, po 48 minutach. Władcy Much. Powiedz mi, Michale, bo serial ten był emitowany premierowo w latach 2006-2011. No, była to kreskówka, która była kreskówką dla dorosłych tak docelowo, chociaż mówi się o tym, że dorośli raczej nie byli nią tak bardzo zainteresowani jak dzieci, które nie były jej adresatami z uwagi na liczne elementy, może niekoniecznie właśnie dla dzieci przeznaczone, choć to właśnie dzieci były bohaterami tegoż serialu, dzieci z klasy drugiej B, a przynajmniej tak przedstawiane, choć oczywiście z realistycznymi dziećmi z klasy drugiej, nie mające zbyt wiele wspólnego. Jak ty w tamtym czasie, już będąc właśnie osobą teoretycznie w targecie, ale tak w praktyce właśnie w tej grupie, która już może niekoniecznie serial przyjmowała, tak ze stereotypów to wynika, jak ty go wtedy odbierałeś? Oglądałeś, w ogóle wiedziałeś, o co chodzi, nabijałeś się z Czesia?
4: Oczywiście, że tak. No dla mnie, może dlatego, że w tych latach to byłem jeszcze dosyć młody, dorosłym, tak, młodym dorosłym, to dla mnie to na przykład była bardzo śmieszna produkcja, bardzo zabawna, więc ja jak najbardziej byłem wielkim miłośnikiem Władców Much. Generalnie w ogóle do mnie ten humor właśnie tego typu przemawia. To ja nadal na przykład lubię sobie chociażby obejrzeć Blok Ekipy albo inne rzeczy tego typu. No to po prostu cieszą mnie proste rzeczy, jeżeli chodzi o rozrywkę. A tak naprawdę to czasem zdarza się, że w tych produkcjach no jest dużo nawiązań, które żeby sobie uzmysłowić i żeby je przyjąć, to też jednak trochę trzeba wiedzieć i parę różnych rzeczy kojarzyć, żeby się rzeczywiście z tego uśmiać.
5: Oj, to jest absolutna prawda, no bo kiedy Władcy Much byli emitowani premierowo, no to właśnie teoretycznie nie byłam w tym targecie, chociaż no sama byłam już uczennicą starszą niż ci bohaterowie.
4: Nie chodziłaś do klasy drugiej.
5: W serialu nie, piąta, szósta klasa, coś w tym rodzaju, początek gimnazjum. No i w szkole to się jak najbardziej oglądało, a fragmenty wypowiedzi Czesia, w tym kultowe Dzień Dobry oraz Czesio śpiewający Aleluja, no to po telefonach moich kolegów i koleżanek z klasy to wędrowało jak najbardziej.
4: Zresztą przecież była jakaś taka nawet zabawna sytuacja polityczna, że gdzieś chyba w Sejmie ktoś miał dzwonek
5: na jakiejś konferencji
4: i któryś z polityków się przywitał, bo Czesio akurat powiedział dzień dobry komuś z telefonu i ktoś dzień dobry. Już teraz tak, nie pamiętam tak kto właśnie to był, ale była taka sytuacja.
5: Tak, rzeczywiście to się wydarzyło. Nie wiem w ogóle, jak to jest możliwe, że moi rodzice pozwalali mi to oglądać, bo znam takie osoby, którym rodzice na to nie pozwalali, były bardzo rozgoryczone, a moi jakoś chyba wiedzieli, że nie przyjmę tego w tym sensie, że nie zacznę nagle używać jakichś wulgaryzmów, które z dzisiejszej perspektywy osób dorosłych nie wydają się dla nas jakieś bardzo duże, no ale może rzeczywiście dzieci pewnych nawyków nie powinny przejmować wówczas. Natomiast później, no, nie ukrywam, że jakoś tak jak w tym gimnazjum dłużej byłam, a serial wciąż był emitowany, bo 2011 koniec emisji premierowej, no to był też koniec mojego gimnazjum i tych ostatnich sezonów, przez te ostatnie 2 czy 3 lata już nie śledziłam. Ty byłeś do końca z Władcami?
4: Wiesz co, mam wrażenie, że tak różnie, jeżeli chodzi o te ostatnie odcinki, natomiast no było to tak, że starałem się oglądać większość, ale nie zawsze mogłem. Nie zawsze mogłem, nie zawsze miałem na to czas, to akurat prawda.
5: A byłeś w kinie na filmie Ćmoki, Czopki i Mądzioły, bo ja byłam.
4: Nie,
5: na początku 2009 roku.
4: Nie, być nie byłem w kinie, ale film jak najbardziej oglądałem.
5: No później on się też powielokroć pojawił.
4: Oczywiście.
5: W telewizji. Natomiast zdarzało mi się mieć takie powroty do Władców Much, w sumie już dwa. Jeden to mieliśmy wspólnie, można powiedzieć, bo jakiś czas później, to już były jakieś lata 2016, coś takiego, jak to wykryliśmy, że Władcy Much się doczekali audiodeskrypcji.
4: Oj tak.
5: Stacje z grupy Polsat, jakieś tam TV6 czy coś takiego, to po nocach emitowały i my z naszą grupą znajomych, zresztą częściowo związanych z Radiem DHT, zasiadaliśmy, oglądaliśmy to z audiodeskrypcją, to i więcej można było zrozumieć, a taki człowiek jak ja, już będąc starszą trochę osobą, mógł też przy tej okazji więcej wyłapać. Kolejny taki powrót miałam całkiem niedawno, bo absolutnym przypadkiem, włączywszy telewizor wieczorem, jakoś koło godziny 21, wykryłam, że kanał SK TV emituje codziennie po dwa odcinki Władców Much, no bo co ma lepszego SK TV do roboty, nie oszukujmy się. I tak jakoś z przypadku zostałam, bo właśnie no, w tym momencie zaczęłam się identyfikować z panią Frau i rzeczywiście

0: jakichś tam konkretnych wzorów.
1: Oj tak.
0: Bo wiesz, nawet mając tych 12 lat, to się myślało o tej paczce przyjaciół, że to jest paczka przyjaciół, jest ten Czesio, który jest dziwny. Jakby ktoś żył pod kamieniem i nie wiedział, no to Czesio ogólnie jest trupem, co nie przeszkadza mu w tym, żeby chodzić do drugiej klasy, mieszka sobie na cmentarzu. No tak to jest. Wybacz, już nie będziemy chyba tutaj całej fabuły opowiadać, bo to naprawdę 3 godziny
1: wydają
0: kolejne wydanie magazynu RTV poświęcone tylko władcom. Więc jak ktoś nie zna tematu, no to wybaczcie, bo jeszcze tutaj trochę na pewno mamy do powiedzenia w sprawie, a część ludzi na pewno wie, o co chodzi. I jakoś tak brałam tę paczkę jako jednolitą masę plus Czesio, a tutaj jednak też każdy z nich ma jakieś swoje konkretne cechy plus jego rodzina, prawda? Ten konieczko, o którym się mówi, że ma ADHD i tak naprawdę wbrew temu, co tam pani frau pewnie sądzi, to on wcale nie ma siana w głowie. Maślana, no to kasa.
1: No, ojciec biznesmen.
0: Tak, a ojciec Anusiaka to dla odmiany bardzo wprost wzorowany na pewnej grupie polityków, pewnym typie polityków, którzy byli popularni w tamtym czasie, bo może on wzbudzać skojarzenia z Andrzejem Leperem, nie oszukujmy się, jego sposobem bycia, a jak tam w ogóle jeszcze startuje w wyborach, to tym bardziej, aczkolwiek no potem sam Leper też się chyba jakoś w serialu przewija, więc właśnie Anusiak jako ten pochodzący
1: z chłopstwa. Ale generalnie no tak, z tym chłopstwem takim samoobronowym, że tak powiem.
0: Tak. Który też liczy, że może jakąś tam władzę potem obejmie. Więc to są takie konteksty, których nie odczyta dwunastolatek i dlatego rzeczywiście jest to kreskówka dla dorosłych. No i tak sobie oglądałam codziennie tych władców właśnie w tym czerwcu. Aż tu nagle przyszedł do mnie news, więc już byłam po prostu w pełni przygotowana na tego newsa, że moi drodzy władcy much wracają. Nie 49. powtórka, tylko nowi władcy much. W jednym filmie, który oglądałam, ktoś ten tytuł przeczytał jako władcy much one. Natomiast to nie oszukujmy się, tutaj by nikt nie zastosował angielskiej pisowni raczej we władcach, bo władcy much i ten dopisek trzeba tutaj czytać jako one. Zaraz wyjaśnimy, o co chodzi. A propos właśnie jeszcze nazwy i tych wszystkich rzeczy, co bulwersowało ludzi dorosłych, ale starszych niż tych wówczas, no to właśnie po pierwsze kwestia jakichś tam może nie, jakiegoś nie najładniejszego słownictwa używanego przez bohaterów, a to oglądają dzieci. I dwa, że ten serial uczy złych nawyków, jeżeli chodzi o ortografię w języku polskim. I to o tym teraz mówią osoby, które w poprzednim wydaniu mówiły o tym, że ważne jest dla nich pisanie w języku polskim. Natomiast no tutaj, jak sądzę i mnie i tobie, nie przeszkadza ta konwencja, w której wszelkie słowa we władcach mu w ogóle jest tam dużo takiego przekręcania nawet w mowie.
1: W tytułach odcinków zwłaszcza są te błędy.
0: Tak, no w mowie mamy dużo też przekręcania, chociażby u pani frau i u innych bohaterów też, ale no w ogóle mi to weszło nawet do języka, no, nie wiem, no, zamiast sytuacja to sytuancja, albo też tak. Inne, to absolutnie jest wspaniałe, ale ortografia właśnie w tytułach odcinków i w samym tytule serialu no jest taka zawsze na opak, więc już czekam na moment, w którym wrzucę znaczniki czasu do tego odcinka w komentarzu na Tyflopodcaście i dostanę komentarz: ci niewidomi nie umieją pisać i nie znają polskiej ortografii. Kochani, znam i wiem, jak się pisze władcy much i twórcy serialu też to wiedzieli, natomiast celowo tutaj to i owo pozamieniali, to są władcy przez U zamknięte, no więc
1: przez
0: tak to się będzie
1: władcy
0: napisane.
1: Przez te.
0: Władcy, tak.
1: A much przez U zamknięte.
0: A co ja powiedziałam?
1: Wyprzedziłaś trochę, bo powiedziałaś władcy przez U zamknięte.
0: A, no to aż tak to nie ma.
1: Tak to nie, tak to by się nie dało tego napisać.
0: Tam to jeszcze U nie wsadzili, chociaż oni by tam byli do wszystkiego zdolni.
1: Oczywiście.
0: Więc tak też będzie napisane w komentarzu, oczywiście pod podcastem, także proszę na mnie nie krzyczeć, tak tam jest. No czy rzeczywiście aż tak bardzo władcy much przez U zamknięte wpłynęli na to, że polskie dzieci nie umieją pisać? No nie wiem, no pozostawiam wam ten
1: nie,
0: temat dyskusji.
1: Myślę, że nie, bo też jednak, no bez przesady, to zaledwie jedna produkcja w ten sposób tworzona i w ten sposób nazywana, więc taka konwencja raczej, jeżeli ktoś tak pisał, to co najwyżej może tak na samym początku pisał dla fanu, a potem mu to weszło w nawyk i to był dopiero problem. A potem próbował obciążać i obwiniać za to wszystkich, tylko nie siebie.
0: No i właśnie, słuchajcie, nowa odsłona, nowi władcy. Pamiętam jakiś taki wywiad z twórcą tego serialu,

0: serialu, czyli Bartkiem Kędzierskim, który zresztą wciela się głosowo w rolę Czesia oraz w rolę towarzyszącego Czesiowi Misia Przekliniaka, tak, bo w Władcach są właśnie takie tam, ogólnie chodziło o to, że wszyscy inni bohaterowie mieli rzeczywiście takie zabawki, no bo zabawki do nich gadały, no nie, bo jesteśmy w kreskówce i te zabawki właśnie były takie, no zabawkowe, one się chciały przytulać, coś tam, no a Miś Przekliniak robił to, do czego go zobowiązywało jego imię. Tak. No i zarówno w samego Czesia, jak i w jego Misia wcielał się Bartek Kędzierski i on kiedyś powiedział, że bohaterowie, no nigdy to się nie wydarzy, bo oni zdali do trzeciej klasy, bo zawsze będą w tej drugiej B. No owszem, nigdy nie zdali do trzeciej klasy w ramach Władców Much tych pierwotnych, no ale wtedy nikt nie wiedział jeszcze, że będą Władcy Much one. A tam rzeczywiście to i owo się zmieni, ponieważ jak czytamy w opisie, w nowym sezonie burza hormonów szalejąca w organizmach bohaterów sprawia, że przenoszą się oni do czwartej klasy. No i dlatego ten Czesia się tak zgubił na początku, że w drugiej to był kiedyś. Trzecia to ta, co jej nie było, no bo faktycznie nie oglądaliśmy bohaterów w trzeciej klasie, no a teraz to rzeczywiście no, jesteśmy już na kolejnym etapie.
1: Oni po prostu tak szybko dojrzeli, że od razu przerzucili ich do czwartej klasy.
0: Z jednej strony szybko, ale z drugiej no, parę lat upłynęło
1: tak.
0: pomiędzy realizacją jednego sezonu a drugiego, chociaż znaczy sezonu to właśnie nie, no jednej odsłony a drugiej.
1: Ale jak się za chwilę okaże, nie aż tak wiele.
0: No właśnie, dlatego mówię parę, bo to nie jest takie, no jest jednoznaczne, natomiast no właśnie, za chwilę wyjaśnimy wam, o co tutaj chodzi, że teraz nie podajemy wam konkretnej wartości, bo nie chcemy za bardzo zespoilować. No i skoro jest ta burza hormonów, no właśnie, to już jest dla pewnych osób też dyskusyjne, czy to aby nie za wcześnie, że oni tak dojrzewają w czwartej klasie, przecież dzieci dojrzewają później na ogół. Come on, tutaj bardzo wiele rzeczy nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, chociaż jest na niej wzorowana i dzieci w drugiej klasie też się nie zachowują tak jak tamte dzieci i też nie używają takiego słownictwa, więc to jest akurat najmniejszy problem, że może byłoby bardziej wiarygodne, gdyby oni teraz byli w szóstej klasie czy tam siódmej jakieś, naprawdę to ma absolutnie najmniejsze znaczenie. Po prostu musieli o parę lat dojrzeć, zdecydowano, że to będzie czwarta klasa, no i chodzi o to, że właśnie cała ta klasa wchodzi w okres, jak to tutaj napisano, dojrzewania, bo musieli coś przekręcić, choć trochę się dziwię, że pozostawili to, jak się pisze to słowo, jeżeli chodzi o rzet, bo spodziewałam się to raczej rzet z kropką, a mamy RZ, natomiast zamienioną mamy samogłoskę, jest to dojrzewanie. No właśnie cała klasa dojrzewa, jeśli tak można powiedzieć, z wyjątkiem jednej osoby, to jest Czesia. Powiedzmy to wprost. W czwartej B, no oprócz naszej paczki przyjaciół są też dziewczyny. Jest Angelika, czy jak mówiła pani frau Angelika, więc ona może się stać i chyba się stanie obiektem westchnień chłopców, a przynajmniej jednego. Wydaje mi się, że Anusiaka, z tego co wynikało z tych zwiastunów, co może być trochę sprzeczne z tym, co pamiętamy z filmu Ćmoki, Czopki i Mądzioły, bo tam był taki moment, że była pokazana ich dorosłość i nie wiem, czy pamiętasz, że Angelika była tam żoną Maślanych,
1: no
0: choć
1: tak.
0: też z drugiej strony nie należy tego brać za pewnik, bo później tam z tego filmu wynika, że cała ta fabuła była snem Czesia, więc w sumie to nie miało miejsca, także mogliśmy tutaj zeswatać z Anusiakiem, aczkolwiek bardziej by to Maślany pasowała, jeżeli chodzi o status finansowy.
1: No tak.
0: No tutaj to jednak taki mezalians, mogliby niektórzy powiedzieć. No ale potrzeba jeszcze więcej dziewczyn. No jest przecież Karolina, ale z jakiegoś powodu chyba nikt z nią nie będzie kręcił. Będą natomiast bliźniaczki, Dorka i Gabi, które wywołują niezłe zamieszanie w buzujących testosteronem umysłach chłopaków. No czwarta klasa to rzeczywiście jest taki testosteron, że chochona, ale wiecie o co chodzi. No, takie to prawidła są kreskówki. No a Czesio nie będzie tym zainteresowany i będzie bardzo tutaj rozczarowany, bo on to by wolał bawić się dalej ze swoimi chłopakami, mieć taką paczkę, a oni tutaj wolą dziewczyny, czy też, no właśnie nie zacytuję tego, w jaki sposób oni tam określają dziewczyny. Pewnym słowem na P, jak ktoś oglądał, to wie. No i właśnie Czesio się dziwi, że oni wolą te na P zamiast jego, no ale cóż. Będą też chyba jeszcze jakieś nowe postaci, a pani frau w ogóle awansowała, ponieważ została dyrektorką tej placówki edukacyjnej, do której oni chodzą. Będą też jeszcze jacyś tam inni nauczyciele, no bo to już jest czwarta klasa, więc ktoś tam się ma chyba pojawić. I jak to będzie wszystko wyglądało, będzie się można o tym przekonać już dziś, moi drodzy, dla was, tak? Staramy się pilnować, mówimy o niedzieli, bo na niedzielę 8 września zaplanowano premierę tego serialu. na godzinę 20 i co tydzień będzie można oglądać po dwa odcinki. I to byłby moment, w którym moglibyśmy już nawet skończyć ten wątek i zaprosić Was również do dzielenia się wspomnieniami. Natomiast sprawa nie jest taka prosta, ponieważ no, najczęściej jak mówimy, że powstaje jakiś nowy sezon serialu albo programu, nawet jak jest jakiś jego powrót, no to co? No to wychodzi na to, że w ostatnich miesiącach pojawił się pomysł, czy tam w przeciągu ostatniego roku ktoś coś nakręcił i to mamy. Natomiast w przypadku Władców to nie jest tak, że w 2024 roku Bartek Kędzierski powiedział, że po 13 latach on teraz do tego wraca, nakręcił i TV4, ta stacja to przyjęła z dobrodziejstwem inwentarza, tak? Bo jakby ktoś zapomniał, no to z TV4 ten serial się wywodzi i tam też będzie go można oglądać również w tej nowej odsłonie One. No bo właśnie One, no to chodzi o te dziewczęta, czyli te na P, jak to tam oni mówili. A więc ta sprawa nie jest taka prosta. Michale, powiedz, jak to w ogóle się wydarzyło, bo to jest sprawa, która mam wrażenie, że nas ominęła, mimo tego, że staramy się być na bieżąco z tą medialną rzeczywistością.
1: Tak, bo ta sprawa ciągnie się już od kilku ładnych lat. Ja tu nawet nie spisałem wszystkich wątków, bo to jest po prostu jakaś wielka epopeja z różnymi zwrotami akcji, ale rzeczy najważniejsze. Otóż słuchajcie, prace nad produkcją trwały od 2017 do 2019 roku. Więc jak widzicie, już jakiś czas temu. 14 stycznia 2019 roku na kanale YouTube telewizji Polsat pojawił się teaser w postaci piosenki Dojrzywanie i ta piosenka dziś się od razu mogę zdradzić, że pojawi się u nas na antenie już za chwilę i po którym to można było się domyślać tego, że ta seria będzie kontynuowana. No ale cisza, cisza, nic się nie działo. W sierpniu 2019 roku do internetu wyciekł odcinek z tego właśnie, z tej nowej serii One, lekcja 18, Komitet Rodzicielski. My mieliśmy okazję obejrzeć już ten odcinek, bo on jak wyciekł, tak nadal gdzieś tam jest.
0: Stacja go tam usilnie go blokowano, wyrzucano go z kolejnych serwisów, ale on wraca jak bumerang. Natomiast myślę, że warto omówić tę chronologię, żeby tutaj słuchacze się nie zagubili, tak. A potem chyba będziemy mogli się podzielić naszymi refleksjami. A to, że obejrzeliśmy to tak nie do końca, wiecie, legalnie, to udawajcie, że tego nie słyszeliście.
1: Nie, no po prostu jak wpiszecie, to wszyscy znajdziecie, tak? To
0: no chyba, że zablokują do tego czasu, ale jeżeli nawet to się wydarzy, to pewnie ktoś to znowu wrzuci do innego serwisu.
1: Oczywiście, że tak. Z okazji 20-lecia stacji TV4 wydało spot, w którym można w dwóch momentach zobaczyć plakaty przedstawiające Czesia, z czego z zawartości tego drugiego plakatu przypuszczano, że nowi władcy pojawią się jesienią 2020 roku. No ale się nie pojawili. 11 lipca 2020 roku na fanpage'u na Facebooku, tuż przed rozpoczęciem ciszy wyborczej związanej z wyborami prezydenckimi, umieszczono post wskazujący na to, że obecny rząd blokuje emisję serialu. I ten post był prawdopodobnie sprzeciwem twórcy serialu i motywacją fanów serialu, by głosować przeciw rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Ja tego posta nie zacytuję, bo no, tam dosyć mocny język był używany, więc może tego nie będziemy cytować, zwłaszcza, że ten post już też zniknął z sieci. 10 grudnia 2022 roku odbył się wywiad z twórcą serialu, czyli z Bartkiem Kędzierskim, na Instagramie i właśnie tam pan Kędzierski powiedział, że wyprodukowano 24 odcinki tego nowego sezonu, że najbliżej premiery było jakieś 2 lata temu, czyli w 2020. No to by się zgadzało.
0: Tak.
1: Ale w ostatniej chwili Polsat, który jest powiązany, grupa Polsat jest powiązana gdzieś tam z TV4, no i zablokowali oni emisję tego serialu, nie wiadomo czemu i z jakiej przyczyny. Twórca mówił również, że jego serial na razie jest uziemiony i nie wiadomo, kiedy pojawi się na antenie. Dodał, że telewizja Polsat ma wyłączne prawa do nazwy serialu Władcy Much i Władcy Much one. Tworzono różne petycje, w których proszono władze zarówno Polsatu, jak i TV4, ogólnie pana Zygmunta Solorza pewnie nawet samego proszono o uwolnienie serialu do internetu, ale Polsat powiedział nie. Więc oni tak czekali, serial się kurzył i mroził, no aż w końcu go odmrozili.
0: Z tym kurzeniem to dosłownie, tak szczerze mówiąc, chyba wypuścić. O tym powiemy. Aż tak. Tu nagle to się wydarzyło. Czy ma to jakiś związek ze zmianą władzy? Maybe.
1: Nie wiemy, choć się domyślamy.
0: Ale no też pojawiły się takie głosy, bo oglądałam film jakiegoś youtubera, że może ktoś po prostu uznawał po drodze, że ten sezon jest słaby i on się nie nadaje do emisji, aż w końcu ktoś jednak miał inny pogląd w tej sprawie. No my nie chcemy tutaj chyba wyrokować na podstawie jednego odcinka.
1: Nie, no ale ten 18 odcinek fajny był. Mi się podobał.
0: Bo może być tak, że jeden, że wyciął do internetu, wiesz, zarówno ten najlepszy, jak i ten najgorszy.
1: Ależ oczywiście.
0: To nie wiadomo. Natomiast to, co przede wszystkim się rzuca w oczy i uszy, jak się ogląda ten odcinek, który wyciekł do internetu, no to są nawiązania bardzo jasne do rzeczywistości politycznej, powiedzmy to wprost. Rzeczywistości właśnie sprzed kilku lat, więc pytanie, czy w ogóle te wszystkie rzeczy będą dla nas czytelne, bo tak jakbyśmy właśnie oglądali jakąś satyrę na to, co było w 2017 czy 2018, a tam po drodze bardzo dużo rzeczy się w Polsce innych zdarzyło, które też można byłoby obśmiać. Wiecie, władcy much tamci też nawiązywali, tak jak powiedziałam, no można było odnaleźć w postaciach właśnie nawiązania do takich samoobronowych polityków. No ale czy tego było na przykład dużo i czy to było taki wprost? No może tutaj jest to w jednym odcinku, a może będzie w każdym. Czy chciałabym, żeby to było w każdym, w dużej ilości? Mam wątpliwości, bo to byłoby śmieszne i bez tego, no ale ewidentnie po tym odcinku tutaj widać, jak i potem po tym poście, że Bartka Kędzierskiego strasznie bolał ten PiS i to wszystko, co się działo za tego PiSu. I tak jak już tutaj pan Michał zacytował, no jak słyszycie okrzyki typu regulamin, tak. Bo rodzice wyrażają dezaprobatę, że szkolny regulamin jest łamany w kwestii właśnie tam osób, które mają być związane z tym komitetem rodzicielskim. Potem jakieś stawianie tych barierek, prawda, przed szkołą, no to skojarzenie mamy, jeszcze sobie przypomnimy 2017, wiemy,
1: no nowy przewodniczący komitetu rodzicielskiego, to też się jakoś tak klei.
0: Tak, i wiele tam cytatów jeszcze się bardzo klei, także jestem ciekawa, czy będzie tego jeszcze więcej w tych kolejnych sezonach, czy to po prostu już się nie zrobi w pewnym sensie trochę nawet żenujące, że tego się zrobi tam za dużo, ale na pewno będę to chciała sprawdzić, czy się nie okaże, że jednak warto było pozostać przy tamtych odsłonach, tamtym sezonie serialu, bo takie kontynuacje nie zawsze wychodzą na dobre, no ale muszę to zweryfikować, bo mam po prostu sentyment do tych władców i czasami sobie tak myślę, Boże, że też dzieci, które uczę się, nie wychowywały w czasach, kiedy to było popularne, bo teraz właśnie one mają takie braki kulturowe, ale powiem ci, że w ramach ciekawostki, że z jedną klasą się zgadałam przed wakacjami, bo coś tam mówili o telewizji i ktoś mówi, a na SCTV lecą Władcy Much o 21:00, a to był właśnie już ten czas, kiedy to oglądałam. I zaczęłam z nimi gadać i się okazało, że oni coś tam kojarzą o tym Czesiu i że na telefonach właśnie zaczęli odpalać jakieś tam fragmenty. Oni od razu, a pani nas namawia, żebyśmy oglądali Czesia. Nie, no słuchajcie, jakby wam to powiedzieć, jeszcze chcieli, żebyśmy na lekcji to zaczęli oglądać.
1: To no, bardzo dobry pomysł. No,
0: tylko, że naprzeciwko mamy gabinet pani wicedyrektor, wiesz.
1: Pani
0: i gdyby czegoś akurat ode mnie chciała, to mógłby się wydarzyć pewien problem. Także niewykluczone, że jak będzie ten nowy sezon, to jakieś kolejne na przykład fragmenty się będą rozchodzić po TikTokach i dzieci się dowiedzą o władcach i tym samym zostanie zasypana między nami ta wyrwa kulturowa, aczkolwiek no rozumiecie też mnie, że ja nie mogę do niej do końca nawiązywać, żeby potem nie było, że pani tam coś tam i właśnie pani nazywa dzieci ćmokami, czopkami, mądziołami, parafrazując tytuł filmu. Dawajcie znać, czy oglądaliście Władców w tych poprzednich sezonach, czy będziecie sprawdzali, jak to wypadnie teraz i czego się w ogóle spodziewacie, czy my chcemy jeszcze coś do tego wątku dodać, Michale?
1: Bo chyba
0: takie wspominki to można byłoby nieskończoność o wszelkich bohaterach, wszelkich wspomnieniach. Nie, na dobrą sprawę sobie nie zadaję sprawy, ile takich drobiazgów właśnie przejęłam, nawet to właśnie przekręcanie słów, to co powiedziałam. Nieprawda to, też mi się często zdarza mówić, a przecież Czesio tak mówił. No i na pewno też jest jeszcze trochę takich, które rzeczywiście pozostały w pamięci. Będą, tak jak powiedziałam, nowe postacie, bo będzie na przykład Czesio. Czesio nie ma rodziców, w sensie nie wiemy, kto nim jest. Są jakieś teorie fanowskie, że on jest dzieckiem higienistki i Marcela, ale to nie ma sensu chyba i nie szłabym tym tropem. Higienistka, jak ktoś nie oglądał Władców i włączy te odcinki, co będą o 20, to niech nie będzie w szoku, że usłyszy jakiegoś głos męski i informację, że to higienistka.
1: Bo to Krzysztof Gremski głos podkłada.
0: Tak, można nawet było znaleźć na YouTubie takie filmy, gdzie ci aktorzy tam się wypowiadali swoimi prawdziwymi głosami. To rzeczywiście to jest bardzo ciekawe. Aktorka grająca panią Frau absolutnie nie mówi z takim akcentem na co dzień. Dubbingująca ją Elżbieta Gulińska. Ciekawe, czy tutaj w ogóle będzie audiodeskrypcja od razu.
1: No fajnie by było. Fajnie by było, bo to naprawdę no tam się przydaje. I to mocno w niektórych momentach.
0: Tak, w wielu momentach. Więc właśnie, tu widzicie szereg takich wątków. Nie znam rodziców Czesia, co nam nie będzie przeszkadzało, żeby poznać jego babcię w tym sezonie.
1: No,
0: tam ona się tak przewijała się. Tam była na początku taka postać, coś tam gadała do niego w tym odcinku. Taka jakaś chyba zębów nie za wiele
1: było. A to,
0: było
1: to babcia jego.
0: To, i właśnie to czytałam gdzieś, że i dlatego połączyłam kropki, że to jest babcia Czesia, która z nim mieszka na cmentarzu. Nie wiem, czy będzie jakoś wyjaśnione, dlaczego wcześniej nie miał babci, a nagle się pojawiła.
1: Generalnie to jakby Czesiem opiekują się dwaj zmarli, tak? Czyli tak. Marcel i pułkownik. To...
0: Pułkownik, który uczestniczył w każdej wojnie, w każdym powstaniu, chociaż w ogóle nie jest możliwe, że to się działo w jednym czasie. I Marcel, czyli zmarły mąż higienistki tej, o której mówiłam i która tam leczy wszelkie dolegliwości dzieci, jak tam dzieci sobie coś zrobią, a robią sobie coś non-stop. I zawsze tak do nich czule nazywa ich bimbaskami, czy tam innymi.
1: Bambaryłkami.
0: Właśnie. Bambaryłkami. To są bardzo słodkie określenia, które też bym może przejęła. Ale wyobraźcie sobie, że mówię do dzieci, wy bambaryłki. No nie wiem sobie. Pozostawiamy wam to pod rozwagę. I teraz pozostawimy was z Czesiem i Przekliniakiem, bo będą tu we dwóch, czyli tak. Będzie Bartek Kędzierski. A będą nam właśnie śpiewać o dojrzewaniu, bo to jest ta piosenka, która się pojawiła 5 lat temu w internecie, później teraz ją wrzucono tam jeszcze raz na tego YouTube'a, już na oficjalny kanał Władców, żeby podkreślić, że Władcy wracają, no i tutaj Czesio wyśpiewa nam ten swój żal z powodu tego, że jemu to dojrzewanie nie do końca pasuje, ale mamy nadzieję, że nam będzie pasował i wam powrót Władców. No to gdybyśmy teraz umieli, to byśmy na koniec zaśpiewali, ale tego nie zrobimy po Czesiowemu. Czesiu to by może chciał gorzkie żale albo coś w tym rodzaju, ale musi wam wystarczyć czesiowe Alleluja.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Daj to takiej
0: bardzo... No i było słowo na P, rozumiecie, tak, którego chciałam uniknąć, ale Czesio mi na to nie pozwolił. Przepraszamy osoby o co wrażliwszych uszach. No to są Władcy. Jeżeli was to zbulwersowało, to po prostu nie jest to produkcja dla was.
1: Dla was,
0: musicie
1: dokładnie.
0: Z tym żyć. Macie inne produkcje dla siebie. Ale nie wiem, czy pamiętasz, że Czesio jeszcze jedną piosenkę w swoim życiu zaśpiewał.
1: Oczywiście.
0: Już wam powiem, Alleluja. Ale słynna piosenka...
1: Kiedy rano odkopuje ziemkę.
0: Odgrzebuje, tak.
1: Czy odgrzebuje, no właśnie.
0: Z filmu Ćmoki, Czopki i Mądziały, którego zapowiedziała ta właśnie, w której Czesio nawiązuje do swojego kultowego już Dzień Dobry. Myśleliśmy tak. Właśnie początkowo, że ona się u nas pojawi, no ale dojrzewanie.
1: Nie no,
0: specjalny Czesia, to się musiało pojawić. A teraz, ponieważ jesteśmy w grupie Polsat ze sprawą TV4, to będziemy w niej dalej. Przy czym nie powiemy już o jednym z tematów związanych z głównym Polsatem, dlatego że on pojawił się w naszym wczorajszym, ogarniam życie, wczorajszym wydaniu. Chodziło o Kabaret na żywo, żebyście na pewno zdążyli na tenże właśnie, na premierę nowego sezonu. Ale teraz powiemy jeszcze o czymś, co Wam obiecaliśmy. Chodzi o pasmo czwartkowych premier Polsatu, którego start z jakiegoś powodu niezrozumiałego dla nas, oni przesunęli o tydzień i one nie startowały 5 września, tylko 12 września, a tam puścili film Nigdy w życiu, co nie ma absolutnie żadnego sensu. No coś tutaj nie gra, tak jak mówiliśmy, coś pewnie planowali, nie wyszło, już tak to zostawili. No i w związku z tym premiera programu Nasz Nowy Dom odbędzie się dopiero w najbliższy czwartek o godzinie 20.10, a o godzinę później i 5 minut, czyli o 21.15 startować mają Przyjaciółki, wystartują właśnie w najbliższy czwartek w nowym sezonie, w którym wydarzy się co?
1: A już mówię co. Otóż na przykład Inga jeszcze bardziej doceni przyjaźń, gdy zawiedzie się na rodzinie, Dorota będzie musiała się przeprowadzić i rozpocząć nową pracę, Anka pomoże rozwiązać problemy swojej córce, a Patrycja nieoczekiwanie otrzyma wsparcie od bajecznie bogatego biznesmena. W te role wciela się Piotr Cyrwus, który dołącza do obsady. Jak bardzo namiesza w życiu Patrycji? No tego się dowiemy.
0: Tak, no dowiecie się, jeżeli będziecie chcieli oglądać tenże właśnie serial. A natomiast szereg informacji na temat produkcji Polsatu i też wielu innych zagadnień zobaczyć można w programie śniadaniowym tej stacji, czyli w Halo tu Polsat. Notabene w odcinku wczorajszym gościł Bartek Kędzierski, więc i Czesio za jego sprawą też. No a ta okazja, żeby w programie się pojawiały właśnie osoby związane z Polsatem i też z innymi tematami, będzie jeszcze większa, ponieważ telewizja Polsat od tego tygodnia wydłuża nowy program śniadaniowy Halo tu Polsat. Kończyć się on będzie później w piątki i w soboty. No bo tak ogólnie, no to właśnie wiemy, że jest emitowany ten program przez cały weekend, od piątku poczynając. Od godziny 8 się zaczyna, tego nie zmienili na razie jeszcze, ale myślę, że sprawa jest otwarta, bo tam inne śniadaniówki zaczynają, 7 coś. No i właśnie w piątek i sobotę kończył się dotychczas o 10.50, a kolejne pozycje emitowano o 11.00. No a w niedzielę były emitowane do 11 punkt. No i w miniony piątek kolejna pozycja zaczęła się o godzinie 11.25, co oznacza, że program był dłuższy o około 25 minut, a to już jest sporo, prawda? To już jest istotna różnica, to nie jest tam 5 minut, a w sobotę został wydłużony o około 10 minut. A po nim startuje nowy sezon programu Ewa Gotuje, który dotychczas w poprzednich swoich odsłonach był emitowany o 10.10, no ale teraz to nie jest możliwe, bo tam wtedy są kurzopki albo jakaś tam inna para, dlatego Ewa teraz gotuje o godzinie 11.10 i do tego jeszcze jej zrobili podobno nową czołówkę po kilkunastu latach, więc zasłużyła. Natomiast jeżeli chodzi o niedzielę, to tutaj jak na razie nie zmieniają tej długości. Były 3 godziny i tak i właśnie są. Piszcie, czy macie jakieś refleksje związane z tą śniadaniówką. Jeszcze pozostawiając na boku takie kwestie rozrywkowe, to słowo o kwestiach informacyjnych w Polsacie, bo tutaj mamy pewne roszady w ich głównym programie informacyjnym, czyli w wydarzeniach. Otóż Marta Budzyńska zadebiutowała w minioną niedzielę jako prowadząca główne wydanie wydarzeń Polsatu, emitowane o 18.50. Z informacji press serwisu wynika, że Budzyńska ma pojawiać się w tym programie w wybrane weekendy. W marcu zaczęła prowadzić wydarzenia te wcześniejsze o 12.50, czyli najwcześniejsze właściwie. Była też gospodynią raportu dnia w Polsat News, ale być może pamiętacie, co Wam mówiłam w poprzednim tygodniu o raporcie dnia, że oni zlikwidowali ten program i że tak poinformowali, iż dotychczasowi pracownicy związani z redakcją tego programu znajdą zatrudnienie przy innych pozycjach w ramówce Polsat News czy Polsatu. No i tak jak widać, rzeczywiście się wydarzyło, no bo nie może pracować przy raporcie dnia, no to będzie przy wydarzeniach jakoś tam bardziej. Przypomnijmy, że pozostałymi prowadzącymi wydarzenia o 18.50 są Igor Sokołowski, Katarzyna Zdanowicz i Dorota Gawryluk. I dotychczas w tym stałym gronie gospodarzy była Magdalena Kaliniak, prawdopodobnie jednak nie będzie jej właśnie w tym stałym gronie już teraz, ale pozostaje ona prowadzącą wydań popołudniowych. Tak więc takie to są zmiany. Nie wiem, jak wiele one zmieniły w waszym życiu. Natomiast ja bym chciała się jeszcze do czegoś odnieść. Już tego nie zrobiłam przy TV4, bo tak bardzo nas pochłonął Czesio i jego dojrzewanie, ale powiem ci szczerze, żebym się skupiła na moment, na tej nowości TV4, która była emitowana od tego poniedziałku, jest emitowana w dni powszednie od godziny 21:30, czyli powiedziałabym o miłości za wszelką cenę.
1: Oglądałaś czyli
0: tej, to. Czyli tej, podjęłam trud, czyli tej hybrydzie programu randkowego Bikini Reality z serialem i w ogóle z czymś tam jeszcze. Słuchajcie, no nie zdarza mi się to często, żebym nie wytrzymała całego odcinka. Tutaj nie wytrzymałam nawet połowy odcinka, bo wiecie, być może, no nie dałam im tego sprawdzić, bo nie obejrzałam, ale Miszczak mówił, że tam te fragmenty reżyserowane będą przeplatane tymi opartymi na prawdzie, natomiast te reżyserowane, ta reżyseria była tutaj tak widoczna, że no nie byłam w stanie przejść dalej. I samo założenie programu, to i takie kwestie, o których tam powiedziała prowadząca Małgorzata Nazar, wydały mi się ciekawe i ciekawym podłożem dla jakiegoś kolejnego programu typu Bikini Reality. Tak, wiem, że to nie jest wysoka sztuka telewizyjna, nie tłumaczcie mi tego, natomiast jeżeli już mamy mieć 52 program tego samego rodzaju, no to może niech on się czymś różni. A tutaj pani Nazar mówiła, że oni otrzymują jakiś taki budżet, że ogólnie no to jest do wygrania 100 tysięcy złotych, ale mają właśnie taki budżet chyba wspólny, jeżeli dobrze to zrozumiałam, te 100 tysięcy i można tę kwotę jakoś zwiększać za udział w jakichś tam zadaniach, ale może też ona być zmniejszana, jeżeli się ktoś zdecyduje na przykład na telefon do bliskiej osoby, albo wyświetlenie jakiejś tam scenki, w której inni bohaterowie gadają o tobie. No to to jest, myślę, że spoko i że to jakoś tam wzmacnia tę dramaturgię, prawda? Że w jaki sposób tutaj poszczególne osoby będą się odnosiły do tego budżetu, czy będą walczyły o to, żeby go zwiększać?
1: To takie chyba trochę nawiązanie, wiesz co, do tego Love Never Lies, które było na Netflixie, to tam też były podobne mechanizmy.
0: A no widzisz, nie oglądałam tego, no ale to już w takim razie rozumiem, czemu to jest popularne tak bardzo, bo jest. Nie oszukujmy się. Więc to rzeczywiście sobie pomyślałam, okej. No tylko, że później odezwała się jakaś uczestniczka, która powiedziała, że ona nie wzięła ze sobą jakiegoś tam kosmetyku, czegoś do makijażu, wybaczcie, zapomniałam, co to takiego jest. I w sposób, no, cokolwiek nierealistyczny powiedziała, że ona teraz właśnie bierze 5 tysięcy z tego budżetu, nacisnęła jakiś tam przycisk, że bierze 5 tysięcy, bo ona musi teraz zadzwonić do przyjaciółki i się zapytać, co ona ma zrobić, jak ona nie wzięła tej rzeczy do makijażu.
1: Ojej.
0: No, wiecie, rozumiem stereotyp, że do takiego programu idą głupie baby. No nie, głupie baby, co im w głowach, tylko makijaż i tipsiory. Ale sorry, żadna z nich nie zrobiłaby tutaj czegoś takiego. I potem ta rozmowa z tą przyjaciółką na zasadzie: stara, opowiada, jacy tu są facyci. No znowu, nie uwierzysz, nie wzięłam tego do makijażu. To był moment, w którym odpadłam. Włączyłam to za kilka minut i jakaś dziewczyna opowiada jakimś chłopaku i mówi: jak ja bym wbiła tipsy w jego klatę. To już był moment, po którym nie włączyłam tego więcej. Rozumiecie, że to było dla mnie za dużo? Rozumiecie, prawda? Identyfikujecie się z tym moim cierpieniem.
1: Bardzo, bardzo.
0: Ale Michale, może zerkniesz, może można się od drugiego tygodnia wciągnąć jeszcze.
1: Wiesz co, tak zachęcająco o tym opowiadasz, że nie skorzystam.
0: No przykro mi jest bardzo. Także nie, słuchajcie, nie, mam wolne wieczory, przynajmniej taki jest tego plus. Natomiast nie mają wolnych wieczorów ci, którzy się decydują oglądać telewizję w Polsce 24, bo przecież tam są teraz wiadomości. O 19:30 jest Michał Adamczyk, ale w tejże rodzącej się telewizji nie jest tylko on. Kojarzycie taką osobę, która w przeszłości była zastępcą dyrektora telewizyjnej agencji informacyjnej TVP do spraw TVP Info. Bardzo dziwnie brzmiące stanowisko, ale takie miał. Portugalczyk Samuel Pereira. odnalazł się, zagubiony się odnalazł w telewizji w Polsce 24. Przypadkiem, bo to, że on tam jest, nie było to komunikowane wprost, ale pierwszego dnia został pokazany w materiale stacji z kulisami jej powstawania i ponadto w poniedziałek pojawił się jako komentator w programie bez cenzury. Były wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej otrzymał pytania od press-serwisu: no dobrze, jest pan w tym w Polsce 24, ale co pan tam tak konkretnie będzie robił? No to on stwierdził, że mu się nie chce na to odpowiadać i nie odpowiedział. Natomiast tutaj press otrzymał nieoficjalne informacje, że jest pan Pereira wydawcą i odpowiada za pasmo serwisów informacyjnych. Natomiast to też nie jest tak, że on tutaj nic nie robił przez tych kilka miesięcy po tym, jak skończyli okupować tamten budynek na Placu Powstańców, bo jest felietonistą sieci, no, które to sieci Rybacki Tygodnik należy też do Fratri, tak jak w Polsce 24, do Niedzieli też coś pisze i do Tygodnika Solidarność. Także mądry jest chłopak i daje sobie radę.
1: Ma dużo zajęć.
0: Tak. No a telewizja w Polsce 24 to już tak oficjalnie będzie miała te swoje dwie koncesje, bo przypomnijmy, że oni wyszli z tego inaczej niż Republika i nie będą dwóch kanałów prowadzić, tylko jeden na tych dwóch koncesjach, a więc będą mogli zarówno naziemnie, jak i w kablówkach czy w platformach cyfrowych nadawać przekaz tej potężnej, rodzącej się telewizji w Polsce 24. Wciąż nie wolnej od wpadek, bo tam widać, że oni raczkują i tam się zdarzały jakieś realizacyjne wtopy, ale oni też się jakoś z nich nabijali. Mają dystans do siebie. Także jest spoko. Natomiast wiemy o tym, że Tomasz Takiewicz, który co prawda powiedział, żeby próbowali, no to on się nie poddaje, nie? Wiecie, o co chodzi.
1: Walczy on też
0: dalej.
1: Próbuje. I to jak?
0: Oczywiście, no i to jak. On ma dwa kanały, więc jest potężny, nie to co oni. No bo ma na przykład tę informacyjno-publicystyczną Republikę i ma tę drugą, taką ogólną, tę plus. No ale w tej informacyjno-publicystycznej wprowadził nowe pasmo. Pasmo poranne, bo on już jest na tym etapie, że tak naprawdę właśnie dwa poranki chce robić poniekąd, jakby mu jeden nie wystarczył, bo w tej informacyjno-publicystycznej wymyśli sobie poranek Przyjaciele Republiki. Rozumiecie, że Republika ma dużo przyjaciół na pewno i ci przyjaciele będą, jak rozumiem, się pojawiać od godziny 5:30, bo wtedy się ma zaczynać ten program.
1: To naprawdę muszą być bardzo wierni przyjaciele, żeby o tej porze wstawać.
0: Jezu, ja bym nie wstała nawet dla Radia DHT, a chyba mogę się mianować jego przyjaciółką, a nie dla Tyflo Podcastu. No bo dotychczas program na żywo w dni powszednie startował po 6:00, bo wtedy rozpoczynał się ten poranek Republika Wstajemy, a w weekendy o 7:00. Wśród prowadzących program Przyjaciele Republiki, nie, wspaniałe są te nazwy, naprawdę, będą dotychczasowi prezenterzy stacji, ale także nowe osoby, na przykład ten pan, o którego dołączeniu do stacji ostatnio mówiliśmy, że ma tam prowadzić swój autorski program, który pewnie tak jak te, co robił w TVP, będzie o jakichś świadectwach wiary, ale też ma się pojawiać w pasmach informacyjnych. Mam na myśli Karola Gnata, także z niego to jest porządny przyjaciel Republiki. No i jeszcze mają, słuchajcie, jednego przyjaciela, który tak bardzo się poświęcił, że sprzedał co miał, czyli swoje udziały w Salonie 24, w takim właśnie portalu. Mowa o Sławomirze Jastrzębowskim i to, że on sprzedał te udziały, było wiadomo już w zeszłym tygodniu i część portali to jakoś tak podchwyciła, że dołącza do telewizji Republika, bo też w ostatnim czasie był komentatorem w jakichś tam programach publicystycznych, natomiast sam Jastrzębowski mówił coś takiego, że on chce odpocząć. To sobie myślę, no nie dołącza do tej Republiki, no bo odpoczywa, a potem coś tam się może zastanowia, ale to, że co jakiś czas coś pokomentuje publicystycznie, no to jakoś mu to nie przeszkodzi w odpoczynku, prawda? No tymczasem jednak, jak się okazuje, dołącza do Republiki i tak będzie odpoczywał, że aż będzie wstawał na 5:30.
1: No on już pan odpoczął Sławomir. Może krótki to był odpoczynek po prostu.
0: Pan Sławomir Jastrzębowski welbiceps. Bo tak się na niego mówiło, bo on ma tam, miał tam jakiś taki program, że przeprowadzał wywiady i coś tam chyba ćwiczył w tym czasie, stąd ksywa.
1: Pakuj ze Sławkiem.
0: Biceps właśnie, więc może on odpoczywa po prostu czynnie, już tam popakował.
1: Razem z Miłoszem Kłeczkiem, myślę.
0: Jezu, że... tak, bo potrzebujemy tego programu, ale mi się wydaje, że to do tej Republiki Plus to lepiej by pasowało, nie?
1: Tak,
0: bo to już nie takie polityczne, że oni by tam razem, to byłaby petarda. No i właśnie tak jak powiedziałam, oni chcą mieć dwa poranki teraz, znaczy Tomasz Cekiewicz tak chce, bo Przyjaciele Republiki właśnie będą nadawani przez 2 godziny od 5:30 do 7:30 i w ramach tego pasma zaplanowano łączenie z redakcją programu Republika Wstajemy. I to już absolutnie jest dziwne, bo mają dwa poranki, ale jeden się będzie łączył z drugim. Nie pytajcie mnie, Tomasz Takiewicz po prostu jest wielkim wizjonerem.
1: Oni to wszystko muszą, wiesz, przetestować po prostu, może właśnie takie łączenia przy okazji pozwolą na to, no to zobaczymy.
0: No ale jak rozumiem, później po 7.30 to tam pewnie już będzie dalej jest Republika Wstajemy, no bo co innego ma być, ale to jest tymczasowy stan, bo Sakiewicz informuje, że Republika Wstajemy docelowo będzie emitowana na antenie drugiego kanału, czyli właśnie tej telewizji Republika Ogólnej, i to jest porządny poranek. To jest długi poranek, no bo Halo tu Polsat tam ma 3 godziny, Dzień Dobry TVN też gdzieś tyle, a Republika Wstajemy jest od 6.05 do 11.00.
1: No i tak się robi poranki.
0: I tutaj jeden poranek pięciogodzinny, tutaj jeszcze Przyjaciele Republiki. Można. No i a propos tej zawartości poranków, to my mówiliśmy wam w sierpniu o dołączeniu do stacji Republika tej pani, która się cieszyła pewnej Wielkanocy, no i co roku się na pewno cieszy, że Chrystus zmartwychwstał, a mniej się cieszy, jak widzi osoby, które się identyfikują z tęczowymi barwami. Mowa o Zofii Klepackiej, a dlaczego do tego wracam? Bo już konkretniej wiemy, co ona w tej Republice ma robić. Otóż, no przypomnijmy, że to jest medalistka Igrzysk Olimpijskich w windsurfingu, Zofia Klepacka właśnie, i ona tam prowadzi cykl, który się nazywa Rozmowy z Mistrzem, i to się dzieje w programie śniadaniowym Telewizji Republika. Jak rozumiem, tym wstajemy, no chociaż może przyjdzie też do drugiego, bo może jest przyjaciółką Republiki.
1: Może.
0: Gośćmi Klepackiej są czynni oraz byli sportowcy, a także trenerzy. Także no, już wiemy, że to jest w poranku, raczej się domyślaliśmy, że to tak będzie, ale mamy potwierdzenie tego. No jak już się skończą te poranne rzeczy, no to nadchodzi jaka pora dnia? Południe. No i to też, na to też padł Tomasz Takiewicz i w związku z tym Republika wprowadziła do ramówki program publicystyczny w samo południe. Prowadzą go dwie panie, o których transferze do stacji ostatnio wspominałam, więc już tylko tak króciutko, nie będę przypominała ich historii życia. Ewa Bugała, ona ma ten swój też program, że Ewa Bugała, wszystko jasne, bo to kobieta marka jest. I Edyta Lewandowska, która, przypomnijmy, wymienia się z panią Danusią w prowadzeniu serwisu Dzisiaj. Program można ten w samo południe oglądać, no jak myślicie, o której? O 16.38, nie, tak naprawdę to nie, no w samo południe dosłownie jest. I pierwsze wydanie nadano w środę według ramówki opublikowanej na stronie stacji. Emisja ma odbywać się w dni powszednie. My tak w ogóle was chyba trochę ostatnio w błąd wprowadziliśmy, bo mówiliśmy, że właśnie po serwisie Dzisiaj w poniedziałek będzie serial Zgoda, jego pierwszy odcinek, a tam najpierw była jakaś strasznie długa debata i ten pierwszy odcinek oni pokazali po godzinie 21 dopiero, więc nie wiemy, czy tak będzie w kolejnych tygodniach. Niektórzy złośliwi, ale to nie my, mówią, że to ma związek z tym, że wieczorem po wiadomościach stacji w Polsce 24 miał wywiad były nadprezes Jarosław Kaczyński i że oni chcieli, żeby on dojechał do domu, żeby zdążyć na ten odcinek w Republice. Nie wiemy, ale...
1: Bo potem sobie nie mógł go obejrzeć, jak rozumiem.
0: No ale jak ten człowiek nie ogarnął i dzwonił w nocy do Matyszkowicza, że mu nie działają kanały, no to w sumie...
1: To ciekawe teraz, do kogo dzwoni.
0: No więc właśnie, nie miałby już do kogo zadzwonić, żeby mu tam to włączył w internecie czy gdzieś, więc może tak trzeba było, nie wiemy, czy to ma związek, to się okaże w poniedziałek, czy oni to włączą od razu po serwisie Dzisiaj, czy tam będą dalej coś kombinować, no bo już teraz, jak rozumiemy, prezes będzie tu mógł oglądać tam, gdzie by chciał, znaczy no powiedziałam były nadprezes w tym sensie, że on no kiedyś stał nad tym prezesem, o którym zawsze mówiłam, że jest prezesem, prawda, czyli nad prezesem Jackiem, no ale wciąż oczywiście prezes Jarosław zarządza tą swoją partią, będącą teraz w opozycji. No i jeszcze tak a propos wieści telewizyjnych, które może czas skończyć, ponieważ minęło już półtora wydania magazynu RTV, które poświęcamy telewizji, to teraz bardzo ważna informacja. Michale, szykuj się, bo będziesz za chwilę proszony o fachowy komentarz.
1: Okej.
0: Na początku września, jak donosi serwis radiopolska.pl, po niemal 9 latach z nadawanego we Wrocławiu i Świdnicy MUX-u L4 zniknął dubel stacji TVN. Początkowa emisja ta, w przeciwieństwie do tej z multiplexu drugiego, prowadzona była w rozdzielczości HD. Później, po przejściu ogólnopolskich multiplexów na standard DVB-T2, właśnie czego prezes nie odnotował, ta powtórka umożliwiała odbiór stacji na starych odbiorach zbiornikach DVB-T, czyli gdyby prezes tam mieszkał, to by mógł to dalej oglądać, ale no przecież on by i tak nie oglądał TVN-u, więc w sumie co mu to by zmieniało w życiu. Aktualnie w miejscu TVN HD pojawiły się dwa programy, które po przerwie powróciły do dolnośląskiego multiplexu, Home TV i Filmax. Duble TVN i TVN 7 zniknęły również z górnośląskiego multiplexu L2. W jego składzie znajdowały się przez 7 lat. Dodatkowo telewizję Republika Plus zastąpiono w nim dostępną również w multiplexie 8 Republiką bez plusa. W multiplexie lokalnym przekaz jest w rozdzielczości HD. Dodano również telewizję Republika Plus i Dubel TVP, przepraszam, TVT HD. Teraz prosimy o komentarz.
1: Ale co mam tu skomentować? No wszystko. Więcej się tego zrobiło, to chyba dobrze robią.
0: No, dobrze robią, dobry przekaz leci.
1: Tak.
0: Teraz też od nas poleci dobry przekaz, bo dobry przekaz leci z Republiki, bo mają przyjaciół. Było też wcześniej o serialu Przyjaciółki, to mi się od razu kojarzy reklama gazety Przyjaciółka z tym hasłem bądź przyjaciółką przyjaciółki. Tak to było, skoro tak się tutaj robi przyjaźnie, no to słuchajcie, nic innego, przyjaciel potrzebny od zaraz. O tym oczywiście zaśpiewa nam Kaja Paschalska, a my po tej muzycznej przerwie wreszcie zajmiemy się radiem.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.
1: Ja myślę, że z pierwszą częścią refrenu tej piosenki Tomasz Sakiewicz by się zgodził, ale z drugą to może niekoniecznie, bo on właśnie by chciał, żeby ci przyjaciele Republiki to bardzo, ale to bardzo się starali.
0: No to przecież oni się starają, jak zaczynają robić mu program o 5:30.
1: Ale jeszcze bardziej, jeszcze bardziej.
0: Noc z Republiką, nowe pasmo, czekamy na to. To się musi w końcu wydarzyć, bo tam po prostu naprawdę taki rozrost jest, żebyśmy się go nie spodziewali. My natomiast będziemy się dalej starać, mówiąc wam o radiu, tym razem o polskim radiu, które nas poinformowało, co też szykuje na jesień. Idziemy sobie tak po kolei, pominiemy na razie dwójkę, ale nie wykluczamy, że do niej wrócimy, bo widziałam taką informację, że jesienna ramówka dwójki startuje 16 września, także to jest jeszcze tydzień, może przez ten tydzień jakieś tam informacje się uda zgromadzić, ale jedynka i trójka w tym wejściu, a czwórka w kolejnym, to jest to, co dla was szykujemy.
1: Tak jest. Zaczynamy zgodnie z, że tak powiem, kolejnością liczb, czyli od jedynki. I tu na dobry początek mamy nową audycję Uli Kaczyńskiej, emitowaną codziennie między godziną 14 a 15. I w tym to programie prezentowane będą zapowiedzi najciekawszych wydarzeń kulturalnych, ale i rozmowy z artystami i ludźmi kultury. Audycja zatytułowana Folder Ulubione ma dodatkowo wyróżniać się także awangardową muzyką. Jesienią już na stałe na antenę programu Pierwszego Polskiego Radia wrócą programy dotąd pilotażowe. I tak, w wieczornym paśmie spotkania jedynki o godzinie 21:00 spotkają się Agata Pasent i Rafał Sławoń.
0: Mówiliśmy wczoraj o pani Agacie i o tym, że spotyka się nie tylko z widzami TVP wraz z Szymonem Kloską, ale również właśnie z Rafałem Sławoniem w jedynce. Jak widać, to się nie zmienia.
1: Zgadza się. Będzie też Anna Maruszeczko w cyklu Blisko Coraz Bliżej oraz Ludwika Włodek, która po wakacyjnej serii Świat według Ludwiki wraca z audycją zatytułowaną Głosy Kobiet. W tym...
0: Czy tytuł Świat według Ludwiki jest nawiązaniem do Świata według Ludwiczka?
1: No chyba. Chyba, no. Innego takie... wytłumaczenia
0: to są
1: nie
0: interteksty,
1: mam.
0: Moi tak. drodzy.
1: W tym samym paśmie pojawią się także audycje historyczne Michała Wójcika i Marka Stremeckiego Historia Bliska czy weekendowy program Grzegorza Kalinowskiego Odrodzona Nieznana poświęcony najciekawszym epizodom z dziejów
0: II Rzeczypospolitej. Międzywojnie, tak już mówiąc wprost o tym programie też mówiliśmy wtedy co graliśmy lata 20, lata 30.
1: Tak jest. Skróceniu natomiast do jednej godziny uległa nadawana w dni powszednie o godzinie 13:00 audycja Tylko Szczerze, w której Krzysztof Grzybowski rozmawia ze słuchaczami i gośćmi na ważne społecznie tematy. No, to mnie zastanawia, to co, nie było tych tematów, czy co? Dlaczego to tak akurat...
0: No, za, nawet przeciw też zawsze godzinę.
1: No, też godzinę, no, ale tutaj jakoś...
0: Czytam, co państwo na to.
1: Dokładnie. No, ale okej. Okay. To nie koniec zmian, bo zmieni też charakter Muzyka Nocą, w której do grona prowadzących dołączają Paweł Sito, były szef radiostacji, i Marcin Sobesto, były dziennikarz RMF FM, Radia PIN i Radia Kolor. No, to są znane nazwiska.
0: No i, tak.
1: I myślę, że tu rzeczywiście będzie można czegoś ciekawego posłuchać w wykonaniu zarówno jednego, jak i drugiego, jeżeli chodzi o audycje muzyczne.
0: Jak najbardziej. Dwójkę na razie zostawiamy, ale niewykluczone, że zrobimy taki zwrot, że ona się pojawi w naszym kolejnym wydaniu. A co w Trójce? No, Trójka bardzo tutaj intensywnie i ładnie pisze o tej swojej nowej ramówce. Nie wiem, czy to czytałeś, taki długi tekst na trójkowej stronie. My już tutaj nie będziemy tak intensywnie mówić o tym, co wraca i o tym, o czym już mówiliśmy, że jest na ich antenie, ale co tutaj nowego przede wszystkim? W jesiennej ramówce programu Trzeciego Polskiego Radia pasmo Ludzie raz w tygodniu będzie prowadzić adwokatka Sylwia Gregorczyk-Abram. Jej program będzie nosił tytuł, no właśnie, no jakby to tutaj przeczytać, bo mamy słowo ludzka i potem chyba należy przeczytać sprawa, natomiast tutaj pisownia chyba nie jest przypadkowa, bo zamiast tego sy tutaj jest jakiś taki znaczek paragrafu, żeby, rozumiecie, odnieść się do tego, że mówimy o prawie, a być może, wybaczcie, nie widzę, ten paragraf jest jakoś podobny do S i to jest jakaś taka gra, no coś takiego, ludzka sprawa. Napisalibyście przez S i byłoby prosie, tak to się musimy męczyć. Polskie Radio zapowiada, że będą to rozmowy, w których centrum jest człowiek i jego prawa, rozmowy o odpowiedzialności, empatii i potrzebie zmiany świata. No i te tematy są rzeczywiście istotne też z naszej perspektywy, bo w pierwszym odcinku tematem była sytuacja w szkole dzieci z niepełnosprawnościami, więc rozumiecie, bliskie nam zarówno życiowo, jak i mnie teraz, bo również takie dzieci uczę. No a gdyby ktoś nie kojarzył Sylwii Gregorczyk-Abram, no to ona od prawie dwóch dekad jest związana z kancelarią Clifford Chance, gdzie odpowiada za obszar pro publico bono, no ale przede wszystkim to, z czego możecie ją kojarzyć, no to, że współtworzy inicjatywę Wolne Sądy. W ostatnich latach była jedną z twarzy protestów środowiska prawniczego przeciw zmianom wprowadzanym przez ówczesny obóz rządzący. To te protesty, co tam krzyczeli konstytucja, konstytucja, a teraz
1: regulamin.
0: One zamienili to dokładnie na regulamin. I współpracowała między innymi z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Fundacją Dzieci Niczyje. Kilka lat temu już miała taki epizod radiowy, czy ty to pamiętasz?
1: Pamiętam, felietony
0: Halo Radio. Było takie radio, Halo Radio, i tam były felietony, i tam ona była też, a potem Halo Radio zniknęło i musieliśmy się podźwignąć po tej bolesnej stracie.
1: Tak.
0: Więc to jest jedna nowa rzecz. O kolejnej nowej rzeczy już wam mówiliśmy ostatnio, że jest zapowiadana, ale nie wiedzieliśmy, kiedy ona w ogóle będzie. No i już wiemy, że w soboty o 10, chociaż to już też w zasadzie premiery, przymiarki, przepraszam, do premiery miał miejsce wcześniej, bo chyba w sierpniu, jakoś 15 sierpnia się pojawiło po raz pierwszy to, o czym będę teraz mówiła. No a wczoraj pojawiło się po raz kolejny. Mam na myśli audycję Wielkie Głaskanie. To jest autorski program behawiorystki i zoopsycholożki Anety Aftoniuk, która będzie opowiadać o relacjach między psami, kotami i ludźmi, więc rozumiecie, że temat dla mnie i dla Michała. Nie słuchałam tego pierwszego odcinka, przyznam, natomiast czytałam, co było jego tematem. Nie wiem, czy się natknąłeś na ową informację.
1: Nie.
0: No akurat może ona ciebie trochę mniej dotyka, bo akurat no, nie adoptowałeś swojego zwierzątka. Natomiast wyobraź sobie, też nie, właśnie zaraz powiesz mi, bo chodzi o to, że podobno zwierzątka, które są czarne, a są w schroniskach, mają mniejszą szansę na adopcję, bo ludzie omijają właśnie jakoś odruchowo te boksy, gdzie są na przykład czarne psy. Tymczasem mój pies jest najbardziej czarny, jak to jest możliwe, chociaż być może przed pozostaniem w schronisku na wieki uratował go biały tak zwany krawat i gdyby nie on, no to jednak ta czerń by sprawiła, że nie znalazłby domu. Nie wiem, dziwna to jest hipoteza. Nie wiem, jakiego koloru jest twój Freddy, już pomijając to, że no nie jest adoptowanym zwierzątkiem.
1: No, ma jakieś ciemniejsze akcenty, natomiast no, nie jest cały czarny. No, tu w przypadku kotów to też jest taki jakiś stereotyp, tak? Taki przesąd z tymi czarnymi kotami, no, no więc tak, one w ogóle kocie mogą mieć problemy.
0: No, o czarnym kocie to ma jeszcze sens, ale z czarnym psem, no to dajcie spokój. No i słuchajcie, są powroty do trójki. Już mówiliśmy ostatnio o jednym, że ekipę popołudniowego pasma ma wzmocnić Ernest Zozun i to jest potwierdzone. I kolejny potwierdzony powrót to jest niejaka dziennikarka muzyczna Marta Malinowska, może pamiętacie. Ona dołączyła teraz do grona prowadzących audycję muzyczną, która jest emitowana od poniedziałku do czwartku, od 19.05 do 20.00. Zadebiutowała w tej roli w środę minioną, a pozostałymi podarzami tego pasma, które się nazywa Tonacja, są Gosia Jakubowska, Kuba Ambrożewski, Maciej Jankowski, Michał Kowarski i Anna Lalka, która zresztą też jest, jeżeli tak można powiedzieć, nowym nabytkiem stacji, bo pojawiła się w audycji w drugiej połowie sierpnia. A wracając do pani Marty, to ona z trójką była już związana od 2018 roku przez 2 lata, aczkolwiek na antenie zadebiutowała jeszcze rok wcześniej w ramach audycji Dzika Karta. No a jak się z trójką rozstała, to współpracowała z Radiem 357, gdzie prowadziła m.in. audycję Salto z muzyką klubową, a w połowie 2022 roku przeszła do grupy Nuance, natomiast nie po to, żeby się udzielać tam antenowo, tylko w innej roli się sprawdziła, bo piastowała stanowisko dyrektora zarządzającego Nuance Media. Więc no cokolwiek inna działalność. No i też współtworzyła podcast Rotacja, nadawany w Open FM. Natomiast jeszcze w ogóle wcześniej, zanim zaczęła w trójce działać, no to ogólnie stawiała pierwsze kroki radiowe na poletku wrocławskim, w Radiu Luz, a także w Radiu Wrocław i w Radiu Wrocław Kultura. I to nie jest koniec powrotów, bo jeszcze mówi się o jednej pani, w zasadzie no nie mówi się, bo to już jest oficjalne. Były kiedyś w trójce takie audycje jak Seks nasz powszedni, albo Matka Polka feministka. No to rozumiecie, że jak przyszła tamta władza poprzednia, ona zobaczyła te tytuły, że jakaś feministka, jakiś seks, no to nie mogło tak trwać, prawda? No i Joanna Milewczyk zniknęła z trójki w 2016 roku i teraz wraca z audycją Od nowa, w której będzie mówiła o ludziach, którzy z jakiegoś powodu właśnie zaczynają coś od nowa. Natomiast wydaje mi się, przynajmniej nie natknęłam się na taką informację, kiedy to ta audycja będzie nadawana, więc jak tutaj będę wiedziała, to Wam to uzupełnię, jaki dzień i w ogóle jakie wszystko. To chyba nawet będzie też w ramach tego pasma Ludzie, czyli możliwe, że godzina 23, tylko że jakiś inny dzień niż w przypadku pani Sylwii Gregorczyk-Abram, bo tutaj nie jestem pewna, czy to dodałam, że pani Sylwii można słuchać w czwartki po godzinie 23. A więc dla pani Joanny tutaj może jakiś inny dzień by był, ale to może jeszcze uzupełnimy. No a tak poza tym, no to trójka kontynuuje tę linię obraną wcześniej. Są te audycje, o których już też mówiliśmy, ale chyba nie o wszystkich, no bo audycji zwierzęcych jest więcej. W sobotę mamy Wielkie Głaskanie, a w niedzielę, no to mówiliśmy, no to akurat nie chodzi tutaj o zwierzęta, ale o istnienia będące na naszej ziemi, no bo mamy Królestwo Roślin i to Królestwo Roślin się pojawia wymiennie z audycją Księstwo Ptaków Stanisława Łubieńskiego, więc no już tutaj o różnych rzeczywiście organizmach można się z trójki czegoś dowiedzieć, ale no oczywiście audycji muzycznych też nie brakuje. Na przykład jest Tygodnik Muzyczny w sobotnie popołudnia, w którym się pojawia Kuba Ambrożewski, o którym Wam mówiłam, tylko że wymiennie z Bartkiem Chacińskim. Tak to teraz zostało ustawione. No także idzie jakoś w tej trójce, słuchajcie. No może im to wyjdzie wszystko na dobre.
1: Odbudowują no teraz się powoli.
0: Tak. I my teraz właśnie z taką pozytywną piosenką, bo nie chcemy zostać z tym smutnym przekazem, żeby Wam było smutno z powodu tych zwierzątek czarnych, które nie mają albo mają mniejsze szanse na to, żeby były adoptowane. A czy czarne, czy białe, czy inne jakieś, to po prostu trzeba je wszystkie kochać. Tak, wiem, że ta piosenka, która tutaj teraz pójdzie, jest dla Michała w pewien sposób bolesna, bo tutaj będzie mowa o pieskach, a on jednak jest team kotki, jak wiecie. No ale w audycji też będzie o kotkach, więc być może sobie posłucha i się czegoś dowie. No a teraz sobie wszyscy posłuchamy Majki Jeżowskiej, która będzie nas nakłaniała do tego, żeby kochać czworonogi.
2: RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No i widzisz, przez całą prawie piosenkę Freddy tu miauczał i się żalił, że o nim nie było utworu. Następnym razem.
0: Kto wybrał akurat tę piosenkę, bo to różnie bywa, ale tutaj zapytałam ciebie, jaki proponujesz utwór do wielkiego ogłaskania, więc wszystko, twoja właśnie krzywda w stosunku do twojego kota, jest to twoja odpowiedzialność wyłącznie. Trzeba było zagrać coś o kotach, a na pewno też takie są.
1: Dobrze, że mam słuchawki na uszach w tym momencie i on tego nie słyszy.
0: No, potem sobie może posłuchać tak. tego. Sobie włączy.
1: Sobie włączy, tak.
0: Na YouTubie.
1: No, to jeszcze nie jest ten etap, żeby kot miał swój własny tablet, ale zobaczymy. W każdym razie, teraz przechodzimy, skoro była trójka, no to oczko wyżej, do czwórki.
0: Do czwórki, w której oni tutaj nam przekazują sporo informacji, część nowości, część prawdopodobnie powrotów, natomiast my rzadko mówimy o tej czwórce, no bo ona sobie jest tam w tej cyfrze, może ktoś tego słucha, jest prawdopodobne, że istnieją jakieś dwie osoby na świecie, które tego słuchają, dlatego skoro
1: albo
0: w trzy jesteśmy, tak, trzy też mogą być, takie okolice, prawda, tak w ramach błędu statystycznego, ależ my złośliwi jesteśmy. W każdym razie, no rzadko się o tym mówi, mówiliśmy tak jakoś bardziej, jak tam były jakieś ograniczenia, prawda, tych, że rezygnowali z wiadomości i tak dalej, a propos, to trójka się rozwija pod kątem wiadomości, nie wiem czy wiesz, ale wprowadzili teraz nowe serwisy, wcześniejsze, bo oni zawsze od 6 zaczynali, a teraz od 5, o 5 i o 5.30 są serwisy.
1: No proszę.
0: Ale jeszcze wcześniej nie zamierzają robić, w nocy nie będzie. A co zamierza robić radiowa czwórka? Otóż są nowe osoby na pokładzie, na przykład będzie to Kacper Zembrzuski, który poprowadzi w środę po 22 audycję Młode Głowy w czwórce. Mogliście słyszeć takie hasło

0: nowa prowadząca, którą będzie wokalistka Dominika Płonka. Nie słyszeliście o niej? Spokojnie, my też nie za bardzo, co nie przeszkadza jej w tym, żeby prowadzić aż dwie audycje. I tak oto w środę powita słuchaczy w poranku, a w czwartki o 22 zaprosi na autorski backstage Dominiki Płonki. Czwórka poszerza również ofertę audycji kulturalnych. W soboty od 14 nowości książkowe i nie tylko w fermencie kulturalnym Alicji Michalskiej, a w niedzielę od 20 na podróż w czasie między wczoraj a dziś zaprosi duet antropolożka kultury i pisarz. No to się spodziewasz, że jacyś tam, co nigdy o nich nie słyszałeś. Ale antropolożka to Olga Drenda, myślę, że znasz, a pisarz to Jacek Paśnik, myślę, że znasz, bo te postaci jak najbardziej się obracają w tym uniwersum, w którym my jesteśmy, uniwersum podcastowym, Podcastex, Samic tak, Beta, tam już byli gośćmi nieraz, więc no to jakoby coś może było dla nas, bo oni się lubią z tymi ludźmi, których my lubimy słuchać, więc może i my
1: możemy
0: lubić to, co sami oni produkują. Tak. Niedzielę po 18 to czas na autorskie audycje filmowe, które naprzemiennie poprowadzą dziennikarz filmowy, autor kanału Kino Rozmowa Marcin Radomski oraz TikToker i osobowość internetowa Jacek Cygan. Tak, już tutaj zaspoilowałam, zapomniałam, że miałam taki żart, że Jacek Cygan będzie gadał o filmie, a wcześniej to przecież pisał teksty piosenek, a teraz tak się przeobraził. To po prostu, kochani, inna osoba. Tak samo jak jest dwóch Piotrów Rubików i każdy z nich jest muzykiem, no i trzeba z tym żyć. Na takiej stronie jak podcasty polskieradio.pl i na platformach podcastowych, takich jak Spotify, czwórka rozwija swoją podcastową ofertę i tam w tym momencie są trzy oryginalne podcasty czwórki, czyli takie rzeczy, których nie ma antenowo, ale są w podcastach. I to jest psychologiczny Jamrozek Wrażliwie, nie ma lekko Kamila Jasińskiego, czyli spotkania z twórcami ciężkiej muzyki rockowej i heavy metalowej oraz sportowy rejon ruchu Piotrka Galusa. No i co do innych rzeczy, które w czwórce są, część pewnie takie jak były, ale część na przykład o jakichś tam nowych porach czy z nowymi prowadzącymi, no to od poniedziałku do piątku poranek czwórki, który jest od 7 do 10, więc marnie to wszystko wypada na tle telewizji Republika i prowadzą go Marcin Jankowski w poniedziałki, Ula Kaczyńska we wtorki, wspominana Dominika Płonka w środy, Michał Witak, który jest znany jako numer raz w czwartki i Kasia Dydo w piątki. Będzie tam m.in. mowa o pasjach, trendach wśród młodych ludzi, a przede wszystkim dużo muzyki i opowieści o muzyce. Codziennie o godzinie 10 poranna rezydencja, czyli autorska selekcja muzyczna wybrana przez dziennikarzy i DJ-ów czwórki. Prowadzącymi będą Marcin Matuszewski, czyli to jest duże P, jakby ktoś nie wiedział. Marcin Hubert, to jest Harper, jakby ktoś nie wiedział. Robert Bożym, to jest Bert. Kacper Ponichtera, który chyba jeszcze nie ma ksywy. Michał Witak, którzy wiecie, że to jest numer raz. I Ula Kaczyńska, też bez ksywy. I Marcin Jankowski. Ponadto będzie audycja określana tutaj jako flagowa i ona się konkretnie nazywa audycja słowno-muzyczna. Kiedy nie masz pomysłu na nazwę audycji, to nazywa się słowno-muzyczna, jest święty spokój. Nadawana jest ona od poniedziałku do piątku od 12 do 14 i tam Adam Smolarek, Damian Sikorski i Bartek Koziczyński prezentować będą album tygodnia, nowości z playlisty i rozmawiać z gośćmi muzycznymi o ich premierach i projektach. Od godziny 14 popołudniowa, a w piątki będzie taki wyjątek, bo tutaj będzie audycja Hejterska 4, Kamila Jasińskiego, taki z niego hejter. W poniedziałki w rozgrzewce o godzinie 16 rozmowy o sporcie, sportowych inicjatywach, o formach dbania o siebie, a za to wszystko odpowiada ten wysportowany człowiek, co ma też podcast na ten temat, czyli Piotr Galus i podobno tutaj też zainspiruje do działania i do znalezienia odpowiedniego sportu dla siebie. Od wtorku do piątku w tych godzinach, czyli od 16, audycja Świat 4.0, którą poprowadzi ten, który jest niczym Ed Sheeran. Kiedyś był w Trójce i dlatego doczekał się takiej piosenki. Nigdy nie przestanie to śmieszyć. Oczywiście to jest Piotr Firan, który będzie tam mówił o sprawach międzynarodowych, które szczególnie dotyczą młodych ludzi. To także miejsce na rozmowę.

0: Mowy o zmianach klimatu, o technologiach, ale też o ważnych osobowościach kształtujących naszą przestrzeń publiczną. Audycja kulturalna Czwórki Stacja Kultura wraca od poniedziałku do środy o godzinie 18 na rozmowę o trendach w kulturze i ciekawych wydarzeniach zaprasza Kasia Dydo. Z anteny nie zniknie też wakacyjna nowość, czyli audycja Girls Talk. Od jesieni będzie emitowany ten program w czwartki i w piątki o godzinie 18 i trwać będzie do 20, czyli od poniedziałku do środy tutaj mamy stację Kultura, a w czwartki i piątki mamy ten Girls Talk. To jest pasmo kobiecych rozmów Marty Zinkiewicz, Weroniki Puszkar i Uli Kaczyńskiej. W jesienne wieczory nie zabraknie też Kuby Jamrozka, który na rozmowy bez tabu zaprasza od poniedziałku do środy od 20 do 22, a w czwartki w tych samych godzinach program Otwarte Studio Czwórki, a w nim dyskusje z udziałem grona gości i publiczności też, poprowadzone będą przez Justynę Dżbik-Klugę i Kubę Jamrozka, także on w sumie dłużej będzie gadał o takich rzeczach, w których nie ma tabu, bo nie tylko od poniedziałku do środy, ale też w czwartki, tylko nie sam. No i właśnie tutaj w te czwartki się pojawią tematy dotyczące młodych ludzi, no bo czwórka jest dla młodych ludzi, nie dla takich jak my. A co jeszcze później? W poniedziałki o 22 Studio X, czyli audycja prezentująca muzykę eksperymentalną, stworzona w partnerstwie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. We wtorki Rock Block Bartka Kozicznińskiego. W środę to już wiecie, że ta audycja Te Młode Głowy, w czwartki Dominika Płonka, a w piątki mamy 12 cali na godzinę, czyli autorski projekt DJ-a Berta. W soboty z kolei po 18 muzyczna alternatywna audycja Sprzężenie Zwrotne młodych dziennikarzy muzycznych Adama Smolarka i Michała Daniluka. Nowości nie zabraknie także w weekendy. Marta Hoppe zaprasza na Zielone Poranki pod hasłem Szanuj Zieleń. Nadawane one są od 8 do 10, a w nich zmiana klimatu, dbanie o naturę i wszystko to, co wiąże się z mądrym życiem na naszej planecie. No a później sport, zdrowy styl życia, inspirujące aktywności, to wszystko w niedzielę od godziny 14. Audycja, która się nazywa Audycja Sportowa, tak brzmi tytuł, więc też długo nie myśleli, prowadzi Jędrzej Rosiewicz. No brzmi trochę podobnie, ale to jednak nie ta osoba. Pan Andrzej też by mógł, na pewno jest.
1: I jeszcze by zaśpiewał.
0: Jak najbardziej. Więc to są atrakcje czwórki. Dużo się tu dzieje, nie można powiedzieć, że nie.
1: Tak.
0: Dzieją się rzeczy, więc może coś dla siebie znajdziecie i może was przekona, żeby tego słuchać, piosenka wykonawczyni, która będzie miała okazję zaprezentować się radiowo. Przypomnijmy, w dwóch odsłonach, w środę w poranku, a w czwartki w audycji autorskiej. Początkuje, ale jak widać nie przeszkadza to w tym, żeby też jednocześnie rozpoczynać karierę radiową. Dominika Płonka młoda jest, więc tytuł jej piosenki taki nowoczesny, bo tam w tekście co prawda usłyszycie nie mam czasu, jak tam było dokładnie, na siebie, tak?
1: Na siebie, tak.
0: Czy na siebie właśnie. Natomiast jak ów tytuł przeczytacie, to nie zobaczycie tego w takiej postaci, tylko w takiej, jak to prawdopodobnie piszą osoby młode, czyli właśnie takie jak my. Bo jakbym miała pisać do Michała, to napisała nie mam czasu na siebie. A młodzi podobno piszą, no i tak chyba rzeczywiście jest, na SB. Bo to taki skrót i nie chodzi wcale o to, co się kojarzy starszym osobom ze skrótem SB, ale skróty SB jak siebie, CB jak ciebie, no to istnieją i tak i ludzie tego używają, więc tak też właśnie w tytule swojej piosenki, którą teraz zaprezentujemy, wpisała to Dominika Płonka. You're listening to the
1: THT Radio. Playing your favorite song. I jak to dobrze, że my mamy czas na RTV.
0: Jezu, tak, i dużo tego czasu potrzeba, jak tak. Widzicie. Natomiast nie będziemy go marnować. I teraz przejdziemy sobie do stacji komercyjnych, tych, o których jeszcze nie mówiliśmy w kontekście jesiennych ramówek, ponieważ grupa radiowa Agory z pewnym opóźnieniem podzieliła się z nami informacjami o tym, co szykuje, mimo że te nowości wdrożyła już w minionym tygodniu, no ale my informujemy was o nich teraz. Tak pokrótce, bo się skupiamy na tym, co się zmienia przede wszystkim, a nie na tym, co pozostaje konstans. Jeżeli chodzi o Radio Z, no to tutaj chyba no, pasma są jakie były. Natomiast kwestia dotyczy audycji politycznych, wywiadów z politykami, bo audycję Gość Radia Z emitowaną o godzinie 8:02 od poniedziałku do czwartku nadal będzie prowadzić Bogdan Rymanowski. Wcześniej prowadził ją też w piątek, ale teraz prowadzącą w tenże dzień będzie Beata Lubecka. 2 lata temu, przypomnijmy, doszło do zmiany, w efekcie której Rymanowski zastąpił o poranku Lubecką, a dziennikarka od tego czasu prowadzi popołudniowe wydania Gościa Radia Z, które ma prowadzić także jesienią od poniedziałku do czwartku, no bo bez przesady, żeby prowadziła w piątek i wydanie poradne i wydanie popołudniowe, prawda? A co do Bogdana Rymanowskiego, to on w minioną niedzielę poinformował, że otwiera autorski kanał na YouTubie. Nosi on nazwę Rymanowski Live, a dziennikarz będzie tam zamieszczał rozmowy z gośćmi, czyli będzie tam robił to, co robi wszędzie, to, co też robi w Polsacie i będzie to robił nadal spokojnie, nie rezygnuje z tej pracy, co podkreśla. Nie będziemy więcej mówić o Radiu Z, bo tam się wiele więcej nie dzieje. W antyradiu też w zasadzie nieszczególnie, jeżeli chodzi o jakieś nowości, takie raczej antenowe roszady. Nową porę emisji będzie miała audycja Czułe Dranie, która z niedzieli została przesunięta na sobotę i nadawana jest od 22 do 1. W jej dotychczasowym miejscu pojawi się Paweł Chowaniec ze swoim dobrze znanym słuchaczom 7 dniem roka i teraz tego można słuchać w niedzielę od 13 do 16, a niedzielny ranking Kojota będzie trwać 4 godziny i zaczynać się o godzinie 9. Wiem, zmieniło to dużo w waszym życiu, no ale tyle się w antyradiu zmieniło. Co zmienia się z kolei w Chili Z? Z, czyli Z?
2: A już mówię. Na przykład od piątku, który już był, bo to od 6 września, program Filmozgrani poprowadzi nowy duet Tomasz Liwiński oraz debiutująca na antenie stacji Anna Serdiukow. To dziennikarka, krytyczka filmowa, tłumaczka i animatorka kultury. Audycja będzie miała nowe godziny emisji, bo będzie się pojawiała w każdy piątek od 13 do 15. I też już coś, co za nami, bo w soboty o godzinie 19 na antenie Chili Z zagości kultowe show Glitterbox, znane w 40 krajach. No to w Polsce też będzie znane za sprawą Chili Z. To godzinna muzyczna podróż w klubowych brzmieniach od Ibizy po Nowy Jork. Oni wszyscy tak klubowe brzmienia teraz, Melo, tu Chili Z, to wszyscy tam się bawią. No i dobrze, i niech się bawią też dla miłośników, podejrzewam, takich jednak trochę łagodniejszych brzmień, ale też jakichś takich pod nóżkę, no to będzie coś.
0: No bo oni to dla młodych, ale na szczęście jest też coś dla ludzi bardziej w naszym wieku i za to odpowiadać będą kolejne dwie stacje Agory. Słuchaj, Złote Przeboje, to może coś bardziej dla nas, no nie? Tutaj trochę się dzieje rzeczy, na przykład no, poranne pasmo Złote Przeboje na Dzień Dobry, emitowane od godziny 6 do 10, nikt nie chce przebić Republiki, nikt, po prostu Tomasz Sakiewicz jest król. No i tutaj zmian nie ma, jeżeli chodzi o prowadzących, bo to są Iwona Barańska, Tomasz Florkiewicz i Piotr Jaworski, ale w ramach pasma o godzinie 8:30 będzie można posłuchać zarówno dotychczasowych, jak i nowych cyklów antenowych. I tak, w poniedziałki będzie to cykl pod hasłem 3 rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie i tutaj będą przedstawiane najważniejsze wydarzenia z ostatnich 2 dni. Nie wiem, co muszę wiedzieć po weekendzie, prawdopodobnie to ile jeszcze czasu zostało do kolejnego, nic mnie więcej nie obchodzi. We wtorki cykl IOI w ramach Tak. Ale dlaczego tak się zawahałam i dlaczego powiedziałam o AI, to już się domyślacie, bo sztuczna inteligencja tutaj wchodzi, która będzie tworzyła piosenki na zadany przez słuchaczy temat. To może być groźne, no, ale jednocześnie ciekawe. W środę emitowane będzie Życie ssaków polskich, czyli świat według... Słuchajcie, tu jest tak napisane, ja nie wiem. Świat według Krystyny Iwony. Nie rozumiem, kto się tak przedstawia, no ale może tak bardzo Krystyna lubi swoje imię, że tak się przedstawiła, z zabawnymi i interpretacjami bieżących wydarzeń. W czwartki mamy temat, dzwońcie, tak się to nazywa. Mamy temat, dzwońcie, gdzie słuchacze będą opowiadać o tematach, które ich aktualnie zajmują. To by trzeba było zadzwonić do tego typa, co był w tym filmiku, co pana tam najbardziej denerwuje, a on mówił, że go, co go interesuje, ta chemia, hemoglobina taka sytuacja. Tak. I według tego zrobić odcinek, potrzebuje tego. A w piątki skok na główki, rozumiecie? Taka gra słów, bo to nie chodzi, że ktoś będzie skakał na główkę, tylko to będzie przegląd najzabawniejszych i najbardziej absurdalnych nagłówków medialnych mijającego tygodnia, takich na pewno nie brakuje. O 10 od poniedziałku do piątku będzie nadawana audycja Złoty Środek Dnia, którą poprowadzi nasza piękna, wspaniała słoneczna, jeszcze do niedawna łagodna Małgosia Kościelniak, która właśnie przeszła do Radia Złote Przeboje z Meloradia. W audycji będą pojawiały się m.in. cykle Złote Przeboje zeszytów szkolnych z najzabawniejszymi fragmentami wypracowań uczniów i szkolnych notatek. No u mnie nie piszą wypracowań, ale żebym ja wam czegoś nie przyniosła, no bo to jest temat rzeka. Ale zawsze się zastanawiałam odnośnie tych humorów z zeszytów, co tam są w gazetach, czy którykolwiek z nich jest prawdziwy, czy to faktycznie, no chyba tak jest, nie?
2: Że jestem skłonny uwierzyć, że
0: starzy
2: tak.
0: Starzy ludzie siedzą i wymyślają, chociaż te zeszyty, które są, to byłyby kopalnią.
2: No, podejrzewam, że to może być miks. Jak brakuje pomysłów, to ktoś tam usiądzie i coś wymyśli, ale część może być autentyczna.
0: Może być. Kolejny cykl to Sprawdzone Środy, to pamiętam, że on już był, z radami dla słuchaczy oraz rozmaite konkursy z nagrodami. Z kolei gospodarzem pasma Dobre Popołudnie, zaczynającego się o godzinie 14, będzie Jerzy Telesiński. Czemu nie jest napisane Elvis, to nie wiem. Już
2: on ma taką psywkę, tak.
0: No wiem, ale czemu to się tak nie wpisano go. W audycji codziennie o godzinie 15.30 pojawi się Marzena Rogalska, a o 16.30 w odświeżonej formule wróci Dobrze Wiedzieć ze wskazówkami przydatnymi w codziennym życiu. Po 18.00 na antenie pojawi się magazyn Cała Muzyka Tomasza Brela. Codziennie słuchacze będą mogli sprawdzić swoją znajomość złotych przebojów po ścieżce jednego instrumentu w nowym konkursie Wieloślad. Przecież to jakiś konkurs dla mnie jest, kocham takie rzeczy. Weselok coś takiego było,
2: ale
0: to
2: wiesz
0: wcale
2: co?
0: Nie jest takie łatwe.
2: Kiedyś to w RMF FM coś takiego było. Dawno temu, jeszcze w latach 90. tak pod koniec.
0: No widzisz, Weselok też, więc to jest już taki sprawdzony pomysł na radiowy konkurs. Muzo przecież dla odmiany robiło rozpoznawanie po tych tam ostatnich dźwiękach piosenki, więc to wcale nie jest takie łatwe, ale zmierzyłabym się z tym, tylko że musiałabym się przemóc, żeby słuchać Złotych Przebojów, a ogólnie to mnie to nie ciekawi.
2: A to na dłuższą metę to nie jest łatwe zadanie.
0: Jeszcze, żebym miał czas miała i nie zapomniała i w ogóle. Natomiast w poniedziałki po 20 nadawane będzie Pewnego Razu w Muzyce z historiami artystów, piosenek i wydarzeń muzycznych, a także wywiadami z gwiazdami muzyki. A z kolei weekendy. Tutaj mamy weekendowe Złote Przeboje na Dzień Dobry, startujące w soboty o godzinie 7, a w niedzielę o 9, bo to nie ma co. Będzie je prowadził Kacper Sosnowski. W sobotniej audycji pojawi się nowy cykl Złote na Nowo, opowieści o piosenkach, które stały się złotymi przebojami na długo po premierze pierwszej wersji. To ja już mam temat na pierwszy odcinek taki bieżący. Na przykład takie Pedro, to by się nadało, prawda? Bo
2: no tak.
0: Przeżywamy renesans tej piosenki. A w niedzielnym poranku będziemy mieć granie na ekranie, czyli nie trudno zgadnąć, że historie piosenek znanych z filmów i seriali. Oba te cykle będą emitowane o 9.30. Ponadto w soboty o 11.00 Marzena Rogalska poprowadzi audycję Weekend jak Marzenie. Ma to być program o radości życia, inspiracjach i okazja do rozmów z zaproszonymi gośćmi, a także kontaktu ze słuchaczami. Natomiast o 18.00 pojawią się Najlepsze Lata Muzyki, czyli opowieści o najciekawszych wydarzeniach wybranego roku, przeplatane piosenkami z tamtego czasu. No to już też taka formuła, która gdzieś tam
2: znana.
0: Istniała. Tak, gospodarzem będzie Wojciech Babiarczyk. W oba weekendowe dni Babiarczyk będzie też prowadził popołudniowe pasmo Łączy Nas Muzyka po godzinie 14 z pomysłami na ciekawe spędzenie weekendu, jakbyście nie mieli własnych. A jakie pomysły na jesień ma Radio Pogoda? No może trochę mniej nowych niż Złote Przeboje, chociaż no nie ilość się liczy, a jakość, a czy dobra jest jakość tych pomysłów złotych, to sobie sami ocencie. No a co robią ci pogodni?
2: A pogodni na przykład od 2 września zapraszają na nową zabawę Poleca się Radio Pogoda. Jej uczestnicy stają się ambasadorami stacji. Mają za zadanie odnaleźć pogodne osoby, które jeszcze nie znają Radia Pogoda.
0: Tak. Proszę do mnie nie przychodzić z tym tematem, bo ani ja nie jestem pogodną osobą, a Radio Pogoda znam od pierwszego dnia, kiedy zaczęło grać...
2: Psa Dingo.
0: Jezu, wtedy jeszcze nie pamiętam, czy tak, ale nie pamiętam, w jakim mieście była pierwsza emisja, w Kraków pierwszy ruszył, czy co, no nieważne, ja już od pierwszego dnia ich słuchałam, jak pierwszego dnia ruszyli w Gdańsku, to też ich słuchałam, wytrzymałam jeden dzień za pierwszym i drugim razem, ale znam Radio Pogoda, także proszę mi nie zawracać tym głowy i Michałowi chyba też, chociaż może on spełnia jakiś warunek, może jest bardziej pogodny.
2: Może i tak, ale też znam, więc darujcie sobie, bardzo proszę. Kolejną nowością, nie zabawą, tylko nowością jesiennej ramówki, emitowaną od poniedziałku do piątku o 15.30 jest audycja Najpiękniejsze melodie Andrzeja Rybińskiego w Radiu Pogoda.
0: Wspaniale. I to jest podobno kontynuacja tego, co było w poprzednim sezonie, bo nie wiem, jak to w ogóle się wydarzyło, że nie wiedziałam o tym, iż przez jakiś czas w Radiu Pogoda był też cykl Najpiękniejsze melodie, ale Alicji Majewskiej. I zła jestem okrutnie, że mi ta informacja uciekła, bo raz, że wam o niej nie powiedziałam, a dwa, że Alicja Majewska jest królową muzyki i słuchałabym tego oczywiście, no ale rzecz jasna, że Wielińskiemu też nic nie można, niczego nie można odmówić. A co tutaj, jeszcze coś na antenę powróci, prawda?
2: Tak, powracają dobrze znane słuchaczom audycje, wśród nich między innymi Pogodny Poranek Radia Pogoda, Technicznie Proste czy Szlachetne Zdrowie, no i też gdzieś słyszałem, że twórcy niegdysiejszego Jarmarku, czyli Świnki 3, Ziętarski, Pijanowski i Szewczyk również wrócą.
0: No a teraz u nas również powrót muzyczny, bo powiedzmy to wprost, są dwa nasze ulubione podmioty wykonawcze, jeżeli chodzi o muzykę. Istnieją dwa, prawda? Jest to zespół Sex Bomba, jest to Andrzej Rybiński.
2: Tak.
0: I my to lubimy najbardziej, tego słuchamy naprzemiennie. Tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to jest zbieg okoliczności, że akurat w przeciągu bodajże 3 audycji dwukrotnie nam pasowała piosenka zespół Sex Bomba, inna za każdym razem, dodajmy. I akurat tak to sprawiło, że ten zespół się tak pojawił. Natomiast Andrzej Rybiński to w ogóle jest jakoś przez nas hołubiony, bo był w ostatnim wydaniu, jego piosenka stanowiła komentarz do tego nieszczęsnego programu, gdzie podobno o miłość walczą za wszelką cenę. No a tutaj, skoro będzie prezentował najpiękniejsze melodie, domyślamy się, no właśnie nie wiemy, czy swoje, w tym sensie, że ze swojego repertuaru, czy takie, które najbardziej lubi, a może takie i takie, no nie wiemy. Nie wiemy też, jaka jest waszym zdaniem najpiękniejsza melodia z repertuaru Andrzeja Rybińskiego, ale może akurat trafimy, bo być może waszym zdaniem jest to ten najbardziej znany jego utwór, czyli Nie liczę godzin i lat.
3: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: Słuchajcie, to jest ten moment, w którym mamy ostatnie wejście z radiowymi informacjami, ale to wcale nie będzie takie krótkie, więc się jeszcze z wami tak bardzo nie żegnamy.
0: Nie liczymy godzin i lat, ale trochę jednak liczymy czas, bo rzeczywiście było go dużo, który z wami spędziliśmy. Jeszcze moment spędzimy właśnie radiowo. O RMF FM mówiliśmy ostatnio. Michał mówił o ich ramówce jesiennej, która jest jakąś totalną rewolucją. Tak naprawdę to nie jest. Ale też są jeszcze pewne wątki personalne, o których warto wspomnieć.
2: Tak, wszystkie portale medialne to po prostu grzeją i gdzieś tam w branży jest to zjawisko i wydarzenie bardzo szokujące wszystkich, ale dla was jako dla słuchaczy, no być może te nazwiska dwa niewiele będą mówiące, a przynajmniej jeżeli słuchacie RMF FM od niedawna, bo Kazimierz Grudek, no tego to na antenie chyba nigdy nie było, a on od jakiegoś czasu jest prezesem RMF FM, natomiast Tadeusz Sołtys, no to mieliście okazję kiedyś się z nim słyszeć antenowo, natomiast właśnie ci dwaj panowie rezygnują z członkostwa w zarządzie grupy RMF, jednocześnie przyjmując role doradcze w firmie. No i cóż, pan Tomasz Ramza, to jeszcze warto wspomnieć, zostaje mi mianowany tymczasowym prezesem grupy RMF, więc tutaj to za pana Kazimierza on akurat będzie. Tadeusz Sołtys rozpoczął swoją karierę w RMF FM w roku 1990. Przez 11 lat prowadził poranny program stacji z Michałem Kubikiem, zdaje się, kiedyś prowadził te poranki. W 2004 roku objął stanowisko dyrektora programowego. Natomiast Kazimierz Grudek dołączył do stacji RMF FM nieco później, bo w 1995 roku. No i oni tak do końca nie odchodzą. Gdzieś tam słyszałem, że na przykład pan Grudek na spotkaniu z członkami, z pracownikami RMF mówił, że on odchodzi dlatego, że nie bardzo mu się podoba to, jak teraz i w jaką stronę teraz zmierza stacja w sumie, czy zmierza w jakąś inną niż zmierzała?
0: No właśnie.
2: Nie wydaje mi się, więc...
0: No też się nie podoba, natomiast nie zauważyliśmy tutaj jakiegoś przeskoku istotnego, żeby coś ostatnio się zmieniło, żeby tak. Jakaś...
2: I oczywiście teraz mnóstwo analiz i się wszystkich pytają w mediach, co teraz będzie z RMF-em. No nic nie będzie, będzie jak było.
0: Będzie stał jak stoi, dajcie spokój.
2: Nic się tam nie wydarzy, więc spokojnie. Nie macie co się nastawiać, że teraz to się RMF zmieni, włączacie w poniedziałek i radia nie poznajecie. No nie, no. Za dużo mieliby do stracenia.
0: A my teraz będziemy w kolejnej grupie medialnej, czyli w ZPR-ach, bo jak włączacie radio Vox FM rano, to rzeczywiście możecie w pewnym sensie radia nie poznać. Dlatego, że no Vox FM z czym nam się kojarzy? Z tanecznymi klimatami, w rytmie hitów, takie tam sytuacje. A to słuchajcie, włączacie rano Vox FM, a tam są poranne rozmowy. Nadawane w dni powszednie o godzinie 8:01, czyli oni są szybsi od tej, od Zetki, bo tam jest 8:02, także już widać, kto w ogóle tutaj przoduje.
2: Ale to wiadomości mają tylko trwające minutę.
0: No w sumie. Gospodarzami są dziennikarze informacyjni stacji: Marta Kiermasz, Ewelina Kamińska, Paweł Donzbach i Rafał Piech. Codziennie do stacji zapraszani są specjaliści i eksperci, którzy komentują bieżące wydarzenia, głównie społeczne, którymi żyje Polska. Jak mówi dyrektor programowy stacji, nasz poranny wywiad jest właśnie wyjątkowy, bo nie skupiamy się na rozmowach z politykami. No i dobrze, no są wszędzie, święty spokój. A stawiamy na profesjonalne opinie ekspertów. Tematy rozmów to bieżące wydarzenia istotne dla każdego z nas, z którymi stykamy się na co dzień i które mają wpływ na nasze codzienne życie. To często sprawy bulwersujące i poruszające, dlatego chcemy je rzetelnie analizować z naszymi gośćmi. No i tak, żebyście mieli w ogóle przykład, o co tutaj chodzi, o czym oni będą mówić pomiędzy tam jedną taneczną piosenką, a drugą.
2: Jakie to istotne sprawy dla każdego z nas?
0: No na przykład nowości w szkolnej podstawie programowej. No to może nie dla każdego, ale no dla pewnej grupy na pewno. Akurat mnie to tak nie obejmuje, dlatego że w moim przedmiocie nie ma zmian w podstawie programowej na ten moment. Kryzys klimatyczny, no to nie da się od tego uciec. Każdego to dotyczy po prostu. Ale to też w kontekście działalności grupy aktywistycznej Ostatnie Pokolenie, czyli pewnie znowu, czy oni dobrze zrobili, że tam robią te blokady i ludzie nie mogli dojechać i coś tam. Ale też mówiono o sytuacji we Lwowie, tuż po tragicznym w skutkach bombardowaniu miasta przez rosyjskie wojsko, więc oni tutaj tak się też szczycą tym, że podejmują takie tematy najbardziej aktualne z aktualnych i starają się reagować na bieżąco i wprowadzać je do tych rozmów. Natomiast ci gospodarze tych wywiadów, oni się nie wzięli znikąd i nie zaproszono ich do stacji właśnie dopiero teraz, żeby te wywiady prowadzili, bo to są wieloletni dziennikarze Radia Vox FM. I wszyscy prowadzą w stacji wiadomości, ale też dodatkowo audycje autorskie i podcasty. I tak oto Marta Kiermasz prowadzi podcast taki true crime'owy, zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Ewelina Kamińska, program publicystyczny, nie ma głupich pytań. A Paweł Donzbach, niedzielne rozmowy z artystami w paśmie, jest weekend w rytmie hitów. No to akurat on trochę co innego robi niż tamte panie, ale jakoś może się sprawdzi też w tym klimacie takim publicystycznym. No tak. Także to jest chyba zaskakujące, prawda? Trochę. No
2: to wszystko. Prawda, to się zgadza. Jeszcze taka ciekawostka, Paweł Donsbach jakieś 19 lat temu swoją przygodę z mediami rozpoczynał w stacji, którą to ja miałem akurat wtedy przyjemność zarządzać, bo to był Eagle FM, dawne, dawne czasy. No i można z internetu do mediów tradycyjnych się dostać.
0: No i co, Michale? No on teraz właśnie w rytmie hitów, a ty tutaj...
2: A ja RTV prowadzę i też dobrze.
0: I też dobrze. No pewnie. Jak to się różnie plotą drogi. Więc to w Voxie byśmy się akurat tego nie spodziewali, ale oni to zrobili. Teraz zajrzymy do jeszcze jednej stacji z grupy radiowej tejże, czyli do ZPR-ów. Będzie o SC, ale nie w kontekście zmian ramówkowych, tylko takich zmian bardziej w eterze. Będziemy we Wrocławiu, bo wyobraź sobie, że po niemal ćwierć wieczu wrocławska SK ponownie ma swój nadajnik we Wrocławiu. Nie oznacza to jednak rezygnacji z emisji z radiowo-telewizyjnego centrum nadawczego na Ślęży, skąd nadawali z mocą 60 kW,
2: to jest bardzo duża moc.
0: Tak, na częstotliwości 104,9, ale to im nie wystarczyło, bo jeszcze uruchomili właśnie dodatkową częstotliwość na terenie miasta. Stacji można teraz słuchać właśnie jeszcze na 97,4. Główny nadajnik, tak jak jeszcze wspominałam, to jest to 104,9. Ta Góra Ślęża, no to jest 30 km od miasta. No i właśnie podobno mimo tej mocy w połączeniu z miejscami gęstą i wysoką zabudową we Wrocławiu, to wszystko mogło powodować pewne utrudnienia w odbiorze w niektórych miejscach. No więc mimo to właśnie 60 kW nie wystarczyło, trzeba było odpalić to nowe. No i oni to odpalili, wiecie, nie tak, że przyszli do Krajowej Rady, powiedzieli: bo tu jest wysoka zabudowa, dajcie nam. Znaczy, no może nawet tak powiedzieli, ale Krajowa Rada tak czy inaczej musiała ogłosić konkurs w tej sprawie, bo może ktoś jeszcze by chciał nadawać we Wrocławiu. I to zrobiono w 2023 roku. I w szranki tutaj oprócz Eski Wrocław stanęła rozgłośnią, której już było, czyli Z, i RMF Max. Ale to jest strasznie śmieszne, wiesz? Bo wiesz o tym, że pamiętasz, że RMF Max Ksyk jeszcze miało 3X, to się wycofało z Wrocławia, bo tam złe skojarzenia były kiedyś z tym zagłuszaniem, coś tam,
2: no tak,
0: a w ogóle
2: tak,
0: to przecież jeszcze można słuchać tam z innych dolnośląskich miejscowości, to teraz nagle oni po prostu chcą, nie dość, że chcą nadawać znowu w tym Wrocławiu, jeszcze sobie wymyślili, że oni to zrobią na rozszerzeniu koncesji poznańskiej.
2: Fantastycznie.
0: I RMF Max z Poznań tam zgłosili.
2: To duże rozszerzenie.
0: Aczkolwiek ten wniosek jako niezawierający wszystkich niezbędnych informacji nie był w ogóle rozpatrywany. Jezu, ZPR-y, wy pierwszy raz zgłaszacie wniosek jakiś, nie wiecie, co tam trzeba napisać. No i tutaj takie nam ciekawostki przedstawia Radio Polska odnośnie tego, czemu w ogóle taki wybór. Czemu SK we Wrocławiu? Więc może zacytujemy. Ostatecznie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, że oferta radia SKSA cechowała się zarówno większą ilością zaplanowanych rodzajów audycji słownych tworzących program oraz
2: jeszcze powiedzcie, że lokalnych.
0: Audycji słownych w programie, nic nie zrozumiałam, ale oni piszą taki bełkot, to przeczytałam. Również pod względem realizacji tematyki lokalnej dotyczącej Wrocławia i okolic, aplikacja radia SKSA była znacząco lepsza od oferty spółki Euro-Z Radio, spółka ZOO. Rada pozytywnie oceniła również fakt, że w SC specjalizacja muzyczna realizowana jest przez większy udział audycji słownych. Wy kiedyś słuchaliście tej Eski w ogóle w swoim życiu?
2: Czekaj, ale specjalizacja muzyczna przez udział audycji słownych?
0: No, podobno tak, ale przecież mogą być audycje słowne o muzyce.
2: No mogą.
0: Cię boli? Mając powyższe na względzie, Krajowa Rada uznała ofertę radia SKSA za najbardziej wartościową i atrakcyjną dla lokalnego słuchacza. A fakt, że Wrocław leży już w zasięgu stacji ze Ślęży, uwzględniony został dopiero przy naliczaniu opłaty za rozszerzenie koncesji, bo taka istnieje, ale nadawca za to w takim razie nie zapłacił ani złotówki, więc chociaż tyle wygrali. Także rośnie w siłę SK we Wrocławiu, 60 kW to za mało, ale słuchaj, jest dalszy rozrost, bo Krajowa Rada podjęła jeszcze jedną decyzję. Otóż zgodziła się na zmianę nazwy radia CCM z Gliwic i teraz to będzie, słuchaj, Radio SK, i ty myślałeś, że jakieś SK Gliwice, coś tam.
2: No na przykład.
0: No właśnie nie, wiesz, bo tam jest ten problem, że tam jest kilka tych nadajników, o czym zaraz powiem. SK Śląsk to już jest, więc oni trochę nie wiedzieli, co z tym zrobić, nazwali to SK Południe. Aha. No, pewnie można było lepiej, ale no właśnie trochę nie, może nie było tu wyjścia. Rozgłośnia, która należała do chrześcijańskiego stowarzyszenia Dio Recordings, to właśnie było radio CCM, którego historię może przypomnimy w tym kontekście, bo w ogóle ona jest charakteryzowana jako radio protestanckie i rozpoczęło ono nadawanie w roku 98, a nazwa pochodziła od hasła Contemporary Christian Music, czyli współczesna chrześcijańska muzyka, ale skrót rozwijano jako całkiem ciekawa muzyka. No a w ofercie stacji można było znaleźć muzykę chrześcijańską, ale też serwisy lokalne. I jak można przeczytać na stronie nadawcy, radio CCM to rozgłośnia o charakterze rozrywkowo-informacyjnym z elementami misyjnymi, wynikającymi z korzeni chrześcijańskich i uwarunkowań koncesyjnych. Trochę to dziwne zestawienie tych korzeni chrześcijańskich z koncesją, no bo to jakby takie dwa różne typy uwarunkowań, ale okej. Okay. Stacja stawia na lokalność, no to już nie będzie, zarówno poprzez serwisy informacyjne, jak i bardzo lokalne elementy wprowadzane do poszczególnych programów. No i teraz to już oni chyba nadawali pod takim hasłem najbliżej ciebie, no to już będą tak blisko, jak im na to sieć pozwoli, czyli no centrala to jest w Warszawie, więc tyle o tym można powiedzieć. No i właśnie co do tych miejsc, gdzie można ich słuchać, no to jest ich trochę, dlatego może byłoby niezręcznie to nazwać SK Gliwice. No bo tak, mamy Cieszyn, mamy wspomniane Gliwice. Cieszyn to jest 95, Gliwice 93,4, Oświęcim 94,9, Bielsko-Białą 97,6 i Ustroń 107,1. Natomiast w ogóle nie wiem, czy ty znałeś taką ciekawostkę, bo no, ja jeszcze wtedy tak się nie interesowałam radiofonią, zwłaszcza lokalną, nie na moim obszarze, że kilkanaście lat temu stacja była też dostępna w Białymstoku,
2: tak,
0: gdzie współdzieliła czas antenowy z prawosławnym radiem Ortodoksja. I widzicie, to jest ten ekumenizm po prostu, że rozgłośnia protestancka mogła być na jednej częstotliwości, oczywiście nie w jednym czasie, wiadomo, ale z rozgłośnią prawosławną. No, ale z jakiegoś powodu tego zaprzestano i ta ortodoksja tam parę godzin dziennie tylko robi program. A
2: no wiesz, jak robili jednak program przede wszystkim dla Śląska i przyległości, no to w tym Białymstoku to jeżeli nie był to produkowany specjalnie program na ich potrzeby, to mam wrażenie, że to trochę mało słuchaczy mogło to po prostu zainteresować te
0: no
2: treści.
0: Ale sami się starali o to, no nikt nie, no nie wcisnął tej częstotliwości, prawda? I skoro jesteśmy przy takich wątkach, to jeszcze to, czego się możemy spodziewać, bo Krajowa Rada dalej walczy i zdecydowała o rozstrzygnięciu konkursów na dwie częstotliwości. Spoiler, nie przyznała ich Radiu SK. Tam w ogóle chętnych było bardzo dużo. Nie będę całej tej listy przytaczała. Już też są listy dotyczące innych konkursów, więc już wiemy, kto tam chce w Gryficach, Lipianach i tak dalej. Znowu oczywiście Winnicki tam wszędzie chce nadawać. Znowu nikt mu nie da. Już oczywiście o tym wiemy, że to się nigdy nie stanie. Natomiast na częstotliwości 92,7 w Bielsku-Białej będzie nadawać stacja Alex. To jest dziwne. Nie wiem, czy się tego spodziewaliśmy, bo jednak zawsze myśleliśmy, że Alex to bardziej będą te góry w takim tradycyjnym sensie.
2: No właśnie.
0: Więc po co oni tam poszli? No oczywiście zgłoszone to jest przez spółkę Alex Media, a na 95 w Żywcu trafi natomiast radio 90. No oba te wnioski są związane z grupą RMF, chociaż pozornie to może tak nie wygląda, ale jak ktoś siedzi w tematyce radiowej, to wie, że to wszystko jest grupa RMF, także owa grupa rośnie tutaj w siłę. No, czy to dobre wybory, no to by trzeba było przyjrzeć się jako takiej liście wniosków, no ale ten Alex myślę, że nas zaskoczył, no bo co oni będą w Bielsku grać te swoje, no właśnie, ale dawno nie słuchaliśmy tego Alexa w ogóle.
2: To znaczy tam jakieś elementy góralskie się przynajmniej kiedyś pojawiały, kiedy nastąpiło to przełączenie i
0: no
2: kiedy
0: to na
2: już
0: początku,
2: tym,
0: nie,
2: tak,
0: ale
2: Piotr Sambor nie zawiadywał, natomiast no ta muzyka to była taka raczej uniwersalna w większości.
0: No, bo tam już te góralskie to nie byłyby potrzebne. No, no na co one komu potrzebne w Bielsku? No to tutaj tak zahaczyliśmy, byliśmy w Voxie, no to i zajrzeliśmy do Eski, no bo to ta sama grupa, to i przy okazji powiedzieliśmy o tym, co ta Krajowa Rada robi, ale teraz wrócimy do takich kwestii ramówkowych w kontekście internetu.
2: Zgadza się, bo teraz przechodzimy sobie do Radia Nowy Świat i tutaj też trochę na jesienną ramówkę przygotowali i na przykład audycja Wybory Osobiste Patryka Rabiegi, która do tej pory była nadawana we wtorki o godzinie 10, teraz będzie w ramówce o tej samej porze, ale w czwartki. Natomiast we wtorki o godzinie 10 będzie można słuchać grania i grania właściwie z graniem Zuzanny i Łędy. Z kolei Szczyt Wszystkiego będzie emitowany w czwartki o godzinie 19 w zmienionej formule. W audycji nie będą już pojawiać się korespondenci, za to trójka gospodarzy, czyli Zuzanna i Łęda, Mateusz Andruszkiewicz i Marcin Mann będzie proponować muzykę z różnych zakątków świata, a patroni będą mogli głosować na ulubione utwory. Audycja Na Piór w Eterze Marka Napiórkowskiego będzie zaczynać się w czwartki o godzinie 20, natomiast czwartkowe wydanie Punktu Widzenia teraz o godzinie 22 prowadzone przez Beatę Grabarczyk zmieni nazwę na Napad Chwały.
0: Czy, nie wiem, dziwna ta nazwa.
2: No, jakoś dziwne.
0: Z niczym mi się nie kojarzy.
2: Mi też z niczym, no ale zobaczymy, co to takiego będzie. Od soboty, 7 września o godzinie 19 nadawana będzie muzyka odśrodkowa Jana Niebudka. Do niedzielnej ramówki na godzinę 19 wróci natomiast audycja Dalej niż Północ, którą na przemian poprowadzą Olga Bobienko i Jan Janczy.
0: Więc taka kosmetyka, ale coś się jednak zmienia, co musieliśmy odnotować. I na zakończenie news z cyklu tych ważnych, news taki z tego cyklu, który wy lubicie.
2: Dlatego newsu, ja dla tych newsów robiliśmy audycję po prostu.
0: Tak, no właśnie z tego powodu, to jest taki obszerny temat, że dlatego właśnie musieliśmy to wszystko przenieść na niedzielę. Słuchajcie teraz. A Michał się szykuje do takiego komentarza fachowego, no po coś tutaj mówimy, że się znamy na mediach, prawda?
2: Oczywiście, już zamieniam się w słuch.
0: Eksperymentalny multiplex PSN z Łodzi drugi raz w ciągu ostatniego miesiąca zmienił skład. Na początku sierpnia, o czym mówiliśmy, w miejscu Radia Parada i Radia Profeto pojawiło się Radio Imperium oraz Radio Maryja. W piątek 30 sierpnia te dwie stacje opuściły multiplex, natomiast po kilku dniach Radio Maryja jednak powróciło, no a Imperium chyba nie. Tym samym aktualnie znajduje się tutaj 7 strumieni, no bo jest Radio Maryja, ale jest też Radio Bezpieczna Podróż, Disco Radio, Mega Radio, Radio Nuta, Muzyczne Radio i Radio Jasna Góra. Natomiast no, Radio Parada w sierpniu zniknęło nie tylko z łódzkiego multiplexu, ale też z warszawskiego MUX-u, to jest Dabcast. W efekcie Parada w Eterze dostępna jest teraz jedynie analogowo, czyli na częstotliwości 96, tej, która pobrzmiewa w dżinglu, częstotliwości łódzkiej i na 97,8 w Opocznie. No a łódzkie Radio Parada było obecne w stolicy od stycznia 2023 roku. Cyfrowy przekaz dla Łodzi pojawił się 2 miesiące wcześniej. Przez pewien czas od sierpnia 2022 roku stacja ta była nadawana również w opolskim multiplexie DAB+ spółki PSN Infrastruktura. Aktualnie warszawski multiplex spółki Bicast liczy 8 programów. Są to Radio Maryja, Radio Niepokalanów, Radio Jasna Góra, Pop Radio, które tak oryginalnie jest z Pruszkowa, Radio 7, które jest z Mławy, Konin FM wiadomo skąd, Muzyczne Radio z Jeleniej Góry i Radio Bezpieczna Podróż. No to słuchamy teraz. No, co byś chciała nam dodać?
2: Ja myślę, że zawsze, jeżeli skądś znika Radio Parada, to jest wielka strata.
0: Bo w tym Jezu, radiu... Nie słuchałam, Boże.
2: Ja czasem rzucam uchem w tym radiu, dzieją się naprawdę...
0: Tak,
2: tam dzieją się absolutnie absolutnie magiczne rzeczy. Jest po prostu magia radia. Nic tego, nicowego przychodzi. Ja jestem tam fanem dwóch prezenterów. Jednak niestety nie wiem, kim są ci ludzie. Jedna z osób to jest chyba w ogóle pani redaktor naczelna, która czyta jakieś ogłoszenia z pomieszczenia o akustyce bardzo dobrej i nagrywa to telefonem. Takie mam wrażenie. Natomiast jest tam też taki prezenter, który tak przesadnie akcentuje...
0: O Boże, byś tak mówił do słuchaczy.
2: Te swoje wejścia antenowe, że tego po prostu słucha się naprawdę interesująco.
0: Dobra, czy chcecie, żeby Michał tak prowadził RTV?
2: Ale ja nie chcę.
0: Wpisy na Facebooku. Ale już pokazałeś swój talent, także too late.
2: To w razie czego, jak ludzie będą zainteresowani, to ty tak poprowadzisz. Natomiast,
0: ale ja nie znam typa, no.
2: To posłuchasz, tam kiedyś na niego trafisz, bo ja nie wiem, tam w ogóle wejścia prezenterów w Radiu Parada, to mam wrażenie, że się pojawiają albo jak ktoś chce przyjść, albo jak kogoś tam nowego mają, żeby w ogóle mógł się wykazać na tej antenie. Tam, ja w tym radiu też nie słucham go jakoś regularnie, ale ja tam jakiejś ciągłości, regularności spójności nie widzę po prostu. No nie widzę, nie słyszę, nie czuję. Ale jest to na pewno bardzo ciekawy radiowy folklor, tym bardziej, że on tyle lat jest w eterze.
0: Tak, ale to, co mnie się kojarzy z Paradą, to właśnie to bogactwo muzyczne, to, że tam jest zarówno disco polo, jak i jakieś piosenki popowe, rockowe, no to jak spoko, nie? Ale tam na przykład mogła pójść ta piosenka Turbo Polka. Nawet jak nie znacie, to już słyszycie Turbo Polka, to wiecie, czego się możecie spodziewać. Uh-huh. I potem bez żadnej przerwy, bez żadnego dżingla lecą Beatlesi Let It Be, no nie?
2: No tak, albo,
0: albo właśnie zaraz jakieś disco polo, też bez dżingla. Wiecie, no bez jakiegoś sygnału, że Radio Parada, który byłby właśnie taką przerwą i pozwoliłby, żeby się nabudował jakiś klimat nowej piosenki, a tak to jedna do drugiej pasuje jak kwiatek do kożucha. U nas dżingle są. Czasami rzeczywiście między jedną piosenką a drugą się dżingiel nie pojawi, bo tak też to jest ustawione, ale piosenki do siebie pasują, bo dobieramy je tak, żeby pasowały. Są z jednej parafii, chociaż z różnych stylów. A tam nie, no co się wylosuje, to pójdzie, a dżingiel, no mają, grają ciągle ten sam dżingiel 30 prawie lat, ale tak ogólnie to kto słyszał jakiejś spójności. Pamiętasz, jak kiedyś w nocy dzwoniłeś do...
2: Tak, oczywiście, no właśnie to też jest znamienne, że tam nic tego nicowego pojawił się człowiek prowadzący program nocny, bo tak, bo i można teraz dzwonić i można pozdrawiać, a następnego dnia go chyba nie było.
0: I Michał jakieś dziwne rzeczy mu opowiadał, wymyślił jakieś historie.
2: Tak, wymyśliliśmy historię, że tu z kolegami właśnie 10 serwerów postawiliśmy, a 11 się obalił.
0: Tak, i on uwierzył w to.
2: Tak,
0: tak, tak wiemy, mamy dziwne zabawy, nie oceniajcie nas, ale to jest właśnie wyrazem naszych uczuć, jakie mamy do mediów, w tym również do radiowego folkloru, bo gdybyśmy owych uczuć nie mieli, to byśmy wam nie mówili o tym wszystkim przez drugi weekend, dwa dni z rzędu. No,
2: minęła północ.
0: Minęła północ, czyli łączymy to doświadczenie, jeżeli u was i u nas jest niedziela. Będziemy za tydzień tutaj, taki jest plan, ale słuchajcie, nie zapowiada się już tak, żeby było tak obficie, że dwa wydania się pojawią. Natomiast kto wie, może nas media czymś zaskoczą i sprawa będzie otwarta. Na razie zbieramy informacje do jednego wydania, na pewno będziemy mówić o Tańcu z Gwiazdami, o drugim sezonie serialu Teściowie, a także o serialu Gra z Cieniem w telewizyjnej jedynce, o wracającym rolniku szukającym żony. No coś tu już zbieramy, zobaczymy ile jeszcze zbierzemy, ale trzeba jeszcze, zanim my się stąd zbierzemy do spanka, tak, bo przypominam, że u nas po północy, nieważne, że u was po 18, że jeszcze nie idziecie spać, to zanim my się zbierzemy, no to akcent muzyczny tutaj się będzie musiał pojawić. No też nieprzypadkowy, bo tak nas zaskoczyła ta informacja, że Vox FM wprowadza te swoje wywiady i to jeszcze fajnie, bo z ekspertami, a nie z politykami, że właśnie do wywiadu się odniesie piosenka zespołu Czerwony Tulipan, która zwieńczy to 226 wydanie magazynu RTV. Tekst owej piosenki wydać wam się może jakimś losowym zlepkiem zdań i sformułowań i chyba rzeczywiście tym jest w istocie.
2: Prawdopodobnie jest to efekt jakiegoś wywiadu właśnie.
0: Jakiegoś wywiadu, gdzie ktoś mówił jakieś takie rzeczy bez ładu i składu. Mamy nadzieję, że tak to nie będzie w radiu Vox FM, ale nie jest wykluczone, że te różne tematy, które tam są wzmiankowane, typu wycieczki, pieniądze i jakieś tam posunięcia, które ograniczają to czy tamto, to że takie wątki jak najbardziej w tych wywiadach w Voxie się pojawią, no a szereg medialnych wątków pojawiło się w 226 wydaniu magazynu RTV, które poprowadzili dla Was Michał Dziwisz
2: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
3: Radio DHT.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Minuta po godzinie 19, a co to znaczy dla Was? No, znaczy to, że słuchacie nas w Tyflo Podcaście. Bardzo miło Was znów powitać. Dzisiaj będzie temat taki bardzo rozrywkowy, a że temat rozrywkowy dotyczący gier, które pojawiły się w roku zeszłym, ale nie tylko, no to w studiu mamy trzech zagorzałych graczy. Jest ze mną Patryk Mojsiewicz.
6: Witam.
5: Michał Brajer.
7: Witam serdecznie.
5: Mówiący do Was Piotr Machacz, cześć jeszcze raz. I oczywiście jest z nami jeszcze Michał Dziwisz, który tutaj upewnia się, że nas ładnie słychać, zapewnia, że nas słychać i będzie Was również słychać, jeśli wyślecie do nas wiadomość. A można to zrobić na kilka sposobów. Możecie do nas napisać na YouTubie, na Facebooku pod transmisją, przez stronę kontakt.tyflopodcast.net, przez aplikację na Windowsie lub na iPhonie, lub możecie nam się nagrać na WhatsAppie lub zadzwonić też na WhatsAppie czy na FaceTime pod numerem 663-883-600.
2: Czy też także zwykłym telefonem też można.
5: No właśnie, zwykłym telefonem albo po FaceTime, tak? Jeszcze.
2: Tak jest, zgadza się. I potwierdzam, słychać Was bardzo dobrze, także no, także możecie działać.
5: Tak jest, jeśli macie jakieś pytania, chcecie się podzielić jakimiś informacjami, wrażeniami z tych gier, które w tym roku się pojawiły, no to jak najbardziej dajcie nam znać, bardzo chętnie postaramy Wam się odpowiedzieć, albo jakoś odniesiemy się do Waszych komentarzy.
6: Albo wiecie o nowych.
5: No właśnie, może coś jeszcze nam opowiecie. Tutaj nawet w ciągu ostatniego tygodnia, nawet kilku dni, ciągle nowe rzeczy się pokazują, musieliśmy notatki swoje uzupełniać. Jakie macie poczucia ogólnie w tym roku? Bo ja mam wrażenie, że dużo się działo.
6: To znaczy...
5: No, Patryk, może ty... Proszę bardzo, no jasne.
6: Znaczy tak, według mnie, jeżeli chodzi o nasz rynek tutaj gier audio, no to sytuacja jest taka, że są to pewnego rodzaju jakieś takie ziarenka, z których próbuje coś tam wyrosnąć i... Natomiast to jeszcze nie jest moim zdaniem to i nawet bym powiedział, że jest pewna jakaś tam stagnacja, aczkolwiek trochę gier audio się pojawiło, natomiast sporo w zeszły rok obrodził nam, jeżeli chodzi o gry wideo, o ich dostępność oraz mody i w ogóle zagadnienie modów i to jest w ogóle ciekawa rzecz, o której będziemy mówić i dość ciekawe zagadnienie. Właściwie czym te mody są, to też postaram się Wam opowiedzieć, bo pewnie może są osoby, które o tym nie wiedzą. Także tak to tutaj wygląda. No jeżeli chodzi o gry audio, no to też sporo się złego działo, bo też postaram się tutaj zahaczyć o gry i o rzeczy, które nie do końca wyszły, nie do końca dobrze. Też sporo niestety było takich gier, tak zwanych klonów, czyli tak zwanych tych pseudostrzelanek, które w BGT gdzieś tam ktoś dzierga i mniej lub bardziej ma to sens. Natomiast tak, jakieś gry audio też będą, na pewno powiemy.
5: A ty, Michał, jakie masz wrażenia?
7: Moje wrażenia są rzeczywiście też takie, że rzeczywiście w gry audio to tak właśnie niekoniecznie, ale pojawiło się właśnie dużo dobra, jeśli chodzi o gry wideo, które widzę, że mogą dzięki temu nas otwierać na świat, który miały osoby widzące, a który od jakiegoś ładnego czasu, no już od kilku lat, naprawdę dla nas zaczyna stać otworem.
5: No właśnie, ja...
7: I niestety, ale co mnie przeraża, jeśli chodzi o świat gier audio, może się z tym zgodzicie, ale czasami według mnie klon rodzi klony.
6: O tak.
7: Mhm. To jest mocne określenie, ja wiem, ale klon rodzi klony.
5: Ja miałem wrażenie, że aż tyle klonów w tym roku nie było. Może też je po prostu odfiltrowałem z myśli, natomiast co mogę powiedzieć...
6: Lepiej dla ciebie.
7: No, lepiej dla ciebie.
5: Ale no, generalnie muszę się z wami zgodzić, jeśli chodzi o to, że w tym zeszłym roku mieliśmy bardzo dużo dostępnych gier dla widzących, czy to takich pełnometrażowych, takich AAA, jak to się ładnie mówi, których też będziemy mówić, to są gry na konsolach najczęściej i na komputerach też, ale też dużo gier bardzo fajnych, mobilnych, które nie były stworzone z myślą o nas, ale stały się dostępne, jak nie na początku, to po kontakcie z deweloperami. I kilka takich gier też omówimy. Całkiem sporo też tutaj znów tych gier masowych, to nazwijmy, ma wersje polskie językowe. I to też myślę ma swój plus. Nie wszystkie, ale kilka z tych takich większych gier jest po polsku dostępne i myślę, że to jest też fajne, jeśli chodzi o otwieranie się tego świata dla większej ilości osób, właśnie nawet dla tych, którzy nie czują się aż tak pewnie z językiem angielskim. Mogło być oczywiście z tym jeszcze lepiej, ale myślę, o tym też będziemy mówić więcej. A jeśli chodzi o gry audio, no nie było tego jakoś tak dużo. Więcej ciekawych gier audio to w ogóle pojawiło się chyba na początku tego roku. I w sumie myślę, że w tym sposobem możemy dziś przejść do omawiania materiału od, no, mówiliśmy o roku 2023, ale zaczniemy od gry, która publiczne swoje wydanie tak naprawdę miała dopiero w roku tym, właściwie w zeszłą sobotę, aczkolwiek ona była w rozwoju od dobrych kilku lat, ciągle co jakiś czas się o tym mówiło. To jest właściwie trzecia wersja tej gry poniekąd, rok 2016-15 to była pierwsza wersja.
7: 16 pamiętam rok. Lipiec, bo można to powiedzieć, że nie, ja pamiętam, że to po prostu skądś znaleźli to Michał ze Zwonimirem Staneczicem.
5: Tak, ja pamiętam ten pierwszy podcast, czyli już tutaj jak ktoś pamięta historię Tyflo podcastów, to będzie wiedział, o czym mówimy.
7: Tak.
5: A jeśli nie wiecie, mówimy tutaj o symulatorze lotów Eurofly, który...
6: Zapraszamy za stery samolotu.
7: Tak, zapraszamy za stery, mogę to powiedzieć, że tak powiem, z wielką radością. Eurofly 3 w fazie beta się ukazał. I co tu się zmienia? Przede wszystkim jest wszystko przepisane na nowo. Mamy pozmieniane schematy lotu, czyli mamy zupełnie inaczej lądowanie skonstruowane. Mamy start, klapy możemy układać pod kątem. Mamy różne... na przykład nie jest tak, że lecimy i co chwila nas wieża ściąga, tylko my musimy się skontaktować z lotniskiem po drodze. Przede wszystkim dla tych, którzy chcą się troszeczkę być zorientowani, to powiem, że lądowanie wygląda tak, że najlepiej ustawić się na 20 przed lotniskiem jakimkolwiek i po prostu nie obniżamy w żadnym wypadku nosa, tylko prędkość wzlotową zależy, jaką mamy. Przeważnie jest to 110, jeśli chodzi o Cessnę, i endem po prostu siadamy na lotnisku, bo samolot w sumie zawsze siada na lotnisku, nie ląduje.
5: Można to podsumować też w taki sposób, że gdzieś model lotu, tak się ładnie na to mówi, czyli powiedzmy fizyka w tej grze jest dużo bardziej realistyczna, tak? No bo mamy teraz, jak ktoś pamięta, jak się klapy zachowywały w pierwszych dwóch grach, to były włączone albo wyłączone. Jak mieliśmy je źle ustawione, no to nam samochód eksplodował po prostu, jak mieliśmy je źle ustawione, co jeśli ktoś gdzieś obserwował, jak to wygląda w realu tak zwanym, to klapy mają kilka ustawień, które pilot sobie dostosowuje właśnie niezależnie od tego, czy startuje, czy ląduje, właśnie czy musi mieć gdzieś, czy musi lecieć z wolniejszą prędkością właśnie nad pasem startowym. No i to teraz w tej grze jest dużo lepiej odwzorowywane, tak samo jak ustawienia silników. Teraz też no, ustawiamy moc silnika, a nie prędkość jaką.
7: Przepustnicą, no.
5: Tak, przepustnicą, czyli tutaj jest to no, bardziej realistyczne. W ogóle dużo więcej innych systemów jest gdzieś odwzorowywane. No, mamy akumulatory, który musimy włączyć. Odrzutowce mają tak zwany zewnętrzny generator, który musimy najpierw włączyć, którym później uruchamiamy silniki, tak zwane APU. To się tak ładnie nazywa. Mamy...
7: ILS mamy przy lądowaniu, nie, na, w samolocie pierwszej kategorii go nie ma, ale później będzie.
5: Czyli to jest taki system, który, no taki GPS dla samolotów poniekąd, który sygnałami radiowymi pomaga autopilotowi w samolocie lecieć, no prosto środkiem na pas, żeby wylądować. Nawet jak jest bardzo zła pogoda, no to piloci mogą sobie ten system włączyć i on zawsze ten samolot naprowadzi w dobrym miejscu, żeby nawet właśnie w najtrudniejszych warunkach wylądować.
7: Bo, boardingi pasażerów też są bardzo realistyczne, bo pasażerowie sobie dojeżdżają różnymi busikami, jak trzeba, coś tego. Podjeżdżamy do nich, musimy na przykład na tak zwane stanowiska odprawy podjechać. No.
5: Patryk, co chciałeś powiedzieć, czy mi się zdawało?
6: Jeszcze o tym Eurofly'u chciałem tutaj trochę powiedzieć.
7: O treningu zapomniałem, to możesz, Patryku, to powiedzieć i o systemie kariery, bo system kariery tutaj jest.
6: To znaczy, jeżeli chodzi o system treningu, to ja go jeszcze nie ukończyłem, ale zdaje się, że działa to w, te,

0: Mamy wolny, mamy tak, trening, mamy potem wolny lot, mamy lot czarterowy, mamy lot transportowy, mamy loty typowo biznesowy, mamy lot i za każde loty dostajemy pieniądze. I za te pieniądze możemy sobie na przykład wykupywać dodatkowe kwalifikacje, bądź na przykład jak pożyczymy sobie, przypuśćmy, podam taki przykład, ja na przykład piszę do Piotrka, piszę, hej Piotrek, wziąłem sobie twój samolot, a potem do niego piszę coś takiego, ty słuchaj, rozbiłem się, to wtedy muszę Piotrkowi zapłacić 20 dolców euro odszkodowania.
1: No dobrze, że to chyba w realu by było więcej niż 20 euro, także jeszcze tak źle nie
0: albo,
1: jest.
0: Znaczy tak coś mi się kojarzy, że to 20 euro. Warto doczytać, bo powiem tak, zarobki ja są kiepskie.
1: Ja nie wiem, że to nie 20%.
0: Tak, 20% zgadza się z naszego konta. Ale za każdy lot, nie wiem dlaczego, ale ma to, myślę, że to będzie zmienione, bo za dużo osób na to ciśnie. Więcej człowiek zarabia, znaczy w sensie traci, niż zarabia, bo tylko zarabia mamy za lot po 1 euro.
1: No to faktycznie nie jest dużo.
0: Także to jest rozsypane.
2: Tak, jeszcze tutaj warto powiedzieć, że beta, którą mamy, bo generalnie tych trybów lotów będzie, oprócz wolnego latania, będziemy mieli loty czarterowe, czyli to będą takie loty, gdzie będziemy mieli coś jak mieliśmy paczki zadań w Euroflyu 2, to tutaj też będą to loty takie. Z tego, co ja zrozumiałem z tej prezentacji angielskiej, to właśnie będą zadania, które będziemy musieli wykonywać. Będą loty biznesowe, czyli takie, które będziemy, na przykład będziemy musieli przez kilka dni lecieć jakimś tam samolotem, który nam firma wyznaczy i będziemy musieli ten samolot, na przykład kogoś ważnego zawozić i za to też będziemy dostawać pieniądze. I jeszcze będziemy mieć tak zwane scheduled, się to po angielsku nazywa, czyli takie loty zaplanowane na jakiś konkretny dzień w konkretne miejsce.
0: Tak, i będą lody tak zrobione, że będziemy musieli ten lot wykonać o tej konkretnej godzinie do konkretnej godziny, czyli to będą tak zwane loty rozkładowe.
1: I jeszcze warto dodać, coś jeszcze się pozmieniało, to się pozmieniało całkiem sporo, jeszcze wracając do samych samolotów, samych lotnisk, to tak jak tutaj mówiliście, musimy w odpowiednie miejsce podjechać, ale nawet lotniska mają realistycznie wzorowane pasy, ich położenie, długości i tak dalej, czego
0: tak,
1: wcześniej nie było.
0: Tak.
1: Mamy dedykowane drogi kołowania, którymi musimy odpowiednio się przemieszczać na lotnisku. Co ciekawe, nawet w Microsoft Flight Simulatorze nie jest dla nas dostępne, no bo tam nie mamy żadnej nawigacji, a tutaj w Euroflyu możemy zobaczyć, jak to jest kołować samolotem w odpowiednim miejscu. No i to będziemy musieli kilka razy zrobić po starcie i po lądowaniu, jeśli lecimy na duże lotniska i właśnie lecimy dużym samolotem. Mamy dużo bardziej, oprócz bardziej realistycznych gdzieś tego systemu fizyki, lotów, no to mamy bardziej realistyczne dźwięki generalnie. One może nie są jeszcze idealne, ale są zdecydowanie lepsze. Mamy więcej muzyki. Mamy jeszcze możliwość słuchania stacji radiowych i to nawet stacji radiowych w kraju, nad którym lecimy. To jest bardzo fajne. Nie wiem, czy tam jest radio browser, czy co tam jest zastosowane, no ale możemy sobie podczas lotu, nie wiem, lecimy nad Polską, wyświetlamy sobie okienko muzyki, albo możemy sobie zaprogramować tak zwany schemat muzyki, żeby za każdym razem właśnie jak lecimy nad danym krajem, żeby nam Eurofly puścił stację z tego kraju. To też jest taki, no to jest taki fajny
0: no,
1: znak.
0: To jest fajne.
1: Podczas nawigacji, i o tym też rozmawialiśmy tutaj przed rozpoczęciem audycji, musimy teraz zwracać uwagę na przeszkody, które znajdują się pod nami. Jeśli są jakieś góry i tak dalej, no teraz musimy osobno sprawdzać sobie wysokość nad ziemią, nad poziomem morza. Mamy mapki, tak jak to wygląda w realu.
2: Mapki schodzenia podczas lądowania.
1: Mapki schodzenia. Musimy zobaczyć, jak dane lotnisko jest otoczone właśnie jakimiś górami, nie tylko. No i musimy odpowiednio tym samolotem schodzić tak, żeby...
2: Każde lotnisko ma poziom trudności też, który świadczy o tym, jak jest teren.
1: No właśnie, czy są jakieś góry, lasy,

0: dosłownie, które musimy w jakiś sposób ominąć, więc no ta gra jest na pewno bardziej realistyczna, bardziej trudna poniekąd przez to. W niektórych kwestiach nie wiem, czy tutaj to parcie na razie nie jest zbyt hardkorowe, bo na przykład no. Bo nawet właśnie wracając dziś do Microsoftu, tam mogę sobie w każdej chwili wybrać każdy samolot i gdziekolwiek polatać. Tutaj nawet właśnie, żeby wybrać sobie taki wolny lot, no to nasze samoloty, no to musimy, one zostają tam, gdzie je zostawiliśmy. Jeśli chcemy polecieć gdzieś indziej, no to musimy mieć na to fundusze. I szkoda, że nie ma takiej opcji właśnie piaskownicy, zwał jak zwał właśnie, że jeśli ktoś bardzo nie chce, tylko chce sporadycznie coś sobie polatać, no to...
1: No to ma trening. No to ma tak zwany practice mode, w którym może sobie po prostu rozbijać się, latać, ile mu się żywnie podoba.
2: No tak, tylko to od razu jeszcze powiem, bo ja też już w Euroflya trójkę miałem okazję się parę razy porozbijać, to w tym treningu jest tak, że nie mamy od samego początku też no odblokowanego właśnie. Wszystkiego, że na początku ja jestem cały czas na etapie, gdzie do dyspozycji mam jeden samolot, więc żeby móc latać sobie na przykład jakimiś samolotami wyższej kategorii, które mają więcej tych różnych funkcji, więcej systemów, to najpierw trzeba się nauczyć latać tymi najgorszymi, które mają najmniej możliwości sterowania.
1: I to jest no w porządku, moim zdaniem.
3: No tak, oczywiście.
0: No tylko to trochę dużo czasu też poniekąd zajmuje. No mówię, to jest gdzieś kwestia może osobista,
1: ale... No to jest symulator, no każdy symulator, jak się uczymy, no to czasu wymaga.
0: No tak, ale dziś z drugiej strony Microsoft też jest symulatorem, a nie, jeśli nie chce ktoś się bawić tak dosłownie w karierę, to nie musi, tak? To jest gdzieś mój kontrargument, co nie zmienia faktu, że gra jest na pewno lepsza. Warta polecenia, bo jest nadal wszystko darmowe i niebawem też, no na razie tego nie ma, ale za jakiś czas też ma się ukazać polska wersja, prawda?
3: Tak, tak, oczywiście.
0: No także nawet jeśli nie znacie ani języka angielskiego, ani słowackiego, może komuś łatwiej będzie po słowacku. To...
1: Oj, przepraszam, bo mi się tutaj też tak przycięło i tak przez chwilę was nie słyszałem, ale już jest okej. Okay. Ja dla osób tak bardziej, którzy coś z informatyki kumają, tak jako ciekawostkę powiem, że Eurofly, poprzednie wersje Eurofly'a było napisane w języku Delphi, czyli takim nowszym Turbo Pascalu, natomiast teraz jest to .NET.
0: No, czyli współczesne technologie, tak jak tutaj rozmawialiśmy, dzięki czemu no, gra powinna lepiej działać na nowszych Windowsach i, no, i po prostu generalnie być szybsza, bardziej stabilna.
1: W ogóle jeszcze powiem o jednej rzeczy, która mi się bardzo podoba, bo możemy ustawić sobie teraz w taki sposób, że możemy głosem na przykład czytnika ekranu sprawić, żeby wszystko inne nam czytało, było czytane czytnikiem ekranu, a na przykład mapę, czyli wszystko, co jest związane z mapą, może być odczytywane SAPIM. I możemy do każdego ustawić sobie inny głos do tego kanału.
0: Tak jest.
3: O tak, to jest ciekawe.
1: I do komunikatora chyba też się da.
3: Też.
0: Komunikator to w ogóle też jest o tyle fajne, że tam nawet możemy rozmawiać na głos, więc jeśli chcemy naprawdę poczuć się, jakbyśmy rozmawiali przez radio z innymi pilotami, to możemy do siebie wiadomości nagrywać. No i też wiele fajnych funkcji, które możecie pamiętać z poprzednich części powróciło. O. Mamy wsparcie dla monitorów brajlowskich. Jest wsparcie dla joysticków, to jest nowość. To takie bardzo rozbudowane. Jest oczywiście wsparcie dla pogody. W czasie rzeczywistym możemy sobie, musimy odpowiedni klucz
1: tak,
0: sobie...
1: Tak, bo właśnie tutaj już nie mamy takiej losowej pogody, jak to mieliśmy w Eurofly 2 i 1, że nam się jakaś tam pogoda robiła, tylko musimy sobie wygenerować przez Open Weather przez tą stronę. Ja powiem tylko tyle, że jest to strona bardzo łatwa. Zakładamy tam konto, zaznaczamy, nie jestem robotem i w tym momencie żadnych kodów z obrazka, nic takiego nie trzeba. Wygenerowujemy sobie klucz API.
2: Ale czy to jest obowiązkowe? Chyba nie. Nie, to...
0: nie, jeśli ktoś nie chce mieć pogody, tylko zawsze będziemy wszędzie widzieli 0 stopni i no bez pogody generalnie.
1: Ale myślę, że pogoda będzie wpływać jakoś, na przykład jak będzie wiatr, no to będą jakieś turbulencje, jakiś tam kurs będzie nam się zmieniać. No i właśnie a propos kursu, pamiętacie, to właśnie trzeba powiedzieć, bo sporo osób ma z tym problem, A propos skręcania, to już nie jest tak, jak działało w Euroflyu 2 i 1 na zasadzie beczki, że jak naciskamy sobie, nie wiem, shift, to od razu nam się samolot obraca. Mm-hmm. Tutaj to działa na zasadzie takiego jakby rudla, że jeżeli my go skierujemy o ileś poziomów w prawo, to ten samolot nam się będzie kręcił i będzie nam skręcał i musimy wypoziomować jakby ten
2: nasz teraz ster. Po prostu skręcamy, albo kiedy poruszamy się po ziemi, to te strzałki działają jako skręt kół, a w powietrzu skrzydła są pod tak, różnym
0: zmieniamy
2: kątem.
0: Kąt nachylenia skrzydeł, co też znaczy, że jeśli będziemy naciskać te strzałki za dużo, no to dosłownie możemy samolot obrócić na bok, a co za tym pójdzie, no to skończymy.
1: Możemy w coś rypnąć.
0: Po prostu spadniemy, więc no, będzie przeciągnięcie tak zwane i spadamy. Więc...
3: Nie polecamy. Mnie się tak stało, powiem wam, ale to jak się uczyłem startować, bo nie taki kurs zapomniałem ustawić Aldes i mnie tak zniosło, że rypnąłem.
2: I tu jest ważna, to tu jest ważna rzecz, bo doszła właśnie nowa literka a propos tego, bo mamy G. Literką G sobie sprawdzamy, ile tam mamy tego skrętu, kół czy skrzydeł.
1: A naciśnięcie dwa razy wypoziomowuje nam sterownicę.
2: Tak, a litera T robi to samo z nosem dwa razy.
0: Tak, w ogóle jak tutaj widać, tych skrótów jest bardzo dużo, więc
3: ja polecam skrót Alt H.
0: No właśnie to chciałem powiedzieć, czyli tryb pomocy, który jest bardzo fajnie zrobiony, bo po pierwsze mamy wszystkie polecenia, które akurat są ważne w danym momencie, czyli jeśli to zrobimy powiedzmy w menu, no to będziemy tylko widzieli skróty, które w menu działają. Jeśli to zrobimy w samolocie, no to już będziemy mieli tych skrótów więcej, to jest jedno i one są ładnie pokategoryzowane. Mamy pole wyszukiwania, więc możemy po słowach klucz szukać sobie właśnie skrótów, więc jeśli wiemy na przykład, że chcemy coś zrobić z silnikiem powiedzmy, no to możemy sobie w pole to wyszukiwania wpisać engine, akurat jeśli gramy po angielsku, no ja wyrzucić wszystkie skróty dotyczące silników. Mamy też taką szybką pomoc, która też będzie się zmieniała na podstawie tego, co robimy, więc jeśli jesteśmy na ziemi, no to nam mniej więcej powie, co musimy powłączać, gdzie musimy się z wieżą skontaktować i tak dalej. No i możemy też sobie sprawdzać, naciskać klawisze i patrzeć, jakie one funkcje pełnią. No, gra jest bardzo skomplikowana. Jeśli ktoś chce sobie z nią zacząć, no to warto na stronie projektu, myślę, którą za chwilkę podamy na koniec. Też postaram się, żeby na końcu w komentarzu, jak ta audycja się ukaże, będą linki do wszystkich gier, które omawiamy. To tam jest cała seria samouczków na YouTubie, zarówno w wersji słowackiej, jak i angielskiej i no warto je sobie przejrzeć, tego jest naprawdę dużo, to też pokazuje, jak skomplikowana jest ta gra, ale bez tego, a przynajmniej bez tych kilku podstawowych, no to będzie nam bardzo ciężko cokolwiek w
1: tym. No mnie nauczyło dużo rzeczy Alt-H właśnie.
3: Tak, Alt-H, przecież to dzięki temu nauczyłem się w ogóle startować, lądować to później, ale...
0: No właśnie, więc jeśli jakiś skrót sobie zapamiętacie, no to jest właśnie Alt-H, myślę.
2: Generalnie też w tej pomocy jest fajna ta checklista taka na samym początku, co ja sobie to powiem szczerze skopiowałem do notatnika i mam to otwarte. Zresztą piloci mają coś podobnego przecież też.
0: Dokładnie.
2: Na jakichś tam tabletach czy kiedyś jakąś dokumentację papierową do samolotu, gdzie mają poopisywane te wszystkie procedury, a tutaj też przecież i to jest coraz bardziej skomplikowane, żeby ten samolot do lotu przygotować, no to nie jest tak, że włączamy silniki, jedziemy, a potem lecimy. To jest ileś systemów, które sobie trzeba odpalić, to jest ileś różnych urządzeń, które trzeba włączyć, to jest łączność radiowa, którą trzeba nawiązać, więc tego jest to troszkę. To się oczywiście z czasem zapamiętuje, a podejrzewam, że potem, kiedy dojdą nam samoloty wyższych kategorii, to będzie jeszcze więcej tych systemów, o których trzeba będzie pamiętać, żeby je załączyć, żeby coś tam skonfigurować, no więc tu po prostu trzeba się z tym liczyć.
1: No co, czekajcie, jak się pojawi za ileś tam może za rok, dwa Eurofly 4, to jeszcze będzie jeszcze trudniej.
2: Ale to dobrze. No dobrze. Bo jeżeli chcemy bawić się w jakąś taką symulację, no to fajnie, żeby to jednak nie było takie bardzo, ale to bardzo proste, tylko żeby jednak w miarę możliwości tego realizmu trochę dodać. Oczywiście wiadomo, no to jest zabawa dla cierpliwych, bo nieraz będzie sytuacja taka, że się po prostu rozbijemy i tyle.
0: No właśnie.
3: A teraz słuchajcie, ja mam takie w ogóle pytanie do was, jak my sobie tutaj w tym studiu siedzimy, a mianowicie jak oceniacie wszystkie po prostu wersje Eurofly'a na zasadzie te 7 lat z Eurofly'em w sumie.
0: Jedynka była fajną zabawką, powiedzmy, o tyle, że też zwłaszcza, że gdzieś pokazywała nam jednak też, oczywiście to cały czas tutaj też jest, no, nad czym przelatujemy, można było sobie zobaczyć, jak te kraje graniczą ze sobą, cały czas zresztą mamy ten tryb mapki.
3: Więc mamy.
0: Jeśli ktoś chce sobie to po prostu porozglądać się i tymi wszystkimi narzędziami właśnie popatrzeć, gdzie są granice, gdzie są oceany, gdzie są poszczególne miasta, no to było fajne, no ale mało to miało w związku z realizmem, no ale było całkiem przyjemne.
1: Wcale nie miało.
3: No nie miało.
0: To dyplomatycznie to nazwałem. Dwójka już była lepsza, ale też no cały czas wszystkie lotniska wyglądały tak samo i no też nie odwoływały.
3: Radio tak samo się zachowywało przecież.
0: Tak, radio się zachowywało tak samo. No a trójka to już jest naprawdę level wyżej. No wiadomo, nie jest to jeszcze pełny realizm, to nie jest Microsoft, ale już naprawdę dużo się z tego możemy nauczyć. No i... Bo tak mówiłem wcześniej, nawet są rzeczy, których w Microsoftie sami nie zrobimy, tak tutaj te układy lotnisk, no po lotniskach sobie w Microsoftie sami nie pojeździmy. Także tutaj już naprawdę wchodzimy poziom wyżej i to jest bardzo fajne, zarówno dźwiękowo, mechanicznie, czyli no właśnie te mechaniki lotu, realistycznie, no jest duża poprawa.
2: To ja może przeczytam wiadomość od Nuna, którą do nas wysłał już jakiś czas temu. Dzień dobry, no to zobaczymy, co panowie pokażecie. Postaram się coś dorzucić od siebie. Na pewno będę chciał porozmawiać o World of Warcraft i oczywiście o Chinach.
0: Dojdziemy do tego, też mogę zdradzić.
1: Czekamy, liczymy. No to teraz ja może powiem o Eurofly'u. No powiem szczerze, że Eurofly 1 to była dla mnie rzecz, która... po prostu bawiła, jak tutaj nasz chorwacki kolega Zvonimir, jak przedem na TikToka mi o tym powiedział, a jeszcze pamiętam, to było, słuchajcie, wtedy, kiedy ja się dowiedziałem, ja byłem w ogóle, byłem chory, a dzień później miałem jechać, przeziębiony byłem, miałem jechać na Chorwację i to było coś na zasadzie takiej, że ja po prostu jeszcze tak czując się kiepsko, tego Eurofly'a się uczyłem, a po prostu przez cały wyjazd na Chorwację, zamiast myśleć o wakacjach, to leżałem na plaży, już tak, już mi to trochę ten wyjazd na zdrowie pomógł i tak sobie już pomyślałem, cały czas myślałem o tym Eurofly'u, kiedy ja wrócę i będę, no to jak wróciłem, słuchajcie, to cały bity miesiąc praktycznie na tym Eurofly'u siedziałem i zrobiłem chyba praktycznie wszystkie misje. W dwójkę już tak nie grałem, bo w dwójce się te kampanie powtarzały.
3: Powtarzały, tak.
1: Bo to było to samo, tam te paczki zadań potem doszło, ale jakoś mi się już to nie chciało.
3: Nie, mnie też nie.
1: Już w zasadzie czekałem na trójkę, jeszcze tam jakieś wolne loty sobie robiłem. No, ale trójka chyba, mam nadzieję, że w trójce będą jakieś katastrofy.
3: Tak.
1: Że coś się będzie palić na pokładzie i tak dalej.
3: Są, bo jak się wejdzie w dźwięki, to są dźwięki pożarów, są tego. Ale na przykład mogę zdradzić, że jak nie schowamy klap, to lecimy i nagle klapy nam się urywają i już jest kłopot.
1: Mhm. Tak, tak.
3: Także są katastrofy i polecam. Znaczy, przepraszam bardzo, nie polecam, ale...
0: A ty, Michał, czy tak samo myślisz jak my, czy jakie masz jakieś inne odczucia?
3: Znaczy, ja też opowiem, jak Patryk opowiedział o swoich początkach, jak się dowiedział, no to ja też chętnie, a mianowicie... 7 lat temu, to był 2016 rok i wtedy były w najlepsze Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, sobie hulały. A ja po prostu byłem na turnusie w Ustroniu Morskim i wracam z Ustronia i powiedział mi kolega, że mówi słuchaj, jest symulator lotów Eurofly. Ja tak jak do niego dosłownie mówię, pierniczysz. Mówię, jak to? Ale co? Ale o co tu chodzi? No mówi, no normalnie pasy zapinasz tego. Mówię, nie, tam. Myślałem, że naprawdę robi mnie w balona. Ale jak mi powiedział, że mówi, no ale Michał ze Zvonimirem mają robić audycję. No to był już argument przemawiający, że jednak mówi prawdę. No i mówię, no bo pamiętamy pseudosymulator Zero Sight, lepiej o tym nie mówić.
1: O Boże!
3: No dlatego powiedziałem pseudo.
1: Zero Sight. Tak, Zero Sight. Musisz powiedzieć Zero Sight.
3: Zero Sight. Tak.
1: The weather is clean.
3: Tak. Zapamiętam.
1: Przepraszam, ale...
3: Tak, ale dobrze. I powiem, że co najśmieszniejsze, zauważcie, że Eurofly 1 i 2 miały dźwięk hamulców Zero Sight.
0: No, i trochę tam gdzieś dźwięków było zapożyczone. Tak. Princess mają dedykowanego dźwiękowca, tak.
1: Albo tak. Odkurzacze we 3D Velocity.
3: O tak! I potem powiem wam, że gdy już zacząłem latać, no to już nie było dnia, przynajmniej też tak jak Patryk, miesiąc, dwa przynajmniej nawet zdarzyło mi się całą nockę zawalić na robieniu zadań z Eurofly'a i nawet dosyć daleko doszedłem do samolotów drugiej kategorii. Jakoś później zaczęło mnie to morzyć. Wyszedł Eurofly 2, no to tutaj już zobaczyłem postęp, no troszeczkę tam robiłem, patrzę, te zadania się już powtarzają, a potem już też u mnie to było wielkie czekanie na trójkę i powiem wam, że myśmy na trójkę czekali dosłownie 6 lat, bo ostatnia była w 2017, we Wigilię wyszedł Eurofly 2.
0: No, także to na pewno była gra, która jak się pojawiła, to serwery padły i w sumie cały czas czasami padają, więc jeszcze dużo osób to testuje.
1: Tak, ja co chwila doświadczam błędów.
3: Tak, dobrze, że dobrze, Piotrek, że mówisz o padaniu serwerów. Ja mam taką komunikat dla was od razu. Słuchajcie, codziennie od godziny 16 do 19 czasu środkowoeuropejskiego, czyli naszego, Stefan będzie pracował nad serwerami, także mogą być błędy, może się gra nie uruchamiać, nie zważajcie na to.
0: Próbujcie dalej.
2: To jeszcze a propos tego, to jest
3: konserwacja serwera,
2: to jest
3: bez za dużo błędów.
2: Jedna ważna rzecz, bo chyba o tym nie wspomnieliście, ale gdyby ktoś chciał już teraz zacząć swoją przygodę z Euroflyem trójką, to warto pamiętać o tym, że to jest cały czas stadium wersji beta i te osiągnięcia, które my zdobędziemy teraz, to kiedy Eurofly 3 przestanie być betą, zostaną zresetowane i będzie trzeba zaczynać od początku. To warto mieć to na uwadze.
0: O tym też warto wiedzieć. Ja. Tak. I ja myślę, że też tym sposobem możemy powiedzieć, gdzie to zrobić. Tak, można sobie kopię zapasową zrobić. Natomiast, no właśnie, jeśli ktoś by chciał sobie potestować, polatać, no to wystarczy wejść na stronę eurofly.stefankiss.sk. Jak tutaj teraz próbowałem, no to właśnie za pierwszym razem jakiś błąd wyskoczył, za drugim razem strona się załadowała, więc jak widać, prace trwają. Kiedy już na tą stronę wejdziecie, trzeba kliknąć w link Eurofly 3 Beta, on jest na górze strony i tam też będzie link download. Pobiera nam się malutki plik, który musimy skopiować sobie tam, gdzie chcemy, żeby nam gra się zainstalowała. To też, też myślę ważna informacja, bo już tutaj kolega sobie rozpakował całą grę do katalogu pobranych swojego. Nie w podkatalogu,
1: no ja
0: tylko
1: ja
0: po prostu... Czyli tak, właśnie. Warto sobie już wcześniej gdzieś jakiś katalog na tą grę przygotować, tamten launcher tak zwany wkleić, uruchomiamy i tam nas wtedy zapyta o język, czy chcemy grę w wersji przenośnej, czy nie. I wtedy zaczną nam się pobierać pliki.
1: To znaczy, nie, on nie pyta o język.
0: Nie pyta? A mnie zapytał.
1: U mnie nie zapytał, tylko po prostu pobrał od razu mi wersję słowacką, nie wiem dlaczego.
3: Trzeba mu w konfigu zmienić chyba.
0: Ale mnie, to ciekawe, bo mi o język zapytał. Jak nie na początku, to na końcu. Mniej więcej jak to się będzie nam pobierało, to nie będzie żadnego okna, tylko będziemy słyszeć pikanie. I jeśli słyszymy pikanie, no to to się wszystko pobiera. Gra jest dosyć duża, ma chyba 600-700 mega.
3: 1,2 giga z tego co wiem.
0: Okej, no to jeśli ktoś ma wolniejsze łącze, no to kilkanaście minut to może potrwać, nie przestraszcie się, że
1: bardziej
0: nie ma okienka żadnego.
1: Z darmowego hostingu. Jest dość powolny też.
3: Tak.
0: Więc to może potrwać, no u mnie na światło wiedzieć, że się kilka minut pobierało, no ale ktoś ma wolniejsze łącze, no to warto...
3: U mnie też kilka minut.
0: No ale warto tutaj
1: nie
0: powiedzieć...
1: Nie 2 minuty.
3: O, no, ładnie.
0: Także jak się już się pobierze, no to gra się automatycznie otworzy, no i wtedy tutaj warto sobie, jeszcze raz, Alta, skrót pomocy, popatrzcie sobie na kanał Kisztof tu na YouTubie, tam też jest link do tego na stronie i po prostu przejrzyjcie sobie te materiały, które się tam pojawiły i tak myślę można z tą grą sobie przygodę rozpocząć.
3: Ja tak a propos słowackiej wersji, taka dygresja tutaj do kolegi Michała. No Michale, zastawener je tadlo, prawda?
2: Oczywiście.
3: Albo ulochy.
2: Tak.
3: To było słynne. Ja powiem tak, gram w angielską wersję, ale kurczę, tych czasami słowackich tekścików brakuje.
2: Zawsze możesz sobie
1: zmienić.
2: Zawsze
1: możesz grać ze słowackim.
0: Można zmienić język.
3: To prawda. Sobie,
0: nawet można poprosić, żeby gra nam podawała kontrolerów lotów w kilku językach, jak ktoś chce. Więc
3: tak, to jest ciekawe.
0: Można się tak języków też uczyć. Ale słuchajcie, myślę, że pomału przejdziemy dalej, bo trochę materiałów mamy. Może jeszcze zanim, czy mam jakieś wiadomości jeszcze?
3: Czy mam
2: na chwilę obecną nie.
0: Okej, czyli w takim razie możemy przejść dalej i tutaj rozpoczniemy sobie taki, nazwijmy to większy blok, gier dla widzących, no bo tak mówiliśmy, było tego dużo. I tak trochę chronologicznie, trochę nie, ale to jest chyba pierwsza gra tak chronologicznie, która pokazała się w marcu, poniekąd dzięki naszemu koledze Tomkowi Tworkowi, który udziela się w środowisku, kontaktuje się z deweloperami. I tak się skontaktował z człowiekiem, który stworzył bardzo ciekawą hybrydę gry przygodowej i bijatyki, a mianowicie grę Brock the Investigator.
1: Przygodowa bijatyka i RPG.
3: Tak.
0: Czyli trzy nawet gry można powiedzieć.
3: To ja opowiem od razu pierwszą rzecz ważną. Jest o tej grze Tyflo Podcast, tylko on na razie wisi.
2: Jeszcze wisi w kolejce, ale myślę, że w ciągu najbliższych, no może nie dni, ale tygodni najbliższych już zostanie opublikowany. Więc
3: super.
2: Bo już go właśnie jakiś czas temu nagraliśmy i po prostu jeszcze tam wymaga kilku poprawek montażowych i potem już poleci na serwer.
3: A o to chodzi w tej grze, że my jesteśmy sobie takim aligatorkiem, który po prostu ma...
1: Jest krokodylem.
3: Tak, który jest krokodylem, tak. Jesteśmy generalnie detektywem, który dostaje różne zadania do rozwiązania, ale on został detektywem dlatego, że jego partnerka zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach, on został za jej śmierć oskarżony, on okazało się, że nie był winien jej śmierci, ale po prostu stwierdził od tej pory, że musi zostać detektywem, żeby śmierć tej Lee wyjaśnić. I tak napotyka na różne dziwne rzeczy, chociażby idzie sobie i nagle dystrybutory w mieście przestają działać, albo jakieś na przykład gościowi broń zginęła i co teraz, żeby... I teraz on nas jakby wysyła, żebyśmy my wyruszyli i tą broń czy chusteczkę znaleźli.
0: Warto zwrócić uwagę na klimat tej gry, bo tutaj mówię, że gramy aligatorem, to nie jest gra dla dzieci. Wydaje mi się, że dlatego warto zacząć. To są klimaty takie typowo cyberpunkowe, więc to jest taki świat science fiction, gdzie faktycznie generalnie w świat zamieszkują zwierzęta, które potrafią rozmawiać ze sobą. My jesteśmy właśnie aligatorem, mamy zaadoptowanego syna, którym jest kotek, ale będziemy też napotykać różne szczury, jakieś lisy, naprawdę wszystko. No i przez to, że cyberpunk, oczywiście też będą roboty. Całkiem dużo robotów, bo też mamy właśnie klimaty science fiction, więc są takie dosyć czasami mroczne, ale też poczucie humoru jest, no bo to często gry przygodowe, bo to jest ta gra gdzieś jest inspirowana przygodówkami z lat 90.
1: To jest point to click, tak, właśnie. Wybieramy jakiś cel, klikamy i postać robi z nim, idzie do niego i wchodzi w interakcję z wybranym celem, żeby z nim na przykład coś zrobić, podnieść czy tam ubrać.
3: Zgadza się. I tam, ale na przykład są też, mamy łamigłówki, mamy właśnie bijatyki, mamy przygodę. No naprawdę, a interakcji jest tam ciut i trochę. Także, no generalnie gra zajmuje około 15 do 20 godzin, myślę. Plus do tego...
1: Ukończyłem całą, dwa razy.
3: O, to gratulacje. Z 10 chyba zakończeniami, jak nie lepiej.
0: Ja myślę, że tutaj na co warto zwrócić uwagę właśnie jak te klimaty, jak te tryby gry nawet są łączone ze sobą. To warto, fajnie można nawet pokazać na pierwszej scence, którą odgrywamy, budzimy się, no akurat mamy sen taki zły. Pali nam się dom. Rozglądamy się po mieszczeniu, no właśnie widzimy jakiś przycisk, próbujemy go nacisnąć, kopie nas prąd. Tak. No i widzimy w tym domu trzy takie roboty, które generalnie gdzieś mają nam no, w tym domu pomagać. No i one na początku nie działają, ale w końcu nam się udaje jednego z nich włączyć. No właśnie przez interakcję, jeżeli podchodzimy do każdego przedmiotu w tym pomieszczeniu, po prostu po pierwsze dostajemy komunikaty od gry syntezą i tutaj można albo może mówić do nas samplami po angielsku, tam jeszcze w kilku innych językach, a dla języka polskiego...
1: Nie, tylko po angielsku. Tylko po angielsku, jeżeli chodzi o sample.
0: Tak. Chyba tam jeszcze chiński jakiś jeszcze język doszedł.
1: A to być może.
0: Co kojarzy, że coś doszło? Polski niestety jeszcze nie, natomiast do polskiego można sobie włączyć obsługę przez schowek. I wtedy gra nam będzie po prostu wysyłała komunikaty do schowka i jeśli sobie ściągniemy odpowiedni dodatek, no NVDA ma taki dodatek, jest też taka aplikacja, która po prostu nam przez SAPI będzie zmiany w schowku mówić, no to możemy sobie spokojnie po polsku grać. Mniej więcej właśnie wtedy dostajemy szczegółowe audiodeskrypcje wszystkich lokacji, w których jesteśmy i postaci, z którymi wchodzimy w interakcję. No i oczywiście gra nam będzie mówiła, kiedy jakieś przedmioty podkreślamy, mamy wtedy dodatkowe dźwięki. Ale wracając do tego mieszania tych elementów, jednego z robotów udaje nam się uaktywnić i ten robot
3: i dostajemy wiadomość, że...
0: No.
3: Dostajemy wiadomość, że ten robot nam komunikuje, że rozpoczęto proces destrukcji nas.
0: No, zaczęło się od tego, że on no, budzi się i patrzy się, dom się pali. Skąd się wziął ten pożar? Próbuję ustanowić połączenie z internetem, czy odpowiednikiem internetu, to nie wychodzi, patrzy, tu jest jakaś osoba, to jest intruz i my próbujemy mu mówić, mamy wtedy, możemy tam jakiś dialog wybrać i mówimy, no ale słuchaj, weź straż pożarną, spróbuj to zgasić. Nie, jest intruz, muszę wyeliminować intruza. No i tak jak właśnie mówisz, teraz przechodzimy do trybu akcji, w którym strzałki nam sterują bezpośrednio postacią, mamy wtedy wszystko w stereo, dźwięki, no i musimy po prostu tego robota, kilka tych robotów pokonać, bo te dwa pozostałe też się wtedy budzą.
3: Tak.
0: No i tutaj mamy bardzo rozbudowany system walki, bo mamy kombosy, czyli kombinacje ataków, które możemy wykonywać. Możemy podnosić przedmioty z ziemi.
3: Tak, i możemy tymi przedmiotami rzucać, tak.
0: Rzucać, tak. Możemy skakać, więc czasami będziemy mieli takie elementy platformowania, skakiwania różnych przeszkód, które można pominąć. To też jest fajne, jeśli ktoś nie czuje się mocny, no to większość zagadek, czy właśnie takich scen, także można pominąć, jeśli ktoś chce się skupić na fabule i tylko na tych elementach przygodowych, albo na tych tylko akcji można sobie różne rzeczy pomijać, jeśli ktoś chce, ale generalnie to jest głównie gra przygotowa. No ale kiedy tego robota gdzieś pokonamy, no to zdobywamy poziomy, punkty doświadczenia, które później możemy wykorzystać, żeby naszą postać rozbudować, nie tylko zresztą jedną postać, bo później też będziemy grać nie tylko właśnie samym Brockiem, ale jego synem adoptowanym, więc no, gra jest bardzo ciekawa, fajnie te wszystkie elementy łączy. Jest dostępna praktycznie wszędzie, bo i na komputery, i do Windowsy, i Maci, i na wszystkich na konsolach, nawet na Switchu właśnie, na PlayStation, bo akurat też się wersją na PlayStation z ciekawości bawiłem, to nawet fajnie wspiera ten kontroler DualSense, o którym pewnie powiem coś więcej, jak będziemy o The Last of Us mówić, więc tam takie elementy, takie zaawansowanej haptyki i tych spustów też ta gra wykorzystuje, ale na PC-cie też jest wibracja na padzie, jak ktoś gra, gorąco polecam.
3: O jest, testowałem to.
0: No także, no świetna muzyka, no voice acting mi się podoba, no niektórzy nie lubią, mi się bardzo podoba, kilka zakończeń, wiele sposobów na śmierć, łącznie z takimi, że sami sobie
1: robimy... Oj, doszedłem do tego i tu nasz kolega Arek też do tego doszedł, dlatego ja nawet przestał w to przez chwilę grać, więc...
3: Myśmy też z Michałem do tego doszli, pamiętasz? Jak rozwaliłem ścianę w domu na
1: Dobra, ale nie spoiluj teraz, bo ja chcę mieć przyjemność słuchania podcastu, natomiast ja tu chciałem jeszcze powiedzieć o ważnych rzeczach, jeżeli chodzi o tę grę. To jest, co mi się w tej grze podoba, to, że to jest gra dla wszystkich. Zaraz powiem, co mam na myśli. Jeżeli na przykład ktoś nie lubi walki, bo na przykład stwierdzi, że on chce tylko grać fabułę, lubi przygodę, to może sobie tą walkę pominąć. Tak samo jeżeli na przykład ktoś nie lubi łamigłówek, to jak na przykład ja nie przepadam za bardzo za jakimiś tam takimi rzeczami, ja wolę się skupiać na fabule, mogę sobie to pominąć i na przykład skupiać się tylko na walce i na fabule.
2: Ale jednej łamigłówki nie da się pominąć, tak mi się wydaje, bo ja sobie też zacząłem tak prywatnie już poza tym podcastem grać w Broka i wygląda mi na to, że ostatniego zadania nie da się pominąć. Możemy uzyskać podpowiedzi, natomiast ja nie mogę go przejść, ale to sobie poza anteną porozmawiamy może o tym, żeby też jakoś specjalnie nie spoilować i nie podpowiadać, bo może ktoś będzie miał frajdę z tego, żeby sobie w to pograć. Natomiast mamy tu pytanie jeszcze i dotyczy tego poprzedniego tematu od Łukasza. Łukasz na YouTubie do nas napisał, czy w Eurofly da się grać offline?
1: Da się.
3: Da się. Pewnie.
0: Kiedy tworzymy profil, to można sobie wybrać, czy chcemy, żeby on był widoczny w sieci, se nam zapisywał nasz stan w chmurze, wtedy też inni piloci będą nas widzieć, możemy wtedy do siebie pisać, ale też możemy sobie stworzyć profil offline i wtedy no po prostu gramy sami, no i wtedy też nie mamy tych problemów z serwerem, jeśli ktoś chce sobie to pominąć, to można, bo mapy wszystkie, no oprócz informacji o pogodzie, ale całe mapy, wszystko jest pobierane od razu samą grą, więc spokojnie da się.
1: No i tutaj chciałem jeszcze powiedzieć o Broku, o dwóch rzeczach, dosłownie dwóch ostatnich. Pierwsza rzecz to jest taka, że jeżeli ktoś nie rozumie języka angielskiego, bo sample są po angielsku, a chce grać po polsku, to można, jest w grze zaimplementowany schowek. Możemy sobie to włączyć w opcjach dostępności i wtedy, jeżeli mamy jakiś czytnik do schowek, czy program czytający nam schowek automatycznie, to wtedy możemy, jest wersja polska, możemy sobie grać po polsku. To spolszczenie, ono ma jakieś tam błędy, natomiast ja przeszedłem całą grę na spolszczeniu dwa razy, jest jak najbardziej zrozumiałe, da się to wszystko ogarnąć. Są pewne rzeczy, które mówią sample, na przykład tam press enter to open, czy coś takiego.
3: Audiodeskrypcje też mówią sample.
1: Audiodeskrypcje też są sample. Także jest, można sobie włączyć kopiowanie, grać po polsku. I ostatnia rzecz, która doszła dosłownie w zeszłym roku, bodajże chyba w grudniu albo w listopadzie. Jeżeli mamy sobie jakiegoś znajomego obok nas, który sobie ma drugiego pada podłączonego, możemy grać w tak zwany tryb co-op. W tryb kooperacji. Nie testowałem tego trybu, nie wiem na czym on polega, natomiast jest tryb kooperacji, niestety nie jest online, typowo sieciowy, bo myślałem, że to też takie coś będzie, natomiast jest lokalnie dostępny.
3: Szkoda troszeczkę, bo można by było spokojnie sobie tam
0: pokooperować. No można, z drugiej strony też rozumiem, dlaczego to nie zostało tak zrobione, bo jednak tworzenie gry wieloosobowej wymaga dużo więcej pracy, więc...
1: Tak, serwery i tam jakieś...
0: Ale może na przyszły rok, albo za dwa lata, no kto wie, może jeszcze coś z tą grą się będzie działo. No mniej więcej można ją sobie pobrać, jeśli chodzi o komputery, no to albo ze Steama, albo z itcha, więc jeśli ktoś nie chce ze Steamem, jest wersja demo, która jest całkiem długie, więc można też sobie tą grę przetestować też na jednej i na drugiej platformie. No.
3: A wie wiedziałem. Ktoś gdzie, też tego nie wiedziałem, ale wie ktoś może na czym się kończy demo, bo ja od razu kupiłem. Czy na pierwszym akcie?
0: Pierwszy akt.
3: Ło, to te akty to są długie, to prawda.
1: No, pierwszy akt się długo przechodzi, tak. No.
0: Tak, także naprawdę bardzo dużo można w tym demo. Zobaczcie, właśnie na konsoli grałem w demo. Jest naprawdę długie, więc można sobie całkiem sporo tej gry przetestować, zanim zdecydujemy się na jej zakup, a ona generalnie jakieś koło 100 kosztuje, jeśli nie jest na przecenie, a przeceny się zdarzają. Jakieś wyprzedaże, to jeśli ktoś nie chce tyle dać, to...
1: To warto dodać do listy życzeń na naszych dostawcach.
3: Przepraszam, że się spytam, czy słychać mnie, bo tak, nagle mi wszyscy uciekliście. Mówię, kurczę, jest dobrze.
0: Dobra, no to myślę, że Broka mamy omówionego. Jeszcze teraz krótko, bo to jest gra, z którą... Mamy troszkę mniej doświadczeń chyba, ale też myślę, że warto o niej wspomnieć, jeśli chodzi o gry przygodowe, bo kilka takich gier się pojawiło, jeszcze dwie tutaj napisałem. Jedną z nich jest gra taka już typowo tylko point and click przygodowa, gra się nazywa Escape from Norwood.
3: O, grałem! Mamy...
1: To ja też mogę powiedzieć o tym.
3: Tak, to chętnie, bo Escape from Norwood to jest gra dokładnie, gdzie po prostu mniej więcej, że my jesteśmy taką dziewczyną, która się dowiaduje, że niekoniecznie jej ojciec jest darzony sympatią i my musimy z tego, jakby z tego miasta, z tego Norwoodu po prostu uciec.
1: No nie do końca tak jest, w zasadzie jest tak, że nasz ojciec uprawiał magię,
3: tak,
1: i uprawiał ją w sposób taki nie do końca pochwalony i tam generalnie on, to jest w ogóle człowiek, który pracował w fabryce, który ma sklep ze świecami. No i generalnie przychodzą po niego jakieś tam służby i generalnie my musimy pozbierać zapasy, chodzić po mieście i generalnie stąd uciec, ale żeby uciec, no to musimy się po tym mieście pokręcić. Co jest piękne w tej grze, to ja już od razu mogę powiem, to jest gra przygodowa typu open world, czyli świat otwarty. Czyli dosłownie możemy robić wszystko w tej grze, od zakradnięcia się komuś do domu i wyniesienia mu z domu jakichś tam rzeczy i sobie na przykład przywłaszczenia tych przedmiotów. W grze jest, powiedzmy, taki czas rzeczywisty, który nam, że mamy odpowiedni tam czas i na przykład jak wyjdziemy do kogoś, będziemy musieli, bo tam mamy zadania, które musimy wykonywać, więc jeżeli na przykład wyjdziemy do jakiejś osoby w nocy, zakradniemy się jej do domu, no to na przykład ta osoba może nie być zadowolona, jeżeli wejdziemy na przykład o nieodpowiedniej porze, kiedy sklep na przykład jest zamknięty, no to do sklepu nie wejdziemy, także jest to po prostu świat otwarty, gdzie sobie możemy, jak ktoś grał w Portmonde, czyli taką inną grę francuską, o której tu nie będziemy akurat mówić, no bo to było, ta gra już ma z 3 lata albo z 2 lata, jak nic.
3: 2 lata, 2.
1: To jest coś podobnego, tylko właśnie jest to świat otwarty, co mnie osobiście zachwyca. To jest w ogóle gra zrobiona przez człowieka, który zrobił Muda. Ten Mud nazywa się Frandum i to w ogóle też jest taki dość ciekawy Mud, oparty na questach. Tam dużo się robi questów. W zasadzie ten Mud to taki jest do grania solo. No i właśnie ten Escape from Norwood to w ogóle była gra, gdzie było pierwsze demo dostępne przed wydaniem wersji pełnej, a wersja pełna to jest jakieś parę godzin gry. Nie przeszedłem jeszcze tej gry. Jest to gra napisana w Unity, więc używa tego takiego pluginu dostępnościowego, więc w zasadzie jak ją warto, żeby ją odpalić z NVDA, bo wtedy dostępność się sama powinna.
0: I tutaj w ogóle chyba jeszcze jedna istotna uwaga, tak a propos, że gra generalnie jest dostępna zarówno na komputery, PC i Mac i telefony, natomiast wersja na telefony tej dostępności nie dostała.
3: Nie dostała.
0: Także jeśli chcecie sobie pograć, no to albo na Windowsie, albo na Macu. Tutaj jest to wszystko po angielsku, tylko dostępne, natomiast przez to, że wszystko robimy z menu i skrótami, to pewnie z jakąś wsteczką do tłumaczenia to by się dało. Więc jeśli ktoś...
3: Da się.
0: No, także mamy tutaj potwierdzenie.
1: Interfejs jest trochę taki specyficzny, trzeba się go nauczyć, ale potem nam to wejdzie.
3: Interfejs jest specyficzny, to prawda. A wie ktoś może z was, ile w sumie tak fabuła zajmuje, ile godzin?
1: Nie. To może Arek nam powie, jak
0: właśnie mówię, że Arek też. Tak, Arek wiem, że też tą grą się bardzo interesował, więc możesz się śmiało do nas odezwać.
3: Ja ledwo co, jak tylko dowiedziałem się, że gra wychodzi, no to cyk, od razu ją kupiłem i się nie przejmowałem.
0: I dziś zamykając rozdział przygodówek, bo to nie jest jedyna przygodówka, która pokazała się dostępna, teraz mamy grę bardziej może dla młodszych odbiorców, no z jednej strony tak, z drugiej strony gra, która jest tylko po angielsku, ale to jest też gra przygodowa, której zadaniem miało być bycie jak najbardziej dostępną dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami, łącznie z niepełnosprawnościami wzroku. Mianowicie gra Stories of Blossom, która pojawiła się znów na komputerach, tylko tym razem samych PC i na Xboxie. I co jest tutaj ciekawego w tej grze? No tutaj znów mamy czytnik ekranu, mamy audiodeskrypcję, którą sobie możemy włączyć. To jest wszystko czytane. No, syntezator jest wbudowany w grę, a audiodeskrypcja jest czytana przez lektorów, więc no tutaj sobie tego niestety nie przetłumaczymy. Natomiast co jest ciekawego w tej grze? Generalnie historia toczy się w ten sposób, że widzimy małą dziewczynkę, której dziadek czyta opowiadania. I my sobie te opowiadania wyobrażamy, no i właśnie mamy
3: I podróżujemy sobie.
0: Podróżujemy sobie, tak. Musimy
1: wykonywać zadania związane. Jesteśmy jakby, trafiamy niczym Alicja przez lustro, Alicja w Krainie Czarów przez lustro trafia, tak my naszą wyobraźnią trafiamy do tych, właśnie do tej fabuły i musimy różne zadania tam wykonywać, pomagać ludziom, rozwiązywać zagadki, a na końcu gry mamy jedną opowieść, która łączy te wszystkie wspaniałe historie i wszystko, widzimy jak się wszystko pięknie rozwiązuje, jak się wszyscy cieszą i żyją długo i szczęśliwie.
3: A ktoś przeszedł całość?
1: Przeszedłem.
3: Ile ci to zajęło?
0: Jest jakiś bardzo długi, nie?
1: Jestem bardzo zadowolony i nie żałuję, że kupiłem. I poczułem,
3: ja
1: nawet
3: nie.
1: I poczułem się jak dziecko, aczkolwiek uważam, że dorośli mogą spokojnie w to grać. Powiem szczerze, jakieś 3 godzinki może?
3: 3 godzinki, ale wiecie co? Myśmy jeszcze o jednej pozycji generalnie zapomnieli. Jest jeszcze to, co?
1: Ale jeszcze skończmy jeszcze jeden temat.
0: Zanim przejdziemy, moment. Tak, jeszcze chcę też przy tej, no, to być mało Patryk możesz dokończyć najpierw.
1: No to znaczy ja przeszedłem i powiem szczerze, miałem uśmiech na twarzy od ucha do ucha, bo po prostu ta gra była tak sweet, tak po prostu pocieszna.
3: O tak,
0: we wszystkim tak naprawdę, zarówno voice actingu, muzyka świetna, dźwięki w tej grze, naprawdę też
1: nawet
0: dają
1: jak tam ktoś
0: klimat.
1: Miał taki akcent dziwny, to
0: i nawet takie naprawdę fajne zagadki w stylu, jedną z pierwszych zagadek, które mamy na początku gry, jest festiwal i tam jest kilka elementów, w których musimy pomóc, między innymi ma być koncert, jest cały zespół, dlatego problem. Główna wokalistka straciła głos. A ten głos po prostu sobie uciekł. I ten głos sobie po prostu biega, to jest taki mały stworek, który tam gdzieś się chowa,
3: no.
0: Bo był nieśmiały i musimy gdzieś ten głos złapać, przekonać, żeby wrócił do tej wokalistki.
1: A co ciekawe, takie... mamy demo, słuchajcie, i w demo jest zupełnie inna zagadka. Tam jesteśmy na urodziny króla zaproszeni, tam tego z tym głosem nie ma.
0: No,
1: demo jest zupełnie od innej strony się zaczyna.
0: No także tutaj też kolejna gra, która zresztą jak i Rocky Escape from Norwood ma demo, więc możecie sobie to demo ściągnąć i przetestować. No myślę, że to jest też warte polecenia.
1: Dla wszystkich, tak jak już powiedziałem. Niekoniecznie.
3: A słuchajcie, a ja sobie o czymś jeszcze przypomniałem przy okazji, a mianowicie gra, która się ukazała w sierpniu tego, to znaczy zeszłego roku, o nazwie Firebird.
1: No to wy to powiedzcie, bo mnie to jakoś nie zainteresowało.
0: To będzie, to znaczy tę grę ja sobie dałem na końcu w takim bloku tak zwanych visual novel.
3: To dobrze, to okej, okay, dobra.
0: Ale nie no, skoro wspomniałeś, bo to jest też poniekąd taka gdzieś gra bardziej fabularna, przygotowa, więc no możemy
1: dzieje
0: to...
1: Dzieje się w Rosji.
0: Dzieje się w Rosji.
1: Niestety, albo niestety.
0: No niestety, niestety, może tutaj nie będziemy komentować jak ten. Natomiast to są gry generalnie, i kilka takich gier się w tym roku pojawiło, w których generalnie doczytamy, więcej jest czytania, i w pewnych momentach po prostu musimy za naszą postać podejmować decyzje. To są takie trochę bardziej rozbudowane gamebooki poniekąd. Taki gamebook klasyczny to po prostu graliśmy przez stronę internetową, sobie czytaliśmy i klikaliśmy w odpowiednie linki, żeby jakieś wybory podejmować. Tak, a tutaj po prostu mamy grafikę, mamy muzykę, mamy w tej grze, tutaj też trzeba powiedzieć, dostępność w tym Firebirdzie jest naprawdę fajnie zrobiona, bo
3: bardzo.
0: Mamy audiodeskrypcję, znów wszystkie postacie, lokacje są bardzo fajnie opisane, nawet wszystkie sceny, jak na przykład sobie ktoś ręce podają i tak dalej. No i tutaj też właśnie gramy dziewczyną, która jest kierowcą ciężarówki. Właśnie ta ciężarówka się nazywa Firebird, stąd się wziął
3: Firebird,
0: tytuł.
3: I
0: musimy różne rzeczy, różne towary przewozić. No i tutaj się coś dzieje właśnie w Rosji, no, aczkolwiek mamy też jakieś elementy fantastyki, takiego folkloru. Tam jest jakiś podany konkretny autor takiej fantastyki. Teraz nie przypomnę sobie, jak on się nazywał. Michał, ty to przechodziłeś całe?
3: Mi tam jeszcze coś zostało, bo jestem na końcówce, ale tego autora nie znalazłem. Ale bynajmniej tam są wątki z baśni rosyjskich, kurczę, no dużo, nawet gdzieś tam się pojawiają różne mityczne postacie.
0: Znaczy właśnie jak ktoś lubi takie elementy fantastyki, tutaj też znów kolejna gra, która ma demo, no, to jeszcze, jeśli coś mogę dodać, no to też mamy muzykę taką...
1: No to demo to była jedyna rzecz, którą przeszedłem.
0: No, więc mamy tutaj też kolejne, mamy muzykę też klimatyczną, jeśli ktoś chce sobie zobaczyć, jak to wygląda. Tak. Tutaj jest czytnik ekranu używany, więc spokojnie można sobie to tłumaczyć, jeśli ktoś nie chce grać po angielsku albo po francusku, chyba rosyjski też był. Przecież nie przypomnę sobie angielski, francuski na pewno, bo autorzy są z Francji, więc te dwa języki są na pewno. No mówię, też można sobie tłumaczem pomóc i to jest na Windowsie i na Macu chyba też, więc jeśli ktoś chce sobie ściągnąć, to jest gra jak Stories of Lawson zresztą też, która jest na Steamie dostępna, więc stamtąd sobie zarówno pełną wersję i demo możemy pobrać. No i to jest Firebird. Jeśli jeszcze zostajemy przy tematach visual novel, no to możemy już je dokończyć. No to jeszcze kilka takich gier się pojawiło, na które ja jeszcze tutaj zwróciłem uwagę. No to taka gra Slay the Princess, czyli no, zabij księżniczkę dosłownie, taki tytuł.
3: Dosłownie.
0: No i zresztą sam opis gry się tak zaczyna, że jest sobie pewny las, a w tym lesie jest chatka, a w tej chatce siedzi księżniczka i masz proste zadanie. Musisz ją zabić, ale to nie będzie łatwe, będzie próbować cię namawiać, będzie ci oferować bogactwa niezliczone. Nie daj się przekonać i w żadnym razie nie próbuj wchodzić z nią w związek. No, czyli wiadomo, że można, bo tutaj znów podejmujemy decyzję, czytamy dialogi. Tutaj nawet mamy voice acting, oczywiście po angielsku. No i też właśnie musimy odpowiednio tą grę, tak tą historią posterować, żeby tą grę dokończyć. Wiem, że jest wiele sposobów w tej grze, w jakie można zginąć samemu. Jest kilka zakończeń, więc no tutaj też kolejna gra, jeśli ktoś lubi takie opowiadania, no to warto się zainteresować. Tutaj chyba demo nie było.
3: Nie,
0: tutaj właśnie demo nie było, więc taka uwaga, ale jeśli ktoś lubi właśnie gry tego typu, to warto popatrzeć. To jest chyba w silniku Rampire robione, więc tak, więc tutaj też czytnik ekranu działa i tutaj też można sobie ewentualnie coś tłumaczyć. Tak samo moja kolejna gra, tutaj demo jest, Penny Larsony, Gig Economy Villain, czyli gra, w której chcemy być pomocą złoczyńcy. To jest też ciekawe. Ciekawa gra. To jest gra typowo komediowa. Mamy taką aplikację, coś jak Uber, ale dla złoczyńców właśnie, że każdy może jakieś, czy OLX właśnie, jakieś ogłoszenia każdy może zostawiać na różne rzeczy. I też mamy no właśnie złoczyńców, z którymi możemy wejść w jakiś związek na początku zawodowy, no ale nie tylko może. I tam też są takie bardzo ciekawe postacie. Jest jakaś kobieta, która jest szefem jakiegoś kultu, jest jakiś stary komputer, który pamięta czasy zimnej wojny, który też tam właśnie próbuje przejąć świat,
3: tak.
0: bo jest osamotniony, bo ktoś gdzieś zostawił z boku. No i tutaj też bardzo fajnie opisane są ilustracje, więc znów tutaj ktoś pomyślał, żeby tą deskrypcję zrobić. No i takie zabawne te teksty są. Akurat to sobie trochę przechodziłem, że właśnie różne misje musimy wykonywać poprzez podejmowanie odpowiednich decyzji, żeby no, zarobić na siebie, no i na swojego kotka, z którym mieszkamy. No i to jest takie też no, bardzo zabawna gra i tutaj demo jak najbardziej jest, więc można sobie...
1: Tak chciałem nawiązać, no? Bo jakby ktoś nie wiedział, czym jest Visual Novels, to jeżeli ktoś z Państwa pamięta grę Serce Zimy, jeszcze? No to jest...
0: No to jest trafne porównanie. To jest coś w tym stylu.
1: Tak, to jest to. No, ja się chyba... Znaczy, ja nie interesuję się generalnie visual novels, ale ja chyba tym Slay the Princess się zainteresuję, bo to w sumie dość popularne się zrobiło, bo nawet kilka wpływowych streamerów angielskich zaczęło tą grę streamować, więc coś w tej grze musi jednak być jakaś magia, także kupię to i sprawdzę.
3: Fajne to prawda.
0: No i to są właśnie wszystkie, powiedzmy, przygodówki, jak i visual novel, które się w tym i zeszłym roku właściwie pojawiły.
3: A zauważyliście, że obrodziło w tym roku
0: tak.
3: Visual novels?
0: Zdecydowanie. I to jest bardzo fajne. I też jeśli chodzi o przygodówki, to się chyba nam szykuje kolejna, która wyszła wczoraj wieczorem, więc to też no, będzie tego pewnie jeszcze więcej.
1: Tak.
0: No to hit będzie, a mianowicie Pierwsza w pełni dostępna dla nas gra wyścigowa. No, nie, tutaj nie liczę tego, że były wcześniej audiogry takie jak Top Speed, no bo tutaj porównania nie ma, a mianowicie tutaj...
3: mianowicie... symulator szczekającego psa?
0: No tak, tam coś chyba było w tym spodzie wcześniej. A tutaj będziemy mówili o serii, która tak naprawdę już na rynku jest, no będzie prawie 20 lat teraz, bo chyba w 2005 roku pierwsza część tej serii się pojawiła, mianowicie jest to seria Forza Motorsport, czyli seria gier, która na początku była dostępna na Xboxie, później też na komputerach, no i ostatnio producent po 6 latach postanowił serię zrebootować, więc mimo to, że wcześniej mieliśmy Forza 8, no to najnowszy tytuł po prostu się nazywa Forza Motorsport i przynosi nam no całkiem sporo, bo mamy w grze teraz ponad już 20 tras, 500 samochodów prawdziwych, żeby nie było, od takich osobówek jakieś, nie wiem, Honda Civic, jakieś Renault, jakieś Citroeny, takie typowo osobowe, po takie to topowe Ferrari, samochody, które kiedyś były
3: Subaru.
0: Formula 1, tak, Subaru, samochody z NASCAR, czy takie właśnie hiperauta, którymi między innymi teraz Robert Kubica będzie jeździł właśnie chyba w teamie Ferrari, z tego co pamiętam. No i co dla nas najważniejsze, to jest pierwsza gra...
3: Nawet hybrydy podochodziły już.
0: Hybrydy też są, jak najbardziej. To jest pierwsza gra, która taka, tego typu właśnie gra wyścigowa, która dostała funkcje asystujące dla osób niewidomych. I do tego podchody poniekąd były wcześniej, bo w poprzednich częściach jakieś funkcje asystujące były i znajdowały się osoby, które coś tam sobie grały, bo tam można było wspomaganie samochodu włączyć i gdzieś słuchając tego, czy na przykład samochód nam się ociera o żwir, czy nie na bokach trasy, no to dało się jakoś to powiedzmy prowadzić, ale no to nie było, umówmy się, jakieś bardzo szybkie ściganie, no bo generalnie jechaliśmy od ściany do ściany. A później w sześcianej wersji Forza, bo jest jeszcze taka druga poboczna seria Forza Horizon, bo ta normalna Forza to skupia się na prawdziwych torach wyścigowych, a Forza Horizon to jest gra, która jest na otwartym świecie, czyli jeździmy sobie po różnych krajach, najnowszej części jest to Meksyk i tam odbywają się różne wyścigi. Tam doszło udźwiękowienie menu, takie bardzo proste, no ale nic poza tym, można było sobie
1: mapa
0: włączyć...
1: Mapa jest niedostępna,
0: można sobie zrobić
1: to z asystami.
0: Tak, można sobie właśnie włączyć asysty, tak że samochód nam się właściwie prowadzi sam, my tylko dodajemy gaz. Tutaj też tak można, żeby nie było, ale generalnie co mamy w tej grze? No,
1: udźwiękowienie... Pytanie, po co, no? Mogę zapytać, po co właściwie zostały takie funkcje wprowadzone, bo trochę tego nie rozumiem.
0: To chodzi o to, żeby... Wiesz, niepełnosprawności są różne i każdy chce sobie w jakiś sposób grać. Mogą być osoby, które na przykład no, ich niepełnosprawność pozwala im na bardzo ograniczony ruch i na przykład mogą się skupić tylko na tym, żeby w odpowiednim momencie dodawać gaz czy zmieniać biegi, a na przykład skręcać nie mogą, albo na odwrót. Są osoby, które nie mogą gazu cały czas trzymać, ale drążkiem mogą sterować, tak?
1: Można wszystko włączyć, więc...
0: No, tak, to jest założenie, że ktoś może sobie włączyć wszystko albo nic nie wyłączy, wszystko powyłączać. Co ja czasami też robiłem, żeby sobie na przykład nabijać poziomy na samochodzie, ale dlaczego, to pewnie za chwilę.
3: Ale czasem trzeba.
0: No jak robimy to dla siebie, to już tam...
1: Ale jeżeli to jest dla osób z niepełnosprawnościami, to ja uważam, że takie rzeczy powinny być w ułatwieniach dostępu, a nie zaraz na górze w opcjach.
0: Ale to jest w zakładce asysty, czyli jak dla mnie to są ułatwienia dostępu. Więc to jak najbardziej wydaje mi się to jest, to zresztą tak reklamowane właśnie jako ułatwienia dostępu, więc ja myślę, że tutaj jest akurat wszystko okej. Natomiast tak jak ty mówisz, no wiele osób komentowało tak, ten Horizon, gdzieś niektórzy grali, no ale to jest nudne, no bo samochód nam się prowadzi sam. Tak samo zresztą powiedział Brandon Cole, osoba, która chyba nam się kilka razy jeszcze dzisiaj pojawi. To jest legenda w środowisku, jeśli chodzi o konsultacje z dostępności gier dla widzących, to nazwijmy. No i ludzie z Turn 10 Studios, czyli studio odpowiedzialnym za rozwój Forzy, skontaktowali się z nim. I współpracy powstały asysty dla niewidomych, to się tak ładnie nazywa. I w to wchodzi oczywiście czytnik ekranu, który możemy sobie bardzo spersonalizować do tego stopnia. No tak, taki typowy czytnik na komputerze. Może nam mówić typy kontrolek, pozycje na listach albo nie. Możemy poziomy szczegółowości ustalić, prędkość, wysokość, głos. Dla polskiego to są głosy Microsoftu, to od razu mówię, no wiadomo, gram na Xboxa, więc Paulina albo Adam. Jeśli gramy po polsku, a można grać, jest audiodeskrypcja dla różnych scenek, która niestety po polsku nie jest dostępna, a szkoda. Natomiast napisy w tej audiodeskrypcji są, więc można sobie OCR-em przeczytać te napisy, jeśli ktoś chce. To są generalnie, nie są bardzo istotne kwestie, to są właśnie takie bardziej kwestie, takie, które nam coś dodają do klimatu, pokroju. Kierowcy mokną na deszczu, stojąc przed swoimi samochodami na linii startowej, tak? Jeśli akurat pada na trasie, na której zaczniemy ścigać się. No i to nam takie rzeczy nam audiodeskrypcja będzie czytać. A sam interfejs gry jest spolszczony w większości, oprócz tam informacji o tym, czy mamy skręcać w lewo, czy w prawo, ale to są...
1: Co ciekawe, w innych językach, na przykład w hiszpańskim jest, są informacje o skrętach.
0: No jest kilka takich języków. Hiszpański, angielski, niemiecki, chiński i coś jeszcze chyba.
3: A ciekawe, czy dodadzą po polsku.
0: No byłoby fajnie. No, mamy polskie napisy, ale polskiego dubbingu nie mamy.
1: Ale audiodeskrypcja jest robiona chyba przez sztuczną inteligencję, bo to
0: no
1: nie
0: właśnie,
1: jest...
0: przez głosy Microsoftu, ale z jakiegoś powodu no ona jest samplami robiona, tak? To są sample, to takie głosy
1: ktoś
0: wyższej
1: jakości. Ktoś
0: z
1: polskiego oddziału Microsoftu, jeśli w ogóle taki istnieje... No nie wpadł na to jeszcze.
0: No nie wpadł na to, a szkoda, bo da się to zrobić, będzie też przykład gry, która to zrobiła później. Ale mniej więcej mamy tą audiodeskrypcję, mamy czytnik ekranu, no i mamy same funkcje, które pomagają nam prowadzić ten samochód. No

0: Mamy to. Mamy informację, która dźwięk silnika będzie nam się w stereo przesuwał w lewo lub w prawo, pokazując nam, jak powinniśmy jechać. I to jest na zasadzie takiej linii, która się wyświetla też nawet osób widzących. Mogą sobie tą linię włączyć. Ona pokazuje, jak perfekcyjnie każdy zakręt pokonać. Nie zawsze musimy jechać tą linią na środku. I to jest chyba taka pierwsza dziś porada. Ona może nam czasami zboczyć i czasami nawet jest lepiej, bo ta linia nas czasami może podprowadzić naprawdę pod brzeg trasy, że zaraz z niej, jeśli będziemy nieostrożni, można zjechać.
1: To skąd wyczuć, kiedy właściwie ten zakręt zrobić poprawnie, żeby właśnie, no właśnie nie spychać na środek, bo z tym jest problem.
0: To mi jest trudno wytłumaczyć, szczerze mówiąc, bo każdy samochód zachowuje się trochę inaczej. Też zależy właśnie, jak szybko jedziemy, no bo jeśli jedziemy za szybko, to możemy źle zareagować, możemy lżej zakręcić, no mamy też inne rozstawy kół. I to też ma wpływ. Generalnie ja tego uczę się na każdym samochodzie tak naprawdę często od nowa i dlatego zresztą też przed każdym wyścigiem, zwłaszcza w tym trybie kariery, mamy okrążenia ćwiczebne, w których sobie ćwiczymy i właśnie zdobywamy punkty doświadczenia, które później możemy wykorzystać do ulepszania auta, ale myślę, że o karierze za chwilę. Ale to jest właśnie moment, kiedy możemy się danej trasy nauczyć, ale to jest, no... To nie, jeśli pojawia się jakaś nowa trasa, to na pewno za pierwszym razem, jeśli tak jeśli na przykład w top speedzie, nie wiem, uruchamiamy sobie wyścig na jakiejś trasie i po raz pierwszy pokonujemy ją perfekcyjnie, w Forzie tak się nie da.
2: Nie.
0: W Forzie tak się nie da i no każdy samochód gdzieś się będzie nam zachowywał zdecydowanie inaczej. Też jeszcze jak będziemy je modyfikować, jeszcze warunki atmosferyczne tutaj mają wpływ. I to wszystko będzie miało wpływ właśnie na to, jak on się steruje.
2: Awarie też się robią samochodu.
0: No jeśli sobie włączymy...
1: Poziomie trudności symulacji.
0: No to tak, właśnie można sobie awarię włączyć. Więc mamy tą informację i mamy jeszcze sygnały dźwiękowe, które możemy włączyć. Mamy sygnał dźwiękowy, który nas informuje o tym, kiedy powinniśmy hamować. I mamy sygnały, które nas informują, kiedy dany zakręt się zaczyna, bo mamy najpierw informację, powiedzmy, że jest zakręt w lewo, potem zaraz zakręt w prawo, po czym słyszymy trzy rosnące dźwięki, które nam mówią, zakręt zaczyna się za 3, 2, 1, one są takie rytmiczne, no i później mamy trzy tony, które nas informują, zakręt się rozpoczyna, robi się coraz ostrzej. Jesteś w połowie zakrętu, więc za chwilkę możesz delikatnie gdzieś zakręcać w drugą stronę, wyprostować drążek, kierownicę i ostatni dźwięk, który mówi, zakręt się zakończył, możesz
1: Ja zauważyłem, że właśnie w moim przypadku, jak są te takie trzy dźwięki, takie to ja już zaczynam, bo jak zaczynam skręcać po tym dźwięku, to często walnę i nie zdążę nawet skręcić. Ja już zaczynam skręcać w momencie, jak już jest ten drugi dźwięk, to już zaczynam tą gałką przekręcać i wtedy słyszę, że to auto mi się faktycznie skręca i jest ten dźwięk taki, że trzeba nacisnąć pedał hamulca i wtedy faktycznie coś już zaczyna skręcać.
0: Można, no właśnie, można i tak też...
1: Inaczej nie umiem po tych trzech dźwiękach wyrobić.
0: No to jest też sposób, jak się też nauczysz trasy, to właśnie też można wtedy zaczynać zakręcać trochę szybciej, nawet zboczyć z tej linii, bo wiesz, że możesz jakiś zakręt pokonać szybciej. No to są rzeczy, których generalnie no, będziemy się uczyć z czasem ostatni dwa dźwięki, które będziemy słyszeć, to takie dźwięki, które nam będą robić się coraz szybsze i coraz wyższe po lewej, po prawej stronie, które nas informują o granicach toru, właśnie z lewej i z prawej strony. Jeśli z toru zjedziemy, no to możemy dostać karę czasową, więc nam dodane zostaną
1: nieczyste
0: sekundy.
1: Nieczyste okrążenie.
0: Tak, nieczyste okrążenia, a no, na niektórych trasach zaraz po bokach mogą być jakieś barierki, jakiś taki głęboki żwir, więc możemy się zaryć dosłownie samochodem. Więc to nie jest tak, jak w to widzę, że po prostu się, nie wiem, wywracamy na kilka sekund, tylko no różnie może się to skończyć dla nas. No właśnie, no nauka prowadzenia nie jest łatwa, tak jak tutaj są różne strategie na to, każdy samochód zachowuje się inaczej, są samochody, gdzie możemy spokojnie zakręty brać na pełnym gazie, a są takie, które mają tak gdzieś silne silniki, a są tak lekkie, nie wiem, samochód, który powiedzmy waży niecałe 900 kg, tak ostatnio próbowałem, taki Mercedes wyścigowy, 900 kg, silnik 800 koni mechanicznych, no to on dosłownie latał, tam trzeba było właściwie praktycznie cały czas puszczać ten gaz, żeby te zakręty pokonywać, to jest coś, czego po prostu, no trochę tak jak dziś z chodzeniem, no to po prostu trzeba wyczuć.
2: Trzeba nauczyć się, tak, trzeba wyczuć, trzeba się nauczyć.

0: Trzeba się nauczyć, można sobie w trybie takim do wyścigu dowolnego, jest kilka takich torów owalnych, gdzie można sobie takie proste skręcanie poćwiczyć, później można jakieś bardziej skomplikowane tory sobie wybrać. I ja tutaj też polecam, no te tory owalne, to teraz na niedawno doszła Daytona, która jest tak, jest taki układ trójowalny, jest bardzo taki prosty, jest też Eagle Rock, na tym też ludzie testowali, uczyli się wcześniej. Później, jeśli chcecie coś, co ma różnej ostrości zakręty, no to jest fajny tor Hakone w Japonii, który jeszcze jest prosty, tam jest dużo miejsca, nawet jak zjedziemy z toru, tam nie ma jakichś ścian, w których moglibyśmy w coś uderzyć, ale tam już są inne zakręty i nawroty, i ostrzejsze zakręty, więc tam można już takich bardziej skomplikowanych torów sobie poćwiczyć. No i mamy właśnie kilka trybów. Mamy tryb kariery, w którym mamy serię wyścigów, które mają jakieś motywy tematyczne. Na przykład, no, jakie tam się pojawiały. No teraz na przykład mamy serię legend włoskich. No i zaczęło nam się gdzieś od samochodów Lancia, jakieś wyścigi rajdowe, później mają być jakieś Ferrari. Ale też jest osobna seria na przykład dla amerykańskich muscle carów, czyli takie klasyczne, jakieś stare, duże Fordy, jakieś Chevrolety, takie naprawdę duże samochody lata 70-80. Jest seria o rywalach niemieckich, czyli Audi kontra BMW i tam możemy sobie wybrać właśnie, czy chcemy jechać Audi, BMW, jakimś czy Mercedesem sobie wybieramy i po prostu musimy 5 wyścigów pokonać. I to wygląda generalnie tak, że po każdym wyścigu właśnie najpierw mamy ćwiczenie, możemy sobie zapoznać się z torem, poćwiczyć jak dane auto się prowadzi, później mamy dany wyścig i tutaj też taka w sumie informacja, możemy sobie w ustawieniach wyłączyć kolizję. Co, no, można się pobawić z tym włączonym i to też gdzieś próbować spychać inne samochody, natomiast na razie gra nie będzie nas informowała, kiedy jesteśmy na kursie kolizyjnym z innymi samochodami. Więc no dajmy taką opcję, żeby sobie te kolizje wyłączyć, wtedy po prostu skupiamy się na prowadzeniu jak najlepiej samochodu. Będziemy informowani, kiedy kogoś wyprzedzimy, jakie mamy miejsce. I wtedy można sobie grać spokojnie. No i musimy generalnie jak najlepiej w tych wyścigach sobie radzić. Możemy na początku zdecydować, jak daleko z tyłu stawki chcemy rozpoczynać, co później ma przełożenie na to, ile pieniędzy możemy zdobyć, no a pieniądze później wykorzystujemy do kupowania nowych samochodów. I po każdym wyścigu, jak to trochę w grach RPG, zdobywamy punkty doświadczenia, punkty samochodowe tak zwane, które możemy wykorzystać... No?
1: CP.
0: Tak, CP, Car Points tak zwane. Które później tak możemy wykorzystać do rozbudowy samochodu. I możemy to zrobić na kilka sposobów. Może nam to gra zrobić sama, albo możemy sami sobie części dobierać. I to jest też w tym frajda.
2: To jest fajne tuningi, tak.
3: Generalnie, jak się chcecie w to bawić, to ja w ogóle polecam taką apkę na telefon. Forza Tune-Up Pro za 30 zł. Bo powiem wam szczerze, że jeżeli nie wiecie, w czym grzebiecie i co tam zmieniacie, to możecie sobie zepsuć. Na szczęście jest opcja restartu, ale jak nie będziecie wiedzieli, co jak działa, co jak zrobić, co gdzie poustawiać, to można sobie jeszcze bardziej popsuć niż poprawić.
0: Oh, oh, oh. To prawda, zwłaszcza w tej sesji tuningowania, gdzie możemy sobie jakieś kąty nachylenia kół ustawić, to jak ten samochód jest dociśnięty do nawierzchni, ciśnienie kół, naprawdę, tam jak ktoś chce się bawić, to naprawdę można. Jeśli chodzi o sam dobór części, to mi się bardzo podoba, po pierwsze, wszystkie części są bardzo szczegółowo opisane, więc można sobie sporo poczytać. I na przykład, no nie wiem, będziemy mieli informacje typu, no rura wydechowa to miejsce, w którym no, silnik wyrzuca swoje spaliny. Większa rura wydechowa powoduje, że silnik oddycha lepiej po prostu, dzięki temu wytwarza więcej mocy. No i też ma lepszy dźwięk, bo niektóre części też jak najbardziej mają wpływ na to, jak ten nasz samochód słychać.
3: Tłumiki.
0: Tak, tłumiki też. A nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale dźwięki w tej grze są fenomenalne.
3: Zwłaszcza tych, jak sobie ustawimy kamerę na przykład, żeby była na zewnątrz i słyszymy te opony, które drą po różnych nawierzchniach, to też słychać.
0: Słychać wiatr, słychać nawet jak nasze koła gdzieś jadą po tych pasach takich właśnie, które informują nas, że dojeżdżamy do brzegu trasy. Nawet słyszymy takie świsty, kiedy szybko mijamy jakieś obiekty po bokach trasy, jakieś billboardy. I tak słyszymy, że tam, nie wiem, 2 metry od billboardu jakiegoś przejechaliśmy. Samochody niektóre mają turbo sprężarki, które tak specyficznie gdzieś piszczą. No same silniki, czasami takie wystrzały z rury wydechowej możemy słyszeć. Te lepsze skrzynie biegów też wydają takie bardzo specyficzne gwizdy z siebie. No to jest naprawdę gdzieś, no nie wiem, bo też mnie od urodzenia samochody gdzieś interesowały, gdzieś, no tak jak opowiadałem kiedyś, to bardzo dużo TVN Turbo oglądałem dorastając i gdzieś koło kuzynów wiele razy grałem w Need for Speed czy Gran Turismo, no tylko wiadomo, tam nie wiedziałem co robię, więc...
2: No Gran Turismo to przecież klasyk był.
3: To jest, Gran Turismo to jest konkurencja przecież dla Forcy.
2: Dla Forcy?
0: Dokładnie, na konsolę PlayStation, może kiedyś tam też coś by się pojawiło, jakieś opcje dostępności, nie obraził. Ale no mniej więcej, jeśli ktoś lubi samochody, albo nawet nie, ale no tylko to jest dosyć skomplikowana gra, ale jeśli włożymy do niej czas, no to jest naprawdę fenomenalna. Jeśli chodzi o gry, w których poświęciłem najwięcej czasu, no to od wydania tej Forzy w październiku to jest gra, w której włożyłem zdecydowanie najwięcej czasu. To jest fantastyczne przeżycie i no mówię, jeśli kogoś samochody w jakikolwiek sposób interesują, gorąco polecam, zwłaszcza, że grę no można sobie kupić normalnie, albo na Steamie, albo w sklepie Microsoft, ale można ją też przetestować w ramach abonamentu Game Pass, który jest dostępny albo w wersji na PC, albo na konsolę Xbox za 40 zł miesięcznie, albo jeśli nawet nie mamy na tyle mocnego komputera, a do tej gry trzeba mieć dosyć mocny komputer, to też trzeba sobie powiedzieć, no to mamy też opcję gry w chmurze, to już kosztuje złoty 60 zł, no wiadomo, jest teraz opóźnienie, trzeba sobie tam, można sobie ustawić, jak daleko gdzieś te funkcje asystujące mają patrzeć przed nami i dawać nam komunikaty, no do tego trzeba się przyzwyczaić, ale można też, jeśli ktoś chce, grać w chmurze.
3: No ja też powiem z własnego doświadczenia, że nie jest to łatwa rzecz, ale bardzo dużo, dużo frajdy daje to, jak na przykład gramy z innymi, to też już miałem okazję przetestować i naprawdę tutaj...
0: No właśnie, bo jeszcze mamy tryby wieloosobowe. Ten tryb kariery multiplayerowej, nie wiem jak to jest po polsku przetłumaczone, teraz nie pamiętam.
3: Turniejowy.
0: To może być dla nas ciężko, no między innymi po części przez to, że mamy te kolizje, których w multiplayerze takim oficjalnym nie da się wyłączyć. Jeśli sami sobie tworzymy pokój, to można. No może jak gramy między sobą, to można się po prostu bawić z tymi kolizjami i spychać się nawzajem. Też mieliśmy.
3: No, ale tutaj niestety nie słyszymy tego za bardzo i ciężko jest nam omawiać.
0: No nie słyszymy, kiedy w kogoś wjedziemy. Natomiast są osoby niewidome, które wygrywały wyścigi w ten sposób, ale no... To na pewno warto sobie zostawić na później, natomiast jeśli mamy znajomych, którzy mają tą grę, czy to są osoby niewidome, czy widzące, no to tak jak Patryk powiedział, można mieć dużo frajdy wtedy. Też dużo gdzieś grałem właśnie w trybach wieloosobowych z znajomymi i można też mieć bardzo dużo zabawy właśnie. Testując różne samochody po prostu, ścigając się. Jest też serwer na Discordzie dla niewidomych graczy w Forze i tam są jakieś turnieje niewidomych organizowane, więc tam też spokojnie możemy przeciwko innym graczom grać sobie. Też niewidomym, one mają nawet coraz więcej gdzieś członków. Ostatnio widziałem taką transmisję, gdzie na takim turnieju chyba było z 10 osób.
2: No, to ładnie.
0: Więc no te turnieje już są coraz większe, więc jeśli kogoś to interesuje, warto się gdzieś do tego Discorda zapisać. Jest też narzędzie na komputery, aczkolwiek ono też z wersją na konsolę działa, to można sobie to odpowiednio skonfigurować. Forza Real Time Companion się to nazywa.
2: Tak.
3: Bardzo przydatne narzędzie.
0: Bardzo przydatne, bo poda nam kilka dodatkowych komunikatów.
3: Między innymi prędkość, która nie jest na razie dostępna dla nas tak normalnie, a jest w grze dostępna, ale tutaj nam podaje to mową. Kompas, jakby kogoś interesował, chociaż nie wiem po co w grze wyścigowej kompas, ale jest.
0: No żeby mieć orientację jak jedziemy, to jakby ktoś chciał zobaczyć na przykład właśnie kiedy zakręcamy, ale też informacje o tym kiedy jeździmy na wybojach, wzniesienia na trasie, jakieś doliny i tak dalej, a to już się nam może przydać, no bo jeśli czujemy, że samochód coś nie hamuje tak jak powinien, no to może nie wiemy, że akurat zjeżdżamy z góry, a niektóre trasy mają dosyć duże pagórki. Informacje o temperaturach opon, bo opony nam się mogą przegrzewać i wtedy gorzej skręcamy. ramy. No właśnie te prędkości można sobie ustawić, co ile kilometrów ma nam prędkość być czytana. Informacje o tym, kiedy zawieszenie jest maksymalnie gdzieś obciążone, to też nam się może przydać. Więc to kilka takich rzeczy można włączyć, zależy jak...
3: O skrzyni biegu, jeżeli...
0: Tak.
3: O biegach, jak na przykład mamy automatyczną skrzynię biegów, to też możemy słyszeć, jaki jest dany bieg, jak się chcemy nauczyć, jak biegi działają.
0: Tak, to się też nam może przydać, kiedy chcemy jakiś zakręt wziąć. Gdzieś te numery na tych zakrętach mniej więcej odpowiadają temu, na jakim biegu możemy dany zakręt wziąć, natomiast to tak do końca też nie jest. Też każdy samochód się inaczej zachowuje, tak jak mówiłem wcześniej. No ale też możemy kilka takich dodatkowych informacji w ten sposób uzyskać, więc no jeśli gramy w tą Forzę, to warto sobie też to narzędzie ściągnąć. Ono jest darmowe, przetestować. No nie jest nam potrzebne, ale no może nam gdzieś dodać jeszcze więcej informacji, których normalnie byśmy nie mieli. No jeszcze raz mówię, Forzę ja osobiście bardzo polecam. Może kiedyś się podcast pojawi, no bo cały czas myślę, jak to sensownie opisać, bo no, tu jest dużo też właśnie takiej nauki na wyczucie, tak? No ale zobaczymy, co się uda w tej sprawie zrobić.
3: Może jeszcze kilka ułatwień dostępu też się pojawi, które, że gra będzie więcej nas o więcej, o większej ilości rzeczy nam mówić, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że gra będzie się rozwijała przez no co najmniej kilka lat i z naciskiem na dostępność, także jeszcze to nie jest koniec.
0: To na pewno Microsoft nie jest koniec.
3: Nie powiedział ostatniego słowa.
0: Nie, no, już mieliśmy aktualizacje, które nam rzeczy dodawały, na przykład ostatnia aktualizacja właśnie dodała informację, którą możemy sobie zresztą skonfigurować o tym, na którym miejscu jesteśmy i to możemy być informowani albo na bieżąco, albo po zakończeniu okrążenia.
3: Albo w trybie multiplayer, bądź w singlu możemy sobie też wybrać.
0: Właśnie, tak. No i jeszcze informacje o tym, jeśli bezpośrednio przed nami, czy za nami jest jakiś inny gracz, no nie? Więc jeśli wiemy, że ktoś nas zaczyna gonić, tak jak było w Top Speedzie, no to możemy dostać informację, mój sior jest za tobą, tak? I zaraz cię wyprzedzi. Albo, że my kogoś zaraz wyprzedzimy. I tego nie było na początku, ale to zostało dodane. Wiem, że też mają być jakieś dodane, jakaś tam prosta dostępność do edytora, który nam pozwala samochód sobie malować w jakiś prosty sposób, więc może jakieś loga będziemy mogli sobie jakoś namalować. To jest na razie niedostępne.
2: Ale ciekawa sprawa to może być.
0: Ale no też coś ma być, więc no jakby
3: dostępność...
0: No?
3: A propos tuningów, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo jeżeli na przykład nie wiemy, jak sobie zrobić jakiś tuning, a nie chcemy apki do telefonu, to możemy sobie z serwera Forzy pobrać tuningi, które zostały przez innych ludzi zrobione. I je sobie zapisywać, te tuningi, i między nimi się przełączać w zależności od trasy, jak to nam wygodnie.
0: Designy różne samochodów też zresztą, tylko one no, nie są jakoś bardzo opisane, więc no więc tak. No ale jakby ktoś chciał na przykład, tak, nie wiem, niektóre chyba samochody gdzieś Formula 1 na przykład.
3: I warto mieć połączenie z internetem, bo...
0: Nie dość, że warto, chyba nawet ono jest wymagane. Niestety.
2: Jest.
0: Tak, nawet w trybie kariery tam dużo rzeczy jest pobierane z serwera, chyba jak nie mamy połączenia, to jest dostępny chyba ten tryb gry dowolnej. A szkoda, poniekąd to jest trochę wada, no ale no, coraz
3: większość
0: więcej
3: gier. Większość gier niestety teraz jest robiona jako gry usługi, więc to...
0: No i tutaj inaczej jest tym razem, bo no właśnie mamy to, też ten tryb kariery się zmienia, tam co jakiś czas nowe kariery właśnie dochodzą. Za przejście takiej całej serii dostajemy samochody za darmo, jak w prezencie, więc też jest jakiś no, powód, dla którego warto sobie to przechodzić, także no właśnie.
3: No i ja na pewno mogę polecić, ja na pewno powiem tak, że mamy dwie wersje tej gry, takie główne, jest wersja standardowa i wersja premium. Różnice między nimi są dość istotne, aczkolwiek dla osób, które dopiero się uczą wyścigów, nie są one aż tak istotne, natomiast jeżeli kupimy sobie, będziemy mieć wersję standard i przejdziemy do wersji tak zwanej premium, no to w tym momencie my dostaniemy tak zwany car pass, czyli będziemy co tydzień dostawać nowe samochody, jak również dostaniemy tak zwane samochody oznakowane jako Forza Edition, których normalnie nie mamy, które są trochę lepsze od tych, niewiele, ale trochę lepsze od tych standardowych. Na przykład ja bardzo lubię Subaru Forza Edition i uważam, że w porównaniu z tym Subaru innym, tym standardowym, który jest w wersji darmowej, jest trochę lepiej się go ulepsza, moim zdaniem.
0: No tak, on ma faktycznie lepsze parametry. Więc to jest prawda.
3: Ale nie jest to wymagane.
0: Nie jest to wymagane.
3: Chcemy się nauczyć
0: jeździć. Jeżeli chcemy się nauczyć, to też można sobie tego Game Passa wykupić nawet na miesiąc. Wtedy mamy tą wersję standardową w pakiecie. Jeśli chcemy sobie tego Game Passa dokupić, to premium, no to wtedy to jest koszt, teraz nie pamiętam, 100, chyba 50 zł, teraz nie pamiętam, czy 100? No coś koło tego.
3: Taka
0: chyba
3: informacja dla tych z Państwa, którzy by chcieli sobie na Steamie dokupić premium, bo tutaj jest mała zawiłość, na którą chcę uczulić. Jeżeli wejdziemy sobie w zawartość do pobrania, to znajdziemy różne rzeczy od samochodów, od jakichś tam garażowych rozbudówek. Natomiast nie znajdziemy tego, czego szukamy. Musimy sobie w Google osobno wpisać Forza Motorsport Premium Bundle i wtedy znajdziemy DLC jakby na osobnej stronie, który dokupujemy i w tym momencie już dostajemy z tymi wszystkimi premium, karpasami i tak dalej. Ja za to płaciłem jakieś 200 zł tak na Steamie.
0: No to też dobrze wiedzieć.
2: Tymczasem
1: mamy tu pytanie, pojawiło się na YouTubie, pisze do nas Dominik, czy Forza Motorsport można grać z dostępnością na PC i czy w Diablo 4 można grać z dostępnością na konsoli
3: PS5?
2: Opowiemy o Diablo 4, tak.
1: I jeszcze, skoro już tutaj mamy pytania, które się pojawiają, to też odezwała się Ewelina. Cześć, mam pytanie. Czy ktoś z was przeszedł wszystkie poziomy gry Blind Quest 3?
3: O Jezus!
0: Ja trójki jeszcze nie zacząłem. Pierwsze dwie części przeszłem.
3: Ja przeszedłem pierwsze dwie części. Mogę powiedzieć, że nie jestem zadowolony. Zresztą ci twórcy, oni już są znani, bo to są
2: Ticon Blue.
3: Z Ticon Blue, nasze słynne z Włoch. No, ale to.
0: Natomiast tyle, jeszcze odnosząc się do pytania Dominika. Forza tak jak najbardziej można na PC grać z dostępnością czy na Xboxie. Przy pierwszym starcie będziemy zapytani o włączenie tych funkcji. Też warto sobie w ustawieniach paska gier Xboxa, to jest w aplikacji Xbox, można do tego dotrzeć przez menu ustawień, tam jest taka sekcja dostępności. Jedną z tych rzeczy w tej sekcji jest pole wyboru, żeby gry do nas mówiły. Jakoś nie wiem, jak to jest przetłumaczone.
2: Niech gry czytają za mnie.
3: Za mnie, okej.
0: Dokładnie. Gry czytają za mnie. Ciekawie, ktoś to przetłumaczył. Bo to po angielsku chyba jakoś let games narrate for me, czy jakoś tak, no ale mniej więcej to pole informuje gry, żeby no właśnie mówiły coś do nas. Jeśli to zaznaczymy, no to przy pierwszym starcie Forza od razu do nas przemówi i zresztą pierwsza rzecz, która się pojawi, no to są opcje dostępności, tam można sobie od razu ustawić preset osób niewidomych, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa, ale tam można sobie te wszystkie asysty dźwiękowe.
3: I tryb wydajności włączyć, jeżeli nie widzimy, no to wtedy gra sobie tam ustawi 60 klatek na sekundę, jakieś tam takie... Mnie ustawiła domyślnie na średnich i...
2: Na średnich?
0: I w sumie to jest jeszcze jedna istotna kwestia, taka a propos pierwszego startu. Dobrze, że gdzieś ten temat się pojawił, bo... No tutaj producent chciał popisać się tym, jak ta gra wygląda graficznie pięknie. I jak tylko to sobie ustawimy, to nie przestraszcie się, że przy pierwszym starcie nie otworzy wam się menu główne. A otworzy wam się taka scenka, będzie ładny taki las, jak nic się nie dzieje, nagle tutaj jakaś wyścigówka przejeżdża.
2: Aha, dyskrypcją no to jest pokazane. Fajne! No.
0: I wtedy perspektywa od razu nam wchodzi do kabiny, do kokpitu to nazwijmy, bo to się dosłownie tak
3: musimy przejść testowy
0: nazywa.
3: Wyścig.
0: Tak, nawet dwa testowe wyścigi, czyli to jest jedno okrążenie i teraz możemy próbować zrobić to sami, tutaj nie możemy przegrać, tak? Generalnie musimy gdzieś jakoś dojechać do końca i są dwa na to sposoby, bo nie da się z tego wyjść, musimy to przejść. Albo możemy próbować po prostu już się uczyć prowadzić, albo na tą chwilę wchodzimy do tej sekcji ustawień, możemy włączyć pauzę,
3: włączamy.
0: Tak, włączamy asysty wszystkiego, kierowanie, sterowanie i tak dalej, wtedy gra jest na autopilocie, wszystko samo się prowadzi. Przechodzimy sobie ten wyścig do końca, no są właśnie dwa wyścigi, na jednym po prostu sobie jedziemy po trasie sami, na drugim wyścigu, no to już jest taki prawdziwy wyścig z 23 innych kierowców, po prostu ten, jest tam jedno okrążenie takie testowe. I kiedy to się wszystko skończy, automatycznie otworzy nam się tryb kariery, tam będziemy mogli sobie jeden z trzech samochodów wybrać, między innymi jest to Subaru, to nie Forza Edition, o którym tak. Patryk mówił,
3: moja była taki... Honda.
2: A moja też.
0: Ja Subaru to akurat to wziąłem.
2: Subaru?
0: No, tak, no ale mniej więcej...
2: A ja potem, bo to było moje marzenie.
0: Oczywiście, mniej więcej można sobie jedno z tych aut wybrać i wtedy, no możemy próbować z tą karierą, ale wtedy warto wycofać się, bo już wtedy możemy dawać wróć kilka razy, wejść sobie do menu głównego i tak jak mówiłem wcześniej, wejść sobie do gry dowolnej, wybrać jeden z sektorów owalnych, wtedy te asysty stopniowo powyłączyć i po prostu wtedy będziemy sami na to, że nie ma żadnych limitów i możemy spokojnie nauczyć się prowadzić i później sobie do tej kariery wrócić. Więc myślę, że to jest coś warta.
3: Warto też jeszcze powiedzieć o tym, bo to jest do czego mnie przyzwyczaiły poprzednie Forcy, jak na przykład chociażby Forza Motorsport 7 czy Forza Horizon, że tutaj muzyka w menu głównym jest taka dość specyficzna i mnie osobiście przypomina, jak są te konferencje WWDC, te Apple'owskie, to mniej więcej tak coś podobnego. Aha. Natomiast w wyścigach żadnej muzyki nie będziemy mieć.
2: Nie.
0: Tak.
3: Ja myślałem tutaj, że to będzie jakaś rockowa muzyka, tak jak to było w tych wszystkich Need for Speedach.
0: No w Horizonie też jest muzyka licencjonowana, więc to też jakby
3: tutaj,
0: ktoś...
3: Tutaj nie. Tu nie mamy podczas.
0: No bo to jest też symulator, tak? To jest symulator, więc no tutaj też z tego założenia producenci wyszli. Natomiast muzyka jest i to jest też fajne, że ta muzyka też stopniowo ma coraz więcej warstw, bo słyszymy piosenkę, tam jedną warstwę, wchodzimy do podmenu, dochodzi kolejna warstwa, zaczyna się wyścig, jakaś trzecia, no i jak już sam wyścig się naprawdę zaczyna, to faktycznie muzyki już później nie ma.
3: To się tak ładnie wycisza.
0: Tak, tak, to się tak, no w ogóle to przejście, no dźwięki są fantastyczne, tak jak mówiliśmy. Muzyka też zresztą jest na Spotify, jakby ktoś chciał sobie posłuchać później. Dobra, czy coś jeszcze? Aha, no i myślę jeszcze na koniec, warto grać na padzie. Nie
2: na padzie, koniecznie, tak. ja też serdecznie nie.
3: Albo jak macie kierownicę, to polecam kierownicę.
0: No oczywiście, jak mamy kierownicę.
2: Ktoś was grał na kierownicy?
0: Jeszcze
3: ja
0: nie.
3: Powiem tyle, na kierownicy wszystkie asysty są w tym momencie wyłączane ze względu na force feedback i na to, na specyfikację samej kierownicy.
0: Bo kierownica nam może sama się skręcać, tak, reagując na to, co się z naszym samochodem dzieje. Natomiast znam osoby niewidome, które grały, to nie jest tak, że przez to, że te asysty się wyłączają, nie możemy grać. Jak najbardziej możemy, dźwięki cały czas mamy. No i
3: tylko nie działają te skręcania, hamowania automatyczne i tym podobne. Mm-hmm.
0: Z tego, co ja wiem, z tego, co rozmawiałem z osobami, które grały, to na kierownicy, no to jest zupełnie inne doświadczenie.
2: No tak, na pewno, bo
3: ja będę miał kierownicę niedługo, także
2: tak? O, to
3: znaczy
2: dobrze.
3: Za jakiś czas sobie kupię, pewnie bo na urodziny.
2: Też o tym myślę, bo o co chodzi, jeśli się ma kierownicę, no to można naprawdę poczuć się wtedy jak za kierownicą samochodu, to jest zupełnie już takie doświadczenie fest.
3: Mamy i wibracje tutaj i w ogóle.
0: Ale nawet na padzie właśnie wibracje też cały czas mamy, zarówno takie klasyczne, jak jeśli mamy takiego pada oficjalnego do Xboxa, no to on też ma wibracje pod spustami, kiedy koła tracą przyczepność i czy kiedy ABS nam się
3: jak nami rzuca, to tak aż ja tak. Czasami. Aha. Ja czasami się po prostu czuję, jak mi tym padem rzuca w ręku i po prostu czasami muszę przytrzymać i wiem, aha. A tak, zaraz czyli pocisk wpadnie.
0: Czyli no właśnie odczucia są i to są też właśnie informacje zarówno dźwiękowe, uczymy się jak te opony piszczą, jakie wibracje odczuwamy, to nam też później pomoże, no zaczniemy te samochody wyczuwać. Ja może mówię, trudno mi to wytłumaczyć, ale to tak po
3: ja
0: prostu.
3: Ja rozumiem już o co chodzi, więc.
0: No właśnie, czyli no to jest kwestia nauczenia się. Dobra, czy coś jeszcze chcecie na temat Forzy dodać?
3: Ode mnie to tyle.
2: Ode mnie myślę też, chociaż że powiem wam, że ja też mam taką metodę, że jak chcę sobie nabić trochę kredytów, bo chcę kupić jakiś fajny samochód, no to wtedy powłączam sobie wszystkie asysty i dawaj, ale tak to jednak staram się jednak uczyć bez asyst.
3: No jak kto chce. No,
0: no właśnie, więc można, można tak i tak. Forza gorąco polecamy, kolejna tak, bardzo ciekawa gra, która w zeszłym roku się pojawiła. Okej, okay, czy coś tam przyszło, zanim przejdziemy dalej?
3: Michale?
2: Ja myślę, że myślę, że chyba, to już chyba generalnie razie... wszystko, także możemy przechodzić dalej.
0: No chyba na razie nikt do nas nie napisał. Cały czas zachęcamy, możecie do nas dzwonić, pisać. Jeszcze raz podam numer 663-883-600. Możecie na WhatsAppie nam się nagrać lub zadzwonić na WhatsAppie czy na zwykłym telefonie. kontakt.tyflopodcast.net. Jeśli macie jakieś pytania czy coś, to możecie śmiało pisać. A my będziemy rozmawiać o kolejnej dużej grze, która się pojawiła. Kolejny reboot. Kolejna gra, która porzuciła wczesną numerację.
3: No i chciałem tu powiedzieć, no, że jeżeli słuchają nas w tym momencie osoby nieletnie, to bardzo proszę, żeby na chwilkę wyłączyły i nie słuchały. Bo jest to gra na pewno...
0: Ta i chyba następna w sumie też. I teraz patrzę.
3: I jeszcze ci, co jedzą, no to przepraszam.
0: Tak, jeśli teraz jecie kolację, to... a mianowicie teraz będziemy mówili o bardzo kultowej
3: Mortal
0: serii.
3: Mortal Kombat!
0: Właśnie.
2: O, tak! To jest...
0: No właśnie, czyli seria, która wcześniej też mieliśmy 11 tytułów tej głównej serii, a teraz mamy Mortal Kombat 1 znowu.
2: Mimo
0: to, że Mortal Kombat 1 pierwszy pojawił się w roku 92 jako automat. No ale tutaj mamy kolejny
3: raz. Dla mnie
0: raz...
3: najlepszy Mortal Kombat, słuchajcie, na PC, który w ogóle bardzo, do którego mam sentyment, jest Mortal Kombat 4 z 98 roku, pod względem muzycznym i w ogóle tracków. Także mam sentyment.
0: Który mi chyba trójka z tych klasycznych w sumie, to jak najwięcej ja akurat na Mejmie ogrywałem, a później dziewiątka jeszcze, ale to już tam swoją
3: nie,
0: drogą.
3: Nie, dziewiątka na PC jest popsuta. Tam
0: a dziewiątka jest popsuta, dziewiątka kanału. Akurat na nie, Xboxie nie. Grałem, ale tak, no jak ktoś... No. Mniej więcej najnowsza seria na PC generalnie na szczęście popsuta aż tak nie jest.
3: Ale jest.
0: Nie jest, ale jest. Dla nas po części no, to ma swoje wady. Ale zacznijmy od początku. Co to jest? No to jest bijatyka tak zwana, czyli gra, w której no, możemy tam albo podejść do przodu, albo do tyłu. Możemy przeskoczyć naszego przeciwnika i możemy gdzieś kucnąć albo blokować. No i o co chodzi w takich grach? No po prostu musimy naszego przeciwnika pokonać, wykonując odpowiednie ruchy.
2: Ja niestety przy Mortal Kombat oddaję wam generalnie głos, bo po prostu nie mogłem grać, ponieważ mam jeszcze za słabszy komputer na to, albo może już się pojawiła jakaś alternatywa dla osób ze słabszymi komputerami, co
0: nie,
2: to zrobić?
0: Chyba jeszcze chmurze nie ma tej gry żadnej.
3: Nie ma na GeForce Now, ani tam Xbox Pass też nie ma jeszcze.
2: Jedyne co, to tylko 11 widziałem w Game Passie.
0: Tak, 11 jest... Mniej więcej, no właśnie, o co w takich grach chodzi? No mamy właśnie skróty, żeby chodzić sobie, no i tutaj mamy bardzo fantastyczną oprawę dźwiękową, tutaj znów dźwięki i stereo. No i mamy przyciski do różnych ataków, do pięści, do kopniaków, no i też mamy różne ruchy, jeśli akurat podskakujemy. No i mamy ruchy specjalne, które wykonujemy wpisując kolejne sekwencje klawiszy odpowiednie.
3: Fatality, tak?
0: Tak, no i właśnie, no to tak generalnie działają wszystkie bijatyki, czy to jest Mortal Kombat, czy na przykład Street Fighter. Ale Mortal Kombat słynie z tego, że w nim jest przesadnie, tutaj myślę, można użyć tego słowa, przesadnie dużo krwi. I mamy postacie...
2: Zawsze z tego słynęło.
0: No to właśnie mówię, no. Z tego Mortal Kombat słynęło od początku.
2: Tak.
3: Do tego taka, ciekawostka, no? Taka ciekawostka, jak wyszło Mortal Kombat na początku lat 90. No to była to, tym się jakaś fundacja amerykańska zainteresowała właśnie a propos przemocy i w ogóle ciekawostka była taka, że późniejsze części z racji tego, że tam fatality, no to dużo takich brutalnych rzeczy w tej grze, no to potem pojawiły się takie rzeczy, które tą brutalność zmniejszały, czyli na przykład friendship, że na przykład postacie podawali sobie ręce na przykład, albo animality, Czy Babality, gdzie na przykład zamiast brutalnego poderżnięcia gardła, mówiłem, że będzie brutalnie, że zamiast właśnie takiego poderżnięcia gardła, taki przeciwnik zamieniał się w zwierzę, w bobaska małego.
0: Małe dzieciątko, można.
3: Co znikło niestety już potem.
0: Tak, w dziewiątce jeszcze było, a później już nie. Ale w ogóle jeszcze, skoro mówimy o takich ciekawostkach, to też właśnie między innymi przez Mortal Kombata powstał system ocen wiekowych w Stanach Zjednoczonych. Bo tam wkroczył rząd znów amerykański i powiedzieli, że jeśli się nie dogadacie, to my zaczniemy wam coś regulować. No i kilka właśnie takich dużych firm, które gry w tamtym czasie stworzyły, to były Electronic Arts, to było Nintendo i chyba Sega. No stworzyły tak zwaną ESE, czyli taka amerykańska, takie stowarzyszenie, które właśnie wystawia oceny dla gier. Coś jak nasze, właśnie tak mamy tu gry właśnie 18+, 12+, tak dalej, takie oceny wiekowe, no to się też między innymi przez Mortal Kombata pojawiły na początku lat 90. Ale no właśnie, mamy te ruchy, mamy naprawdę różne postacie, generalnie są jakieś ninja, ale ninja, które potrafią ciskać kulami ognistymi, jakimiś piorunami i innymi tego typu rzeczami, rzucać jakimiś mieczami. No i mamy te słynne fatality, czyli jak już naszego przeciwnika pokonamy, mamy taki charakterystyczny komunikat
2: finish him.
0: No właśnie, tak ukończ go dosłownie, czy ją. No i musimy, jeśli wpiszemy odpowiednią kombinację, no to taki właśnie bardzo brutalny sposób możemy kogoś już tak do końca pokonać. Te gry wcześniej były dla nas dostępne, no przez to, że miały świetny dźwięk, miały dobrze zrobione stereo i tam jakieś dźwięki dodatkowe były, które nas informowały, kiedy staliśmy nad na przykład jakimś elementem scenografii, który możemy wykorzystać podczas walki, bo w poprzednich grach takie interakcje, tak. Natomiast no, te gry nie miały dźwiękowania, więc trzeba było się menu na przykład nauczyć na pamięć.
3: Albo OCR.
0: No albo OCR-em właśnie. A dla tej najnowszej części znów tutaj się odzywa Brandon Cole i nie tylko, bo tutaj jeszcze do
3: Mortal
0: konsultacji...
3: Mortal Kombat 11 miał narrację częściową, o tym warto powiedzieć.
0: A tak,
3: głos
0: ale...
3: nagrany tego pana Shokana, który tam mówi, znaczy komentatora, który mówi te fight i tak dalej, to właśnie podstawowe menu tam nagrał.
0: Ale to było naprawdę pierwszy poziom menu, tak nawet, no, to było tak podstawowe dosłownie, że na przykład do menu opcji mogliśmy dojść, ale na przykład żeby sobie później tą narrację włączyć czy wyłączyć, no to już tam narracji nie było. Więc trzeba było się posilić pomocą albo OCR-a właśnie, albo osoby widzącej. No ale tutaj były konsultacje z osobami niewidomymi, jednym z nich był właśnie Brandon Cole znów.
3: Sightless Kombat.
0: Akurat Sightless Kombat chyba nie, ale inny pan,
3: tak,
0: który...
3: też był konsultantem, mówił,
0: tak?
3: Że był.
0: Mhm. A okej, no to jeszcze, to widzisz, to Sightless Kombat i jeszcze pan Carlos Vasquez, który co ciekawe wcześniej już zawodowo grał w Mortala, dziś jeździł na jakieś turnieje, bo takie turnieje się odbywają, tak można zarabiać na tym. I nawet dziś daleko zaszedł, więc no poprosili osobę, która w tego Mortala gra dużo, co by takiej osobie pomogło. No i tutaj nawet pamiętam, taki był wywiad z deweloperami i jeden z deweloperów, który nad dostępnością pracował, przytoczył w cytat, kiedy Brandon powiedział: pierwsza rzecz, którą moglibyście zrobić, to by zrobiło taką największą różnicę, screen reader, taki pełnoprawny. No i słuchajcie, w Mortal Kombat jeden pełnoprawny screen reader się pojawił. I on na początku nie czytał wszystkiego i teraz też tam w samouczku na przykład jest jedno miejsce, gdzie nie czyta nam klawiszy, które musimy nacisnąć, to już sobie społeczność, tak, kombosa, to już jest rozpisane. Ale generalnie teraz 99% rzeczy jest czytane, zarówno w tym właśnie menu głównym, wszystkich menu ustawień, większość samouczków. Kiedy sobie grę spauzujemy, wejdziemy do listy kombosów danej postaci, to jest też wszystko nam teraz czytane. Mamy w tej grze takie dwa główne tryby jednoosobowe, tryb fabularny, tryb fabuły, którym co ciekawe mamy
3: audiodeskrypcję.
0: Tak, właśnie miałem też powiedzieć, mamy audiodeskrypcję, która wszystkie te scenki nam opisuje. Ta fabuła, no to nam zajmie kilka godzin,
3: po
0: żeby jej przejście. Tak, wszystko jest po angielsku. Ale co ciekawe, też te audiodeskrypcje obejmują właśnie te wszystkie fatality, o których mówiliśmy. To wcześniej trzeba było sobie gdzieś w internecie sprawdzać, no albo po prostu sobie słuchać dźwięków, które cały czas, no, jak były wcześniej równie brutalne co grafika, to dalej tak jest. No ale teraz jeszcze mamy od razu z tego audiodeskrypcję. I mamy też tak zwany tryb inwazji, w którym sobie... Tak?
3: Mój ulubiony tryb.
0: nie dziwię ci się, bo to jest fajny tryb, to jest tryb, który mamy elementy RPG, bo chodzimy sobie po planszy, możemy sobie dowolną postać wybrać, natomiast tutaj mamy też takie elementy, takie klasyczne, żywiołowe poniekąd, że niektóre elementy są lepsze przeciwko innym. I tak na przykład Skorpion, który włada ogniem, jeśli walczy przeciwko na przykład Sub-Zero, czy to jest pojedynek między tymi postaciami, które od początku tej serii trwa tak naprawdę, Sub-Zero włada lodem, no to Skorpion go po prostu od razu roztopi, tak? Jeśli walczymy przeciwko Sub-Zero czy jakiejś innej postaci, która włada lodem, no to ta postać będzie dostawała podwójnie więcej obrażeń od Skorpiona na przykład. Więc mamy takie elementy RPG, mamy różne ekwipunek w tym trybie, losowe różne spotkania, jakieś inne wyzwania, które musimy pokonywać i też ten screener, te wszystkie menu zarządzania ekwipunkiem, właśnie ten jakiś...
2: A jakieś rozmowy z postaciami też są?
0: Nie, akurat rozmów tam nie ma, ale są inne rzeczy, które musimy...
3: Ale są problemy, o których muszę powiedzieć. Mhm.
2: O!
3: Ten tryb inwazji, tutaj wszystko fajnie, dostępność i w ogóle też powiem o problemach czytnika ekranu samego, bo one również są, ale jak już mówisz o inwazji, no to powiem. W inwazji są często takie problematyczne momenty, jak na przykład tryb przetrwania. To są takie momenty, w których musimy przeskakiwać na przykład nad latającymi laserami czy różnymi takimi rzeczami. W czym jest problem? Problem jest taki, że nie wiemy, czy te rzeczy są nad nami, czy one są pod nami, więc tak naprawdę nie wiemy, czy mamy kucnąć, czy mamy podskoczyć, czy może mamy się po prostu przemieszczać, żeby tego unikać, czy jeszcze mamy wcisnąć blok. Jeżeli to jest jedna rzecz, no to pół biedy, natomiast jeżeli leci 10 czy 20 czy więcej takich pocisków, no to w tym momencie jest problem. I tak naprawdę jedynym sposobem, który jest, że tak powiem, który pozwala nam to przejść, to jest po prostu grindowanie postaci, czyli tam wczytywanie sobie tak w kółko tych samych bitew losowych i po prostu na tych bitwach podnoszenie statystyk, używanie jakichś takich tych przedmiotów konsumpcyjnych, które nam dają na przykład od czegoś odporność. No i wtedy jesteśmy po prostu w stanie nawet na czuja, jeżeli coś robimy, będziemy dostawać mniej obrażeń, to wtedy to przejdziemy. To jest no, jak na razie jedyny sposób. Już mamy nowy sezon tej inwazji, natomiast no nie grałem w ten nowy sezon jakoś specjalnie długo, bardziej się zagrywałem w ten pierwszy. Natomiast w tym sezonie teraz są też jakieś problemy, więc no nie do końca tutaj mam wrażenie, że się wszyscy dogadują, jeżeli chodzi o tą dostępność, jeżeli chodzi o team.
0: No w głównym trybie walki mamy dźwięki, które nas informują o tym, czy dany atak idzie z góry, z dołu. Nie wiem, czemu tego nie ma właśnie na te przedmioty. Gdyby to było, a to jest do dodania, no to byłoby już dużo łatwiej.
3: Mhm. Więc miejmy... No na tak. Natomiast nie wiem, czy mogę przejść teraz do czytnika ekranu.
0: Myślę, że tak, no bo generalnie on czyta wszystko, ale jak to czyta, z tym jest różnie.
3: Tak, no to przejdę do rzeczy najbliższej mi, czyli Windowsa. Generalnie z Windowsową wersją jest taki problem i to już muszę wam powiedzieć. Państwo będziecie sobie chcieli kupić Mortal Kombat na Steamie, bo na razie tylko tam można. Po zakupie, a większość z państwa będzie miało Steama w języku polskim, po uruchomieniu gry uruchomi nam się gra po polsku. I czy jest to syntezator Festival, który jest dodany i czyta bardzo powoli i czyta takim robotowatym głosem, jest tylko wersja angielska? Wiecie, co się stanie? Stanie się to, że będzie polska synteza czytała angielskie rzeczy.
2: To przecież jest najgorsze, co być może.
3: To jest najgorsze, co może być, aczkolwiek ja znam osoby, które... Znam jedną osobę, która na przykład używała Eloquence'a w Joe'sie i czytała wszystko nim po polsku, także no, może się da. Natomiast trzeba uruchomić Mortal Kombat w wersji angielskiej. Nie zrobimy tego z opcji gry samej. Nie mamy tam opcji językowych. Musimy to zrobić we właściwościach gry na Steamie, czyli klikamy sobie menu kontekstowym, chodzimy do naszej biblioteki Steam, co jest dostępne. Wybieramy Mortal Kombat 1, klikamy menu kontekstowym, wchodzimy we właściwości. W zakładce ogólne lądujemy i tam wybieramy sobie sekcję język i w sekcji język wybieramy, że ma być to język angielski. Klikamy, rozwijamy ten przycisk i tam się pojawi lista języków, klikamy język angielski, wtedy ten przycisk nam się z powrotem zwija to menu i na tym przycisku z językiem powinien być napisane English albo angielski. Jak uruchomimy Mortal Kombat 1 już po tych ustawieniach uruchomi się nam po angielsku, aczkolwiek jeżeli będziemy dostawali informacje sezonowe na przykład o nowych tam wydarzeniach, one będą nam się wyświetlały po polsku, więc festiwal będzie czytał bardzo powoli po polsku, będzie próbował to czytać. Musimy poczekać, aż to się wygada, bo niestety nie ma sposobu, żeby to przerwać i OCR-em możemy sobie to przeczytać po polsku albo po prostu potwierdzić. No i generalnie jaki jest problem ze screen readerem na wszystkich platformach, to jest to, że nie można tej mowy przyspieszać, czyli ona mówi w taki wolny sposób.
2: O Jezu.
3: Przez cały czas press coś tam tu, coś tam. No można, słuchajcie, usnąć. I jeszcze ten pan, który mówi jak robot. W przypadku PlayStation 5 jest sytuacja trochę lepsza od niedawna, ponieważ PlayStation 5 używa wbudowanego głosu, który jest w konsoli dla PlayStation 5. Jest to tylko głos angielski, więc jak będziemy mieć tę grę po polsku, również będziemy mieć sytuację taką samą. W przypadku platformy Xbox jest zdecydowanie łatwiej, ponieważ w Xboxie samym można ustawiać w rozpoznawaniu mowy język na sztywno i w tym momencie gra się odezwie nam Microsoftową Pauliną bądź Adamem, ale również będzie rozmawiała, będzie mówiła do nas tak wolno.
0: No ale po polsku przynajmniej.
3: Ale przynajmniej będziemy mieć po polsku. I to jest właśnie taki problem. No i wersja na PC, no musimy znieść ten głos. I tutaj w zasadzie z tego, co widziałem, wszystko w interfejsie jest czytane, natomiast jeżeli ktoś, kogoś to denerwuje, tak jak mnie na przykład, ja jakoś mówię, bardzo chciałbym w to pograć, ale mówię, mnie ta mowa na razie denerwuje, aczkolwiek
0: jak miejmy nadzieję, że to może kiedyś się zmieni, dlatego że no, warto tutaj zwrócić uwagę, że na starcie to na wszystkich platformach był ten festiwal.
3: Bierze dlatego, żeby po prostu, że tam na przykład niektóre platformy jak Xbox, Switch nie mają screen readerów.
0: Właśnie. Switch nie ma screen readera, też to czytałem, że to był otwarto źródłowy plugin do silnika, w którym gra powstała, więc coś to po prostu sobie w łatwy sposób włączył. No, miejmy nadzieję, że też z tym PlayStation też to będzie kiedyś poprawione, bo generalnie PlayStation ma polski syntezator, jeśli zmienimy język konsoli, tylko akurat ta gra go nie wykorzystuje na razie.
3: No więc. I tutaj jeszcze jest jeden promyk nadziei. Jeżeli gra wyląduje na Xbox Passie, to nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że może tam zostanie użyta technologia od Microsoftu, no bo to są jednak tam, żeby aplikacje z tego co wiem i gry mogły trafić na Xbox Passa i ogólnie do sklepu Microsoft, to one tam muszą używać tego API Microsoftu.
0: Wiesz co, tam pewnie będzie używane Paulina. Biorąc, bo
3: oby tak tutaj, było.
0: Bo
3: oby
0: tak jest w Fordzie. Tak jest w przypadku Fordy, tam
3: za no, ale Forza to jest typowa gra od Microsoftu, więc.
0: Ale generalnie te gry, które są w Xbox Cloudzie, one generalnie to tam wygląda tak, że serwerownia ma kilka takich mini serwerów Xboxowych. Tam jest normalnie system operacyjny z Xboxa odpalony.
3: Mhm.
0: Więc no, to wtedy też będzie grało po polsku. Jeśli tam zmienimy sobie język tej strony na polski, to. No to miejmy nadzieję, że tak to będzie. No to jest problem, faktycznie ta bariera językowa może tutaj być utrudnieniem dla niektórych. No natomiast ja z tą grą miałem dużo frajdy, nie powiem,
3: ja
0: zwłaszcza
3: też,
0: ten
3: ja
0: tryb inwazji mi...
3: Jak się przyzwyczajmy do tej syntezy, no to...
0: Bardzo na niego czekałem i się nie rozczarowałem, fabuła też jest bardzo fajna. Multiplayer też jest grywany, no ja jeszcze nie wybiłem się multiplayerem, no bo to wiadomo jest trudniej.
3: Ja już tak.
0: Tak? No, ale tam też jest wszystko czytane.
3: Nawet też niewidomą znajomą pojedynków żeśmy sobie stoczyli, także...
0: No pewnie, więc to jest też wszystko dostępne, więc jeśli chcemy tą grę sobie kupić, żeby właśnie grać po sieci, jak najbardziej nie ma z tym największego problemu. Mamy też różne doświadczenia, możemy sobie postacie dostosowywać, tam muzyki, muzykę odsłuchiwać w grze, odblokować tam taka cała galeria, to jest też wszystko czytane generalnie w interfejsie, więc
3: nawet
0: no...
3: zmienić tego pana, który komentuje na przykład na Johnny Cage'a, już go mam
0: tak, no jest tak. Dużo rzeczy, tak, dużo rzeczy, które możemy sobie odblokowywać, ustawiać. Jeszcze dźwięków, to opcji dostępności mamy też kilka właśnie dodatkowych dźwięków na to, jak daleko stoimy od przeciwnika, właśnie jakiej wysokości nadchodzą ataki. Mamy osobne suwaki głośności na wszystko tak naprawdę, od kroków, po dźwięków, ubrań, po takie zwykłe ataki, do tych ataków specjalnych, wokale, czyli jakieś okrzyki postaci.
3: Kiedy jesteśmy w rogu na przykład mapy, albo przeciwnik jest w rogu mapy, co też się przydaje na początek i koniec areny.
0: Tak, informacje, dźwięki na ostrzeżenia na pasek zdrowia, więc jeśli mamy mało życia albo nasz przeciwnik, to wszystko ma osobne suwaki, można sobie to pokonfigurować, bardzo fajnie jest ta dostępność zrobiona. No i też właśnie
3: Mortal Kombat. Ja bym chciał pozostać przy bijatykach jeszcze, bo co prawda nie mamy tutaj tego w notatkach, ale myślę, że warto wspomnieć o najnowszym Street Fighterze, który się pojawił. Czekaj, który to jest Street Fighter?
2: Szóstka.
0: I ja ci powiem szczerze, że się nim rozczarowałem. Pewnie jak ty będziesz tłumaczył, to powiem dlaczego.
3: No, czy generalnie w Street Fighterze no coś tam zrobiono, jeżeli chodzi o dostępność, ale to coś tam, to dosłownie jest jedna rzecz, która... Znaczy dwie rzeczy, które są dodane. Nie mamy oczywiście żadnego screenreadera, żadnej narracji w menu głównym. Mamy dźwięki, które nas informują, jak po pierwsze, jak daleko jesteśmy od przeciwnika. I to chyba jest tyle, jeżeli chodzi o dźwięki. I ja nie wiem, czy pozycja na mapie chyba też nie jest. I to, czy przeciwnik kuca, czy nie. No to chyba to są jedyne rzeczy, które można włączyć. Oczywiście musimy to zrobić z OCR-em, no i możemy sobie jeszcze włączyć coś takiego, że podstawowe menu jakieś tam też mają narrację, czyli w jaki tryb wchodzimy. Natomiast jak już wejdziemy w dany tryb, to już to nie jest odczytywane, jakie tam mamy możliwości. No więc tak naprawdę dostępności w Street Fighterze w zasadzie nie ma. Poza tym mamy też taki tryb arcade'owy, w którym musimy chodzić po mapie, coś jak w Mortal Kombat 1, coś podobnego, tyle że tutaj nie wiemy, gdzie chodzimy.
0: No i w Mortalu to chodzimy po siatce, tam tak naprawdę tylko możemy iść w odpowiednich miejscach i właśnie mam informację, czy coś jest przed nami otwarte, czy nie, a tutaj to po prostu jest otwarty świat całkiem. Mhm. I dlatego ja się właśnie nie rozczarowałem, bo ja generalnie tą grę chciałem, jak już coś kupić, to właśnie dla tego trybu World Warrior chyba to się nazywa, teraz już nie pamiętam. No to niestety jest niedostępne, więc słuchaj, ta dostępność ewidentnie była chyba zrobiona pod multiplayer, bo tam są niewidome osoby, które znów profesjonalnie biorą udział w turniejach Street Fighterowych. Chociaż nawet one też te funkcje krytykowały, że te dźwięki, na przykład ta właśnie osoba taka, która była znana z tego, że gra w tą grę, no to on komentował, że na przykład on by wolał, żeby to było pod przyciskiem, żeby na żądanie sobie jakiś dźwięk puścić, jakby chciał pozycję sprawdzić, no ale tutaj no, tego nie ma, no i nie mamy udźwiękowienia niestety, więc no jeśli ktoś chce, no pierwsza bijatyka to myślę, że raczej Mortal Kombat.
3: Najnowszy Tekken, który ma nadejść, też nie będzie miał ułatwień dostępu, także mm-hmm. Zapomnijcie o tym.
0: Chyba jakieś filtry kolorów.
3: Była jeszcze jakaś bijatyka chyba z Brazylii albo z Portugalii, która miała coś mieć, natomiast wiem, że tam coś nie poszło. Ja się potem przestałem tym interesować.
0: Miała być narracja, ale chyba nie było, z tego co pamiętam. Próbowałem też coś włączać w wersję demo. Bardzo klimatyczna gra, fajna muzyka, fajne dźwięki.
3: Mi się nie podobały dźwięki.
0: A mi się akurat podobały, no taki anime klimaty trochę, trochę tak no Street
3: nie,
0: Fighter.
3: Nie,
0: coś.
3: To.
0: Coś, no tak. To mniej więcej tutaj niestety, no niestety po prostu dostępności tutaj też nie było. Dobrze, myślę, że to są bijatyki zamknięte. Pytanie tradycyjnie, czy ktoś do nas napisał w międzyczasie?
1: No tu cały czas Ewelina drąży ten temat, Blind Questa.
3: Ja mogę
1: to, to przeczytam tylko najpierw to pytanie. Mam pytanie do Patryka. Dlaczego nie jesteś zadowolony z Blind Quest? Niezależnie od poglądów.
3: No dobrze. Nie jestem zadowolony na pewno z tego... Na pewno z systemu walki, który tam w tej grze jest. Nie wiem, na którą platformę grałeś, Piotrze, ale zarówno na Windowsie, jak i na... Bo generalnie walka sprowadza się do czegoś takiego, że musimy... Wszystko generalnie czyta jeden narrator. We wszystkich trzech Blind Questach czyta jeden i ten sam pan. Zresztą nie tylko do tych, bo jeszcze mamy grę Hellhunter, Antinonen, gdzie jest dokładnie ten sam człowiek. No powiedzmy, że fabuła jest w miarę okej, natomiast jeżeli właśnie chodzi o samą walkę, co musimy robić? Musimy, ja to podam na komputerze, musimy unikać, jak na przykład słyszymy uderzenie tam miecza z lewej strony, no to musimy nacisnąć tam strzałkę w prawo, żeby zrobić unik i w międzyczasie atakujemy. Atakowanie polega na tym, że naciskamy strzałkę do góry, przypuśćmy, i naciskamy ją mniej więcej tak.
2: Aha! Tak.
3: Im
2: tak,
3: szybciej się. I słyszymy takie...
2: No!
3: Takie mniej więcej coś.
2: Jejku, tak.
3: No chyba przeciwnik dostaje. Mhm. No i tak sobie tu strzałką tutaj unikamy. I atakujemy. Tak samo
2: na iPhone jeszcze lepiej.
3: Klepiemy w ekran. No, mniej więcej.
2: Dosłownie.
3: Im szybciej, tym lepiej. No i oczywiście jak przeciwnik w Blind Quest 1 jest tak, że jeżeli przeciwnik tam powie, zginie, to powie nam Victor, you get one experience healing potion and coś tam experience points victory. I generalnie wszystko po prostu ten pan w taki sposób mówi i walki w tej grze wyglądają tak samo we wszystkich trzech częściach i po prostu ja nie czuję, że gram w ogóle w RPG, bo nawet jeżeli zdobyłam te niby poziomy w tym Blind Questie, no to sprawia to, że trochę krócej nawalam i trochę mniej ręka mnie boli. No natomiast no po prostu ja mam uraz generalnie do tych twórców włoskich, bo oni mi niestety pokazują, że można się stoczyć coraz niżej.
2: I co gra, to gorzej.
0: Natomiast no ten Hellhunter jest ponoć lepszy, ale zwłaszcza to najnowsze dwie części, ale jeszcze tego nie ogrywałem.
3: Fabularnie jest fajnie i gdybym ja mógł
0: fabularnie jest fajnie, w Blind Questie nawet też zresztą.
3: Gdybym ja mógł tą walkę pominąć, oj, cieszyłbym się, gdybym mógł tak jak w bloku tej walki nie robić.
2: A w Hellhunterze wie ktoś z was, jak ta walka wygląda?
3: Podobnie.
2: Oni jeszcze byli znani z takiej gry o dzikim zachodzie, a western drama.
3: I to jest coś, co mogę polecić.
2: Tak, a western drama polecamy. No w sumie
0: tak, to jest przyjemne. Bardzo też prosta gra, generalnie tam po prostu musimy odpowiednio zareagować, czy tam coś do nas strzelają z lewej czy z prawej strony, ale no taki fajny, tam też nie ma jakoś dużo aktorów, żeby nie było, ale to jest fajne, no to jest przyjemna lekka gra.
3: To jest fajna muzyka, nawet jest muzyka do kupienia, to w ogóle tak. Oni się
0: podpięli. Ludzie prosili o ten soundtrack, to oni byli bardzo zaskoczeni, że ile ludzi prosiło o ten soundtrack.
3: Znaczy generalnie z Western Dramą, generalnie z tymi twórcami jest teraz taka sytuacja, że to są generalnie ludzie, którzy się podczepiają pod różne instytucje zajmujące się grami i na przykład Western Drama, no to jest studio, Tribute Studio się ta firma nazywa i generalnie tamci się podczepili pod to i Tikon Blue zajęło się dystrybucją. Ale to są ci sami twórcy. Tylko pod różnymi nazwami występują, tak. Nie wiedzieć czemu.
2: A oni jeszcze zrobili, jak już tak o ich produkcjach, jeśli to można tak nazwać, mówimy, no to oni jeszcze mieli taką jakby, kurde, policyjno-gangsterską, nie wiem jak to nazwać, Fury Driver. Fury tak. Driver.
3: Ja tego w ogóle nie znam, ja to słyszałem tylko na PG-13. W waszych streamach, Piotrze i Kevinie.
2: O to możesz, Piotrek, o tym coś wspomnieć przy okazji.
3: Ten sam silnik co Hellhunter.
0: Tak, parę lat minęło. Przepraszam was, muszę coś skojarzyć sobie. No to jest o tyle ciekawe, tam właśnie jesteśmy detektywem chyba jakimś Glimą, który musi coś rozwiązać. No i tam właśnie mamy połączenie tych trybów rozgrywki trochę z Blind Questa, bo to jest taka przygodówka point and click, więc tam w lokacji wybieramy miejsca. Czasami wchodzimy do walki, która no, wygląda podobnie do Blind Questa, tam też czołkami, ale tam chyba tak szybko się nie naciskało, z tego co pamiętam.
2: Nie akurat.
0: Chyba troszeczkę wolniejsza była ta rozgrywka, ale więcej sobie nie przypomnę na ten moment.
2: Ściganie się samochodami, to ja bym tego nawet wyścigiem nie nazwał.
0: Nie, bo tam po prostu jedzie w lewo, tam naciskamy w lewo, jedzie w prawo, naciskamy w prawo, tak?
2: No
0: to jest bardzo prosta rozgrywka. No tylko mówię, tak, Western Drama to też było tak w miarę proste, to tam, no, powiedzmy, jak do kogoś strzeliliśmy, tam były jakieś dźwięki binauralne, więc było słychać, jak na przykład ten przeciwnik gdzieś tam spada z konia, gdzieś tam zostaje w tyle, to tutaj takich ciekawostek nie było niestety.
2: Bo my tam w A Western Dramie jesteśmy takim na zasadzie łowcą głów, łowcą nagród.
3: My, co prawda, jest już o Western Dramie na kilka tam audycji o grach, o tym Tomek Tworek o tym mówił. Natomiast mogę to polecić. Co ciekawe, to jest gra, którą można również kupić na Steamie.
0: Na Steamie, na Xboxie, nawet na Switchu ostatnio wyszła, jak ktoś ma. I na mobilne systemy też jest, więc no, też gra, która jest generalnie dostępna wszędzie praktycznie.
2: A wie ktoś ile trwa rozgrywka? Około 3 godzin?
0: No, my to zrobiliśmy w dwóch streamach, z czego pierwszy miał chyba właśnie jakieś 3 godziny, a drugi

0: przetłumaczony tytuł Ostatni z nas. Seria, no, gra, która, no, pierwsza część pojawiła się 13 lat temu na, nie, 10, no 11 lat temu, to chyba rok 2013, na konsoli PS3. To była ostatnia gra, która gdzieś taka duża, która na tą konsolę się pojawiła. Później część druga The Last of Us, to był rok 2020. To też była ostatnia taka duża gra na konsolę PS4 znów. No i ta gra już była bardzo znana z dostępności. Dlaczego, to zaraz o tym szczegółowo powiem. Natomiast obie te gry doczekały się remasterów, z czego remaster części pierwszej pojawił się właśnie 2 lata temu, a w zeszłym roku na komputerach, dzięki czemu więcej osób może w to zagrać, dlatego o tym będziemy mówić. A remaster na konsolę PS5 drugiej części, która pewnie jeszcze w tym roku, gdzieś pewnie pod koniec albo na początku przyszłego, też na komputery pewnie wyląduje, na PS5 pojawił się w zeszłym tygodniu, w zeszły piątek bodajże on się pojawił. Tam też parę, taki nowy tryb doszedł, ale o tym powiem
1: i od razu wiadomość. Za moment. Tak, no. I od razu wiadomość, że jak ktoś ma słabszy komputer, w The Last of Us sobie nie pogra.
0: No nie, to jest gra, która, no, ma swoje wymagania sprzętowe, jak Mortal Kombat zresztą też, czy Forza, to, no, to są gry generalnie,
1: które... O tyle w Forze sobie pogramy w Game Passie.
0: To, no tak, w chmurze, tak, to prawda.
1: Ale niestety w The Last of Us nie ma takiej możliwości. Nadzieją był GeForce Now, ale w GeForce Now nie ma tego, nie działa w Polsce.
0: No także niestety...
2: Niestety, no... ja to mogę powiedzieć jako użytkownik, który na komputerze The Last of Us gram. W ile obecną ta gra bardzo dobrze działa, jeżeli chodzi o wydajność. Natomiast jeżeli chodzi o optymalizację, czyli takie tam budowanie shaderów, no to z tym niestety jest na razie, jest dość ciężko. Potrafi to na dobrej karcie graficznej czasem trwać 15 minut. Więc też trzeba uważać z ustawieniami tej grafiki, bo można nawet dojść do sytuacji, w której ta gra po dziś dzień się będzie crashować, wysypować, nawet na dobrym sprzęcie, także no tutaj z optymalizacją tego nie jest za dobrze, dlatego też trochę obawiam się, co zrobią z dwójką.
0: Miejmy nadzieję, że nauczyli się na błędach swoich, bo tutaj w przypadku części pierwszej to przepraszali, pamiętam. Ale o co chodzi w tej grze? No, mamy sytuację, to jest fikcyjny rok 2013 i na Ziemi pojawia się pandemia tak zwanego maczużnika. Czyli to jest taka cordyceps, to jest jakiś grzyb chyba, z tego co pamiętam. Grzyb, który powoduje, że ludzie zamieniają się w zombie. Oni bardzo nie chcą, żebyśmy nazywali tego zombie, ale to są generalnie zombie. Na ludziach zaczynają jakieś takie narośla tworzyć, które stopniowo powodują, że te osoby tracą kontrolę nad sobą, do tego stopnia, że ostatnie gdzieś stadia tego są takie, że, co ciekawe, ludzie się zamieniają w takich, na początku gdzieś bardzo biegają, zachowują się agresywnie, a potem stają się takimi klikaczami, dosłownie, czyli to są gdzieś, powiedzmy, już takie zombie, które są...
2: Mamy kilka rodzajów.
0: Tak, kilka rodzajów, z czego ten
2: ostatni... Klikacze, biegacze, zarażeni.
0: Tak, zarażeni. No ci klikacze to właśnie już nic nie widzą i poruszają się echolokacją, co ciekawe. I to faktycznie bardzo fajnie jest w tej grze oddane. Mniej więcej w pierwszej części gramy panem Joelem Millerem, który, nie wiem ile tutaj chcę spoilerować, ale tak może ci prosto powiem, na początku tego zarażenia, tej infekcji, traci swoją córkę, potem mamy przeskok 20 lat, w czasie tych czasów staje się przemytnikiem, bo powstaje taki podział świata. Mamy strefy kwarantanny, takie bardzo zmilitaryzowane, gdzie tutaj wojsko pilnuje nawet przesadnie porządku. No i mamy całą resztę, no i są ludzie, którzy gdzieś, mamy jakiś ruch oporu, tak zwane świetliki, no i mamy ludzi, którzy gdzieś przemycają broń czy inne jakieś zasoby właśnie z tych stref, do tej reszty świata. No i Joel jest właśnie jednym z takich przemytników, no i dostaje misję, żeby przetransportować małą dziewczynkę Ellie, już jest nastolatką, wtedy ma 14 lat, bo jest bardzo ważna. Dlaczego? No później się okazuje, że ona jest odporna na tą infekcję. No i musimy ją przez całe Stany Zjednoczone przetransportować. To jest część pierwsza, w części drugiej gramy Ellie. Już może nie będę mówił, co tam się w drugiej części dzieje, bo to już są takie naprawdę spoilery, ale ogólnie o co chodzi w tej grze, to jest gra

0: Generalnie fabularna gra, w której gramy z perspektywy pierwszej osoby, więc po prostu chodzimy czy Joelem, czy Ellie, czy tam jeszcze później jedną postacią. No i musimy, no przechodzimy tą fabułę do przodu. Będą sytuacje, w których będziemy musieli często walczyć. Czy to z wrogimi osobami, niestety ludzie się cały czas nawet w takim momencie, bo nawet bardziej niestety zabijają, ale też oczywiście z tymi zainfekowanymi osobami, to różne właśnie typy tych zombie. Możemy to robić na kilka sposobów. Mamy broń palną i to wiele rodzajów, od jakichś długodystansowych karabinów po ciche strzelby. Możemy też później zdobyć łuk.
1: Koktajle mołotowe, które palić naszych przeciwników.
0: Tak, mamy bomby, które możemy rzucać, takie prowizoryczne, albo bomby dymne, albo bomby, które gwoździami na wszystkie strony rzucają. Możemy też oczywiście podchodzić po cichu i dusić naszych przeciwników,
1: albo klikaczy atakować ostrzami,
0: tak.
1: Wytwarzamy te przedmioty.
0: Właśnie miałem to powiedzieć, cały czas podczas rozgryw. Tak, właśnie cały czas będziemy różne rzeczy zbierać, no i musimy zdecydować, jak te elementy będziemy wykorzystywać, bo powiedzmy, że znajdziemy jakieś ścierki, znajdziemy alkohol i teraz możemy albo sobie z tego stworzyć apteczkę, bo mamy za mało życia, bo po prostu chcemy sobie mieć takie apteczki przy sobie, gdybyśmy mieli jakąś walkę, albo możemy właśnie koktajl Mołotowa stworzyć. No i musimy zdecydować, jak chcemy te materiały wykorzystać. W części drugiej ten system został jeszcze rozbudowany i tam oprócz tego możemy też sobie tworzyć strzały. I to kilka rodzajów. Mamy strzały takie zwykłe, mamy strzały wybuchowe później też, więc tutaj też znów możemy na różne sposoby te materiały tworzyć. Możemy zbierać też suplementy, no czyli leki, którymi możemy różne aspekty naszej postaci ulepszyć. No w pierwszej części znów to jest w miarę proste, bo tam po prostu możemy mieć więcej życia, szybciej się poruszać, spowodować, że nasze celowanie jest bardziej stabilne. No a w części drugiej znów to zostało znacznie rozbudowane. Tam mamy 3 albo 4 gałęzie, na którymi możemy ulepszać naszą postać. No i znów musimy zdecydować, czy chcemy skupić się bardziej na takiej grze po cichu właśnie, że będziemy gdzieś dusić naszych przeciwników, gdzieś podchodzić do nich, albo właśnie skupić się na broni palnej, na przykład ulepszyć sobie płomień koktajli tych Mołotowa, albo otworzyć lepsze bomby. No i tutaj też możemy takie decyzje podejmować. No generalnie gra jest taka linearna, że no idziemy do przodu cały czas i tutaj możemy generalnie gdzieś przejść, jak działają funkcje nawigacyjne w tej grze, bo no oczywiście tutaj właśnie to był pierwszy duży projekt, na którym Brandon Cole pracował. To było też ciekawe, bo on parę lat temu na którejś konferencji, teraz już nie przypomnę sobie, której, właśnie mówił, dlaczego dostępność jest tak ważna. I podszedł do niego ktoś z firmy Naughty Dog, która właśnie nad tą serią pracuje, akurat wtedy tworzyli część drugą, to był chyba rok 2017-18 jeszcze. No i zaoferowali mu, powiedzieli mu, że oni by chcieli w sumie coś z tą dostępnością zrobić. No i od tego się zaczęła, to była pierwsza taka duża gra, która miała pełny wachlarz funkcji dla osób niewidomych. To właśnie dodatkowe dźwięki, które nam pomagają znajdować przedmioty, celować przeciwników. No i cały screen reader, który działa na podstawie sampli i od tych remasterów, zarówno części pierwszej i drugiej, audiodeskrypcja, która, jak cała reszta gry, jest dostępna w języku polskim, bo w tej grze mamy pełny polski dubbing, tutaj mamy naprawdę znanych aktorów dubbingowych, na przykład Joela gra Krzysztof Banaszak, którego możecie kojarzyć na przykład z słuchowisk Wiedźmina. Jeśli ktoś słuchał, bardzo świetnie zrobiony jest ten dubbing, no i tutaj tą audiodeskrypcję też mamy. No i jak ta nawigacja działa? No generalnie nawigacja w tej grze no prowadzi nas za rączkę dosłownie, no bo po prostu naciskamy przycisk i nasza postać jest skierowana...
1: Aczkolwiek też lubi nie zadziałać w niektórych sytuacjach i po prostu czasami na przykład nas nie obróci, musimy gdzieś tam sami się gdzieś wycofać i spróbować jeszcze raz.
0: Tak, musimy gdzieś
2: zrobić... Szukanie itemów wiem, że jest upierdliwe.
0: No musimy zrobić krok gdzieś na bok, czasami właśnie coś, żeby pomóc tej nawigacji. Mamy osobny klawisz do właśnie sprawdzania, czy wokół nas są jakieś przedmioty i w ten sposób możemy właśnie się rozglądać. I no to jest...
1: Przeciwnicy tak samo.
0: Tak, to jest o tyle irytujące, że to trzeba robić co chwilę, to jest prawda. Można to robić. No niestety też trudniej nam później jest do jakiegoś poziomu się cofnąć, bo nie możemy powiedzieć nawigacji na przykład. Chcę sobie wejść z tego budynku po lewej stronie, który może nie jest wymagany dla fabuły, ale może tam jest coś, co chcemy zdobyć. A w każdej części też są jakieś znajdki, które no, nie są wymagane do fabuły, ale można też jakieś poboczne wątki znaleźć. Tak, w pierwszej części zdobywamy, na przykład znajdujemy komiksy, które Eli lubi czytać i możemy sobie te komiksy też przeczytać, żeby nie było takie streszczenia.
1: Za to jest osiągnięcie na Steamie.
0: Tak, za to jest osiągnięcie, jeśli wszystkie zdobędziemy. W drugiej części zbieramy jakieś karty takich fikcyjnego świata Herosów znów i to też możemy sobie czytać, ale też wchodząc do wszystkich takich domów, no to będziemy znajdować często różne listy pożegnalne często i w ten sposób możemy się dowiedzieć na przykład, że no, w tym domu powiedzmy była jakaś rodzina, której zaczęli z jakiegoś powodu się rozchodzić, albo próbowali gdzieś coś znaleźć, ktoś był chory, a druga osoba poszła mu szukać leków i nigdy nie wróciła, zostawiła list. No, gdzieś można dowiedzieć się o tym, co różne postacie w tym uniwersum robiły. I to nam Skinner zresztą tak, te wszystkie listy przeczyta, no i przy okazji też będziemy znajdować właśnie różne materiały, które później możemy wykorzystać. Są sejfy, które możemy sobie otwierać i to jest coś ciekawe, bo jeśli chodzi o sejfy, no to generalnie jest tak, że no niektóre, do niektórych musimy mieć ostrze, przynajmniej w pierwszej części, w drugiej chyba już tego nie ma, ale wiele sejfów możemy otworzyć po prostu znajdując kombinację, która albo gdzieś będzie obok na kartce papieru, jeśli ją znajdziemy, albo możemy ją po prostu rozgryć, bo to jest tak zrobione, tam są delikatnie inne dźwięki, inne wibracje na to, więc możemy po prostu na czuja, że tak powiem, te sejfy otwierać i to jest coś, daje to taką satysfakcję, jeśli uda nam się.
1: Z internetu sobie pościągałem, bo nie byłem w stanie tych dźwięków wysłyszeć tam.
0: To jest bardzo delikatna różnica, to jest tak naprawdę minimalne. Ja mi się to akurat udało, ale no, rozumiem się, że to może być trudno usłyszeć, że znajomy akurat to przechodził na komputerze i on tego od razu nie odczuł, też ta haptyka na PlayStation jest też troszeczkę lepsza. No i właśnie tutaj też może krótko powiem o tym, jak to jest właśnie, jak się to gra na PlayStation, bo tutaj mamy ten kontroler DualSense, który jest bardzo specyficzny, bo ma takie dwie ciekawe funkcje, których nie ma na innych konsolach i dlatego ta konsola w ogóle jest taka dosyć ciekawa dla nas, moim zdaniem. Mamy spusty, które nam mogą stawiać opór, więc jeśli strzelamy na przykład z pistoletu czy z jakiejś większej szczerby, no to ten spust nam będzie trudniej nacisnąć, tak? On wam będzie faktycznie pod palcem stawiał większy opór, jakby ten spust chodził trudniej. A jeśli strzelamy z łuku czy z broni maszynowej, no to też pod palcem będziemy czuli, jak ta linka nam się na tym łuku napina coraz mocniej, tam gdzieś trzeszczy pod palcem, jak nam się ręka zaczyna trząść. To wszystko czujemy na tych spustach, na tym kontrolerze. I mamy haptykę zaawansowaną. Ta haptyka jest trochę poniekąd podobna do tego, co mamy na iPhone'ie, gdzie możemy czasami takie też konsola może delikatne jakieś puknięcia nam dawać. No i dzięki temu na przykład powiedzmy stoimy w miejscu, gdzie pada deszcz. No to będziemy cały czas gdzieś tam na kontrolę czuli i z lewej, z prawej strony takie delikatne stukanie, jak ten deszcz nam na nas pada po prostu. No i tam właśnie też przy otwieraniu tych sejfów jest inna haptyka. Kiedy jedziemy na koniu, no to na różnych powierzchniach to też czuje się inaczej. No to jest naprawdę fenomenalnie zrobione. Na konsoli mamy też dźwięk 3D. Fantastycznie zrobiony. Tutaj też bardzo fajnie wysokość jest odwzorowana, więc jeśli ktoś na przykład strzela nad nami albo pod nami ktoś wpadł na przykład, to wszystko będziemy słyszeć. Mamy też bardzo fajnie zrobione podgłosy i to chyba na komputerze też już jest. Naprawdę inaczej słychać, kiedy na przykład idziemy, nie wiem, w lesie i ktoś strzeli z broni, to naprawdę słychać, jak ten pogłos odbija się od tych wszystkich drzew, które są wokół nas, albo budynkach. Jak ktoś kiedyś wyszedł gdzieś po ulicy, jeśli zwróciliście uwagę na to, jak się dźwięk odbija, no to w tej grze jest fantastycznie odwzorowane. No w ogóle same dźwięki, otoczenia, jakieś, jeśli jesteśmy w jakimś budynku, które się rozpada, to jakieś skrzypiące jakieś elementy, jakieś daleko dźwięki ptaków latających, oczywiście te wszystkie zombie, okrzyki różnych postaci. wystrzały broni, naprawdę oprawa dźwiękowa, no i aktorska też właśnie, wracając do tego dubbingu, no jest naprawdę fantastycznie zrobiona. Mimo to, że ta dostępność, no, mogłaby być lepsza. Myślę, tutaj 1428 pokazało, jak taką dostępność można zrobić lepiej. Tam mamy dedykowane klawisze do skanowania konkretnie jakichś drzwi, bo możemy sprawdzić, w jakim miejscu jesteśmy, w jakim otoczeniu. No, Last of Us było pierwsze. Szkoda, że tutaj nawet na tej najnowszej wersji nic tutaj nie zostało jeszcze poprawione. Natomiast to, co mamy, jest dobre i spokojnie sobie można zarówno i pierwszą, i drugą część przejść po niewidomemu w 100%. No, czy znajdziemy wszystko za pierwszym razem? Pewnie nie. Ale większość się znajdziemy i naprawdę można mieć...
2: No? 1428 pokazało jeszcze jedną rzecz, mianowicie to ma wysokie parametry, ale pokazali, jak można to prawidłowo zoptymalizować, gdzie naprawdę można grać nawet na słabszych komputerach i też gra się fajnie.
1: Trochę tak, żeś zaczął, no, że ludzie mogą nie wiedzieć, o co chodzi, to może ja powiem. 1428 Shadows of Silesia to jest gra czeskiego producenta Petera Kubiczka, która to wystartowała w roku 2022. Jest to produkcja, która jest w języku angielskim i tutaj jeden twórca wzorował się dostępnością właśnie z The Last of Us, ale on ją troszkę ulepszył. To jest taka gra o średniowiecznym Śląsku, takie trochę dark fantasy, gdzie tam nawiązująca do trylogii husyckiej, tak pokrótce powiem, że były wojny, właśnie wojny husyckie. Tutaj kto czytał trylogię husycką, ten powinien wiedzieć, o co chodzi. Natomiast co w tej grze jest takiego fajnego? Jest podobny sposób nawigowania, natomiast tutaj jest ta nawigacja lepsza o tyle, po pierwsze, że słyszymy, gdzie są ściany. W ogóle tam to jest widok izometryczny, czyli nasza postać może się poruszać w czterech kierunkach niemalże jak po mapie, takiej z góry, jak po szachownicy. Natomiast słyszymy, gdzie są różne ściany. Możemy nawet sobie z waypointów wybierać na przykład gdzieś wrócić. Możemy sobie na przykład wybrać jakiś waypoint, jakiś punkt, do którego chcemy dojść, bo na przykład chcemy wrócić do jakiegoś miejsca, do jakiegoś przedmiotu, to tutaj bardziej ta czeska produkcja nam na to pozwala. Na wolne eksplorowanie, czego tutaj niestety w The Last of Us nie ma.
0: No właśnie, ale i tak gra jest bardzo fajna i jeśli chodzi o remaster części drugiej, to oprócz samej fabuły tam się pojawił taki bardzo ciekawy nowy tryb, bo ostatnio modne jest dodawanie elementów tak zwanych roguelike'ów, czyli takich, jeśli ktoś grał w Slay the Spire na przykład, to wiecie, jak tam generalnie mamy, musimy przejść dany poziom, mamy dwie ścieżki do wyboru, no i w każdej ścieżce możemy
1: nadrukać
0: jakieś... Albo Hades właśnie.
1: To Hades.
0: Okej, okay, no w sumie tak.
1: Tamto,
0: no tak, ale wybieramy jedną z dwóch ścieżek, mamy wtedy, musimy jakąś walkę pokonać, no i są różne jakieś przeszkody między nami, które przed nami stoją, ale też wiemy, jaką możemy za to nagrodę dostać. No i ktoś postanowił właśnie z Last of Us coś takiego zrobić. Jest tryb bez powrotu, tryb no return, no w którym właśnie tak to wygląda. To jest o tyle ciekawe, że mamy kilka postaci do wyboru, zresztą musimy te postacie sobie odblokować i tak na przykład grając Ellie, no to najpierw będziemy odblokować jej koleżanki, kulminując to, że będziemy mogli z Joelem też zagrać. I każda z tych postaci ma inny ekwipunek na początku, inne umiejętności na start. No a później jaką ścieżkę bierzemy, jakie nagrody zdobędziemy, to już zależy od nas. To jest też bardzo fajny tryb, ja z nim miałem dużo frajdy. No i co ciekawe, tam nawigacja została troszkę zmieniona i tam możemy sobie poprosić, żeby nawigacja nas konkretnie podprowadziła pod wrogów, pod przedmioty. No szkoda, że w tej głównej wersji w jakimś stopniu tego nie dało się zrobić, żeby na przykład zdecydować, czy chcemy iść dalej fabułą, czy na przykład jeśli jest jakiś budynek obok, jakby się nie dało zaznaczyć na nawigacji, no zaprowadź mnie do tego budynku, no ale niestety tak nie zostało zrobione, natomiast sam tryb No Return jest naprawdę fajny. No warto najpierw sobie górną fabułę przejść, jeśli ktoś chcę się tym pobawić, natomiast no na pewno będę do tego trybu wracał, bo sam walki w Last of Us, dzięki między innymi temu właśnie jak są fajnie te dźwięki zrobione i te efekty, są fantastyczne, więc fajnie, że powstał tryb, który się właśnie na tych walkach skupia. No i tam jeszcze doszedł tryb grania na gitarze wolnym, tam też są jakieś inne instrumenty, które można sobie oblokować, no bo w
1: samo części samo granie drugiej... na gitarze zostało też podobno jakoś ulepszone.
0: Tak, no właśnie jest osobny tryb do tego, w którym można jakieś różne instrumenty odblokowywać sobie, jakieś efekty nakładać na to. Ja jeszcze tego nie blokowałem, bo akurat do tego trzeba całą fabułę przejść, jeszcze tego do końca nie zrobiłem. Dziś jestem w połowie w tym momencie. Ale no takim ważnym elementem fabuły właśnie jest to, że Ellie w tej drugiej części uczyła się grać na gitarze i to jest też odwzorowane tym właśnie, że są momenty, kiedy musimy na tej gitarze grać i to coś ciekawie zrobione, bo ten pad na PlayStation ma gładzik na środku, więc my po prostu, żeby grać na tej gitarze, no, wybieramy odpowiedni akord najpierw gałką, a później musimy właśnie na tym padzie przejechać palcem tak jak po strunach na gitarze, żeby ten odpowiedni akord odegrać, no ale też można sobie grać inne rzeczy i nawet przed tym trybem ludzie na YouTubie gdzieś zaczęli wrzucać covery, uczyli się grać na tej gitarze, no i tutaj producent zareagował na to, no i dodali taki dedykowany tryb do tego. No także też bardzo fajna gra, no, na tyle kultowa, że dostała swój serial, który co ciekawe no, w polskiej rozkrypcji się nie doczekał, a gra już jak najbardziej, tak? Więc myślę, że my nawet z tego możemy wyciągnąć więcej, aczkolwiek też ta audiodeskrypcja niestety nie jest wszędzie, tak? W pierwszej części ona obejmuje tylko psenki, w drugiej części trochę więcej, ale też nie wszystko i tak na przykład, no jeszcze do tego nie doszłem, ale podobno zakończenie nie jest deskrybowane, a szkoda. No więc tutaj też można mieć nadzieję, że gdzieś w przyszłych częściach tej audiodeskrypcji będzie więcej może, bardziej kompleksowej, natomiast no fajnie, że w niektórych takich też generalnie ważnych miejscach jakąś deskrypcję mamy, no i ona jest no fajna, no i też co ważne dla nas jest po polsku. Tutaj także kolejna seria warta polecenia. Jeśli nie graliście w to w Last of Us, no to wiadomo, warto zacząć od części pierwszej, która też jest dostępna na komputerze, tylko tutaj uwaga, to musi być, jeśli zwłaszcza kupujecie gdzieś na konsoli, to musi być The Last of Us 1 remaster, a nie ta pierwsza edycja z 2013 roku, no, która jest tańsza, owszem, ale no, nie ma tych funkcji dostępności, a remaster już tak, no na komputerze to jest tylko ta jedna wersja, więc tutaj problemu nie mamy. No a później, kiedy sobie jedynkę przejdziecie, to...
1: Szkoda dlatego, że remaster, znaczy ta zwykła wersja miała tryb wieloosobowy, które pozostałe nie mają.
0: A to widzisz, no to dobrze wiedzieć, nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc. No niestety tutaj trybu wieloosobowego nie ma, miała powstać w ogóle gra wieloosobowa MMO w uniwersum Last of Us, ale... ale rozwój... Tak, ale niestety projekt został anulowany, bo no coś tam mi nie wychodziło, jakieś audyty były przeprowadzone, no i projekt postanowiono zarzucić, także, no, także niestety tego nigdy nie będzie, natomiast no właśnie tak jak mówiłem, Last of Us jak najbardziej jest warte polecenia. Dobrze, czy coś jeszcze, czy mam jakieś wiadomości?
3: Na razie nie.
0: Na razie nie. Okej, okay, no to możemy przejść dalej. Teraz zaczniemy kolejny taki blok poniekąd. Rozmawialiśmy o grach, które są dla nas dostępne natywnie, ale cały czas będziemy mówić o grach, które nie powstały z myślą o nas, ale będziemy teraz mówić o grach, które na początku nie były dostępne, ale dzięki społeczności pojawiły się tak zwane mody, czyli to są modyfikacje, które do gier instalujemy, które różne rzeczy mogą dodawać, jakieś inne poziomy, zmieniać wygląd postaci, albo, tak jak w tym przypadku, wprowadzać funkcje dostępności. No i zaczniemy od takiej gry bardzo kultowej, Plants vs. Zombies, która pojawiła się
2: bardzo fajna gra.
0: Kilkanaście lat temu, chyba to był rok 2010.
1: Electronic Arts zresztą, EA Games znane jako Popcom, taki odłam od tej firmy, zrobił taką grę właśnie w tych czasach, która polega na tym, żeby sadzić rośliny I te, mamy generalnie swój ogród, mamy lewą stronę ogrodu i z prawej strony nadchodzą zombie, a naszym zadaniem jest chronić ogród w taki sposób, żeby te zombie się do nas nie wtargnęły nam i nie zeżarły nam mózgu dosłownie. Mamy kilka roślin do dyspozycji. Są to różne rośliny, które odblokowujemy. Każda z tych roślin ma swoje właściwości. To mogą być na przykład groszki, które strzelają jakimiś pociskami. To mogą być słoneczniki. A właśnie każda roślina jest kupowana właśnie za walutę, która jest słońcem. To słońce jest zbierane automatycznie przez moda, bo sami nie bylibyśmy w stanie tego robić. Więc mod zbiera nam to słońce. I za te słońce możemy te rośliny sadzić. I teraz mamy właśnie słoneczniki, które dodatkowo nam te słońce nabijają. I każda roślina, żeby nie była też zbyt prosto, ma swój cooldown, czyli taki odstęp czasowy, w którym musimy sadzić te rośliny, żeby potem one działały odpowiednio. Generalnie mamy moda, który nam czyta wszystko od tego, gdzie jesteśmy na mapie, bo mapa jest generalnie taką szachownicą, kwadratem. Nie pamiętam dokładnie ile na ile ona ma tam rozmiary.
0: 10 na 5 chyba finalnie? Jakoś
2: tak, 10 na 5.
1: Tak, i generalnie to jest gra z gatunku Tower Defense, czyli po prostu ustawiamy te rośliny w różnych miejscach, mniej lub bardziej strategicznych. No i w tym momencie mamy komunikat zombies are coming.
2: I to tym głosem się, takim zombie.
1: W tym momencie rzadkami. Zaczyna się, oni chodzą. No i generalnie jak my możemy sprawdzać, gdzie te zombiaki są? Możemy oczywiście poruszając się po mapie, jeżeli włączymy odpowiednie opcje tego moda, możemy się dowiedzieć, na którym polu zombie aktualnie się znajduje i możemy sobie na przykład zapauzować rozgrywkę klawiszem tab, co sprawi, że te zombie przestaną na chwilę nam chodzić i nie będzie zatrzymany czas i wszystko i my będziemy mogli po prostu sobie sprawdzać, gdzie co jest. I w ten sposób, jeżeli mamy dużo słońca załadowane, możemy też sadzić rośliny w miejscu, gdzie te zombie są i jak odpauzujemy grę, no to możemy zrobić trach tym roślinom. Mamy minigry, mamy różne, oprócz takiego trybu przygody, mamy tryb fabularny, mamy tryb ogrodu, mamy tryb nieskończoności.
0: No te minigry też są ciekawe, bo na przykład gramy w kręgle, tak rzucamy orzechami w zombie, tak.
2: Fajne. A tryb ogrodu? O co w tym chodzi? Bo ja
1: nie wiem, bo ja nie przeszedłem jeszcze tego, nie odblokowałem.
0: Ja też jeszcze tak daleko nie doszłem, ale wiem, tak, jest coś takiego.
1: No i oczywiście same te zombiaki, które... generalnie sama fabuła jest na tyle śmieszna, że mamy aktora, który mówi na przykład głos, który mówi na zasadzie coś takiego mniej więcej. Jest napisane, co on oczywiście mówi po polsku, jeżeli gramy ze spolszczeniem. No ale oprócz tego zombiaki, które na przykład mówią coś w stylu brains.
0: No w ogóle te zombie też są ciekawe, bo no mamy...
1: Są różne typy tych zombie.
0: Tak, na przykład jest zombie, który zasłania się wiaderkiem, tak? Bo mamy zombie, który czyta sobie gazetę i chroni się tą gazetą, więc na początku my atakujemy właśnie w tą gazetę, a kiedy tą gazetę zniesiemy, to ten zombie się wkurza i zaczyna biec szybciej po prostu. No więc tutaj też takie, no, takie bardzo humorystyczne motywy mamy, tak, że no ten, tak, że ta gazeta mu chyba mózg zniszczyły, nie wiem jak to tam było wytłumaczone, no mniej więcej, no też jest kilka typów tych zombie, też mamy właśnie te roślinki, nie wiem jak jest w wersji polskiej, w tej wersji angielskiej to one niektóre mają takie śmieszne nazwy, na przykład taka roślina, która działa nam jako taka zapora, taka ściana, dosłownie taki orzech,
1: orzech włoski.
0: No po angielsku to się dosłownie nazywa walnut, czyli no jak wall, ściana, tak, więc no tutaj też takie... Właśnie. Orzech włoski, no bardzo też fajna muzyka, specyficzna, te dźwięki też tych zombie, tak jak powiedziałeś.
1: Strategię mówię, to jest gra strategiczna, no na pewno też nie możemy do tego dopuścić i to jest dość problematyczne i w sumie nie wiem jak to do końca zrobić, ale też nie możemy dopuścić, żeby zombiaki nam te rośliny zjadały, bo one nam będą też wyjadać nasze...
2: Tak.
1: Jak to zrobić, żeby roślina akurat zadziałała, a żeby strzeliła na przykład, a nie żeby zombiaki zaczęły ten groszek gryźć.
0: Tak, no musimy w odpowiednie miejsce je postawić, ewentualnie właśnie jakieś orzechy postawić obronne. Na późniejszych poziomach też będziemy mieli kosiarki na końcu, które nas powiedzmy będą chronić przed tym, no jak już ta kosiarka się zużyje, bo to kosiarka się aktywnie tylko raz, no to później jak już zombie wejdzie na ten, no to miejsce, no to już po prostu wtedy my no, tracimy głowę dosłownie. No jest koniec gry.
1: No i z Polski, jeżeli gramy ze spolszczeniem, bo możemy grać ze spolszczeniem, to jest na razie taki problem, że nie ma polskich znaków. Czyli wszystkie sieci po prostu nie będą czytane, no i z tym musimy się akurat liczyć. No i sam mod jest po angielsku, natomiast sam mod ma bardzo dużo opcji, które możemy sobie włączać, co jak ma być czytane, co nie ma być czytane, jakie ma być radar od zombie, czy ma być radar od roślin tylko. Możemy się dowiedzieć, kiedy roślina już jest gotowa do posadzenia, to wszystko można przełączać. No dużo tego. I mod jest po prostu apką, którą tak. sobie uruchamiamy. To nie jest tak. mod, który gdzieś tam podmieniamy sobie,
2: to jest właśnie fajne.
1: Do gry coś kopujemy, tylko po prostu uruchamiamy aplikację i uruchamiamy grę i w tym momencie...
0: Chyba nawet w najnowszych wersjach można już sobie też tak ustawić, żeby mod nam grę uruchamiał.
1: Tak, także... trzeba to ustawić i ważne, żeby gra była w domyślnym katalogu, czyli C Program Files, tam Steam i tak dalej.
2: I powiedzmy sobie szczerze, mnie się wydaje, że ten twórca moda to chyba nie śpi, bo rekordowo się pojawiają nowe wersje.
1: Był w grudniu taki największy boom na rozwój tego moda.
0: No bo te brakujące funkcje były dodawane, tak, bo na początku nie wszystkie tryby były obsługiwane, co stopniowo było naprawiane. Właśnie też prosili funkcję o możliwość lokalizowania tego moda, więc kto wie, czy kiedyś ten mod też nie będzie na polski przetłumaczony, bo jest taka możliwość, więc...
1: Tomek Tworek tłumaczy.
0: A, no to już, czyli spolszczenie niebawem się pojawi.
1: Tak.
0: No i jeszcze tutaj, jeśli chodzi o takie gry, to też taka gra Tower Defense, która się pojawiła, to już nie jest mod, ale to jest gra audio, więc myślę, że tutaj może o niej krótko powiedzieć. To jest gra darmowa, Plants vs. Zombies w ogóle, to też no, jest gra płatna, ale jakaś bardzo droga, nie jest, nie wiem, chyba 15 zł normalnie kosztuje?
4: 18.
0: Ile?
4: 18.
0: 18, okej, okay. Ja na święta kupiłem na minimalnej zniżce, ale to też nie, jakoś dużo nie jest, więc można sobie przez Steama Plants vs. Zombies.
1: Jak ktoś ma płytę oryginalną, to też może.
0: Nie, tak, mod też właśnie tą wersję obsługuje, także można. No ale właśnie jeszcze tutaj alternatywa gra Wave of the Undead, to jest też właśnie taki tower defense, tutaj w ogóle gra, w której możemy tworzyć własne poziomy, no tutaj też musimy pokonywać zombie, natomiast tutaj już to nie są rośliny, tylko musimy w odpowiedni sposób montować różne jakieś katapulty, jakieś działka, które albo atakują w prostej linii, albo gdzieś na boki. Mamy w grze kampanię. Możemy też własne poziomy tworzyć. No i co ciekawe, oprócz tego, że mamy te właśnie działka, które my gdzieś instalujemy, które te zombie mogą niszczyć, to nasza postać też może się poruszać i może atakować.
2: Tak, tak, oczywiście, spacją.
0: Tak, i mamy różne bronie, które też możemy odblokowywać sobie. Zaczynamy od jakiegoś prostego noża, ale później można sobie jakieś łuki, widziałem, odblokowywać, więc tego też jest tam... całkiem sporo.
2: I gra się rozwija, powiedzmy, cały czas.
0: Jeśli ktoś słuchał Tyflo Przeglądów, no to co jakiś czas, jak są właśnie te nowości w grach, no to wspominam o tym, że ciągle aktualizacje są, które rozwijają możliwości tego edytora poziomu. W ogóle widzę też w grze, że teraz się dźwięk binauralny pojawił, więc wszystko słyszymy z perspektywy mapy właśnie albo przed nami, albo za nami, więc no też wiemy, co się dzieje. No natomiast to jest na pewno wolniejsza gra od Plants vs. Zombies, to tam to się wszystko dzieje w czasie rzeczywistym. Musimy no, co do sekundy tak naprawdę podejmować decyzję. No tutaj mamy dwie fazy. Na początku właśnie rozkładamy swoje bronie, później kiedy jesteśmy gotowi przechodzimy do walki, ale walka też się odbywa w trybie turowym, więc no tutaj jest zdecydowanie wolniejsza gra, ale jeśli komuś się właśnie Plants vs. Zombies podobało, no bo odwrotnie, może od właśnie Wave of the Undead zaczęliście, no to warto, no warto obie te gry sobie sprawdzić po prostu. Dobrze, no to kolejny mod, bo tutaj tych modów to naprawdę się dużo pojawiło. Kolejna taka dosyć znana gra, o której chyba nam Patryk opowie teraz więcej, a mianowicie Crusader Kings 3. To jest też seria.
1: Tak, to jest... To jest coś, co bardzo mnie ujęło, bo ja w zasadzie już o Crusader Kings to już wiedziałem od paru ładnych lat, bo to już jest trzecia odsłona. O samej grze może warto powiedzieć, że jest to gra strategiczna. Ja jestem człowiekiem, który nie lubi gier strategicznych i raczej nie poświęca im zbyt wiele czasu, natomiast tutaj no, ta gra ma coś w sobie takiego. Generalnie o co chodzi? Jest to gra, w której wybieramy sobie, generalnie dzieje się to w średniowieczu, aczkolwiek są wyjątki przez różne dodatki, które tę grę rozbudowują. Generalnie wybieramy sobie państwo i władcę, którym chcemy sobie zagrać, i tutaj się zaczyna od tego, że jesteśmy sobie jakimś tam, w zależności oczywiście kim i gdzie gramy, możemy na przykład być w królestwie, możemy i zarządzamy tym, możemy zarządzać królestwem, możemy zarządzać hrabstwem, możemy zarządzać księstwem, generalnie tam jest ta cała piramida dyżury, chyba się to nazywa. No i co nam, mamy sobie dynastię i my zarządzamy tym królestwem, zarządzamy ziemiami, które mamy w swoim władaniu, toczymy wojnę z innymi, mamy swoich wasali, którzy nam płacą podatki, i cała rozgrywka polega na tym, że zarządzamy postaciami, bo każda postać, która w tej grze z nami będzie, która będzie w tym naszym królestwie, tudzież w królestwach pobocznych, ma swoje cechy charakteru, które wpływają na to, jak my będziemy dane osoby postrzegać, i zarówno to, jakim my będziemy władcą, i jak my będziemy, od naszych cech zależy to, czy nas może będą szanować, czy może się nas będą czasem, czy może się nas będą bać, na przykład. No i to wszystko też zależy, jak my pokierujemy naszą, powiedzmy, fabułą, bo w tej, ta gra to jest, po prostu tej gry nie da się wygrać, nie da się jej skończyć, więc od nas zależy, jaką strategię obierzemy, jak z kim ślub weźmiemy na przykład, czy weźmiemy z kimś wysoko postawionym, żeby nam na przykład prestiż poszedł do góry. Jak nam pójdzie prestiż do góry, no to w tym momencie będziemy mieć chody w jakimś innym królestwie i będziemy mogli się postarać o jakieś inne imperium. Możemy właśnie rozgrywać wojny, możemy być dyplomatami, możemy zarządzać radą nadzorczą, wiarą, w zależności kim gramy, jeżeli jest to wiara katolicka na przykład, możemy znienawidzieć naszego biskupa, albo możemy go przekonywać. No, mamy po prostu tyle niezliczonych możliwości w tej grze, które tutaj możemy robić. Jest to tak naprawdę gra w czasie rzeczywistym, gdzie po jej w zasadzie jest zapauzowana i w momencie, kiedy jest zapauzowana, my sobie wszystko ustawiamy, czyli ustawiamy sobie tam wszystko w tym naszym królestwie, co się ma dziać, i po odpauzowaniu idzie nam zegar i dzieją się różne losowe wydarzenia, które na przykład nas powiadamiają, że nie wiem, nasza żona nam urodziła córkę. No i w tym momencie albo na przykład, że ktoś chce się do nas przyłączyć i mamy jakiś wybór, i każdy z tych wyborów, w zależności co wybierzemy, albo na przykład sprawi, że będziemy dostawać więcej pieniędzy, albo na przykład sprawi, że nie wiem, mamy coś do wyboru i w tym momencie nam się podniesie poziom stresu, przez co jak będziemy zestresowani, to nam na przykład gorzej na zarządzanie na wojnie pójdzie. No generalnie każdy tutaj, wszystko się opiera na cechach charakteru. No i Crusader Kings 3 to jest gra, która ma ogrom modów. Są mody, gdzie możemy na przykład grać w Grze o Tron postaciami z Gry o Tron. No ale tak naprawdę na tym się nie kończy, bo jest jeden deweloper, który się nazywa A-Gamey, który postanowił, że w sumie tą grę można rozbudować dla osób niewidomych i słabowidzących. i zrobił to w taki sposób, że gra współpracuje z OCR-em. Oprócz tego, że bo domyślnie też byśmy mogli sobie bez tego moda grać, ale no powiedzmy sobie szczerze, tam jest dużo rzeczy graficznych, dużo rzeczy byłoby niedostępnych, byłyby niedostępne mapy. Natomiast ta gra ma kompletnie zmodyfikowany interfejs w taki sposób, że jest dużo elementów tekstowych, dużo tooltipów, które nam podpowiadają, co jest czym, że to jest na przykład, nie wiem, sąsiednia jakaś jednostka, albo że nie wiem, że mamy do czynienia z pewne liczby na przykład są lepiej napisane, żeby OCR to lepiej rozpoznawał. Jest tutorial w grze, który został zmodyfikowany w taki sposób, aby nam pokazać, w jaki sposób możemy dostępnie w to grać. Są skróty klawiszowe, które nam wszystko dokładnie objaśniają, co mamy robić, jak mamy robić, ale i tak na tutorialu się tak naprawdę to nie kończy, bo gra ma bardzo dużo rozbudowanych systemów, właśnie systemy ślubów, systemy wojen. I no generalnie jest to coś, o czym można tak naprawdę mówić i w co można się po prostu bawić. Sama gra, to jak wybierzemy sobie królestwo jakieś, gdzie chcemy grać, możemy wybrać datę, możemy sobie wybrać, jakie w tym królestwie ma władza, możemy sobie wybrać, czy ma być płeć jakaś, czy może mają być bezpłciowe, czy mają być geje, czy mają być ludzie innej orientacji seksualnej, czy może mają na przykład nie pozwalamy na żeniaczki. No wszystko tam możemy sobie po prostu poustawiać. No i ten OCR-owy mod, który sobie instalujemy ze Steama, on nam sprawia, że ta gra po prostu robi się dostępna na tyle, że OCR wszystko ładnie jest w stanie nam czytać. Jest tam wymagana rozdzielczość chyba 1024 na, nie pamiętam dokładnie tej drugiej, na ile to jest potrzebne, natomiast są tam pewne wytyczne, jaka to ma być rozdzielczość. Jest generalnie, trzeba w tej grze klikać, ta gra jest nastawiona na myszkę, tam nawigujemy za pomocą, generalnie w tej grze nawiguje się za pomocą myszki. Są skróty klawiszowe, które nam pewne rzeczy w klikaniu ułatwiają, natomiast na sporo opcji musimy klikać właśnie za pomocą myszki i nawet jest skrypt autochotki, który nam pewne rzeczy po prostu ułatwia. No, ja bym polecał przede wszystkim zapisać się na Discorda. Ja się postaram po tej audycji zadbać o to, żeby link do Discorda tego moda znalazł się pod komentarzem i tam będziemy mieć informacje, co i jak zrobić. No i jak już pobierzemy sobie tego moda i nam zadziała tutorial, możemy sobie zrobić. Możemy oczywiście sobie grać ze spolszczeniem po polsku, tylko mamy dwa problemy. Pierwszy problem jest taki, że nie będziemy mieć polskich znaków i te polskie znaki będą się nam gubiły w momencie, jak będziemy mieć ten mod

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. WinZap w wersji 2.0 oficjalnie dostępny. Koniec produktów Envision. Nowości w grach. Milestone 411, stacjonarny odtwarzacz po raz pierwszy z udźwiękowionym dubem. Paperback 1.0 wydany. Program do łatwego tworzenia podpisu. One Find Me, prosta wyszukiwarka AliExpress stworzona pod czytniki ekranu. Airwaves, dostępny program do obsługi RTL SDR. PlanCake, prosty program do czytania i edytowania plików Markdown. VMovie, prosty edytor plików wideo. Shortcut Menu, mówiące menu do przełączania ustawień dostępu na Androidzie. Emulator Androida dostępny z czytnikami pod Windowsem. Presentable, tworzenie dostępnych prezentacji niestety tylko z JAWS-em. Definitywny koniec asystenta Google. Najtańszy plan Google AI traci dostęp do Gemini Pro. Nowy, tani plan Netflixa z reklamami trafi do Polski. Nie tylko Apple podnosi ceny. Koniec produkcji tańszych kontrolerów Native Instruments. Pierwsze Google Booki, czyli laptopy oparte o Androida, trafiają do sprzedaży. Nowości ze świata sztucznej inteligencji z konferencji Mety i OpenAI. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
2: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600. Oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji Tyflocentrum dostępnej na systemy Windows, Android oraz iOS. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie.
3: I oto 351. audycja Tyflo Przeglądu. Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz i ja, czyli Tomek Bilecki. Dzisiaj jesteśmy do Waszej dyspozycji. Za chwilkę już uruchomimy, chyba że Ty, Michał, już to zrobiłeś.
4: Już zdążyłem.
3: Audycję. To w takim razie już możecie do nas pisać na, no tam, gdzie zawsze. No i zaczynamy w takim razie od newsa takiego, który już nam się przewijał przez jakiś czas, to znaczy program, do którego będzie ten news dotyczył, czyli WinZap, bo pojawiła się wersja 2.0.
1: Tak jest, pojawiła się wersja 2.0 i w zeszłym tygodniu Gracjan dzwonił do nas i zapowiadał, jakie to nowości w WinZapie się pojawią. Mówił o tym dość szczegółowo. Ja powiem o tej rzeczy i o tej nowości najistotniejszej, myślę, która różni wersję 1X od dwójki. Mianowicie w wersji 2.0 WinZapa możliwe jest wykonywanie połączeń zarówno audio, jak i wideo. No, zweryfikowałem tylko audio. Wideo zweryfikować mi się nie udało. Nawet nie mam w komputerze kamery w żaden sposób podpiętej, więc tego zrobić by się nie udało. Natomiast rzeczywiście muszę potwierdzić, że możliwe jest dzwonienie za pomocą WinZapa. Dźwięk jest no taki WhatsAppowy, tu nie ma żadnej innowacji, nie ma i nie działa to w ten sposób, że nagle nas słychać będzie lepiej, bo na głosówkach to jest rzeczywiście i te głosówki z WhatsAppa potrafią być, kiedy wysyłane przez WinZapa, lepsze niż nawet w tej mobilnej wersji, natomiast no tutaj rozmowy głosowe brzmią tak jak wszędzie, czyli to jest taka jakość, powiedziałbym, HD Voice mniej więcej, to ani lepiej, ani gorzej to nie brzmi. A więc to jest to, można sobie w WinZapie skonfigurować odrębne urządzenia, zarówno wejściowe, jak i wyjściowe do rozmów głosowych, więc gdyby komuś było to potrzebne, to jest to rzeczywiście przydatne, że można sobie to wszystko tak, no dość fajnie rutować i ustawiać pod względem urządzeń audio. Natomiast co jest istotne i na co muszę gdzieś tam zwrócić uwagę wszystkich tych, którzy z WinZapa korzystają i będą go aktualizować, przynajmniej u mnie taki problem się pojawił, bo wyskoczyło mi powiadomienie o tym, że dostępna jest aktualizacja. No to ja radośnie klikam tak, że chcę teraz ją pobrać, zaktualizować, zainstalować. No i coś tu się dzieje niedobrego w trakcie tego procesu aktualizacji, bo ja sobie mogę tak klikać, że chcę, że on pobiera, próbuję to zainstalować, no i tak w kółko, bo po ponownym uruchomieniu WinZapa okazuje się, że nadal jestem w wersji 1X tej mojej poprzedniej, więc najprostszą metodą, jaka u mnie pomogła, jest po prostu zaktualizowanie WinZapa ręcznie, czyli pobieramy sobie z GitHuba instalator, uruchamiamy go, no i wszystko już się w tym momencie dzieje prawie, że automatycznie. Prawie, bo po pobraniu i po zainstalowaniu WinZapa dostaniemy jeszcze jedno pytanie, mianowicie dotyczące tego silnika, który pod WinZapem tam sobie pracuje i dzięki któremu możliwe jest w ogóle korzystanie z WhatsAppa w taki wygodny dla nas sposób, bo on też doczekał się nowej wersji i on musi być pobrany osobno, więc nie zdziwcie się, że jeżeli pobieracie WinZapa i instalujecie go, to co on od nas jeszcze dodatkowo chce? O co mu chodzi? No, chodzi mu o to, że jeszcze musi sobie zainstalować i zaktualizować dodatkowe komponenty. Jest opcja, teoretycznie, żeby tego nie robić, żeby się trzymać tych starszych bibliotek, które tam są i pracują. Natomiast podejrzewam, że no konsekwencją tego może być to, że po prostu te nowe funkcje WinZapa nie będą działały, o czym zresztą jesteśmy lojalnie ostrzegani. Tak więc no, myślę, że te aktualizacje przeprowadzić warto. To trwa chwilę, bo tam się pobierają różne komponenty, no ale koniec końców to działa. I na koniec tylko a propos WinZapa, to ja cały czas przypominam i ostrzegam, żeby tutaj nie było zdziwienia, że WinZap jest nieoficjalnym klientem WhatsAppa. I Meta, w przeciwieństwie na przykład do Telegrama, w żaden sposób nie zachęca do używania zewnętrznych klientów. Wręcz przeciwnie, to chyba nawet gdzieś tam w jakimś regulaminie jest zapis, że nie bardzo można tego robić. Więc jeżeli zależy wam bardzo mocno na WhatsAppie, jeżeli to jest na przykład wasz podstawowy komunikator z pewnymi osobami albo grupami, no to musicie się naprawdę poważnie zastanowić, czy tego WinZapa chcecie używać, bo może to w jakichś skrajnych przypadkach spowodować to, że po prostu zostaniecie odcięci, że będzie, że wpadniecie w jakąś tam detekcję Mety i oni stwierdzą, że wy coś złego robicie na tym koncie i wam dostęp zabiorą i trzeba będzie się potem słono tłumaczyć, być może nawet jakieś skany dokumentów tożsamości wysyłać albo inne tego typu przyjemności, co pamiętamy, że ileś lat temu w przypadku Facebooka takie sytuacje były, to ja pamiętam, bo ja się sam też na to naciąłem, jak korzystałem z Mirandy i wtyczki Mirandy do Messengera, no i się okazało, że tam mi parę razy zablokowali to konto i musiałem odblokowywać i wysyłać skan dowodu do Mety. Więc każdy robi to na własne ryzyko, jeżeli uważacie, że nie jest to warte tego ryzyka, to się po prostu powstrzymajcie od instalacji WinZapa, sprawa jest na tyle prosta. Natomiast no, akurat w moim przypadku ja uważam, że tu jest więcej plusów niż minusów. Ja sobie zainstalowałem, używam i bardzo sobie to narzędzie chwalę. A tymczasem mamy telefon pierwszy dziś. Kto jest z nami?
4: Halo, halo, Dominik z tej strony. Dzień dobry.
1: Cześć Dominiku, słuchamy.
4: Także kochani, przychodzę do was z nowościami DJ-skimi odnośnie programu DJ Pro, wersja stabilna 5.6.9. Wersja ta została wydana 22 września 2026 roku. I co ona wprowadza? Wsparcie dla kontrolera Denon DJ Prime 4 drugiej generacji oraz wsparcie aktualizacji OTA dla systemu Engine OS 5.2 wzwyż. czyli jak się pojawi aktualizacja po Engine OS 5.2, będzie można ją przez DJ Pro na urządzenia takie jak Denon DJ Prime 4, Numark Mixstream Pro, Mixstream Pro Go, Mixstream Platinum oraz inne odmiany urządzeń standalone Numark oraz Denon DJ zainstalować z poziomu DJ-a. Również na Windowsie zostało poprawione, zostały poprawione otagowania tempa, BPM oraz klucze, jeśli chodzi o eksplorator utworów. Również został dodany na odtwarzaczach CDJ widok na wyświetlacze, że na wyświetlaczach teraz jest widoczna muzyka. I zostało również wprowadzone tempo dla płyt winylowych 45 obrotów na minutę. Teraz jest obsługa nie tylko 33 1/3 obrotu na minutę, ale również została właśnie wprowadzona obsługa 45 obrotów na minutę dla płyty gramofonowej w wersji 5.6.9 DJ Pro.
1: No to rzeczywiście całkiem sporo zmian, ale takich myślę, że korzystnych dla tych wszystkich, którzy się DJ-ką parają.
4: I również korzystają z systemów DVS, ponieważ DJ zarówno jak i oferuje wsparcie dla wczoraj omawianej gier V6, jak i masy różnych kontrolerów, ale również dla właśnie systemów tak zwanych DVS.
1: Mhm.
4: Także...
1: Mhm. To rzeczywiście jest zmian jest trochę i zmiany są fajne. Czy coś jeszcze, Dominiku, masz dla nas?
4: Na razie nie, ale jakby w razie się coś pojawiło, to będę nagrywać się zarówno jak i na Tyflocentrum, jak i na WhatsAppie.
1: Jasne.
4: Okay. Przetestuję sobie w ogóle Tyflocentrum, bo niedawno ściągnąłem.
1: Testuj.
4: Aplikacja, jak sprawdzałem, to jest teraz na 46. miejscu w rankingu, jak wcześniej sprawdzałem.
1: No spadło nam się troszkę. Ja mam takie wrażenie, że to jest trochę tak, że Apple w jakiś tam sposób, jak te aplikacje są w pierwszych swoich dniach w sklepie, to on je w jakiś sposób premiuje na chwilkę. Tak mi się wydaje. Tak. I to po prostu dlatego tak. No.
4: Ale to nie zmienia faktu, że z dostępnością aplikacja działa naprawdę super.
1: No to taki był cel. A jeszcze zebrałem jeszcze parę uwag a propos niektórych rzeczy w Tyflocentrum, więc myślę, że tam jakieś poprawki na dniach się pojawią, tylko muszę swoją maszynę do robienia różnych tutaj programistyczno-AI-owych rzeczy trochę odgruzować, bo zaczynam cierpieć na brak miejsca na dysku.
4: Więc tu
1: muszę zrobić pewne porządki, one się właśnie robią i mam nadzieję, że się w końcu zrobią.
4: No, ja też mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że też właśnie jeśli chodzi o mój komputer,

0: No to jest znowu temat, który pewnie być może jeszcze będzie się przewijał, chociaż jest to sprawa, która no nie wiadomo jak się zakończyć, więc z tym tutaj też warto troszeczkę sobie jakoś poczekać albo obserwować przynajmniej. TJ Gratton napisał, że u mnie WinZap się zaktualizował bez problemów do 2.0. Nie musiałem z instalatora robić. No to cieszymy się.
1: Co komputer to obyczaj, jak widać.
0: Tak jest. To skoro już jesteśmy przy aplikacjach i co nowego, no to właśnie, Piotrze, kilka aplikacji tutaj też uzyskało nowości, niektóre dość dużo tych nowości mają.
2: Tak, i znów mamy tutaj taki blok nowości z aplikacji, bo się tego znów nazbierało i myślę, że zaczniemy od takiej informacji, która myślę, że zainteresuje większość słuchaczy, a mianowicie znów wraca do Tyflo przeglądu Paperback, który doczekał się wielkiego w przemyśle tworzenia aplikacji, numerka 1.0 z przodu, bo taka wersja właśnie w końcu została wypuszczona na komputery i na urządzenia mobilne, no prawie, to znaczy wyszła na Androida, na Androidzie już można tą aplikację sobie zakupić, to jest koszt $20, czyli nie wiem ile to będzie na złotówki w tym momencie, jak to tam Google przelicza. Natomiast na iOSie ta aplikacja też się pojawi, natomiast jakby ktoś nie wiedział, Queen też widocznie nie wiedziała, no bardzo prosty, przejrzysty jest regulamin App Store'a. Okazało się, że aplikacje nie mogą mieć w nazwie rzeczowników, chociaż takie aplikacje jak poczta czy kalendarz w samym iOSie mają, ale w przypadku paperbacka, czyli jak ktoś nie zna angielskiego, to po prostu mówimy, to jest książka taka papierowa, tak dosłownie jakby to tłumaczyć, no to właśnie to znaczy paperback i tutaj Apple właśnie do tego się przyczepiło, także aplikacja była sobie w weryfikacji.
3: Tak? Top. Serio? W sensie, tak? Przepraszam za zdziwienie aż tak mocno wyrażone, ale chodzi o to, że nie może być, że rzeczownik nie może stanowić całości nazwy, tak?
2: Nazwy, czy, tak, tak.
3: Czy będzie sobie musiał się nazywać paperback reader na przykład, albo i wtedy będzie okej. Okay.
2: No, może.
3: W sensie chciałem sobie zrozumieć tą zasadę, jakby na czym polega jej ograniczenie, no bo...
2: Ja myślę, że Queen sama też do końca nie rozumie tej zasady.
3: A w jakim języku to ma być? W angielskim? Bo Telegram to jest też rzeczownik.
2: No właśnie.
1: Tyflocentrum w sumie też.
3: No nie, to jest jakiś...
2: Zadajecie za dużo pytań, słuchajcie.
3: Nie, ja po prostu chciałbym wiedzieć, no bo teraz jak się koduje aplikację na iPhone'a,
2: Queen
3: to
2: też
3: są rzeczy, które warto wiedzieć, no... Okej.
2: Okay. Chciałaby to wiedzieć, możecie zobaczyć sobie na Mastodonie.
3: Ja rozumiem, że tylko Apple może takie rzeczy robić. No.
1: Powiem wam taką rzecz, też, że to a propos tego, jak się vibe koduje, jak się robi różne aplikacje i jakie tam są procedury, które się przechodzi przy publikacji do sklepu, to też mogę powiedzieć, bo przechodziłem przy publikacji, to trzeba na przykład między innymi nagrać filmik z wszystkimi funkcjami aplikacji. Więc ja się obawiam, że na przykład jak ktoś ma tych funkcji dużo, to ten filmik może być bardzo, bardzo długi. No ale cóż, takie są zasady Apple'a.
3: Ty nagrałeś, Michale?
1: Tak, nagrałem. Nagrałem.
2: A z voiceoverem?
1: Tak, oczywiście, że z voiceoverem. A najciekawsze było to, słuchajcie, to też a propos AI, jeszcze mogę powiedzieć, bo jakby ten cały proces review i wysyłania różnych zgłoszeń i tak dalej, to robiłem we współpracy ze sztuczną inteligencją. I wyobraźcie sobie, że ja sobie nagrywałem ten filmik, odpaliłem go, wysłałem tam, wrzuciłem do jakiegoś tam określonego katalogu i słuchajcie, tak się mówi, że sztuczna inteligencja, prawda, to naszą prywatność to tak może niekoniecznie chroni, ale w niektórych sytuacjach to jest naprawdę zapobiegliwa, bo wyobraźcie sobie, że ja nie włączyłem sobie trybu żadnego tam nie przeszkadzać i przyszła mi jakaś tam wiadomość pocztowa. I wyskoczyło powiadomienie w trakcie tego filmiku. I AI od razu podniósł alarm, że słuchaj, tu w minucie i sekundzie tej i tej na oprócz aplikacji Tyflocentrum wyświetla ci się baner z programu Microsoft Outlook i powiadomienie jest takie i tu jest taki nadawca,

0: i może to prowadzić do jakiegoś tam naruszenia i wycieku danych osobowych. Czy ty absolutnie jesteś pewien, że chcesz puścić ten filmik do Apple?
1: No, warto sobie takie rzeczy przepuścić przez AI. Ja tak robię z rzutami ekranu, też parę razy złapałem się na tym, że tam na przykład był widoczny, było widoczne jakieś powiadomienie z Discorda, jakiś kawałek innego okna, więc no dobrze to robić właśnie. Czyli niezależnie od tego, czy nagrywamy, czy po prostu jakieś screeny robimy.
2: Mniej więcej... też nagrywać, nie przeszkadzać chyba warto.
1: Tak,
2: takie rzeczy.
1: Na aplikacji też maksymalizować sobie, tak, włączać pełny ekran, jeśli aplikacja taką opcję oferuje. W międzyczasie sprawdziłem sobie, ile kosztuje wersja na Androida i muszę powiedzieć, że Google ma równie dobry przelicznik jak Apple, bo Queen pisała, że aplikacja kosztuje $20, a aplikacja w sklepie Play kosztuje 93 zł. Natomiast no, to jest jednorazowy zakup, to nie jest subskrypcja, a myślę, że no, może to nie jest tania aplikacja, ale myślę, że dla wielu osób może być warto swojej ceny. Zwłaszcza, że będzie tak samo prężnie się rozwijać jak do tej pory. No, wracając do
0: a
1: tej
0: się
1: wersji,
0: rozwija cały czas.
1: Rozwija się, tak. Wracając do tej wersji 1.0, która się już oficjalnie pojawiła na wszystkich platformach, w tym na Linuxie, nie wiem, czy wspominaliśmy o tym, że na Linuxa Paperback też się niedawno pojawił, a pojawił się. Można sobie ze strony pobrać kompilację na Linuxa. Mamy tutaj pełną listę zmian. Myślę, że w całą listę się nie będziemy wczytywać, bo tam dużo jest drobnych poprawek dotyczących różnych formatów, między innymi dzięki wam, bo wy też wysyłaliście poprawki, co kilku osobom pomagałem zgłaszać na GitHuba różne rzeczy z plikami PDF i RTF na przykład, to tutaj takich kilka sztandarowych nowości myślę, że warto wymienić. OCR dla plików PDF, które po prostu zabierają jakieś zdjęcia, używając silników wbudowanych w Windowsa i macOSa. Naciśnij Enter na zeskanowanej stronie, czyli jeśli Paperback wykryje, tam jest tylko obrazek, na przykład to dostaniemy o tym poinformowani, lub wykonaj wsadowe OCR kilku stron jednocześnie skrótem Ctrl-Shift-O i to nam się wtedy zoceruje. Można też otwierać obrazki, z tego co pamiętam, więc jakby ktoś chciał po prostu sobie jakiś obrazek otworzyć w Paperbacku, to nam się też ładnie skanuje. Polski działa, przynajmniej na Macu, na Windowsie nie sprawdzałam, ale przypuszczam, że też powinno zadziałać.
0: Działa, bo to jest ten Windowsowy mechanizm, tak, OCR. No.
1: Na Macu też po prostu ten systemowy Macowy OCR. Jak ktoś korzystał z VOCR, to wiecie, że on akurat działa no, bardzo przyzwoicie. Oprócz tego mamy wsparcie dla równań matematycznych poprzez MatML. Zarówno w plikach HTML i EPUB domyślnie wyświetlają się w formacie ASCII MATH, czyli po prostu no, w polu edycji jest to jakoś konwertowane do takiego prostszego zapisu, poprzez MathCat, czyli znaną bibliotekę, z której wszystkie praktycznie czytniki ekranu korzystają. Możemy przeskakiwać między równaniami używając skrótów M oraz Shiftem i możemy otworzyć oryginalny widok MathML naciskając Enter lub spację na takim równaniu. No i wtedy nam się to wyświetli widok www, a w tym miejscu, jeśli zwłaszcza to jest jakieś bardziej skomplikowane równanie, gdzie mamy kilka poziomów pierwiastków, ułamków, no to możemy sobie po nich nawigować używając skrótów naszego czytnika ekranu, bo generalnie czytniki ekranu mają dość rozbudowane możliwości nawigacji po takich równaniach. Mamy też opcję Znajdź Wszystko, która wyświetla wszystkie pasujące wiersze tak, abyśmy mogli przeskoczyć do tej, która nas interesuje. Czyli po prostu możemy zamiast wpisywać sobie jakieś słowo klucz i później ciągle naciskać F3, żeby przechodzić do następnego wyniku, możemy sobie wszystkie wyniki wyświetlić na liście. Będziemy mieli pewnie trochę kontekstu, tam kilka zdań podanych wokół tego tekstu, który nas interesuje i po prostu możemy nacisnąć Enter na tym wyniku, który nas interesuje i po prostu zostaniemy do niego przeniesieni. Widoki tabel, list oraz stron na liście elementów, czyli pod F7, oprócz łącz tam kolejne elementy doszły. Możemy zaznaczyć miejsce skrótem Alt F9, a potem skopiować wszystko od miejsca, gdzie zaczęliśmy, do miejsca, gdzie mamy w tym momencie kursor skrótem Alt F10. Nie musimy cały czas trzymać Shift i naciskać strzałki przez 40 stron. Czyli no właśnie takie blokowe zaznaczanie. Tak, naciskamy jeden skrót, rozpoczynamy zaznaczenie, idziemy sobie do końca, który chcemy skopiować, naciskamy drugi skrót i od razu nam się po prostu od tego miejsca zaznaczenia do miejsca, gdzie jest kursor, kopiuje coś. Bardzo fajna funkcja. Zmiana prędkości audiobooków od 0,5 razy, czyli można zwolnić do 3 razy szybciej. I muszę powiedzieć, że ten algorytm, który tam jest stosowany do przyspieszania tych audiobooków, jest naprawdę przyzwoity. Nie wiem, co to jest, ale no to jest dobre. Każdy dokument może być teraz otwarty w widoku www. To nie zawsze chciało działać, zwłaszcza przy mniejszych plikach. Czasami aplikacja lubiła wyświetlić komunikat, że nie wie za bardzo, którą część tego dokumentu ma wyświetlić. Teraz po prostu tego problemu nie ma. Wszystko możemy sobie w takim widoku przeglądarkowym otworzyć. Nagłówki to bardziej kwestia dla osób, które widzą ekran, ewentualnie dla osób słabowidzących. Nagłówki są rysowane w rozmiarze dopasowanym do ich poziomu, czyli im większy nagłówek, tym po prostu większa czcionka na ekranie. Względna nawigacja w okienku skocz do wiersza, strony i procentów, czyli po prostu w tych oknach, oprócz tego, że na przykład możemy wpisać, nie wiem, 50%, żeby przejść do 50% pliku, możemy też właśnie wpisać plus i minus jakąś wartość, czyli na przykład byśmy wpisali plus 10, no to przeskoczymy o 10% do przodu, tak, o 10 stron do przodu i tak dalej. Nawigacja po nagłówkach ze spisu treści dla plików EPUB, MOBI oraz plików pomocy CHM, nawet w takich, które nie mają nagłówków, czyli możemy spotkać takie książki, które mają zeszyty spis treści, ale nie mają nagłówków. No i w takich sytuacjach Paperpack sobie z tym poradzi. Po prostu jak wejdziemy do listy nagłówków, no to on wtedy potraktuje ten spis treści jako nagłówki, ale to też działa w drugą stronę. Bo podobna funkcja została dodana jakiś czas temu, że jeśli książka nie posiada spisu treści, a ma nagłówki, no to wtedy też Paperback jest na tyle inteligentny, że sobie ten spis treści uzupełni. Jest też przykład na język ukraiński. Przypominamy, że polski też jest od jakiegoś czasu. I mamy też wsparcie, dużo ilość poprawek, zwłaszcza dla plików PDF. Cały czas nienawidzę PDF, pisze Queen w nawiasie. Rozumiem to doskonale. Plików MOBI, AZW3, czyli to są książki Amazona, które teraz powinny być szybciej się ładować i nie ucinać po 20 MB, no to ludzie bardzo duże książki musieli ładować, no ale Paperback sobie z tym teraz poradzi. Fiction Book oraz duże książki ogólnie. No i oczywiście aplikacje mobilne. Otwierają wszystkie formaty, które otwiera aplikacja komputerowa z pełną nawigacją, używając głosu systemowego, odtwarzanie w tle, nawigacja po nagłówkach, stronach, linkach, tabelach i wiele więcej. Usypiacz, funkcja eksportu oraz skróty klawiszowe dopasowane do komputerowej wersji. No i tutaj, jak wspomnieliśmy, kosztują $20 jednorazowo, zależnie od platformy. I kupowanie tych wersji mobilnych to jest to, co opłaca pracę nad Paperbackiem. Wersje komputerowe zostają darmowe, także tutaj jakby ktoś też martwił się, że to przez to też wersje komputerowe staną się płatne, nie, spokojnie, po prostu, no, zresztą widzicie, co na przykład Queen musi przejść z App Store'em, a jeszcze tutaj nie doliczyliśmy tej opłaty za konto deweloperskie Apple, więc tutaj trochę też jest to zrozumiałe.
0: Ale mało że te wersje tego, ten kod źródłowy aplikacji mobilnych jest
1: na GitHubie,
0: dostępny.
1: Tak.
0: Więc jeżeli ktoś miałby ochotę sobie skompilować ten kod, uruchomić sobie go, to też jest żaden problem. Po prostu, no, jeżeli chcecie mieć wygodnie, to sobie po prostu Paperbacka kupujecie w wersji mobilnej. I ja myślę, że naprawdę warto, bo to jest aplikacja, która daje nam naprawdę bardzo fajne możliwości dla bardzo wielkiej ilości formatów. I to już myślę, że Piotrze, możemy powiedzieć, że jak się ukaże wersja iOS-owa, no to na pewno zrobimy osobną audycję o Paperbacku, tak. Bo mówimy o tej aplikacji dużo, ale myślę, że warto, żeby też po prostu ją pokazać, co potrafi, jak potrafi. No ja powiem szczerze, większość typów dokumentów w tym momencie na Windowsie mam ustawionych domyślnie na otwieranie w Paperbacku. Jak potrzebuję coś edytować, no to odpalam tę kobyłę w postaci Worda, albo jak potrzebuję coś zaudytować, jakiś na przykład plik PDF pod względem dostępności, to już się przemęczę z tym Adobe Acrobatem, ale właściwie Adobe Readerem, ale tak, to po prostu wszystko otwieram w Paperbacku, bo to jest, macie takie odczucie, jakbyście otwierali po prostu plik tekstowy. I to niezależnie od tego, jaki plik otwieracie.
1: I to jest naprawdę szybkie, z tym, że gdybyśmy chcieli jednak na przykład te nagłówki, to one cały czas są. I to jest świetna sprawa, naprawdę. Ja też paperbacka używam do wszystkiego, łącznie nawet właśnie do plików Word. No, mimo to, że Worda mam, ale jeśli nie potrzebuję czegoś edytować, to właśnie sobie otwieram paperbacku. Nawet pliki Markdown, no bo paperback ładuje się szybciej niż na przykład, nie wiem, Visual Studio, czy co tam mam skojarzone z tymi plikami, że Ulysses na Macu. No to jest po prostu szybkie. A propos formatów, to jest jedna rzecz, której jeszcze nie wspomnieliśmy. To ta nowa wersja też przynosi kilka nowych i starych wspieranych formatów i to też myślę, że warto wymienić. Możemy sobie czytać komiksy w formacie CBZ, możemy sobie czytać audiobooki w formacie M4B oraz MP3, włącznie ze wsparciem dla rozdziałów, jeśli taka książka ma te rozdziały. I tutaj też warto zahaczyć o informację, że no, pliki M4B to są głównie książki pobierane z Audible, czy też na przykład chyba tam niektóre amerykańskie strony takie książki sprzedają, natomiast jeśli chodzi o pliki MP3, to możemy sobie ładować cały folder takich plików, możemy sobie załadować plik zip zawierający MP3 i to też się nam załaduje i to po prostu wtedy będzie traktowane jak jedna książka, także jak ktoś sobie na przykład coś pobierał z jednego z naszych serwisów, no to też nie ma z tym problemu. Mamy też wsparcie dla stron, dla man pages, zarówno w formacie man oraz BSD doc, czyli to są podręczniki do różnych narzędzi uruchamianych z wiersza poleceń. To wbudowane narzędzie do czytania tych one page'y tak zwanych też jest średnio wygodne z czynnikami ekranu, zwłaszcza tymi na terminalu, bo tam generalnie to przewijamy w jedną stronę spacją, no średnio wygodnie się z tego korzysta. Ja z reguły rozwiązywałem to tak, że sobie szukałem przeglądarkowych wersji tych na one page'y. A w sumie nie wiem, czy nie zasugeruję do Queen'a, żeby nie dać jakiejś opcji gdzieś w paperbacku, jeśli mamy Maca czy Linuxa, żeby tam otworzyć jakiś man page, tak, który jest na komputerze zainstalowany tam jednym poleceniem. Ale no, generalnie można też takie rzeczy sobie otwierać. Format Restructured Text to coś w stylu plików Markdown, takie tekstowa składnia, w której później można nagłówki i inne rzeczy tworzyć. Dokumentacja NVDA kiedyś w tym formacie była pisana, nie wiem, czy już też nie przesiedli się na Markdown, ale no, czasami możemy się z tym spotkać. I uwaga, tutaj teraz zaczyna się retro, bo mamy wsparcie dla plików windowswrite.wri, czyli to jest Windows 3.11, Windows 95, przed WordPadem były takie pliki. I pliki winhelp.hlp, znów Windows 3.11, Windows 95, co przed formatem pomocy HTML właśnie były te pliki HLP, które swoją drogą nawet wtedy były średnio wygodne do czytania. I kończąc wątki retro, też mamy wsparcie plików Word generowanych w wersji Worda 6.0 oraz Worda 95. Także jak ktoś ma jeszcze jakieś bardzo stare pliki, które chcielibyście otworzyć w paperbacku, to też można. Więc warto pobierać. Jeśli macie telefon z Androidem, to wersja ta mobilna już jest. Jeśli macie iPhone'a, no to musimy jeszcze chwilkę poczekać, ale kiedy ta wersja się pojawi, to na pewno damy wam znać, niezależnie od tego, pod jaką nazwą się pojawi. Miejmy nadzieję, że jednak ta nazwa paperback w jakimś stopniu pozostanie w tej nazwie, bo to jest też bardzo fajna nazwa. Dobrze, co jeszcze się pojawiło, jeśli chodzi o aplikację? Pojawiła się na przykład aplikacja Accessible Signature Capture, która pozwala nam w łatwy sposób podpisać sobie jakiś dokument, używając na przykład gładzika w komputerze z systemem Windows. Wygląda to w ten sposób, że jak pisze deweloper, możemy rozejrzeć się po obszarze, na którym będziemy się podpisywać, a następnie włączyć lub wyłączyć podpisywanie. Nasz podpis jest przetwarzany na naszym urządzeniu, nic co narysujemy nie jest wysyłane nigdzie. Wygląda to tak, że na gładziku sobie dotykamy po prostu obszar, w którym podpisujemy. Następnie naciskamy spację, żeby włączyć rysowanie czy przechwytywanie. Wtedy ruszamy palcem, żeby narysować, bez klikania, czyli po prostu ruszamy palcem po gładziku. I naciskamy spację jeszcze raz, żeby wyłączyć przechwytywanie. Mamy też wsparcie dla ekranu dotykowego, więc nam można palcem lub rysikiem to zrobić. Oprócz tego mamy też kilka skrótów, żeby wyczyścić obszar i tak dalej. Natomiast kiedy już skończymy, wszystkie zapisane zdjęcia są automatycznie przecinane w taki sposób, że zostaje tylko nasz podpis zapisany. Tło jest albo przeźroczyste, albo białe, w zależności od formatu, bo generalnie to wygląda tak, że już kiedy taki podpis sobie zrobimy, to on jest zapisywany po prostu do obrazka, albo pliku PNG, albo pliku JPG, no i później wiele aplikacji, jak gdzieś musimy wstawić podpis, pozwala nam taki plik zaimportować, no i wtedy możemy sobie właśnie już na taki przygotowany podpis zaimportować, no i wstawić w odpowiednie miejsce. Pewnie z tym wstawianiem jeszcze będzie problem w niektórych przypadkach, no ale przynajmniej samą kwestię podpisu będziemy mieć w dostępny sposób ogarniętą, więc no można sobie taki plik w gotowości gdzieś przechować, gdyby nam był potrzebny.
2: Ja testowałem tą aplikację w ogóle, okay, na tę stronę i kurczę, to jest trudne. Jednak mimo wszystko, mimo tego, że to jest dostępne, że można sobie obejrzeć jakby jak szerokie jest to nasze to pole do podpisu, to jest to trudne. Ja, co ciekawe, miałem troszeczkę, podkreślam troszeczkę, lepsze rezultaty na iPhone'ie, na ekranie dotykowym obróconym w poziomo. Mam wrażenie, że to jest, tu jest chyba najlepszy potencjał, bo touchpad, przynajmniej na moim Lenovo ThinkPadzie, jest jakoś tam on jest przede wszystkim dużo mniejszy niż taki, mam wrażenie, ekran w poziomie, ale też mam wrażenie, że ciężko było mi wyczuć granicę tego pola do podpisu, że no co chwilę były gdzie indziej, że jakoś nie potrafiłem tak jednoznacznie ustalić, gdzie to się zaczyna i gdzie to się kończy. No najlepsze, co mi się na razie udało, to że dwie pierwsze litery mojego nazwiska, nazwisko Masarczyk, no do najkrótszych nie należy, udało mi się napisać w sposób czytelny, no reszta się zlała jedno z drugim, w sensie ponachodziły te litery na siebie. Ja jeszcze może się będę tym bawił i może sobie tam będę to ćwiczył. Natomiast no, to, czego na przykład brakuje, to żeby on te granice tego pola też oznajmiał w czasie podpisywania, bo tego nie robi. W tym trybie, jak się jeszcze przegląda, no to wtedy spokojnie, jesteś na polu podpisu, jesteś poza polem, ale jak już zaczynasz robić podpis, czyli włącza się to nagrywanie jakby, czy uchwytanie podpisu, to on wtedy już tego nie oznajmia. I to jest troszkę szkoda. To będę musiał zgłosić, bo to Stephen Clover, którego my na przykład możemy kojarzyć ze Stephen Stalking Clock, takiego programu, to jest jego produkt, więc na pewno zgłoszę, bo no, jest to ciekawe, na pewno, natomiast na ten moment jeszcze mi się nie udało napisać w pełni mojego podpisu. Może sobie troszkę nie ufam w kwestii tego, jak duże powinny być te litery, no ale zobaczymy.
1: No właśnie, co mamy dalej? Dalej mamy stronę, która może być przydatna dla tych, którzy chcieliby sobie coś kupić z portalu AliExpress. Nazywa się OneFindMe i jest to po prostu dostępny portal pozwalający nam AliExpress przeszukiwać. I co ciekawe, to jest portal, który też jest na przykład dostępny po polsku, między innymi. To jest też bardzo fajne. Tutaj będę musiał podlinkować tej wersji polskiej, bo widzę, że tutaj podlinkowałem wersję angielską, natomiast na stronie można język sobie zmienić. Jakby ktoś chciał sobie zobaczyć, adres jest też bardzo prosty: onefindme.com/pl. Tak można sobie na tą polską stronę wejść. I generalnie po co ta strona powstała? No a po to, żeby po prostu było łatwo nawigować między tymi wynikami, a też przy okazji mamy sztuczną inteligencję, która nam później też te wyniki ewentualnie jest w stanie opisać. I pomysł generalnie jest fajny. Ogólnie autor strony deklaruje, że zrobił ją dla swojego chyba brata, jeśli się nie mylę, ale była przetestowana na ten moment tylko z voiceoverem na Macu i prosi też, żeby właśnie ludzie przetestowali to, zwłaszcza z NVIDIA, to chyba właśnie na listę NVIDIA zresztą trafiła ta informacja. Mogę powiedzieć, że ten NVIDIA, ta strona działa, zresztą myślę, że możemy ją zademonstrować, tylko sobie przełączymy syntezę i co? Tutaj sobie wyszukać. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, sobie wpiszemy głośnik blog. Tak, możemy pisać po polsku, aczkolwiek z tymi wynikami wyszukiwania, to zresztą o tym też zaraz powiem, jest, mam wrażenie, różnie. Wpisałem do pola
3: wyszukiwania.
1: I automatycznie fokus mi został przeniesiony na nagłówek, który informuje nas o pierwszych wynikach. Wydaje mi się, że raczej na pewno jest z nich więcej niż 18 normalnie. Ale dobrze, idźmy sobie po linkach generalnie, bo to już później nagłówków nie mam, mamy link.
3: Amazon strzałka w górę, w prawo link. Odizam Bluetooth, Speaker 40, Wenhancer Pass, Portable, Outdoor, Wireless, Speaker 30, HRS i 7W, Schover, Speaker, Bluetooth 5.3, ZT 174.19, zamiast ZT 370.62, ocena 4.9 na 5, 8.414 zamówień, najlepszy wybór link.
1: Tutaj mamy jakiś głośnik, możemy sobie iść dalej.
3: Polizam Bluetooth, speaker 40, wękance, pas, portable, outdoor, wireless, speaker 30 Hz i 7 W, schowę, speaker Bluetooth 5.3, 758.26, ocena 4.8 na 5, 7.300, zamówień, najlepszy wybór link. Bluetooth 6.0, audio, SM, USB, musik, wireless, adapter, wit, harem, antenna 3.5, mamy obcy, stereo, forza, speaker, ramp, ZL 25.09, ocena 4.9.
1: No tych produktów jest dużo. Generalnie te linki chyba są od razu bezpośrednie. Tak, natomiast to, i to zresztą o tym też autor strony informuje, zresztą to są linki afiliacyjne, więc jeśli my coś kupimy, używając tej wyszukiwarki, to autorzy też tutaj jakiś drobny procent dostaną z tego zakupienia. Oprócz tego, te informacje o produkcie samym. Możemy sobie zapisać tutaj na samej stronie. Możemy udostępnić. Opisz produkt, czyli tutaj możemy poprosić sztuczną inteligencję, nie wiem jaką, żeby nam to opisała. Tego jeszcze nie sprawdzałem, ale w sumie raz się żyje, możemy zobaczyć na żywo, co się stanie.
3: Opisuję produkt.
1: Czy to będzie po polsku? Sam jestem ciekaw.
3: Na podstawie 4 zdjęć to przenośny głośnik Bluetooth Magic Design w czarnym kolorze z teksturowanym materiałowym wykończeniem. Na obudowie widoczne przyciski. Zasilanie eko oraz strzałki regulacji. Na jednym ze zdjęć na obudowie widnieje oznaczenie 0HS oraz symbol gniazda zasilania 5V/2. Na przedniej membranie świetlnej widoczny napis Horizon. Tytuł oferty podaje moc 40 oraz standard 7W, co zgadza się z opisem na zdjęciach X7W. Na jednym zdjęciu widać wnętrze głośnika z dwoma przetwornikami niskotonowymi, ale widnieje tam napis różniący się od nazwy Horizon z tytułu pozostałych zdjęć. Prezentacja pokazuje też tryby dźwięku. Popularne pas Focal. Zdjęcia mogą przedstawiać inne kolory, zestawy lub akcesoria niż te objęte tą ofertą. Na podstawie 4 zdjęć to przenośny głośnik Bluetooth Magic Design w czarnym kolorze z teksturowanym materiałowym wykończeniem. Na obudowie widoczne przyciski. Zasilanie eko oraz strzałki regulacji. Na jednym ze zdjęć na obudowie widnieje oznaczenie 0HS oraz symbol gniazda zasilania 5V/2.
1: No i tutaj chyba nam się to zaczyna powtarzać. Możemy sobie to teraz też przeczytać, bo fokus mi został znów przeniesiony do tego opisu. No i sobie generalnie możemy lecieć dalej. Pomysł fajny, nawet ten opis był całkiem sensowny, jak na to, jaki tutaj produkt był opisywany. Szkoda, że nie można dopytywać w tym momencie, a myślę, że to byłoby fajne. Ale też robiąc testy offline przed audycją, porównałem sobie wyniki, które dostałem, wpisując tutaj na stronie, a też pisując po prostu w pełnego AliExpressa, na którym szczerze mówiąc też tak jakoś tragicznie po tych wynikach się nie nawiguje, bo one są fajnie nagłówkami przedzielone, to na stronie AliExpress dostawałem trafniejsze wyniki. Czyli tam ewidentnie są jakieś algorytmy, nie wiem dokładnie co się dzieje, ale generalnie te wyniki, które dostajemy na tej stronie, są po prostu trochę z jakiegoś powodu, nie wiem jakiego, gorsze. Dobrze, to było One Find Me, a teraz program Airwaves, który jest dostępną aplikacją do sterowania tak zwanymi RTL SDR-ami, o których chyba kiedyś dawno temu był podcast, tego co pamiętam. Ale może się mylę, może to było SDR Sharpie chyba samym.
0: No na pewno temat SDR-ów jako takich był poruszany, ale czy rzeczywiście o samych RTL SDR-ach, to już też nie pamiętam, szczerze powiedziawszy.
1: Generalnie to są bardzo tanie urządzenia oparte o taki konkretny model chipu od firmy Realtek, które miały być generalnie odbiornikami do telewizji cyfrowej, podłączanymi do komputera, ale ludzie odkryli, że one w sumie, jeśli mamy odpowiednie oprogramowanie, odpowiednią antenę, są w stanie odbierać nie tylko telewizję. I tak możemy sobie słuchać radia, bardziej tutaj radia FM, ewentualnie też AM, ale na przykład tam z falami krótkimi też, jeśli mam odpowiednie anteny, przetworniki, możemy różne rzeczy odbierać. Możemy też odbierać na przykład komunikację z wież kontrolnych samolotów między innymi, czy w Stanach Zjednoczonych też ich radio to pogodowe. Problem jest taki, że narzędzia, które pozwalają nam tego typu sprzęty obsłużyć, często są średnio dostępne i dlatego Carter Tam, też myślę, że osoba znana może niektórym, stworzył aplikację Airwaves, czyli po prostu aplikację, która nam pozwala takiego RTL SDR-a w tych celach obsłużyć z poziomu wiersza poleceń. I co tam nam ta aplikacja pozwala? No możemy sobie właśnie stroić ten odbiornik i możemy sobie po prostu różnych stacji słuchać. Są wspierane wszystkie w spasma, które RTL SDR generalnie wspiera. I jak to generalnie wygląda? Mamy wsparcie dla radia AM od 0,53 do 1,7 MHz. Tutaj chyba są podane te pasma amerykańskie, natomiast też jest dostępny tryb europejski. Także tutaj, jak ktoś się martwi, no tutaj jest kilka takich funkcji typowo przydatnych w Stanach Zjednoczonych, ale też mamy tutaj tryb, który przystosowuje odbierane częstotliwości do realii europejskich. Mamy też fale krótkie od 2,3 MHz do 14,4 MHz w kanałach o 5 kHz. Radio FM w stereo z nazwą stacji i tekstem, często artystę lub tytuł, poprzez protokół RDS, przepraszam, odbierane, więc też możemy sobie informacje RDS odczytać. Kanały HD Radio i to jest typowo standard amerykański. Zastanawiam się w sumie, czy RTL-SDR nie jest w stanie też odbierać częstotliwości, do których DAB korzysta nasz. Bo jeśli tak, to myślę, że nie byłoby problem, żeby poprosić, żeby też tutaj jakaś obsługa DAB-a była dodana. Ale nie jestem pewny. Może tutaj ktoś, kto nas słucha, będzie w stanie coś powiedzieć. Mamy te częstotliwości używane przez samoloty. To jest od 118,000 do 136,175 MHz, skoki co 25 kHz, tylko samoloty i wieże lotnicze nadają tylko jeśli ktoś mówi, więc między transmisjami będziemy słyszeć po prostu trzaski, to nie wiem czy jest jakaś bramka w tym momencie. Radio pogodowe NOAA, to są Stany Zjednoczone, tutaj mamy wsparcie też dla alertów, które są wyświetlane w formie tekstowej i mamy też rozkodowanie komunikatów ACARS. To jest też związane z samolotami, to są tekstowe wiadomości wysyłane przez samoloty, tak na przykład są raporty pozycji samolotów wysyłane, ale też czasami inne rzeczy. W ogóle jak kogoś ten temat interesuje, to na Mastodonie jest taki bardzo ciekawy profil ACARS Drama, bo generalnie każdy może to czytywać i jest kilka takich kont właśnie między innymi na Mastodonie, które takie co ciekawsze wiadomości, bo to z czystym tekstem wysyłane, właśnie wrzucają w media społecznościowe. Między innymi z Polski też. Tam generalnie już praktycznie cały świat jest pokryty. Tam jak ktoś właśnie ma taki odbiornik, to może się zapisać i swoje dane gdzieś udostępnić. No właśnie, jak wspomniałem, mamy wsparcie dla pasm amerykańskich i europejskich. Tutaj generalnie można dużo rzeczy sobie skonfigurować. Też można, co ciekawe, z tej aplikacji wysyłać odbierany sygnał na głośniki Sonos lub AirPlay i tam też na przykład informacje RDS są wysyłane jako informacja o tym, jaki utwór jest teraz odtwarzany. Więc jakby ktoś chciał dodać radio FM do Sonosa, chociaż Sonos ogólnie radio FM nie ma, no to w ten sposób można sobie to tak ogarnąć. Więc bardzo ciekawy pomysł na projekt. Jest on otwartoźródłowy, na Windowsa są dostępne wersje binarne, na inne systemy po prostu można sobie ewentualnie ze źródeł to skompilować. Idąc dalej, mamy program PlanCake, który jest takim bardzo ciekawym programem do czytania i zostawiania sobie notatek w plikach Markdown, bo to nie jest taki typowy notatnik, to jest program, w którym sobie otwieramy już istniejący plik, na przykład plany implementacyjne, które często na przykład sztuczna inteligencja tworzy, zanim zaczniemy pracować nad jakimś projektem. No i to zresztą nie tylko sztuczna inteligencja, generalnie jak jest jakiś większy projekt, no to często lubimy sobie coś rozpisać i w takim planie możemy mieć różne założenia projektu wpisane. I możemy też mieć bardzo często jakieś zadania, które musimy wykonać, bo Markdown generalnie też wspiera po prostu takie listy zadań, gdzie mamy później pola wyboru, które sobie możemy zaznaczyć i odznaczyć. No i to jest pierwsza rzecz, na którą nam PlanCake pozwala, bo jeśli mamy w takim pliku właśnie takie pole wyboru, jakieś pole zaznaczymy, no to plik zostanie zaktualizowany, żeby to pole faktycznie się zapisało. Oprócz tego możemy sobie w tym pliku zostawiać notatki. Notatki są dodawane do pliku jako czysty tekst, można później po nich też się przeskakiwać po regionach, bo generalnie plik jest wyświetlany jako strona internetowa. Więc tak możemy sobie takie notatki zostawiać, które później też każdy zobaczy. I gdybyśmy używali takiego pliku ze sztuczną inteligencją, co bardzo często ma miejsce, to ta sztuczna inteligencja też może na tym pliku działać, bo PlanCake też ma wersję z wiersza poleceń, więc takie najczęstsze polecenia używane, na przykład, które nam pobiorą wszystkie notatki z danego pliku i na parę innych rzeczy, można właśnie z wiersza poleceń wykonać, więc AI też jest w stanie na bieżąco na podstawie tego, co się dzieje, aktualizować ten plik. Następny program to jest VMovie i jest to edytor wideo na system Windows, który ma założenie być dostępny z czytnikami ekranu. Jest to w tym momencie bardzo prościutki program, który pozwala nam załadować jeden lub kilka plików wideo. Możemy też dogrywać sobie ścieżkę audio i po prostu później w tym momencie jedyne, na co nam ten program pozwala, to właśnie możemy wstawiać kolejne klipy i je łączyć ze sobą i dokonać bardzo prostej przycinki. Działa to bardzo podobnie jak na przykład Reaper, gdzie sobie plik dzielimy na takie mniejsze klipy, no i później taki klip możemy usunąć i po prostu ten plik nam się potem scala z powrotem. I taki projekt możemy później wyeksportować do kilku najbardziej popularnych formatów. Tam można sobie rozdzielczość, jakość wybrać. I to tak naprawdę wszystko. Plan jest taki, żeby funkcji było więcej, różne efekty, audio, wstawianie tekstu, jakieś bardziej ciekawe przejścia między klipami wideo. Natomiast to wszystko może zajmie się w przyszłości, jeśli projekt zostanie wsparty. I tutaj generalnie na ten moment autorzy próbują osiągnąć próg $300. Jeśli uda się ten próg osiągnąć, to też kod ma zostać udostępniony na otwartych źródłach. W wielu miejscach jesteśmy proszeni o po prostu dotację, bo generalnie sam program jest darmowy. Każdy go sobie może pobrać. No można faktycznie tym dokonać obróbki. Udało mi się parę rzeczy na próbę z pliku wideo wyciąć. Natomiast to tak naprawdę wszystko, na co ten program pozwala. I sama nawigacja po tym pliku, mam wrażenie, jest trochę mało precyzyjna. Zwłaszcza jeśli chcemy tak bardzo precyzyjnie coś wyciąć, na co też użytkownicy na przykład na forum Audio Games zwracają uwagę. Ale no, wątek dostępnej edycji wideo to jest temat, który co jakiś czas wraca, więc no, sygnalizuje, że taki program powstał i może dla kogoś to będzie w zupełności wystarczające narzędzie. No, generalnie sam interfejs jest faktycznie taki naprawdę prosty, więc jak ktoś takiego programu szuka, to warto sobie sprawdzić. I na koniec kilka wątków mobilnych. Jedyna informacja ode mnie, która jest w notatkach związana z urządzeniami mobilnymi, to jest program Shortcut Menu od Aarona Hewitta, który stworzył aplikację, która generalnie ma być takim dostępnym menu do zarządzania skrótami dostępności na Androidzie. O co tutaj chodzi? No, chodzi o to, że jeśli mamy do skrótu dostępności, czyli przytrzymania obu przycisków głośności, przepisane więcej niż jedną usługę dostępności, czyli na przykład mamy kilka czytników ekranu i akurat żaden czytnik ekranu nie jest włączony, no to menu dla nas jest kompletnie niedostępne. Po co to komu? No, ktoś może mieć kilka czytników ekranu. Ostatnio zresztą mówiliśmy o tym, że jeśli chodzi o czytniki ekranu na Androidzie, to się dzieje dużo, no bo wcześniej był TalkBack i Jeszło. Możemy mieć TalkBack od Google i od Samsunga. Może ktoś jeszcze mieć zainstalowanego Prudenca. Może jeszcze jakieś inne czytniki ekranu, bo trochę tego powstało. No i jakbyśmy się chcieli między nimi przełączać w łatwy sposób, no to jest ciężko. Apple pokazało, jak to można zrobić, bo jakby ktoś nie wiedział, tam też jeśli mamy przypisane kilka usług dostępności do tego skrótu, tak trzykrotnego naciśnięcia przycisku zasilania, a voiceover jest wyłączony, to jeśli przytrzymamy palec na ekranie, zaczniemy nawigować palcem góra-dół, jeździć, no to nam synteza przeczyta na głos, jakie tam mamy usługi, jak puścimy palec, to nam wybrana usługa się uaktywni. Android czegoś takiego nie ma i właśnie to robi Shortcut Menu. Więc jest to usługa, którą sobie instalujemy. Ona dodaje się jako usługa dostępności. Możemy ją sobie przypisać właśnie do tego skrótu. Musimy jej też jeszcze przyznać systemowe uprawnienie do przełączania funkcji dostępności. I to musimy zrobić z podłączonym komputerem, używając narzędzia ADB. To jest taka jedyna kwestia, która tutaj będzie wymagała trochę więcej znajomości obsługi komputera, ale to jest opisane w dokumentacji, jak to się robi. I kiedy to zrobimy, no to generalnie właśnie działa to dokładnie tak, jak opisałem. Więc jeśli program wykryje, że jakiś czytnik ekranu jest włączony, no to po prostu nam się wyświetla menu, naciskamy sobie coś normalnie z przycisku, tak na czytnik ekranu to przeczyta. Jeśli wykryje, że nie mamy czytnika ekranu, no to wtedy właśnie działa to tak, jak opisałem w przypadku iOS-a. Więc kładziemy palec na ekranie, jeździmy sobie tym palcem góra-dół, program nam czyta, co mamy pod palcem, puszczamy, dana usługa się włącza. Gdyby nam synteza z jakiegoś powodu padła. Syntezator się zawiesił. To program ma wbudowany syntezator SVOX Pico. On nie mówi chociaż po polsku, ale no, mówi po prostu i on wtedy wykryje, że coś jednak przełączy się na ten syntezator. On też nie mówi w językach używających innego alfabetu niż łaciński i w takich sytuacjach też jest na to obejście, bo wtedy nazywa je, numeruje te usługi. Czytnik ekranu 1, czytnik ekranu 2 i tak dalej. I wtedy nawet można sobie z tym poradzić. Jest też awaryjny skrót, to znaczy jeśli otworzymy to menu, a na przykład nasz czytnik ekranu się zawiesił, to trzykrotne kliknięcie przycisku głośniej spowoduje, że czytnik ekranu, który jest akurat włączony, zostanie wyłączony i shortcut menu przejmie kontrolę, właśnie znów zacznie tym głosem Pico wbudowanym mówić, żebyśmy byli w stanie sobie włączyć coś innego, co nam zadziała. Także jeśli ktoś lubi eksperymentować z czytnikami ekranu na Androidzie, macie tego no nie wiem, czy zdecydowanie za dużo, ale macie dużo tego zainstalowane, i chcecie to jakoś okiełznać, no to myślę, że to może być fajny sposób. To zresztą nie jedyna rzecz, która dzieje się w Androidzie, bo ostatnio mówiliśmy o backtalku, czyli takim, wydaje mi się, jednym z najbardziej sensownych kontynuacji TalkBacka. No to on cały czas się rozwija. Między innymi doszło do niego pokrętło, doszły schematy dźwiękowe, jak ktoś takie rzeczy lubi. Można tam sobie konkretne dźwięki włączać, wyłączać, konkretne wibracje tak samo. I też duże, duże poprawki wydajności tam odkryli ludzie, którzy pracują nad tym czytnikiem ekranu, czyli właśnie Queen, Aaron Hewitt między innymi, że TalkBack no średnio dobrze wykorzystuje dźwięk w systemie i tam dodaje na przykład tam jakieś ponad 100 milisekund opóźnienia przy każdym geście. I też się udało to, przynajmniej jak ktoś ma Androida 11 lub nowszego, zredukować. Więc no warto BackTalka śledzić, bo tam też dużo się dzieje. I ostatnia nowość z aplikacji ode mnie, którą jeszcze muszę dopisać do notatek, ale warto myślę, że o niej wspomnieć. Tutaj jeszcze wątek Masona, bo Mason się jeszcze dzisiaj nie pojawił, a też cały czas dużo rzeczy rozwija. Fastplay doczekał się też właśnie wersji mobilnej, konkretnie na iOS-a. Jest dostępna w Teslacie. Link do notatek tutaj dopiszę. I można sobie po prostu właśnie z tego Fastplaya na iPhone'ie teraz też korzystać. Tutaj też mamy ten koncept suwaków zarówno do przeskakiwania, jak i efektów. Możemy albo z niej korzystać, no albo właśnie jak suwaków, czyli mamy regulację voice-overową, albo możemy sobie włączyć obszar bezpośredniej interakcji na ekranie, gdzie no po prostu palcem przesuwając lewo, prawo, góra, dół, możemy tymi suwakami operować. To też jest bardzo ciekawy sposób na nawigację. No i sama aplikacja też pozwala ładować pliki na kilka sposobów z aplikacji pliki. Mamy wsparcie dla radia, dla podcastów i też jest bezpośrednie wsparcie do Dropboxa. Możemy się zalogować i z poziomu Fastplaya sobie pliki importować. To też zresztą nie jest jedyna rzecz, którą Mason niedawno wypuścił, bo jakomu się podobał program do tworzenia piosenek Vocal Writerem, czyli Vocal Writer Studio, to doczekaliśmy się kontynuacji projektu w pewnym sensie. Teraz się to nazywa Singing Voice Studio i oprócz Vocal Writer to teraz możemy też tworzyć piosenki, które oprócz niego łączą sobie DeckToka, łączą sobie Votraxa, tego, którego ostatnio pokazywaliśmy, to chip z Brilliant Speaker na przykład, i też, co ciekawe, głosy Microsoftu. Więc jakby ktoś chciał sobie zrobić piosenkę, którą śpiewa Microsoft sam, z Vocal Writerem, DeckTokiem i Votraxem, no to można. Także to też ciekawe rzeczy się dzieją. No to wszystko ode mnie, ale jeszcze tutaj kilka ciekawych rzeczy mamy.
2: Tak, ja się jeszcze tylko zapytam, czy Fastplay, skoro ma na przykład globalne skróty do sprawdzania różnych rzeczy i na Windowsie i globalne skróty do sterowania jakkolwiek tym odtwarzaczem, to czy ma też skróty na iPhone'ie?
1: A no to jest dobry pomysł, nie wiem, nie sprawdziłem, ale...
2: Żeby można było skrótami aplowskimi po prostu tam sterować, nie?
1: No.
2: Przypiszę jakieś gesty voice-overowe do, nie wiem, odczytaj mi jakąś tam daną konkretną, albo
1: to przełącz, byłby dobry pomysł.
2: Przesuń. Cokolwiek, jakieś wykorzystanie rotora mogłoby być fajne. Ale tak, u mnie też są nowości, jak chodzi o aplikacje. Coś, czego nie przetestowałem jeszcze niestety, a brzmi obiecująco, jest to Dromaeus, czyli kolejne dzieło Sam Taylor. I jest to emulator Androida, bo na Windowsa jest dużo emulatorów Androida, czyli w sumie można sobie uruchomić na Windowsie jakieś aplikacje androidowe i je nawet testować, jeżeli, zwłaszcza jeżeli ktoś tworzy aplikacje na Androida. to może sobie zweryfikować w takiej maszynie wirtualnej, czy to wszystko działa zgodnie z zaleceniami. No ale pewnie niektóre aplikacje takie już istniejące, jak się ma pliki APK i nie ma tam za dużo jakichś zależności, chociaż niektóre emulatory może też umieją i usługi Google Play zaemulować, no to da się jak najbardziej testować. No a tutaj jest troszkę inne podejście, bo Dromaius pozwala na uruchomienie aplikacji androidowych w emulatorze, tylko że zamiast, nie wiem, doinstalowywać talkbacka do emulatora i bawić się w ten sposób, to po prostu te aplikacje są nam prezentowane w naszej normalnie powłoce Windowsowej jako widok takiej strony HTML-owej www i wszystkie elementy tych aplikacji, tak jak one są semantycznie podeklarowane w strukturze aplikacji, są nam pokazane i można czytnikiem ekranu po prostu po nich nawigować, jak po stronie internetowej, po nagłówkach, po przyciskach, po tekście i tak dalej. Także myślę, że dość ciekawe zjawisko. Ciekawe, na ile by takie coś było efektywne do testowania dostępności na przykład. Musiałbym kiedyś spróbować. No, to taki pomysł. Teraz coś od Briana Hardgena, aczkolwiek tym razem nie tylko Brian Hardgen, bo tutaj współpraca była z kimś takim jak Jonathan Simeon, przypuszczam, czyli prawnik niewidomy, który dużo tworzy prezentacji w ramach swojej gdzieś tam pracy. No i w związku z tym stwierdził, że brak mu w sumie jakiegoś narzędzia, którym można byłoby w 100% jakoś te prezentacje sobie stworzyć, nie korzystając z pomocy osób widzących. No i tutaj również chyba Vibe Coding się odezwał, a Brian Hardgen pomysł podłapał i postanowił to włączyć do grona swoich produktów. No bo tak oto mamy presentable, chyba się to czyta, no bo jest present i able z dużej litery, czyli rozumiem, że nie chodzi o presentable, że prezentowalne coś, tylko presentable, że można, że osoba z niepełnosprawnością może. I to jest taki program, który właśnie pozwala nam na albo stworzenie prezentacji od zera, albo zaimportowanie jej z PowerPointa, albo zaimportowanie jej z Markdowna, czy to z gotowego pliku, czy z po prostu po wklejeniu składni Markdown, czy też z chyba z HTML, czy z jakiegoś jeszcze czwartego formatu. No i co my tam możemy robić? No możemy oczywiście wkładać wszystkie możliwe rzeczy. Możemy wkładać slajdy, możemy przestawiać, w jakiej kolejności mają być elementy tych slajdów fokusowane przez czytnik ekranu. Możemy dodawać bloki tekstu, możemy ten tekst formatować, możemy dodawać notatki prezentera, czyli takie notatki, które widzimy tylko my i możemy sobie z nich gdzieś tam prezentować. Możemy sobie dodawać oczywiście no wszystko to, co Markdown pozwala. Nagłówki, tabele, listy, linki i tak dalej. Możemy sobie dodawać oczywiście multimedia, czyli no zdjęcia, audio, wideo. Możemy nawet audio nagrywać bezpośrednio w aplikacji, więc jeżeli mielibyśmy nagrać jakąś prezentację na przykład no, naszej aplikacji czy jakiegoś zjawiska, mi się już zdarzało w czasie moich prezentacji coś pokazywać, jak czytnik coś czyta na bazie nagrań, no to można jak najbardziej też to zrobić. No ale najlepsze zaczyna się potem, bo możemy sobie dokonać takiego skanu dostępności, czyli oczywiście, czy to wszystko będzie dostępne gdzieś tam na koniec, czy po wszystkim da się nawigować, czy obrazy mają opisy alternatywne i tak dalej. Ale możemy też sobie sprawdzić właśnie, jak to wszystko wizualnie wygląda, czyli na przykład, czy tekst nie wylewa się poza slajd, czy tekst nie jest za bardzo pościskany. To jest problem, który ja często mam, że sobie nawalę treści na slajd, po czym sprawdzamy to z osobą widzącą i się okazuje, że no kurczę, bez przewijania slajdu nie widać całości treści. No więc wtedy najbardziej się opłaca rozbić tą treść na przykład na dwa slajdy. Czy się nie nachodzą jakieś obiekty i nie są pościskane, gdzieś tam nie nakładają się na siebie i tak dalej, i tak dalej. Także można sobie jak najbardziej takie rzeczy tutaj robić. Można też skorzystać opcjonalnie z AI, żeby to AI nam pomogło właśnie też tą prezentację jakoś uporządkować, poopisywać zdjęcia, z których korzystamy. Właśnie jeszcze też tak po AI-owsku sprawdzić właśnie, czy ta prezentacja jakkolwiek wygląda. No tutaj już potrzebny jest własny klucz do OpenAI, do ChatGPT, Natomiast jest to jakby opcjonalny komponent, nie trzeba z niego korzystać, można i wtedy też wiemy, że no, nasza prezentacja wraz z całą treścią idzie sobie na serwery OpenAI, tak, do przeanalizowania. No i to wszystko gdzieś tam fajnie brzmi. Problem jest tylko jeden. No jako, że to jest projekt, pod którym podpisał się jakoś też Brian Hutchin, no to on, podobnie jak Lizzie, będzie działał tylko z JOS-em. I na ten moment jest, z tego co wiem, tylko po angielsku. No więc pytanie będzie brzmiało, czy to będzie działało z JOS-em w innej wersji językowej niż angielska. Ja tym produktem, nie ukrywam, jestem dość mocno zainteresowany. Licencję do JOS-a mam. Troszkę nie ukrywam, że ja wiem, że Brian Hutchin jest jak najbardziej jakby zaufanym dostawcą różnych produktywnościowych narzędzi, ale mam trochę zgrzyt, jak jestem proszony na jego stronie, żeby w celu zakupów przed sprzedaży programu podać numer licencyjny JOS-a, żeby on mógł tej licencji podpiąć, po prostu licencję Presentable.
0: No to jest metoda generalnie autoryzacji różnych skryptów do JOS-a. To z tego, co kojarzę, to nie tylko Brian tak robi, ale generalnie, jeżeli chcesz mieć jakby jakiś płatny skrypt, to jest po prostu przez Freedom czy Whispero, no taka funkcja w produkcie.
2: W porządku.
0: Że sobie jakby tam, wiesz, łączysz to, autoryzujesz jedno z drugim, także no z samym numerem seryjnym JOS-a to nikt nie jest w stanie zbyt wiele zrobić, bo po prostu potrzebny jest jeszcze ten kod blokujący, żeby gdzieś tam, a teraz to już w ogóle te zalogowane konto musisz mieć, więc to już w ogóle jest
2: w porządku,
0: historia.
2: Dzięki za wyjaśnienie. Natomiast mnie martwi trochę też inna rzecz, że no nie będziemy do końca pewni, czy po prostu jak ja na przykład mam JOS-a ustawionego w tym momencie na język niemiecki, to czy to Presentable nie będzie się gryzło. W jaki sposób?
0: Powiem,
2: wiemy, że
0: tak,
2: problemy są chyba.
0: Ja miałem trochę do czynienia ze skryptami robionymi przez Briana, kiedy używałem Station Playlist z JOS-em i tam rzeczywiście potrafią być problemy, zwłaszcza w takich komponentach datowych, czasowych, bo Brian no bardzo to wszystko powiązał z tym amerykańskim tudzież brytyjskim sposobem wyświetlania daty i czasu. Być może teraz już jest rozwiązane to lepiej, bo to kiedyś to było, to już było kilka lat temu, kiedy jeszcze nie bardzo działały skrypty do NVDA, do Station Playlista, więc korzystałem wtedy z JOS-a i właśnie z tych skryptów, które stworzył Brian. No i tam były pewne problemy, ale tylko w tych miejscach, więc mam nadzieję, że już tyle lat minęło, że ten drobny mankament rozwiązał i że to już rzeczywiście będzie.
2: Nie, bo ja kojarzę z Lizzie jakieś takie historie,
0: no
2: że Lizzie, skróty klawiszowe,
0: wiesz,
2: się
0: Lizzie
2: gryzły.
0: Jest bardziej, Lizzie jest takim komponentem, który się bardzo wgryza zarówno w JOS-a, jak i w system. To tutaj, no, spodziewam się, że mogą być jakieś problemy. Natomiast to chyba nie jest aż tak mocna ingerencja. Bardziej właśnie ja bym to traktował jako coś takiego, jako takie narzędzie porównywalne z tymi skryptami do SPL-a, albo może coś odrobinę bardziej zaawansowanego. Więc mam nadzieję, że nie, że aż takich problemów nie będzie. No ale zawsze zresztą myślę, że w takiej sytuacji, w sytuacji jakichś takich wątpliwości z Brianem się warto skontaktować. On akurat dość szybko odpowiada na wszelkie maile.
2: No więc pewnie tak zrobię. Premiera narzędzia wyznaczona jest na 23 listopada. Wersja darmowa pozwala na przetestowanie przez pierwszych na 30 czy uruchomień JOS-a. Natomiast potem już jest potrzeba gdzieś tam tej wersji płatnej. No i ona póki co, czyli do końca roku, jak ją zakupimy, będzie w tej cenie takiej przedsprzedażowej, czyli 80 funtów brytyjskich. Natomiast już z ceną docelową ma być funtów 100. No i rozumiem, że jest to jednorazowy zakup. Chociaż już była mowa o tym, że na tym jednym zakupie aktualizacje są przewidziane przez rok. Więc no prawdopodobnie
0: to jest taki standardowy model dystrybucji rzeczy przez Briana, że to jest zakup jednorazowy, ale jak chcesz aktualizację, to jednak musisz płacić.
2: Tak, to będziemy potem dokupywać jakieś aktualizacje. No więc zobaczę, czy mi się uda pracodawcę przekonać, żeby... Przede wszystkim muszę sam przetestować, czy to narzędzie spełnia dla mnie jakiekolwiek zadanie, A jeśli tak, no to czy mi się uda przekonać, albo w jakiś sposób też tutaj uzyskać może dofinansowanie nawet, bo, no bo mogę tutaj poprosić o dofinansowanie pewnych narzędzi, które mi konkretnie ułatwiają pracę. No więc jeżeli okaże się, że jest nad czym kopię kruszyć, no to, to będziemy się wtedy pewnie o to jakoś martwić. No i ostatnia rzecz dla tych, którzy chcieliby wejść w kontakt z jakąś społecznością osób niewidomych, bardziej międzynarodową, może troszkę poćwiczyć angielski, może troszeczkę po prostu się porozglądać i posłuchać, co tam osoby niewidome z różnych krajów do powiedzenia mają, no to Ramblio, czyli jedna z takich większych na ten moment platform, gdzie mamy zarówno posty takie głosowe, jak i też tak zwane hangouty, czyli po prostu rozmowy na żywo, trochę jak na Clubhouse'ie to bywało. Są dostępne teraz klienty natywne dla Windowsa i dla Maca, więc nie trzeba już używać koniecznie aplikacji mobilnych albo tamtej uproszczonej wersji przez stronę internetową, tylko teraz są już rzeczywiście dedykowane ku temu aplikacje.
0: A tymczasem mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali. Ktoś czekał, czekał i się doczekał. Kto jest z nami?
4: Patryk z tej strony.
0: Cześć Patryku, słuchamy.
4: To zacznę może od tego, co było w zeszłym tygodniu. Nie wiem, czy wiadomość w ogóle dotarła typ na centrum.
0: Tak, odtworzyliśmy ją.
4: No i właśnie chodzi po prostu o ten tryb odzyskiwania w tym iOSie. Czy wiecie, jak to po prostu wygląda z tym włączaniem voiceovera? Co tam dokładnie, nie wiem, co tam się dzieje, jak wciskamy ten przycisk boczny 3 razy. Bo coś się dzieje, natomiast voiceover się nie włącza. I pytanie, czy może udało się komuś z was dojść do tego, jak tego voiceovera tam włączyć? Chodzi mi o ten taki tryb odzyskiwania, który uzyskujemy poprzez przytrzymanie dłuższe przycisku bocznego.
1: No polecam tak. Trybie odzyskiwania, to ta funkcja powinna być dostępna, tylko w diagnostykach nie działa. Ja się szczerze mówiąc tym nie bawiłem, ale tak się zastanawiam, czy to przypadkiem na przykład nie jest spowodowane, nie wiem, kwestiami językowymi. Może tam ktoś zapomniał dać inne głosy niż angielski, więc jak masz system po polsku, to ten voiceover się nie włącza, nie wiem.
4: Znaczy tam się po prostu jakieś takie plumknięcie odbywa, jak wciskam 3-krotny home i coś tam jakby się pojawiało na ekranie. I jedyne, żeby to coś wyłączyć, to jest twardy reset. A przedtem to działało. Jakby w poprzednich betach. Bo to nie jest tak, że to po prostu przestało nagle działać. Jak to próbowałem w pierwszej albo w drugiej becie iOS-a 27, to działało.
0: No Patryku, jak widzisz, to nikt z nas nie testował tego, natomiast no może ktoś z naszych słuchaczy coś wie więcej, jak tak, to czekamy na sygnał.
4: Natomiast chciałem powiedzieć a propos aplikacji Polsat Box Go, bo ostatnio był problem w poprzedniej aktualizacji z zakupieniem sobie chociażby z pozycji iOS-a abonamentu. A problem dotyczył po prostu akceptowania wszelakich umów licencyjnych, które tam trzeba zaznaczyć i kliknięciu w ogóle w wpłacenie już to, no to śpieszę powiedzieć, że ostatnia aktualizacja to naprawia, bo ponieważ wczoraj kupiłem abonament właśnie w Polsat Box Go, no i bez problemu mogłem taki abonament zakupić i się po prostu tym abonamentem cieszę i wszystko to dalej działa. Ale jeszcze zostajmy przy wątku telewizji, ponieważ ostatnio miałem okazję testować tą telewizję od T-Mobile, czyli Magenta TV. To jest taka ta telewizja, którą T-Mobile głośno reklamuje, że tam 70 kanałów za darmo i w ogóle, że tam można się sobie oglądać i nie trzeba mieć już do tego usługi żadnej kupione w T-Mobile, po prostu tworzymy sobie konto i sobie oglądamy. No to w przypadku aplikacji na iOS-a testowałem. Aplikacja Magenta TV jest jak najbardziej dostępna z voiceoverem. Do tego stopnia, że nawet ta dostępność została zrobiona w sposób świadomy, ponieważ Magenta TV ma podpowiedzi dla voiceovera jakieś. Co ciekawe, ta aplikacja jest na tyle dziwna, że żeby móc oglądać jakiekolwiek kanały i przełączać się między tymi kanałami, no to musimy to zrobić przez zakładkę EPG. I w ogóle sama aplikacja trochę to jest dziwnie zaprojektowane, bo jakby na samej górze, jeżeli sobie chodzimy flikiem w lewo i w prawo, przypuśćmy, mamy na przykład kanał, nie wiem, TVP1, no to mamy na przykład w TVP, zaraz jakby na pierwszy rzut, jakby w pierwszym wyniku, który się nam pojawi, to mamy pokazane, co będzie, tak? Czyli co poleci. Poniżej tego mamy, co akurat w danym momencie leci w telewizji, więc jeżeli w to na przykład klikniemy, no to nam w tym momencie zacznie się kanał odtwarzać. No moim zdaniem kolejność powinna być jakby

0: czy dany program, czy możemy go nagrać i na przykład czy jakiś program, który zaraz się skończy, bo nam to też pokazuje, Magenta, to pokazuje nam, czy na przykład możemy ten program, który właśnie się kończy, czy możemy go sobie odtworzyć. No bo my nie musimy oglądać jakby tego, co nam telewizja proponuje na żywo. My możemy sobie na przykład obejrzeć coś, co właśnie się, nie wiem, wiemy, że spóźniliśmy się na jakiś serial czy coś, no to możemy sobie w Magencie po prostu tapiąc w to, co właśnie się kończy, możemy sobie to odtworzyć po prostu tam. Jedyna rzecz, na której nie mogłem ani nagrać, ani nie mogłem odtworzyć później, to była msza święta, transmisja mszy świętej na TVP1 w niedzielę, ponieważ pojawił mi się tam komunikat, że nie można tego zrobić ze względu na jakieś prawa autorskie. Więc mszy świętej się nie da. Natomiast co zasługuje na minus, jeżeli chodzi o Magentę, to mimo to, że możemy sobie wybrać w odtwarzaczu ścieżkę audio, w ogóle sam odtwarzacz, żeby działał, no to musimy go trochę potraktować tak jak w Polsat Box, czyli po prostu musimy w niego najpierw papnąć, żeby się pojawiły przyciski tego odtwarzacza w orientacji poziomej. No i jeżeli my wejdziemy sobie w ścieżkę audio, to możemy sobie taką wybrać. No to niestety nie ma ścieżki z audiodeskrypcją. Jest tylko język polski do wyboru. Co ciekawe, nawet jeżeli przeglądając sobie po kanałach, znalazłem na przykład, że na TV Polonia jest kanał, tam jest serial M jak miłość i nawet jest napisane przy tym serialu M jak miłość, że dostępne ułatwienia dostępu zawiera napisy dla niesłyszących oraz ścieżkę z audiodeskrypcją. No to sobie myślę, no dobra, fajnie, no to wejdę w to, to może ta audiodeskrypcja się w końcu pojawi. Ale no niestety, jeżeli sobie otworzyłem tą ścieżkę audio, to jedyne, co tam zobaczyłem, no to jest, to było polski oryginał i polski. Ale żadna z tych ścieżek, ani jedna, ani druga, to nie była audiodeskrypcja, więc nie wiem, czy Magenta, skoro umożliwia nam wybór tej ścieżki, czy oni czegoś nie kombinują i ta audiodeskrypcja się nie pojawi, bo ta Magenta TV, no to jest z tego, co mi wiadomo, dość nowa usługa. Natomiast jeżeli ktoś chce jakieś tam kanały sobie obejrzeć za darmo na tym Magenta i mobilnie dostępnie, w dostępny sposób, to to jak najbardziej to zrobić można. Można nawet dodawać kanały do ulubionych. Tam na przykład, jeżeli chcemy sobie na przykład obejrzeć kanały, które nie są w tym płatnym pakiecie, jak na przykład TVN24, co ja akurat mnie by interesowało, no to nie jesteśmy w stanie tego zakupić sobie, no bo tam Magenta ma coś takiego, że chyba za każdy kanał się płaci osobno. Nie wiem, ja nie wiem, czy tam jest jakiś pakiet. Jak chcemy mieć TVN24, no to musimy sobie osobno za TVN24 zapłacić. To już tak kolorowo nie jest. W przypadku aplikacji mobilnej, no to nam wtedy ta aplikacja powie, że ten kanał jest niedostępny, ale nie kupimy z aplikacją mobilną tego kanału TVN24 czy jakiegokolwiek byśmy tam chcieli. Musimy to zrobić przez stronę Magenta TV po zalogowaniu. Tam chyba się kartę podpina, nie wiem, bo ja jeszcze tego nie robiłem. Ale no, uważam, że to też jest fajna alternatywa, nawet lepsza niż WP Pilot, no bo w WP Pilocie no to mamy za darmo troszeczkę tych kanałów mniej. No jeszcze mamy reklamy. Magenta TV takich reklam nie posiada, więc chcemy odpalić TVP1, po prostu odpalamy i oglądamy. A nie musimy słuchać przez 15 minut reklam WP Pilota, więc to też jest też fajna alternatywa, uważam. No i fajnie, że nie trzeba mieć konta w każdym T-Mobile'u, tak to było dotychczas.
1: No i dobrze, no, też, tak, że rzeczywiście ktoś tam pomyślał o dostępności.
0: Tak, znaczy ja mogę powiedzieć, że w T-Mobile'u myślam o dostępności, bo przecież ja mam aplikację tą Red Bull Mobile, która wcześniej była jako Heya. Ja to też są sieci związane z T-Mobile'em i te aplikacje naprawdę są niczego sobie dostępne. Może nie jest idealnie, ale przyjemnie się z tego korzysta.
2: No ja żałuję, że

0: Aplikacja. Także... Patryku.
1: Także ja jeszcze tylko chciałem dosłownie powiedzieć króciuteńko, bo wiem, że o grach będzie mówione, natomiast ja chciałem powiedzieć a propos Diablo 4, ponieważ już się pojawił ten taki, powiedzmy, companion app, ten asystent taki, który pozwala na, który nam dodaje tą asystę dla osób niewidomych, która tam trochę dodaje, ale ja nie o tej asyście, aczkolwiek testowałem ją w otwartym świecie. No i muszę stwierdzić, że to naprawdę sprawia, że nawet tam po prostu się o wiele szybciej dochodzi do NPC-ów, bo to wszystko ma swoje dźwięki, ale jest po prostu łatwiej. Natomiast ja nie o tym, aczkolwiek też o Diablo 4 chcę powiedzieć. Przez jakiś czas, jak pojawiła się aktualizacja Diablo 4, sporo osób żyło w przeświadczeniu, że Blizzard zepsuł wsparcie dla czytnika ekranu NVDA, to znaczy, że jeżeli skopiowaliśmy kontroler client NVDA i włączyliśmy zewnętrzny czytnik ekranu, no to już słyszeliśmy ciszę albo fallback do SAPI. Ja też tak myślałem, ale mądry Claude, mądry AI pomógł mi rozwiązać problem i okazuje się, że Blizzard, nie wiem czy to dlatego, że przez Microsoft został przejęty, czy jak, że Blizzard odmawia ładowania jakichkolwiek zewnętrznych bibliotek, które nie posiadają podpisu. I czym jest problem? W tym jest problem, że tych kontrolerów do NVDA to już jest kilka, sprzed kilku lat, więc jeżeli my na przykład sobie skopiujemy jakiś kontroler client, który gdzieś tam nam zalega na dysku, jeżeli nam tak się stanie, że nam nie zacznie to gadać NVDA-em, no to znaczy, że najprawdopodobniej został użyty kontroler client, który nie jest podpisany przez NV Access. W ogóle jak można sprawdzić, czy kontroler jest podpisany? Wystarczy sobie wejść we właściwości takiego pliku i w zakładce podpisy mamy, jeżeli pod tabem mamy, że to jest podpis, to będziemy widzieć, że jest podpisany kontroler client. Natomiast w jaki sposób możemy zdobyć taki kontroler client, który jest podpisany i który nam zadziała? No jest taka bardzo prosta, jest strona internetowa NV Access. download.nvaccess.org/releases i tam w tej zakładce należy wejść bodajże w pierwszą wersję beta, jaka istnieje NVDA, należy wejść w taki folder i tam w tym folderze będziemy mieć plik, który się nazywa NVDA controller zip. No i po pobraniu tego pliku zip wybieramy sobie z katalogu X64 kontroler NVDA controller DLL i zmieniamy mu nazwę, żeby on nazywał się NVDA controller X64 DLL i taki kontroler kopiujemy go do Diablo 4 i wtedy jak włączymy zewnętrzny czytnik ekranu, no to już nam powinien się odezwać NVDA. Co ciekawe, plik talk.dll, który jest biblioteką do obsługi czytników ekranu, został również podpisany przez samego Blizzarda, bo jak wiemy, talk nie jest już rozwijaną biblioteką, więc Blizzard podpisał talk.dll, więc jak gdybyśmy chcieli skopiować jakiegoś innego talka, no to nam się też to zakończy błędem, ponieważ Blizzard od najnowszej aktualizacji Diablo 4 odmawia, nie przyjmuje żadnych bibliotek, które takiego podpisu nie mają. Także to taka informacja, gdyby ktoś myślał, że jest wsparcie dla NVDA zepsute. Nie, nie jest. Nie jest, tylko musi być warunek cyfrowy podpis. Pewnie chodzi o jakieś bezpieczeństwo, nie wiem w sumie.
2: No zapewne, zapewne.
1: Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć a propos jednym modzie, Piotrze, o którym nie powiedziałeś, a to jest informacja moim zdaniem po prostu taki banger, że aż normalnie, aż zadech dech zapiera w piersiach, ponieważ tydzień temu pojawił się mod do Simsów 4, który no jest może, ma kilka błędów, ale powiem szczerze, że ja spędziłem już wiele godzin w Simsach i to naprawdę da się grać. Jeszcze moja znajoma w ogóle powiedziała, że ona ma dodatki do tych Simsów kupione, a też warto o tym modzie powiedzieć, bo Simsy 4 są darmowe, jeśli nie chcemy kupować dodatków do nich, które są, no jakbyśmy chcieli kupić na Steamie wszystkie dodatki, no to tak 500 zł to chyba wydamy na to. To tak.
3: Ja tego uspokoję, że tych dodatków po prostu wyszło kilkadziesiąt, w większości to są jakieś nowe ubrania na przykład, także jak ktoś chce konkretne rzeczy sobie kupić, tak, trzeba czytać.
1: Natomiast w Simsy się da grać. Sam autor poprawia kilka rzeczy. Więc jeszcze jeden mod, o którym chciałem powiedzieć, który zrobił Arctic Labs. To w ogóle jest też taka ciekawa społeczność, która się modami zajmuje i oni tam trochę tych modów mają. Arcticlabs.com się to pisze, ich adres strony. Ostatnio wypuścili moda to King of Dragon Pass. To jest gra, która w ogóle, co jest dziwnym paradoksem, ona była dostępna, ona jest dostępna zresztą na systemy iOS w pełni z voiceoverem. Natomiast co mnie nurtuje, to wyszła wersja na Windowsa zremasterowana nawet. No i nie wiem, czy wydawca inny, czy co, ale dostępność to nigdy nie miało na Windowsa.
3: Może to po prostu zostało, jak się ładnie mówi, outsourcowane do jakiegoś innego studia, tak samo jak kiedyś było ze Skullgirlsami, które nigdy niestety nie doczekało się dostępności na Macu. Chociaż na Windowsie czytało, ładnie to było dostępne.
1: Tak, bo tam z mobilnego Skullgirlsa zrobił zupełnie ktoś inny.
3: No mobilnego to swoją drogą, ale nawet po prostu ta pełna wersja na Maca po prostu nie miała udźwiękowienia. Niestety.
1: Tak, natomiast no King of Dragon Pass z tej strony moda można pobrać, no i co ja mogę powiedzieć, no to po prostu działa. Ja nie natrafiłem na jakieś problemy, którymi to miało, żeby to miało coś nie działać. Oni w ogóle mają bardzo dużo ciekawych modów, bo do Backshota nawet chociażby jest mod. Do Cookie Clickera. Jezus Maria, mi się wydaje, że do Cookie Clickera to chyba 3 mody się pojawiły, bo jest jeden mod od kogoś, drugiego moda zrobił chyba Miłosz Nowicki, a trzeci mod jest od nich. Serio, oni też mają moda do Cookie Clickera, naprawdę. A ja już teraz nawet nie wiem, który mod jest, który i który jak działa.
3: Znaczy na pewno mogę powiedzieć, że ten mod Miłosza to powstał na bazie moda mojego znajomego, który później był rozwijany przez innego mojego znajomego, więc no, to jest mod sprawdzony, tak? A czy Arctic Labs zaczęli od zera, to nie wiem. Na pewno myślę, że jeśli chodzi o moda Miłosza, to możemy śmiało potwierdzić, mogę potwierdzić, że powinien działać dobrze.
1: No tak, na pewno jest bardziej da się zaufać, jakby ufam jemu modowi mimo wszystko.
3: Tak, no to było forkowane kilka razy, ale no wiem skąd źródło tego moda jest. Więc.
1: Taka informacja dla tych, którzy używają Cloda, a powiem szczerze, że ja ostatnio porzuciłem kodeksa, bo naprawdę uważam, że Cloud w ogóle mnie zresztą ja mówiłem raz w którymś tygodniu przeglądzie na temat Cloda, no to muszę jeszcze milej powiedzieć o Clodzie, że Cloud w rozszerzeniu Visual Studio dla Visual Studio Code ostatnio dostał aktualizację, która dodaje bardzo, bardzo ważną rzecz dla czytników ekranu, wsparcie dla ARI, dzięki czemu sam Cloud czyta, jeżeli mamy Visual Studio Code, co się dzieje. Samo wsparcie dla tego dodatku jest naprawdę szczerze, ja nigdy w życiu po tym, co ja widzę, jak Cloud działa z Visual Studio Code, ja nigdy w życiu nie zatęsknię za konsolą, choćby mnie, nie wiem, siłą po prostu przekonywali, ja się okopię i ja zostaję tam. Dlaczego? Bo samo przeglądanie jakby tego wszystkiego jest naprawdę w bardzo ciekawy sposób działa. Co mi się też na przykład podoba, że na przykład Claude w przeciwieństwie do kodeksa, jeżeli na przykład proponuje mi jakieś rozwiązania i na przykład on mnie pyta, że słuchaj, tutaj mam takie rozwiązania, weź mi, powiedz, co ty byś chciał, żebym zrobił. I są na przykład mniej więcej, jest to zrobione w taki sposób, tak jak mamy ankiety Google, w Google Docs, jak mamy ankiety Google'a, że mamy na przykład przyciski radiowe, że na przykład ja chcę zrobić to, następny przycisk B, ja chcę zrobić to, C, inna odpowiedź. I na przykład, no wiadomo, jeżeli zaznaczamy tak przyciski radiowe, jeżeli wybierzemy to inną odpowiedź, no to pojawi się nam pod spodem pole edycji, gdzie możemy Claude'owi wpisać, jaka jest ta inna odpowiedź, co ma być zrobione. No i w wyciśnięciu przycisk submit po prostu wysyłamy, powiedzmy, tą taką pseudo-ankietę, którą nam Claude dał. No i on na tej podstawie dalej robi. Same ustawienia Claude'a też możemy bardzo łatwo edytować z Visual Studio Code'a. Czyli na przykład, czy Claude ma pytać o to, co robi nas, czy ma nie pytać. Możemy sobie wybrać model. Akurat w tym momencie od niedawna mamy dostępny model Opus 5.5, który uważam bardzo dobrze, bardzo się poprawił, jeżeli chodzi o działanie samego tutaj Claude'a. No i przede wszystkim, jeżeli my wpisujemy coś do Claude'a i Claude nam odpowiada czytnikiem ekranu, no to on na przykład nam czyta konkretnie rzeczy, co robi, na zasadzie teraz zajmę się na przykład dekompilowaniem czegoś tam, a teraz znalazłem funkcje takie i takie, no to będę zajmować się tym i tym i tym. Natomiast on nie czyta nam rzeczy typu dodatkowych, typu na przykład finding files, tam C program files, coś tam, no wiecie, takich typowo kodowych, jak to na przykład kodeks lubi czasami w konsoli czytać, jakieś tam thinking, ble, ble, ble i tak dalej. Nie, Claude po prostu ogranicza się faktycznie do takich automatycznych informacji, które rzeczywiście szaremu użytkownikowi są potrzebne, czyli dzięki temu wiemy na przykład istotnie, co Claude robi, bo nas na przykład może mnie nie obchodzić, w jakich plikach on tam grzebie, jakie on tam pliki w rejestrze zmienił konkretnie, w jakie ścieżki on tam wszedł, żeby zrobić coś tam. Oczywiście jak mnie to interesuje, no to sobie nad polem edycji sobie to sprawdzę. Więc jakby jest to takie po prostu bardzo intuicyjne, ten automatyczny system czytania w Claude'zie. Także to...
2: Ciekawe swoją drogą, jak ta wersja konsolowa, bo kiedyś pamiętam, jak dawno, dawno temu używałem Claude Code'a, to właśnie tam mnie denerwowało w porównaniu do kodeksa to, że on bardzo dużo takich jakichś rzeczy, które kompletnie były nieistotne, wyrzucał na konsolę. I kodeks robił tego na przykład mniej.
3: Ja myślę, że no tam na pewno jest ten tryb screen reader, które części interfejsu upraszcza, natomiast tam też jest polecenie, teraz nie przypomnę sobie, jakie jest to polecenie. Kodeks zresztą też ma coś takiego, ale aplikacja Kodeks, znaczy Kodeks w przeglądarce, no jest okej, ale właśnie też słyszałem, że Claude jest lepszy. Mamy w Claude Code'zie polecenie, które nam po prostu chyba remote, jeśli dobrze pamiętam, które po prostu nam pozwala wznowić sesję z poziomu aplikacji desktopowej, ewentualnie też chyba urządzenia mobilnego. Więc nawet jak pracujemy z wiersza polecenia i chcemy instalować jego rozszerzenie do Code'a, a chcemy pracować w przeglądarce, to wiem, że dużo ludzi właśnie z Claude'a teraz tak zaczęło korzystać. I przypuszczam, że ten interfejs będzie podobnie dostępny jak to rozszerzenie do Code'a.
1: Natomiast no ja osobiście jestem bardzo z tego rozwiązania zadowolony i w ogóle z samego Claude'a, no po prostu uważam to za, o wiele mi się lepiej pracuje właśnie nad tym i chyba po prostu zostanę przy Claude'zie. Po prostu może uważam nawet po prostu, że licencja pro, nawet jeżeli się wypstrykam z limitów, no to na przykład tam poczekam sobie, nie wiem, w Cloudzie 3 godzinki, zrobię przerwy na przykład odpoczynku i po 3 godzinach mogę znowu na tym Cloudzie pracować, natomiast w kodeksie jak wypstrykałem się z tego czasowego, godzinnego tam limitu, to oj, to ja musiałem trochę sporo poczekać, więc Cloud zdecydowanie w tej wersji najbardziej podstawowej ma te limity.
3: Cloud też nie ma takiego 5-godzinnego limitu. Wydawało mi się, że to podobnie akurat działa w obu aplikacjach.
1: Tak, znaczy to działa podobnie, natomiast ty musisz, Piotrze, mniej czekasz na to, aż ci się to wznowi. Ja tam czasem, ja w Cloudzie czekam od 2 do 3 godzin, aż ten limit mi się zresetuje, natomiast w kodeksie ja muszę dużo dłużej czekać na jednym koncie. Czasem nawet 2 dni.
2: Więc, to bardzo dziwne, to naprawdę ciekawe, ale generalnie to jest, wiesz, Patryku, to z tymi limitami i z tymi oknami limitów, to jest sytuacja bardzo dynamiczna. Przecież jeszcze parę miesięcy temu to właśnie Cloud miał taki problem, że były godziny szczytu i w godzinach szczytu to na przykład nie dało się zrobić praktycznie nic, bo serwery zajęte i wtedy po prostu mieli dostęp tak naprawdę do Clouda ci, co płacili najwięcej.
3: To jest jedno, ale tam chyba też było coś takiego robione, że w tych godzinach szczytu tam limit był liczony 2 albo 3 razy więcej, jakoś tak dziwnie, bo dokany były jakoś inaczej rozliczane.
2: Więc. A z kolei teraz zdaje się, że kodeks albo wprowadza, albo planuje wprowadzać na przykład dodatkowy możliwość przedłużenia, znaczy skrócenia tego naszego limitu, czyli po prostu zniesienia tego naszego limitu, oczywiście takiego tymczasowego jakby, ale za dodatkową opłatą. Więc tu sytuacja jest dynamiczna bardzo. Co chwilę ktoś coś wymyśla.
1: Natomiast jeszcze po prostu na korzyść Cloud'a też przekonałem się, że właśnie dla mnie jako dla modera gier to po prostu uważam, że naprawdę Cloud o wiele lepiej sobie potrafi poradzić z czytaniem kodu w assemblerze. Jakoś po prostu lepiej mu to idzie, to analizowanie kodu i to w ogóle, jak mu jeszcze zrobiłem serwer NCP, no to już w ogóle po prostu była totalna miazga, gdzie na przykład kodeks, miałem jeden problem do rozwiązania w kodeksie, gdzie właśnie na przykład była taka sytuacja, że lista obiektów mi się nie odświeżała i po prostu chyba zmarnowałem chyba z 10 promptów w kodeksie i kodeks tego nie rozwiązał. Cloud bez serwera NCP wystarczył mi jeden prompt i tym jednym promptem po prostu rozwiązałem swój problem.
2: No to widzisz, to jest wszystko kwestia tego, do czego stosujemy dany model. Ja na przykład jestem bardzo ostatnio z Astry zadowolony, jak działa.
3: Ja też.
1: Astra? Co
2: tak,
1: to jest?
2: Tak. No to jest model od OpenAI.
1: O.
0: Ja z kolei na GPT-6 Iron Sol pracuję i też sobie chwalę, bo dużo...
3: Tak, ten model powstał na bazie Astry, to one są ponoć bardzo podobne do siebie.
0: Właśnie więc... nie zużyła mi praktycznie limitów, nawet tych 5-godzinnych, przynajmniej w takim obciążeniu, jak ja pracuję, gdzie wcześniej i Astra, i tak, Astra głównie, zużywała mi te limity dość szybciutko. No i nie wydaje mi się, żebym musiał się jakoś bardziej z nim męczyć, żeby zrobić to, co chcę zrobić.
1: No to mówię, to zależy, no wy się nie zajmujecie jakby modowaniem, więc to...
3: Tak, ja się zajmuję. No. Mogę, nie powiem jeszcze czego, bo nie wiem, czy ten, ale raczej myślę, że niedługo jakieś alfa testy się zdarzy.
1: Piotrek. Mm-hmm. No to jest ciekawy jest. No, mam nadzieję, że się dowiemy.
3: Będzie niespodzianka, tak.
1: A, może na Mikołaja. Co się wyrobisz?
3: Myślę, że postaram się szybciej.
2: Dobrze, Patryku, dobrze. Bo fajnie się gada, ale tematów jeszcze mamy trochę i też jeszcze chyba trochę innych tu wiadomości od słuchaczy. Czy coś jeszcze?
1: To wszystko, naprawdę przepraszam, że tak długo wisiałem na antenie, ale no chciałem powiedzieć po prostu.
2: A powisiałeś i wcześniej, także nadrobiłeś z nawiązką. Trzymaj się, do usłyszenia.
4: To w takim razie, zanim przejdziemy do wiadomości, bo rzeczywiście tych wiadomości jeszcze mamy dość dużo, to proponuję, żebyśmy jeszcze coś powiedzieli od siebie i w związku z tym, że były nowości w aplikacjach różnych, to może teraz coś ze sprzętu, czyli odtwarzacz Milestone 411, który ma dźwiękowane radio, ale radio cyfrowe.
0: Tak. I jest to wiadomość w pewnym sensie z ostatniej chwili, sprzed kilku dni, bo oto 1 października, ja teraz tutaj cytuję za podcastem Sideviews, czyli tym podcastem, który, dzięki któremu mieliśmy moim zdaniem fantastyczne pokrycie tego, co działo się na Side City w tym roku. 1 października ukazał się tego miesięczny biuletyn centrali pomocy specjalistycznych dla osób z dysfunkcją wzroku w Hanowerze w Niemczech. No i podali oni do wiadomości, że szwajcarska firma Bones zapowiedziała i wkrótce ruszy ze sprzedażą Milestone'a 411. Ja mówiłem już a propos Side City, bo też był wywiad z panem Stefanem Knechtem, czyli prezesem, szefem firmy Bones, a propos planów co do Milestone'a, że no gdzieś ten wątek dubu się pojawi, że ten dub ma się jakoś w Milestone'ach pojawić. No ja to wtedy zrozumiałem tak, że po prostu albo wyjdzie nowy model, albo zostanie po prostu wypuszczony jakiś, nie wiem, update, czy w jakiś sensie, w jakiś sposób zostanie rozbudowany ten model 312 Ace, który znamy. Natomiast nie, okazuje się, że chodzi tu o zupełnie nowe urządzenie, urządzenie sygnowane modelem 411 i jest to tym razem urządzenie stacjonarne. Urządzenie o wymiarach 23x22x11 cm, wykonane z plastiku, metalu oraz drzewa bukowego. Ciekawe. No i urządzenie to ma posiadać możliwość oczywiście Wi-Fi, Bluetooth, właśnie FM i DAB. No Wi-Fi po to, żeby się móc podpiąć do różnych bibliotek specjalistycznych dla osób z dysfunkcją wzroku, ale też nie jest to jedyne źródło multimediów, bo możemy oczywiście też czytać sobie wbudowaną syntezą. Przypuszczam, że dalej chodzi o akapelę, chociaż może na coś innego się w tym modelu przesiądą, nie wiem. Plików TXT oraz EPUB. No i ma być też oczywiście radio, internetowe podcasty i tak dalej. Natomiast ma też być możliwość zdalnego sterowania. Nie wiemy jeszcze, jak to będzie zorganizowane, natomiast podejrzenie jest takie, że przede wszystkim po raz pierwszy trzeba będzie urządzenie jakoś wprowadzić do Wi-Fi, no a po drugie pewnie będzie do tego jakaś aplikacja. I chodzi o to, żeby no właśnie pewnie takiej osobie mniej technicznie wprawionej albo starszej, albo no komuś, kto będzie tego potrzebował, ktoś z rodziny czy ze znajomych mógł po prostu to urządzenie jakoś tam wstępnie konfigurować albo dorzucać tam jakieś nowe treści, gdyby użytkownik sobie z tym nie poradził samodzielnie. No, jeśli chodzi o tego DAB-a, bo już o nim wspomniałem, no to ma tutaj rzeczywiście być zarówno dla UKF-u, jak i dla DAB-u możliwość odczytywania zarówno częstotliwości, no w przypadku DAB-u, no to raczej mówimy tu o multiplexach, ale przede wszystkim też nazwa rozgłośni radiowej, której słuchamy. Pytanie, czy to oznacza, że tu będzie cały, to się nie nazywa RDS, tylko tam pewnie Journal Line, albo ten drugi standard, który w DAB-ie też chyba jest, kodowania różnych informacji, które stacja nam chce przekazać warstwą tekstową. No i pytanie, czy to też będzie odczytywane, czy tylko nazwa stacji w takim zakresie podstawowym. No tutaj Krystian, który jest prezenterem Sideviews, już szalał, że kurczę, pierwsze dostępne radio, które w pełni będzie czytać DAB. No pytanie, czy rzeczywiście tak to będzie? Czy będzie czytana rzeczywiście tylko nazwa? Natomiast no, na pewno jest to jakaś alternatywa dla na przykład mówiącego Albrechta, którego już nie ma ponoć. Tak, to ten Albrecht, który przy okazji Side City gdzieś wypłynął chyba z rok czy dwa lata temu. Po czesku mówił, po polsku nie. Czy też dla były kiedyś jakieś Sandiana dostępne radioodbiorniki mówiące i tak dalej. W związku z czym był też Digi, Technisat Digi Radio Voice 3, czy też trzy voice, no, tylko że ona mówiła jedynie po niemiecku. No, no więc w dużym skrócie ciężko było z tymi mówiącymi radiami z dubem, w ogóle ich raczej nie było. No a teraz ten Milestone, co prawda stacjonarny i troszkę szkoda, bo no, wielu z nas też lubi sobie jakieś erczeki pozgrywać, czy pośledzić radio w terenie. Zwłaszcza na jakichś wyjazdach i tak dalej, no a tutaj no, będzie to troszeczkę utrudnione. Natomiast no, jest to jakieś mówiące radio, które ma się pojawić. No i historia pozwala wierzyć, że również w Polsce prawdopodobnie dystrybucją firmy Altix może się pojawić to radio w Polsce. No wkrótce ma się ono pojawić w Niemczech w cenie 620 euro. Także no zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. No i Milestone 411 tak się właśnie prezentuje.
4: No w takim razie te wiadomości teraz od słuchaczy, bo rzeczywiście tych wiadomości mamy dość dużo. Na przykład Sylwester żali się tutaj nam, że nie mamy wiadomości takich dla niego, Sylwestrze. Znaczy w ogóle to jest, myślę, też taka wiadomość może do wszystkich. Słuchajcie, jeżeli was, drodzy słuchacze, jakiś temat interesuje, o którym nie mówimy, no to możecie nam podrzucać w komentarzach, bo czasami trafiamy na bardzo różne jakieś nowości, artykuły. No i być może coś się z tej listy tutaj też pojawi, tych tematów, które was interesują. Także jeżeli coś tutaj chcielibyście, jakieś jeszcze tematy, żebyśmy poruszali, których nie poruszamy, no tylko wiadomo, nie wszystkie będziemy w stanie poruszyć, no bo nie na wszystkim, nie o wszystkim czytamy, nie wszystko jesteśmy w stanie jakoś sensownie ogarnąć, ale może jest to też, no to też może być dla nas jakiś sygnał o tym, o czym warto coś powiedzieć.
0: Ja myślę, że cię interesuje poniekąd Japonia, więc u mnie w szufladzie leży do przerobienia, jak będę miał troszeczkę więcej czasu, bo się będę musiał wczytać w pewne standardy, które też no, po angielsku nie są, więc jakiś translator to będzie musiał pójść. Ale mam pewien japoński temat, który leży u mnie w szufladzie i jak tylko do niego dotrę, to zreferuję.
4: DJ Graco nam napisał również, napisał do nas tak. Właśnie, zapomniałem wspomnieć, WinZap również szykuje się dla Maca. I szczególnie teraz jestem ciekaw opinii użytkowników z nadgryzionym jabłkiem, jak to tam działa, bo szczerze nie wiem, jak oficjalna aplikacja WhatsAppa na Maca się zachowuje.
3: Średnio ostatnio, do tego podpowiem. To jest aplikacja z iOS-a, więc generalnie to da się z tego korzystać, ale ostatnio, tak jak tutaj z Maćkiem co jakiś czas wspominaliśmy, psuje się czasami menu kontekstowe, nie chce wyskakiwać, czasami czynności nie chcą działać, no i na przykład też kompletnie niedostępne stały się kontrolki odtwarzania wiadomości głosowych, a więc na przykład nie jesteśmy w stanie sobie w dostępny sposób przyspieszyć głosówek, a to szkoda.
2: No, WinZap to naprawdę działa bardzo fajnie, jeżeli przynajmniej chodzi o tę wersję Windowsową, szczególnie o te operacje na jakichś wiadomościach, które dostajemy. No bo dostajemy taka prosta rzecz, która bardzo się różni w WhatsAppie, a WinZapie. Dostajemy na przykład jakiś plik, jakiś załącznik, zdjęcie albo inny tam dokument na WhatsAppie. I teraz no chcemy go sobie gdzieś wrzucić do jakiegoś tam katalogu, czy gdziekolwiek. W WinZapie, no po prostu na tej wiadomości dajemy Ctrl-C, wchodzimy do jakiegoś folderu, Ctrl-V i ten plik już tam po prostu się znajduje. Taka niby drobna rzecz, ale to właśnie to pokazuje, że to jest po prostu oprogramowanie no, zrobione w taki użyteczny sposób dla nas. Swoją drogą, właśnie skoro tak mówimy a propos komunikatorów, to ostatnio zaktualizowałem Unigrama i w końcu działa też tam jedna mi bardzo przydatna rzecz, mianowicie, bo kiedyś nie działało, a teraz działa kopiowanie wiadomości też po prostu ze skrótu Ctrl-C. Naciskamy Ctrl-C i wiadomość, którą mamy na czacie w Unigramie, jesteśmy sobie w stanie gdzieś tam w inne miejsce skopiować. Nie trzeba używać menu kontekstowego. To zostało poprawione ostatnio w jednej z nowszych wersji.
4: Mamy jeszcze taką wiadomość, którą spróbuję jakoś streścić, bo jest ewidentnie podyktowana i chyba w jakimś hałasie i jest tu troszkę rozsypanki. Chodzi o najprawdopodobniej problem z Polsat Box Go i tam chyba kanały się nie odtwarzają. Nie wiem, czy coś wiecie na ten temat, że jakieś kanały się nie odtwarzają?
2: To już jest chyba od jakiegoś czasu problem. I o nim czyli problem mówiliśmy.
4: Tak, i problem jest, zdaje się, zgłoszony, no i czekamy, co będzie dalej. I też drugi problem z tej samej wiadomości dotyczy aplikacji Messenger i nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że chodzi o odczytywanie wiadomości z powiadomienia, że się nie da, trzeba wejść do Messengera, ale nie wiem, czy to tak faktycznie jest i tutaj też, drodzy słuchacze, jeżeli nam wysyłacie jakieś wiadomości, to przeczytajcie je przed wysłaniem, bo faktycznie no, czasem jest niezły rebus.
2: Tymczasem mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy ten telefon odebrali. Kto jest z nami?
5: Słuchacz, który dzwonił rzadko, ale was słucha. Dygra do was dzwoni, ja dzień z tej strony.
2: Cześć, witaj, słuchamy.
5: Ja mam takie zapytanie. Odnośnie Polsat Box. Powiedzmy, kolega mówił, że tam abonamentem, ale jest problem z dostępnością, jeśli chodzi o kanały. Tym stajemy nie wspominał. No bo po zainstalowaniu iOS 27, mimo że wybieramy katalog, zakładkę katalog w iPhone'ie, wybieramy dany kanał, on się nie odtwarza, trzeba kombinować. Czy się z tym spotkaliście być może?
2: To znaczy, to chyba właśnie jest ten temat, o którym przed momentem dosłownie mówiliśmy. Ten problem z Polsat Boxem to jest znana sytuacja od pewnego czasu. Tam jest jakiś problem, niestety.
5: Ale wiecie, co jest najśmieszniejsze? Pisałem z kolegą maila, wysłaliśmy mi screama, chcieli kolejnego i mimo, że pojawił się opis przy aktualizacji, że problemy, które były zgłoszone, że jest rozwiązane, on istnieje dalej.
2: No cóż, ciężko nam poradzić coś na to, bo... No bo po prostu no, nie jesteśmy w stanie, tak? No, pozostaje tylko pisać dalej do nich.
5: Ja to rozumiem, tylko po prostu czy to tylko my mamy takie problemy?
2: Nie,
5: czy się
2: nie. Z tego, co gdzieś tam też mówiliśmy w Tyflo Przeglądach, to już te problemy z aplikacją Polsatu
5: były. I to najśmieszniejsze, ale też jest to zabawne, że oni nie wiedzą w ogóle, jak nam pomagać. No, dzwonię do tych tam, tych, co się zajmują osób, no oni, ale się wyloguj, ale możemy pomóc. No, mówię, że jestem niewidomy, wylogowanie nie pomaga, ale oni i tak nadal mówią to samo.
2: Pamiętaj, no. Emilu, i to zresztą też myślę taka uwaga do wszystkich, którzy nas słuchają, że ci ludzie, z którymi rozmawiacie na wszelkiego rodzaju infoliniach, czyli są na tej tak zwanej pierwszej linii frontu, to zazwyczaj są ludzie, którzy absolutnie nie mają żadnej wiedzy technicznej i oni nie są specjalistami, bo gdyby byli specjalistami, to pracowaliby przy rozwoju oprogramowania i podejrzewam, że za wyższe pieniądze. Oni po prostu mają odpowiednie skrypty, mają gdzieś tam opisy tych rozmów, jak mają się zachować. To zwykle są studenci, ewentualnie jakieś tam może no, nieco starsze osoby, które po prostu no, pracują, bo tak i oni nie mają wiedzy. Czasem zdarzy się rzeczywiście jakaś osoba, która ma trochę więcej świadomości z jakiegoś tam powodu. Też oczywiście to wszystko bardzo zależy od konkretnej firmy, bo na przykład są firmy, chociażby takie jak Apple i nie tylko zresztą, które szkolą swoich pracowników, także tych konsultantów w zakresie dostępności i oni też mają w tej swojej bazie wiedzy informacje o dostępności. No ale to niestety nie jest zawsze taka praktyka i podejrzewam, że w przypadku Polsatu tak właśnie jest.
5: A drugie mam pytanie, odnośnie Messengera. No takie, że na przykład kiedyś miałem coś takiego, że jak ktoś do mnie napisał na iPhone'ie, to iPhone od razu odczytywał, kto napisał. A teraz dopiero odczytuje mi, jeżeli ja wejdę w Messengera. Czy wy się z tym spotkaliście? Że jest powiadomienie, tak, Messenger, ale nie czytuje ani wiadomości, ani nie wiadomo, kto to napisał, dopiero jak wejdę w Messenger.
2: A to nie, to u mnie.
3: Czy Meta tak bardzo jest. Już Messengera popsuła? Ja ostatnio nie dostałem wiadomości żadnej na Messengerze, ale...
2: Ja tam z jakichś kanałów informacyjnych czasem coś dostanę i nie. I u mnie te powiadomienia są odczytywane.
0: U mnie też, u mnie jest normalnie, widzę
5: ale,
0: kto, co.
5: Ale u mnie odczytuję, tylko chodzi o to, że powiadomienie mam, ale ani nie czytuję treści, ani nie mówi, kto to napisał. A kiedyś przy powiadomieniu było, kto to.
0: Nie, to ja widzę wszystko.
2: Nie.
3: I czy to ma tylko miejsce z Messengerem, a na przykład inne komunikatory działają normalnie?
5: Tak.
3: Okej. Okay. Bo jest takie ustawienie w ekranie blokady, czy powiadomienia mają się pojawić dopiero jak popatrzymy na telefon, jak mamy Face ID, ale to by wtedy dotyczyło wszystkich komunikatorów, więc no... Hmm. No właśnie, to...
5: Wiadomość czytuje normalnie.
4: Ale to jest w ogóle ciekawa... To jest w ogóle ciekawa kwestia, no bo myślę, że też znajdą się ludzie, którzy właśnie nie chcieliby, żeby takie powiadomienie było z automatu czytane, bo załóżmy, że jesteśmy na jakimś spotkaniu gdzieś na studiach, na jakimś, nie wiem, poważnym czymś, jest jakaś no bardzo prywatna wiadomość, no i to też nie każdy by chciał, żeby wszyscy wokół słyszeli, bo akurat nam się rozładowały słuchawki, powiedzmy, jakieś na Bluetooth, że no ktoś nam coś napisał takiego bardzo prywatnego, więc z tymi powiadomieniami no to ja się tylko... naprawdę nie zdziwię, jak tutaj część osób będzie pisała, słuchajcie, włączcie nam powiadomienia, część osób będzie pisało, słuchajcie, wyłączcie nam powiadomienia, bo ja nie chcę, żeby wszyscy wokół wiedzieli, kto i w jakiej sprawie do mnie pisze.
3: Nie no, to znaczy mamy do tego opcje, które pozwalają nam tym zarządzać, na szczęście, tak? W VoiceOverze możemy wyłączyć czytanie powiadomień automatycznie na ekranie blokady.
5: A ja właśnie mnie to się zastanawia, bo kiedyś właśnie jak ktoś do mnie napisał, to on nie tylko mówił, że powiadomienie, ale mówił, kto napisał i co napisał. No rozumiem, że nie chce czytać wiadomości, ale żeby chociaż mówił, kto napisał, a dopiero mówi, jeżeli ja wejdę w Messengera.
3: No ja jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda dla osób widzących w takim razie, no bo generalnie po prostu aplikacja, jak wysyła powiadomienie, to tak system dostaje tytuł i treść powiadomienia, tak to rozumiem, tam chyba też informacje o autorze.
5: Tak, a właśnie, a tutaj nie.
3: Jedyny sposób, jak sobie wyobrażam, jakby to można było zepsuć, ale czy faktycznie Meta tak zrobiło, jestem ciekawy, jeśli tak, to z jakiego powodu, że zamiast powiadomienia wysyłają obrazek, bo tam chyba można dołączyć obrazek do powiadomienia.
5: Może właśnie obrazek.
3: VoiceOver czyta obrazek?
5: Nie, tylko mówi w powiadomieniu Messenger.
3: I to jest tylko jak jesteś na przykład na ekranie blokady, czy jak na przykład rozwijesz centrum powiadomień, to już czyta normalnie?
5: Nie, nawet nie. Dopiero jak wejdę w Messenger, to wtedy mi się pojawia kto napisał i treść.
4: Może jakieś znowu testy AB?
3: Może.
5: No nie wiem. A drugi też mnie zastanawia, że jak wejdę na iPhone 12, bo mam dwa, to powiadomień mi nie chcę odczytywać, muszę przez menu. A na 17 normalnie powiadomienia wejdę i normalnie przeczyta. No to też jest ciekawostka, no.
3: Ale które powiadomienia?
5: No na przykład wchodzę w Facebooka, tam jest powiadomienie na przykład 5, załóżmy. No to jak wejdę w 17, to normalnie włapię powiadomienie i mi przeczyta, że to takie powiadomienie się pojawiło, takie. A na 12 tego mi nie chcę czytać, dopiero jak przez menu wejdę. Menu Facebooka i tam zakładkę powiadomienia. No to też.
2: Ale zdaje się, że tego, że te problemy z powiadomieniami z Facebooka to ktoś nam też zgłaszał jakiś czas temu. Ktoś o tym coś wspominał, że takie rzeczy się dzieją. Tak, tak, tak.
5: Naprawdę, ta Meta to jest po prostu zepsute. No.
3: Nic nowego, to co mi ostatnio ja zauważyłem na Facebooku, możecie potwierdzić, czy też tak macie, że nagle tak kiedyś nie miałem przycisków polub, zostaw komentarz pod flikami, czyli gesty prawo, lewo, teraz znów mam te przyciski, więc to trzeba więcej machać na wszelkich osiach czasu, więc no tak, to po prostu
5: meta. Utrudniają czasami, no właśnie.
3: Opisuje się ta dostępność.
5: No niestety. I super, że jesteście już dostępni na iOS, a nie wiem, czy to mówiliście, ale to już nie ma bety, tylko...
2: Jesteśmy.
5: Właśnie ja to zauważyłem i was z przyjemnością pobrałem, także...
3: I tak, powiedzmy. I raczej w waszej aplikacji błędów dostępności nie będzie.
2: Staramy się
3: przynajmniej. Myślę, to możemy mówić.
2: Tak. Staramy się, żeby ich nie było. Dobrze, Emilu, dziękujemy ci bardzo za telefon. Również. Trzymaj się, pozdrawiamy serdecznie.
4: Tak jest. To nie koniec wiadomości, które od was dostajemy. Mam jeszcze pytanie, cóż to za tajemnicza audycja jutro się u nas będzie odbywać? To myślę, że tak szybko można wyjaśnić. To jest taki nowy pomysł na audycję, w której jest może mniej informacji, więcej jakichś naszych przemyśleń, poglądów, rozmowy zwykłej na jakiś temat. No jutro akurat będzie to temat rzeczywiście mikserów analogowych i cyfrowych, no bo w audio jest akurat tak, że w tym momencie coraz więcej jest tych mikserów audio cyfrowych, natomiast analogowych, no to robi się jakby nowych modeli wychodzi coraz mniej i coraz więcej firm no, tworzy miksery cyfrowe, jednak nadal można kupować takie i takie. No i teraz pytanie... Co
2: dla
4: robić?
2: Kogo i co robić przede wszystkim? Tak, tak. Jutro sobie tak, o tym pogadamy. Jest,
4: tak, bo to nie jest łatwy temat, jak się okazuje i tu nie ma jednej prostej recepty na to. I podejrzewam, że też tutaj ktoś będzie mógł się wypowiedzieć. No, też zapraszam do takiej właśnie wymiany myśli, wymiany poglądów, bo to myślę będzie taka właśnie audycja, w której będzie sobie można porozmawiać, tak? No bo dzisiaj w Tyflo Przeglądzie to jest jednak przegląd newsów, nowych jakichś informacji i tutaj byśmy się chcieli bardziej na informacje. A jakbyśmy sobie chcieli czasami o czymś tak luźnie porozmawiać, a może i pofantazjować, no to myślę, że w nowej audycji to taki nasz na razie zobaczymy, czy ta nazwa zostanie. Znając życie, zostanie punkt widzenia. I zobaczymy, jak to się przyjmie i co tu się będzie działo. Od Piotra mam jeszcze komentarz. Dobry wieczór. Mówiliście o aplikacji do czytania książek, że jest dostępna w Google Play i jakoś nie mogę jej znaleźć. Czy ona już jest dostępna? Jeżeli tak, to jak ją odszukać? Paperback?
2: No Paperback na Androidzie jest. Paperback. Zresztą na stronie nawet, jak sobie wejdziesz, Piotrze, paperback.dev, to jest adres strony i tam jest link do Playa.
3: Tak, właśnie sprawdziłem. Paperback.dev, DEV to jest adres strony. Tam trzeba kliknąć na link download i następnie na przykład wyszukiwaniem w czytniku ekranu może sobie wpisać Google spacja Play i tam jest link Paperback on Google Play. To jest bezpośredni link do sklepu Play. Tak, to można sobie to szybko znaleźć.
4: I jeszcze DJ Graco nam napisał tak. Przychodzę z taką polecajką. Ostatnio potrzebowałem na Androidzie utworzyć plik TXT z czymś. Wbrew pozorom to nie takie oczywiste, bo Google Docs nie umożliwia tak prostego tworzenia plików TXT. Znalazłem fajną aplikację, nazywa się Simple Text Editor. Jest do bólu prostym edytorem, coś jak Windowsowy notatnik i, co najważniejsze, dostępny. Mam tam pole edycji, w którym możemy pisać, menu, gdzie mamy zapisz jako, link do sklepu Play jest podany, no i tak, także myślę, że tu też będzie można podać ten link w komentarzach. Natomiast na WhatsAppie mamy jeszcze wiadomości od Łukasza. Łukasz pisze tak, witam, ciekaw jestem, jak działa system percepcji tego robota z poprzedniej audycji, co tam jest w środku, że nie programuje się go klasycznie, nie wpisujemy współrzędnych, on jednak umie wykonywać dość skomplikowane ruchy i operacje. Ciekaw jestem, jak on przetwarza nasz ruch naśladowany telefonem na pracę silników i wykonanie finalnego zadania. Pozdrawiam. Myślę, że o czymś takim to można pisać wiele prac naukowych i to się też będzie w szczegółach zmieniać, no bo to są chyba znowu coraz bardziej te algorytmy typu sieci neuronowe czy jakieś inne takie i to jest, podejrzewam, niezmiernie skomplikowane.
2: Tak, no i sztuczna inteligencja, jakieś małe modele, których też jest coraz więcej do wykonywania jakichś różnych zadań i prawdopodobnie też coś tam może takiego być i napędzać tego robota.
4: Tak, ja kiedyś na przykład słyszałem o takiej metodzie, że tworzy się najpierw takie wirtualne środowisko, w którym jest zaimplementowana, powiedzmy, grawitacja, jakieś ruchy powietrza, praca silników, bezwładność, jakieś takie rzeczy i puszcza się takiego wirtualnego robota, który nie umie nic. I każe mu się no coś zrobić, nie wiem, wstać czy coś. Ale robot na początku nie umie nic i on zaczyna tworzyć jakieś zupełnie losowe ruchy. To oczywiście dzieje się dużo, dużo szybciej niż w czasie rzeczywistym, bo to wszystko jest symulowane. No i ten robot na początku się tak miota po ziemi i to tak coraz bardziej przypomina wstawanie, potem coraz bardziej przypomina chodzenie. Teraz są jakieś takie metody, że w ogóle daje się nagrania z jakichś kamer, z czegoś. Kiedyś też o jakimś takim badaniu, w którym modele językowe uczyło się czegoś na podstawie takich filmików, które zostało poproszonych iluś rodziców niemowląt, żeby tym niemowlętom przyczepiano jakoś kamerki na głowę, oczywiście no w taki sposób nieinwazyjny, żeby to jakoś dziecku nie przeszkadzało i żeby co najmniej godzina tygodniowo była nagrana jakichś takich no takich interakcji, które z tymi dziećmi robili, czyli jedzenie, zabawa, jakieś samodzielne działa, jakieś aktywności dziecka, kąpiel, coś tam jeszcze. I takich nagrań to mieli jakieś dziesiątki, setki, tysiące godzin. Tysiące to nie wiem, ale dali to potem sztucznej inteligencji tak bez żadnego komentarza. I sztuczna inteligencja nauczyła się tam jedno słowo lepiej, drugie bardziej, jakieś tam piłka, miś. To zaczęło to rozpoznawać. Trochę jak dziecko właśnie. Także różne są metody, różne są pewnie sposoby i to się będzie rozwijało, no bo teraz też taki, no chyba się trochę robi hype na roboty, no bo to jest mimo wszystko coś, co no zwłaszcza w kilku krajach, w których no z tym przyrostem jest bardzo słabo i ludzi starszych jest naprawdę dużo, no to dla takich ludzi jakiś taki robot, który byłby w stanie no jakieś zwykłe czynności im jakoś pomagać w takich zwykłych czynnościach, no to już niedługo może być bardzo duże zapotrzebowanie. No zresztą nie tylko, tak, no praca w jakichś magazynach, no to już się pewnie dzieje od jakiegoś czasu, no ale no coraz więcej osób chciałoby mieć takiego pracownika fizycznego, który się nie męczy, którego można wyłączyć, któremu nie trzeba nic płacić, a jak się zepsuje, to się go oddaje do serwisu, a nie do lekarza. Także myślę, że no na coś takiego było, jest i będzie zainteresowanie, a no jako, że no coraz tańsze to chyba wszystko wychodzi, więc coraz więcej osób się tym interesuje. Mam takie wrażenie, zobaczymy, czy rzeczywiście tak się stanie. I mamy jeszcze wiadomości również głosowe. Ja tu sobie jeszcze do nich się muszę dostać, ale już mam. Na początku w takim razie będzie wiadomość od Mateusza.
6: Witajcie. Odnośnie kontrolowania tego, czy nam coś nie wyciekło w screenshotach przy przesyłaniu, właśnie poczułem się w pewnym sensie wywołany do tablicy. Naprawdę polecam wam też to robić, w sensie sprawdzać screenshoty przed wysłaniem za pomocą AI chociażby. Miałem taką sytuację, grałem z ekipą gdzieś tam w jakiegoś RPGa, siedzieliśmy na Discordzie i chciałem wysłać screenshota z jakimś ekranem ekwipunku i w momencie, gdy wrzuciłem sobie do czata GPT, żeby sprawdzić, czy to jest rzeczywiście ten screen, który chcę, no to okazało się, że w momencie, gdy robiłem fotkę, przyszło powiadomienie z banku o przelewie. Także na szczęście się zorientowałem i zrobiłem już poprawnego screena jeszcze raz, ale gdybym nie sprawdził, no to mogłoby być delikatnie mówiąc nieciekawie. Także przed wysyłaniem screenshotów sprawdzajcie kilka razy, bo może nam coś umknąć. Swoją drogą, nagrywam się już z oficjalnej aplikacji Tyflo Centrum z App Store'a. Działa elegancko. Dobra robota, Michale, oby tak dalej. Pozdrowionka, jestem dalej na odsłuchu.
2: Ja tylko dodam jedną rzecz a propos tego, sprawdzajcie, czy coś wam nie wyciekło sztuczną inteligencją. Jeżeli sprawdzacie, czy coś wam nie wyciekło sztuczną inteligencją i sztuczna inteligencja wam powie, że wyciekło, to znaczy, że to już wyciekło. Wyciekło konkretnie do tej sztucznej inteligencji. to tak tylko, myślę, że jest to z jednej strony oczywiste, ale myślę, że podkreślać tego nigdy nie dosyć, bo jeżeli chcemy mieć rzeczywiście absolutną pewność, że jakieś tam nasze zdjęcia czy inne materiały nie będą używane do trenowania tych dużych modeli językowych, no to musimy po prostu używać modeli lokalnych. Na ten moment to wiadomo, że nie każdy taki odpowiedni sprzęt może się wyposażyć. Inna sprawa, że rzeczywiście no, wrzucenie gdzieś tam powiedzmy do internetu czy grupce naszych znajomych takiego obrazka z jakimiś informacjami, na przykład tak jak tu Mateusz powiedział o przelewie z banku, to uczyni nam potencjalnie większą szkodę niż to, że to poleciało gdzieś tam do modelu, no ale niemniej jednak to warto mieć to gdzieś z tyłu głowy.
0: Ja powiem też szczerze, że ostatnio mam dość dużo sukcesu po prostu w takich kwestiach z OCR-em w NVIDIA.
3: Ja właśnie to powiedzieć, tak.
0: O, to przepraszam, się wciąłem.
3: Nie,
0: ja właśnie a propos prezentacji nawet sprawdzam sobie taką podstawowe ogarnięcie tego, na przykład, czy na slajdzie widać dokładnie to, co ja chcę przedstawić. Robię OCR-em NVIDIA i w momencie, kiedy widzę, że ten tekst, zwłaszcza u dołu, ten tekst w dolnych linijkach, jakiś już się robi przycięty, w sensie jakiś tu jakieś robaczki, tu jakaś literka źle rozpoznana, a tego to w ogóle nie widać, to już jest dla mnie taki pierwszy sygnał, ja to oczywiście zawsze zweryfikuję z kimś widzącym, ale dla mnie to jest już taki pierwszy sygnał, że o, tej treści chyba jest troszkę za dużo. I myślę, że z takimi screenshotami, zwłaszcza jak chodzi o zwykły tekst, no bo wiadomo, rozpoznawanie zdjęć rozpoznawaniem zdjęć, ale jaki tekst jest zawarty na screenie, no to ja zdecydowanie... OCR-em NVIDIA.
3: Uwiadomienie nam to wykryje, jeśli jesteśmy na urządzeniu mobilnym, to też jest o tyle łatwiej, że zarówno TalkBack, no i jeśli mam odpowiednio ustawiony język VoiceOver, no to mają narzędzia, które nam gdzieś to pomogą jakoś sprawdzić. No teraz mamy to rozpoznawanie zdjęć, to najnowsze, ale nawet bez tego rozpoznawanie ekranu też nam fajnie to przeczyta. Generalnie jeśli... OCR-em na przykład nie wykryje nic, a na przykład nie jestem do końca pewny, bo nie wiem, może nie chciałbym, żeby na przykład był widoczny mój pulpit, jakieś ikonki, coś, czego OCR nie wykryje, no to wtedy zawsze jako druga warstwa tego można wtedy ewentualnie jeszcze to później wysłać do AI. Ale zawsze można od OCR-a zacząć, na przykład tak jak tutaj Paweł mówi, jak ja mi się często zdarza robić screeny, na przykład jakiś okienek dialogowy, nie wiem, okno ustawień jakiejś aplikacji, tutaj często mi się zdarza, takie rzeczy potrzebuję do pracy, to jeśli widzę, że na przykład czegoś nie widzę, na przykład wiem, że gdzieś powinny być przyciski OK, anuluj, a ich nie ma, albo jest za dużo, no to wtedy się pytam AI, czy tutaj coś jest ucięte na przykład, czy coś jest za dużo, ale warto właśnie od tego OCR-a zacząć to, bo na przykład takie coś typu powiadomienie, które nam gdzieś wyskoczyło na górze czy na dole, to nam powinno wyłapać tutaj właśnie też swoją drogą. Te powiadomienia wychodzą w różnych miejscach, na urządzeniach mobilnych to raczej takie powiadomienie znajdziemy na górze, natomiast na przykład w systemie Windows powiadomienia wychodzą z dołu ekranu, więc tam jakieś treści pewnie nam się pojawią na dole tekstu.
4: I mam jeszcze wiadomości głosowe. Teraz wiadomość od Patryka.
7: Witam was wszystkich serdecznie. Z tej strony Patryk. No ja tutaj też, jak mój imiennik, testuję sobie właśnie Magenta TV. No i powiem szczerze, że naprawdę ktoś tutaj przysiadł do tej dostępności, no bo jako, że mam dostęp do wielu urządzeń u siebie, bo mam i telewizor Samsunga, mam Chromecasta z Google TV, no mam dostęp też do iOS-a, do Androida i wszędzie ta aplikacja jest dostępna i ta dostępność jest naprawdę na przyzwoitym poziomie. Bez problemu jesteśmy w stanie założyć konto, się zalogować, tutaj nie ma najmniejszych problemów. I co jest fajne, że pomimo tego, że to jest darmowe, no to nie mamy gdzieś tam na siłę wciskanych reklam. I naprawdę jest to jedna chyba z lepszych darmowych telewizji na rynku, moim zdaniem. Więc polecam też sobie właśnie potestować, bo faktycznie fajnie to działa. Naprawdę, nie ma... Ja nie natrafiłem na żadnym urządzeniu, żebym ja czegoś nie mógł zrobić.
4: I wiadomości mamy jeszcze od Roberta.
8: Dobry wieczór, Roberto Lombino z tej strony. Ja przychodzę z taką ciekawostką, bo podejrzewam, że mało kogo to zainteresuje, ale najpierw jeszcze powiem, nagrywam się specjalnie na WhatsAppie, a nie w Tyflocentrum, żeby pokazać, że faktycznie z tą jakością na Androidzie coś się dzieje. U mnie na Pixelu już też głosówki brzmią lepiej, jak słychać, a przynajmniej mam taką nadzieję, że ta wiadomość się wyśle w tej lepszej jakości. Chciałem się tylko podzielić taką informacją, że znalazłem dzięki naszemu też, znaczy dzięki słuchaczowi Grześkowi Turkowi, znalazłem klawiaturę dostępną dla TalkBacka i komentarzy, na której można dodawać własne układy klawiatury. I najczęściej, wiem, że ludziom to się raczej nie przyda, ale jak ktoś pracuje z jakimiś mniej popularnymi językami typu międzysłowiański, to jednak taka cecha jest jakby ważna, żeby można było dodawać swoje układy klawiatury. A dosłownie wszystkie, o których wiem, klawiatury na Androida, gdzie dało się takie układy

0: Nawet ten najbardziej dokładny plik, ten plik, który stawia na dokładność, a nie na szybkość rozpoznawania, ma 250 mega. To nie jest jakoś za dużo. No a jeszcze szybko wspomnę, dlaczego w ogóle zacząłem drążyć temat klawiatur, bo w najnowszej wersji klawiatury Google Gboard mam taki problem z talkbackiem, że przy wpisywaniu odrywaniem palca, czyli znajdujemy literę, puszczamy i ona się wpisuje, nie są oznajmiane znaki narodowe. Czyli na przykład, jeśli znajdziemy L i przytrzymamy je, no to słyszymy tylko dostępne tam alternatywne opcje, ale już talkback nie mówi nam, że jest EU i tak dalej. Co ciekawe, kiedy ustawimy na pisanie to z podwójnym stukaniem, to się chyba nazywa standardowe wpisywanie w iOSie, tak? To wtedy normalnie wszystko jest oznajmiane. Czyli przytrzymujemy literę tak puk, puk i słyszymy dostępne alternatywne opcje i wtedy możemy sobie tę literę daną narodową wybrać. I dlatego zacząłem drążyć temat klawiatur. Napisałem już do Google'a, nawet już mi odpowiedzieli ze wsparcia dostępności. Mam nadzieję, że to się jakoś niedługo rozwiąże. No, to przepraszam za nieskładne mówienie dzisiaj trochę. Już kończę i życzę Wam miłego wieczoru, miłej reszty audycji. A jeszcze tylko dodam, a propos tych własnych układów klawiatury, do klawiatury Futo Keyboard, że to są tak naprawdę pliki TXT, tylko w formacie YAML, gdzie można zdefiniować sobie bardzo ładnie cały układ. No i dlatego też i dodawanie, i samo pisanie jest dla nas dostępne. Jedyna różnica na razie w porównaniu do klawiatury Google jest taka, że na Futo Keyboard z komentarzy się wpisuje podwójnym stuknięciem tylko, a z kolei na Talkbacku się wpisuje tylko odrywaniem palca. I to jest w ogóle projekt open source, który trafił też do sklepu Play, bo to jest modyfikacja klawiatury AOSP, czyli Android Open Source Project Keyboard. Więc na GitHubie myślę o tym, że zgłoszę im to, albo poproszę kogoś ze znajomych, bo ja się nie polubiłem zbytnio z GitHubem, czy mogliby zakomponować po prostu do klawiatury, uwzględnić tą zmianę trybu wpisywania dla czytników ekranu. No, to miłego wieczoru jeszcze raz. Pozdrawiam.
1: I to jeszcze zostało nam jeszcze wiadomości, dwie od Pawła.
2: Cześć, ja mam do Was dwa pytania. Pierwsze dotyczy przenoszenia danych z jednego iPhone'a na drugi. Miałem taką sytuację, że właśnie przenosiłem dane na nowy iPhone i zgrała mi się tylko jakby pierwsza strona aplikacji na ekranie głównym. Wszystkie foldery, katalogi. A tych ekranów wszystkich miałem 15, no i pozostałe mi zniknęły. No więc postanowiłem zapytać się ChatGPT, co to można w takiej sytuacji zrobić, bo już myślałem, że wszystko przepadło, albo że będę musiał jeszcze raz zgrywać. A ChatGPT mi kazał wejść w edycję ekranu, sprawdzić, czy której strony mam niepoukrywane. No i co ciekawe, wszedłem w tą edycję ekranu, sprawdziłem tylko, czy której strony mam niepoukrywane. Nie miałem żadnej ukrytej. Dałem gotowe i cały układ katalogów mi po prostu sam z siebie wrócił, zarówno na pierwszym telefonie, tym, z którego zgrywałem, jak i tym drugim, na który zgrywałem. A drugie moje zapytanie brzmi o funkcję rozpoznawania, opisywania obrazu na najnowszych betach iOS-a. Jak z tego korzystać, żeby on mi na Facebooku więcej mógł powiedzieć, co widzi na danym zdjęciu? Albo czasami ktoś na WhatsAppie wrzuci jakieś zdjęcie i chodzi mi o to, żeby jak najwięcej sztuczna inteligencja mogła mi w języku polskim na iPhone'ie opisać. Jakie są tutaj możliwości do zrobienia za darmo? I w kolejnej wiadomości na WhatsAppie podzielę się z Wami informacją, jak się przenosi dane z Androida na iPhone'a, bo to zostało wprowadzone stosunkowo też niedawno. Najlepiej to jeszcze działa z telefonami typu

0: Pixel, ale będzie też działać z każdymi telefonami, które będą miały niedługo Android 17, więc jakby ktoś się chciał zapoznać, bo ja już znam takie osoby, które sobie po prostu pożyczyły z Pefronu właśnie iPhony z tych wypożyczalni, żeby się zapoznać, no i właśnie dzięki takiemu kreatorowi na pewno ten pierwszy kontakt jest łatwiejszy.
1: Chciałem się z wami podzielić tym, że przetestowałem przenoszenie aplikacji z Androida na iPhone'a. Czyli mamy, załóżmy, wyzerowanego albo nowego iPhone'a, no i od jakiegoś tam czasu Apple się szczyci, że nawiązali współpracę z Googlem i od tej pory można zarówno na Androidzie przenosić aplikacje z iPhone'a, jak i na iPhone'ie można przenosić z Androida. Dotychczas było tak, że jeżeli ktoś chciał przenieść dane sobie z telefonu z Androidem na iPhone'a, no ja rozumiem, że u nas w środowisku niewidomych jest to mało popularna opcja, bo jednak jeżeli już się ktoś przesiada, to albo z iPhone'a na Androida, albo ma Androida jako drugą platformę, bo jednak wciąż, no jednak gdzieś tam jest Apple na pozycji dominującej. No i z pewnych względów, oczywiście jakieś tam argumenty to są, choćby nawet, że bardzo łatwo się to wszystko przenosi, VoiceOver zawsze działa, no i nie ma takiej opcji, że nam coś nie zagada. To pod tym kątem, chociaż już no, moim zdaniem Android też bardzo wiele tutaj nadgonił, ale jednak na pierwszy strzał, na pierwszy kontakt Android wymaga no jednak zdecydowanie wyższej świadomości i wiedzy. No ale do czego właśnie zmierzam? Że po prostu chciałem przetestować, jak działa to, czym Apple się tak szczycił. I przedtem było tak, że aby przenieść sobie dane z telefonu z Androidem na iPhone'a, trzeba było najpierw ze sklepu Play ściągnąć taką aplikację Move to iOS. Następnie trzeba było tą aplikację na Androidzie uruchomić, wpisać dane do naszego Apple ID i hasło. Z tego, co kojarzę, to się tam też zaznaczało, co ma być przeniesione, ale ta aplikacja potrafiła no, stosunkowo niewiele. No, przeniosła zdjęcia, kontakty, jakieś multimedia, filmy, do tego typu rzeczy. Natomiast to, co teraz zrobił iPhone ze współpracy z Google, działa trochę inaczej. Możemy się posługiwać oczywiście aplikacją Move to iOS, ale ta druga metoda od Apple'a działa na pewno z urządzeniami kompatybilnymi, czyli na pewno od Androida 17, na pewno ma to Google Pixel i przypuszczam, że będą to miały wszystkie urządzenia, na które Android 17 wejdzie. On już tak naprawdę powolutku na różne telefony wchodzi. No i byłem ciekawy, jakżeż to się robi. No i są dwie metody. Albo wybieramy na iPhone'ie przy konfiguracji, że będziemy przenosili dane z Androida. To jest zaraz na jednym z początkowych ekranów po odpaleniu VoiceOvera, wpisaniu tam Wi-Fi, wybieramy jakby skąd chcemy. To tam jest, że z iClouda, że nowy iPhone, że z drugiego iPhone'a, bądź można z Androida lub z komputera, z tego co kojarzę. No więc jak wybierzemy, że z Androida, to na iPhone'ie wyświetli nam się kod QR. Musimy na Androidzie posłużyć się skanerem kodów QR, żeby właśnie ten kod zeskanować. Można też posłużyć jakąś tam sesją i czymś tam, ale mi się ta sztuka nie udała, bo nie bardzo jakby wiedziałem, jak na Androidzie wywołać ten ekran, żeby te dane wpisać. Ale udało mi się po raz pierwszy chyba w życiu zeskanować kod QR i po zeskanowaniu tego kodu QR przenosi nas do takiego kreatora, gdzie podobnie jak w aplikacji Move to iOS, zaznaczamy sobie, co ma być przeniesione. Różnica jest taka, że o ile to się da, to iPhone próbuje poszukać przynajmniej części aplikacji, które mamy na Androidzie zainstalowane. W moim przypadku udało się znaleźć przynajmniej te najnowsze aplikacje, które miałem zainstalowane na Androidzie, bo to dopiero niedawno stosunkowo Apple udostępnił to przenoszenie, ale tak naprawdę jeżeli komuś zależy na całej reszcie, czyli właśnie kontakty, zdjęcia, wiadomości, kalendarze, no to to wszystko jest bardzo łatwo przez Wi-Fi przenoszalne, w pełni udźwiękowione. Sprawdziłem wczoraj i nawet miałem tego typu sytuację, że jak skończyło się to przenoszenie, sprawdziłem, ile on tego przeniósł, no to stwierdziłem, że wrócę iPhone'a do stanu początkowego, wyzeruję go i jakież było moje zdziwienie, gdy się okazało, że gdy potem wybrałem, że przenoszę dane między dwoma iPhone'ami, no to on potem się okazało zachował sobie w pełni te wszystkie kontakty z Androida, wiadomości, to wszystko mam do dyspozycji również. Więc jak ktoś ma Androida bądź chciałby polecić osobie, która przez lata siedziała na Androidzie i jednak przekona do iPhone'a, no to już to przenoszenie powoli będzie coraz łatwiejsze, coraz prostsze. Chociaż jeszcze do takiej perfekcji, żeby tak nam się wszystkie apki zgrały, tak jak w przypadku iOS-a, no to jeszcze tutaj troszeczkę brakuje.
2: No i na końcu mamy jeszcze wiadomość od Mariusza. Chciałbym ostrzec użytkowników Blindshell Classic 2. W telefonach Blindshell, zwłaszcza starszej generacji Classic 2, są problemy z logowaniem się przez Google. Aplikacja Envision AI nie przetwarza zdjęć lub robi to bardzo słabo. Nie chcę czytać tekstu, ani skanuj tekst, ani natychmiastowy tekst. W przypadku sfotografowania obiektów i opisz scenę, nie jest w stanie prawidłowo opisać otoczenia. I mówi, że obraz jest niewyraźny, a aplikacja Google Lookout coś nie chce działać przy odczytywaniu tekstu i nie da rady zalogować się do aplikacji przez Google, a inaczej nie da rady, mimo zgodzenia się na umieszczanie danych na serwerze tej aplikacji. Z logowaniem się przez Facebooka też jest problem. Telefon staje i się zawiesza, nawet po zrezetowaniu występuje ten sam problem. Przez e-mail też to nie działa. Inne aplikacje mają takie same problemy z logowaniem się. Działają słabo, bądź są bezużyteczne. No i takie mamy wiadomości od Was. Więc teraz chyba przechodzimy do informacji od nas. No to jeżeli tu zahaczyliśmy o...
3: Jeśli mogę jeszcze się odnieść do tej wiadomości a propos to, co Paweł pytał z polskim z rozpoznawaniem obrazów na iPhone'ie po polsku, to ja generalnie odsyłam o naszego podcastu dotyczącego nowości w systemach 27, ale w telegraficznym skrócie, jeśli ktoś chce skorzystać z tych nowych opisów, które oferuje VoiceOver, to niestety musimy mieć włączone Apple Intelligence, a żeby Apple Intelligence było włączone, to musimy ustawić zarówno język telefonu, język Siri na jeden ze wspieranych języków. Polski na tej liście nie jest, więc musielibyśmy sobie przełączyć język, nie wiem, angielski na niemiecki, no generalnie na jeden z tych wspieranych języków. I kiedy to zrobimy, to nam powinno... To po prostu zacząć działać i wtedy, mimo to, że opisy przychodzą na początku po angielsku, to można się dopytywać po polsku. Ja to szczegółowo opisywałem, pokazywałem nawet właśnie na przykładzie Facebooka w tym podcaście, więc po prostu odsyłam do tego podcastu. No, a jeśli nie chcesz zmieniać języka, no to rozpoznawanie ekranu zostaje, to nam chociaż tekst odczyta po polsku, to zadziała, no a do innych celi, no to musimy już sobie wysyłać ewentualnie te zdjęcia do jakichś zewnętrznych aplikacji.
2: W takim razie teraz już Envision. No i tutaj koniec pewnej epoki, niektórzy mogliby powiedzieć.
4: Tak, właśnie czytałem przed chwileczką jeszcze, żeby się doinformować, tutaj posta od panów Karcików obu. No i tak, no wygląda to niestety tak, że no, panowie na ten moment oczywiście szukają gdzieś tam jakichś partnerów, osób, które mogłyby im jakoś pomóc, w którą stronę można by to jeszcze pchnąć, ale na ten moment zamykają biznes, takim jakim go znamy. No okulary już od jakiegoś czasu nie były, zdaje się, sprzedawane, czy gdzieś zarzucono rozwój. Natomiast aplikacja do końca roku ma jeszcze podziałać. Natomiast potem, jeżeli nie znajdzie się jakiś pomysł na to, co dalej zrobić, no to powoli opcje online będą wyłączane, a tyle opcji, ile się da, zostanie upchnięte do użytku offline na urządzeniu i ta aplikacja pozostanie bez jakiegoś wsparcia, ani bez już potem nowości, dostępna po prostu za darmo. Także taki tutaj gest ze strony firmy. No powody są takie, że po prostu no przekonali się panowie przez blisko 10 lat prowadzenia tej działalności, że to jest rynek dostępności, rynek technologii asystujących, to jest rynek, na który jest trudno wejść i trudno jest uzyskać na tylu użytkowników, żeby zwracały się koszty. No więc osiągnęli 1 000 000 użytkowników, co i tak jest dużo. Natomiast no, okazuje się nagle, że o ile 100 pierwszych użytkowników jest dość łatwo dostać, to osiąga się pewien sufit i no, jest to problem. Nie jesteśmy aż tak dużą grupą gdzieś, żeby z tego powstał w wielu przypadkach oczywiście jakiś wiarygodny model biznesowy. Takie jest tłumaczenie tu na blogu.
5: Też mi się wydaje, że oni nie mieli takiego łatwego czasu z tymi okularami, bo sama aplikacja to było coś, co wydaje się, że było takim dość dobrym ruchem, a potem, kiedy zaczęli tworzyć te okulary Envision Glasses w oparciu o już przestarzałą technologię i w momencie, kiedy zaczęły wychodzić zdecydowanie nowsze urządzenia w postaci chociażby tego, co mamy od Ray-Bana i Mety, no to porównując cenę i patrząc na możliwości tych okularów Envision, które po prostu były słabe, to naprawdę no nie dziwi, że najprawdopodobniej zbyt wielu użytkowników ten sprzęt nie miał. A potem jeszcze próbowali się ratować jakimś abonamentem, dodatkowymi funkcjami, no i to już podejrzewam, że zdecydowanie się nie spięło. Natomiast zastanawia mnie, co z tą aplikacją Ally, tak, od Envision, bo tutaj, no to też był jakiś pomysł, ale czyżby i to nie okazało się
4: no nie, tutaj
5: drogą?
4: Zdaje się, że próby były w różne strony, bo były próby, żeby, że tak powiem, jakoś to spieniężyć, sprzedając do użytkowników bezpośrednio, do użytkowników niewidomych konkretnie. No i się okazało, że właśnie, że problemem jest nagle brak dostępu do technologii, brak oczywiście pieniędzy, żeby ludzie takie rzeczy kupowali. No to próbowali, żeby sprzedawać do firm. No to próbowali, żeby sprzedawać na przykład też osobom starszym, bo to jest szerszy troszkę segment, po czym się okazało, że tutaj to trzeba by w sumie od zera jakiś nowy produkt w ogóle, bo to troszkę jednak inna demografia i inne potrzeby. No i to wszystko doprowadziło jakoś tu, gdzie doprowadziło. Także przypuszczam, że i Ally też jako produkt się nie bardzo sprawdził.
2: Też to chyba konkurowało w gruncie rzeczy prostym czatem GPT, no bo jeżeli tak, tak naprawdę w tym momencie mamy czat w tej wersji live, gdzie po prostu mogę go zapytać, faktycznie spytać, co on widzi i w zasadzie to jest to samo co Ally, tylko tyle, że tam Ally miał niby jakieś nakładki, które to próbowały jakoś doprocesowywać i być może okej, w tych czatach, w tych GPT wersji 4, które no jednak były, to nie tak jak to się niektórzy mówią, mądre jak dzisiaj. No dzisiaj faktycznie jest duża tutaj przepaść i tak naprawdę tutaj co chwila zmieniają się w zasadzie zasady promptowania, zasady tego, co on ma wiedzieć, jak do niego pisać. W ogóle założenia tak naprawdę się bardzo zmieniają i tak naprawdę te 3 lata, no to co chwila tak naprawdę jakaś zmiana, a co rok czy półtora, no to w zasadzie zmiana paradygmatu w zasadzie rozmawiania z takimi modelami językowymi.
5: Tak, teraz mówi się chociażby o tym, że już tak naprawdę, bo kiedyś, jeszcze nie tak znowu dawno, tak powiedzmy w przypadku tego GPT-5, to mówiło się, że trzeba tej sztucznej inteligencji tak bardzo rozpisać to wszystko, co ma robić, czego nie robić, jeszcze tam powiedzmy, że ma się wcielić w kogoś i tak dalej, że trzeba zrobić takie naprawdę dość rozbudowane te prompty. Dzisiaj okazuje się, że tak naprawdę to czasem te prompty potrafią działać gorzej, że czasem to po prostu wystarczy rzeczywiście krótką, ale taką dość precyzyjną instrukcję wysłać do tego modelu, a on sobie już sam resztę dopowie i zazwyczaj zrobi to dobrze.
2: Tak, jak zwłaszcza jak mamy dzisiaj, bo to też się mówi, pewnie ty też być może słyszałeś, tylko kto to robił, ten filmik o tych kilku poziomach samoorganizowania się sztucznych inteligencji.
5: Mateusz Chrobok?
2: No właśnie, albo Mateusz Chrobok, albo... Nie pamiętam, no który z tych kanałów?
5: Chyba Mateusz ostatnio o tym mówił, ostatnio w kontekście tej samouczącej się sztucznej inteligencji.
2: Tak, tak.
5: Że to DeepSeek ostatnio, ludzie od DeepSeeka zdaje się opublikowali taką pracę naukową, że to już teraz jest tak naprawdę ostatnia sztuczna inteligencja, którą uczy człowiek. I że potem będzie doskonaliła się sama. No... Jeszcze tak dobrze to
2: nie
5: ma.
2: To jeszcze nie jest ten etap.
5: Tak, to takie trochę, no właśnie, taki trochę bardziej marketing, chyba, ale to idzie w tę stronę.
2: To słowo jeszcze to nie jest tak bez znaczenia. Tak podejrzewam, choć oczywiście zobaczymy. W każdym razie, no ty Michał też u siebie zauważyłeś, no bo ty dużo teraz, jak to się mówi, vibe kodujesz, czyli tworzysz programy ze sztuczną inteligencją. Ja też zaczynam. No i... Mamy obaj taki system, w którym pozwalamy tej sztucznej inteligencji zapisywać samej dla siebie różnego rodzaju notatki.
5: Tak.
2: Z tego, co się już nauczyła. I to też bardzo dużo daje. I na przykład z tego, co wiem, to te aplikacje to nadal działają w takim trybie, w którym jest taki jeden systemowy prompt, który w zasadzie się nie zmienia. I tak mi teraz przyszło do głowy. Gdyby stworzyć taką aplikację, która ten systemowy prompt pozwala sztucznej inteligencji zmieniać w zależności od tego, o co użytkownik dopytuje, i wtedy rzeczywiście każdy tworzy sobie, hoduje poniekąd taką własną sztuczną inteligencję, takie własne oko, takiego własnego bima jaja, który mówi coraz bardziej to, czego użytkownik naprawdę chce. I myślę, tak mi się wydaje, choć mogę się mylić, że to jest coraz bardziej realne. Tak mi się wydaje.
3: No i w pewnym sensie w tą stronę miał iść Alai, bo tam był ten cały system tworzenia własnych asystentów, którym
2: tak.
3: Tam się dało dopasować. Natomiast...
2: To znowu to było jedno pole, w którym człowiek miał wpisać, jaki ten model jest. A tu bardziej chodzi o coś takiego, że...
5: Tak, tylko mogłeś sobie to zapamiętać, wiesz? Tam te persony, jakby nie traciłeś ich, tylko mogłeś sobie definiować ileś różnych.
2: Tak, tak, tylko tutaj chodzi o to chyba, że no na przykład ty pytasz, opisz mi tego człowieka. No i on zaczyna opisywać tego człowieka, jak jest ubrany, i ty by na przykład mówisz w pewnym momencie, słuchaj, ale mnie nie interesuje to, jaki ma kolor koszulki, tylko mnie na przykład interesuje, w jakiej on stoi pozycji. A jak opisujesz mnie, to ty nie opisuj właśnie pozycji, tylko opisuj, czy mam czyste ubrania, coś tam. Ale to nie jest tak, że ja muszę uczyć go tego, tylko on z tych moich pytań, które ja mu zadaję, on może, myślę, że teraz by mógł sam tworzyć notatki dla siebie.
5: Tak,
2: chcę.
5: No to mówisz właśnie o czymś takim, z czego korzystamy chociażby my, czyli właśnie z Hermesa, czyli z narzędzia. To jest narzędzie nie dla każdego, zdecydowanie to nie jest narzędzie dla każdego, bo to jest, jeżeli ktoś na przykład pracował tylko z czatem GPT, to no, skonfigurowanie tego wszystkiego, połączenie, ustawienie, to już może być na dzień dobry takie trochę
2: to
5: problematyczne.
2: Prawda. Ale też nie mówię, żeby wszyscy używali Hermesa, tylko się
5: tak,
2: zastanawiam,
5: tylko ja mówię właśnie, że to jest przykład takiego systemu,
2: tak.
5: w którym można coś takiego zrobić, że tu masz pamięć, tu masz jeszcze te tak zwane skille i te skille ewoluują wraz z tobą, jak ty zaczynasz z tym pracować, więc to jest jakby ten mechanizm i zresztą to już zaczyna też na przykład ChatGPT też powoli w to wchodzić, nie wiem jak Claude, ale ChatGPT na pewno, bo przecież właśnie GPT zaczyna coraz bardziej integrować też chociażby kodeksa w takiej formie aplikacji, że to już nie jest terminal, że to już nie jest coś takiego bardzo zaawansowanego i dla ludzi, którzy tylko gdzieś tam chcieliby wykorzystywać to do kodowania, ale to już jest coś takiego, co może po prostu ktoś sobie uruchomić i zlecić mu wykonanie jakiegoś tam zadania. Także tak, to idzie w tę stronę agentów.
6: I ja się zastanawiam właśnie, czy nie dałoby się stworzyć, znaczy pewnie właśnie dałoby się stworzyć, tylko ciekaw jestem, jakby to działało. No to znowu to takie jakieś nasze dywagacje, więc zaraz tu przejdziemy do jakichś do kolejnych newsów. Ale no właśnie, gdyby taka aplikacja pokroju Be My AI, no właśnie od wszystkich użytkowników zbierałaby sobie takie pytania, czego oni chcą. Oczywiście, no wiadomo, trzeba by się było na to zgodzić, nie każdy się zgodzi, ale powiedzmy ten, kto się zgodzi, no to potem dawałoby takie pytania tej sztucznej inteligencji i na zasadzie, droga inteligentnio, ty sobie tak tego prompta ustaw, żeby to się łapało, te pytania, które użytkownicy, żeby ich jakby coraz mniej zadawali, żeby po prostu uzyskiwali, wiadomo, to pewnie nie jest takie proste, ale no się właśnie zastanawiam, czy nie dałoby się stworzyć powoli takiego systemu, który był taki samo organizujący się, taki samo uczący. Nie wiem, tak mi się wydaje, że być może byłoby coś takiego możliwe i tak. No ale no zobaczymy, bo...
3: Ja bym jeszcze chciał wrócić do tego tematu Envision, od którego tak naprawdę zaczęliśmy. No właśnie, czyli ten Ally, no mam wrażenie, że to nie był taki hit, jak oni się tego spodziewali, to generalnie działało wolno. Czasem się zdarzyło, że on faktycznie do niektórych rzeczy działał lepiej niż taki tradycyjny system, tutaj głównie OCR. Ale no faktycznie było widać, że próbowali celować w inne osoby, na przykład po tym, jak ten Ally był reklamowany w podcastach, na przykład właśnie mówił o tym, że starsze osoby to korzystają z tego, żeby pytać o pogodę, o kalendarz, o takie typowo asystentowe rzeczy, tak to nazwijmy. A jednak duża baza użytkowników jednak oczekiwała od tego takich funkcji z tej klasycznej aplikacji Envision, które kiedyś miały do tego Ally'a trafić. No, nie trafią. W tym momencie nie wiemy, co będzie z tą aplikacją. No myślę, że jeśli aplikacja ta ogólna Envision AI pozostanie, bo tam te modele, no to do OCR-a przynajmniej to działa, na urządzeniu to pewnie będzie działało. Natomiast Ally, no po prostu może zniknąć. Pytanie, co z tymi osobami, które sobie kupiły te okulary? Mówi się o tym, że abonamenty mają być anulowane, więc no tutaj nie musimy się martwić, jak ktoś tutaj pieniądze no pod tym kątem stracił. Ale co dalej? Już tutaj słyszałem takie sugestie, że może przydałoby się w takim razie oprogramowanie jakoś otworzyć, przynajmniej tyle, ile można. Może tam mieć jakieś modele, są częścią tak gdzieś pokryte takimi prawami, że nie da się ich wypuścić, okej. Okay. Ale jednak, żeby na przykład by ktoś chciał własne aplikacje na te okulary napisać, żeby dało się to zrobić. Nie wiem, może zostaniemy przeniesieni na tą oficjalną aplikację, przynajmniej jeśli chodzi o te okulary nowsze, te Solos, tak? Oni mają jakąś swoją aplikację. Ciekawe w ogóle, jak jest z tą firmą, czy ona cały czas jest na rynku. Bo też trochę takich okularów powstało. No jest jeszcze dużo rzeczy, których nie wiemy. No też po cichu Envision ma nadzieję, że jeszcze może ktoś ich wykupi do końca października. Trudno mi powiedzieć. Czy to się stanie? No, możemy się spodziewać, że pewnie jeszcze jakieś informacje będą napływać w tym temacie. Tak? Jakieś podcasty, wywiady, może jeszcze jakieś decyzje będą podejmowane. No, zobaczymy.
4: Nie, mój problem z Envision podstawowy był taki, zwłaszcza jak chodzi o Envision Glasses, te pierwsze jeszcze na Google Glass, że tam było dużo takich podstawowych błędów konstrukcyjnych. Zresztą możecie wysłuchać mojego podcastu o Envision Glasses. To było urządzenie...
5: Tam się nic nie udawało.
4: Tam się nic nie udawało, a było to urządzenie bardzo drogie, jak na to, co oferowało, a problemy były z takich prozaicznie błahych powodów, typu właśnie brak flesza, typu umieszczenie tej kamery gdzieś w ogóle z boku. Ja wiem, że to nie jest wina Envision, tylko tak wyglądały te okulary, ale że to było tak ściśle z telefonem powiązane wręcz, że tam bez telefonu to ani rusz, że ta kamera była właśnie gdzieś z boku, więc nawet bardzo ciężko było ją jakoś sensownie ustawić, mając nawet te okulary na głowie. No aplikacja działała nie najgorzej, ale też no, nie najlepiej. Jakoś moim domyślnym zawsze jest na ten moment jeszcze Seeing AI na przykład Microsoftu.
5: Nie no, aplikacja, kiedy ona była jeszcze na samym początku, kiedy była aplikacją płatną, to ja mam wrażenie, że tamten OCR działał naprawdę dobrze. I to zresztą potwierdzili sami twórcy, że potem, kiedy zrobili tę aplikację darmową, to oni zmienili silnik. Oni przerzucili się na coś innego, żeby nie generować sobie takich kosztów. I to było rzeczywiście widać, bo po prostu nastąpiła regresja tego, jak to działa. A naprawdę wtedy, kiedy Envision kupiłem swego czasu, tam jakaś promocja była, bo to też na początku ta aplikacja wcale nie była tania. Ale kiedy kupiłem to i kiedy tam przez te kilkanaście miesięcy używałem jej właśnie jako takiego narzędzia OCR, to naprawdę była moja aplikacja pierwszego wyboru, bo po prostu uzyskiwałem najlepsze wyniki.
4: Mhm. No także zobaczymy, co się tu wydarzy. Ja mam pewną sugestię, jeżeli bym mógł. Czy mogę teraz zreferować to, co mi jeszcze zostało?
5: To poczekaj, Pawle, bo mamy właśnie Sławka na linii. To jeszcze odbierzmy telefon, no i za chwileczkę przejdziemy dalej. Halo?
7: Cześć, Sławek mówi. Tak krótko a propos tego, co Tomek mówił, to się absolutnie zgadzam. Też myślałem podobnie i mi się wydaje, że faktycznie tutaj by trzeba było stworzyć takiego agenta, który jest dedykowany typowo dla niewidomych. No tak jak na przykład się robi te eksperymenty na razie na takich wirtualnych szpitalach, tak? Jak na przykład by miała działać sztuczna inteligencja, no prawie że zamiast lekarzy, albo używając jeszcze jakichś humanoidalnych robotów, więc to są wszystko dedykowane systemy. To nie jest otwarty chat GPT, który opowiada bardzo często wiadomo co, konfabuluje, halucynuje i jest nawet wręcz niebezpieczny dla nas, bo jakby no, tutaj opierać się na informacjach, których on nam przekazuje na ulicy albo na peronie, nie daj Boże, to Boże broń. To są naprawdę, albo podaje coś sprzed iluś sekund, no dziwnie to wszystko wygląda, więc ja tak myślę, że bo to by było na przykład dobre, jeżeli by to reagowało tak, jak, no dajmy na to, mamy osobę widzącą wśród znajomych, przyjaciół, czy nie wiem, czy partnera, partnerkę i teraz ona nas zna na tyle, że ona doskonale wie, co należy komunikować i w jaki sposób niewidomemu, żeby to było nie męczące, żeby nie tutaj nie dawać jakichś zbędnych informacji, tylko to, co jest nam potrzebne i wtedy to by było rzeczywiście idealne. I na przykład wtedy takie okulary, które są z kamerą, one by rzeczywiście zdały egzamin, czy to w sklepie, czy właśnie na ulicy, czy na dworcu, bo one by właśnie reagowały jak taki nasz widzący znajomy, i one by wtedy rzeczywiście no, tą rolę spełniały. To by była już taka super proteza. Na razie to są takie protezy, takie jeszcze bez odpowiednich umiejętności. Druga sprawa, którą chciałem poruszyć, dla mnie trochę dziwna, no ale to też o tym słyszałem już jakiś czas temu, że co do sztucznej inteligencji w ogóle, to, że chłopcy z Wall Street po prostu się nakradli tego kontentu z internetu, bo taka jest prawda. Oni w ogóle tam nikomu nie zapłacili za... No, wiadomo, że jest własność intelektualna, jakieś prawo, tak? I taki użytkownik jak my musi zapłacić za zdjęcia, za muzykę, za filmy, za różne inne rzeczy. Oni tego nie robili. Oni po prostu wzięli tą sztuczną inteligencję i wszystko jej ładowali, pakowali, a potem stwierdzili, dobra, teraz mamy już takie możliwości, teraz przystępujemy do monetyzacji. No i teraz sobie fajnie na tym zarabiają. Także geszeft się udał, dlatego ja bardzo jestem zadowolony z tego, jeżeli Chińczycy ich ograją i coś wypuszczą darmowego. i że sobie tak świetnie radzą, bo nawet oni do tego stopnia chcieli zablokować Chińczyków, że przecież wprowadzili embargo na Nvidia, chipy Nvidia, które są potrzebne do tego, żeby ten system funkcjonował, ale Chińczycy doskonale obeszli, bo mają świetnych inżynierów i stworzyli sobie sztuczną inteligencję, która nie potrzebuje nawet ani takiego zużycia energii elektrycznej i tak dalej. Także
5: i ta sztuczna inteligencja chińska, którą też mam okazję testować gdzieś tam od czasu do czasu, to muszę powiedzieć, że ona naprawdę nie działa źle. To nie są te modele takie topowe rzędu czata GPT obecnego, powiedzmy, czy GPT nawet, bo nie czata, ale po prostu GPT, czy właśnie modelów od Anthropica, tych takich topowych, ale to nie jest tak, że jak mamy taką technologię tam powiedzmy tego chińskiego na przykład GLM-a 5.3, czyli no moim zdaniem to najlepszy chiński model w tym momencie, to, że to się do niczego nie nadaje. No nie, to już naprawdę działa nie najgorzej, a coraz tańsze jest stawianie tego u siebie i po prostu przetwarzanie niezależnie. To jeszcze i tak nie są takie pieniądze, żeby to sobie powiedzmy każdy mógł kupić, bo to idziemy raczej w dziesiątki tysięcy złotych, no ale to już nie są miliony dolarów, o których się mówiło jeszcze parę miesięcy temu.
7: Tak jest. Jeszcze dwie sprawy. Może ktoś by może wiedział z was, albo jeżeli to może ktoś słuchacie zadzwoni. Otóż kwestia dostępności. Pierwszy to jest OLX, kiedy się wchodzi już w konkretną aukcję, to tam jest taki... Właściwie to nie jest jako przycisk, bo tam nawet mówię tutaj o voiceover. On nie mówi przycisk, tylko jest opis i dalej się idzie w prawo i w zasadzie się nic nie dzieje. Tam jest zobacz, ale jak się wciśnie ten przycisk, to jakby on nie działa. Mówię w aplikacji OLX, nie kiedy przeglądamy OLX-a w Safari, bo jeśli przeglądamy w Safari, rzeczywiście mamy dostęp do bezpośrednio do opisu, tak? Jeżeli wchodzimy w aukcję. A tutaj to nie za bardzo działa i czy są jakieś ewentualnie sposoby obejścia, może ktoś korzysta z OLX-a, to niech się wypowie. A druga sprawa dotycząca Facebooka, bo teraz Facebook ma taką dynamikę, jeśli chodzi o filmy, rolki, że u mnie na przykład ekran w aplikacji Facebook, nie gdy przeglądam to w Safari, ale w samej aplikacji, on po prostu wariuje. To znaczy, to jest tak, że przechodzimy sobie w prawo coraz dalej, bo chcemy zobaczyć, jakie są posty, te czy nagłówki tych postów, tak? No i tak przelecimy powiedzmy przez kilka, a on nagle się cofa do początku. W ogóle nas zupełnie nie słucha. Tak?
5: No to są dostępnościowe problemy Facebooka, o których mówiliśmy ileś razy, niestety, teoretycznie gdzieś tam...
7: Tak, ale to się pogorszyło. Teraz
5: tak, oczywiście. No to z wersji na wersję tak naprawdę są coraz większe problemy.
7: Okay.
5: Tak, to, no niestety, teoretycznie Meta tam współpracuje z jakimiś amerykańskimi organizacjami na rzecz niewidomych, zdaje się z NFB, przynajmniej tak kiedyś deklarowali, ale to jakoś tej współpracy nie widać.
7: Ale może ktoś sobie tutaj jakoś tam poradził, może coś trzeba wyłączyć, nie wiem, no może jakoś jakieś tam możliwości obejścia są, bo oczywiście, że można otwierać Safari, wpisywać stronę, ale no, w sumie fajnie by było zostać w aplikacji.
5: Żeby to powiedzmy, ja szczerze powiedziawszy, jak ja mam przeglądać Facebooka w Safari, to co ja mogę wyłączyć, to po prostu Facebooka.
7: Aha.
5: Bo to się, to po prostu są pewne granice cierpliwości, które mam. I to już jest przekroczenie tej granicy.
7: Tak. Dobrze, dzięki wam wtedy i dobrej nocy.
5: Dzięki za telefon, dobrej nocy.
6: I jeszcze tutaj się Patrykowi udało nagrać wiadomość, zanim przejdziemy do następnych newsów, to zaraz tę wiadomość spróbuję tutaj odtworzyć. Muszę ją tylko znaleźć, ale już ją znalazłem.
8: No z tej strony jeszcze raz Patryk. No to tutaj ogólnie przesyłanie z różnych telefonów na różne systemy, no to mimo wszystko prekursorem był Samsung, przez to, że no mieli tego swojego smart switcha, który działał od lat, Pamiętam jeszcze czasy Galaxy S10, gdzie nawet można było z poziomu właśnie tego Smart Switcha wydobyć dane z iClouda bez tam jakiegoś kombinowania, jakieś kontakty i w ogóle można było sobie bez problemu pobrać. No teraz fajnie, że to faktycznie się pozmieniało i właśnie od Androida 17 no Google tu dogadało się z Applem, czy odwrotnie. No i między tymi platformami można w miarę bezproblemowo te dane przesyłać. I faktycznie to gdzieś tam działa. Więc fajnie, bo możemy w łatwy sposób gdzieś tam sobie migrować i kombinować, tak? A co do jeszcze takiej dostępności Androida od początku, no to tutaj też mieliśmy podcast z Robertem, chyba bodajże o tym wspominaliśmy, że no jednak to jest najlepiej zrobione na Samsungu, bo to jest praktycznie tak jak na iOSie, tak naprawdę ten język polski macie praktycznie od początku, a tutaj na przykład w Pixelach jest tak, że trzeba niestety z talkbackiem całą konfigurację przejść telefonu po angielsku. I to dla niektórych ludzi może być wykluczające tak naprawdę, bo sobie z tym nie poradzą. A Samsung nam oferuje od samego początku konfigurację po polsku, więc to też myślę taka ciekawostka, jak ktoś będzie chciał się tutaj zainspirować tą migracją danymi, bo to faktycznie można sobie w łatwy sposób gdzieś tam pokombinować, no to tak też stwierdziłem, że się podzielę taką swoją opinią. Może komuś się przyda.
2: I ostatnia wiadomość, którą tutaj mam, to jest od Kasi informacja, w zasadzie potwierdzenie tych problemów z klawiaturą od Google'a, o których mówił Roberto. Dobrze, to w takim razie czas na nasze wiadomości. Drobne newsy, tylko że chyba w tym tygodniu to drobny news tak, jest jeden.
4: Tak i nie, bo ja... Tak rychle się pożegnałem z wami w zeszłym tygodniu, że te drobne newsy z zeszłego tygodnia zapomniałem wam zreferować. Co wiele nie zmienia, bo tych drobnych newsów jest zaledwie dwa z zeszłego tygodnia. Ale może zacznę od tego, który w tym tygodniu wrzuciłem. A mianowicie chodzi o to, iż GitHub, no zazwyczaj jak się wejdzie na repozytorium jakiekolwiek i oczywiście takie pliki tam się znajdują, no to pokazywany nam jest domyślnie, jak sobie idziemy po nagłówkach, plik readme.md. To jest z reguły po prostu taka podstawowa informacja o tym, co w tym repozytorium się znajduje, do czego program służy, jak go skompilować, jak go pobrać w wersji już do zainstalowania, jak można się do tego kodu też dokładać, na jakich zasadach, i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie podstawowe informacje, zależy, co kto w takim readme napisał, ale taką niepisaną zasadą jest, że właśnie tego typu informacje powinny się tam znaleźć. Takich plików jest więcej i można je sobie tam przełączać w takim panelu jako zakładki, więc one są bardzo szybko dostępne. Bardzo często jest na przykład plik security.md, czyli wszystkie zasady bezpieczeństwa, typu jak program został na przykład przeaudytowany pod kątem bezpieczeństwa, jak obchodzić się z lukami bezpieczeństwa w programie i tak dalej, jak zgłaszać. Contributing.md, czyli jak, no właśnie, jak, na jakich zasadach możemy my swój kod do danego projektu dokładać. Tych MD, tam jeszcze jest kilka, to są pliki Markdown oczywiście. No i teraz osoba pracująca w sumie też nad dostępnością GitHuba, czyli Eric Bailey, dał znać, chyba to jest była jedna z jego ostatnich decyzji, czy powiedzmy projektów, które udało mu się przepchnąć, że do tej listy tych szybko dostępnych plików z różnymi informacjami dołącza też Accessibility MD. No czyli dostępność. I o co w tym pliku chodzi? Ja mam wrażenie, że to jeszcze nie jest do końca jakoś ustandaryzowane, czym ten plik ma być, bo już widziałem różne wskazówki, czym mógłby być, albo czym powinien zdaniem różnych osób być. Jedni radzą, żeby na przykład to była taka swego rodzaju deklaracja dostępności, czyli tak, w tym projekcie pracowałem nad dostępnością, żeby ją osiągnąć, zrobiłem to. To, co jeszcze nie działa, to jest to. Planuję to zmienić, możecie też pomóc, jak zgłaszać błędy i tak dalej, jaką mam politykę odnośnie dostępności. To jest jeden kierunek. Inny kierunek, który widziałem, na przykład w projekcie Aperio, czyli ten kalendarz taki dostępny i lista zadań od Tony'ego Barta, który jeszcze no, cały czas się rozwija, tam prawie cały czas codziennie coś się dzieje, no a ostatecznej jakiejś wersji takiej wypuszczonej, jak nie było, tak nie ma, oprócz tych takich oczywiście wersji, które się budują same z siebie w wyniku wrzucanego nowego kodu i kompilacji. Ale tam na przykład accessibility, co prawda nie ma pliku chyba accessibility MD, ale to jest jedna z części składowych README, czy też design MD, o, też są takie. Natomiast te pliki MD, to też w ogóle powinienem podkreślić, często są też używane przez różnego rodzaju właśnie agentów sztucznej inteligencji, żeby się orientować, na przykład, no nie wiem, ja zaczynając swój projekt vibe-kodowy, nie napisałem jednego promptu, tylko stworzyłem cały taki plan designowy. Plan to jest za dużo powiedziane, bo ten dokument nie był jakiś bardzo szczegółowy ani długi, ale taki dłuższą wypowiedź, bardziej ustrukturyzowaną, w której wyłuszczyłem po nagłówkach, po listach i tak dalej, co powinno się w tym projekcie znaleźć i na jakich zasadach, z czego on ma to budować, co ma konkretnie być czym, czyli nie tylko zrób, tylko po prostu cały taki plan. I te pliki MD to są części składowe tego planu, no więc Accessibility MD może też być tą częścią planu, która dba właśnie o to, żeby agent robił to zgodnie z zasadami dostępności i żeby to było dostępne tak, jak my sobie to wyobrażamy, czyli nie, że on sobie poczyni jakieś założenia, bo bardzo często założenia domyślne popularnych modeli sztucznej inteligencji są, no, krótko mówiąc, dość dziwne czasami, ale żeby to było zgodnie z naszym życzeniem. I tam możemy sobie wypisać, że na przykład każdą listę buduj z, nie wiem, z WX, widget, Python, oczywiście w zależności od tego, jaką mamy wiedzę, jak bardzo szczegółowo chcemy tego AI-a nakierowywać na różne rzeczy, ale tam możemy się wyżyć w kwestii każdego detalu co do szczegółów właśnie takiego designu pod kątem dostępności, czyli jak ta dostępność, czym ona ma się objawiać. No i myślę, że to jest fajny krok ze strony GitHuba, żeby ten dokument też w takim widocznym, łatwo miejscu podlinkować. No bo jeżeli, zwłaszcza teraz, jak powstaje dużo tworzonych przez nawet osoby niewidome vibe-kodowanych aplikacji, no to myślę, że niegłupim pomysłem jest taki dokument sobie nawet dla siebie samego przygotować i żeby też było wszystkim użytkownikom wiadome, w jaki sposób my do tworzenia danego interfejsu i tego, żeby on dostępny był, podeszliśmy. Także to jest jedna zmiana. Druga zmiana jest w Windowsie, w tych najnowszych buildach insiderskich, które wychodzą. Drobnostka, ale myślę, że bardzo ważna i bardzo fajna. Mianowicie, jak się wejdzie w dostępność i w efekty chyba wizualne, to pojawiła się nowa, aczkolwiek uważam, że bardzo ważna opcja, czyli maksymalizuj domyślnie nowo otwierane okna. I to jest o tyle ważne, że my tego nie widzimy, ale często z różnych przyczyn zdarzy się, że jakieś okno, zwłaszcza okno przeglądarki internetowej, ale nie tylko, otworzy się nam zminimalizowane. U mnie się to dzieje normalnie na moim laptopie, nie mam pojęcia czemu, na Lenovo, czy ja na przykład coś naotwierałem i po prostu sobie Windows stwierdził, że nie ma miejsca i sobie otworzy malutkie okienko. Bardzo często dzieje się to też u osób, które nie mają, a no wśród nas trochę takich osób może być, zwłaszcza z jakimiś desktopami pobudowanymi, niepodpięty monitor lub z jakichkolwiek innych przyczyn. No i w internecie na przykład okazuje się potem, że jakaś strona nam zupełnie inaczej wygląda, bo przez to, że mamy zminimalizowane okno albo niezmaksymalizowane okno, tylko trochę mniejsze, to się wyświetliła wersja mobilna, która troszkę inaczej ma menu, która troszkę inaczej ma coś tam, a tu jest coś ukryte pod przyciskiem, który nie jest opisany, a tutaj coś jeszcze się wydarzyło. Więc dlatego tak ważnym jest od czasu do czasu, jak jest jakiś problem z czymś, zajrzeć na przykład, czy okno nie jest czy okno jest zmaksymalizowane, jak nie jest, to zmaksymalizować. Do tego też był dodatek NVDA Windows State, jest nawet chyba jeszcze. No a tutaj Microsoft wreszcie wprowadził opcję, żeby ta maksymalizacja działa się automatycznie. Także myślę, że to wielu osobom może gdzieś pomóc. No a ostatnia rzecz to dodatek do Chroma, chyba do Firefoxa on też powstał, który się nazywa Accessible PDF View. Dzieło osoby o nicku Mochi, osoby bardzo zaangażowanej właśnie w japońską społeczność odnośnie dostępności. To jest też osoba, która organizuje co roku kalendarze adwentowe dostępnościowe japońskie, z których czasem mi się zdarza coś dla was wyciągnąć. Celem dodatku jest... Celem dodatku jest wyświetlenie PDF-a, którego sobie gdzieś tam w przeglądarce wywołamy, w formie takiej już przygotowanej strony, takiego widoku jakby w HTML-u. To może być bardzo podobne gdzieś do tego widoku, który mamy w PDF w przeglądarce, bo przecież przeglądarki teraz wyświetlają pliki PDF i to całkiem nieźle. Natomiast bez tych pasków PDF-owych, bez jakiegoś domyślania się, bez tam różnych udziwnień, które wynikają z tego, jak dana przeglądarka zaimplementowała PDF, po prostu czysty gdzieś tam HTML. Niczego nie próbuje się to rozszerzenie domyślać, więc nie tworzy jakiejś struktury, której nie ma, nie domyśla sobie jakichś opisów obrazków, które nie są opisane. Jak nie są opisane, no to nie są. Jak będą opisane z automatu Chrome'em, no to będą Chrome'em i tak dalej. Po prostu wszystko na bazie tej struktury tagów, która w tym PDF-ie już jest. No gdyby ktoś potrzebował takiego widoku, to taki dodatek jest. No i to jest wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy. Ja mam jeszcze jedną grę, więc może się tą grą podzielę. Nie wiem, czy chcielibyście do gier teraz przejść?
6: To zaraz przejdziemy do gier, bo ja myślę jeszcze, że myślę, że można sobie omówić część nowości dotyczących Eltena, które w zasadzie trochę nie wiadomo, kiedy można by było omówić, bo oczywiście mówiliśmy, że wyszła wersja Eltena 3.0 i że jest trochę zmian i pod maską i w ogóle. Natomiast od wersji 3.0 do Eltena, i o tym też troszkę jakoś gdzieś nadminęliśmy, ale myślę, że warto o tym słów kilka powiedzieć, użytkownicy oraz sam autor programu, czyli Dawid Pieper, zaczęli dodawać własne programy. I tak jak kiedyś tych programów to było dosłownie kilka, tam trzy chyba czy cztery, to teraz tych programów nagle zrobiło się dużo, naprawdę dużo. I myślę, że warto przynajmniej powiedzieć, jakie są te programy. Mamy Audio Memory, to jest gra, która wygląda troszeczkę tak jak Piracka Pamięć z Klango, czyli mamy sobie planszę kilka na kilka pól. Na planszę mamy coś, co trzeba odkrywać i jakby przyporządkować w pary, trzeba pamiętać, gdzie co jest. No taka gra na pamięć troszeczkę. Bopit to jest zabawka, taka gra, zabawka, w której trzeba naciskać różne przyciski i to zostało, no to już dużo takich gier programowych powstało. Zresztą tutaj Piotrek też mówił o kilku implementacjach Bopita w trakcie tyflo przeglądów. Budowlańcy to jest układanie z czegoś w rodzaju klocków, domów, pomieszczeń. Dosyć ciekawa rzecz, bo tam na przykład między innymi mamy analizę, czyli jeżeli wydaje nam się, że zbudowaliśmy pomieszczenie, które jest całkowicie zamknięte, to program może sprawdzić, czy to jest rzeczywiście zamknięte pomieszczenie, czy tam nie ma jakichś szczelin, czy czegoś. No i można tutaj rzeczywiście próbować coś sobie tworzyć. Freesound, czyli przeglądarka dźwięków właśnie z serwisu Freesound, na którym jest ponad 800 tysięcy w tym momencie chyba dźwięków różnych. I przeglądarka, myślę, ta przyda się w kilku takich zastosowaniach. Po pierwsze, no jeżeli tworzymy coraz więcej, znaczy może nie coraz więcej, ale jest grono osób niewidomych, którzy lubią robić słuchowiska, a teraz w momencie jeszcze, gdy mamy vibe coding, czyli można tworzyć jakieś gry, no to Freesound może być naprawdę dobrym źródłem wielu dźwięków do różnych
3: zwłaszcza
6: gier.
3: Zwłaszcza te dźwięki są na otwartej licencji. Większość jest Creative Commons w dużej mierze.
6: Tak, i Elten też, no bo ta po pierwsze ta przeglądarka jest taka dla nas dużo fajniejsza, szybsza, sprawniejsza niż to, co oferuje strona internetowa. No a druga rzecz, która też nie jest bez znaczenia, to jest jakość podglądu tych dźwięków, która też jest dużo lepsza niż to, co oferuje strona internetowa. Zresztą to też można sobie wybrać, w jakiej jakości chcemy te dźwięki podejrzeć. Katalog mediów. Program, no właśnie, odtwarza stacji radiowych i podcastów. Dużo tam jest tych stacji, dużo jest podcastów, można sobie też słuchać. Z takich programów, których nie było wcześniej. Pogoda, prognoza pogody po prostu. No, wybieramy miasto, też można przeglądać prognozę godzinową albo na ileś dni. Można sobie zapisać jakieś swoje ulubione miasta i dla nich sprawdzać pogodę. Można teraz też, Elten umożliwia dawanie widżetów na stronę główną, co powoduje, że możemy mieć na stronie głównej pogodę dla jakiegoś wybranego przez nas miasta. O Power Games opowiem za chwilkę, jak przejdziemy do gier. Potem mamy kolejną grę. Nie podejmuje się wypowiedzieć jej nazwy. Chodzi o głaskanie kotów, żeby się z tym wyrobić na czas. sąsiedzki radar. To jest w sumie dosyć ciekawa aplikacja, chociaż u mnie nie chce to na razie działać. Chodzi o to, że mając te wszystkie programy do nawigacji, na OpenStreetMap czasami pojawiają się jakieś nowe obiekty, usuwają się stare i tutaj można sprawdzić, czy w jakimś promieniu od naszego adresu nie pojawiło się na OpenStreetMap coś nowego, co nas może interesować z jakichś przyczyn. Skit, kolejna gra, Spotify, to dla tych, którzy mają Spotify Premium, bardzo też fajny odtwarzacz Spotify. Wyszukiwarka, playlisty, również te generowane przez Spotify'a, playlisty znajomych, tworzenie playlist, organizowanie tych playlist, też z bardzo takim przyjaznym dla nas interfejsem. I rzeczywiście ten program, mam wrażenie, że jest taki znowu wygodniejszy w wielu aspektach niż ten oryginalny klient Spotify'a, choć nie wiem, czy ma wszystkie funkcje oryginału. No ale myślę, że żeby po prostu wziąć, wyszukać, posłuchać czegoś, to jest naprawdę przyjemne. Natomiast jeszcze raz to podkreślę, należy mieć Spotify'a Premium. Tyflocentrum, no to wiadomo, no kolejne miejsce, w którym można sobie tutaj z nami korespondować. YouTube, odtwarzacz, no to już było wcześniej i chyba tyle. Być może coś przeoczyłem, ale myślę, że to jest większość programów. I przechodząc już do gier, to na początku, skoro już jesteśmy w Sheltenie, no to uruchomię sobie Power Games. No i tutaj znowu jest gier bardzo dużo, przy czym idea tutaj polega na tym, że mamy stoły. Czyli najpierw trzeba utworzyć stół, no, albo dołączyć do stołu, który już otworzył. Można też poczytać o zasadach gier, można wysyłać można wysyłać zaproszenia innym ludziom, znaczy użytkownikom w zasadzie Eltena. Można sobie zapisać stan gry, że jeżeli na przykład gram w coś, muszę na chwilkę wyjść, no to mogę zapisać grę i potem dowczytać, jakieś rankingi, statystyki, ustawienia, co nowego. Przy czym aktualizacje tutaj są czasami codziennie albo co kilka dni. Tych gier naprawdę tu się pojawia bardzo dużo. Przy czym to nie są jakieś gry bardzo, nie wiem, jakieś rozbudowane. Bo mamy co? 1000 mil, Monopoly, Quiz, O, tutaj 1000 miles, 358, 99, Audio Ball, Axel Pong, czyli mamy zarówno gry takie no, typowo karciane, jak i no właśnie Axel Pong, no to jest co? No taki powiedzmy showdown. Audio Ball to, no, to też jest jakieś takie odbijanie piłeczki. Biblios, jakaś karcianka. Nie wiem, jak to się czyta. Chińczyk, potem cztery w rzędzie, domino, farkl, kółko i krzyżyk, krowa, Macao, Mancala, Mexican Train, Monopoly, państwa miasta nawet są, piki, poker, quiz, remik, rewersji, Scrabble, statki, szachy, tabu, tysiąc, uno, warcaby, wojna naukowa, jachcji. Czyli mamy gry o bardzo różnym stopniu trudności. Od wojny, no po prostu tak, jeden kładzie kartę, drugi kładzie kartę, wygrywa ten, który położy większą, przy czym ta kolejność, no po prostu kładzie się te, które mamy, no przez rzeczywiście jakieś takie gry, w których trzeba, no tutaj jest tych zasad dość dużo, albo trzeba się wykazać jakimś refleksem, no tego jest dość sporo i rzeczywiście kilka takich gier, w które jeszcze pokolenie naszych rodziców grało, no to myślę, że też tu można znaleźć. No i myślę, że tego będzie coraz więcej, właśnie z uwagi na to, że jest możliwość tworzenia również, zarówno Elten jest na GitHubie, więc można tworzyć programy do Eltena. Aha, jest jeszcze na przykład program napisany przez Paulinę, Co leci, czyli program do sprawdzania programu telewizyjnego. O tym zapomniałem, a tego nie mam, bo ja akurat nie korzystam z telewizji, więc tutaj... Natomiast rzeczywiście no, gier jest dużo, bo też Power Games jest na GitHubie, więc też każdy może swoją gierkę tutaj dodać, albo samemu programując, albo vibe kodując, co się dość często zdarza. No i dlatego tych gier rzeczywiście jest tyle, a myślę, że będzie więcej, więc no tutaj no, robi się taki naprawdę klient no dosyć taki potężny, mimo że same gry no, nie są może jakoś, nie wiem, jak zaawansowane i nie wymagają jakiejś, nie wiadomo, jakiejś ilości dźwięku i nie mają jakiegoś scenariusza, no to jest po prostu implementacja gier, które już najczęściej są. Ostatnio na przykład była spora dyskusja na forum, jak pozyskiwać pytania do quizów. No bo co, wymyślać 15 tysięcy pytań? Próbowano AI-em, no ale AI akurat wymyślania pytań quizowych okazał się nie najlepszym wyborem, bo te pytania były momentami tak abstrakcyjne,

0: to ja już powiedziałem o grach, co mi się rzadko zdarza, no ale jednak w tym momencie jakoś mogłem. No a Piotrze, co
1: to może
0: już
1: ja
0: taki...
1: jeszcze.
0: Dobrze,
1: przepraszam, ja mam jedną grę tylko i ja wtedy się już pożegnam. Otóż gra, która też dzisiaj wpadłem na nią dzięki Sideviews, dzięki niemieckiemu podcastowi bawarskiego Związku Niewidomych. Manuel, on chyba niewidomy nie jest, ale dla niewidomych osób stworzył grę. Deweloper właśnie z Niemiec. Fajny w sumie pomysł, muszę to przetestować. Nazywa się to Cobble Gobble. I chodzi w grze o to, że pobieramy sobie nasze miasto i sobie po tym mieście chodzimy. Chodzimy po jego ulicach. Te ulice są na początku taką terrą incognitą. Po prostu biała plama na karcie. A raczej szara, bo ulice, których nie odwiedziliśmy, są na szaro. I w miarę jak po nich chodzimy, to za po prostu przechodzenie ulicy tam jakiegoś jej etapu, zbieramy monety. No taka zabawa. I one stają się gdzieś tam złote, czyli widać, że coraz więcej tego miasta odkrywamy, ale też możemy mijać różne ciekawe miejsca, zabytki, architekturę i tak dalej. I za to zbieramy tak jakby bonusy, które chyba są w tej grze owocami. No i wtedy też usłyszymy co do tego jakąś taką historię, więc gra, która nas w jakiś sposób zachęca do tego, żeby poznać lepiej no, miasto, w którym mieszkamy. Gra jest na razie dostępna po angielsku i po niemiecku. Mam nadzieję, że nowe tłumaczenia dotrą. Gra pozwala na to, żeby pierwsze nasze miasto sobie ściągnąć za darmo, a kolejne mają już być potem płatne. Dlaczego o niej wspominam? Ano bo z polskich miast jest dostępny Kraków. Także po Krakowie można z tą grą się przejść. Tak jak mówię, na ten moment jeszcze nie po polsku. Mam nadzieję, że... Bo dużo miast europejskich jest, więc kurczę...
2: To są jakieś wybrane miasta, tak? To nie jest tak, że można tak, sobie po prostu...
1: Tak, bo to tam... chyba trasy musiały być przygotowane, bo tam jest nawet wypisane, ile jest ulic. I ile to jest mniej więcej kilometrów i ile to mniej więcej zajmuje przejście. No więc Kraków to są jakieś 40 chyba 3 ulice i wyliczono całą jakby zabawę po Krakowie na jakieś 5 godzin. Dla porównania Wiedeń to jest jakieś 17 i ja zamierzam się troszeczkę w tym Wiedniu pobawić. Nie wiem, zobaczę czy mi się uda w ten weekend. Natomiast jak najbardziej można i no gdzieś tam może być to całkiem ciekawy sposób na odkrycie czegoś w mieście. Gra będzie oczywiście podlinkowana. Na razie jest dostępna na iPhone'a. Jest plan, żeby była na Androida, ale konkretnej daty na to jeszcze nie ma. W takim razie ja już tym razem się żegnam. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. No i oddaję głos Piotrowi, który ma tych gier z pewnością dużo więcej.
2: Dziękuję bardzo. Zanim gry, to jeszcze drobne newsy dwa. Miało nie mieć dzisiaj drobnych newsów, ale jak to internety, to zawsze jeszcze dorzucą. I pierwszy drobny news jeszcze odnosi się do tego, o czym mówiliśmy trochę, czyli GPT, konkretnie i Codex, o którym jeszcze dzisiaj będzie, bo tam generalnie ta aplikacja terminalowa, tutaj muszę dodać, doczekała się drobnego redesignu. I częścią tego redesignu została część interfejsu przeprojektowana w taki sposób, że NVDA, nawet jeśli korzystamy z tego współczesnego terminala, który potrafi teoretycznie przewijać się nieskończenie do tyłu, nie przewija się nieskończenie w kodeksie. I na przykład możemy spotkać się z taką sytuacją, że odpowiedź kodeksa będzie ucięta. Jak sobie z tym poradzić? No tutaj z pomocą przychodzi pani Jessica Tenner, która na Macedonie odpowiedziała, jak to się robi. Generalnie, jeśli kodeksa sobie wywołujemy z wiersza poleceń, to możemy na tym wierszu dopisać --alt --scren-cycry-eny i to wyłączy ten nowy tryb wyświetlania i wtedy to powinno znów ładnie nam się wyświetlać. Jeśli jest jakiś sposób, żeby to gdzieś włączyć na stałe w konfiguracji, pewnie jest.
3: Pewnie jeszcze, tak, pewnie nawet samego kodeksa znalazłem. Można o to poprosić, jak sobie już to włączymy. On akurat dość dobrze sobie radzi z takimi rzeczami. On sobie potrafi wejść gdzieś tam nawet na GitHuba, przejrzeć swój kod i
2: To muszę w takim razie to zrobić. To jeszcze jedną rzecz, którą warto sobie wyłączyć. O tym chyba nie wspomniałam, a w sumie warto, tak a propos Astry. OpenAI stwierdziło, że Astra jest tak dobra, że kiedy Astra coś robi, to fajnie byłoby zrobić taką błyskającą animację. I ta animacja też fajne rzeczy robi. Chyba mówiliśmy o tym w przeglądzie którymś. To chyba było podlinkowane. To też możecie się do tego cofnąć i to też sobie warto wyłączyć tam w ustawieniach, żeby nam czytnik ekranu trochę mniej gadatliwy. A druga nowość, co akurat przychodzi do nas z portalu takiego głównonurtowego,

0: To w ogóle miała być informacja po technikalia, ale zrobiłem z tego informację po tyflowieści, może w sumie nawet bardziej pod RTV, nie wiem. Mianowicie akurat tutaj portal tabletowy mi wyskoczył jako pierwszy w RSS-ach, informujący o tym, że Apple TV zaczyna robić lektora dla swoich seriali. To dopiero się zaczyna i na przykład no generalnie ich takie bardzo kultowe seriale to dostają. Przytoczony był Ted Lasso na przykład, więc jakby ktoś chciał sobie posłuchać, obejrzeć serial o tym, jak to trener piłki nożnej staje się trenerem futbolu amerykańskiego, to ponoć bardzo dobra komedia, jeszcze jej nie oglądałem. No to właśnie mamy tego dobry powód, no bo Apple TV zaczęło robić do swoich seriali polskiego lektora. Idzie to powoli, bo na razie jeśli chodzi o Teda Lasso, to jest zrobiony tylko pierwszy sezon i to też to powoli idzie, ale już ten lektor jest i to mnie zainspirowało, żeby sprawdzić, czy przypadkiem też nie zrobili audiodeskrypcji, bo Apple TV generalnie jest akurat dość dobre pod tym względem, że jeśli jakieś produkcje wypuszczają z innymi ścieżkami dźwiękowymi, no to one z reguły mają też audiodeskrypcję. No i słuchajcie, nie rozczarowałem się, więc nie dość jak pisze tabletowo i to mogę potwierdzić. Mamy ludzkiego lektora, to mamy też audiodeskrypcję też czytaną przez lektorkę. Także jak ktoś właśnie był zrażony do Apple TV właśnie przez to, że nie mieliśmy polskiego lektora, polskiej audiodeskrypcji, to się pomału zaczyna zmieniać. No i właśnie na przykład od Teda Lasso można sobie zacząć pomału nadrabiać zaległości. No mamy 4 sezony, chyba 5 wychodzi z tego co pamiętam, ale już pierwszy sezon można sobie z polskim lektorem obejrzeć. Na stronie były też przytoczone inne seriale, jak na przykład Sea, więc nie wiem, czy one też czasem lektora się dorabią. Myślę, że tak, może Fundacja też. No trochę takich dobrych seriali na Apple TV jest, zwłaszcza ktoś lubi science fiction na przykład, to no, polecam sobie i katalog przejrzeć. No i to były drobne newsy, a teraz wracamy do tematów około gamingowych, których też trochę się nazbierało. Zostając trochę w wątkach gier mobilnych, to społeczność przeportowuje kolejne stare, niedostępne już na App Store gry z iPhone'a na komputery i to też bardzo cieszy. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o Papa Sangre, dwójce o Nightjarze, o Audio Defense. No i kolejne takie projekty się zaczęły pojawiać do takich bardzo kultowych gier, między innymi gra Soul Trapper, której to wcielamy się w człowieka łapiącego duszę, jak się można tutaj domyślić. To w ogóle była gra na tyle ciekawa, która ona też się doczekała własnej książki i słuchowiska. Dawno w to nie grałem. Muszę do tej produkcji wrócić. To jest generalnie takie interaktywne słuchowisko z elementami przygodówki trochę w niektórych miejscach, że musimy wchodzić w interakcję z różnymi rzeczami w poszczególnych scenach. No i czasami mamy minigry, w których to na przykład musimy wprowadzić się w trans, żeby te duchy złapać. Samołapanie duchów to też jest taka prosta minigra i też później musimy z nimi rozmawiać. Gra cechuje się też bardzo fajnie zrobionym voice actingiem. Tutaj gra aktorska jest naprawdę na wysokim poziomie. Jeśli znacie język angielski, to polecam sobie tą grę sprawdzić. Podobnie zresztą jak grę Orify. Tutaj aż tak duża wiedza angielskiego nie jest potrzebna, aczkolwiek się przyda. Orify to jest też chyba pierwsza w sumie taka gra audio, którą widziałem na iPhone'a, która mnie zainspirowała, żeby w przyszłości później sobie iPoda Touch kupić. Jest to gra rytmiczna generalnie, gra, w której słuchamy takiej bardzo przyjemnej muzyki. Głównie jest to taki trip-hop chyba? No, taka bardzo przyjemna muzyka generalnie, trochę elektroniczna, trochę akustyczna. I do tej muzyki przechodzimy różne minigry związane z dźwiękiem w różnym stopniu. Na przykład musimy unikać przeszkód, które słyszymy albo z lewej, albo z prawej strony. Musimy powtarzać rytmy klaszcząc, musimy stukać w odpowiednie rogi urządzenia, musimy dopasować dwa dźwięki do siebie, tak żeby ich ton był taki sam wysokość. Albo na przykład... Co tam jeszcze było? Rysowanie różnych figur geometrycznych, co mi nigdy nie wychodziło. No, generalnie można teraz sobie w tą grę pograć na komputerze, czy to na klawiaturze, czy na kontrolerze. No, niektóre z tych minigier gra się dziwnie właśnie na klawiaturze, no zwłaszcza właśnie to rysowanie jest takie, no, specyficzne, da się to robić. No, deweloperzy to w miarę sensownie przeportowali, ale na pewno gra się to inaczej na klawiaturze niż kiedyś na iPhone'ie, no ale na iPhone'ie chyba, że ktoś ma bardzo jakiś stary sprzęt i schowany, który ma, nie wiem, iOS'a 6 albo 7, no to raczej Warify'a oryginalnego już sobie nie pogramy, więc fajnie, że ktoś tę grę zachował. Podobnie zresztą jak grę Stem Stamper, którą jeszcze do notatek muszę dopisać, to jest gra, w której wcielamy się w taką roślinkę, która sobie tam gdzieś zbiera, tam zjada różne inne kwiatki na mapie i to jest też taka dość, to jest generalnie taka gra typu łamigłówki przestrzenne, bo też będziemy napotykać różne przeszkody, które musimy najpierw zlikwidować, czy zjeść właściwie też i jak znaleźć jak najbardziej bezpośrednią ścieżkę do wszystkich kwiatków, które tak naprawdę mamy sobie zjeść. Bardzo przyjemna oprawa muzyczna i dźwiękowa jest w tej grze. No też szkoda, że od dłuższego czasu tej gry, czy to na iPhone'ie, czy na Androidzie nie ma. To też jedna z takich pierwszych gier, które pokazały, że iOS jest bardzo fajną platformą do gier mobilnych, takich dostępnych dla nas. No i w sumie wymieniłem właśnie całe swoje iOS-owe lata nastoletnie właśnie. To był Papa Sangre, to był Soul Trapper, to było Orify, to był właśnie Stem Stomper. To później było jeszcze Six Sense, a no, to były późniejsze gry. Natomiast właśnie ktoś mnie zapyta, jak to kiedyś się grało na iPhone'ie, to właśnie to są gry, które bym wymienił. No i właśnie ktoś, nawet kilka osób właściwie zaczęło je portować, co mnie też bardzo, bardzo cieszy. A teraz coś bardziej współczesnego i zostajemy w tematach mobilnych, bo tutaj też kilka nowych gier się pojawiło. Między innymi gra Delfkin, w której jesteśmy w lochach. Zaczyna się standardowo dosyć, ale nie musimy tych lochów przejść. My wcielamy się w osobę, która ma właśnie zapowiedź, żeby bohaterowie te lochy przeszli. Sam koncept nie jest nowy, były kiedyś takie gry na komputery. Dungeon Keeper na przykład była taka gra. No... Generalnie to jest gra właśnie, w której bronimy loch, odgrywamy rolę mistrza lochów, musimy odpowiednio różne pułapki rozłożyć, władać potworami i walczyć z bohaterami, którzy wkraczają do naszych lochów przez różne spotkania. I możemy różne wezwania też powtarzać, żeby pokonać je jak najlepiej. Z różnymi lochami będziemy mieli do czynienia, w których każdy będziemy musieli inaczej do tematu podchodzić. Będziemy musieli poruszać potworami, wykonywać ich różne ataki czy specjalne umiejętności i dużo, dużo więcej. Nowych bohaterów będzie coraz więcej, tutaj będziemy mieli takich typowych przeciwników, czyli będziemy napotykać rycerzy, magów, łotrów, kleryków, czyli tutaj faktycznie takie postacie typowe z gier RPG, tylko że no, nie będzie tak, że my się będziemy w nich wcielać, tylko my się będziemy wcielać właśnie jakieś, nie wiem, gobliny, jakichś krasnoludów, jakichś innych typowych przeciwników, których spotykamy i właśnie tutaj mamy takie elementy roguelike'owe. I jak pisze informacja o najnowszej wersji, mamy wsparcie dla voiceovera, więc ta gra powinna być bardzo fajna, grywatna. Gra też posiada dźwięki i muzykę. To jest pierwsza gra tego typu na urządzeniu mobilnej, która jest dla nas dostępna. No i jak pisze Matius, no bo on właśnie też znów napisał do deweloperów, żeby ta gra stała się dostępna, no bardzo mu się podoba i no myślę, że warto sobie ją, jeśli macie iPhone'a, sprawdzić. A gdyby ktoś chciał coś mniej brutalnego w pewnym sensie, to też mamy grę Piggy Smash, która jest w pewnym sensie inspirowana, nie wiem, grami typu Dola Locatora czy Balatro, gdzie mamy to coraz, ale bardziej Dolą Locatora właśnie. Gdzie mamy to coraz trudniejsze wyzwania w postaci rachunków, które musimy płacić naszemu właścicielowi mieszkania, w którym mieszkamy, bo po prostu to te rosną. rachunki. A jak to robimy? No, gra nazywa się Piggy Smash, więc tutaj można się trochę z nazwy domyślić. Będziemy rozbijać świnki skarbonki. Tylko, że te świnki skarbonki nam będą latać po stole, będą nam uciekać i my po prostu też właśnie musimy po pierwsze odpowiednio, w odpowiednim momencie machać naszym młotkiem, żeby je zbić i zdobyć wydobywające się z nich żetony. A po drugie też ulepszając naszą postać, no bo oprócz tego, że pieniądze możemy wydać płacąc rachunki, to możemy też ulepszać różne aspekty naszej postaci, to jak szybko machamy tym młotkiem, jak duże obrażenia zadaje, czy dostajemy później jakieś procenty, możemy sobie takie konto oszczędnościowe, lokatę założyć i też tam coś odkładać. No generalnie możliwości, jak naszą postać rozbijać, jest dużo i też gra ma dość rozbudowaną fabułę, której pierwsze kilka rozdziałów możemy przetestować zupełnie za darmo. Mamy też osobny tryb Forge, to już jest bardziej taki tryb bezczynny, czyli tutaj sobie ulepszamy naszą postać i nasz młotek i później młotek macha sam i rozbija kolejne skarbonki i my w ten sposób zdobywamy więcej pieniędzy. Gra też jest bardzo fajna, tutaj też mamy taką bardzo przyjemną oprawę muzyczną, dźwiękową, aczkolwiek tutaj wszystkie dźwięki i chyba muzyka zresztą też jest w 100% zrobiona przez AI, to się da słyszeć. W tekście też trochę to widać. Mówię o tym dlatego, że to znam osoby, które nie lubią tego, nie lubią, jak to właśnie słyszą, że na przykład tutaj Suno czy jakiś Eleven Labs zrobił dźwięki, więc sygnalizuje, że jak komuś to przeszkadza, kuje w was to w uszy, w oczy, no to akurat tutaj z tym mamy do czynienia, ale jeśli wam to nie przeszkadza, no to jest bardzo taka przyjemna gierka. Gdyby ktoś szukał kolejnej platformy na gry takie wieloosobowe, pod urządzenia mobilne, takie gry karciane i tak dalej, no to pojawiła się taka kolejna platforma od Zero Vision Labs. To chyba ci sami ludzie od Zero Grama, tak? Tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić. Nazywa się Karmasa i... I jest to gra, która nam przynosi różne gry planszowe, karciane i kościane. Możemy tworzyć publiczne i prywatne stoły, grać ze znajomymi czy z innymi graczami. Są wspierane też boty, mamy czat głosowy. No i tutaj wspierane gry to są takie dość standardowe, bo mamy szachy, mamy domino, mamy Chińczyka, mamy backgammona, mamy okej. Nie słyszałem o tej grze. Może źle czytam, nie wiem. Mamy Mangale, 99 Skopę, mamy Pisti, mamy Blackjacka, Pokera, Sapera, Statki, Yahtzee, Farku, Shot the Box i Kółko i Krzyżek. Mamy też kręgle i turowego hokeja na lodzie. No to... To muszę nawet do tych kręgli tego hokeja sprawdzić, bo jakby dało się to grać faktycznie przez internet, jak to jest zrobione fajnie, to czemu nie? Zwłaszcza, że ta gra też posiada grafiki, co nie jest tak oczywiste w przypadku wielu tych platform typowo dla osób niewidomych, a no średnio łatwo jest czasami zakręcić osoby widzące, żeby zagrały z nami w gry, które mają tekst, no jeśli mają, bo są też takie platformy, które w ogóle nie mają interfejsu graficznego. Więc jeśli tutaj faktycznie jakiś interfejs jest, to pewnie może trochę pomóc, gdybyśmy chcieli zagrać z osobami widzącymi, na przykład z naszego środowiska. Co jeszcze się zmieniło, co jeszcze się pojawiło? Jeśli jeszcze chodzi o gry audio, tym razem już na komputery, to tutaj jeden nowy tytuł, który się pojawił, to jest Culinary Horizons. Jest to gra, w której mamy dwa aspekty zrobione. Jeden aspekt to jest prowadzimy własną restaurację i w tej restauracji gotujemy różne potrawy i generalnie wykonujemy to grając taką prostą grę rytmiczną, tak pisze deweloper. A drugi aspekt to jest dostarczanie zamówień na naszym skuterze, motorze czy samochodzie. Tam możemy sobie to stopniowo ulepszać. Co ciekawe, ta gra też jest zrobiona zupełnie przez AI, tutaj przez Claude'a, łącznie z dźwiękami, które są generowane w czasie rzeczywistym, więc to też daje tej grze specyficzny klimat. Gra jest stworzona przez tego samego człowieka, który stworzył grę Arcade Lux. Chyba o tej grze mówiliśmy. To jest generalnie kolekcja ponad 100 różnych minigier, trochę inspirowanych Crazy Party, ale tutaj też właśnie wszystkie dźwięki, wszystka muzyka jest generowana przez AI i wiele osobom te gry się podobają, Ja powiem szczerze, miałem wrażenie, że trochę rzeczy były niedogotowane i dałoby się je zrobić lepiej. No pewnie to było po części spowodowane tym, no, że ta gra też była w dużej mierze robiona przez AI. I tutaj też no, ta gra pojawiła się w pokoju playtesting, więc to jest wczesna wersja rozwojowa. Także tutaj jeszcze pewnie będzie się trochę to rozwijało. Ale gdyby ktoś chciał coś bardziej rozbudowanego, w którym możemy gotować, no to w tym momencie wkraczamy w sekcję mówiącą o modach. Pojawił się mod do gry Cook, Serve, Delicious 3. Bardzo długa nazwa. Gra, która swoją drogą, jak wiele innych gier, o tym jeszcze nie wspominaliśmy, jest na wyprzedaży na Steamie. W ogóle Steam ma w tym momencie gigantyczną wyprzedaż do 8 października, więc jeszcze przez następne 2 dni, więc tutaj raczej informacja dla tych, którzy jeszcze są z nami teraz na żywo. Jeśli interesują was jakiekolwiek gry, sprawdźcie sobie, bo prawdopodobnie są przecenione. To jest dobry moment. No i co robimy w tej grze? W tej grze jesteśmy właścicielem własnego food trucka i musimy po prostu w tym food trucku gotować. Mamy czas, zanim dojedziemy do miejsca, na które jedziemy, żeby tam różne rzeczy przygotować. Już będziemy mieć trochę informacji, jakie jedzenie będzie gotowe. I tutaj musimy trochę na pamięć nauczyć się przepisów, więc tutaj też jest taka gra, no nie, że się trochę musimy spieszyć, ale też pamiętać, jakie składniki położyć, kiedy i ile przez ile gotować. I później, kiedy już dojedziemy na miejsce, no to musimy na bieżąco wydawać te zamówienia, jednocześnie przygotowywać kolejne. No i jeszcze dobrze byłoby, żeby nic nie pomylić. No gra jest bardzo dynamiczna i rozgrywka jest z tego, co słyszałem z gameplay, które były na przykład streamingowane przez autorów tego moda, no to dużo dzieje się bardzo szybko, ale mamy też tryb zrelaksowany, gdzie rozgrywka jest trochę zwalniana specjalnie, więc jak ktoś nie lubi takich bardzo szybkich gier, to też tam można sobie troszkę to zwolnić, ale no to jest na pewno gra dość chaotyczna, ale no musimy gdzieś znaleźć w tym chaosie trochę spokoju, no bo no to jest jeden sposób, żeby tą grę ewentualnie sobie przejść, ale fajnie, że takie gry, w których sobie coś gotujemy, to stają się dla nas dostępne. Gra, która co ciekawe wygrała jakąś nagrodę, teraz nie pamiętam dokładnie, jak się ta nagroda nazywała, to jest opisane na ich stronie na Steamie, za najlepszy dźwięk w grze indie. I słuchając gameplay, to mogę potwierdzić, faktycznie tam bardzo fajnie słychać, jak tam coś się smaży, coś się gotuje, dźwięki klientów, czy z tego samego food trucka, gdzie się jedziemy. No bardzo fajnie tam wszystko zostało zrobione. Także jeśli to wam się jakkolwiek podoba, to warto sobie tego moda sprawdzić. Następny mod to jest do gry Mimic Party i to jest gra, która może być fajna do grania, na przykład jak mamy kilku znajomych, sobie chcemy pograć przez internet. Zasada jest prosta. Wybieramy sobie paczkę dźwięków, paczki kilka przychodzą z grą, ale też możemy pobierać własne, czy to z Steam Workshopa, czy tworząc własne, czyli tutaj na przykład jakby ktoś chciał sobie pobrać jakieś znane cytaty z filmów, jakieś dźwięki, jakby ktoś chciał sobie stworzyć, nie wiem, dzwonki, dźwięki z gier audio, no nie wiem, jakie można mieć pomysły, nawet muzykę, jakąś karaoke sobie zrobić. I jak to wygląda później? Dostajemy jakiś dźwięk i musimy go odtworzyć naszymi ustami. Wygląda to właśnie w ten sposób, że no, musimy ten dźwięk otworzyć i jakieś lokalne modele działające na naszym urządzeniu sprawdzają, jak jesteśmy blisko. Biorąc też pod uwagę, że no, ludzki głos też nie jest w stanie każdego dźwięku w 100% otworzyć, więc tutaj też na to poprawka jest brana. No i generalnie to jest sama gra. Za to dostajemy punkty, ale elementem dodatkowym jest też takie koło, które nam może dać różne bonusy na plus lub na minus. I na przykład też gramy przeciwko innym naszym znajomym, bo to generalnie gra multiplayer. I ci znajomi, jeśli też im pójdzie gdzieś dobrze, mogą zdobyć jakieś pułapki, które mogą po cichu przekazać nam. I nagle może się okazać, że kiedy odegramy nasz dźwięk, jesteśmy dumni z tego, co zrobiliśmy, okaże się, że nasz głos jest nagle się przyspieszył i teraz mówimy, jakbyśmy byli Alwinem z Wiewiórek na Helu. Albo, że jest został zwolniony, albo, że na przykład dźwięk został zastąpiony dźwiękami puszczania bąków. Więc nasi znajomi też mogą nam po prostu trochę nasze odgrywanie popsuć, a my o tym nie będziemy wiedzieć do momentu, kiedy ten dźwięk zostanie odegrany wszystkim. Gra ma voice chat i w dużej mierze jest dostępny. Tutaj co ciekawe, w ogóle to jest też gra, która doczekała się dwóch modów, bo jeden mod wrzucił człowiek na forum Audio Games, natomiast drugi mod, o czym dowiedziałem się później, właśnie też stworzyła ta grupa Arctic Labs, o której dzisiaj już mówił Patryk. No fajny pomysł na grę, na pewno będę musiał sprawdzić. Ona też chyba jest częścią tej Steamowej wyprzedaży. Co jeszcze się pojawiło? Tutaj następne kilka modów omówię trochę szybciej. Doczekaliśmy się też modu do Silent Hill F. Mod się nazywa Uragiri Momo Project. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. I generalnie no, jest to mod, który właśnie Silent Hill F udostępnia. To jest generalnie gra, bardzo kultowa seria horrorowa, której najnowsza część jest, dzieli trochę opinię w społeczności fanów samej serii, bo jest to generalnie do tej pory to była taka gra dość powolna, która była bardziej taką grą przygodową, horrorową, taką survivalową. Natomiast najnowsza część, no, zachowuje te klimaty, ale ma też takich dużo elementów akcji, gdzie na przykład walczymy przeciwko różnym wrogom. Generalnie jest to gra, w której no, dojeżdżamy do takiego miasteczka, właśnie Silent Hill, no i tam dziwne rzeczy się dzieją i musimy ustalić, co tam się właśnie dzieje. I ten mod nam to udostępnia. Generalnie to jest taka typowa gra z perspektywy pierwszej osoby. Mamy tutaj nawigację zrobioną, no i też sama walka też została nam udostępniona. Jeszcze nie zdążyłem tego moda sprawdzić, ale no generalnie jest to bardzo kultowa produkcja. Fajnie, że ktoś to udostępnił. Ale gdyby ktoś szukał czegoś prostszego, no to na przykład doczekaliśmy się też moda do Street Fightera 5. Do 6 niedawno mod powstał, który nam udostępnił menu, a teraz podobnie stało się z częścią poprzednią. To jest o tyle fajne, że 5 ma taki też dość rozbudowany tryb fabularny i nawet z tego powodu może być warto sobie ją przejść. No i ten mod generalnie nam też po prostu wszystko w Street Fighterze 5 udostępnia. Wszystkie menu, wszystkie tryby praktyki, tryby właśnie fabularne, wieloosobowe też. Plus mamy dodatkowe dźwięki na to, gdzie są postacie, czyli tak to coś, co znamy z Mortal Kombat, akurat Street Fighter 5 tego nie miał, 6 miała, ale 6 nie miała dźwiękowionych menu. A ten mod do 5 nawet też takie właśnie dodatkowe sygnały dźwiękowe dodaje i kilka skrótów klawiszowych, żeby zobaczyć, ile życia mamy my i nasz przeciwnik i też tam parę innych pasków, co zostało udostępnione. Powstał też mod do Shanka, czyli takiej już dość leciwej, ale bardzo fajnej gry typu taki beat'em up w akcji w trybie side-scroller, więc tutaj generalnie idziemy z lewo na prawo. Gra, którą dało się przejść po niewidomemu, ale nie było to łatwe o tyle, że tam no, mamy parę elementów platformowania, gdzie musieliśmy tam różne rzeczy przeskakiwać. Dało się to po czasie na czuja zrobić, ale no nie należało to do najprzyjemniejszych zadań, no i generalnie ten mod nam to po prostu troszkę ułatwia. Udźwiękawia menu, dodaje dźwięki właśnie na przepaście, na przeciwników, no i dzięki temu możemy sobie spokojnie grać. Generalnie Shank to jest gra, w której wcielamy się w człowieka, któremu jakaś chyba mafia, jacyś gangsterzy generalnie zabijają dziewczynę i on po prostu postanawia się na nich zemścić, używając pistoletów, swoich rąk, noży, granatów, piły łańcuchowej, czego tam jeszcze, co tam jeszcze znajdzie na drodze. Generalnie to jest gra, w której dużo zabijamy. Idziemy przy ciebie i po prostu, no właśnie, pokonujemy coraz to trudniejszych bossów, wspinając się wyżej gdzieś w randze no, tej organizacji, która nam tą dziewczynę zabiła. Gdyby ktoś szukał spokojniejszych klimatów, to też powstały dwa mody do takich gier, które pozwalają nam się artystycznie wykazać. Między innymi do gry Sticky Business, w której tworzymy różne naklejki i różne wzory, i tam musimy je wysyłać później do klientów. To zostało udostępnione i też powstał mod do Dressmakera, w której szyjemy różne sukienki i inne ubrania. Jakby ktoś chciał takie gry też sobie sprawdzić, no to można. I jeszcze z aktualizacji gra Freight Fates doczekała się dużej aktualizacji. To jest gra, w której jeździmy sobie ciężarówką po Stanach Zjednoczonych. Aktualizacja jest duża, bo gra została przepisana od zera w silniku, w języku Rust, dzięki czemu powinno działać szybciej. No i generalnie wszystko zostało trochę ulepszone, mapa jest dużo większa, dźwięki są dużo większe, jest bardziej realistycznie, bo kiedyś generalnie w tej grze po prostu ustawialiśmy szybkość, to bardziej mi się kojarzyło z symulatorem pociągu niż ciężarówki, szczerze mówiąc, a teraz ciężarówka też nam może skręcać, musimy czasami skręcić odpowiednio, żeby ominąć ruch, bo na przykład no właśnie skręcić odpowiednią ulicę. No jest generalnie bardziej realistycznie, natomiast też jak ktoś wolał tak grać bez skręcania, to taka opcja też jest dostępna, można sobie to wszystko powyłączyć, jakby to chciał grać klasycznie, to można. No, więcej muzyki doszło, tam w ogóle a propos właśnie tego, co mówiłem wcześniej, jak nie wszyscy lubią muzykę tworzoną przez AI, przez Suno, no to ta gra w ogóle zaczynała od ścieżki dźwiękowej, która została zrobiona przez syntezę, przez MIDI jakieś takie, które jest tworzone w czasie rzeczywistym, to po czasie zniknęło na rzecz muzyki właśnie zrobionej przez Suno i tamtej muzyki Suno dużo weszło. Nie wszystkim się to podobało i teraz między innymi właśnie w tej nowej wersji doszła opcja, żeby wrócić do tej muzyki starej, albo można słuchać radia i co ciekawe tutaj radio, jakie będziemy mieli dostępne, no ono jest ogólnie odtwarzane z internetu, ale na podstawie tego, gdzie faktycznie jesteśmy, więc jak będziemy wyjeżdżać z zasięgu jakiejś stacji, no to musimy sobie znaleźć jakąś inną, a jakby tego jeszcze było mało, to też można sobie własne MP3 puszczać, także też jakbyście chcieli jechać do własnej muzyki, to no to można. Można i to jest też bardzo fajne, tak jak w GTA możemy też sobie własną muzykę ustawić. No to tutaj jest podobnie. Także no trochę się w świecie gier dzieje i pewnie w przyszłym tygodniu będę miał dla was jakieś kolejne ciekawe propozycje.
1: No i właśnie...
2: O, i dopiero chyba teraz mnie słychać.
1: Tak, dopiero teraz.
2: Tak, teraz mnie słychać. Dobrze, sprawdzę, czy ktoś coś tu nam napisał. Sylwester prosi, żebyśmy powiedzieli coś na temat OpenAI i Meta. Powiemy, bo będzie rzeczywiście tutaj kilka informacji na temat sztucznej inteligencji, tylko za jakiś czas. Polecam też stronę cederinfo.pl, tylko że Sylwestrze, jak piszesz nam jakiś adres jakiejś strony, to napisz go tak, jak się go wpisuje do przeglądarki, bo ty to wpisujesz z odstępem i w związku z czym musimy się domyśleć, o jaką konkretnie stronę, masz na myśli. I chyba to tyle, jeżeli chodzi o wiadomość. Jeszcze sprawdzę, czy coś piszecie nam na WhatsAppie, ale na razie przynajmniej nie widzę. W związku z czym przechodzimy do technikaliów. I tu w technikaliach też mamy kilka newsów, które dla was przygotowaliśmy. Tu głównie Piotrek będzie miał informacje. Może zacznijmy od tego, co miało być tydzień temu, czyli drobne newsy, może technologiczne najpierw.
0: Dobrze, no to co? Jeśli chodzi o drobne newsy technologiczne, to zaczniemy może od tego, czego nie będzie. No generalnie coś, to drobne newsy to takie generalnie negatywne niestety jakieś wyszły. No mamy już definitywny koniec asystenta Google, tak jak Google zapowiedziało, że tam pod koniec września to będzie wygaszane i to po prostu na końcu września miało miejsce i generalnie na wszelkich telefonach po prostu ta ikonka asystenta Google ludziom zaczęła znikać i być zastępowana przez aplikację Gemini, która w wielu sytuacjach powinna być bardziej inteligentna, ale czasami zdarza jej się działać trochę gorzej niż asystent. Nie, oczywiście nie mówię tutaj o takich pytaniach o wiedzę ogólną, tutaj pewnie jest z tym lepiej, ale jeśli chodzi o podstawowe czynności typu otwieranie aplikacji czy wykonywanie połączeń, to słyszałem, że czasem to jest tym problem. I zanim ktoś powie, że tutaj coś się przyczepiłem Google'a, to ta nowa Siri ponoć ma podobne problemy, więc jednak te LLM-y jednak do takich podstawowych zadań nie zawsze są najlepszym rozwiązaniem. No miejmy nadzieję, że Google się jakoś z tym upora. No bo jest wiele powodów, dla których faktycznie Gemini jest jest lepszą opcją. Natomiast jeszcze on nie znika z głośników Google, tam jest dostępny w wersji beta i też dobrze, bo słyszałem, że ponoć ten Gemini na głośnikach działa tragicznie, więc tam też jest jeszcze do poprawy, jeśli chodzi o smart home. No, ale może tutaj ktoś korzysta, to się coś ewentualnie wypowie. Zostając w wątkach Gemini, jeśli ktoś nie płaci za Gemini, a czasami korzystacie z tych lepszych modeli, które Gemini nam oferuje, czy to są modele Pro, czy to są modele Flash, no to niestety sobie nie pokorzystamy. Będzie trzeba zapłacić. Jak to dokładnie będzie wyglądało? Będzie to wyglądało tak, że od 13 października to od 9 października nawet będziemy mieli dostęp w wersji darmowej tylko do modelu 3.5 Flash Lite, więc jest jeszcze bardziej krojona wersja modelu Flash. Natomiast abonenci planu AI Plus, to jest ten plan najtańszy za jakieś 30 zł, no to te osoby będą ograniczone tylko do modelu Flash i Flash Lite. Nie mamy modelu Pro. Jeśli chcecie korzystać z modelu Pro, no to tutaj musimy przesiąść się na plan Google AI Pro. Czy to tą wersję za jakieś 100 zł, tam jest około 90 zł ten plan kosztuje, lub jakby komuś te limity, które tam są, były za małe, no to tam też Google oferuje plany wyższe za tam 400 i 900 zł, tak GPT czy Anthropic też takie plany mają i generalnie Google postępuje podobnie. Cały czas czekamy, też Google zapowiedziało Gemini 4 swoją drogą, ale on ponoć jest tak dobry, że na razie tylko badacze bezpieczeństwa go dostali. Więc na to będziemy musieli jeszcze poczekać. Ale co ewentualnie możemy dostać? Bo mówimy o tym, co znika, a co może zostać. Na przykład, dla tych, którzy lubią sobie pooglądać Netflixa, no mówi się o tym, że Netflix zaczyna wprowadzać plany z reklamami, to w wielu państwach zaczyna obowiązywać i niebawem też zacznie obowiązywać w Polsce. Jakby ktoś chciał sobie takiego Netflixa z reklamami wykupić, no a sam Netflix generalnie drożeje coraz bardziej, no to ten plan będzie dostępny niebawem. Natomiast czy mamy tu informację, że ten plan z reklamami będzie dostępny? Bo tutaj mamy informację, że Netflix go zamierza go wprowadzić. Jak informuje serwis wirtualnamedia.pl, prezes do spraw reklam w Netflixie zapowiedział, że Netflix z reklamami trafi do Polski. No trochę jeszcze będziemy musieli poczekać, bo 1 marca 2027 roku ceny jeszcze nie zostały ujawnione. Plan standardowy Netflixa w tym momencie kosztuje 55 zł. Pamiętam czasy, kiedy Pro 60 kosztował. No faktycznie trochę Netflix podrożał, także no to może być ciekawa propozycja, jak ktoś reklam nie chce. Jeszcze też do nas zawitał nowy abonament od Mety, mianowicie Meta One. To jak dla tych, którzy korzystają dużo z różnych usług Mety, no bo mówiliśmy o tym, że wchodzi Facebook bez reklam, wchodzi Instagram bez reklam, tam też dostajemy jakieś dodatkowe narzędzia AI, no i też wszedł WhatsApp Plus, który tam też nam oferuje kilka dodatkowych funkcji, tam jakieś tapety, dzwonki, możliwość przypinania więcej niż 5 czatów na górę listy, no i generalnie te osobne abonamenty same z siebie kosztują jakieś 13 zł miesięcznie, a gdyby ktoś tak intensywnie korzystał z usług firmy Mety, to teraz możemy sobie wykupić taki abonament Meta One, który nam oferuje te wszystkie usługi za 29,99 w ramach jednego abonamentu. Ta opcja już jest dostępna. Jest też plan wyższy, który nam oferuje jeszcze jakieś dodatkowe funkcje AI. Jakie to są funkcje, nie wiem, to już bardziej dla osób, które gdzieś dużo publikują na platformach Meta. no to można się w tych miejscach tymi planami zainteresować. No i skoro mówiliśmy o podwyżkach cen, no to tutaj też warto odnotować, że niestety Apple nie jest jedynym producentem telefonów, który postanowił niedawno ceny swoich produktów podnieść, bo podobnie zrobił Samsung. Najpierw zrobił to z serią Galaxy S26 i generalnie te ceny w dużej mierze podskoczyły o 400 zł. I tak model Galaxy S26 podstawowy z 256 GB teraz kosztuje 4900, wcześniej kosztował 4500. Podobnie sytuacja ma miejsce z modelem 512 GB, on teraz kosztuje 5800, wcześniej kosztował o 400 zł mniej. Model Plus, czyli to jest ten z ekranem większym, też generalnie o 400 zł podrożał. Jeszcze tutaj mamy model Ultra, którego cena teraz zaczyna się od 6900 zł. Tutaj też generalnie mamy w przypadku 256 GB podwyżkę o 400 zł. Natomiast co ciekawe, wersja z 1 TB podrożała o 1000 zł, a nie o 400. Także no tutaj te wyższe modele pamięci też trochę podrożały. A gdyby ktoś pomyślał, że dobra, to może zdecyduje się na któregoś Samsunga seria, można. Ale one też podrożały. Nie tak mocno jak Galaxy S26, natomiast tutaj też mamy do czynienia z podwyżkami, bo model Galaxy A37 5G, którego wersja 6 GB RAM i 128 GB pamięci kosztowała kiedyś 1869 zł, teraz kosztuje 2049. Wersja 256 GB teraz kosztuje 2549. Kiedyś kosztowała 2269. No i generalnie z podobnymi podwyżkami mamy do czynienia z całą serią A, czy to są te modele wyższe A57, czy niższe jeszcze A27. Natomiast tutaj jeszcze można, jeśli poszukamy, to są ceny tak sugerowane, jeszcze gdzieś można trafić na egzemplarze w poprzednich cenach. I podobnie zrobił Google, jeśli chodzi o Pixela 10a, czyli najtańszego Pixela w propozycji tego producenta. I tu tutaj Pixel 10a kiedyś kosztował 2349 zł, natomiast teraz ta też podskoczyła nawet w Stanach Zjednoczonych o $100 i generalnie tutaj teraz kosztuje ten model z 128-gigabajtową pamięcią, teraz kosztuje 2849 zł, więc no tutaj też mamy też tutaj podwyżkę akurat 500 zł, a nie 400, jak w przypadku Samsunga. I to nie są jedyne podwyżki, bo też na przykład podrożały znów mini komputerki Raspberry Pi, bo ktoś chciał myślał o tym, że chcecie sobie takie urządzenie zakupić. No to tutaj, jeśli chodzi o Raspberry Pi, no to tutaj podwyżka wariantu z 2 GB pamięci jest o prawie $13 i teraz ten wariant kosztuje $67, to znaczy to jest Raspberry Pi 4, natomiast Raspberry Pi 5 kosztuje prawie $80. Natomiast inne modele też zostały podwyżone. proponują, jakby kto, dla kogoś to było za dużo, ewentualnie jeden ze starszych modelów, na przykład model 3B ewentualnie. No, pamiętam czasy, kiedy Raspberry Pi $35 kosztował, teraz no trochę też to ceny poszły do góry, a to jeszcze przecież nie wliczamy w tą cenę, nie wliczamy na przykład obudowy i innych komponentów, które też często są potrzebne, jakieś wentylatory teraz, nowy Raspberry Pi. No i też widziałem, że przynajmniej w Stanach Zjednoczonych Blindshell Classic podróż. Więc wcale bym się nie zdziwił, że też polskiej dystrybucji chyba jeszcze to się nie stało, ale no jest jakieś prawdopodobieństwo, że no u nas w Polsce Blindshell też może za jakiś czas podrożeć niestety. I o ile to też ceny, z tego co widziałem, były też podobne, takie podskoki w wysokości jakieś $400-500. $100, to znaczy 400-500 zł pewnie będzie.
2: Jeżeli chodzi o wasze wiadomości, mamy jeszcze wiadomość, tu, o której troszeczkę gdzieś zapomniałem. To jest wiadomość od Łukasza. Łukasz pisze tak. Cześć. Jeszcze zdanie na temat Flourish Robota. Tu też podzielam zdanie Michała, że nie za bardzo taki sprzęt przydałby mi się w domu. A co do podlewania roślin, to całkiem sceptycznie podchodzę. Kto wie, czy kwiatka by... kwiatka by nie przelał. Ale pod względem mechatronicznym i informatycznym jest to interesująca maszyna. Ciekawe, czy interfejs jest dostępny i czy taki sposób programowania będzie można wdrożyć do przemysłu, żeby niewidomi mogli pracować, programować różne ciekawe maszyny i zarabiać fajne pieniądze. No to rzeczywiście to jest... Zobaczymy, jak to w przyszłości będzie wyglądało, jak w ogóle programowanie będzie wyglądało, bo podejrzewam, że to też się będzie zmieniało z czasem, a może jednak nie, zobaczymy. W każdym razie tyle, jeżeli chodzi o wiadomości, które tutaj widzę, to dalej kontynuujmy nasze newsy i tu w zasadzie Piotr w technikaliach będzie miał chyba wszystko, tak mi się wydaje. I z poprzedniego tygodnia jest jeszcze news na temat klawiatur sterujących, czyli coś dla tworzenia, dla tworzących muzykę, bo Native Instruments no, nie będzie produkował już swoich tańszych kontrolerów, no bo oni mają kilka różnych klawiatur i części z nich już produkować nie będą.
0: No i w dużym skrócie sytuacja wygląda po prostu tak, że wcześniej mieliśmy trzy modele tych kontrolerów, trzy serie tak naprawdę do wyboru. Najtańsza była seria M32, pośrodku mieliśmy serię A, która miała trochę gdzieś więcej funkcji, te klawisze jednak były większe, to już były trochę większe urządzenia, no i na topie to mieliśmy serię S. Te kontrolery dla nas są o tyle istotne, że jak wiele razy mówiliśmy, no właśnie dzięki oprogramowaniu, które z nimi przechodzi, wiele wtyczek jest tak naprawdę dla nas dostępne, to jest jedyny w niektórych przypadkach sposób, żeby te wtyczki udostępnić. Natomiast jak też mówiliśmy wam niedawno, Native Instruments ostatnio miało duże problemy finansowe, firma ostatecznie została przejęta przez producenta innych, dużą firmę, która ostatnio generalnie wykupuje dużo innych firm tworzących sprzęt i oprogramowanie audio i między innymi też kontrolery i pewnie też tym to zostało podyktowane, że generalnie z tych trzech serii, które wcześniej były dostępne, została nam się seria jedna i to jest ta seria najdroższa, czyli S. Co na pewno odczujemy na portfelu? No, z jednej strony dla osób...
2: Może tak, no? A może nie.
0: Okej.
2: Dlatego, że ja już widziałem kontrolery i to chyba właśnie Akai, tanie klawiaturki, które teoretycznie, tylko nie wiem na ile, one są zgodne z właśnie... ze standardem NKS. Przy czym to była tam jakaś klawiatura, która jeszcze miała w dodatku wbudowane głośniki, czyli i chyba nawet pady, chociaż tego ostatniego nie jestem pewien, czyli to jest coś, co jest kartą dźwiękową i klawiaturą MIDI jednocześnie i być może również sterownikiem do komplita. I gdyby tak było, to klawiaturę M32, która jest tylko klawiaturą, moglibyśmy hipotetycznie zamienić na coś, co ma wbudowane głośniki i w zasadzie gramy na czymś, co gra nam ze swoich głośników, ewentualnie do tego mogę sobie podłączyć słuchawki i to jeszcze bardziej przypomina jakby w no, takim stylu pracy no, działanie na takim sprzętowym jakimś keyboardzie, tak? No bo w zasadzie mamy dźwięk dobiegający z tego samego miejsca, z którego gramy. No tam jest gdzieś komputer, który to wszystko przetwarza, niemniej to wszystko jest takie blisko nas. Tylko pytanie, na ile to jest rzeczywiście zgodne z NKS-em?
0: No na ten moment nie jest. To znaczy jest w takim sensie, że tam można przeglądać sobie presety i tak dalej, ale i to też zostało potwierdzone przez wsparcie Native'a, te kontrolery firm trzecich, chociaż tak naprawdę to jest jedna firma, ale no, to są kontrolery firm trzecich, nie komunikują się z tym programem Accessibility Helper, czyli tym, który do nas mówi. Mam nadzieję, że to się zmieni. Jeśli tak, no to tutaj to, co powiedziałeś, będziesz miał rację i to będzie dla nas oczywiście zdecydowany duży plus, bo wtedy takich urządzeń będzie więcej z różnymi wariantami dostępnych przycisków i właśnie czy padę, czy nie padę, czy ktoś chce kółka no, do zmiany, tak, do modulacji. Na ten moment po prostu no, jedyną oficjalną opcją zostają kontrolery S, no, które no, niestety są droższe. Z drugiej strony w przypadku tych najnowszych kontrolerów Mark III one faktycznie nawet dostępnością odbiegały od tego, co mieliśmy w serii IM. I tam kilka bardzo istotnych nowości wpadło. Tak między innymi sterowanie każdą wtyczką. No akurat to się da w Reaperze zrobić, ale tam też ustawienia stały się dla nas dostępne. Tam były dwa tryby ustawiania tych parametrów, taki prostszy i bardziej zaawansowany. No więc one faktycznie też pod tym względem osobnościowym było warto jednak zastanowić się nad tą S-ką. Natomiast to jednak są faktycznie urządzenia droższe i też trochę większe, co dla niektórych osób mogło też jakieś znaczenie mieć.
2: No to prawda. Znaczy, chociaż nie wiem, czy jest S25.
0: Jest.
2: MK3. No to one, to też nie jest taki bardzo duży, ale no rzeczywiście to nie są tak małe klawiatury, jak no niektóre bywają. To rzeczywiście można je schować do futerału razem z laptopem praktycznie. No niestety aż tak dobrze nie ma. I z poprzedniego tygodnia zostały nam jeszcze pierwsze Google Booki, czyli laptopy oparte o system Android od Google'a.
0: Tak, ale też jeszcze jeśli chodzi o audio, tutaj mamy jeszcze jedną informację, mianowicie Logitech ujawniło nowy mikrofon, taki, który mi się wydaje całkiem ciekawy, mianowicie postanowili wrócić do Yeti. Bo jakiś czas temu Logitech wykupiło Blue, czyli oryginalnego producenta tych mikrofonów i stwierdzili, że oni sobie ten Blue Yeti wskrzeszą jako Blue Yeti 2. I dlaczego o tym mówię? No to jest mikrofon, który swojego czasu był nawet w naszym środowisku popularny. Natomiast oni zrobili coś, co jestem bardzo ciekawy, jak to działa w praktyce, bo jest to urządzenie, które jak tutaj możemy przeczytać, tutaj będziemy czytać z portalu tabletowo, to jest nadal i Blue Yeti 2 to jest nadal dookólny mikrofon z pojemnościowym przetwornikiem, ale doczekał się inteligentnego czujnika zbliżeniowego. Co to znaczy? Na bieżąco śledzi połączenie mówcy w trzech wymiarach i na tej podstawie dostosowuje parametry, wzmacniając wokal, korygując barwę i optymalizując charakterystykę kierunkową. Jestem bardzo ciekawy, jak to działa w praktyce. Czy to faktycznie ma wpływ na to, że ten mikrofon też będzie zbierał dobrze na zależność od tego, czy na przykład się spontanicznie oddalimy od tego mikrofonu. Cały czas generalnie urządzenie pracuje w jakości 38 kHz 24 bity, to jest cały czas urządzenie USB. Mikrofon też oferuje system redukcji szumów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która w czasie rzeczywistym izoluje ludzki głos od dźwięków otoczenia, takich jak szum komputera czy kliknięcia myszki. Integracja z G-Hub, czyli to taka aplikacja do zarządzania gamingowego sprzętu Logitecha, pozwala na zaawansowaną konfigurację i personalizację. W tym też chyba wyłączenie tego wszystkiego przetwarzania, jakby ktoś nie chciał. Mamy też na froncie wyświetlacz, który tam różne informacje wyświetla, właśnie jaki tryb jest zostawiony, ale generalnie same zmiany ustawień cały czas dokonujemy fizycznym pokrętłem. Także cały czas to urządzenie powinno być dla nas dostępne. Podłączany jest przez USB-C, dostępny jest w wersji czarnej i białej i sugerowana cena jest to 749 zł, natomiast no, możemy też trafić w internecie na promocję, jeśli poszukamy. I na przykład za 679 zł ewentualnie taki mikrofon sobie kupić. No to teraz te Google Booki. Czyli przyszłość Chrome OS-a. No jest taka, że Chrome OS-a nie będzie, ale no jeszcze spokojnie, bo generalnie Chrome OS tak do 2034 chyba roku ma być wygaszany, a nowsze Chromebooki mają właśnie dostać migrację na Google Book OS-a, czyli po prostu Androida z taką nakładką desktopową. Dlaczego to Google zrobiło? No między innymi, żeby było łatwiej im robić AI, bo już zrobili dużo rzeczy, jeśli chodzi o AI na Androidzie. No i też dzięki temu po prostu łatwiej im będzie je dodawać, tak będzie ten system bardziej zunifikowany, przynajmniej pod maską. Też tam będzie dostępny aspekt taki Gemini Intelligence, to chyba o tym wspominałem kiedyś, jak to ma wyglądać, że tam będziemy mogli odpowiednim gestem na gładziku zamienić kursor w taki kursor AI i tam wskazać coś i zadać mu pytanie, żeby nam coś stworzył. Tak jak na Androidzie, Gemini będzie nam w stanie stworzyć widgety i też tego typu rzeczy wykonywać, ale jakby to podsumować, po prostu to będą laptopy, które będą miały Androida na pokładzie i pomału, przynajmniej w niektórych krajach w Europie i w Stanach Zjednoczonych, pierwsze Google Booki zaczynają pojawiać się w sprzedaży. I no, to mogą być ciekawe dość urządzenia, natomiast Google na początku celuje w dość wysoką półkę, jeśli chodzi o ceny tych urządzeń, ale no, jestem bardzo ciekawy, jak to będzie działało w praktyce. Natomiast z jakimi tutaj urządzeniami mamy do czynienia? Acer Google Book 14 to jest urządzenie z 14-calowym dotykowym ekranem OLED o rozdzielczości 2.8K z zawiasem 360 stopni, więc możemy z tego laptopa zrobić taki a la tablet. Procesor Intercore Ultra 5, 16 GB RAM-u, dysk 512 GB. Mamy oczywiście tutaj NPU do zadań AI z wydajności do 39 trylionów operacji na sekundę. Podświetlana klawiatura i akumulator zapewniający do 16 godzin działania. No właśnie, to jest główny atut tych systemów. Android jest bardzo energooszczędnym systemem i tutaj no, na tych urządzeniach to na pewno odczujemy. Będzie też dostępny XPS Google Book, czyli to jest Dell. Tutaj mamy mniejszy ekran 13-calowy, ale tutaj też rozdzielczość 2.5K, ekran dotykowy. I tutaj mamy procesor Qualcomm Snapdragon X Elite, więc no, możemy go na przykład znać z laptopów Microsoftu. Generalnie konkurencja dla Apple Silicona, tylko że no, z Windowsem, teraz jeszcze z Androidem. Też 16 GB RAM-u, 512 GB pamięci. Też jest NPU. I tutaj mamy do 18 godzin na baterii, czyli to jednak ten Qualcomm jest bardziej wydajny. Ten ARM jednak. Lenovo Google Book 15, tutaj mamy 15,3-calowy ekran, to generalnie są wszystkie ekrany dotykowe. No i też mamy procesor Core Ultra 5, 16 GB RAM-u, 512 dysku. Podświetlaną klawiaturę do 13 godzin na baterii. Mamy też Asusa Google Book 14, tutaj też mamy procesor Ultra 5, 16 GB pamięci i do 16 godzin na baterii. I jeszcze HP też wypuścił swojego Google Booka. Oczywiście też jest dotykowy ekran. Natomiast tutaj mamy procesor Snapdragon X Elite, więc jeszcze szybszy. Też 16 GB pamięci RAM. Tutaj mamy do 19 godzin na baterii. Ceny zaczynają się generalnie od $900, równa wartość około 3,5 tysiąca, tak 3410 zł. To za tego Acera, za Della już musimy zapłacić $1000. No generalnie tutaj te ceny idą stopniowo tutaj do góry. W zestawie dostajemy roczną subskrypcję Google AI Pro oraz 3-miesięczną subskrypcję do BandLab, do Adobe Photoshop, do Luminara, CapCuta, YouTube Premium i GeForce Now, więc nawet sobie można pograć. Więc no, tutaj Google ewidentnie próbuje zachęcić użytkowników. Czy to będzie dla nas dostępne? No, widziałem tutaj, że podcaście DoubleTap się o to martwią. Ja myślę, że nie. No, ja tutaj myślę, że nie ma o co się martwić, no bo jednak Android ma TalkBacka. A jeszcze zwracając uwagę na to, że niedawno TalkBack zaczął dostawać takie bardzo komputerowe polecenia typu czytaj pasek tytułu. Dostaliśmy taki tryb przeglądania. Teraz TalkBack domyślnie w internecie zachowuje się jak Emilia, że z wyślałkami chodzimy po stronach internetowych. No i mogliśmy się zastanawiać, po co to. Nagle to wszystko zaczyna być bardzo logiczne. Więc jestem bardzo ciekawy, jak w praktyce, tak jakby ktoś chciał sobie zrobić z Androida podstawowy system do pracy biurowej, nie tylko, jak to się sprawdzi w praktyce. Jak na przykład jest z dokumentami Google na Androidzie na taką dłuższą metę, taką bardziej zaawansowaną pracę. Czy to by mogło jakkolwiek na przykład pakiet Office zastąpić? Nie wiem, ale na pewno jest to sprzęt ciekawy, bo wydaje mi się też jest bardzo dużo aplikacji, które działają na przykład lepiej na Androidzie niż na Windowsie. Patrz WhatsApp. Tak, to co teraz Meta zrobiła z WhatsAppem, to się dzieje na stronie, nie wiem jak jest aplikacją Facebooka na Androidzie, ale generalnie tutaj wszelkie tego typu aplikacje będziemy w stanie uruchomić, aczkolwiek co ciekawe, ponoć te wersje z Intelem są trochę gorzej kompatybilne, bo tam jest emulacja uruchomiona, ale generalnie większość rzeczy powinna działać. No, myślę, że to może być ciekawa opcja dla niektórych osób.

No, tylko byłoby dobrze, gdybym jednak się nie wyciszył. Dobrze. No, generalnie było bardzo dużo nacisku na AI. Sobie może zaczniemy od konferencji Mety, której pojawiło się dużo, dużo ciekawych rzeczy, dużo rzeczy trochę kontrowersyjnych. Natomiast zaczynając z takiego podsumowania. Będziemy tutaj mówić o nowych okularach, o nowych funkcjach na tych okularach, o nowym agencie, który za nas mogą robić różne rzeczy. No, generalnie tutaj od czego się zaczęło? Zaczęło się od prezentacji nowych okularów, i tutaj Meta wypuściła kilka bardzo ciekawych rzeczy. Po pierwsze, okulary Ray-Ban doczekały się najtańszego wariantu, czyli Meta Ray-Ban Audio, czyli okulary bez kamery. Tu wielu osobom nie podoba się, że gdzieś ludzie chodzą z tymi okularami, nagrywają różne rzeczy, więc no właśnie na potrzeby takich osób Meta zaprezentowała okulary, które po prostu kamery nie mają. Mają być alternatywą dla słuchawek typu takich dousznych, czyli tutaj no, mamy przewodzenie powietrzne, jak zresztą wyczytamy bardziej. Użytkownik ma normalne okulary, głośniki open ear, czyli uszy nie mamy przesunięte, dostęp do Meta AI. Meta przedstawia je jako najlżejsze i najcieńsze okulary w swojej ofercie. Najważniejsze cechy, jakie tutaj można wymienić: brak kamery, przekierunkowe głośniki Open Ear Bluetooth, czyli tutaj pewnie podobnie jak w innych okularach Mety, wbudowane mikrofony do rozmów i Meta AI. Tutaj co ciekawe, ten zestaw mikrofonów składa się z 6 mikrofonów i to też pozwala na kilka ciekawych funkcji. Do 12 godzin pracy na jednym ładowaniu, dodatkowo też jest tu 8 godzin z etui ładującym. Masa około 43 gramy. Dedykowany, konfigurowany przycisk akcji, czyli no właśnie możemy na przykład zaprogramować, żeby nam konkretne polecenie wykonał, sterował odtwarzaniem i trochę innych rzeczy. Regulowane noski, obsługa okularów korekcyjnych, to takie mamy różne style do wyboru, włącznie 23 kombinacje oprawek i soczewek. Tutaj myślę, że nie będziemy się wczytywać, natomiast no, przycisk akcji można wykorzystać na przykład do wywołania Meta AI lub uruchomienia wybranego skrótu. W USA te okulary zaczną się od $349, natomiast ogłoszona cena europejska to jest 349 euro. I tutaj co ciekawe, też przy okazji Meta ogłosiła, że później w tym roku, nie mamy konkretnej daty powiedzianej, ale natomiast wiemy, że to będzie w tym roku, ich wszystkie okulary mają też pojawić się w Polsce. Czy to znaczy, że w końcu dostaniemy asystenta Meta AI? Tego nie wiemy, to oficjalnie potwierdzone nie zostało, więc to nie jest jednoznacznie, to nie oznacza, że taki pełny Meta AI będzie już u nas dostępny, nie będzie trzeba się bawić VPN-ami i tak dalej, ale można mieć na to nadzieję, na pewno po prostu będziemy w stanie sobie takie okulary po prostu zakupić. Oprócz tego okulary te tradycyjne Meta Ray-Ban już z kamerą zostały odświeżone. I jakie tutaj mamy najważniejsze zmiany, to jest smuklejsza i wygodniejsza konstrukcja. Nowy konfigurowany ten przycisk akcji. On na początku był tylko na tych okularach Meta. Meta też właśnie wypuściła okulary AI bez Ray-Bana, czyli takie po prostu okulary Meta AI dosłownie. I one ten przycisk miały, też miały go te okulary takie bardziej do treningów, takie sportowe, które zostały poproszone, to były chyba okulary Oakley. No i teraz generalnie na wszystkich modelach ten przycisk się znalazł. Tu jest o tyle fajny, że na przykład można go sobie przypisać, nie wiem, do opisywania z tej. Tam można pisać, jakie polecenia ma nam AI od razu wykonać. Do 9 godzin pracy, to jest o kilka godzin chyba dłużej. Cały czas mamy nagrywanie 3K w 30 klatkach na sekundę. Nowe oprawki są dostępne. Tutaj mamy 27 kombinacji kolorów i soczewek. Cena zaczyna się od $449. Co ciekawe, tutaj mamy podwyżkę o $80 w porównaniu z modelem poprzednim, więc tutaj do kolekcji rzeczy, które drożeją, możemy w sumie dorzucić okulary Meta. Co się zmieniło względem generacji dłużej? No to właśnie tutaj

0: mamy godzinę dłużej na baterii. Nagrywanie jest podobnie, no, mamy ten przycisk akcji. No, Ray-Ban trzeciej generacji jest wyraźnie odchudzony. No, generalnie cały czas mamy 32 GB pamięci, które nam można można do 1000 zdjęć na przykład sobie w nich zapisać. Natomiast jeśli chodzi o Meta Ray-Ban z wyświetlaczem, to są te okulary, które mają tą opaskę, której gestami rękoma możemy wywoływać różne funkcje, która to ciekawe też doczekała się czytnika ekranu, które pomału ludzie zaczynają testować. Jakoś no, na razie podstawowe są te testy, ale tutaj nawet no, ludzie zaczynają to kupować. Po pierwsze, te okulary też zaczęły się w Europie pojawiać. Od października to na przykład w Niemczech można sobie takie okulary zakupić. Natomiast ważniejszą dla mnie informacją, tutaj trochę przeskoczymy do tej części programistycznej, ale myślę, że to jest dobry moment, jest to, że zostało w końcu udostępnione SDK w wersji takiej stabilnej do tworzenia programów na te okulary. I jeśli chodzi o te okulary z wyświetlaczem, no to tutaj deweloperzy dostali całkiem rozbudowany dostęp do tych funkcji, bo po pierwsze jesteśmy w stanie odbierać polecenia z tej opaski i tutaj deweloperzy mogą po prostu wykrywać różne ruchy, które na przykład na tym urządzeniu są wykonywane i na przykład możemy coś w tej sprawie, coś z tymi ruchami zrobić, ale też możemy pisać własne aplikacje, które mogą mieć graficzny interfejs albo jako strona internetowa, albo też zostało takie pełne SDK wypuszczone i możemy po prostu na tym jakiś interfejs zrobić. Wykonuje się to takimi gestami przypominającymi na przykład Apple Watcha, gdzie po prostu kciukiem przesuwamy po innych palcach, w ten sposób po tym urządzeniu wykonujemy, nawigujemy sobie. I tak na przykład można sobie czytać wiadomości na WhatsAppie, odpowiadać, nagrywać głosówki, odsłuchiwać i dużo, dużo innych rzeczy. Ja tutaj widzę ogromny potencjał na przykład dla aplikacji nawigacyjnych, bo też dostęp do lokalizacji ma być, no bo cały czas to urządzenie jest połączone z naszym telefonem. Więc no ciekawe, czy to by nie miało jakichś zastosowań dla nas właśnie między innymi w takim kontekście. Bo oprócz tego samo SDK na wszystkich okularach jest dostępne już stabilnie, więc już aplikacje, które z tego korzystają, nie muszą być dostępne w wersji beta. I już trochę takich aplikacji nawet dla nas powstało, na przykład taki asystent Orion doczekał się tego, jakby ktoś chciał mieć takie ciągłe audiodeskrypcje na przykład i dużo takich aplikacji generalnie powstało. BYI chyba też ma połączenia. Można aplikacje teraz wywoływać przez asystenta Meta AI w krajach, gdzie jest to wspierane. To też jest taka dość istotna nowość. I oprócz tego, i to też tutaj mi, jak sobie przygotowałem notatki, to było dziś jedno zdanie, że deweloperzy też mają dostęp do bezpośredniego strumienia audio wideo. Ja ten temat trochę zacząłem drążyć, zapytałem, bo wcześniej jedyny sposób, żeby taki strumień dostać, no to po prostu korzystaliśmy z protokołu Bluetooth, a więc ten dźwięk z tych okularów nie umijał się w żaden sposób do tego, co mamy na przykład podczas nagrywania wideo. A propos nagrywania wideo, chyba o tym jeszcze nie wspomniałem, te okulary trzeciej generacji mogą nagrywać w Dolby Atmos, więc jakby ktoś chciał taki jeszcze bardziej dźwięk przestrzenny niż mieliśmy do tej pory w tych okularach, no to teraz taka możliwość też została udostępniona. Natomiast deweloperzy teraz też piszący aplikacje na te okulary będą mieć dostęp do bezpośredniego synchronizowanego z kamerą strumienia PCM, czyli to już jest dźwięk bezstratny. Więc może w końcu będzie możliwość zrobienia dyktafonu na te okulary, który cały czas na smartfon, no bo generalnie aplikacje cały czas uruchamiamy na smartfonie, ale aplikacji, która byłaby w stanie po prostu nam coś nagrać, coś, co trwa dłużej niż 3 minuty i takie nagranie zapisać. No, jestem bardzo ciekawy, kto to zrobi pierwszy, bo tutaj wydaje mi się, że potencjał jest duży. No, oprócz tego SDK zapewnia dostęp do kamery, streaming audio i głosu, o tym już mówiliśmy, automatyczne rozpoznawanie mowy, dane o ruchu i orientacji głowy, to też może być przydatne do tworzenia aplikacji nawigacyjnych, obsługa wyświetlacza na kompatybilnych modelach, no to o tym już mówiliśmy. no i uruchamianie rzeczy poprzez głos, i jedna integracja może obsługiwać wszystkie te modele. Także no tutaj dzieje się całkiem dużo i SDK też można w Polsce pobierać. Nawet jakbyś Meta AI nie mieli, no to może jakieś rodzime aplikacje mogłyby i tak z tego korzystać. Meta zaczyna tworzyć taki odpowiednik App Store'a dla okularów. W aplikacji Meta pojawi się sekcja Odkrywaj, więc w aplikacji będzie można to sobie sprawdzić, natomiast w Meta z Ray-Ban with Display, czyli tymi okularami z wyświetlaczem, no to tutaj będziemy po prostu mieć dostęp do tego tak w formie takiego czegoś a la App Store. Tak by to można podsumować. Oprócz tego same okulary doczekały się kilku funkcji. Wspomaganie słuchu. To jest coś, co na przykład mieliśmy podobną funkcję w AirPodsach, która dostała certyfikację w Stanach Zjednoczonych. Nie wymaga wizyty w klinice ani recepty, ale dla osób, które mają średnie do lekkie do umiarkowanej utraty słuchu, no to można sobie ten dźwięk jakoś poprawić. Tutaj też najpierw wykonujemy test. Na podstawie testu urządzenie dostosowuje się do tego, jak słyszymy, i nagranie to może coś podbijać. Osobną kwestią jest funkcja Conversation Focus, czyli tam, która tam gdzieś bardziej delikatnie podbija tylko głosy, izoluje hałas, która przez chwilę była rozsądna w abonamencie, później Meta się z tego wycofało, bo ludzie byli oburzeni, że trzeba było za to osobno płacić. Natomiast tutaj ta funkcja właśnie będzie dostępna jako jednorazowy zakup $150, który nam odblokowuje funkcje, które są już na okularach, ale spokojnie można z rządu amerykańskiego dostać dofinansowanie, więc jest okej. Mam mieszane uczucia co do tego, jak to zostało rozwiązane, ale no też można to przetestować przez 30 dni, więc na szczęście ewentualnie jakby ktoś był zainteresowany, to można to sprawdzić, ale ta funkcja w przeciwieństwie do tego, co nam oferują AirPodsy, jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych. Co jeszcze możemy zmienić? Możemy sobie włączyć dźwięk mono, zmienić balans lewego, prawego kanału, to już jest opcja dla wszystkich i za to nie trzeba na szczęście płacić. Nowe treningi mają się pojawić. Prowadzone głosowo treningi biegowe i rowerowe mają być dostępne. AI nam może pomóc analizować nasze odżywianie i jakieś personalizowane sugestie. W sklepach AI będzie mogło rozpoznawać produkt, znaleźć cenę, sprawdzić opinię, tam przeczytać, ustawić alerty cenowe, potencjalnie dokonać zakupu głosem na wspieranych platformach. No to tutaj też może być ciekawie. Natomiast też nie mamy informacji, w jakich rynkach to będzie dostępne, więc tutaj można zakładać, że najpierw Ameryka, potem może kiedyś reszta świata. O Dolby Atmos już wspomniałem. Mamy też nawigację według punktów orientacyjnych. To też nam było na początku tylko w Stanach, ale no generalnie jeśli mamy na przykład nawigację włączoną, to zamiast powiedzieć tam skręć lewo na ulicę taką, możemy dostać naturalne komunikaty typu skręć lewo przy supermarkecie. No to może być fajne, jak jeszcze by dla nas to jeszcze bardziej zastosowali, tak Google Maps na przykład, tam też jakieś funkcje, które nam to trochę dostosowują dodali, no to może być ciekawe, ale to też na początku chyba u nas nie będzie dostępne. Mamy też funkcje związane z transportem publicznym dla Meta, z wysiedlaczem, nawigacja rowerową i transport publiczny w czasie rzeczywistym. No ale w sumie taki Time for Bus na Meta z wyświetlaczem? Nie głupi pomysł na aplikację w sumie. No i to są generalnie okulary. No tutaj kilka bardzo ciekawych rzeczy zostało zaprezentowane. Jako osobę pasjonującą się dźwiękiem bardzo jestem zainteresowany, czy faktycznie teraz uda się jakiś dźwięk stereo z tych mikrofonów wydobyć z tych okularów. To może być fajne. No i cały czas widzę duży potencjał w tych okularach z wyświetlaczem. Wiem, to może brzmi dziwnie tak dla osób niewidomych, ale to właśnie jak to wykrywanie gestów palcami działa, i to nawet właśnie było już sprawdzone przez osoby niewidome, no ja w tym widzę jakiś potencjał dla niektórych zastosowań. Jestem bardzo ciekawy, czy to faktycznie zostanie jakkolwiek zrealizowane. No i duże, drugie ogłoszenie, to bardziej kontrowersyjne, no to generalnie Meta wprowadza własnego takiego agenta osobistego, który zawsze będzie gdzieś nam różne rzeczy pomagał wykonywać, zawsze dla nas działał, czyli jest to Muse. I co możemy o nim powiedzieć? Muse nie ma być zwykłym chatbotem. Meta przedstawia go jako osobistego agenta, który może wykonywać długie procesy w imieniu użytkownika. Na Connect pokazano rozbudowane rozmowy w czasie rzeczywistym, możliwość projektowania głosu poprzez opis, czyli możemy powiedzieć mów szybciej, mów wolniej, mów z takim siakim akcentem na przykład. Muse Real Time Avatar, czyli po prostu nam no, się wyświetla taki po prostu awatar tego asystenta. Działa on oczywiście na okularach, dostaje osobny adres e-mail, który możemy mu wysyłać różne rzeczy, on też może za nas coś wysyłać. Sterowanie aplikacjami na Macu, o tym więcej za chwilę. I kolejne konektory dla usług zewnętrznych. Tutaj dużo integracji już jest, a z czasem będzie tego jeszcze więcej. Na okularach Muse będzie mógł też korzystać z tego, na co patrzy użytkownik, czyli tak rozpoznawanie produktów, czytanie plakatów, analiza listy zakupów i wykonać odpowiednią czynność. Natomiast Muse jest tylko wdrażany w USA, na iOSie, na Androidzie i na stronie muse.ai. Obsługa okularów ma pojawić się później. Jest też planowane nowe urządzenie, Muse Charm, czyli taki mały wisiorek, który jest przeznaczony do rozmowy z tym agentem. Ma mieścić się w kieszeni, korzystać z modelu głosowego działającego w czasie rzeczywistym i dawać szybki dostęp do Muse bez telefonu. Ma być wyposażony jakiś malutki dwucalowy ekran dotykowy, czy to będzie na dostępne? Nie wiem. Natomiast tutaj też no, z tą dostępnością będzie na początku różnie. Jeśli chodzi o Muse, to tam też Meta wypuściło nowe modele z tym związane. Tutaj możemy taką małą dygresję zrobić, bo tutaj już ludzie tego Muse zaczęli korzystać. Z dostępnością jest różnie. Ponoć wiadomości czyta się średnio wygodnie, ale no, jak to przystało na Metę? Meta średnio martwi się naszą prywatnością. I ma to dwa skutki. Po pierwsze, ten asystent jest zaskakująco dobry w faktycznie sugerowaniu tego, co nam może być potrzebne, zwłaszcza jeśli damy mu dostęp do takich rzeczy jak nasza skrzynka odbiorcza na Gmailu, nasze wiadomości i tak dalej. Natomiast okazało się też, że nawet ta jego część komputerowa, która działa w chmurze, miała dziury, to coś poważne moim zdaniem bezpieczeństwa, które według Mety w sumie nie były dziurami. No tak ktoś poprosił go, daj mi roota i zczytaj mi cały swój dysk. Proszę bardzo.
1: To nawet chyba nie było tak. To było na zasadzie takiej, że ktoś poprosił, zrób mi jakąś tam kopię na jakichś danych na dysku Google'a. Muse był na tyle uprzejmy, że oprócz tych danych, które użytkownik zamawiał, to dostał jeszcze cały jego kod źródłowy, tej przynajmniej jakiejś tam części. Wiadomo, że nie model, nie dostał modelu, bo model to by się cały pewnie zapchał, ale sporo różnych plików systemowych dostał w gratisie i była właśnie taka analiza tego, jak to działa i co tam jest tak naprawdę pod maską. Także tak, to takie bardzo ciekawe rzeczy. Zresztą też niektórzy niewidomi, nawet z tego co wiem, próbują z tym kodować. Efekty tego są różne. Ponoć pod względem takiej czystości tego kodu, jakiejś takiej estetyki, to gdzieś czytałem takie opinie, że jest naprawdę dobrze, że ten kod jest tak ładnie, przejrzyście napisany, nie ma takiego spaghetti. Ale pod względem na przykład dostępności interfejsów, na przykład jak ktoś próbował zakodować jakąś aplikację na iOS-a, no to już tak dobrze nie było. I swoją drogą, to też Meta, no tak jak wspomniałeś, średnio się naszą prywatnością przejmuje, a może się przejmować jeszcze mniej, I jeżeli my się niezbyt przejmujemy prywatnością, to właśnie dostęp do tego modelu Muse, który jest w stanie pisać kod, to można mieć naprawdę za jakieś bardzo niewielkie pieniądze, ale pod warunkiem, że się zgodzimy, że te wszystkie nasze prompty i to wszystko posłuży do trenowania tego modelu. Także jak ktoś jest na to gotowy, to ponoć można całkiem fajnie.
0: No to jeszcze, jakby ktoś chciał tą wersję na Maca sobie przetestować, to też trzeba bardzo uważać, bo w dużym skrócie, nawet jeśli powiemy Muse'owi, żeby nie czytał naszych wiadomości, to on i tak czyta nasze wiadomości. I to po instalacji oczywiście on pyta nas o wszelkie możliwe uprawnienia do dostępności, do pełen dostęp do dysku nieograniczony, który obchodzi wszelkie piaskownice macOS'a. No i właśnie okazało się, że tam Muse też sobie bazę danych wesoło wczytał, jak dobra, użytkownik nie dał pozwolenia, jak nie się nie da drzwiami, to oknami. I tak sobie z tym poradził i rezultat tego jest taki, że Apple zapowiedziało, że pojawią się jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o ten dostęp do dysku. Ja mam tylko nadzieję, że dla tych aplikacji, które faktycznie tego potrzebują, no bo nie wiem, te aplikacje typu Manager plików, czy programy typu Clean My Mac, które coś szukają różnych rzeczy na dysku, będzie się mimo wszystko dało to włączyć, że to po prostu, nie wiem, będzie trzeba hasło wpisać albo coś. Natomiast no też tam właśnie takie problemy z tym było. Na tyle, że ja na przykład nie wiem, czy bym chciał na Macu Muse'a instalować, jak on się kiedyś pojawi, ale no to też myślę, że warto o tym pamiętać. Sama idea takich agentów nie jest zła, natomiast no też musimy się zastanowić, na ile chcemy im dać dostęp. Pojawiły się też nowe okulary VR. One faktycznie to już nie są takie gogle a la Apple Vision Pro, tylko to są faktycznie trochę grubsze, trochę większe okulary, ale jednak okulary, które mają taki pełny interfejs VR, tak jak znaliśmy na przykład z serii Meta Quest. To takie bardzo duże headsety były właśnie głównie używane przez graczy. Na tych nowych okularach wszystkie te rzeczy na Questa pójdą. Tam też nowe gry zostały zapowiedziane, nowe SDK dla deweloperów. Ja jestem ciekawy, czy to urządzenie też ma jakieś czujniki LiDAR jak Vision Pro, z których na przykład mogliby skorzystać deweloperzy, bo tam na Questie jakiś LiDAR chyba nawet się pojawił. Ale tutaj informacji o tym nie mieliśmy. Tutaj też właśnie nowe platformy AI zostały udostępnione do tworzenia takich rzeczy. Jeśli chodzi o funkcje udostępnione dla deweloperów, no to tutaj został udostępniony model Muse Spark 1.3, to jest model rozumowania dla agentów. Muse Code, czyli to jest po prostu Codex czy Cloud Code, tylko od Mety. To jest wieloagentowe środowisko do długich zadań programistycznych, również na Windowsa. Muse Image, generowanie obrazów. Muse Voice Transcribe, czyli to jest model do transkrybowania. Mamy też Muse Glimmer i to jest otwarty 30-miliardowy model, który można uruchomić lokalnie na pojedynczym GPU lub Macu Mini, oczywiście jeśli posiada odpowiednią ilość pamięci RAM, żeby taki model umieścić. I mamy też API do korzystania z tych modeli i ono jest dostępne globalnie, także tak wspominał Michał, jakby ktoś chciał się tym pobawić, no to nie jest to jakoś bardzo trudne, można. I to była konferencja Mety, a jeszcze została nam konferencja OpenAI Dev Days i tutaj, no po pierwsze tutaj OpenAI też zaproponowało odpowiedź na Muse'a i na przykład na Sparka chyba, bo tak się ta sama usługa od Google nazywa, czyli DOTS. Jakby ktoś chciał przygarnąć kropkę, ktoś jeszcze pamięta, no to OpenAI nam takie kropki zaoferuje. Na razie jeszcze w Stanach, ale może za jakiś czas w Europie one też się pojawi. Jakby tą konferencję podsumować, tak ogólnie, to ta konferencja przyniosła ponad 20 większych ogłoszeń dotyczących czata GPT, czyli tutaj idziemy na rekord. I te ogłoszenia dotyczyły wszystkiego: czata GPT, kodeksa, API, agentów oraz modelu pracy z AI. Główny motyw konferencji był bardzo wyraźny. przejście od AI, które odpowiada na pojedyncze polecenia, do AI, które pracuje stale, zamówienie wykonuje zadania i współpracuje z ludźmi oraz innymi agentami. Najważniejsze nowości można podzielić na nowe modele, więc tutaj może sobie tak to sobie to podzielmy. Zacznijmy od tych DOTS-ów. Właśnie DOTS są stale działającymi agentami opartymi na GPT-6 Astra. Każdy DOTS ma własny komputer w chmurze i tutaj a propos dostępności DOTS-y też ludzie zaczęli testować. Oczywiście podstawowy problem, który czasami możemy na podcastu, jak na przykład musimy coś w tej wirtualnej przeglądarce sami kliknąć, tak, bo to się wyświetla jako grafika, ale na przykład ponoć da się zalogować, to jest jakoś inaczej wtedy wysyłane, więc to jest też fajne. Własną przeglądarkę, dostęp do podłączonych aplikacji, tych integracji też z czasem ma przybywać, pamięć kontekstu i preferencje użytkownika, możliwość wykonywania zadań w tle, możliwość inicjowania dalszej pracy bez kolejnej wiadomości użytkownika, czyli tutaj właśnie inteligencja, która działa dla nas, tak, nawet jeśli my o to nie prosimy, to on i tak będzie w stanie jakoś to zrobić. Więc w przeciwieństwie do zwykłej rozmowy w czacie GPT możemy na przykład powiedzieć obserwuj feedback klientów, grupuj powtarzające się błędy, przygotowuj poprawki, uruchamiaj testy, przygotowuj gotowe pull requesty i Adot może to robić przez kolejne dni bez konieczności ręcznego inicjowania każdej sesji, czyli ona będzie po prostu sprawdzał pocztę, jak ktoś przyjdzie, od razu zacznie analizować, skąd dany problem mógł się pojawić.
1: I rzeczywiście ja muszę powiedzieć, że Astra jest już na taką pracę gotowa. Co prawda ja nie używam DOT, a samego modelu od GPT, właśnie Astry. I no ten model jest w stanie tak naprawdę pracować przez kilka dni bez przerwy. Najdłużej to chyba udało mi się go skłonić do pracy przez 36 godzin. I to też nie było tak, że on się w ogóle do mnie nie odzywał w tym czasie, ale to było tak, że co jakiś czas dawał informacje na temat, co robi, ja mogłem nim sterować, ale to nie było tak, jak znamy to z tych wcześniejszych modeli, czy GPT, czy od Anthropica, że on się zatrzymywał. Nie, on sobie pracował, ja mogłem po prostu coś jeszcze dodać, coś jeszcze dopisać i to już rzeczywiście jesteśmy w tym miejscu.
0: A to nawet było widać w tym nowym kontekście, jak na przykład on nam zadaje jakieś pytanie, ja to zauważyłem u siebie, jak teraz na przykład pracuję na czymś, co wymaga co jakiś czas testów, gdzie on zaczyna pracować na komputerze, na przykład przez NVIDIA i po MCP i powiedziałem mu, jak chcesz coś takiego robić, pytaj. I on, nawet jak na przykład nie dam odpowiedzi, to, no to on po prostu gdzieś dalej będzie robił te rzeczy, na które jeszcze nie dostał pozwolenia, ewentualnie jakby nie zareagował na to pytanie i później może do czegoś wrócić. I tutaj z tym, co właśnie mówiłeś tutaj też, na tym przykładzie, gdzie tutaj on sam nam reaguje na sugestie użytkowników, na błędy, no to on nam co jakiś czas może wysyłać, było powiedziane, na przykład screeny, że o, słuchaj, tutaj taki błąd naprawiłem, teraz wysyłam ci wideo z testu, tak, bo on sobie aplikację skompilował, odpalił na symulatorze, już coś sprawdził. Więc my możemy to właśnie na bieżąco monitorować, ewentualnie gdybyśmy musieli coś zarogować, no to, to po prostu możemy. Co może robić DOT? Może wykonywać kilka projektów równolegle, korzystać z własnego komputera w chmurze, uruchamiać przeglądarkę, korzystać z aplikacji podłączonych przez wtyczki, wykonywać zadania cykliczne, analizować nowe dane pojawiające się w podłączonych aplikacjach. Tutaj naukowcy na przykład mogą to wykorzystać, jakieś nowe badania wykonujemy, z czasem jakieś nowe wyniki się pojawiają, to można to sobie zrobić. Wysyłać użytkownikowi pytania lub informacje o postępach, no to właśnie o tym mówiliśmy. Tworzyć też zadania w kodeksie i ChatGPT Work. OpenAI mówi też o Proactive Research. DOT może przeglądać nowe dane w podłączonych źródłach w typie tylko do czytu i sam szukać okazji, w których może pomóc. Oczywiście też może sterować naszym komputerze, przez desktopową aplikację ChatGPT. Jeśli damy mu taki dostęp, no to może pracować na lokalnych plikach, w plikach używać lokalnych skilli, jeśli mamy jakieś skonfigurowane, czyli to są takie, no też coś w rodzaju wtyczek, uruchamiać zadania work lub kodeks, skorzystać z lokalnej przeglądarki, jeśli cloud browser jest blokowany, co czasem może się zdarzyć. No tutaj dla nas to może być istotne, jak na przykład właśnie trzeba było gdzieś się zalogować, coś zrobić ręcznie. Natomiast oczywiście też mamy nad tym kontrolę. Można zdecydować, na ile on ma być autonomiczny, może wykonać wszystko bez pytania. Wykonuj, jeśli wcześniej zatwierdziłem. Zawsze pytaj, przekaż zadanie mnie. Niektórych wrażliwych operacji, na przykład zmiany hasła, agent nie może przejąć. Dla firmach też można sobie taką kropkę przygarnąć. OpenAI zapowiedziało również agentów nieprzypisanych nie do pojedynczego użytkownika, lecz do organizacji. Taki specialist DOT może mieć własną tożsamość, własne uprawnienia, jakiś właśnie dostęp do wewnętrznych systemów firmy, określoną w rolę. Na przykład obsługa faktur, czy customer support, czy wsparcie techniczne. No, trwają też prace nad integracją z Microsoft Agent 365, no tutaj takie typowo korporacyjne rzeczy, ale generalnie tak sobie można jakieś boty tworzyć, które na przykład mogą nad jakimś aspektem zadbać. Generalnie DOTS są dostępne dla osób, które mają plany Pro, no chyba te $200 wzwyż. Natomiast z wyłączeniem europejskiego obszaru oraz Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, więc no my na razie sobie z DOTS-ów nie pokorzystamy. Druga nowość to jest model 6.1 Sol. O tym już w sumie wspomniał Paweł, że ten model został zapowiedziany. To jest ulepszona wersja GPT-6 Sol. Główne obszary poprawy to są programowanie, computer use, czyli obsługa komputera, profesjonalna praca, większa niezawodność przy wieloetapowych zadaniach i lepsze respektowanie instrukcji i ograniczeń. OpenAI opisuje jego możliwości jako zbliżone możliwości do GPT-6 Astra, ale przy znacznie niższym koszcie, więc no też dość istotna kwestia. Generalnie ceny są na poziomie na wejściu $2 za milion tokenów, 10 centów za kaszowane tokeny, czyli takie zapisane w pamięci za milion tokenów, na wyjściu $10 za milion tokenów, to jeśli korzystamy tego oczywiście przez API. Generalnie jest to 1/5 kosztów Astry, jakby tak obrazowo to porównać. Już jest na API dostępny. I to już w Polsce jak najbardziej możemy z tego korzystać, ale jeszcze w czacie nie jest dostępny. Mamy nowy płatny, jeszcze szybszy tryb szybkości Ultra Fast. Tutaj przy okazji warto powiedzieć, że OpenAI wprowadziło nowy plan 500, który daje nam jeszcze większe limity. Przy okazji limity w planie za $200 zostały zmniejszone trochę, tam z 20 chyba na 10 razy więcej. Plan za $100, czyli pięciokrotność limitu tego podstawowego, cały czas zostaje przy obecnych limitach. Co jeszcze zostało zapowiedziane? Prywatna inteligencja dla firm. Tutaj chodzi o takie bardzo rygorystyczne przechowywanie danych. Też takie firmy mogą postawić w te przetwarzanie na prywatnych serwerach, to trochę tak jak na przykład Apple Intelligence też na takich systemach pracuje. Meta swoją drogą też zapowiedziała coś podobnego, takie komputery, które generalnie od razu zapominają, co zostało zrobione, jak tylko zapytanie zostanie zakończone. Oprócz tego mamy trochę nowości, jeśli chodzi o kodeksa. Kodeks staje się też usługą chmurową. Kodeks staje się coraz mniej narzędziem działającym na komputerze, a coraz bardziej usługą działającą niezależnie od niego. Teraz zadanie kodeks może działać lokalnie, w chmurze, po uruchomieniu z telefonu, na serwerze, jeśli laptop jest już zamknięty. Więc no to jest też ciekawe, no możemy sobie niektóre zadania przenieść do chmury. Można tworzyć wielokrotnie wykorzystywane środowiska, czyli zawierające repozytorium zależności, ustawieniami, uprawnieniami, narzędziami zespołu. Czyli na przykład jakby ktoś, dzięki temu każda zadanie agenda nie musi zaczynać się od konfigurowania środowiska od początku. I to jest bardzo fajne, jak na przykład ktoś, nie wiem, pisze sobie, no nie wiem, dodatki do MVDA, no to prawdopodobnie zawsze będziemy musieli zacząć od sklonowania repozytorium z szablonem, tak? Ewentualnie z samym NVDA, bo często on lubi do kodu sięgać NVDA, żeby coś sprawdzić. No to teraz moglibyśmy sobie taki szablon, taki zestaw repozytoriów na przykład zapisać. I to jest generalnie wszędzie już dostępne. Nowy kodeks CLI, czyli to jest interfejs na wierzchu poleceń, tutaj o tym trochę wspomniałem. Mamy obsługę głosów. Zadania można teraz rozpoczynać głosem lub i później głosowo zmieniać ich kierunek. To się wywołuje skrótem F8 i jeszcze tego nie sprawdzałem, ale widziałem, że mi się to pojawiło w skrótach klawiszowych. Widok Agents. Nowy widok pozwala kontrolować wielu agentów jednocześnie. Możesz na przykład delegować jeden problem agentowi, drugi agent analizuje testy, trzeci przygotuje refactor, czyli zmiany w kodzie, a my sobie możemy to wszystko obserwować. Pozostałe ulepszenia, poprawioną edycję promptów, wznawianie nowych sesji, obsługę drzew roboczych, work trees, czytelność drugiej sesji w terminalu, no akurat nam to trochę zepsuło, a nie poprawiło, niestety. No i to kanalnie wszystko jest dostępne we wszystkich planach. Mamy też funkcję code review, czyli recenzję kodów. Nowy interfejs code review pojawia się tym razem w desktopowym czacie GPT. Obsługuje GitHub pull requests. Na GitLabie też to działa, więc można sobie przeczytać automatyczne podsumowanie, przeglądać div, czyli różnice w kodzie, pytać kodeksa o konkretny fragment, sprawdzić potencjalne błędy i przygotować od razu komentarz do tego pull requesta. Dodatkowo kodeks może wykonać pierwszą taką recenzję, nawet jak użytkownika nie ma przy komputerze. To jest też dostępne we wszystkich planach. No ciekawe, jak to jest z dostępnością tego, bo generalnie jako sam kodeks w przeglądarce to jest ok, ale faktycznie jak tam jakieś diffy się wyświetlało, to średnio fajnie to było dostępne z tego, co kojarzę. Mamy też funkcję Codex Security Cloud, to jest osobna funkcja spełniona na bezpieczeństwie kodu. Może przeskanować całe repozytorium GitHub, robić to ręcznie albo według harmonogramu, analizować każdą zmianę, badać potencjalne podatności, usuwać duplikaty zgłoszeń i przygotować propozycje poprawek, i to wszystko się odbywa w chmurze. I to jest dostępne w planach Pro wzwyż. Mamy nowe API dla deweloperów o podejmowanie decyzji. Zamiast duży model o całkowicie otwartą odpowiedź, deweloper definiuje konkretne pytanie, skończony zestaw możliwych odpowiedzi. Model GPT-6 Luna, czyli to jest ten najmniejszy, wybiera właściwą odpowiedź na podstawie kontekstu tekstowego lub obrazu. Okej.
1: Okay. No to jest taka ostatnio moda na modele decyzyjne. No. To też ta firma TypeSave, bodajże oni tak się nazywają, wypuściła ten model Jeff, czy Drew, on się tak nazywa. I od tego czasu zrobiła się bardzo, bardzo duża moda na różnego rodzaju właśnie próby stworzenia tych modeli decyzyjnych. I trochę otwartość źródłowych tych modeli się pojawiło. Też na różnych modelach językowych próbuje się właśnie takie decyzje podejmować. I więc to taki dosyć ciekawy kierunek. Widać, OpenAI też w to idzie.
0: Tak, no i tutaj mamy taki przykład, jak ktoś zastanawia się, o co tutaj chodzi. Dostajemy jakieś zgłoszenie, jak obsłużyć zgłoszenie, tak, gdzie je skierować, możliwe wyniki, wsparcie techniczne, sprzedaż, zwrot pieniędzy, w zgłoszenie jakiejś skargi, albo wymagana recenzja, wymagany przegląd przez człowieka. No właśnie, używane do klasyfikacji, przekierowania, wyboru kolejnego agenta, moderacji, wybór kolejnej akcji w workflow. I mamy to jeszcze taki wczesny pogląd, co można potestować. Mamy API agentów, czyli to jest infrastruktura Codex jako usługa, to jest jedna z najważniejszych rzeczy dla deweloperów. Poprzez API mamy dostęp do tej samej infrastruktury, czyli tak zwanego harnessu, czyli tych narzędzi, których modele korzystają, żeby chodzić po komputerze, wykonywać różne zadania i po prostu można z tym działać przez API. I deweloper definiuje sobie zadanie, dane, narzędzia, interfejs swojej aplikacji i OpenAI zajmuje się warstwą wykonawczą. Od razu też mamy tutaj dostęp do computer use, więc można tak z komputera korzystać. Jest to, mamy też tutaj oczywiście zabezpieczenie, jest piaskownica w tym. No, są to już takie bardzo techniczne kwestie. Natomiast cała architektura kodeksu cały czas jest otwarto źródłowa, więc deweloper może sobie zobaczyć logikę tego działania tych narzędzi. I integrację mamy z tam chmurowymi narzędziami Amazona. Mamy rozszerzenia dla wtyczek, które się całkiem znacznie rozbudowały, bo to już nie są, to nie będą tylko zestawem funkcji wykonywanych w rozmowie, tylko będą, tylko taka wtyczka będzie mogła mieć własną pozycję na pasku narzędzi, własny interaktywny panel, czy tutaj mogą jakieś graficzne rzeczy się wyświetlać, własny interfejs właśnie i własne widoki plików. Czyli przykładowo wtyczka do Figmy, czy to jest narzędzie do tworzenia szkiców, interfejsów aplikacji graficznych, może nie tylko otrzymać komendę zrób projekt, może również wyświetlić od razu właściwy interfejs projektowania bezpośrednio obok rozmowy i możemy sobie zobaczyć, jak on tam pracuje. No to jak na przykład jakieś dokumenty, jakąś pocztę, no generalnie jeśli jakaś usługa ma interfejs, to możemy już z tym pracować. To jest istotny krok w stronę ChatGPT jako platformy aplikacyjnej, a nie tylko chatbota. No i to jest faktycznie prawda. Ze wszystkimi wadami i zaletami tego. Mamy też nowy kreator do tworzenia wtyczek. Cały proces tworzenia pluginów został przeprojektowany. Ten nowy kreator ma pomagać tworzyć projekt, opisywać akcje, konfigurować, testować i od razu publikować. Został też przeprojektowany system odkrywania tych pluginów. Mamy ranking, rekomendacje, lepsze wyszukiwanie. ChatGPT też będzie w stanie sam nam ewentualnie zarekomendować jakiś plugin, jakąś wtyczkę, gdyby nam była potrzebna czy przydatna przy rozmowie. Sites mogą korzystać z pluginów, czyli no właśnie ChatGPT jakiegoś czasu nam pozwala takie strony tworzyć i też na przykład one mogą z tych wtyczek korzystać i możemy to zintegrować to z różnymi wtyczkami. Wtyczki MCP, czyli to sterowanie, to jest komunikacja między różnymi usługami, mogą właśnie też wysłać zdarzenia do AI. To jest dopiero specyfikacja, która jest projektowana, ale generalnie to po prostu działa tak, że wcześniej wyglądało tak, że my wydajemy polecenie, agent sprawdza dane i wykonuje pracę. A jeśli mamy te zdarzenia, to może być tak, że zewnętrzna aplikacja, tak, mamy jakieś zdarzenie, przyszła wiadomość na przykład. Wtyczka informuje ChatGPT, przyszła wiadomość, automatycznie się uruchamia, no i agent wykonuje pracę, tak, no bo dostał informację, że na przykład jakieś nowe dane się pojawiły. Więc no to może być też całkiem przydatne. I mamy też ChatGPT Space. Space to wspólna przestrzeń robocza zespołu i AI. W jednym space znajdują się współpracownicy, ChatGPT, DOTS, dokumenty, strony, wcześniejsze rozmowy, projekty, czyli tak dokumenty Google, poczta i tak wszystko w jednym miejscu jeszcze z integracją ChatGPT, czyli rozmowy grupowe na sterydach trochę, tak mieliśmy to wcześniej dostępne i to też jest dostępne w ChatGPT Pro wzwyż. Wersja komputerowa i przeglądarkowa oferuje pełną usługę, natomiast na wersji mobilnej możemy już wyszukiwać, czytać i udostępniać, natomiast pełna edycja mobilna ma pojawić się później. Możemy właśnie też tworzyć dokumenty. Pojawiło się coś, co się nazywa ChatGPT Pages. To jest coś pomiędzy dokumentem, notatnikiem, rozmową AI i interaktywnym artefaktem, czyli to jest jakby dokument, na którym możemy sobie pracować, możemy pisać tekst, od razu robić research, wygenerować wykresy, tworzyć obrazy, wizualizować dane, współpracować z innymi osobami i agentami AI. I to też można rozpocząć w rozmowie i zaprosić od razu później innych do edycji. Możemy też tworzyć wspólne prezentacje w czacie GPT, slajdy można wygenerować z rozmowy, rozpocząć z waszego tabletu, edytować z innymi osobami, edytować równolegle z AI, komentować, prezentować bezpośrednio z ChatGPT, czyli tutaj no OpenAI ewidentnie też idzie na konkurencję na przykład z dokumentami Google, więc no całkiem ciekawie się robi. I później można to wyeksportować do PowerPointa czy Google Slides z zachowaniem formatowania. To w sumie może być fajne dla nas, jeśli chodzi o dostępność w sumie, bo pewnie takie slajdy w ten sposób będzie można tworzyć w bardziej dostępny sposób. Możemy też tworzyć zespoły wspólne, ChatGPT Teams, a tutaj właśnie można te wszystkie typy dokumentów tworzyć. Łącznie też jeszcze z arkuszami. Arkuszach nie było, arkusze też będą. I możemy mieć grupowe zadania. ChatGPT pojawia się w Slacku i w Teamsach jako bot, którego można sobie zaprosić. On pewnie też będzie miał dostęp do wszystkich naszych danych. Mamy wtyczkę do spotkań, które nam automatycznie notatki. Ale co ciekawe, on nie działa jak typowy bot, który dołącza jako dodatkowy uczestnik Zoom i Teams. Wtyczka uruchomiona na Macu może słuchać rozmowy online. Czy rozmów odbywających się fizycznie w pomieszczeniu. Następnie tworzy nam transkrypcję, spersonalizowane podsumowanie, no i jakieś rzeczy, które ewentualnie trzeba wykonać i to się właśnie w tym space'ie naszym biurowym zapisuje. OpenAI deklaruje, że audio zostanie usunięte po przygotowaniu notatek i nie da się później go odtworzyć. Każdy użytkownik może też utworzyć publicznie udostępniany profil, który można pokazywać stworzone sites, czy nasze strony, loginy, wtyczki i projekty, nad którymi pracowaliśmy. Możemy też logować się do różnych usług przez ChatGPT, tak się logujemy przez Apple, Google, no to teraz też możemy zalogować się przez ChatGPT. To jest też bardzo fajna rzecz a propos wpisywania własnych kluczy API i muszę w sumie się tym dojaty zainteresować. Używanie limitu ChatGPT w aplikacjach innych firm. Wybrane aplikacje mogą poprosić użytkownika o pozwolenie na wykorzystanie jego limitu ze subskrypcji ChatGPT. Czyli zamiast kupować ChatGPT, a później osobno API w aplikacji X, aplikacja może zużywać część swojego limitu z planu OpenAI. No jeszcze tego chyba wszędzie nie będzie, natomiast na starcie program obejmuje 16 partnerów w tym Cognition, Notion, OpenClaw, proszę bardzo. To jest dostępne w planach Plus i Pro, ale gdzieś widziałem też informację, że projektów łatwo źródłowych to też można za darmo jakoś zintegrować. Muszę jeszcze wczytać się, jak to dokładnie wygląda. O planie Pro 500 już wspomniałem, za $500 miesięcznie, to jak ktoś bardzo dużych limitów potrzebuje. I jeszcze pojawiło się OpenAI Marketplace i to jest rozwiązanie dla firm, to jest zatwierdzanie za zakup narzędzi innych firm, to też taka typowo jakaś korporacyjna nowość. No tutaj OpenAI też udostępniło całkiem dużo. No ciekawie się robi, ewidentnie tutaj OpenAI ma ambicje na coś więcej niż tylko bycie chatbotem, zarówno jeśli chodzi właśnie o tą agentyczność. No myślę, że dla nas najciekawsze nowości to są te modele, to są te docy, których jeszcze nie ma, ale no w przyszłości będą, ale już w jakimś stopniu możemy z tego, z tych modeli korzystać. No jestem ciekawy, jak te narzędzia biurowe też się będą sprawować. Trudno mi cokolwiek tutaj na ten moment mówić, ale no widać tutaj w tą stronę właśnie OpenAI planuje pójść, no bo widzą, że no każdy może jakiś lepszy model stworzyć, jak tutaj cały czas z Anthropiciem konkurują, więc no próbują po prostu sprzedać coś jeszcze oprócz samych modeli.
2: I to w zasadzie wszystko, co przygotowaliśmy. Jeszcze patrzę, czy mam jakieś wiadomości od was, ale wiadomości nie widzę, więc chyba czas się pożegnać. Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk, który troszkę wcześniej nas opuścił, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki, braliśmy udział dzisiaj w audycji. Dziękujemy również wam, słuchacze, za również tutaj udział i do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Aktualizował system zaraz po tym, kiedy on się ukazał. No to Patryku, to tylko się cieszyć z tego powodu. Zdaje się, że to u ciebie, Michale, były jakieś problemy między innymi, tak?
4: No to były takie problemy, jak się potem okazało, jak u ciebie, że miałem po prostu włączone te opcje statusu.
1: To było to,
4: przy czym to ludzie też tego nie mieli z tym problem, chyba jak aktualizowali z archiwum iCloud.
1: W ogóle to był problem, jeżeli to było włączone na lewą lub prawą stronę, tam status komórki, czy komórka brajlowska statusu. Jeżeli to było włączone, to generalnie był problem.
4: Ja w ogóle
1: problem,
4: miałem w tej
1: bo ta opcja
4: wersji...
1: się zapamiętywała z wersji 7, no i po prostu...
4: No tak.
1: No i to było właśnie przyczyną. Więc Patryku, skoro tobie zadziałało, to najprawdopodobniej najzwyczajniej w świecie nie miałeś aktywnej tej funkcji.
4: Ja z kolei miałem taki problem w ogóle z aktywowaniem, potem tego nie sprawdzałem, powiem szczerze, mam nadzieję, że to poprawiono, ale miałem problem z aktywowaniem funkcji Braille'a, to znaczy Braille'a w sensie z połączeniem iPhone'a z linijką braille'owską z Focusem 40 Blue, bo po prostu mi wyświetlił taki komunikat zupełnie nie, taki nie w stylu Apple'owym, coś tam, że twoje urządzenie i nie, że tam Focus 40 Blue, coś tam, tylko twoje urządzenie, jakiś chyba taki numer, no nie seryjny, jakiś taki pewnie sprzętowy numer, jakiś rząd cyfr, coś tam, jest inicjalizacja urządzenia jest niemożliwa, coś tam, okej. Okay. No to taki komunikat mało Apple'owy, taki Windowsowy raczej. Jeszcze inicjalizacja chyba sterownika urządzenia, czyli tak po Windowsowemu zupełnie jakoś. I dalej już powiem szczerze, nie próbowałem. Ja myślę, że to poprawiono w którejś tam kolejnej podwersji i pewnie już to działa, no bo nie chcę mi się wierzyć, żeby nowego Focusa nagle nie można było rozpoznać. Potem muszę to sprawdzić.
1: Okej. Więc to są takie
4: rzeczy. Reasumując, dyktowanie głosowe, no na początku miałem taką ogromną z tego radość i to bardzo polecałem. Już teraz wiem, że owszem, jak najbardziej działa świetnie, ale raczej jeżeli nam zależy, powiedzmy, piszemy do kogoś obcego i zależy nam na prawnym SMS-ie, no to warto, czy o prawnej wiadomości, no to jednak trzeba to zawsze sprawdzić, bo jak ktoś już, powiedzmy, piszemy do kogoś znajomego, który wie, że mamy to dyktowanie, no to on wie, że mogą być pewne gdzieś tam błędy, też związane na przykład z odmiany nazwisk, no to zupełnie on to zmienia, próbuje to, nie przedyktuje tego tak jak słyszy, tylko próbuję do tego dobrać jakieś swoje słowo, na przykład.
1: A już zupełnym kuriozum swego czasu była zamiana imienia Kuba odpowiednio odmienionego, mianowicie Kubo, na wulgaryzm, którego tu nie przytoczę w tym momencie, bo i nie ta pora, i nie to miejsce, ale no taka sytuacja to jest sytuacja autentyczna. Więc troszeczkę można się niekiedy zdziwić i rzeczywiście lepiej, w ogóle myślę, że bez względu na to, czy piszemy do kogoś obcego, czy do kogoś znajomego, to nie jest wielka sztuka i nie jest to dużo zachodu, zdecydowanie krócej niż byśmy to musieli wpisać, żeby mimo wszystko sprawdzić ten tekst dla świętego spokoju, czy on jest dobrze napisany, czy tam się nic nie dzieje, że zwłaszcza jak do jakiegoś Kuby piszemy. No właśnie, to tak a propos. To są takie najbardziej, myślę, że interesujące nowości w systemie, czy coś jeszcze?
4: Jest sporo nowości, ale ja się nie czuję kompetentny, żeby o nich mówić dla osób słabowidzących. To znaczy tam pewne kwestie, ten system pod kątem różnych aspektów tła, kolorystyki, zamiany różnych parametrów takich wzrokowych, też jakichś specjalnych opcji, nawet w tych nowych modelach jak iPhone 6, iPhone 6 Plus, tam są ciągle zmiany i to są naprawdę ładne zmiany, takie zmiany dobrze przyjęte.
1: Wszystkich, którzy są zainteresowani zgłębieniem tego tematu, odsyłamy do podcastu Nowości w iOS 8, który jest na naszej stronie na www.tyflopodcast.net. Wspólnie z Piotrem Witkiem i Mikołajem Rotnickim omawialiśmy te kwestie, zatem warto tam zajrzeć. Jeszcze pozostając na moment przy nadgryzionym systemie, myślę, że warto powiedzieć o aplikacjach, które
4: Przypomniałam się, ogromna wpadka jaka była, no to było to też na początku wtedy, że ludzie nie mogli właśnie na klawiaturach, czy brajlowskich, czy tych zewnętrznych, jak Apple Wireless, nie można było pisać w ogóle na początku. Znaczy można było, tak, ale coraz działało, coraz nie.
1: Były problemy, to się zgadza.
4: I to są takie problemy, które jakby no nie powinny się w żaden sposób zdawać, tego nic nie usprawiedliwia, no żeby firma, która tak niby dbała kiedyś, pewnie dalej dba o dostępność, no żeby coś takiego, no niewidomi naprawdę tej firmie masowo, można tak trochę z taką egzaltacją powiedzieć, na świecie masowo zaufali Apple'owi i wychodzi na to, że to no właściwie kiedyś coś tam zrobiono, siłą rozpędu to się toczy, ale w zeszłym roku, bo to jest drugi rok i jest gorzej, w zeszłym roku też były pewne problemy, o wiele mniejsze, ale były i no i no dobrze, każdemu się może coś tam zdarzyć, ale w tym roku było gorzej, więc no nie, boję się myśleć, co będzie za rok. Że to w końcu zadziała, no to wiem, ale problemów może być sporo.
1: Ale przez ile czasu użytkownik może pozostać bez telefonu, tym bardziej, że Apple ma taką politykę, że przez kilka dni, a i owszem, można ewentualnie jeszcze wrócić do poprzedniej wersji systemu, ale też zazwyczaj ma to się do... tyczy się to do tych najstarszych wersji telefonu, a przeważnie już później ta aktualizacja to jest bilet w jedną stronę. I nie
4: tak,
1: mamy
4: i to właśnie to jest też problem, że kiedyś było tak, że można było te systemy tak naprawdę instalować w ciemno, instalować, ufało się Apple'owi, nowości, te systemy zawsze miały coś fajnego, coś nowego, coś co w 99% po prostu nam niewidomym działało, a teraz to tak naprawdę, no to już jest ryzyko takie, że zainstalujemy i może się okazać, że będziemy mieć jakiś problem albo jakaś istotna funkcja dla kogoś no nieistotna, ale dla kogoś, kto używa głównie iPhone'a na przykład, tak jak, może nie głównie już teraz, ale dużo jednak z klawiaturą Apple, tą sprzętową, albo ktoś używa iPhone'a właśnie z linijką brajlowską do różnych celów, albo ktoś coś tam jeszcze, no to się może okazać, że ktoś ma problem.
1: Oczywiście, że taka, no nie zapominajmy o tym, że jednak część osób niewidomych to są osoby aktywne gdzieś tam, czy zawodowo, czy w ogóle w jakikolwiek inny sposób, a telefon nierzadko bywa narzędziem pracy.
4: Jest takim nie tak, tylko telefonem, to jest
1: dokładnie,
4: u nas to jest coś więcej.
1: Dokładnie, ja sobie na przykład szczerze mówiąc średnio wyobrażam pozostać przez kilka dni bez jakiegokolwiek telefonu, bo no, to jest jedno z moich takich podstawowych narzędzi pracy, z którym za pomocą którego się komunikuje z współpracownikami czy z klientami.
4: Albo być z telefonem, który właściwie no możesz tylko odebrać, oddzwonić i coś tam zrobić i albo się uda, albo się nie uda.
1: Tak, tak, dokładnie. Dobrze, ale to już zostawmy te czarne wizje. Miejmy nadzieję, że tak negatywnie nas Apple nie zaskoczy. Jeszcze pozostając w kręgu iOS-a, to powiedzmy może co nieco na temat aplikacji, które ukazały się w tym roku, a które są rzeczywiście aplikacjami, na które no, chyba warto to poświęcić na tę jedną, to całkiem sporo gotówki, prawda?
4: Tak, no to mam na myśli to, o czym mówiłem na początku. Takie chyba trochę objawienie roku, również gdzieś tam i Brian Bergens i inne strony takie tyflotechnologiczne no, myślą tak samo jak my. No mam na myśli KNFB Reader, program belgijskiej firmy Sensotek, który Kiedyś był znany, bo występował dla systemu Symbian. W Polsce był jakoś tam też przez Medison promowany, tylko że przez to, że był drogi, bo kosztował chyba jakieś tam 4 prawie tysiące złotych za inne głosy, inne języki, też trzeba, inne języki bardziej, też trzeba było dopłacać i model, no program był taki, nie, był dobry, ale był mocno drogi. Dość mocno też ograniczony i do telefonu i w ogóle gdzieś tam, więc to też aż tylu ludzi, aż tylu użytkowników go nie kupiło. Dla niego potem konkurencją był taki ten Text Scout, który, czy jak on się nazywał, który bardziej tam w internecie przetwarzał te teksty. Jest jakiś taki, pamiętam kiedyś Piotr Witek fajny podcast na ten temat nagrał, można sobie to porównać, jak to kiedyś działało, jeszcze kiedy telefony były inne, wolniejsze, kiedy internet był też wcale w telefonie nie tak oczywisty, a jeżeli był mobilny, to był znacznie droższy niż teraz. No, a czasy się zmieniły, po kilku latach

0: skupienia, przeszkolenia, odpowiedniej, powiedzmy, nie wiem czy umiejętności, ale jakiejś tam być może wiedzy, ustawić tak telefon, żeby zrobić prawidłowo to zdjęcie tekstowi. Nie wiem też, czy można skanować książki, no pewnie w teorii można, ale jak to wychodzi, czy po prostu jednak to należy skanować bardziej płaskie kartki po prostu papieru, albo takie też mniejsze obszary niż, no bo niby A4 łapie, ale czy to nie jest za dużo, nie wiem. Wiem, że jak program rozpozna nam, jeżeli dobrze, to nam się uda ustawić ten telefon i dobrze zostanie zdjęcie zrobione kartce, tekstowi, dokumentowi, jak zwał, tak zwał, no to rzeczywiście rozpoznawanie jest momentalne, to się dzieje w 2-3 sekundy i jakość jest albo bezbłędna, albo prawie bezbłędna.
1: No to rzeczywiście jest to program bardzo interesujący. Zresztą w Tyflo Radio ukazała się jego prezentacja, w Tyflo znaczy, Podcast ja myślę, się pojawi się za jakiś czas również.
0: Ja myślę, że warto, bo nie wiem do końca, znaczy słuchałem podcastu, to troszkę tak sobie wbiegamy, ale mogę to na antenie tutaj myślę powiedzieć, słuchałem podcastu Piotra Witka, jak zawsze bardzo sensownego, ale może warto też kiedyś się pokusić i zaprosić, wiem, że Mikołaj Rotnicki jest z tego KNFB też bardzo zadowolony, może on jakoś lepiej poopowiada jak, o takich swoich spostrzeżeniach, jak ustawić ten telefon, jak nie wiem, jak, no bo on jednak widzi, co się też dzieje z tym tekstem i jakieś może ma takie swoje też ciekawe rzeczy do przekazania, które mogłyby się potencjalnym użytkownikom przydać. Tak mi się teraz nasunęło.
1: A także jest jeszcze taka jedna istotna
0: sprawa.
1: Może Wojciech też właśnie, Wojciech także ma albo w ofercie, albo przynajmniej gdzieś tam w internecie publikował informacje na temat takich statywów do
0: tak,
1: iPhona,
0: nie, w ofercie, tak, w ofercie nie, on pisał, że tego się nie opłaca jakoś tam sprowadzać z tych względów takich podatków, no takich tych finansowych.
1: Ekonomicznych.
0: Prostu, ekonomicznych, o. Jest jakaś firmka brytyjska bodajże, która ma w swojej ofercie za około 200 zł statyw taki, nie wiem czy to jest taki sztywny papier, plastik, coś takiego, jakiś taki statyw, który się nazywa Giraffe Reader, chyba, tak to się czyta. I to jest no coś, co ma pomóc właśnie ustawić telefon, tak żeby jakoś tam odpowiednio ułożyć kartkę i właśnie telefon na tym statywie, żeby jakoś tam odpowiednio też była ta kartka i osłonięta, i telefon był na tyle wysoko, żeby to zdjęcie, żeby nam pozwalał to zdjęcie zrobić. Ponoć to bardzo ułatwia, nie wiem czy bardzo, ponoć to ułatwia życie po prostu. Szczególnie myślę właśnie takiej osobie zupełnie niewidomej, która gdzieś tam nigdy, nie wiem, nie robiła zdjęć, tak naprawdę
1: i nie ma o tym pojęcia.
0: Dokładnie, nie ma o tym pojęcia. Tak jak
1: a ja tak sobie myślę, że gdyby poprosić kogoś, kto ma jakieś takie zdolności manualne,
0: plastyczne,
1: plastyczne, to nawet mógłby taki statyw wykonać z jakichś materiałów. Trzeba by było zobaczyć w ogóle z czego to jest, jak to wygląda, bo to raczej nie wygląda na jakieś skomplikowane.
0: Chociaż tak czy inaczej, oczywiście abstrahując od przydatności i od tego, na ile rzeczywiście ten KNFB na przykład mógłby, nie wiem, rzeczywiście książki skanować czy coś, to i tak tu mamy ile? 400 zł plus 200 ten statyw, to jest złoty 600. Nawet jeżeli by to było 700 zł, no to i tak jak sobie pomyślimy, że kilka lat temu coś takiego kosztowało 4000, jak sobie pomyślimy, że to rozwiązanie tak naprawdę jest od razu wielojęzyczne, tych języków nie trzeba specjalnie kupować, po prostu jak coś już kupiliśmy, no to raz to mamy i koniec. Tak naprawdę to będzie, no w Apple i w ogóle w systemach mobilnych jest tak, że jak raz kupimy jakąś aplikację, no to raczej ona jest aktualizowana bez opłat po prostu.
1: Dokładnie.
0: No to powiem szczerze, te 700 zł, no oczywiście to pewnie nie zastąpi nam skanera czy coś tam, ale wiele osób...
1: Ale już... teraz myślę, że to już jest często tak, że gdzieś tam nawet i w podróży nam się przydaje takie bardziej mobilne rozwiązanie. Powiedzmy sobie szczerze, teraz takie zwykłe skanery i skanowanie, oczywiście, no to jest przydatne nadal, tak myślę.
0: Natomiast
1: w dobie e-booków i coraz większych i bogatszych, szerszych ofert wydawniczych,
0: księgarni.
1: To tak, księgarni różnego rodzaju, to już tak naprawdę w tym momencie to nie jest już chyba takie bardzo istotne, tak. Żebyśmy się rozkładali z tym skanerem gdzieś tam powiedzmy na biurku. No nie wiem, Michał, kiedy ty ostatnio skanowałeś jakąś książkę?

0: Nie wiem, 3 lata temu myślę.
1: No widzisz, a
0: ja sobie, znaczy ja mimo wszystko sobie chcę kupić jeszcze taki, kiedyś taki skanerek na USB, bo po prostu, no nie wszystko, raz, że mam mnóstwo książek, które kiedyś chciałoby się przeczytać, oczywiście nie chciałoby się ich skanować, ale będzie trzeba kiedyś, a dwa, że no nie wszystko niestety jest w
1: wersji elektronicznej,
0: to tak
1: prawda.
0: Będzie, ale prawda jest taka, że jeżeli ktoś, nie wiem, nie zależy mu na zeskanowaniu konkretnych jakichś książek, albo jakichś tam, no właśnie specjalistycznych, albo naukowych, albo jakichś takich, no starszych, których no niestety tak nie ma w tych e-księgarniach, no to nie ma już takiej potrzeby posiadania skanera tak naprawdę.
1: To się wszystko zgadza. Ważne, żeby po prostu się z czymś tam zapoznać, z tą treścią, jaką mamy.
0: O, i do tego pewnie ten KNFB się świetnie składa,
1: no,
0: a jak sobie tak,
1: wiesz, porównać z różnymi innymi rozwiązaniami, też teoretycznie przenośnymi, których ceny oscylują w granicach tam 8 czy 10 tysięcy złotych, no to...
0: No właśnie, bo ileż takich rozwiązań, powiedzmy o tym skrótowo, bo potem już pewnie nie będzie okazji, a nie jest to tak naprawdę bardzo istotne, ten rynek przenośnych rozwiązań ciągle się gdzieś tam niby rozwija, mówię niby, bo każda firma, każdy dystrybutor i każda firma chce mieć w ofercie albo urządzenie właśnie takie zupełnie przenośne z jakimś akumulatorem na baterię i z głośnikami, albo rozwiązania, których jak prawie kompletnie rozumiem i nie rozumiem, powiem tak, takie półprzenośne, czyli że niby jest kamera i wszystko fajnie, że to jest przenośne, która nam robi zdjęcia i oprogramowanie, które nam to jakoś tam pozwala zeskanować i rozpoznać taki tekst, no tylko problem jest taki, że to oprogramowanie jest w komputerze, czyli tak naprawdę idziemy z jakimś laptopem, no to najlepiej małym laptopem, jeżeli ma to być przenośne, w tym mamy soft, a tylko na zewnątrz mamy tą kamerę. I takie rozwiązanie, mam na myśli te, które Harpo, ReadDesk i to drugie takie, Image Reader od iSquare'a, producenta ZoomTexta, takie rozwiązania kosztują, tam nie pamiętam, w zależności od typu kamery, od około 3,5 do 5 tysięcy. Inne rozwiązania już bardziej na prąd, w sensie stacjonarne, jak autolektor, jak to rozwiązanie od też ECE, od Konrada Łukaszewicza.
1: Read it now, easy move.
0: Read it, tak, easy move, no one kosztują znacznie jeszcze więcej. Inna rzecz, że one z nich wszystkich, ten read easy move jest najlepszy, to znaczy on rozpoznaje najszybciej, najlepiej, po prostu najlepiej, o, tak powiem.
1: No, ale pytanie, czy jest to warte swojej ceny, bo moim zdaniem niekoniecznie.
0: Mm-hmm. I tym bardziej, że to jest na prąd, jeszcze gdzieś tam nawet tego zabrać gdzieś nie można.
1: No chyba, żeby się za każdym razem gniazdka gdzieś doszukiwać.
0: Tak? A no tak, chyba, że tak. Mhm,
1: a wiadomo, że no, jeżeli potrzebujemy takiego urządzenia, to już przeważnie jesteśmy w różnych miejscach, gdzie po prostu niekiedy no, niekoniecznie mamy dostęp do prądu, a wtedy no, tak. To już zaczyna być kłopot.
0: Także... W maju 2010 roku, było 5 lat, będzie, inaczej, w maju 15, teraz niedługo będzie 5 lat, od kiedy we Frankfurcie na Side City Freedom pokazał jako pierwszy chyba w świecie to rozwiązanie z Open Bookiem, czyli ten Perl. No i 5 lat minęło, każda firma ma coś takiego w ofercie, tak naprawdę te rozwiązania, owszem, one zostały poprawione, ale to nigdy, jakby precyzja działania tych rozwiązań jest średnia i mi się wydaje, że już nawet teraz dystrybutorzy i te firmy produkujące są na tyle uczciwe, że i na tyle po prostu realistycznie spojrzały prawdzie w oczy, że nie... Mam wrażenie, że tych rozwiązań bardzo nie promują i nikomu nie wciskają, że one nam zastąpią skaner i w ogóle, że one są po prostu super. Bardziej się mówi
1: bo
0: o tym,
1: nie
0: że to działa szybko. Oczywiście.
1: Bo nie zastąpią, szczególnie także, że moim zdaniem jednak osoba niewidoma jest także narażona na pewne takie różne sytuacje, które jakby jeszcze utrudniają jej rozpoznawanie za pomocą tego typu urządzenia, tego tekstu. Bo skaner to jest skaner, dociskamy tę kartkę do szyby, zakrywamy to klapą i tam się teoretycznie nic nie ma prawa stać, a i tak czasem może nam zły skan wyjść. No już teraz to nie, ale kilka lat temu to myślę, że sam pamiętasz, tak, jak to bywało. A tu jest to przestrzeń tak naprawdę otwarta, to kamera jest z góry, tu jeszcze musi być odpowiednio to doświetlone, to albo doświetlone jest, albo nie jest. No i po prostu nie za bardzo wiadomo, jak cała rzecz się ma i czy my to będziemy w stanie zeskanować dobrze, czy my to zeskanujemy, czy nie. A jeżeli nam to wyjdzie źle, co tak naprawdę jest przyczyną?
0: Dokładnie. Jaka jest, jak to gdzieś tam potem sprawdzić?
1: Zachęcamy do posłuchania audycji na temat autolektora, tamto prezentacji Marcina Borka, urządzenie autolektor Klik. Tam to doskonale widać, jakie mogą być różne przygody związane ze skanowaniem za pomocą tego typu urządzenia. To tam naprawdę bardzo, bardzo dobrze widać.
0: Na pocieszenie dodam na koniec tego wątku gdzieś tam, że jest, bo to było też w tym roku, FineReader 12, czy w zeszłym roku się ukazał? Bo
1: w
0: już
1: 2014,
0: teraz...
1: jak dobrze.
0: Tak, no, czyli teraz, w tym roku, w tym minionym. Tak. I FineReader 12, on jest o tyle, ja go nie testowałem, powiem szczerze, bo właśnie nie miałem takiej potrzeby, ale myślę, że może muszę się tam też tym zainteresować, bo on ciągle trwają prace, żeby udoskonalić rozpoznawanie właśnie gorzej zrobionych gdzieś tam zdjęć, plików graficznych. To też jest dla nas jakaś, powiedzmy, nadzieja być może w przyszłości gdzieś tam.
1: Zgadza się, bo to tak naprawdę, no, jeżeli maszyna może poprawić jakość tego rozpoznania, to tym lepiej właśnie dla takich osób, które nie zawsze będą w stanie wykonać dobrą tą fotografię czy dobry skan, a no, szczególnie do takich osób należą niewidomi, którzy nie mają tak naprawdę żadnej kontroli nad tym, w jaki sposób oni to skanują. To jest problematyczna sprawa jednak. Dobrze, wracając do iOS-a, KNFB Reader to na pewno jedna z takich aplikacji, która jest istotna. Kolejna aplikacja to także taka, jaką prezentowaliśmy na antenie Tyfloradia i to jest taka aplikacja, którą można się zainteresować. Jest prezentacja również dostępna w serwisie tyflopodcast.net, czyli Flexy. Na czym polega, Michale, może przypomnisz, idea Flexy?
0: A mógłbyś o tym opowiedzieć troszeczkę?
1: Dobrze.
0: Bo ja powiem szczerze, na temat Flexy mało wiem.
1: Dobrze. Idea Flexy, szczerze mówiąc, jest to aplikacja, co do której wiem, że niektórzy ją sobie chwalą i niektórzy z niej korzystają, ale jakoś ja się nie przyzwyczaiłem i jakoś się nie mogłem przemóc. Mianowicie ta klawiatura ma za zadanie być takim trochę słownikiem T9, być taką klawiaturą inteligentną, która jest w stanie rozpoznać to, co my chcemy wpisać. Ogólnie, nie wdając się za bardzo w szczegóły, stukamy w odpowiednie miejsce ekranu, tam gdzie wydaje nam się, że są litery, w które chcemy trafić. Klawiatura po prostu rozpoznaje słowa, jakie moglibyśmy chcieć wpisać. Jest kilka podpowiedzi zazwyczaj, możemy za pomocą odpowiednich gestów się pomiędzy tymi podpowiedziami przełączać. Jest jeszcze kilka innych udogodnień, dzięki którym teoretycznie i praktycznie zresztą też przy odpowiedniej wprawie to pisanie na ekranie dotykowym naszego smartfona, bo Flexy jest zarówno w wersji na Androida, jak i na iOS-a, może być najzwyczajniej w świecie łatwiejsze. Flexy się pojawiło w iOS-ie już tak w pełnej krasie i to także dzięki kolejnej nowości w iOS-ie 8, czyli zewnętrznym klawiaturom, bo to jest taka nowość dotycząca nie tylko kwestii dostępności, ale po prostu także i wszystkich użytkowników. Od wersji 8 mamy widgety i mamy zewnętrzne klawiatury. Te zewnętrzne klawiatury właśnie między innymi na tym właśnie skorzystali użytkownicy, którzy chcieliby korzystać z Flexy.
0: A, bo to Flexy to kiedyś było na Androida, od tego się zaczęło, tak? Rozumiem. I to zostało na iOS. Czyli to jest tak, jakbyśmy pisali w trybie bezwzrokowym, bo nie można sobie tak przełączyć na ten tryb klasyczny, tylko...
1: Nie, wybieramy sobie po prostu kolejną klawiaturę, i sobie stukamy w miejsca, gdzie wydaje nam się, że jest ta litera, w którą chcemy trafić. No i czasem, szczerze mówiąc, te trafienia są całkiem niezłe tej klawiatury, wykrywa, co my chcemy tam napisać, no a czasem po prostu myli się strasznie i to może być tak, że wpiszemy na przykład, ja tak miałem, jak bawiłem się Flexy, mamy zdanie, które składa się z kilku wyrazów i powiedzmy, tą prędkość ja mogę podsumować tak, co z tego, że wpisałem 9 wyrazów bardzo szybko, kiedy nad 10 to straciłem tyle czasu, który myślę, że równy był albo prawie równy temu, gdybym za pomocą standardowej iOS-owej klawiatury wprowadził te zdania czy te wyrazy. No, ale to jest myślę, że moja mała wprawa w korzystaniu z, z tej klawiatury, bo tu myślę, że Paweł Masarczyk, który razem ze mną robił audycję na temat Flexy, mógłby powiedzieć coś zupełnie innego, bo on sobie to rozwiązanie bardzo chwali.
0: To tak trochę właśnie jak z tym dyktowaniem głosowym. To raz działa pięknie, a raz po prostu działa nie tak do końca, jakbyśmy chcieli. No my też niewidomi trochę czekaliśmy na jeszcze jedną funkcję iOS-a, mianowicie na coś, co tak troszeczkę myśleliśmy, że nam zastąpi te nasze walki z różnymi komunikatorami głosowymi typu Voxer, WhatsApp i tak dalej. Choć ten WhatsApp ciągle tam gdzieś jest chwalony, ale mam na myśli możliwość nagrywania głosu w wiadomościach iMessage, w wiadomościach iOS-owych.
1: A to jest jedno z większych rozczarowań.
0: Tak, to jest jedno z większych rozczarowań. Apple, ja mam wrażenie, że też w ogóle te portale, szczególnie te polskie, bo je głównie śledzę, te portale Apple'owskie, takie ogólnodostępne, skądinąd bardzo... No, takie sensowne. Bardzo się tak też gdzieś tam podekscytowały właśnie tą możliwością. A jak ona się pojawiła, tak chyba wszyscy ją przetestowali, tak jak my, raz może, i nam się odechciało. Odechciało, bo to po prostu jest tak
1: jakość marna, dźwięku jest tragiczna.
0: Tak.
1: Dokładnie. To się w ogóle tego nie chce z tego korzystać. Chociaż rzeczywiście wygodne to jest, bo... Tylko też do tego trzeba dojść, przynajmniej jeżeli jesteśmy użytkownikami korzystającymi z VoiceOvera, bo wszędzie było napisane, że żeby nagrać wiadomość, to wystarczy przyłożyć ten telefon do ucha.
0: O właśnie.
1: Ja przykładam ten telefon do ucha i coś mówię, odejmuję słuchawkę od ucha i nic, no właśnie, nic, nie działa. A tu się okazało, że żeby nagrać wiadomość, to trzeba najpierw stuknąć w pole edycji, tak jakbyśmy chcieli wprowadzać tekst, i dopiero przyłożyć ten telefon do ucha i wtedy dopiero możemy nagrywać. No i odejmujemy telefon od ucha i to równa się zakończeniu
0: nagrania. W sumie tak na logikę poniekąd logiczne, że tak jak powiedzmy, z perspektywy Windowsa, wchodzimy do tego trybu formularzy, takiego pisania z przeglądarki, no to wtedy dopiero możemy, nie wiem, pisać albo coś tam robić. Nie?
1: Tak wiesz, jak do tego doszedłem, to stwierdziłem, że to też jest rzeczywiście logiczne, ale wcześniej jakoś...
0: Oczywiście, rozumiem.
1: Właśnie. Tyflopodcast.net, tak przy okazji, jeżeli chcecie się z nami podzielić jakimiś swoimi wrażeniami a propos minionego 2014 roku, jeżeli chodzi o tyfloinformatykę, co tam was zaskoczyło, zdziwiło, ucieszyło albo zniesmaczyło, to jesteśmy ciekawi waszych wypowiedzi. To Michale, to może teraz przejdziemy do kolejnego systemu operacyjnego urządzeń mobilnych, bo tak sporo czasu poświęciliśmy iOS-owi, no bo rzeczywiście to jest urządzenie i system operacyjny i pod kontrolą tego systemu są urządzenia, z których korzysta sporo osób niewidomych, ale też coraz więcej korzysta osób niewidomych z konkurencji, czyli z systemu Google Android. I teraz ja bym może poprosił bardzo o słów kilka na temat w ogóle takich refleksji, wrażeń, no i także podsumowania naszego realizatora, który od już jakiegoś czasu
0: jest
1: użytkownikiem Androida, dosyć zaawansowanym, bo Tomek jak się za coś bierze, no to solidnie. Tomku, co tam ciekawego?
2: No
1: jakie
2: to
1: twoje wrażenia?
2: Wywołali do mikrofonu. No dobrze.
1: Oczywiście.
2: W takim razie teraz chyba czas na mnie, żebym się troszeczkę sobie pogadał. Dobrze, znaczy tak, tutaj w ogóle na początku tej audycji była taka mowa, że w zasadzie od paru lat nic się nie dzieje na rynku tyfloinformatycznym. I ja sobie tak pomyślałem w trakcie jakby trwania tej audycji, taka mnie zaczęła nachodzić refleksja, że owszem, jeżeli chodzi o rynek stricte tyfloinformatyczny, to nie dzieje się w zasadzie nic. Natomiast moim zdaniem ten niegrzeczny Blay i w ogóle Android moim zdaniem tu sporo namieszał. Z jednego prostego powodu. Do roku powiedzmy 2008, kiedy wyszedł iPhone 3GS, czyli pierwsza dostępna wersja iPhone'a, telefonu od Apple'a, jedyną możliwością telefonów dla niewidomych mówiących były telefony symbianowe. telefony symbianowe same w sobie drogie nie były, bo powiedzmy tańsze modele dało się kupić za powiedzmy 400 zł. Ale żeby to gadało i żeby być w zgodzie z literą prawa, trzeba było kupić program albo Tox, albo Mobile Speak, czyli 1300, 1200, 900 zł w zależności od programu i tak dalej, i tak dalej. No i przyszedł Android. W roku 2008, co prawda, to jeszcze nic nie znaczyło, bo to był jakiś, wiadomo, podstawowy system wersji 1.0. Wersja jakkolwiek, to znaczy w zasadzie TalkBack pojawił się gdzieś chyba 2010. Natomiast taka rzeczywiście full dostępność ekranu dotykowego pojawiła się, to chyba była połowa 2012. A pod koniec 2013 roku, a w 2014 do Polski zaczęły chyba, mam wrażenie, trafiać rzeczywiście taniuteńkie telefony z Androidem. Tanie, to znaczy mam tutaj na myśli koszty rzędu 200-300 zł.
1: No jak chociażby twój pierwszy telefon z Androidem, czyli Kazam.
2: Dokładnie, jak Kazam chociażby 3. Mój Kazam 3, który jest nadal chyba do kupienia w sieci plus za 250 zł ze starterem. Więc w żadnej umowie, w żadnym czymś tym rodzaju. Ale Alcatel też robi tanie telefony. Jakieś tam inne firmy dziwnie brzmiące, ale na przykład LG też robi telefon za 280 chyba złotych, czy 300 zł. I w tych wszystkich nowych telefonach Android jest wbudowany, znaczy w tych wszystkich telefonach androidowych TalkBack jest wbudowany już od początku na start. W związku z powyższym nagle się okazuje, że można kupić urządzenie, które służy nie tylko do dzwonienia, za grosze. I nie trzeba żadnym firmom tyfloinformatycznym dawać w portfel pieniędzy. W związku z powyższym efekt jest taki, że no w pewnym sensie tak, nic się nie dzieje na rynku tyfloinformatycznym, ale jest, przecież powstaje coraz więcej niezależnych deweloperów, którzy robią programy i na Androida, i na iOS-a, którzy no zaczynają zarabiać coraz więcej pieniędzy właśnie korzystając z faktu, że coraz więcej osób używa do wszystkiego praktycznie no jednego urządzenia, jakim jest telefon. I teraz w związku z tym, że powstały takie telefony tanie z Androidem za te 200-300 zł, no to nagle zaczęło się okazać, że takie telefony potrafią często i gęsto zastąpić sprzęt tyfloinformatyczny, dedykowany osobom niewidomym, który jest znacznie droższy. Oczywiście zastąpić niedokładnie, no często i gęsto ma to jednak gorszą jakość. Niemniej używać się tego da. Chociażby aplikacji Gogles, która zastępuje wielokroć droższe rozwiązania, ale nawet i owszem, nie dokładnie tak samo sobie radzi jak na przykład KNFB Reader. Niemniej jednak coś z tym można zrobić.
1: I jest to darmowe.
2: I jest to darmowe, oczywiście. W związku z czym, czy się nie odbywa rewolucja? Ona się poniekąd odbywa, aczkolwiek to trudno powiedzieć, czy to jest rewolucja, czy to jest bardzo szybka mimo wszystko ewolucja. Na pewno Android w 2014 roku, przynajmniej dla osób niewidomych, jakiejś szczególnej rewolucji nie dokonał. A wszystko dlatego, że mimo wszystko TalkBack, czyli ten program do odczytu tekstu, to nie jest jak VoiceOver. Wbudowany system i nie jest to program, który jest tworzony stricte przez Google'a, tak jak VoiceOver przez Apple'a, tudzież jakiś pewny pion Apple'a, to wszystko jedno. Pod opieką Apple. Znaczy, to jest teoretycznie pod opieką Google'a, ale de facto jest to tworzone nadal przez tych samych programistów, co wcześniej. I mam w ogóle takie dziwne wrażenie, że to, że Google się do tego nie bardzo wtrąca. I jeżeli to są jakieś błędy, to Google'a to też niewiele obchodzi. Google to filmuje, Google, nie wiem, pewnie daje nie wiem co. No, wbudowuje to w telefony, tak? Ale z drugiej strony niewiele co jakby robi z tym TalkBackiem, jakby sensu stricte. Dlatego to, że teraz wyszła wersja nowa również Androida 5.0, no bo przecież jeżeli wychodzi nowy Apple, no to nowy iOS, no to jakżeby Google mógł zaspać i nie wypuścić czegoś swojego? I oczywiście dla osób widzących jest dużo, jest material design, czyli jest przede wszystkim cały ten nowy interfejs, dla programistów jest ten nowy silnik uruchamiający aplikacje, wszystko tak. ale jakby dla użytkownika niewidomego to się niewiele różni, to wszystko. Jedyne co, z tego co wiem, dla użytkownika niewidomego ma jakieś tam niewielkie, bo niewielkie, ale znaczenie, to jest nieco zmniejszone opóźnienie, dlatego że rzeczywiście do tej pory Android, jeżeli chodzi o audio i opóźnienia tego audio, był daleko, daleko w tyle za iOS-em, za Windowsem, za wszystkim. Niestety. 5.0 ponoć coś wprowadziło, jakieś zmiany na lepsze, ale ja jeszcze osobiście nie mam tego systemu, więc jeszcze nie mogę tego potwierdzić tak w pełni. Natomiast co? A propos Androida. W zasadzie rozwój iluś programów, które zaczęły powstawać w roku 2013. Chociażby DotWalker, program, który służy do nawigacji, powstał w roku 2013 i przez cały rok 2014 jest sukcesywnie rozwijany. I w tej chwili naprawdę może już być niezłą konkurencją dla programów iOS-owych, że nie wspomnę o Lodestone Symbianowym, bo może korzystać i z Google, i z map Google, i z różnych, i z, jak się ta mapa nazywa, OpenStreetMap właśnie, i tworzyć trasy w oparciu o te mapy. Dodają się nowe opcje. Natomiast program stał się płatny z takich rzeczy, które się w tym roku zdarzyły, znaczy w poprzednim roku 2014.
0: No ale też opłata 60 chyba złotych w obliczu znowu iluś tam set złotych albo tysięcy za te nawigatory i inne urządzenia, no to też robi wrażenie.
2: Nie, to się absolutnie zgadza. Ja się z tym zgadzam w ogóle w 100%. Ale fakt jest faktem.
0: Oczywiście.
2: No i co? No też chyba flexy jakoś w tym roku zaczęło być jakoś dostrzegane przez osoby niewidome, bo coś tam chyba dodali do dostępności właśnie flexy. Chyba w tym roku, ale nie jestem pewien. To już by musiał Paweł Masarczyk, bo jakoś akurat klawiaturą flexy się nie bardzo interesowałem. Embraille w tym roku wyszedł na Androida, znaczy w 2014. Czyli też taka aplikacja do pisania Braillem w różnych sytuacjach i w różnych aplikacjach. Niestety Embraille to nie jest jako klawiatura do Androida, tylko jako osobna aplikacja.
1: No i też nie na wszystkich telefonach tak dobrze działa, tak? Bo tam jest kwestia...
2: Tak, dlatego że no, iPhone to jest jeden telefon, który jest owszem strasznie drogi, ale on ma jedne określone parametry i między innymi tam jest chyba 5 czy 6 dotykowy dotyk, znaczy 6-punktowy dotyk. W telefonach androidowych to jest bardzo różnie. Mój Kazam na przykład, wcześniejszy telefon, miał tych punktów 3. Moja Motorola ma co najmniej 6. Mówię co najmniej, bo tyle mi było do tej pory. Tyle mi się udało wykryć jakby do tej pory. Więc to są jakby zupełnie różne gdzieś tam rzeczy. No i tego się nie uniknie, tak? No Kazam miał na przykład dużo gorszy aparat. No ale no czego wymagać od telefonu za 200 zł?
1: I tak nie... samo chyba w przypadku DotWalkera, tak, że na przykład Kompasu twoja Motorola obecnie właśnie ma kompas, Kazam tak. Nie miał kompasu. To też tak. Są jeszcze takie rzeczy, na które warto również zwracać
2: no,
1: uwagę przy
2: natomiast,
1: wyborze
2: no,
1: telefonu.
2: To też jest kwestia tego, że no niemniej, nawet jeżeli wybierzemy tego Kazama, czy tego LG L40 powiedzmy za tamte 300 zł, było, nie było, można kupić telefon, którym możemy dzwonić, w którym możemy odbierać SMS-y, i wykonywać wszystkie podstawowe, i nie tylko zresztą, bo Facebook, Twitter, Internet, Skype, to wszystko jest dostępne w tych telefonach. I zapłacić za to naprawdę niewielkie pieniądze. I to myślę, że zaczęło się jeszcze myślę w roku 2013 te tanie telefony, ale w roku 2014 zaczęło być ich znacznie więcej. No więc myślę, że tutaj gdzieś tam może być jakieś powiedzmy coś, co warto odnotować a propos dostępnościowych technologii dla osób niewidomych. Jeszcze tak samo jak w iOS-ie 8 i 8 dodano jakieś funkcje dla osób niedowidzących, ponoć też w Androidzie 5 dodano parę funkcjonalności, które są przydatne dla osób słabowidzących. Tam ponoć można powiększać czcionkę bez powiększania całego obrazu, bo we wcześniejszych wersjach Androida można było powiększać z tego, co pamiętam w porównaniu, no można było powiększać tylko i wyłącznie no cały jakby obraz, więc czcionkę, grafikę, wszystko tutaj w nowym Androidzie chyba da się powiększać tylko ścianki, ale ja nie jestem osobą słabowidzącą, więc tutaj też nie wypowiem się. Ciekaw jestem, jak będzie kwestia rozwiązana i jak no zacznie się, czy to w ogóle jakoś wypali, czy nie wypali kwestia tych beaconów, o których w pewnych kręgach jest coraz więcej do powiedzenia. Beacony, czyli takie małe urządzenia, można powiedzieć, które można, to się przydaje na przykład w budynkach użyteczności publicznej. Można to na przykład przyczepić przy okienkach, przy kasach, przy wejściu, przy jakichś tam innych potrzebnych miejscach. I osoba na przykład niewidoma może sobie na telefonie sprawdzić już w budynku, gdzie jest dane okienko, w którym miejscu. Taka nawigacja wewnątrz budynku opierająca się na tych beaconach. Na takich małych urządzonkach one chyba działają w paśmie bluetoothowym, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale może ktoś tutaj z was ma jakieś dokładniejsze informacje?
1: Bo... Nie, no masz rację, to są urządzenia takie typowo Bluetooth, to są jakieś niskonapięciowe, takie małe nadajniczki Bluetooth, które sieją tam sygnał na bardzo małą odległość, no i instaluje się ich dość dużo i służą do takiego precyzyjnego gdzieś tam
2: wysyłania. Tak, i z tego co wiem, już my chyba Urząd Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych w Warszawie albo to już testuje, albo ma to testować, nie wiem. Ale ma coś mieć a propos tego. Także no Androidzie to chyba tyle, no bo co, no Samsung gdzieś tam promuje tą dostępność, bo Samsung strasznie walczy z Applem na wszelkich polach, jakie są tylko możliwe. Są nie tylko z Applem. I teraz Samsung ma to samo co w Apple, czyli wciśnięcie 3 razy Home powoduje włączenie TalkBacka w telefonie. W Androidzie 4.4 generalnie w no myślę sporej części telefonów jest ten skrót już działający, to znaczy po włączeniu pierwszym telefonu możemy sobie położyć dwa palce tak mniej więcej na środku ekranu, przytrzymać przez jakieś tam 3 sekundy i telefon do nas zaczyna mówić, co prawda po angielsku na początku, bo ten pierwszy jak to nazwać, ten kreator, pierwszy ekran. Taki jakby pierwszy ekran powitalny, ten kreator, w którym tworzymy konto bądź dodajemy konto Google'owe, ustawiamy jakieś tam ustawienia a propos telefonu, to wszystko jest w języku angielskim i w momencie, kiedy wybierzemy już ten, jakby przejdziemy już to wszystko, telefon zaczyna nam już przestawiać się na język polski, uruchamia nam też polski syntezator. Ponoć w piątce ten syntezator polski już jest na starcie, więc no może to jeszcze być jako taka zmiana dla niewidomych, ale nie wiem, bo jeszcze tego nie sprawdzałem, nie testowałem. No i tak, no, jakieś tam aplikacje się pojawiają, aplikacja chociażby 3MT Reader do czytania książek, jakieś tam parę gierek gdzieś tam się udostępniło, ale to nie są jakieś, mam wrażenie, strasznie rewolucyjne i rewelacyjne aplikacje.
0: No z Samsungiem też wydaje mi się, że tylko nie wiem do końca, czy to działa tylko w Galaxy S5, czy w innych też Samsungach. Jest tak, że tam jest, Samsung ma jako jedyny chyba tą taką swoją klawiaturę, która działa tak trochę jak w Apple'u, że możemy znaleźć najpierw jakiś znak i dopiero później stuknąć i on zostanie wpisany. Czy dobrze mi się wydaje? Tam nie, jest takie coś.
2: Tak, jest Samsung Keyboard, klawiatura Samsunga. Ona jest chyba w różnych S-kach. W S3 z tego co pamiętam jest, w S4 też.
0: I myślę, że to dla niektórych ludzi może być jednak gdzieś tam kluczowe, a też no, Samsungi są o tyle fajne, że one raz, że mają ten home, klawisz fizyczny, dwa, że te modele, nawet te z górnej półki S4 czy tam S5, nawet S3 ciągle, choć to już dość stary telefon, one są dość powszechnie dostępne u operatorów za całkiem nie zawsze duże pieniądze, szczególnie jeżeli tam się długo ma umowy i się przedłuża, czy coś tam umowę. Więc jakby z tej perspektywy patrząc, można no, powiedzmy nawet za przysłowiową złotówkę dostać model gdzieś tam, który, owszem, ten Samsung TouchWiz to jest interfejs, no widzący mówią, że przeładowany i tak dalej, tam jest masa usług czy aplikacji, które chyba...
2: Nie, ale chyba, to zawsze na pewno można zmienić.
0: No tak, znaczy, do nie,